0: w swój dziwny, niezaprzyjemny sposób, ale generalnie wydaje mi się, że pewne zmiany nie mogą następować za każdym razem w miły sposób. Żeby coś się zmieniło, trzeba użyć, wiesz, jakiegoś intensywnego bodźca. I to jest trochę moja metoda, no nieskuteczna, a może trochę skuteczna, bo wydaje mi się, że ty na pewno się zmieniasz pod wpływem swoich słuchaczy. To nie jest tylko, nie jesteś kreacją, swoją kreacją, tak wiesz, w 100%. Ale oczywiście nie chcę sobie tu niczego przypisywać, żeby zaraz ktoś tego tak nie zinterpretował, że tu po prostu, no, taki miałem pomysł na słuchanie radia. Ale nie wiem, czemu Borsuk tą szpilkę wbija. Takie odkopywanie, wiesz, żebym ja tutaj jeszcze jakieś nawroty miał, ale ostatnio właśnie wydaje mi się, że w tym sensie zmądrzałem w jakimś stopniu.
1: Większość ludzi tak ma, to już się przyzwyczaiłem do tego, że zawsze jak są takie tematy, to ktoś, a jak ty mówiłeś, że ten, a ty sam co zrobiłeś, a ja taki mądry teraz, a jak przyszło co do czego, to co było, wiesz, no tak ludzie mają, no to już nawet tutaj nikogo nie chcę palcem pokazywać, bo chyba większość ludzi na tym świecie tak ma, że lubi cię na czymś przyłapać, lubi cię coś tam złapać za rękę, coś ci tam pokazać palcem, a to co, no trudno, tak jest, no.
0: Borsuk, przykro mi, że cię zawiodłem po prostu. Ale z moich wyliczeń wynika, że warto oszczędzić Krawca. A po tym disie, który po prostu rozpierdolił Krawcowi mózg.
1: Nie, bez przesady też. Nie wiem, skąd takie przekonanie, że słuchaj, to, że to puszczam, słuchaj, każdą twórczość radiową, która tu się pojawiała ze strony słuchaczy, jakieś nagranka, coś, to zawsze tak jest, że wielokrotnie to się pojawia, bo to jest coś ciekawego. To, co by o tym nie mówić, to jest komuś się chciało, zrobił i jest to jakieś dzieło, więc jest to dzieło nie skopiowane z Google Images, nie puszczony jest filmik na YouTubie czyjś, tylko ktoś stworzył coś o tym radio, o nadających konkretnych. Jest to takie, wiesz, autorskie, wartościowe, nie?
0: No to prawda, bo mało osób aż tyle czasu być może nawet mogę zaryzykować, poświęciło, żeby stworzyć coś dla ciebie. Nie wiem, ty tam może o nie wszystkim mówisz nam na pewno, ale to nie było jedno spalenie się, podejrzewam, no, jeśli chodzi o stworzenie tego utworu.
1: No nie wiem.
0: No. Poza tym może faktycznie tam jeszcze popuszczaj to. Ja ci powiem szczerze, że właściwie, żeby to zrozumieć, to chyba trzeba wielokrotnie to wysłuchać w pełni, żeby zrozumieć.
1: Mm-hmm.
0: No dobra, słuchaj. To po raz drugi się już będę żegnał. Dzięki za pogaduchy. Dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Okej. To dzięki. Na razie, hej.
0: Na razie, hej.
1: Niektórzy chcieliby sobie tutaj pogadać w kilka osób. No teraz akurat jest taka sytuacja, że odbieram pojedynczo. To większy porządek jest na antenie, nie ma przekrzykiwania się i też nie ma może osób, które by chciały dołączyć i sobie siedzieć tutaj, nie? Na wypadek, aż jakiś temat zainteresuje i będzie można sobie się przyłączyć. No to raczej nie, raczej u nas aktualnie nie ma za bardzo w ten sposób rozmawiania. Adriana, to chyba Adrianna powinno być, a nie Adriana. No ale dobra. Wiesz co, może słuchasz sobie gdzieś tam do tyłu, stąd wydaje ci się, że o czymś innym jest na czacie, o czymś innym w audycji. Być może nie usłyszysz nawet teraz moich słów, ale niektórzy popełniają ten błąd, że no, nie wiedzą, że nie słuchają na żywca, tylko z bardzo dużym opóźnieniem, powiedzmy pół godziny, mają cofnięty ten suwaczek. Mimo że audycja jest na żywo, to oni słuchają z godzinnym nawet opóźnieniem, nie? Więc warto sobie to sprawdzić. A jako, że znowu mi się chce do toalety i nie będę was tu okłamywał, że jest inaczej, tylko powiem szczerze, chce mi się, to puszczę wam może taki diss, no taki mega już profesjonalny, fachowy, jeśli można mówić o profesjonalizmie w przypadku disów. No, znani raperzy, tacy jak Peja czy Tede, oni pozują trochę na takich, którzy siądą do mikrofonu i zaczną gadać, tak, właśnie teraz będą wam tu coś pierdolić i układać. Ale tak naprawdę to mogą być nawet teksty przygotowane przez papugę jakiegoś, nie? Był też taki zarzut, że teksty ci ktoś pisze w tym disie, który wam za moment puszczę. Ale może tak być. To artysta znany, popularny, który ma dużo hajsu, to ma swoich ludzi często od robienia różnych rzeczy. Nie wszystko trzeba robić samemu, nie? I to już w ogóle się tworzy taka dziwna sytuacja, że niby ulica, niby tutaj wszystko takie surowe, spontaniczne, a tak naprawdę wszystko przygotowane, zawodowe lupy, kupione za duże pieniądze. Wiecie, o co chodzi. No ale posłuchajmy sobie, jak wygląda taki naprawdę fachowy diss, zawodowy. A ja zaraz wracam.
2: Siemanko, z tej strony rychu Peja Solówka. Nie będzie spektakularnego wejścia, bezsensownego bełkotu. To ten, co psuje wizerunek hip-hopu. Tede, wiedz, że stałem się źródłem twoich kłopotów. Tak, właśnie tak, rychu.

0: Tak to się robi.
1: Ale diabeł skurwiel, jakaś nowa postać chyba w naszym uniwersum, twierdzi, że Peja się tylko zbłaźnił tymi marnymi disami. No, jak dla mnie to dosyć dobre to jest, no, w tej kategorii disu, nie? Takie ostre. Może właśnie ludzie by oczekiwali, że ja bym coś delikutaśnego takiego nagrał, żeby tylko tak podszczypać, ale nie za mocno. No, to tak. Albo coś robimy, bo nie.

A może macie jakieś pomysły na własny rap, na własnego dissa, ale niekoniecznie na radia? Czemu to się zawsze trzeba tutaj napierdalać między sobą? A może jakiegoś dissa na rząd, albo dissa na... dissa na szczepienia, albo dissa na cokolwiek innego.

Borsuk. Gdyby to był pojedynczy głos, to można olać, ale kiedy większość dawnych słuchaczy zgłasza problem, to jest już powód do przemyśleń. Wiesz co, problem zgłaszali ludzie wszyscy, którzy zawsze gdzieś tu byli w nocnym radio. Można więc przyjąć, że ze mną jako z kapitanem coś jest bardzo, bardzo nie halo. Jestem tutaj partaczem, który wszystko zniszczy, niczego nie dopilnuje, wszystko zniszczy i ciągnie ludzi w dół. No, ale to się nic nie poradzi w takim wypadku. Co mam się nagle stać kimś innym, zmienić się? No może się nie nadaje do tego fachu, nie? I tyle. Ale mimo to ciągnę dalej radyjko, gadam do ludzi, do tych, którzy chcą jeszcze tutaj zostać. Zresztą pytanie, co miałbym zmienić, żeby było lepiej? Co miałbym zmienić, Borsuk? Masz jakieś konkrety? To dawaj, dawaj. Może olśni nagle. Zawsze od czasów Radia na Fali miałem taki pomysł na media, że po prostu gadamy ze sobą i tyle. I to jest tutaj najważniejsze. Gadamy. A naprawdę, jak ktoś chce wartościowe audycje, jest tyle fenomenalnych kanałów na YouTube, do których nie dorosną, znaczy nigdy nie wejdą na taki poziom ci, którzy krytykują, nie? Bo tam jest wszystko świetnie przygotowane. Czyta lektor. Kupa rzetelnej, wartościowej wiedzy. I co? Ja, jako człowiek, który żyje od pierwszego do pierwszego i się zastanawia, czy jutro będzie masło po 9 czy po 11 zł, to jest dla niego ważne, mam tu coś wielkiego nagle zrobić, tak? Jakieś media dla was. Kurwa, ktoś tu chyba czegoś nie rozumie nadal, no. To jest kanał taki, gdzie... Ile jest kanałów, gdzie wchodzi człowiek i gada, co mu się w ciągu dnia przytrafiło? To jest coś takiego, tylko trochę na większą skalę, trochę lepsze, więcej ludzi się pojawia. Nie można tak do tego podchodzić, tylko jakieś oczekiwania wielkie. Jakie właściwie, że co się stanie? Subskrybentów przybywa. No i bardzo źle, że przybywa w sumie. Jak się stanie jakiś cud i nagle tu mocno przybędzie, to może się okazać, że już nie da się rozmawiać w ogóle, nie? Za bardzo. Ale może to są takie lęki tylko. Może ma prawo istnieć jakieś medium, które jest popularne i zachowuje klimat jakiś i kameralność pewną. Pewien taki spokój, nie? Nikt się nie chce tu z nikim ścigać. Chce ktoś się ścigać? To dzwońcie, zawsze możecie powiedzieć. Macie to akurat chyba przyznacie, że jest dobre, że zawsze możecie zadzwonić i zawsze się dodzwonicie. A nie, że będziecie jak do Olszańskiego i Osadowskiego, nie? Dzwoni ktoś i mówi,

Więcej luda, to już by się mogło nie udać. Co tu jeszcze za ciekawostki mi wpadły w oko? O, okazuje się, że konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia od spraw covidowych, to oni siedzą sobie przy komputerach na infolinii, tyle że w gry grają. To ostatnio wyszło, bo ktoś zapomniał się wyciszyć, rozłączyć i no, jakiś dzwoniący i słyszał, jak tam sobie rozmawiają, uwaga, o Pokemonach i streamowaniu rozgrywki z tych Pokemonów, nie? Także chyba na tę infolinię zatrudniają takich ludzi jak my, którzy... Miałem kiedyś kolegów, jeden kolega to był niezły bajerant, w ogóle taki osiedlowy, znany na osiedlu, że bajerant, cwaniak, nie? I to był mój dobry przyjaciel i on z drugim moim dobrym przyjacielem tak, wiecie, kombinowali w życiu trochę, nie? I jednemu koledze, jako że był po bankowości, udało się znaleźć pracę w banku. A to też taki, wiecie, wesołek. Kiedy indziej pracował jako kierowca ciężarówki też, nie? Kupę lat przegraliśmy w te RPG-i wspólnie. No i dwóch kolegów moich, pierw jeden znalazł pracę w banku, potem tamtego drugiego wziął i odinstalowali na przykład coś tam na komputerze, jakieś oprogramowanie, bo im się Heroes of the Might of Magic nie mieścił tam na dysku. To musieli coś pokasować, jakieś bankowe rzeczy, nie? Takie luzaki. I sobie grali w Heroesów.

Na pewno to, co jest dobre w nocnym radyjku, to to, że ono się może zmienić w każdej chwili. Coś nam przyjdzie do głowy, zmieniamy się. Nie jesteśmy związani żadną umową, nie ma żadnych reklamodawców, nikt nikomu tu nie musi niczego udowadniać, ani nic nie musimy. To też jest jakaś wartość w tym świecie, gdzie coraz więcej musimy, nie? Coraz mniej możemy, a coraz więcej musimy. Też pytanie, czy nie wprowadzą u nas w końcu obowiązkowych szczepień? Coś tu Gumball pisze, ale ja w ogóle nie... Jakiś szyfrem coś mi tu napisał. Szyfrem pisze. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy się zaszczepili... Ile razy? 27 razy. Zaglądam tutaj do notatek. 27 razy się zaszczepił. Powód? Chciał być sławny. Pan Aleksiej. Aleksiej Oleksii. Aleksiej Oleksii. No, został zaszczepiony przeciwko koronawirusowi 27 razy. Chyba do rekordów Księgi Guinnessa. A jak jesteśmy przy rekordach Guinnessa, zabawne, że najczęściej kradzioną książką z bibliotek, jak się okazało, jest właśnie Księga Rekordów Guinnessa. To znaczy, no, można powiedzieć, że można by samą Księgę Rekordów Guinnessa dopisać do Rekordów Guinnessa, bo jest to najczęściej kradziona książka z bibliotek. Ludzi widać bardzo interesuje, kto jest naj, kto ma największego, kto jest naj. No, taki świat. Was to też interesuje? Mnie trochę tak, ale trochę nie do końca może. Ćwicz krawiec to swoje radiowanie, pisze diabeł. Może pewnego dnia dorośniesz do takiego poziomu jak Claude Monet z teorii chaosu. Może, może. No, Claude jest bardzo sprawnym radiowcem. To trzeba mu przyznać. Można się nie zgadzać z treściami. Można mu coś zarzucać pod kątem merytoryki albo się po prostu nie zgadzać z jakimiś rzeczami, ale radiowcem jest bardzo sprawnym. Ale też diabeł. Dlaczego ja miałbym starać się być taki jak Claude i dążyć do tego, stawiać sobie jakiś cel, chcę być jak ktoś, a nie mogę sobie być sobą? To już jest zabronione też? Już nic nie wolno. Też pytanie, czy to jest takie ciekawe słuchanie na przykład od 2 lat o tym samym, nie? O tym COVID-zie.

0: I też różnie to ludzie odbiorą. Ktoś powie, że to jest bardzo ważny temat i dlatego o tym trzeba rozmawiać, że to nas dotyczy i w końcu coś ciekawego, COVID. No, a kogoś innego to zmęczy. Co tu jeszcze ciekawego? No, a propos COVID-a, no, niepokoją mnie te zagadkowe śmierci. Nie wiem, czy widzieliście takie kompilacje różnych nagrań. W jednym nagraniu macie pokazane, jak na przykład dziennikarze prowadzą wywiad i padają nagle. Jakiś zawał, tak jakby dostali jakiegoś zawału czy udaru i bach na ziemię, albo w ogóle gdzieś spada z wysokości, nawet takie widziałem. Dziennikarka weszła na jakieś trybuny, nie? I nagle tak po prostu pada, gdzieś spada z wysokości. Bardzo wielu sportowców, niestety, nie wiem, czy to jest... Okej. Okay. No odbieraj! Kurczę, ludzie dzwonią, a potem do nich odzwaniasz
1: osoba,
0: i musisz...
1: Osoba, do której próbuje się dodzwonić, jest niedostępna.
0: Dobra. Ale jest to zastanawiające na pewno, że ludzie padają, właśnie sportowcy. Może gdybyśmy mieli większą wiedzę na temat szczepionek, COVID-a, gdyby się bardziej rzetelnie ludziom przekazywało różne ostrzeżenia, zalecenia. Popatrzcie, często idziecie do lekarza i ten lekarz wam daje dużo różnych zaleceń. Nie rób tego, tam nie przemęczaj się, oszczędzaj się, nie przemęczaj się. Daje różne wskazówki. To może powinna być taka wskazówka dla osób, które przyjęły szczepionkę, nie uprawiaj sportu. I to by załatwiło sprawę, nie? A tak to ciągle widzimy, biegnie tenisista, nagle pada, piłkarz biegnie, pada. No padają ci sportowcy jeden po drugim, jak muchy. Cześć, Gumball.
2: Cześć. Aktualnie jestem na polu bitwy. Jeśli wierzyć tanim testom z Kauflanda, ale to tylko takim tanim, to jestem posiadaczem 19.
0: O, czyli co? Czyli masz COVID-a, tak?
2: A, to tam w dupie to mam, bo szczerze powiedziawszy jakoś... Znaczy, no, ja zawsze mam tak, że jak czymś się zarażę, to nie mocno sieknie. Więc w środę tak, no w środę miałem Mordor, czwartek okej, okay, no i dzisiaj już jest w sumie, ujdzie.
0: No to może faktycznie lekko przechodzisz, młody jesteś, to może lekko przechodzisz. Może nie masz chorób współtowarzyszących i z tego też powodu lekko przechodzisz.
2: Mam nadzieję, ale to głupio trochę, że i tak będę musiał, jak będę chciał mieć... nie wiem, jakiś paszport ten i inne rzeczy, to i tak trzeba się zaszczepić. No ale mam przecież odporność, no to co za różnica, nie?
0: No ale ta odporność, ona się z czasem zmniejsza, to znaczy to, że jesteś na przykład zaszczepiony, to nie sprawi, że nie zachorujesz na 100%. Możesz zachorować, tylko że będziesz na przykład przechodził łagodniej, nie?
2: Ale chyba naturalna odporność jest lepsza niż ta szczepiona, nie?
0: Pewnie tak, nie znam się za dobrze, ale tak niektórzy mówią, że no co naturka to naturka i jak sam nabierzesz tej odporności w naturalny sposób, to ale to też ci ta odporność potem zniknie z czasem, nie? To nie jest tak, że już będziesz w nieskończoność odporny.
2: No ja muszę sobie coś z Escape'em ustawić na telefonie, bo ty dzwoniłeś, nawet mi nie wyświetliło. Nie wiem, coś mi się psuje. Ale to samo, wszystkim się coś pieprzy na telefonie, bynajmniej paru osobom, co znam, więc coś tam będę musiał ponaprawiać.
0: No to trzymamy kciuki, kurczę, żebyś jakoś przeszedł to wszystko względnie.
2: Łagodnie. Chłopie, nie takie rzeczy przechodziłem w życiu. Miałem opcje, które praktycznie gdzieś już mogły się kończyć szpitalem, a normalnie przeszedłem je.
0: A straciłeś węch, smak?
2: Tak. To akurat nie czuję. Znaczy gówno. No.
0: Ale mówisz, że tragedii nie ma, tak? Że jakoś wytrzymujesz?
2: No, leżę sobie w łóżku, bo no jedyne co, no wszystko mnie napieprze, ale poza tym, oglądam filmy, nieźle.
0: Wszystko mnie napieprza, ale nie jest źle.
2: No co, no filmy sobie, mogę anime nadrobić.
0: No, dowiedz się, czy ci coś nie przysługuje. Może dostaniesz 1000 zł za to, że zachorowałeś. W państwie PiS to, wiesz...
2: Za co niby?
0: Nie wiem, co tam PiS wymyślił nowego. Może dają po 1000 zł każdemu, kto zachorował na przykład.
2: Tak, chciałbym. Nawet nie dają tym, co mają, nie wiem, jakieś efekty uboczne po szczepakowaniu.
0: No ale wiesz, nie bagatelizowałbym. Lepiej się teraz przebadaj, jak odchorujesz swoje, to się przebadaj, sprawdź, bo to mogą być jakieś powikłania, może ci się potem coś tam, coś narobić. Myślę, że są powikłania i po szczepieniach, i po chorobie. Więc jak najbardziej sprawdź sobie, czy coś ci się, czy nie masz jakichś skutków ubocznych, na przykład covidowego penisa, czy nie masz. To taki malutki ponoć się robi, o taki, o.
2: A, ktoś pyta, czy z biedronkowego mikrofonu ogadam. Nie, po prostu... Włączyłem sobie opcję taką w telefonie. Nieważne. Mógłbym lepszy mikrofon wziąć, ale nie chcę mi się.
0: Właściwie to ludzie sobie nie zdają sprawy. Gumball, jak wiemy, stara się o pracę. W końcu będziesz pracował w tym Dino, czy nie? Już się pogubiłem. No, już od roku gadasz o tym.
2: Ciekawe, że w trakcie mojej choroby ja im nie zaniosłem dokumentów. Kumpel zaniósł. Oni tam podbijają jakieś rzeczy. No ja do nich nie zajdę, dopóki będę chory. Nawet nie mam zamiaru tam iść. Ale jak już będę zdrowy, no to idę podpisać to, więc będę już pracował. To się ciągnęło długo, bo dużo rzeczy się działo, ale tak już oficjalnie, teoretycznie te dokumenty do nich poszły.
0: Adam pisze, też siedzę właśnie na COVID-zie, mimo 2 dawek chipa. Znaczy, że się zaszczepił, tak? No, różnie to może być, bardzo różnie może być, a nawet po zwykłej grypie czasem są jakieś dziwne powikłania, więc badajcie się. Ja się nie badam, bo to już i tak nic z tego nie będzie, jeszcze z rok pożyję, to szkoda czasu, pieniędzy, szkoda czasu i atłasu.
2: Ja tam nie narzekam. Co luty zawsze muszę być chory. Pamiętam, że w tamtym roku też byłem chory na wory.
0: A co chciałem wcześniej jeszcze powiedzieć, że nie doceniamy może trochę sprzedawców, ekspedientów, ekspedientek, ludzi, którzy pracują w sklepach, roznoszą towary i tak dalej, bo to jest właściwie największe ryzyko, że zachorujesz na tego COVID-a, że zarazisz się. Mniejsze ryzyko ma pewnie taksówkarz, nie? Bo się z tyloma osobami nie spotyka w ciągu dnia. Przecież... ciągle do ciebie ktoś podchodzi i jeszcze tak ci w twarz tam chucha, a proszę pani, a po ile jest ta marchewka, ona miała być w promocji? I tak ci pluje na ciebie jeszcze, nie? Każdy.
2: Tak, gdybym ja mógł, to bym pewnie napierdala błomem stare baby, które macają bułę.
0: Coś czuję, że Gumball długo nie popracuje w tym Dino i poczytamy w jakiejś w gazecie, że młody psychopata znokautował staruszkę ciosem pięści za to, że macała bułeczki, pomidorki. No, ale stary, ale co takiego, wiesz, no każdy tam chce sprawdzić, czy jędrne, czy... te. Ja też jak kupuję pomidorki, to oglądam. Może ten ładniejszy, a tego wezmę, to też jestem takim macantem.
2: Okej, okay, ale się zakłada rękawiczki, nie? Ty wtedy smacaj. A jak ktoś tak bierze, jakieś brudne łapy, nie wiem, czasem jak konon te łapy wyglądają, jakieś kurwa z węgla całe.
0: Albo se podcierał wcześniej tyłek i nie umył rąk, nie?
2: No ja nie wiem, czy ja bym chciała, że ktoś tam dotykał tych bułek w taki sposób. No to jest, wiesz, trochę kultury.
0: A może ty masz jakąś anginę albo grypę?
2: A nie wiem, powiem ci, co ja mam. No mówię.
0: Ale test pokazał, że jednak COVID, tak?
2: No wiesz, no ja nie ufam suprecentowi termo testowi.
0: Tak, krążyły swego czasu opowieści o tym, że jak zbadasz tym testem owoc mango, wbijesz tam w niego, sprawdzisz, to też ci wyjdzie, że mango ma COVID-a, takie różne opowieści. No, ale i też nie wiem, czy do końca mnie przekonuje ten kontrargument, że po prostu jak się używa czegoś niezgodnie z przeznaczeniem, to pojawiają się błędy. No bo pytanie, czy mamy inne jakieś sytuacje analogiczne, gdzie używamy czegoś niezgodnie z przeznaczeniem i no na przykład, nie wiem, jakiś tam licznik Geigera ci pokazuje, że promieniowanie gdzieś jest, a wcale go nie ma, bo źle używałeś, no to raczej chyba nie ma takich sytuacji, więc czemu nagle te testy covidowe pokazują, że owoc jakiś tam ma covida? Trochę to dziwne jest faktycznie, jak się zastanowić.
2: No tak, tak, to fakt. No, a ja teraz ogólnie się zastanawiam jeszcze z tym Dino, jak to mi rozłożą tą pracę, ale prawdopodobnie, znaczy, bo ja, tak jak mówię, mam na pół etatu, jak mi to tam zrobią, czy będę raczej pracował na magazynie, tam raczej jakieś pierdoły porządkował, czy raczej rzucą mnie na kasę bardziej. No. To mnie zastanawia.
0: A ty wcześniej pracowałeś gdzieś już tak będąc normalnie zatrudnionym, czy to jest twoja pierwsza praca taka?
2: To znaczy, zależy co masz na myśli pracę, no praca gdzieś była, no czy to na zlecenie, czy
0: no to, jakieś... no wiesz, no chodzi mi o pracę, gdzie musiałeś wstać z rana, odbębnić swoje, no bo nie mówimy tutaj o freelancerce i składaniu filmów na zamówienie, nie?
2: Nawet ten głupi staż, nie? To już była praca taka, że musiałem wstawać. Miałem też u gościa takie... Byłem na 2 tygodnie, jakieś takie, nie wiem, coś. Też chodziłem i ogólnie... No nie mam problemu ze wstawaniem, mam za to problem z chujowym traktowaniem. W pierwszej pracy nie było problemu, bo byłem w miarę okej traktowany. Ale w drugiej tam mnie, no, dojechali od gówniarzy, bo tak się zapytałem, czy ja jestem tu na stażu i czy ja w stażu miałem wpisane, że ja mam, nie wiem, rzeczy 30-kilowe dźwigać, mimo to nie jest dużo, ale ja nigdzie tego w umowie nie miałem i tam zaczęli mnie wyzywać od czegoś tam. I powiedziałem, dobrze, dobrze i sobie poszedłem do urzędu. Powiedzieć, po prostu dojebałem tam i mi tyle, bo mnie nie interesuje. Znaczy, jak ktoś mnie wyzywa, to już jest moment, w którym mnie nic nie interesuje. No.
0: Wracając jeszcze na moment do tematu testów, a co tu pisze Tomu? Testy PCR nie były stworzone i przeznaczone do testowania dobrobytu. Ale kurczę, zastanawiam się, przydałaby się tu jakaś mądra głowa, która by powiedziała nam, dlaczego ten test na koronawirusa wykrywa go w przypadku jakiegoś tam owocka, co sprawia, że wychodzi taki wynik i wtedy mielibyśmy sytuację jasną, tak? To możemy sobie gdybać w nieskończoność. Przepraszam bardzo, tu donejcik od biednego. No, taki biedny, że nawet syntezator mowy tu nie odczytał głosowo. No, ale z drugiej strony dwie dyszki to nie taki biedny. Tak się podpisał. Bądźmy...
3: 20 zł.
0: O, poszło.
3: Bądźmy szczujni i bezczelni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z fartem.
0: Z fartem, z fartem. Elo, mordo, z fartem, ryju. No, dziękuweczka. Kurde, coś dziwnego się z komputerem dzieje. Ostatnio mam dziwne rzeczy z komputerem. Na przykład otwiera się w pewnym momencie bardzo duża ilość okienek. Jakby tak się mnożą, nie? Jak wirus. Ciach, w ogóle...
2: Komputer zainfekowany?
0: No, na pewno.
2: Dawidem 19?
0: No. I muszę go na sztywno wyłączać, wiesz, przyciskiem, bo już nic nie idzie zamknąć. Jakieś wirusy. Muszę sobie poodczyszczać. Ten syf. Wszędzie syf.
2: Ja staram się czyścić swój komputer. Dla mnie ważne to jest, żeby sprzęt działał. Ostatnio się nawet dowiedziałem, żeby mi się zawieszał. To jak ktoś ma procesor AMD, to teraz wprowadzili nową opcję w Windowsie i jak się im zawiesza, to prawdopodobnie to jest wina Windowsa 11. Więc trzeba sobie zainstalować starego.
0: No, tak więc chętnie bym dowiedział się, na jakiej zasadzie w ogóle działają te testy.
2: No ja też chciałbym.
0: Co tam się dzieje, nie? Jakaś reakcja chemiczna, czy co tam się dzieje? W ogóle nie mam pojęcia, jak działa taki test. To możemy sobie gdybać, gadać tutaj, jak ślepy o kolorach. Przydałby się ktoś, kto się zna bardzo dobrze na tym. Może się kiedyś trafi taka osoba, albo w internecie poszukajmy. Poszukajmy powodów. To jest dobre tak analizować sytuację bardziej dogłębnie, nie? Nie polegać tylko na tym, co jest miłe dla naszego ucha i no, też tak mam czasami, nie? Wielokrotnie tak bywało, na pewno, że znajdowałem jakiegoś newsa, który odpowiadał temu, co mi tam w duszy gra. Albo nawet, się przyznam, chyba starałem się czasami też wyszukiwać takie newsy, które potwierdzą jakąś moją tezę. No ale, a prawdziwą sztuką jest poszukiwać prawdy. I prawdziwą sztuką to jest to, że nam naprawdę zależy, żeby coś wyjaśnić. Jest, takich osób, myślę, jest mniejszość. Większość zdecydowanie chce udowodnić jakieś swoje racje, ale są i tacy, którzy szukają po prostu prawdy, jakaby ona nie była. To jest dobre.
2: No nie, w dzisiejszych czasach to jest problem w ogóle. Dojdę do tego, co jest prawda, ale uważam, że to jest cała komedia, bo widziałem reklamę w telewizji, chyba Polsat. Polsat to jest jedna z tych stacji, która by chciała, żeby cała Polska była zamknięta i żeby nikt nie mógł z domu wychodzić i tylko telewizję oglądali, bo lockdown to jest najważniejsza rzecz dla nich. No taka jest przynajmniej ich wizja, że tak ma być, ale co powiedzieli, że szczepionki to są bardzo dobre dla dzieci już powyżej 5 lat i zero żadnych złych rzeczy i trzeba szczepić i nawet te dzieci poniżej 5 lat.
0: Slaver pisze o tym, że jest taki kanał pod mikroskopem i twórca kanału jest diagnostą laboratoryjnym, że tam są właśnie takie informacje, jak działają testy. No, więc no, tak się domyślałem, że dzisiaj, kiedy na YouTubie jest wszystko, to w przypadku takiego tematu, tak popularnego, tak dotyczącego nas wszystkich, na 100% ktoś już o tym nagrał. Mądre, wartościowe audycje, żeby nie było, ja to bardzo szanuję, bardzo to szanuję, co nie znaczy, że sam nagle pójdę na medycynę, zacznę się szkolić, badać, analizować, zaciągnę kredyt, kupię sprzęt i będę tutaj wam nagrywał o tym, jak działają testy covidowe. No nie będzie.
2: Czemu nie?
0: I wtedy byłaby słuchalność nie 90, tylko powiedzmy 10 osób i z tych 10 jedna by mi napisała: brawo, o takie radio walczyłem.
2: Nie, no jakbyś to zrobił tak, że to tam jakiś chłop...
0: No, coś tu przerywa. Problem z zasięgiem, tak. Wróciło, dopiero teraz. Była przerwa, zerwało.
2: No, widać, że ten Skype się psuje. Niestety. No.
0: A co, Gumball, jakieś inne tematy ciekawe przychodzą ci do głowy?
2: Ciężko o tematy, kiedy leży się cały czas w łóżku, nawet nie mam za bardzo światopoglądu żadnego.
0: Powiem ci, jak rasowy szur ci powiem, weź sobie sok z buraka, weź czosnku się najedz, napij się wody i ci przejdzie wszystko.
2: Wiesz, ja nie w ogóle nie narzekam, po prostu tak mówię. Nawet dla mnie to jest w porządku, mogę sobie leżeć, nie przeszkadza mi. Ja mógłbym powiedzieć, że ostatnio widziałem jakieś rzeczy. No powiedz mi, zauważasz na przykład o podwójnych standardach traktowania ludzi, kiedy na przykład ktoś z ktoś jest taką typową konserwą, nie? Prawicowiec, ktoś tam jest taki i mówi pewne rzeczy, które nie są w porządku, no na temat pana z wąsem. No i automatycznie zostaje wypieprzony ze stanowiska i w ogóle jest gdzieś usuwany. A jest jakaś osoba lewicowa, która powie dokładnie to samo, ale przez to, że jest lewicowa i jest jakaś tam new age i w ogóle i taka niby progresywna, to ona nie zostanie wywalona, tylko ona zostanie tak delikatnie tam, o tutaj, że o źle zrobiłeś, zrobiłaś, to tutaj dostaniesz karę, tydzień może w kącie, a potem będzie wszystko okej. Okay. Jak uważasz takie podwójne traktowanie? I to nie tylko dzieje się w innych miejscach, bo to w Polsce też się dzieje. To w różnych aspektach się dzieje. Powiedz mi, nie wkurza cię coś takiego? Bo mnie to wkurwia maksymalnie, jak zasady, które ktoś tworzy, są niestosowane. Nawet jeśli te zasady są głupie, to niech je stosuje tak samo do swoich, a nie tylko tak, jak mu pasuje.
0: Tak, tak.
2: Czyli nie zrozumiałeś tego, co mówię, czyli już...
0: Wiesz co, bo czasami trzeba coś powiedzieć prosto i w jednym zdaniu, a nie tak rozwlekle, bo ja się wtedy... Ja się wtedy nudzę, zaczynam na czata patrzeć, zaczynam tu usuwać ludzi, na przykład Borsuk tu pisał, że... Borsuk napisał tutaj, że ale tu ludzi przywiało, totalny upadek. No to cię uwalniam, Borsuku, od naszego towarzystwa, może jakieś inne medium cię bardziej zadowoli. Trzymaj się, na razie. No, nie wiem, no jak chcesz coś powiedzieć, to powiedz to w miarę krótko i prosto, bo zapominam, co było na początku.
2: Co? Czy lubisz hipokryzję?
0: Nikt nie lubi chyba, nie?
2: No,
0: a jednocześnie wszyscy jesteśmy hipokrytami w jakimś tam stopniu.
2: To jest wkurwia mnie, że politycy dzisiaj, no to w większości politycy są takimi hipokrytami, że ma się ochotę jebnąć ich w ryj za każdym razem, kiedy stosują podwójne standardy.
0: No tak, najbardziej w przypadku władzy, to jest widoczne, nie? Teraz też Nowy Ład sprawił, że posłowie mieli stracić. Tak sobie myślałem, jak to możliwe, że uchwalili cokolwiek, przez co stracą choćby 2 złote. No ale szybko się okazało, że jest jakaś luka, która pozwala posłom sobie tam odpisać, coś odliczyć i w rezultacie nie stracą. No i się wytłumaczyło.
2: No, jest świetnie. Jeszcze Pałacyk Plus dochodzi, jakieś inne rzeczy. No, panie, przecież to wiadomo, że trzeba sobie zarobić na tym wszystkim. I jest świetnie. Ja w ogóle uważam, że to, co teraz odpieprza PiS, no to jedna osoba powiedziała, że w pewnym momencie albo oni wykończą gospodarkę, albo po prostu, nie wiem, no to nie wiem, czy jest w ogóle inna możliwość. Uważam, że oni po prostu tak wykończą gospodarkę, że nawet budżet się nie zepnie i będzie lipa. No to uważam, że będą przyspieszone wybory. No.
0: Na pewno coś się musi zmienić, bo skończymy jak jakaś Argentyna albo Grecja, albo inny upadły kraj, gdzie chleb kosztuje 100 milionów i ludzie sobie tapetują pieniędzmi ściany. Cały czas w tym kierunku to idzie. Z każdym dniem, z każdą nową ustawą, z każdym nowym przepisem, z każdym nowym haraczem, z każdą nową próbą drukowania znowu pieniędzy, sterowania gospodarką odgórnie. Kto jest tak głupi, że myśli, że gospodarką da się sterować odgórnie? No to tylko komuniści są tak głupi. No i to by wyjaśniało, kim są ci ludzie.
2: No to są tak głupi ludzie, którzy... To jest dokładnie sama głupota na poziomie tych ludzi, którzy wierzą. Wszystkie pieniądze z WOŚP-u idą na dzieci. Albo w ogóle jakieś pieniądze z WOŚP-u idą na dzieci. Nie, na jakich idą, ale ja nie wierzę, że to jest dużo pieniędzy.
0: A to nie ma co wierzyć. W takich sytuacjach nie ma co wierzyć. Mówienie w takich sytuacjach, że ja se wierzę, to jest, wiesz, niepoważne zupełnie, nie? To sprawdź, nie wiem, dowiedz się czegoś, to wtedy będziemy gadali. No,
2: Ja uważam, że WOŚP nie jest jakąś fenomenalną rzeczą, nawet jeśli te pieniądze idą z tego powodu, że no on niestety owsiak trochę tworzy z tego jakieś takie medium polityczne trochę, bo non-profit organizacje powinny się wstrzymywać od polityki, a w większości tego nie robią. I WOŚP niby miał być inny. A ostatecznie i tak jest taki sam jak wszystkie organizacje non-profit typu Greenpeace, typu tam inne rzeczy, typu WWF czy inne tam sprawy. No.
0: Dożyliśmy czasów, gdzie spełniły się marzenia tych, którzy nie chcą państwa. Są na przykład minarchistami, minimum państwa, albo w ogóle anarchistami, jakimiś wolnorynkowcami, którzy nie chcą, żeby się państwo w cokolwiek wpierdalało. No bo teraz mamy ciągłą żebraninę i sami obywatele zbierają pieniądze, żeby pomóc innym obywatelom. No ale to pytanie, to po co nam państwo, skoro już mamy taką rzeczywistość, że tu na dzieci zbieramy, tu na starych, tu na bezrobotnych, tu na kulawych, tu na ślepych i musimy sami się organizować, no to po co nam to państwo jeszcze?
2: Ja nie wiem, po co to państwo, do lekarza się nie da dostać, nie wiem. Do innych mnie się też nie da dostać, jak coś zrobić to tylko prywatnie, jeszcze przeszkadzają na dodatek, bo jak już chcesz coś zrobić, to jeszcze ci rzucą kłody pod nogi, no kurwa, no fakt.
0: Jest pytanie, czy zażywasz amantadynę?
2: A nie mam niczego, bo nie byłem, znaczy nie wiem, czy potrzebuję iść do lekarza ogólnie z tym, bo już w miarę ten, znaczy pewnie pójdę, ale dostać się też do lekarza to jest problem. Taka inna sprawa.
0: Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że ludzie tak idą do lekarza, do przychodni, do szpitala i nie boją się tego, że tam przywloką do domu 10 różnych chorób. Czy wszyscy ci chorzy, którzy tam leżą, to oni są jakoś zafoliowani, zabezpieczeni w jakiś... No nie. I w moim przypadku tak... Bywało, jak się już tam przemogłem i poszedłem gdzieś się badać, to wracałem zawsze z jakąś chorobą srogą i potem 2 tygodnie leżenia, tak?
2: No to słabo. No w ogóle Adam coś mówił, że on to ma wiedzę biochemiczną, rok czasu i powiedział, że on wie, jak PCR działa. Ojeju. Pewnie tam testował na musztardzie. Przepraszam, ale nie wiem.
0: A co do WOŚP-a, założę się, że jest, że większość fundacji ma o wiele większe koszta własne i o wiele więcej zostawiają dla siebie niż taki WOŚP. Chociażby z tego powodu, że WOŚP jest na ustach wszystkich, że jest totalnie pod lupą, do tego stopnia, że nawet założę się, że owsiak jest inwigilowany. Teraz wychodzą cały czas nowe dane na temat tego, jak wiele osób w naszym państwie było inwigilowanych tym Pegasusem zasranym. Władza totalnie sobie zrobiła z tego zabawkę, młotek do nawalania innych po głowie. Jakby nie zrozumieli idei całej, nie? Po prostu to jest trochę jak dać małpie brzytwę albo gówno chłopu nie zegarek, nie? No to świetnie nawiązuje do działań naszego rządu. Dostali zabaweczkę i zaraz po prostu wszystkich zaczęli podsłuchiwać, co im się nie podobają, więc owsiak na 100%. On i jego ludzie są cały czas mocno pod lupą, szuka się na nich haków, bo nasz rząd właściwie z racji tego, że tak mocno jest skoligacony, związany z Kościołem i cały czas wspólne deale jakieś, no a Kościół wiadomo jaki ma stosunek do Wielkiej Orkiestry, no to ci rządzący, szczególnie taki PiS, na pewno tego owsiaka tam podsłuchują, sprawdzają wszystko, każdy kwitek, szukają haka na niego, bo to by był wielki triumf, gdyby teraz wyszedł jakiś ważniak z PiS-u i powiedział, że to wszystko była ściema, się nakradł ten owsiak, to by była wygrana w ogóle wielka bitwa, nie?
2: Możliwe, ja nie chcę tutaj wchodzić w te aspekty, bo... Ciężko mi powiedzieć. Ja wiem tyle, że ten cały WOŚP nie wygląda dla mnie poważnie. po prostu po samych akcjach owsiaka. Ja nie wgłębiam się, na co on tam rozdaje, bo może rozdawać na te dzieci. Fakt może taki być, tam coś do niego i tak trafia, bo on sobie i tak kasę z tego bierze, ale fakt jest taki, że ma prawo do tego, tak jak tam płacić też pracownikom, nie? Pomimo, że to jest non-profit, bo tam tak można zrobić. Ale ja nie wiem, no dla mnie po prostu samo to, co on sobą pokazuje, dla mnie nie jest jakoś, nie zachęca mnie do wpłacania.
0: Okazało się też, że w NFZ-cie, w Narodowym Funduszu Zdrowia, bardzo wielu pracowników było tym Pegasusem szpiegowanych. Ja wiem, że z tym Pegasusem to jest tak, że tam na każdorazowo, jak chce się kogoś inwigilować, to trzeba nową licencję na tą operację podpisać. Tak słyszałem, że to nie jest takie proste, że masz już to narzędzie i sobie szpiegujesz dowoli. Tylko każdorazowo jest kontakt z tym Izraelem, klepnięcie jakiejś nowej umowy i też zapłacenie za każdorazowy taki włam do czyjegoś telefonu. Tak. Więc to nie można sobie tak lekko szpiegować każdego, nie?
2: No tak, akurat prawda. Znaczy Pegasus to jest ogólnie zestaw różnych, bo to nie jest takie, jak ktoś się kurwa myśli, że to jest takie narzędzie hopsiu.
0: No, programik, nie?
2: No,
0: programik z gazetki.
2: No, nie, to jest zestaw narzędzi, które się zmieniają i one nie są stałe, bo tak jak zamki zmieniają się, tak właśnie zabezpieczenia w telefonach na przykład są co chwilę aktualizowane i Pegasus musi cały czas musi być na bieżąco z lukami. No i nowe luki powstają, tam ta firma izraelska wie o nich i oni po prostu aktualizują te rzeczy, ale nie jest tak, że o, masz lukę i ją wykorzystasz. Nie, musisz mieć ludzi, którzy umieją z tego korzystać i musisz przeszkolić personel, jakieś tam inne rzeczy. I też jest tak, że sama ta firma wie, kto z tego korzysta. Jeżeli ktoś korzysta z tego nielegalnie, no to poinformuje osobę, która na przykład jest szpiegowana. A to wszystko, w ogóle ciekawa sprawa. Wszyscy myślą, że to, że tam wyszło z tym Pegasusem, że tam jakieś rzeczy wyciekły, że ktoś tam do tego doszedł, to jest przypadek, że to tylko tak, no, jakoś przypadkowo. Nie, przypadek, tylko właśnie Izrael tam gdzieś chciał, żeby to wyciekło, bo i teraz chcą sobie Polskę szantażować. I wszystko, co się dzieje, zawsze ma jakieś drugie dno. I to fakt jest taki, że Polacy z tego korzystali, bo Izrael w pewnym sensie lubił Polskę, ale teraz przestał lubić, więc no nie, teraz nie możecie.
0: No właśnie, to jest właśnie najgorsze, że wszystko ma to drugie dno, nie? I że zawsze wszystko, nic nie jest takie, jakie nam się przedstawia. O tym mówiłem w audycji, o tym, że świat jest strasznie taki zakłamany, fałszywy. To jest strasznie rozwalające. I nie ma co się dziwić, że ludzie stali się tak spiskowi, tak szukają wszędzie drugiego dna, no bo skoro sama rzeczywistość nam nas ciągle zaskakuje właśnie, że taka jest, że nic nie jest prawdziwe, wszystko jest udawane, za wszystkim, wszystko to, co nam się mówi, to jest taka bajeczka, gdzieś tam głębiej, jak poszperamy, to się okazuje, że to jest jakaś akcja wojskowa, militarna, jakieś polityczne gierki, nie? A nam się przedstawia taką otoczkę lukrowaną trochę, przekłamaną, taką iluzję, mami się nas iluzją. I to jest strasznie zniechęcające w ogóle do czegokolwiek. Najgorsze, to strasznie niszczy morale, niszczy w ogóle jakąś wiarę w to, że można coś zmienić, naprawić, no bo wiesz, skoro wszystko jest takie fałszywe, kim my jesteśmy? Jakimiś mrówkami, które noszą te patyczki, a w każdej chwili może nas taka wielka stopa zmiażdżyć.
2: Znaczy, wiesz, wszystko to jest polityka. Wiesz, było spotkanie Orbana z Putinem. Dokładnie nie wiem, jaki był jego przebieg, bo w sumie nie śledziłem. Wiem tyle, że podczas tego spotkania Putin zrobił no Polsce, że Polska to zła. No i Orban oczywiście przyklaskał. Nie, no przecież ta Węgry to ta, taki polski sojusznik. Nie, gówno prawda, nikt nie jest niczyim sojusznikiem. To jest tylko polityka. I cokolwiek się dzieje, zawsze dzieje się tylko w kraju. I jeżeli na przykład na kogoś mamy liczyć, to na samych siebie. I ogólnie tak to już jest, że w polityce niestety, a nawet lokalnej, to się dzieją różne rzeczy.
0: Etam chciał, żeby go dołączyć. Twardo się trzymam tego, że jedną osobę odbieram naraz. Tak więc Etama później odbiorę. Najwyżej się ustosunkuję do tego, co mówi Gumball. Adriana pisze o syropie z cebuli, czosnku, cytryny, cukier, miód, czosnek, miód, askorbinian potasu, w sensie przy groźnych przypadkach. Wiecie co, kiedyś rozchorowałem się tak poważnie właśnie na jakieś tam zapalenie płuc, czy tam jakaś grypa, nie wiem, ale bardzo źle się czułem, nie? Bolą płuca, wymioty, leżenie i tak dalej. I zrobiłem sobie ten syrop z cebuli, na kaloryferze położyłem pokrojoną cebulę, trochę cukru tam dosypałem, zrobił się z tego syropek, wypiłem i wyzdrowiałem. Więc bywa i tak. Może ty też na COVID-a sobie zrób syrop z cebuli.
2: Ja tam zjadłem sobie cebulę po prostu.
0: Co szkodzi spróbować? Można się z tego śmiać, można zakładać, że jest to zupełnie nieefektywne i tak dalej. Proszę nie flodować tutaj, zaraz wywalę. Proszę nie pisać kilka razy tego samego. O, już zaraz kolejny pan się chyba pożegna z Radyjkiem.
2: Po co syrop z cebuli? Ja zrobię herbatę jakąś gorącą i do tego zagryzam cebulą. Ja potrafię rzeczy jeść ogólnie tak po prostu. Co jest za problem zjeść cebulę? Co jest za problem zjeść czosnek? Jakieś inne rzeczy? Normalnie.
0: No, często tak mówię właśnie, że co szkodzi spróbować? Co? No, możesz się z tego śmiać, ale czy coś to tak dużo wysiłku wymaga? A nóż widelec, a może się coś dziwnego wydarzy, może cię życie zaskoczy. Przecież ludzie, tutaj mówię do największych sceptyków, życie was często
2: weź
0: zaskakuje czymś.
2: Bo ja nie mogę.
0: Słucham?
2: Weź tego gościa władny.
0: Aha, dobra, na razie może tutaj ukryjemy, tymczasowo wyciszymy, niech se odpocznie. Jeszcze raz będzie jakieś tutaj klepanie bezsensowne tego samego, to się żegnamy. No, jakoś tak bardzo mnie drażni, jak ktoś najeżdża tutaj na, wiesz, ogólnie na ludzi, na społeczność, nie? Że to tak, o, przyszli tutaj takie barachło, byle co, plebs, to co on się uważa za lepszego? To mówię odnośnie wcześniejszego bana, nie radzę czegoś takiego robić. Na mnie, okej, możecie sobie po mnie się przejechać, jak tam chcecie, możecie mi pojechać, możecie, najlepiej głosowo, nie, jak ktoś ma odwagę. Ale jak są obrażani ludzie już tutaj, to nie przepuszczę. Wypierdalam i żegnamy frajera.
2: Ja powiem jedno, ja jeszcze czekam na to, żeby ktoś mnie poważnie głosowo dojechał. Znaczy była jedna osoba, która to zrobiła, i w sumie chwała mu za to, ale tak ogólnie reszta osób, które tak piszą na mój temat, nigdy w życiu mi personalnie nie wyjechała, znaczy na głosowo, tak więc czekam.
0: No to jest już problem, nie? Komuś coś powiedzieć głosowo. Pisać to każdy potrafi.
2: Ja też potrafię pisać, ale powiedzieć to jeszcze bardziej umiem. Jak się wkurzę, to potrafię wygarnąć, co jest trochę moim minusem, bo jestem czasem za bardzo agresywny. Nie, żarty.
0: Musimy w jakieś gry pograć sobie, to może to będzie coś fajnego na antenie.
2: O, gierki, tak. Dobra.
0: Grasz może, będziesz kupował Dying Lighta 2? Bo widziałem, że grałeś w Dying Lighta 1.
2: To drogo te 200 zł, nie mam tyle.
0: No właśnie, też to tak jest bariera dla mnie. Chętnie bym se pograł, ale jednak 200 za grę, warto poczekać, aż stanieje.
2: Ja sobie 1 gram aktualnie.
0: Też jest 1 dobra.
2: Gram sobie i zbieram rzeczy i I fajnie jest. Dobra, słuchaj, bo ja chcę Tama posłuchać, bo on wyjaśni to PCR, a nie chcesz go dołączyć, to ja będę kończył. No, mam nadzieję, że się wykuruje, a jak nie, to będę zdawał raport z pola bitwy. Dobra, na razie, cześć.
0: No, cześć. Fachowe opinie Etama nie za bardzo wierzę, jak mam być szczery, bo Etam zbyt często jemu się mylą różne rzeczy, czegoś nie doczytał, sam się deklaruje, że czyta tylko nagłówki, więc opinia ekspercka Etama, no nie wiem, no nie wiem. Na inne tematy jak najbardziej, ale jak zacznie się tu wymądrzać, to nie wiem, czy w to uwierzę.

ukazał się zwiastun, trailer Uncharted, gdzie Tom Holland gra głównego bohatera. Jak on się nazywał? Nathan Drake. No i mam mieszane znowu uczucia, bo Tom nie pasuje za bardzo do tej roli. Nie przypomina zupełnie Nathana Drake'a z gry komputerowej. No i taki film, w którym cały czas wszystko się wali, wybucha, on gdzieś tam ucieka przez dziurę, wskakuje do dziury, a to się wszystko rozpada, on tam gdzieś spada, ale łapie się barierki. I cały film taki, w przypadku gry komputerowej to ma sens, ale w przypadku filmu no nie dostaniemy raczej nic więcej niż ciekawe krajobrazy, sceny kaskaderskie. No, Tom Holland dobry jest z tego powodu na pewno, że jest wysportowany, on ćwiczy parkour. Do roli Spidermana przygotowywał się naprawdę bardzo solidnie. Ćwiczył parkour, gimnastykę, akrobatykę, nie? Jest naprawdę wysportowany. Ma też duże doświadczenie w graniu na green screenach, przyczepiony do sznurków. No więc świetnie się rusza, tak? No widać, że jest wygimnastykowany, wysportowany, koordynacja wzrokowo-ruchowa 100 i tak dalej. No ale zupełnie nie przypomina Nathana Drake'a. Może jest problem ze znalezieniem dobrego aktora, który byłby jednocześnie przystojny, wysportowany, przypominałby bohatera z pierwowzoru i tak dalej, i tak dalej, nie? No. Poza tym taki Holland, on jest mega popularny, więc tutaj względy finansowe też biorą górę. Ale jakoś nie napalam się za bardzo na to Uncharted. Dying Light 2 zbiera bardzo dobre opinie. Okazuje się, że kolejna mocna polska gra. O zombiakach. Jak ktoś lubi zombiaki i jeszcze parkour, znaczy ten parkour w tej grze, to, że można wskakiwać, łapać się czegoś, wspinać, przeskakiwać, to bardzo dobrze wpływa na gameplay. Chciałem powiedzieć gameplay. Gameplay. No, po prostu się świetnie w to gra, nie? Mamy dużą swobodę, możemy różne ciekawe rzeczy robić. To daje dużo frajdy. Więc jak zastanawiacie się, jaką teraz grę sobie sprawić, to może właśnie Dying Light 2. Polska gra z polskim dubbingiem na pewno będzie, tak jak 1. Znaczy już jest chyba, nie? Do kupienia. Niektórzy nie lubią polskiego dubbingu w grach. Denerwuje ich to, a ja tego nie rozumiem właśnie. To przecież zwiększa imersję. Czujemy się bardziej jak w prawdziwym świecie, bo mieszkając w Polsce, no wyłączając tutaj tam takie osoby jak Tomu czy Tomisiu, którzy sobie mieszkają w Stanach. Kurczę, czkawki dostałem. To oni pewnie inaczej trochę to odbierają, bo dla nich naturalnym środowiskiem, naturalnym językiem, no to jest to, co tam mają w Stanach, nie? A ja lubię właśnie posłuchać polskich głosów, polskich lektorów. Tak było w przypadku Fallouta 3. Wielka szkoda, że nie można kupić tego Fallouta 3 części od Bethesdy właśnie w tej wersji udźwiękowionej. Mam ją gdzieś na płycie, chyba że komuś pożyczyłem, mi nie oddał. Jezu, ile ja rzeczy napożyczałem i nie poddawali. Już nic nie pożyczam, proszę nic nie prosić, nic już nie pożyczę. Bo na 10 rzeczy pożyczonych to 9 nieoddanych. I tak się wyzbyłem połowy swojego majątku. Jest sztuczny często, ale co, polski dubbing? No, może trochę tak, faktycznie. Nie jest tak łatwo o dobrych aktorów głosowych. Nie weźmiesz samych debeściaków, nie? Ale w Falloutie 3 genialne było to, że słuchaliśmy polskiego radia, w którym nadawał Skiba, polskie postnuklearne radio. I we Free Doga wcielił się właśnie Skiba, który miał ten swój skibowy taki styl, może nawet z dawnych lat bardziej, kiedy jeszcze... No właśnie, też na każdym kroku widzimy, że artyści, którzy osiągają pewien wiek, no to jakby tak
pogarsza się poziom żartu, humoru, brakuje luzu. Takie dziadki się robią, nie? Ale powinniśmy być trochę wyrozumiali. No, wszystkich nas to czeka, to po pierwsze. No, popatrzcie na taką jakąś babcię czy dziadka, nie? Jak oni się zachowują bardzo dziadkowo i babcinie. I pytanie, czy oni kiedyś mówili, zachowywali się jak młode osoby, takie, do których my jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni tutaj? Pewnie tak, pewnie tak, pewnie byli zupełnie inni. No, niestety, z wiekiem nam się zmienia. I myślenie, i to, w jaki sposób nasze możliwości jakieś percepcyjne, komunikacyjne, wszystko gdzieś tam schodzi w dół, nie? Niestety. Starość się Panu Bogu nie udała. To się zgodzę akurat z tym, że starość się Panu Bogu nie udała zdecydowanie.

marudzimy sobie na poziom radiów, na poziom nocnego radia, a w takiej rozgłośni Chill Z, był moment, gdzie słuchacze się zorientowali, że im się w kółko puszcza tą samą muzykę. W ogóle myślałem, że już nie ma racji bytu takie radio, w którym się puszcza tylko muzykę. W czasach, kiedy wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, różne Spotify'e, YouTube'y, każdy może sobie bardzo łatwo zorganizować własną kolekcję ulubionych utworów, całą wielką bibliotekę muzyki, którą lubi, a tu jakieś radio, które puszcza muzykę cały czas. Nie radio gadane, tylko muzyczne. No i oczywiście, jak nazwa wskazuje, jest to grupa Euro Z, jak to było? Kogoś tam wykupili, nie pamiętam. Szmalec śpiewał o Euro Z. No i ktoś sobie włączył playlistę i poszedł. Fajne prowadzenie radia, nie? Niby duża grupa, duże pieniądze tutaj, a gdzieś tam komputer, Winamp, playlista i sobie leci w kółko to samo. No i się wkurzyli ludzie, bo ciągle im się zapętlało. Codziennie od rana te same utwory. Tak, zostawili sobie radio, nie? No też wielka sztuka takie radio zrobić, gdzie muzyczkę puszczasz tylko. Krawiec, powiedz to Bezosowi, że mu się starość nie udała. Juicy, nie wiem, czemu ciągle oceniamy to, czy komuś się powiodło w życiu, czy nie powiodło, pod kątem tego, ile ma kasiory. Czy tak ciągle wszystko musimy do tej kasy sprowadzać? Nie wiem, to udane życie to takie, że tą kasę masz, tak? No to znakomita część populacji Ziemi. To są nieudacznicy, którym nic w życiu nie wyszło i tylko łopatą w łeb do piachu przysypać. Nic już z tego nie będzie. A taki, co ma pieniądze, co widać, że ma mega drogi samochód, piękną willę, to od razu widać, że to jest ktoś, nie? Że to jest wspaniały człowiek, któremu wyszło, jest szczęśliwy. A jak wielu bogaczy jest nieszczęśliwych. Ile problemów mają gwiazdy, aktorzy. Aktorzy, którzy zarabiają miliony, tak często mają problemy w życiu. Rozwodzą się po 5 razy. Jakieś sprawy sądowe, depresja, z domu nie wychodzą. Zależy, nie? Myślę, że kasa nie załatwia wszystkiego. Chill Z to radio, to dawna radiostacja. Aha, czyli ta, no, jak ze wszystkim, czyli grupa Euro Z wykupuje wszystko i jedno po drugim sobie. Dla mnie radio, które puszcza samą muzykę, to nawet nie jest radio, to jest jakiś player. Player FM, albo jakiś player. Muszą być audycje jakieś gadane. Kontakt ludzi ze sobą. Zresztą, nawet gdybyśmy my wszyscy, którzy cierpimy na zbyt małą ilość gotówki, gdyby nas spotkało takie szczęście, wygraliśmy w totolotka, albo nie wiem, coś nam akurat wyszło i opływamy w luksusy, no to pytanie, jak długo by to była dla nas frajda? Myślę, że tak po miesiącu mogłoby się okazać, że już mamy połowę tego fanu, nie? Kupiliśmy sobie to, co tam kto sobie wymarzył, obdarowaliśmy różnych ludzi, okazało się to może nie takie super, bo jakoś tak wzięli, pieniądze zniknęły, okej, pomogłem, fajnie. I tak przestają nas nagle cieszyć te pieniądze, to, że je mamy. Bezpieczeństwo finansowe staje się czymś takim normalnym, jak oddychanie i zaczynamy szukać czegoś więcej. Tu myślę, ci bogacze, różni wielcy, dochodzą do tego etapu, gdzie już zupełnie nie myślą o pieniądzach, bo pieniądze nie są dla nich żadnym ograniczeniem, żadnym wyzwaniem już i szukają sobie innych wyzwań, innych celów.

czytam sobie o tym, jaki... No, tak często poruszany temat, jakie kobiety kręcą faceta, jak one się muszą ubrać, jak one się muszą wystroić, żeby wyglądać atrakcyjnie, nie wiem, pociągająco. A tutaj coś o kobietach właśnie. Jak powinien się ubrać facet, żeby być atrakcyjny dla kobiety? Co kobiety kręci, nie? Jak ubrany facet. I tu, słuchajcie, tutaj się nawet znalazła taka propozycja. Zbroja samurajska odwzorowana zgodnie z rzeczywistością, czyli na motorze sobie jedzie facet, który ma no taką bardzo charakterystyczną samurajską zbroję. I to może kobitki kręcić, nie? Taki facet na motorze w samurajskiej zbroi. Niektórzy tu faceci na podstawie tego, z jakimi kobietami się spotykali i jak one reagowały, to stwierdzają, że jednak ten garnitur, dobrze skrojony garnitur, jestem w stanie to zrozumieć. No, garniak jest zawsze jakimś wyznacznikiem statusu, nie? Jak ktoś ma drogi garnitur. Kobiety pociąga w facetach władza. Władza, siła, potęga, takie rzeczy. One lubią być trochę takimi księżniczkami w pałacu swojego księcia, nie? Może. No więc garnitur jak najbardziej. Koszula z rękawami podwiniętymi do łokci. No tak, to może być takie dobre połączenie, bo mamy z jednej strony defaultowy biurowy strój, biała koszula, nie wyróżniasz się, krawacik. No jest to oznaka tego, że masz jakąś tam dobrą robotę, nie jesteś jakimś biedakiem, szmelcem, a jednocześnie sobie tak bardziej na luzie do tego podchodzisz, zawijasz tą koszulę, widać twoje muskularne łapsko jeszcze przy okazji, nie? Więc tak, może w ten sposób to połączenie jakoś działa na kobiety. Ale tu też się tu znalazła propozycja taka sombrero. I nic poza tym. Sombrero. Dziewczyny, napiszcie, czy podobają wam się faceci w sombrero, czy wydają wam się męscy bardzo. I jacyś atrakcyjni szczególnie. I w sumie to bardzo dobrze, że mnie zbanowałeś za krytykę wyznawczyni

O, potwierdza się to, co... Słuchaj, zawsze byłeś widać przeciwko mnie, człowieku, więc co... Po co ty tutaj, skoro zawsze byłeś przeciwko mnie, denerwuje cię to radio? I tyle, no. I tak jak piszesz, mamy luz. No i dobrze. Poza tym nie wiedziałem, że to ty, tajemniczy słuchaczu. Gdybyś... Wiesz, jest coś takiego, że można sobie zapracować na jakiś kredyt wyrozumiałości. I pewnie gdybym wiedział, że to ty napisałeś, to bym cię pewnie nie zbanował. A jakiś borsuk się tu zjawia, co ja go za bardzo nie kojarzę i źle się wyraża o ludziach, którzy tu przyszli, co mnie drażni, no bo za kogo się uważasz, człowieku? No ale się okazało, że to znajoma twarz. No dobrze. Ale to też się cieszę, że się dowiedziałem, że się potwierdziły wszelkie twoje przypuszczenia na mój temat, jaki to krawiec, jak zszedł na dno, jaki menel, niewdzięcznik, co tam jeszcze sobie wymyślisz. No bo ja też nie mam ochoty się kumplować z kimś, kto tak o mnie cały czas myśli. Nie powie tego wprost, nigdy, przy żadnej okazji, tylko czeka, aż coś mu będzie nie w smak. Coś mu będzie nie w smak i wtedy mi napisze dopiero, nie? No dobra, to mamy załatwioną sprawę. Zawsze możesz sobie stworzyć nowe konto, bo pewnie będzie ci ciągnęło, nie? Żeby sobie dalej posłuchać i coś napisać.

No, więc tak, myślę, że nie mamy o czym gadać w ogóle już. Mieszkaniec Ukrainy, przepraszam, nie, to nie to. Gdzieś tu oko, czytałem, że pierwszy implant oka działający, czyli cyberpunk. O, gdzieś zgubiłem tego newsa. W ogóle zachęcam wszystkich, którzy mają jakiś wielki ze mną problem, nie? Że się męczą, że ich drażni, czy coś. To, wiecie, to są inne tam kanały różne. Ja nie wiem, po co się tak męczyć. To chyba nie był jednak pierwszy implant oka, bo widzę, że próby były wcześniej też. No ciekawe. W każdym razie zapamiętałem, nie mogę znaleźć tego newsa, źle wkleiłem sobie linka, ale chodziło o to, że była kamerka, która wysyłała do komputerka małego obraz i ten obraz normalnie jakoś był potem do mózgu przesyłany. Zawsze mi się to wydawało nieosiągalne, bo jak tam się dostać do tych nerwów ocznych, nie? Jak to wszystkie te misterne żyłki ze sobą jakoś połączyć? To jest problem. No ale zbliżamy się na pewno coraz bardziej do cyberpunka. Sztuczne, bioniczne ręce, oczy, uszy. No... Szkoda, że jako cywilizacja tak mocno zainwestowaliśmy tylko w rozrywkę i w ułatwianie sobie życia. Mniej takich rzeczy właśnie... O. Skończyli. Paperosy my się skończyły. Kurde. Jaka rozdzielczość. Ile kolorów. Przy przesyłaniu takich informacji do mózgu to już może nie być rozdzielczości. To może ulegać jakiejś analogizacji, że tak powiem. Znaczy stawać się sygnałem analogowym, nie? Który już mózg potrafi nawet uzupełniać sobie czasami pewne rzeczy, właśnie takie z tych wzrokowych.

Więc nie zdziwiłbym się, gdyby zanikał w ogóle efekt jakichkolwiek pikseli, jakiejkolwiek rozdzielczości kolorów, bo mózg potrafi sobie radzić i uzupełniać

Żadnych nowych kont nie mam zamiaru robić. Nie kłam publicznie, że zawsze byłem przeciwko tobie. Nie mówię, nie powiedziałem, że zawsze. Powiedziałem, że teraz. Nie wiem od jakiego czasu. No ale dostało mi się tutaj na przykład za schlebianie faszystom, szurom i innym szkodnikom. I że to przechyliło szale. No okej, dobrze. Dobrze. Następnym razem, jak będę radio zakładał, to sobie zapamiętam, że muszę schlebiać ludziom i mówić to, co chcą usłyszeć. Broń Boże, nie przedstawiać żadnych swoich przemyśleń. Broń Boże, nie znajdować czasem czegoś dobrego, nawet w jakimś szkodniku. Nie pochwalić go za coś, bo on jest przecież z innej bandy i nie wolno go pochwalić, nie? Bo się to komuś nie spodoba i nie wiem, i mi nie da donate'a, albo się obrazi i pójdzie sobie. Nie, nigdy czegoś takiego nie będzie. Będę mówił, co mi się podoba, ale jakby rozumiem, że ktoś może nie chcieć się jakby kontaktować z taką osobą, z nią gadać, która nam nie odpowiada, bo wyznaje inne wartości. No okej, okay. W przypadku radiowca uważam, że można trochę przymknąć oko, bo radiowiec nie jest od tego, żeby tylko swoje jakieś rzeczy przedstawiać, swój punkt widzenia, tylko żeby coś się podpytać, zapytać, sprowokować jakąś dyskusję i tak dalej. No ale niektórzy może tego nie rozumieją za bardzo. Tak, większość ludzi oczekuje takich mediów, które będą mówiły to, co ten ktoś chce usłyszeć. Oczekują potwierdzenia. Krawcul, czy to ty skasowałeś mój ostatni wpis na czacie przed chwilą? Nie. No ty, Danusia, to sama swoje wpisy chyba najczęściej kasujesz, nie? Więc nie musi nikt kasować, bo bardzo często coś napiszesz i zaraz to znika, więc sama kasujesz. Ja nic nie kasowałem dzisiaj, żadnych wpisów. Zbanowałem jedną osobę, jedną ukryłem tam na pewien czas. No też nie na wszystko można pozwolić, no. Też widzicie, czasami może warto się już więcej nie awanturować i nie wyrzucać od razu, co się ma przeciwko mnie, co się nazbierało przez 10 lat, bo bym pewnie po audycji odbanował osobę za takie coś, za jakieś tam niepochlebne wyrażanie się o ludziach tutaj ogólnie. No nie jest jakaś wielka zbrodnia. Pewnie bym na 100% bym po audycji nawet miałem taki pomysł, żeby odbanować, no ale jak ktoś mi już tam pisze, że go zawiodłem, że w ogóle, że wszystko źle i bardzo dobrze, że to zrobiłem i do widzenia, no to raczej nie będę, bo po co, no nie będę kogoś uszczęśliwiał tu na siłę. No ale też byłem zaskoczony, kim okazał się Borsuk. Zawsze to kolejna osoba. Ja ci podpowiem. Idź tam, gdzie znajdziesz wspólny język właśnie na temat tego, jak krawiec nas wszystkich zawiódł, jakim jest parchem. To są takie społeczności. Są takie społeczności. Dorobiłem się już takich społeczności, co powinno napawać trochę dumą, bo jak o tobie mówią coś, jak sobie układają z tobą jakieś piosenki, obrazki robią, to zawsze jest jakiś dowód na to, że się jest popularnym, przynajmniej trochę. Myślę, że nie będzie ci trudno trafić w takie miejsca, gdzie będziesz mógł sobie się powyżywać.

co do mojego chwalenia faszystów, to też sobie jakoś tak nie przypominam. Najczęściej to mówię, że faszyzm to jest coś najgorszego, że Polska idzie w kierunku faszyzmu. A to, że kogoś na przykład pochwalę, jakiegoś faszystę, że fajnie sobie studio zrobił i ma spoko tam obrazeczki w tle i że mi jakoś imponuje to na przykład, że ludzie tam działają bardziej, a mniej gadają. Jak ktoś tego nie rozumie, że można w ten sposób się o kimś wyrażać, że można, że ja nie muszę mówić, że Hitler brzydko malował i był psychopatą, nie? Nie muszę tego mówić. Mogę go za co innego skrytykować, że uczestniczył w ludobójstwie, nie? Że podpalił świat, ale nie muszę na siłę mówić, jeszcze dorzucać, że brzydko malował, nie? Wbrew sobie, bo na przykład mi się podobają jego jakieś akwarele, nie? Uważam, że był niezłym plastykiem całkiem. Więc o co w ogóle chodzi? O co chodzi? Co do szurów, nie da się, nie ma czegoś, nie ma dla mnie sytuacji, w której bym się odżegnał, skrytykował i zaczął hejtować ogólnie szurów. Kim są szury? Każdy, kto powie coś, co ci się nie podoba, tak? Co powie coś, co się nie zgadza z nauką, nie wiem. Dla mnie jest to zbyt szerokie pojęcie, żeby tu móc jakoś nagle ludzi skreślać szurów, nie? No to skreślmy też tych, co, wszystkich, co się nauką interesują, są sceptyczni, naukowi, racjonalni, to ci to się nakradli, nakłamali, nie? Ci to, o, tam pieniądze są, bezsensowne zupełnie myślenie, nie da się tak, przynajmniej w jakimś takim towarzystwie, gdzie się rozmawia względnie jakoś na poziomie. Tak to sobie możemy pokrzyczeć właśnie u faszystów na streamie na przykład, nie? Że jebać tego, zabić tamtego, albo ogólnie Żydów, gejów, pozabijać, lewaków, pozabijać, wszystkich, którzy nam wejdą w drogę, pozabijać, nie gadać z nimi, nie rozmawiać z nimi. Sorry, nie ten level dla mnie trochę. Ale trzeba przyznać, że bardzo dużo się w radiu zepsuło. Mam na myśli odejście wielu osób, zniechęcenie, właśnie to, że Krawiec wpuszcza szurów. No, wpuszczam każdego. Z każdym sobie można pogadać. Można analizować jakieś konkretne przypadki bardziej, nie? Albo konkretną wypowiedź kogoś na antenie skrytykować, nawet bardzo mocno, ale tak ogólnie zamykać tu komuś drzwi. A jak się trafi jakiś człowiek, który akurat mądre rzeczy mówi, wartościowe, takie założenie, że każdy szur to jest jakiś idiota, to jest dopiero słabe. Zresztą nie będę się przed nikim tu uginał i do nikogo dopasowywał jakoś i robił komuś dobrze tutaj, nie? Pod stołem, bo komuś coś ma, ktoś jakąś swoją wizję i będzie tutaj wymagał, że tego z tym nie gadaj, z tym się nie koleguj, z tym nie rozmawiaj. A czemu nie skrytykowałeś ostatnio na antenie tego głupka, co dzwonił? Człowieku, załóż swoje własne radio, prowadź sobie jak tam ci się podoba, wypierdol wszystkich, którzy ci się nie podobają, zostanie ci 5 osób na krzyż i będzie mizianie się właśnie po szyjce, nie? I gadanie o tym, jacy to jesteśmy wspaniali, a jacy to inni są głupi. No, z reguły to właśnie jacy to inni są, nie? Gadanie jest, można się dowartościować, można się poczuć, jesteśmy we wspólnym gronie. Tyle nocy razem przegadaliśmy sobie na prywatnych rozmowach. A jego z nami nie było. Ile on tu razy z nami był? Ile? Z 2 razy przyszedł, nie? Co on wie? Co on o nas wie? A my tutaj razem właśnie. No, to jak ktoś lubi, proszę bardzo.

Strasznie fałszywi okazują się ludzie, z którymi normalnie się gada, nawet nie wiesz, że coś do ciebie mieli, nie? A nagle coś im się tylko nie spodoba i wylewają na ciebie wiadro gówna. I że mieli rację ci, co mówili, że jesteś taki właśnie, jaki jesteś, nie? Tomu się tu śmieje. Discord zły, społeczność zła. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, to Discord będę powtarzał. No, Gumball chce tam zakładać. Już założył chyba zrobił już tego Discorda. Ja mówię, że przewiduję, że będzie, że skończy się tak, jak się często kończy. Że ludzie zaczną sobie marudzić pierw na tym Discordzie, potem się łączyć w jakąś grupę niezadowolonych, potem łączyć w grupę wielce niezadowolonych i urażonych w pupę, a potem już się zacznie krawiec to, krawiec tamto, ale śmieszny obrazek z krawcem zrobiłem, patrzcie, tu jest menel i tak dalej. I a koniec końców ktoś stwierdzi, że to już nie jest Discord nocnego radia, tylko to jest Discord nowego radia. I zabieram go ze sobą. I wszyscy tam idziemy razem sobie, bo my się tu lubimy, a ciebie nie lubimy. No więc przewiduję, jestem przekonany na 100%, że tak będzie, więc nie zamierzam nawet tego za bardzo reklamować, ani tam bywać, za bardzo nie chcę mi się, wolę sobie pograć w grę albo obejrzeć film, szczerze mówiąc, ale róbcie sobie, co tam chcecie. Oczywiście będzie rosła lista cały czas tych osób, które są niemile widziane na tym Discordzie. Tego tu nie chcemy, tamtego nie chcemy, bo społeczność słusznie w sumie dochodzi do wniosku, że to ona tutaj decyduje, my to tworzymy, my tutaj bywamy, my rozmawiamy, my się znamy, no więc my mamy coś do powiedzenia, no więc nie chcemy już tego, tamtego, z nim się kiepsko gada. No, tak więc będzie rosła taka lista. Krawiec, ale ja z Discorda wyleciałem, bo jakieś reszpę prze... proszę pisać poprawnie, bo mam problem z potem z odczytaniem. Przejęły tam liderstwo, dobra, to już zostawmy. Mnie to w ogóle już nie interesuje, co się dzieje tam na jakichś Discordach. Prowadzę radio i z ludźmi gadam, na antenie bardziej.

W zasadzie wszystkie te gówno radyjka, które powstały, to one powstawały z tego powodu, że ktoś się z kimś rozszedł, że ktoś komuś coś zarzucił, ktoś był niezadowolony. To też normalne zjawisko. Ktoś, kto się czuje bardziej tam w dechę ważny, czuje się trochę liderem, zaczyna być rozpoznawalny, no to nie da się w kaszę dmuchać. Jak coś mu się nie spodoba, to zacznie myśleć już, a ja bym to zrobił po swojemu. Czemu mam usługiwać jakiemuś tam krawcowi, parchowi, menelowi i ja takie wspaniałe audycje nagrywam, a on se tu wszedł pijany. Po prostu zepsuł całą moją robotę i zaczyna to pęcznieć, nie? I sobie w końcu swoje zakłada. I niech zakłada, no, niech będzie dużo radiów. Co tu jeszcze ciekawego? Szukam jakichś newsików. O, to mnie zainteresowało, to jest ciekawe, słuchajcie. Pseudoszamańskie rytuały. Ajałaska. Sąd okręgowy w Ostrawie skazał dwoje Polaków na karę więzienia za handel halucynogennym napojem zwanym ayahuasca. I zaskakująca może być wysokość tych wyroków. Wyobraźcie sobie, że 5 lat gdzieś to było. Tak, 8,5 roku i 5,5 roku więzienia. Bez żadnych tam zawiasów. 8,5 roku więzienia za rytuały ayahuaski, na które przychodzą ludzie chętni, zainteresowani, które sobie chwalą. Często twierdzą, że to zmieniło ich życie nawet. Dokonali takiego resetu w swojej głowie, tak? Opisują to jako coś niezwykłego, fantastycznego. I nagle system skazuje na 8,5 roku więzienia człowiekowi, który pomagał w tym. A jednocześnie jeden z drugim, jakiś bury skurwiel, który skrzywdził dziecko, dostanie tam rok w zawiasach, bo takie też są wyroki, nie? Czy to jest coś, na co powinniśmy się godzić? Absolutnie. Ja uważam, że absolutnie. Jest to ten moment, w którym możemy sobie śmiało powiedzieć, że jak w jakiejś bajce, zły, okrutny władca wprowadza nam różne prawa, zamyka nas do pierdla za to, że się krzywo popatrzyliśmy na jego portret wiszący na ścianie czy coś takiego, nie? Jak za Stalina zawinąłeś pierogi w gazetę ze zdjęciem Stalina, to do łagru. No i to jest dokładnie taka sama sytuacja. Niczym się to absolutnie nie różni, a może nawet jest gorsze. Bo się blokuje ludziom, nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że w Polsce nielegalne są rytuały ayahuaski. No, to jest zło w czystej postaci i nie czułbym się jakoś szczególnie źle, gdybym skrzywdził takiego człowieka, który mi zabrania wszystkiego, bo czuję się ważniejszy, czuję się jakimś ojcem, nie wiem, narodu, czuję się mega ważnym panem urzędnikiem i on będzie mi życie układał i mówił, jak się kochać, co jeść, jak się ubierać, co sobie wsadzać i do której dziurki. Takiego kogoś trzeba zgładzić, chyba, wydaje mi się. Nie wiem, jak wy uważacie.

staram się też za bardzo, jeszcze nawiązując do radiowych spraw, za bardzo nie przywiązywać tutaj do kogoś, do czegoś, bo wiem, jakie to wszystko jest ulotne, nie? Powiedzmy 10 lat kogoś tam znasz, sobie z nim rozmawiasz, a po tych 10 latach ktoś, komuś coś się nie spodoba i ci napisze: spierdalaj, jesteś szkodnikiem, parchem, zawiodłeś mnie, nienawidzę cię, odchodzę, nie? Tak często jest, niestety. I jedyne rozwiązanie, nie przywiązywać się za bardzo i nie traktować tego jakoś super poważnie. Zresztą, jeśli ktoś tak do mnie podchodzi, że jestem do niego tylko głosem, który mówi coś, co albo mu się spodoba, albo nie spodoba, i jak mu się nie spodoba, to on mnie, nie wiem, zwyzywa. Nie traktuje mnie jak człowieka drugiego, nie? Tylko traktuje mnie jak jakiegoś dżina do spełniania swoich życzeń radiowych. Bardziej może jako medium, nie? Medium. No to ja też nie czuję potrzeby jakiejś tutaj więzi mieć. Ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, można dzwonić. Mi się powoli do toalety znowu zachciewa. Za dużo tego piwa piję. Dzisiaj piję sobie Kozela, drugą puchę. No i po piwku to się chce, po piwku to się chce. Możemy zupełnie zmienić temat na przykład. Może coś w kinie widzieliście ciekawego. Może spotkaliście jakiegoś człowieka w drodze do pracy. Może spotkała was jakaś inna sytuacja życiowa zaskakująca. O tym wszystkim możemy sobie pogadać w tą piątkową noc.

No bo to chyba nie muszę tłumaczyć, że liczę jakoś na to, że ludzie też będą coś tu tworzyć, współtworzyć, dzwonić, nadawać, nie? Zawsze można powiedzieć, krawiec wszystkiemu winien, on miał zrobić, nic nie zrobił, a ja czekałem 10 lat, aż on coś zrobi. A pytanie, z jakiej paki tak w sumie ma być? Jak społeczność, to społeczność i tu wspólnie coś robimy, nie? I każdy coś dorzuci. A nie jakieś liczenie na to, że ja spełnię oczekiwania wszystkich nagle tutaj. Wszystkim zrobię dobrze. Zawsze będę dzielny, wytrwały, słowny, bohaterski. A jak tego nie będzie, to do widzenia. Nie zamierzam więcej słuchać tego patafiana, tego kretyna. Dla mnie ten człowiek, on już nie istnieje. Zapalniczki popsute. O. Ta jeszcze działa. Co tu jeszcze ciekawego? O, to jest ciekawy artykuł nawet. O tym... A nie, to może nie jest temat na tą audycję. O, myśliwy zastrzelił dziecko. Jak to jest możliwe, że można pomylić dziecko z dzikiem? Ile już było takich przypadków, że myśliweczek, kochaneczek, coś mu tam zaszumiało w krzakach, wypalił z dubeltuwy i zabił człowieka. Sprawdzałem nawet, dużo jest takich przypadków. Ciekawe, czy myśliwi przechodzą w ogóle jakieś testy, czy taki stary myśliwy, dziadek, który już nie dowidzi, ma demencję i trochę mu się miesza rzeczywistość i jest bardzo tak strachliwy, bo już, wiecie, młody człowiek to wierzy w możliwości swojego ciała, w swoją kondycję, siłę, a starszy to już tak się boi, nie? I coś mu tam zaszumi w krzakach, to tam napierdala od razu, bo myśli, że to dzik. No w sumie może to rozsądne, bo dzik to jest bardzo niebezpieczne zwierzę. Ale no pytanie, ile jeszcze takich śmierci, nie? I czy Polska nie jest przypadkiem takim krajem, gdzie myśliwi to są święte krowy i dobrze się czują tutaj ci myśliwi? I za nic nie odpowiadają. Tutaj jest propozycja właśnie, żeby był wysoki wyrok. To było nawet propozycja tutaj 15 lat więzienia. Tak, 15 lat pozbawienia wolności. A skończy się, wiecie, na czym? Na roku w zawiasach na 3 lata. To wam już jestem tego pewien. To jest pewne jak amen w pacierzu. No i trzeba się też pogodzić z tym, że są takie kraje, gdzie na przykład myśliwy, ksiądz, urzędnik, polityk, to będą święte krowy. No mamy takie społeczeństwo kastowe, że co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I myśliwy, myślę, że się nie musi o nic bać. Myśliwi są potrzebni, wiadomo, no regulują trochę populację zwierząt, coś tam. Ale jakoś nigdy mnie to nie przekonywało. No i teraz też tutaj strzelił do nastolatka, coś mu zaszumiało w krzakach. I wiecie co? I to w ogóle jakaś znowu chora sytuacja, że to wszystko się działo w jakimś sadzie obok szkoły. Obok szkoły se polowanie zrobił, nie? Świetny pomysł, no gdzie idziemy na polowanie? No, obok szkoły najlepiej, nie? A więc jak widzicie starszego myśliwego, to uważajcie, bo może niedowidzi, może niedosłyszy, może jest w ogóle wystraszony i wypali do was.

Smuci mnie bardzo to, że jest fala samobójstw wśród rolników. No tak, no, rolnicy na przykład w Polsce zostali zachęceni do inwestowania, do rozwijania się różnymi zapomogami, tam, funduszami unijnymi. No i tak, zainwestowali, pobrali tam dodatkowo kredyty, liczyli na to, że stworzą jakieś wielkie gospodarstwo, że się rozwiną. No a spotkał ich COVID, spotkały ich inne różne regulacje unijne. Unia z jednej strony daje i pomaga, a z drugiej cię załatwi, nie? Że nie wolno ci tego i tego i jeszcze tamtego, a tego to broń Boże. No i jeszcze ci sprawdzimy, czy krowy słuchają dobrej muzyki, nie? Czy i nie krzycz na krowę i kafelki jej musisz zrobić koniecznie, bo inaczej zapłacisz grzywnę 100 milionów dolarów rumuńskich transferowych jak zwykle i znowu jakaś chora sytuacja, nie? Zamiast zostawić ludzi tak, żeby sobie sami decydowali, żeby sami się rozwijali, żeby sami sobie musieli na coś zapracować, tak bardziej naturalnie. To z jednej strony się ludzi dokarmia, potem im się wszystko zabierze, potem im się rzuci jakiś ochłap, potem coś. Takie dziwne operacje, próba ułożenia świata według czyjegoś tam widzimisię, że ja tu wam wszystko poukładam, nie? I zaczyna się przekładanie w naszej własnej szafie naszych skarpetek, że te na lewo, nie na lewo, na prawo, a to wyrzucamy, a tego ci nie wolno, a to ci zaszkodzi, to trzeba wyrzucić. A jednocześnie masz obowiązek, żeby kupić nowe ubrania, dostaniesz na to ze specjalnego funduszu pieniądze, ale musisz to z kolei. I zaczyna się taki mętlik. W końcu człowiek przestaje myśleć. Słuchajcie, jak ja dostałem te unijne fundusze, to wiecie, ile było rozmów, spotkań, ustaleń, jakieś nagrywanie czegoś. I właściwie przestajesz myśleć o projekcie, przestajesz myśleć o tym, co jest w tym wszystkim najważniejsze, nie? Tylko zaczynasz myśleć o przepisach, o tym, co ci wolno, o tym, że tu nie możesz, tu możesz, tu musisz, tu... I kończy się na tym, jak zwykle, że kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Chora rzeczywistość jak z Barei, nie? A propos Barei, to się przyszykujcie na to, że będziecie mieli znowu jakieś bary, powiedzmy, coś w stylu baru mlecznego, tylko tam będzie dożywianie biedaków na jakąś wielką skalę. Rząd stworzy sieć lokali takich, gdzie będą żywili tych, których nie stać już na jedzenie. No i tam będziecie mieli na łańcuchu faktycznie te widelce i noże do stołu przymocowane, żebyście nie ukradli tego widelca czy noża, bo to będzie rarytas może taki nóż czy widelec mieć w domu, nie? Będzie jeden widelec na osobę przydzielony, ale już tak mieć więcej. No. Więc może być taka rzeczywistość. Gosia twierdzi, że myśliwi wcale nie są potrzebni, zabijają dla fanu, co innego jak ktoś potrzebuje w naturalny sposób zabić, żeby mieć jedzenie. No nie, no myśliwi tam regulują jakoś, jak populacja wilków jest za duża i wilki powiedzmy napadają na gospodarstwa, nie? Albo inna podobna sytuacja, no to myśliwi, nie? Ale myśliwi to są takie ćwoki, no znałem kiedyś jakiegoś tam myśliwego tam przez rodziców, jak jeszcze byłem mały, to tak mi się zawsze wydawało, że to takie ćwoki, buraki, takie prostaki, nie? Jarają się to. O, tu mam taką dubeltówkę, że nabiję, tu mam tak specjalne naboje, a tu mam taką przegródkę, się wkładam i po! No, takie pierdolenie, nie? Myśliwi nie tylko strzelają. A co jeszcze, może zapładniają te jakieś osobniki? Zwiększają populację czy coś, nie wiem. A propos skarpetek, to czy Sroka sprzedaje też online? To byłby hit. Nie. Też ludzie myślą, że Sroka to jest jakiś pijak, menel, a on właściwie nie pije za dużo. Pracuje sobie, sprzedaje tam na targowisku. Tu coś komuś załatwi, tu pomoże, to też mu coś tam może skapnie i tak żyje sobie. Też w tym disie było wyśmiane, że menel do menela i tam skarpetkami się wymieniają.
no, nie wiem, ty byś może nie przyjął, albo byś w ogóle z taką osobą nie rozmawiał, tak? Bo to jeszcze złapiesz jakieś choróbsko. Kto to jest? Co to za osoba? Menelstwo? Nie, dziękuję. No widzisz, a ja tam podaję rękę, gadam normalnie i całkiem spoko, ludzie są często. A prezenty się przyjmuje. Ktoś ci daje prezent, bo jest ci, powiedzmy, wdzięczny za coś. Widzisz, musisz się, chłopcze, jeszcze wielu rzeczy nauczyć o życiu. Może po prostu jesteś młody i nie rozumiesz jeszcze takich rzeczy, nie? Że są takie proste zasady, że jak ktoś ci z wdzięczności daje te skarpetki, to przyjmujesz, a nie wyrzucasz je, na przykład. A srokę poznałem zupełnie przypadkowo, no też... Mogłem potem udawać, jak mi tam coś krzyczy, hej, hej, że go nie znam, nie? Na przykład. No, ja chyba wolę towarzystwo sroki. Wolę się napić z nim piwa w altance, pogadać chwilę, niż przebywać z ludźmi, którzy mają na przykład ze wszystkim problem cały czas. Jakoś tak przyjemniej. No, okej, okay. Zapraszam, jak ktoś ma chęć, Skype, Nocne Radio, chętnie bym się udał za potrzebą i nie mam tu na myśli, że będę śledził drugiego byłego kapitana Nocnego Radia, do którego z kolei za bardzo nic nie mam. Ludzie tak się na tym potrzebie wyżywają często, to jest całkiem spoczko, ziomal. Z nim nigdy nie miałem jakichś takich większych problemów tego typu. No pomijając to, że odszedł z radia, bo też mu jakoś tam, no to się też jest jedna z przyczyn, że mu nie odpowiadało, w jakim kierunku to idzie. No ale w jego przypadku jestem w stanie to zrozumieć, bo mówi to w normalny sposób, otwarcie. Nie wiem. Nie narobił też w majty z nerwów, jak mi o tym mówił, nie miotał się, nie złorzeczył mi na do widzenia i nie powiedział, że żałuje bardzo tego wszystkiego i że żałuje dnia, w którym mnie poznał, nie? Nie było nic takiego, więc spoko. No, tak, można się cieszyć kolejnym dniem życia. Można się cieszyć też z tego, że komuś coś wyszło, na przykład to rzadkie zjawisko. Można się cieszyć wieloma rzeczami. Może niektórzy powinni się nauczyć cieszyć czymś. Dobra, dzwoni ktoś czy nie dzwoni, bo jak nie, to kończymy. Mi się do toalety chce. Już myślałem, żeby o drugiej skończyć, więc nadarza się okazja. A jeszcze całkiem spora słuchalność. Tutaj 80 osób. Co do streamu radiowego, no myślę, że w poniedziałek się jakoś tam ostatni raz zapytam Bajta, jak mu to idzie. Gadałem z nim, ale on tam no, pisze tam jeszcze. Działa, robi. Zobaczymy. No jak nie, to będę musiał kogoś innego chyba poszukać. No nie będę w nieskończoność tego przeciągał. I to też nic niezwykłego. No nie każdy się musi znać na naprawieniu serwera Icecastowego, nie? Ktoś może być świetny w czym innym, w Linuxie, też w komputerowych sprawach, w jakimś tam programowaniu, a na tych rzeczach się nie zna za bardzo. No ale zobaczymy, może się jeszcze uda.

0: I zawsze dziwnym trafem te kręgi myśliwych są mocno związane z kościółkiem, do kościółka biegają, mają różne tradycje swoje takie, gdzie ksiądz poświęci, nie? I tutaj też ten przypadek, gdzie myśliwy zastrzelił dziecko, to też tam jakiś kościelny, były milicjant i... Były milicjant, kościelny i myśliwy sobie pojechali, nie? Się zabawić. No więc może dlatego też niespecjalnie lubię te... tych ludzi. Cześć, Jamcito. Słabo właśnie, bardzo cicho. To wiesz co, to zróbmy tak, bo mi się już naprawdę bardzo chce do toalety, nie mam żadnej przerwy muzycznej, więc zostawię cię i opowiedz ludziom, co tam myślisz o myśliwych, a ja za chwilę wrócę, dobra?
1: Znaczy wiesz, no ja poznałem myśliwych generalnie dość dobrze i różni to byli ludzie, od takich prostych, zwykłych rolników do... To więc nie jest to prawda, że trzeba było być jakimś specjalnym, jak to jest taki kanał Ludzie Przeciwko Myśliwym. Boże, jak ja słyszę tego kurde gościa, to myślę sobie, facet chyba gdzieś tam wyskoczył z jakiegoś po prostu... Chuj wie, no, z jakiegoś horroru, bo to co opowiada o tych ludziach, to jest skandal moim zdaniem. Ostatnio nawet widziałem chyba sprawę dla reportera, czy któraś z tych takich prowadzących, ta co nogę na nogę zakłada, nie wiem jak ona się tam nazywa, nieistotne. Dziewczyna opisywała właśnie problemy myśliwych generalnie z państwem, nie? W jaki sposób państwo robi wała, ile im płacą od sztuki odłowionych zwierząt, jakie są dla nich dzięki temu rzekome tak zwane dotacje i tak dalej. To są po prostu, wie, to jest skandal, nie? Bo jest bardzo duża masa tak zwanej zwierzyny wchodzącej w szkodę, między innymi dziki, nie? Które potrafią zrobić takie stado, potrafi wam sporać tak pole, że jesteście bankrutami czasem, tylko dlatego, że w pewnych rejonach się nie strzela ich. I ja miałem sam sytuację taką, że dziewczyna podeszła do mnie, zwykła taka, wiesz, rolnik, z której dziki zrobiły po prostu, wiesz, tak zwane, no Saigon, nie, zrobiły. Czy bym nie mógł odstrzelić, nie? A ja nie jestem myśliwym generalnie, tylko łucznikiem, nie? Ja mówię, pani, ile musiałbym się na tych stronach? Poza tym, jakby mnie ktoś podkapował, to po prostu mam pierdol, nie? I generalnie, kiedy widziałem te wszystkie rzeczy, w jaki sposób państwo traktuje tych ludzi, to ja bym nie chciał być myśliwym, bo jest duża odpowiedzialność, dużo zachodu, a kasy z tego tak naprawdę dużej nie ma i to jest bzdura po prostu, co ludzie mówią, że oni strzelają dla przyjemności tylko. Oczywiście są tacy, którzy strzelają tylko dla przyjemności, a są tacy, którzy są tak zwanymi selekcjonerami. Oni muszą to robić, oni muszą się rozliczyć z pewnej ilości zwierzyny tylko dlatego, żeby na przykład masz sytuację taką, że w danym rejonie jest za dużo lisów. To też jest kurde problem, bo od kiedy rzuca się te szczepionki dla lisów, to populacja lisów strasznie urosła i wytrzebiły po prostu małą zwierzynę łowną. Nie tylko łowną, ale gatunki, które po prostu przestały istnieć praktycznie, nie? I taki lis w dużej ilości też jest szkodnikiem niestety i należy to traktować tak, jak dawniej traktowano, nie? Zawsze ta równowaga gdzieś jest przywrócona lub nie. To wszystko zależy od ludzi, którzy się tym zajmują. I mam dużo takich znajomych, którzy albo są właśnie policjantami i wykształconymi ludźmi, i kulturalnymi, i nie idą tylko, żeby się napierdolić. A swego czasu pamiętam, bardzo źle byli traktowani ludzie, którzy chcieli na przykład używać jako pomocy w polowaniach tak zwanych noktowizorów, czy termo, czy laserów, nie? Dlatego, że to według niektórych dawało zwierzynie szansę. No tak, no. Mamy tutaj sytuację, gdzie facet prawdopodobnie nie miał takiego sprzętu, strzelił na podczas szarówki, gdzie praktycznie nic nie widać i prawdopodobnie to jest problem. Tylko ja się dziwię, że facet po prostu strzelał gdzieś w sadzie. To jest moim zdaniem przegięcie. Tam gdzieś facet naprawdę się poczuł za mocny i no, popełnił ten błąd, że będzie musiał z tym żyć do końca życia prawdopodobnie i spędzi trochę lat w więzieniu. A jeśli go uratują, to co z tego, nie? No, facet prawdopodobnie alkoholizm ma pewny, bo znałem ludzi, którzy na przykład pod wpływem jakichś tam nieodpowiednich rzeczy gdzieś tam kogoś na przykład potrącili na drodze. Jemu się wydawało, że to manekin stał na przykład, nie? I tragedia, nie? A jednocześnie teraz dopiero weszły te takie ustawy, które umożliwiają myśliwym na przykład posiadanie odpowiedniego sprzętu noktowizyjnego czy termowizyjnego, żeby to było lepiej widoczne i żeby nie oddawać tak zwanych strzałów na pałę. No. I to moim zdaniem jest dobra sprawa, nie?
0: Natomiast no. Na czacie tutaj dyskusja o usypianiu zwierząt. No też musiałem swoją kotkę uśpić. Przepraszam, donajcik.
2: 10 zł.
1: Przykro,
2: słucham, nie na krzywy ryj, wspieramy i nie narzekamy, bądźmy czujni i zjednoczeni.
0: Słucham, nie na krzywy ryj, wspieramy i nie narzekamy, bądźmy czujni i zjednoczeni. O, dobre przesłanie, Jokerek. Dziękuweczka. No, to jest taki no, bardzo poważny temat, może nieprzyjemny trochę, ale skoro już się pojawił, no też musiałem swoją kotkę uśpić i nie zauważyłem, żeby coś tam się działo, żeby jakieś cierpienie było. To się zasypia zwierzę po prostu, no i tak jak Danusia chyba pisze, jest właśnie, że się podaje dwa zastrzyki, jeden usypiający, a potem zabijający, jak już zwierzę śpi, nie? We śnie, w takim głębokim śnie spowodowanym, wywołanym farmakologicznie, no to chyba nie czujesz za bardzo jakiegoś bólu, po prostu nie masz świadomości za bardzo. No i musiałem to zrobić, no wiecie, no kotka już chora, nie chodziła już robiła pod siebie, cierpiała, wychudzona strasznie, już była bardzo schorowana, no to co miałem zrobić?
1: No dokładnie, to nie jest nic miłego. Ja miałem sytuację taką, że tak zwane wszy czy pchły, cholera wie, co to jest za rodzaj pasożyta, który żyje na gołębiach, przedostał się do klatki z myszami mojej córki i po prostu sam je uśmierciłem ze względu na to, że to myszy po prostu strasznie cierpiały. Praktycznie ten świąt, nie? Który wywołały te pasożyty, sprawiły, że myszy wydrapały sobie praktycznie uszy do krwi. To one nie miały po prostu w ogóle uszów, nie? I mówię, skróciłem mieć sam cierpienie bardzo szybko, jak nie będę mówił, ale sam płakałem nad tymi biednymi myszkami. Dwie myszki po prostu. No nic miłego. Trzeba mieć jaja, żeby to zrobić. Tak jak zresztą trzeba mieć jaja, żeby w ogóle zabić jakiekolwiek zwierzę, czy nie mówiąc o ludziach na wojnie, nie?
0: Właściwie to takim normalnym, zdrowo żyjącym człowiekiem i prawidłowo jakoś postrzegającym, nie wiem, rzeczywistość, naturę, planetę, to jest ktoś, kto zabija, no bo natura sama taka jest. Zwierzęta się cały czas zabijają, to w nas jest coś nienormalnego, że wiesz, nie skrzywdzimy zajączka, w ogóle króliczka. Ilu z nas by potrafiło ukręcić łeb jakiemuś królikowi, żeby go zjeść, nie?
1: No tak. Masz przykład tego, jak się no, mówiło się o Niemcach, że oni tam brali tam, wiesz, jakiegoś tam kotka, pieska i musieli go zabić, nie? Przed tym, zanim go ich puścili na wojnę, nie? Ale tak się robi do dzisiaj w oddziałach specjalnych wszystkich wojsk praktycznie i no trzeba to niestety przejść. To jest przykre, ale wychowujesz takiego, wiesz, króliczka, karmisz go, a potem na rozkaz musisz mu złamać kark i zrobić to jak najszybciej, żeby się zwierzę nie męczyło i tak dalej. No trzeba mieć jaja i trzeba być po prostu zdeterminowanym, bo jeśli nie poradzisz sobie ze zwierzątkiem, to jak będziesz chciał strzelać i bronić swoich kumpli, kiedy zaczną sypać się kule, no to jest przykre, ale to trzeba przejść, nie? Tak samo jak z życiem w ogóle na wiosce, nie? Zabicie zwierzaka typu kaczka, kura i tak dalej, nie? trzeba to mieć wyrobione, ponieważ właśnie tak jak mówisz, przyroda tak działa, nie? I my tak działamy. Jeśli ktoś się oszukuje, że nie jesteś w stanie tego zrobić, no tak, no nie jesteś w stanie, bo żyjesz w betonowej dżungli, w pięknym jakimś mieście, gdzie od czasu do czasu jak wejdzie dzik czy jakiś wilk, który ostatnio gdzieś tam po trasie, a którejś koło gdzieś Warszawy sobie przebywał, to jest sensacja. Tak jak zresztą swego czasu dawno, dawno temu na przykład w Babilonie czy Asyrii w annałach pisano, że jakiś szakal wszedł na teren Babilonu, nie? I został oczywiście odstrzelony, nie? Ale ludzie wtedy budowali te mury nie od parady. Tam swego czasu królom wystawiano pomniki z powodu na przykład tego, że byli świetnymi eksterminatorami lwów, które dziesiątkowały populację ludzką. I im stawiano za to pomniki. No teraz oczywiście lwów tam nie ma. Co znaczy, że trochę przegięli, nie? Ale są miejsca, gdzie faktycznie przyroda się, jak to było w tym słynnym Avatar filmie, nie? Że Pandora was zeżre i wysra, nie? Jeśli ktoś nie jest w stanie przeżyć na takich, na przykład tak jak Cejrowski, nie? Opowiadał, że poszedł sobie do sklepu i tam bez zezwolenia w Brazylii kupił sobie dwie strzelby, nie? Dlatego, że tam nie działa prawo. Raz, w dżungli, dwa, musisz się bronić nie tylko przed zwierzętami, ale na przykład przed kłusownikami, czy na przykład takimi ludźmi, którzy kradną tak zwane drzewa o wysokiej wartości, nie? Które są chronione. Ale wiadomo, nie, dżungla to dżungla i tam różni ludzie są, nie, na przykład. Czy nawet Indianie, którzy nieczęsto nie są dla nas też jacyś specjalnie przyjaźni, nie, dla białego człowieka, który po prostu przyjechał sobie tylko pooglądać, nie, pewne rejony dżungli i tak to wygląda, nie. Także sorry, no, żyjemy właśnie w takim wszechświecie, jeśli ktoś tego nie akceptuję, nie wiem, no może się reinkarnuję na innych planetach, gdzie kurde, kamienie. No, ostatnio tak się śmiałem, bo tak tutaj z kimś chyba za nią rozmawiałeś na temat organicznego wida, organicznego i bio. A ja mówię, kurwa, no ja mówię, nie znam innego wina, które byłoby organiczne i bio, nie? Każde jest, to z winogron choćby nie wiem co, no albo nie. Z innych owoców.
0: No, a z jabłek to nie wino?
1: No też.
0: No nie no, ale fakt jest taki, że właściwie jedyne prawilne wino to z winogron, a reszta to takie napoje winnopodobne.
1: Nalewki, tak jest. Ale no fakt faktem, że słowo bio to jest taki chwyt marketingowy, kiedyś się tego nie używało, nie? Teraz obecnie bio po prostu gdzieś stoi na lepszych półkach, nie jest drogie, nie? A w gruncie rzeczy to, co się dzieje, po prostu to śmieszna rzecz, bo tak samo są używane tam i na odpowiednie środki ochrony roślin i tak dalej, nie? Bo wiadomo, że przyroda się z nami nie certoli, nie? Tak jak dziki mają gdzieś, czy zeżrą ci po prostu wszystkie ziemniaki z pola, czy wejdą w szkodę i zwyczajnie zrobią po prostu pokop, nie, ze zbożem. To wszystko jest kwestią umowną.
0: W takich warunkach właśnie, nie wiem, mieszkasz gdzieś, masz domek na prerii, albo w jakiejś, na odludziu gdzieś sobie mieszkasz, musisz zadbać sam o siebie, to takie zwierzęta, szkodniki jakieś mogą sprawić, że umrzesz z głodu, bo ci zjedzą twoje uprawy, nie będziesz miał co żreć i umrzesz, nie? No to jest walka o przetrwanie człowieka ze zwierzęciem. A Danusi, której ciężko się uporać z podobną sytuacją, co ja miałem, wiesz, no pomyśl sobie właśnie tak, że złe to by było właśnie, jakbyś pozwalała zwierzęciu cierpieć cały czas w imię, wiesz, swoich jakichś tam lęków, albo bo niech sobie żyje, żyj, żyj. No to tak właśnie myślą ci, którzy chcą zabronić może eutanazji, aborcji, nie? Wolą, żeby się dziecko urodziło z połową mózgu i całe życie wegetowało, niż chwila Trudna chwila, wiadomo, no ale to może to sprawia, że ktoś nie przeżyje całego życia w cierpieniu później, ale prości ludzie tak na to nie patrzą, bo oni mają wbity jeden dogmacik do głowy chronić życie i mają też okazję, żeby pokazać siebie jako rycerzy, którzy walczą w słusznej sprawie. To jest takie bardzo egoistyczne tak naprawdę to, i dlatego zakłamane, bo ci ludzie chcą być postrzegani jako ci, którzy naprawiają świat, którzy walczą z tym wariactwem, robią coś dla dobrej sprawy, a tak naprawdę myślą o sobie, żeby się pokazać, żeby coś wywalczyć w imię my tu się gromadzimy, walczymy, nie? Strasznie jest to zakłamane i dlatego dla mnie obrzydliwe.
1: No tak, tak samo jak wiesz, ta sprawa była, kiedy Kaczyński chciał ten piątkę przeciwko rolnikom, nie? Myśliwym, nie? Żeby nie było możliwości, wiesz, hodowania na ryki, i to wszystko przejmą inni oczywiście i będą mieli to w dupie, bo lobby, tak jak kiedyś sponsorowano wszystkie tak zwane wszystkie praktycznie organizacje na Zachodzie były sponsorowane pacyfistycznie przez KGB i GRU, nie? Dlatego, żeby Zachód osłabić, nie? To jest temat skomplikowany, ale czy widzieliście na przykład, jak lis atakuje kurę? Ja byłem bezpośrednio przy tym i próbowałem go odgonić, wierzcie mi, ten lis miał mnie w dupie zupełnie. Mieliśmy lisa na lotnisku, który atakował ludzi. Atakował nawet przejeżdżające, jak pies, ganiał za bardzo niebezpieczny, bo mógł cię spokojnie pogryźć, a wścieklizna tak zwana u lisów naturalna, nieaktywna, istnieje zawsze i dostałbyś po prostu zwyczajnie w świecie serię bardzo bolesnych zastrzyków. No a teraz podobno, że to jest mniej bolesne, ale kiedyś to była tragedia, jak coś takiego się stało.
0: A czemu te zastrzyki były takie bolesne?
1: No właśnie nie wiem, bo to bezpośrednio w brzuch dostawałeś jakoś tam, nie? To była cała seria, nie? To nie był jeden zastrzyk, z tego co wiem. Nigdy na szczęście nie miałem takiej okazji się przekonać, więc tylko to, co wiedziałem, to zawsze była... Pamiętam, takie były audycje, że zawsze ostrzegano, nie? Że przy takim kontakcie i przy pogryzieniu radio nadawało taką serię takich komunikatów dość często, zamiast reklam, typu, że osoba pogryziona tam i tam, proszę się zgłosić, i bo grozi jej na przykład właśnie wścieklizna, śmierć i musi się poddać właśnie serii bolesnych zastrzyków. Nie? I to było takie dość częste w tych czasach właśnie naszych. Natomiast miałem sytuację, kiedy kolegę pogryzł pies i to już były już tak lata 80. I facet zwyczajnie w świecie poszedł do tak zwanej, no, do lekarza, gdzie zrobił mu bardzo szybko test, czy pies, czy ta rana jest zainfekowana właśnie wścieklizną. No i okazało się, że nie i obyło się bez tych bolesnych zastrzyków. Natomiast co ciekawe, jeszcze wrócę do tych lisów i tak dalej, są zwierzęta, które zabijają z czystej przyjemności. Między innymi lis jest taką kreaturką. On jest fajny, pyszny, piękny, no wiesz, liseczki są małe, ale jak dorastają, to są drapieżniki w dosłownym słowa tego znaczeniu. Nawet nie jak predator. One zabijają dla czystej przyjemności zabijania. Kiedy taki lis wejdzie do kurnika, zagryzie wszystko, co się rusza, a zeżre mało i wyjdzie stamtąd. Podobne robią chyba gepardy, z tego co wiem. One też, jeśli się dostają do jakichś zagród z bydłem, najpierw zaduszają wszystkie żyjące tam zwierzęta, a potem pożywią się trochę, no, część tam zaciągną oczywiście sobie gdzieś tam na jakieś drzewko, nie, a reszta, zostajesz po prostu bankrutem, nie? Także proszę się nie dziwić, kiedy kojoty wiszą na przykład w Meksyku gdzieś tam, czy w Teksasie wiszą całymi stadami na płotach farmerów, nie? Którzy do nich strzelają i kół właśnie wiszą tylko dlatego, że taki kojot, a jest ich sporo naprawdę, podchodzi do danego na przykład ogrodzenia i widzi, że te kojoty tam wiszą i on czuje respekt. Taki naturalny straszek. Wiem, że to wygląda koszmarnie, ale niestety przyroda jest bezwzględna.
0: Mówienie, że taki lis czy kot zabija dla przyjemności, to jest, myślę, trochę uproszczenie, bo przypuszczam, że po prostu instynkt łowcy bierze górę, że to jest też jakiś trening, który jest w naturze ważny. No, zwierzę musi trenować też swoje umiejętności, więc to tak uproszczenie, że zabija, bo lubi, nie? Zabija, bo jest to zgodne z jego naturą. Zabija, bo jest łowcą i musi trochę potrenować. Zabija, bo coś mu się wyłącza, może w głowie. Jak zaczyna polować, to się przełącza na inny tryb i ciężko jest się kontrolować. Już, jak już zabijasz, to zabijasz. Ale faktycznie taki jeden pies czy lis potrafi... Pamiętam u kolegi, już mówiłem kiedyś, uwolnił się pies, który był trzymany na łańcuchu przy budzie. Nie pochwalam, ale jak taki pies się uwolni, to potrafi wpaść w taki szał, że i on zaczął zagryzać kury, te kurczaki gdzieś tam się chowały w jakieś szczeliny, po prostu zrobił totalny rozpierdol na podwórku, krew, flaki, bo po prostu wpadł w taką ekstazę, nagle się uwolnił.

0: do zwierzyny, czy posiada jakiś rodzaj identyfikatora, obroży i tak dalej, nie? No walisz, dlatego że taki niestety piesek potrafi to, co ten twój znajomy ze zwierzyną, no, ponieważ one mają doskonały węch, kilka razy, tysięcy razy lepszy niż ludzki, są w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo szkody właśnie między innymi wśród zwierząt, nie? Takich typowo, nie? Jak króliki, zające czy sarny. Po prostu to nie jest miłe, kiedy zobaczysz po prostu rozszarpane i po prostu zwyczajnie w świecie zabite z powodu tylko właśnie instynktu, o którym mówisz. Ale powiem ci, że jeśli chodzi o koty, to one mają różne upodobania i nie wszystkie na przykład polują na myszy, ale na przykład na szczury jak najbardziej, nie? Matka opowiadała, że miała taką kotkę, która oczywiście umarła na parchy, dlatego że no niestety zaraziła się właśnie od tych szczurów, ale ona potrafiła po prostu ileś tam szczurów przynieść zagryzionych, ona ich nie jadła, i ładnie poukładać, żeby się pochwalić, nie?
1: No trwają spekulacje na ten temat, dlaczego ten kot przynosi te gryzonie pod drzwi człowiekowi i nie wiem, czy to nie potrzeba. Mówił, że to chodzi o coś innego trochę, że to jest takie, że kot traktuje nas jako osoby takie ułomne trochę, które nie polują i trzeba im coś przynieść, nie? Że to niekoniecznie jest taki prezent czy dowód wdzięczności i też chyba stawiałbym na to, bo takie uczucia jak wdzięczność, taka, że prezent dasz, to już są takie bardziej ludzkie, już gdzieś tam wykraczające chyba poza świat zwierząt i bardziej bym tutaj wszedł w kierunku takich przyziemnych, prostszych rozwiązań, że właśnie, które są naturalne, zwierzęta wspomagają się czasem, jak widzą, że któryś czegoś tam nie potrafi, to pomogą, matka kotka potrafi nauczyć małe kocięta tego i owego, więc jest to tak bardziej prawdopodobne moim zdaniem, takie coś.
0: No być może, kotem nie jestem, więc dla mnie to jest teoria niesprawdzona, ale z tego, co mi opowiadała moja była żona, a miała tych kotów trochę i też była kociarą typową, to miała takie koty, które dosłownie rozumiały jej słowa i na przykład, kiedy mówiłeś łapaj koteczka, to spieprzał. Rozumiał dosłownie, wiesz, że chcesz go złapać, więc na te słowo dosłownie reagował w taki sposób, że po prostu uciekał, nie? Albo na przykład potrafił o godzinie 4-5 w nocy delikatnie podejść do ciebie. Te wszystkie te legendy o kotach, które zagryzają właścicieli, bo gryka mu tam, to chyba bajki z tego, co wiem. Nie słyszałem o takim ani jednym przypadku wśród moich znajomych, żeby kot zaatakował właściciela w taki sposób. No i podchodził i delikatnie gryzł ją w nos, żeby go wypuścić, bo chciał się go.
1: No, tak, koty są sprytne. Mnie mój kot Kostek na przykład łapą tak pac po głowie, po policzku, żeby mu właśnie drzwi otworzyć, jak se spałem. Różne takie zachowania.
0: Coś ci powiem jeszcze, ale to akurat kotów i psów. Moi rodzice mają koty i psy i one się po prostu, wiesz, świetnie czują razem ze sobą, oczywiście bronią przed innymi kotami, innymi psami z swojego terenu. One sobie nie dadzą. Te koty podrapane są od innych kotów, ale nie od psów na przykład naszych, nie? A mamy je dwa, nie? Teraz byłem na przykład u kuzyna, który ma dwa psy i 5 kotów. I one razem, nawet zdjęcie zrobiłem, razem śpią po prostu, wiesz, razem tulą się po prostu. Dobrze jest.
1: Jest dużo takich nagrań, dużo takich nagrań jest dzisiaj. No, są bardzo popularne takie nagrania, całe serwisy są, gdzie filmik za filmikiem pokazują, jak ludzie odratowują bezpańskie zwierzęta. To znaczy widzą, że jest jakiś dziki pies, dziki kot i przygarniają go i jest pokazane, jaką przemianę przechodzi ten zwierzak, nie? Że on nagle zupełnie zaczyna inaczej żyć, inaczej funkcjonować, staje się wesoły, zaczyna się bawić, nabiera pewnych przyzwyczajeń. Znaczy, to jest niby takie fajne, wzruszające, ja sam lubię takie rzeczy oglądać, ale jak się zastanowić, nawet widziałem takie badania naukowców, którzy wskazują na to, że kotu się zmniejsza mózg.

0: po prostu przez wieki udomawiania go, nie? Kot to pewnie jest jednym z najstarszych udomowionych zwierząt, nie? Gdzieś tam się przyłączył do gospodarstwa i łowił te myszy. Coś za to dostawał. To tak bardzo prosto to osiągnąć, nie? I koty takie są, że pierwszą są bardzo ostrożne, nieufne, ale potem stopniowo potrafią się do człowieka zbliżyć, dać się pogłaskać. Widzicie, jest dużo rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Na przykład takie głaskanie bezpańskiego psa czy kota może być bardzo niekorzystne dla tego zwierzęcia. Nam się wydaje, że to zwierzę się boi, że unika naszego dotyku, bo jest takie nieśmiałe, bo się boi czy coś. A może to zwierzę jest mądrzejsze od nas i wie na przykład, że jak przesiąknie naszym zapachem, to inne zwierzęta w stadzie będą je traktowały jako jakieś zagrożenie i wygonią ze stada, co może być śmiercią dla takiego zwierzaka też w sumie. Więc a my sobie nie zdajemy sprawy i tiu i pogłaskać. Nie głaskajcie tak na siłę kotów jakichś bezpańskich. Potem inne koty wyczują człowieka i wygonią go ze stada, nie?
1: A co ciekawe, na przykład te zachowania zwierząt, które my opatrznie jakby odbieramy jako sposób na przyjaźń i tak dalej, kiedy pies kładzie ci głowę na kolanie i ty go głaszczesz i my myślimy, że on jest tobie poddany, a on wtedy mówi ci, nie, to ty jesteś mi kurwa poddany i jesteś moim minionkiem. Tak to wygląda, nie? Także zupełnie inaczej odbieramy. Wiesz, ludzie wychowani na filmach typu, jest taki kompleks Bambiego, nie? Że wychowani, że przyroda jest super, nie? A zły myśliwi zabił matkę Bambiego, nie? I czerpią z tego przez lata taki rodzaj, przyroda jest dobra, świetna, super. One są u siebie, nie? A ja mówię, no ale my jesteśmy z Marsa i jesteśmy po prostu z kosmosu. Jesteśmy kosmitami, nie? Także my nie mamy prawa się bronić, a zwierzę może ci wejść na łeb, nie? To też jest po prostu nienormalne. Jeśli ktoś tak chce żyć, to gratuluję. Pamiętasz tą sytuację, kiedy był taki słynny, taki przyrodnik, taki gość, który on się z lwami tam bawił, czy coś takiego, nie? Po prostu generalnie no, taka gwiazda. I kiedyś ten dziennikarz, który robił wywiad, taki blondyn, taki bardzo rosły, taki na Nordyka taki wygląda, Amerykanin zresztą. I on po prostu, kiedyś się go zapytał dziennikarz w wywiadzie, czy nie sądzisz, że kiedyś może te lwy cię po prostu zeżrą, nie? No i tak się stało, nie? Razem z dziewczyną zginęli, ponieważ zaufali dzikim zwierzętom.
0: No, trzeba uważać też. Zwierzę to jest jednak zwierzę i może coś strzelić do głowy. Zwierzę nie jest tak świadome tego wszystkiego, co się dookoła dzieje. Działa trochę instynktownie, odruchowo, ma wyuczone pewne rzeczy, ma dużo różnych ewolucyjnych zachowań wyrobionych i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest człowiek. No. Zresztą z człowiekiem czasem bywa tak, że my myślimy, że ktoś ma dobre intencje, a ktoś nas nagle, wiesz, pierdolnie łomem w łeb. No nawet z człowiekiem tak bywa, nie? No, trafimy na psychola. A z psami to może coś być na rzeczy, to co mówisz, że psy nami trochę grają, że grają na naszych uczuciach, bo koty na pewno to robią. Tu z potrzebą wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, były takie kocie tematy, potrzeba bardzo lubi koty, no i też się na nich trochę zna, więc...
1: Ja lubię koty, ale mam taką alergię, że jak jestem po prostu... Wystarczy, że kot jest gdzieś nieumyty, wiesz, przesiąknie tą swoją śliną, jestem w stanie się zapłakać po prostu i zatrzeć sobie oczy do czerwoności, nie? Jeśli ktoś ma alergię, a lubi koty, to tak. Ma taki podwójny.
0: Bo co chciałem powiedzieć, że koty to na 100%, bo sam fakt, że kot wydaje z siebie dźwięki takie jak mały, że dorosły kot miauczy jak mały kociak do mamy, do nas, to znaczy, że on rozkminił, że może nas wziąć trochę na litość, takie, ja małe dziecko takie, daj mi jeść, nie, a już dałeś, to śpierdalaj, no. Więc koty są sprytne, no. Trwają dyskusje właśnie, czy koty, czy psy są mądrzejsze, to też pytanie, jak to zmierzyć, nie? Przecież są różne predyspozycje, różne, na różne sposoby nasz mózg może być aktywny, w różny sposób możemy go używać, nie? Więc to tak, ja myślę, że ciężko na takie pytanie odpowiedzieć. Jedno zwierzę jest lepsze w tym, drugie w tamtym.
1: No tak.
0: Tyle,
1: no.
0: Tak jak i z ludźmi.
1: Miałem znajomego, który miał Siama, nie? Podobno rasa bardzo niezależna i generalnie nawet jak jesteś jego panem, to możesz dostać pazurem bardzo szybko w twarz, nie daj Boże koło oczu. Natomiast ten sam Siam wychowany zwyczajnie w świecie w pokoju, cały czas w domu, kiedy wychodzi został na przykład wzięty do weterynarza, to wskoczył po prostu temu samemu facetowi na głowę i zacisnął mocno uścisk na jego czaszce. Nie polecam. Także lepiej po prostu przenosić takie koty w odpowiednich klatkach, nie? Najlepiej zaciemnione, żeby on nie widział tych samochodów, tego wszystkiego. To jest tragedia. Albo na przykład sytuacja taka, że oczywiście zaprzyjaźniony pies, psy i koty, nie? I dwa psy postanowiły ostatnio właśnie u kuzyna się zabawić na takiej zasadzie, że zaczęły się przeciągać kotem. Kot strasznie po prostu miałczał generalnie. Oczywiście kuzyn je odgonił, ale to było dla nich, one traktowały to jako zabawę, że nic się nie dzieje temu kotu, nie? Oczywiście kot miał traumę, nie? Prawdopodobnie długo musiał z tego wychodzić, ale przeżył na szczęście, nie? Bo to nie było takie delikatne przeciąganie, ale wiadomo, że jak dwa szczeniaki, a są głupie niestety i nie wiedzą, że robią temu kotu niestety krzywdę, nie? No.
0: Chociaż dobra, takie... no...
1: Takie sytuacje właśnie takiej przyjaźni rzadko zdarzają się w przyrodzie, chociaż się zdarzają, z tego co wiem, ale to są takie cuda, które czasem się odnajduje jak żółw z podwójną głową, czy tak dalej, i to pokazane, że są empatyczne zwierzęta. No są, ale nie wszystkie i w większości niestety nie są. Nie?
0: No dobra, i tym optymistycznym akcentem zakończmy. Dzięki za telefon. Odbieram następne osoby. No, hej, trzymaj się, hej. Dobra, odzwaniam. Czasem musicie trochę poczekać. No niestety tyle jest telefonów, że trzeba sobie czasem trochę się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Ale udało się. Witam Skałę.
2: Cześć Krawcze.
0: Cześć. Słyszymy się?
2: Tak, ale wiesz co, musiałem zmienić źródło odbieranego dźwięku, bo dzwonię do ciebie z iPada właśnie. Pierwszy raz w życiu testuję, jak to w ogóle działa. Powiedz mi, czy mnie dobrze słychać w ogóle.
0: Jaki tutaj nowo bogacki ostatnio się tam chwalił, że dobrą pracę znalazł, a dzisiaj dzwonię z mojego nowego iPada?
2: I to iPada Pro, jakby co, tak ubiegając, że ten niezwykły iPad.
0: Się nakradł żydostwo cholerne. A biedny człowiek co, nic nie ma? Jakiegoś szajsunga, nie? Co to tak? Alcatel, no proszę.
2: Super, uczciwie zarobione wszystko.
0: Dobra. Do takich pieniędzy się nie dochodzi pracą ciężką.
2: Tak. Szczególnie, że przeciętny laptop jest sporo droższy w sumie. Albo no. Podobnej serii. No, słuchaj, chciałem się tak odnieść do, bo tak wspominałeś wcześniej o tym, do tego dissu, który został tutaj sformułowany pod twoim adresem. Miałem kiedyś okazję samemu wspominać o tobie w jakimkolwiek disie, więc czuję się jakiś tak zobowiązany, żeby się wypowiedzieć na ten temat.
0: Największy specjalista zadzwonił, wiecie, od disów. Masz oczywiście na myśli disa na Radio na Fali.
2: Tak, byłem pionierem w obrażaniu ciebie w piosenkach, w utworach.
0: Obrażałeś mnie, zanim to jeszcze stało się modne.
2: I to wiele lat wcześniej, więc właśnie stąd poczułem się zobowiązany, żeby wziąć udział w tej edycji. Słuchaj, no to jest to, czym ty mówiłeś, to wspomniałeś wcześniej, wiesz, takie obrażanie ciebie ze względu na to, że zadajesz się z jakimiś osobami, które są, nie wiem, czy mniej zamożne, czy mają gorszą sytuację w życiu, czy tak zwany mniejszy kapitał kulturowy i tak dalej, no kurwa, no, to są dla ludzie, nie? I wydaje mi się, że robienie jakiegoś szalonego obciachu z tego, że rozmawiasz z człowiekiem, który wydaje się być mało estetyczny dla kogoś, no to źle świadczy o tej osobie, która cię obraża z tego powodu, nie? Niż to, że ty rozmawiasz z taką osobą, bo co, też nie wpisuje się w estetykę tej osoby, która sobie nagrała jakieś disa na ciebie. To jest mega słabo, moim zdaniem, nie?
0: No, twój dis był inny jednak, jak tak się porówna. Twój dis bardziej dotyczył o każdej postaci i naprawdę, wiesz, znaczy, jakby to powiedzieć, to są takie szczególiki, ale myślę, że ważne, bo no tak, ty tam się przejechałeś po jakby całej załodze, więc wszystkim się dostało, więc to zawsze trochę inaczej się patrzy, jak jest na jedną osobę skoncentrowane. Dużo było też o radiu samym, nie? A niekoniecznie o tym, co kto ma tam w garażu, w lodówce i jak to dupy dał, jakiego to ma małego, więc ja to inaczej postrzegam trochę. Pamiętam, że zupełnie nie byłem jakoś obruszony, mimo że mnie tam nazwałeś cipą i tak dalej, to wiesz, to jakoś tak może trochę inaczej. Nie to, żebym się jakoś tutaj wielce przejmował tym, ale tak stwierdzam, że trochę inny klimat jakby tego disa.
2: Znaczy, wiesz, tamto była też forma debaty przede wszystkim, tak? Bo uważałem, że istnieje deficyt wolności słowa w miejscu, które głosi się z taką sferą wolności słowa i że jest dokładnie na odwrót. I pomimo, że w sumie, nie, wiesz, przypomnijmy, że zostałem wyrzucony z Radia na Fali za homofobię.
0: Jak za homofobię? Za pijaństwo chyba.
2: Nie, no ja usłyszałem taki argument, że za homofobię i rasizm.
0: To serio?
2: Tak.
0: Najbardziej tutaj, a teraz jesteś oskarżany, że jesteś poprawny jakiś politycznie, PO-prawny, prawda? I tak dalej. I teraz w drugą stronę widzisz cię jadą.
2: Nie, no ja wtedy w tych kwestiach miałem takie poglądy jak dzisiaj, tylko miałem po prostu poczucie humoru wtedy, zresztą do dzisiaj mam tylko tyle. Ale no, usłyszałem argument, że nie można z tym żartować, bo to jest pewnych rzeczy i taka poprawność polityczna w sumie ze strony środowisk alternatywnych o dziwo została na mnie nałożona wtedy. Tak przynajmniej ja usłyszałem. Może ty słyszałeś jakąś inną wersję, ale mniejsza z tym. Wiesz co, faktycznie kiepskie jest takie strasznie mocne wierzenie na ciebie, bo ja widzę taką jedną rzecz, że istnieją osoby, które zainwestowały sporo czasu, spędzanie z tobą czasu i słuchaniem twoich audycji, słuchaniem twojego radia, tylko i wyłącznie tego, że chciałyby, żebyś ty był na modłę tych osób. I kiedy zobaczyły, że ty nie będziesz taki, jak te osoby oczekują, że ty będziesz, to odrzuciły to, obraziły się i totalnie sobie poszły w innym kierunku, tylko dlatego, że doszły do wniosku, że ty nie będziesz tą osobą, którą te osoby oczekują od ciebie. I z tego disu gdzieś tam też to wybrzmiewa. I dla mnie jest okej, okay, jeżeli wzajemnie szanujemy swoją podmiotowość i wiesz, jakby możemy po sobie wzajemnie pojechać. Jesteś zjebany, ale szanuję to w sposób, jaki jesteś, nie? W sensie jesteś zjebany. W sensie...
0: Ja też cię szanuję, Skała, mimo że taki zjebany jesteś, ja też cię szanuję.
2: Ale rozumiesz, jakby doceniam twoją podmiotowość, akceptuję twoją podmiotowość, to kim jesteś, jakby masz prawo być tym, kim jesteś. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzam, nawet jeżeli głęboko z tym polemizuję. A mam wrażenie, że zebrała się grupa osób, która totalnie nie akceptuje tego, kim ty jesteś, jakie masz poglądy, jaki masz sposób myślenia i oczekiwały, że będziesz jakiś tam konkretny. I z tego powodu się obraziłem. No, to na przykład po ciągu dosyć mocno widać. Wiesz, ja też bym chciał, żebyś miał inne poglądy na wiele rzeczy. Przykład, nie? W takim moim wymarzonym świecie. No tylko, że od osób, które lubimy i uznajemy za dorosłe, nie można oczekiwać, że będą tak, jak my byśmy chcieli, tylko no po prostu są tak, jak są, nie? Albo akceptujesz tą osobę, albo sprzedaj, nie? I tyle.
0: No też ciężko zrobić omlet bez rozbicia kilku jajek, więc muszę być przygotowany na to, że co róż będzie ktoś odchodził. Pewnego dnia Gumball, Ania też powiedzą koniec tego dobrego, naprawdę to zaszło za daleko, odchodzę, żegnam ozięble, żałuję straconych lat. No tak będzie, ale, na pewno.
2: Ale właściwie wiesz, to zaszło za daleko. To jest Nocne Radio jest jakimś takim projektem, którym ta wolność słowa gdzieś jest realna i wydaje mi się, jak słuchałem, każdy mógł mieć takie swoje zdanie, jak wygłaszał, tylko wystarczyło, żeby też akceptował to, że ty masz swoje zdanie, jak wygłaszasz.
0: A to wiesz, to nawet nie chodzi o zdanie, to chodzi o przyjmowanie szurów do siebie, to najgorszy grzech. Grzech numer jeden. No to się tak kwalifikuje faktycznie jako, no, że tam zdanie. Tak. Tylko, że ja najczęściej, to nie jest tak, że my z Dariuszem nadajemy na tych samych falach i ja tutaj cmokam i zachwycam się, że on był w kosmosie u Plejadian czy coś. To nie musi tak koniecznie być. Może po prostu sobie rozmawiamy, bo to jest wesoły człowiek i wesołe opowieści ma i ja się cieszę, że coś w radiu się dzieje, nie? Na przykład. I tyle.
2: Znaczy, wiesz co, dla mnie to robisz z tym zajebistym robotę, bo jesteś osobą, która tego szura, bo dla mnie to jest szur i tego nie ukrywam, ale tylko wysłuchasz, dajesz mu się normalnie wypowiedzieć, dajesz mu jakiś tam taki elementarny szacunek, który należy się jednostce ludzkiej i tyle, nie? A w innym miejscu ten szur spotka się albo z jakąś taką bezwarunkową akceptacją jego poglądu, na zasadzie, ej, słuchaj, to co mówisz jest zajebiste, ty mu tego nie dajesz, ty mu dajesz akceptację dla człowieka, którym jest. Tylko tyle.
0: No, ale dobra, ale widzisz, ktoś ma tam, powiedzmy, misję, nie? Że chce tworzyć medium, które będzie miało taką i taką misję, na przykład szerzenie, nie wiem, wiedzy, obalanie fake newsów, mitów i tak dalej, i takie sobie radio założy, no to musi się trochę tego trzymać faktycznie, no ma tą swoją misję. Ja nie mam za bardzo misji, zawsze gdzieś tam nie czułem się jakimś Rambo czy innym sierżantem pięść, Mścisławem, że nie mam misji żadnej, po prostu siedzę, gadamy sobie tak, jak na imprezie się gada. Nie wiem, wy też na imprezę to też przychodzicie z misją jakąś, żeby, nie wiem, nawrócić ludzi, żeby przestali pić?
2: Bardzo wiele osób ma to podejście, słuchaj, że przychodzi z misją przekonania wszystkich do swojego zdania na imprezę. To jest absolutnie standard wśród wielu ludzi, których znam. Więc w sumie to dobrze się wstrzeliłeś. Ale nie, wiesz co, po prostu to jest moim zdaniem gdzieś tam takie nietuzinkowe podejście, że podejść do człowieka, który jest gdzieś tam szurem i go normalnie wysłuchać. Niekoniecznie mu powiedzieć tak, to jest zajebiste, co ty mówisz. I nie jestem przekonany, czy na pewno Żydzi stoją za wszystkimi spiskami 200 i 300 lat do przodu i czy na pewno szykują inwazję na Ziemię swoich braci kosmicznych, antyżydów, antywszechświata. Ale spoko, możesz się wypowiedzieć w tym sensie, że no, jesteś człowiekiem, to szanuję.
0: Czy ty widzisz, Skała, coś na przykład złego w tym, że redaktor w radio daje się komuś wypowiedzieć, żeby on swoją historię jakąś opowiedział i nie komentuje tego, nie ocenia, tylko zostawia to ludziom na przykład, nie?
2: Wiesz co, to zależy, jak duży jest medium. Jeżeli mówimy o nocnym radiu, które ma niewielkie zasięgi, to absolutnie możesz to robić, to jest spokojne, że gdyby to był ktoś, kto redaktor w radiu czy w telewizji, która kreuje świadomość setek tysięcy czy milionów osób i daje się pełnoprawny sposób wypowiedzieć osobie, która wygłasza naprawdę strasznie niebezpieczne poglądy, to mam co do tego wątpliwości, bo taka osoba ma gigantyczną odpowiedzialność za to, co do ludzi trafia. I wtedy niekoniecznie, ale no, znajmniej proporcje, tak? No, sorry, no, nie masz tylu odbiorców, co mass media, tylko masz odbiorców 1000, 2000, 500 osób czasami 2,5 w Sejmowie.
0: A czy w dużych mediach nie miałoby to szans powodzenia? Może po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że duże media tak działają, jak działają i że tak muszą działać, a może niekoniecznie. Powiedzmy, dzwoni jakiś neonazista do Tok FM-u i co się takiego strasznego stanie, jak się mu pozwoli chwilę coś powiedzieć i potem to nawet daje duże możliwości. Można potem to ocenić, można na spokojnie, na chłodno spróbować potem jakoś to skomentować. A tak jak zaczniesz krzyczeć i go wygonisz, to raczej się odsłaniasz, pokazujesz, jestem słaby, nawet nie będę udawał, że w ogóle z takimi osobami nie rozmawiam, bo jeszcze czymś przekonają ludzi albo coś mądrego powiedzą, nie?
2: Znaczy, wiesz co, ja generalnie raczej jestem zwolennikiem rozmawiania i dlatego jakby zgadzam się bliżej do twojej postawy, ale uważam też, że poglądy, ideologie mają swoje konsekwencje. Przez osoby, które twierdzą, że nie wiem, pandemia nie istnieje. No, znam bliskie mi osoby, które umarły, tak, na COVID przykładowo. Tak, bo są osoby, które twierdzą, że pandemii nie ma, więc nie trzeba w ogóle uważać, można mieć w dupę i tak dalej. No i z tu bliska mi osoba przez to umarła na skutek tego, nie? Więc jakby ja rozumiem, że się najeżdża na osoby, które głoszą takie rzeczy i jakby wiesz, trzeba brać pod uwagę to, że głupie poglądy przekładają się na rzeczywistość. I to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie gada głupie poglądy i to nie ma konsekwencji, po prostu ktoś sobie pogada. Nie. To doprowadza do konkretnych rzeczy. To może doprowadzić później do konkretnych ustaw, do konkretnych działań społeczeństwa i tak dalej. Więc uważam, że szczególnie im większa media, tym powinno być w pewnym sensie mniej wolności, ale nie dlatego, że ktoś powinien nam ograniczać ustawowo, tylko po prostu samo to medium powinno wiedzieć, że musi samo sobie narzucić taki kaganiec w postaci odpowiedzialności. Ale w drugą stronę uważam, że małe media mają zajebistą rolę pod tytułem wpuszczamy masę niszowych głosów, które się mogą spokojnie wypowiedzieć. I rolą np. takiego nocnego radia społeczną jest to, że ma wpuszczać osoby, które mają najbardziej odjechane poglądy, żeby one się mogły wypowiedzieć, żeby ktoś gdzieś dalej mógł to zweryfikować, podrzucić, sprawdzić i tak dalej, bo może się okazać, że taka osoba gdzieś tam w czymś ma rację i w ogóle jako społeczeństwo powinniśmy tego wysłuchiwać. Więc ja tutaj mam taką pewną gradację. Nie wiem, czy łapiesz mój punkt widzenia.
0: Tak, tak, jak najbardziej.
2: Czy to jest w ogóle sensowne?
0: Duża moc to duża odpowiedzialność, jak mawiał wujek Spidermana.
2: No tak, po prostu im większa media, tym bardziej samo się powinno wymagać tego, że weryfikujemy, kto się do nas dodzwania, kto z nami rozmawia, co mówi, czy to jest sensowne, czy to jest zgodne z nauką i tak dalej.
0: I niekoniecznie, ale niekoniecznie musimy któreś z tych mediów uważać za lepsze czy gorsze, po prostu mają inną funkcję trochę. Tak, nie? Tak, nie musimy się wiecznie spierać o to, czy lepszy jest śledź, czy czekolada. No.
2: Tak, po prostu duże media powinny być w pewnym sensie nudne, nie? Powinny być nudne, powinny być zachowawcze, powinny być ostrożne, bo mają gigantyczny wpływ na rzeczywistość. Ale z drugiej strony to jest zajebiście ważne, że istnieją takie miejsca jak na przykład Nocne Radio, które totalnie mogą mieć w dupie tą odpowiedzialność. Mhm. Ale gdyby znowu Nocne Radio urosło teoretycznie do tego poziomu, że już ma, nie wiem, 100 tysięcy słuchaczy co tydzień, masz na żywo, nie, 50 tysięcy osób cię słucha, na offline kolejne 50 tysięcy, no to uważam, że wtedy powinieneś zacząć trochę więcej wymagać od też samego siebie po prostu, nie?
0: No też normalka, no. Nie będę się jakoś specjalnie spinał, jak od lat słucha tego tam kilkadziesiąt osób, w razie będę tutaj spinał, robił jakieś mega audycje. Nie wiem skąd w ludziach to takie przekonanie, że jak w końcu zrobisz coś, zrób Krawcze, w końcu coś wartościowego, to ludzie przyjdą, będziesz wielki. Wcale tak nie będzie, jest to dość oczywiste, że tak się wcale nie stanie.
2: Naiwne. I tak samo, wiesz, jak ktoś z wielką pompą oczekuje w ciebie, żebyś ty musiał być super rzetelny, super rzeczowy, że ty musisz super naukowo mówić w nocnym radiu, bo to jest jakaś odpowiedzialność, no to taki ktoś jest śmieszny, to jest infantylne, to jest śmieszne.
0: Zresztą jak miałbym to zrobić? Nie ma chyba wśród nas ludzi, którzy się znają na wszystkim. Musiałbym się w jednej ewentualnie dziedzinie douczyć, być ekspertem i wam o tym pierdolić latami, ciągle nagrywać audycje na ten sam temat, nie?
2: Tak, szczególnie przypomnijmy, jak się na przykład nazywa audycja, to ktoś teraz dodzwoniłem z tego, co każe, to luźne gadki, tak? To jeżeli audycja się nazywa w ten sposób, no to tego my się możemy spodziewać, jeżeli chodzi o tą warstwę merytoryczną. No, tego, że ta warstwa merytoryczna opcjonalnie, potencjalnie może ewentualnie zaistnieć, jeżeli komuś się przez przypadek zechce. Ale nie jest czymś obowiązkowym, jest tylko dobrą wolą. Jeżeli ktoś tu się dozwania, jeżeli ktoś tego słucha, no to musi oczekiwać dokładnie czegoś takiego. To jest też pewna odpowiedzialność odbiorców. I mniejsze media, w tym odpowiedzialność odbiorców też musi być większa, że zdają sobie sprawę, co robią. Jak idziesz do wielkich mediów, to wtedy możesz sobie tą odpowiedzialność trochę wyłączyć, bo masz prawo zakładać, że one tą odpowiedzialność biorą za siebie, bo masa ludzi im zapłaciła za to, żeby oni tą odpowiedzialność wzięli za siebie. I później te media trzeba oczywiście rozliczać z tego, czy one tą odpowiedzialność naprawdę biorą za siebie, czy one naprawdę weryfikują i tak dalej. To jest też nasza odpowiedzialność społeczna, żebyśmy się ewentualnie wkurzali na te media, jeżeli one tą swoją misję wykonują nierzetelnie. Nieważne, czy to są publiczne, czy prywatne media i tak dalej. One wpływają na rzeczywistość, one kreują społeczeństwo. No. jeżeli mam rozpierdalać społeczeństwo, to trzeba się też do nich dobrać w jakimś sensie.
0: A wy słuchacie jedynego w Polsce medium, które nie ma żadnej misji. Juicy pisze, mój dobry kolega stoi na skraju samobójstwa, bo takie naciągacze jak Klot czy Jabłonowski z Osadowskim żerują na ich strachu i łatwowierności i teraz my musimy urywać sobie dupę, żeby go z tego wyciągnąć. No nie za bardzo rozumiem do końca tą sytuację. Po pierwsze, ktoś, kto się decyduje słuchać sobie dzień w dzień takich jakichś treści, nie? No to dokonuje pewnego wyboru. Dajmy ludziom dokonywać wyboru, nawet no, zawsze za tym byliśmy, tak? Że chcącemu nie dzieje się krzywda i żeby każdy brał jakąś tam odpowiedzialność za swoje decyzje i mądrze je podejmował. Jeśli ktoś się decyduje słuchać takiego medium, któremu coś tam nakiełbasiło w głowie i ma z tego powodu problemy, no to jest... Czy bardziej to jest jego wina, jego problem, czy wina tych nadających, tego Jabłonowskiego, jak ty uważasz, Skała?
2: Wiesz co, uważam, że to jest takie trochę rozłożone, nie? No bo wiesz też pod uwagę taką pragmatykę życia większości osób. Ludzie nie są głupi, ale ludzie nie mają czasu. Ludzie nie mają czasu weryfikować często informacji, ludzie nie mają często sprawdzać różnych rzeczy, bo mają pracę, muszą przetrwać, są zmęczeni i tak dalej, więc to jest coś naturalnego, że trafią do kogoś, komu ufają. I ten ktoś zacznie wciskać bzdury, no to ten ktoś podnosi też za to odpowiedzialność jakąś tam. Nie?
0: No, tak, no tak jak Adolf Hitler, nie? Zaczęło się od głoszenia swoich kazań w barze piwnym, w pijalni piwa i rozrosło się. No, ale to ludzie też jakby dokonali pewnego wyboru, zagłosowali na tego Hitlera, wspierali go, przychodzili tam tysiącami na wiece i tak dalej, i popierali go, bo liczyli na to, że się uda, że faktycznie Niemcy zawojują świat, że będą wielkie, silne. I odpowiadał ludziom, odpowiadały te treści, ten kult siły, kult sportu, siły, woli. To wszystko, ludzie się tym zachłysnęli, no to dokonali pewnego wyboru. I czy tu trzeba winić jednego człowieka? On ich wszystkich omamił, napsuł im w głowie, a to byli tacy dobrzy ludzie.
2: Znaczy, wiesz, no chyba nikt nie zaprzecza, że Adolf Hitler był z jednej strony strasznym człowiekiem, a z drugiej strony, że ta jakaś odpowiedzialność tych osób, które go posłuchały i które czyniły zło w jego imieniu, też mają swoją odpowiedzialność, nie? To się rozkłada. To nie jest tak, że to jest tylko jedna strona odpowiada. To jest podzielone. Znaczy, wiesz, większość problemów na ogół rzeczywistości jest taka, że problem nie jest zero-jedynkowy, że wina leży po jednej lub drugiej stronie tak w 100%. Tego typu sytuacjach szczególnie. To jest zależne. No to mówię, im większe medium, tym większa odpowiedzialność po stronie medium, ale z drugiej strony no, ludzie też muszą weryfikować. Ludzie też muszą być dojrzali. Ludzie muszą być dorośli. A jeżeli nie są dorośli, jeżeli nie są dojrzali, no to sorry.
0: A jeśli jest tak jak tutaj właśnie Juicy pisze, że no nie każdy jest jakoś mega ogarnięty, że powiedzmy ten kolega to on jest taką ofiarą trochę, że są po prostu osoby, które łatwo jest przekabacić, łatwo jest ich czymś zaczarować. Wystarczy użyć parę technik i populizmem trochę tam podziałać, powiedzieć to, co ktoś chce usłyszeć. Zmanipulować jednym słowem, no czy to taka zwierzyna łowna dla złych ludzi, którzy... Znaczy, też pytanie, czy taki Osadowski i Olszański, czy oni naprawdę nie wierzą w to, co głoszą, bo cały czas...
2: Ja uważam, że Olszański jest po prostu dosyć złym człowiekiem. Po prostu to słychać od niego gniewu, nienawiści, jakieś takie rzeczy. Ja myślę, że on też ma problemy sam ze sobą, ale no nie, to jest osoba, która w ogóle dobrze, że poszedł siedzieć. No, w ogóle to absolutnie się nie zgadzam z taką decyzją.
0: Raczej nie ma co oczekiwać sympatii wielkiej od wszystkich, ten, kto namawia non-stop do mordowania innych.
2: No, więc wiesz, to jest skrajny przypadek, bo on jest taki łatwy w ocenie w ogóle, nie? On jest bardzo łatwy w ocenie. On po prostu zasługiwał na co trafił i tak dalej, więc... Tu nie mam potwierdzonego przypadku. Są osoby, które będą takim osobom wierzyły.
0: I wiesz, i to jest jeszcze wszystko wymieszane ze spiskową teorią dziejów, nie? Czyli mocno ktoś, kto przez całe lata obcuje z takimi treściami spiskowymi, że są rządy światowe, że wszystko jest kłamstwem, inwigilacja, historia zakłamana, polityka, bagno jedno wielkie, zaczipować nas chcą, jeszcze obce istoty jakieś, no to ktoś, kto tak chłonie takie treści, to zaczyna wpadać w depresję i albo robi się dziwny. Widziałem to na przykładzie wielu osób, które się interesują takimi rzeczami. Niektórzy z tego wyjdą, otrząsną się potem, jakoś znajdą równowagę i wrócą jakby częściowo, albo może całkiem, do stanu poprzedniego, ale niektórzy się w tym zatopią, stwierdzą, że nie ma po co żyć, że świat jest właściwie strasznym miejscem do życia. No i coś za coś, znowu płacimy cenę. Fajnie jest sobie posłuchać niesamowitych historii, co tam komu przyjdzie do głowy, nie? Ale potem ktoś za to płaci bardzo wysoką cenę, na przykład życie mu się rypie całe.
2: Znaczy wiesz, no są różne systemy, w które ludzie zaczynają wierzyć i obwiniać całe zło tego świata, tak? Jak porozmawiać z przeciętnym socjalistą, to on ci będzie mówił, że to neoliberalizm jest winny całemu złu świata. Jak porozmawiasz z kimś, kto się wkręcił w teorie spiskowe, to będzie mówił, że to urząd światowy, że różnego rodzaju teorie spiskowe dziejów i tak dalej. Jak porozmawiasz z jakimś nacjonalistą polskim, to ci powie, że ze wszystkim stoją Niemcy i Rosjanie. Zamiennie, raz jedni, raz drudzy, a w ogóle jeszcze do tego Żydzi. Więc generalnie jest pewna grupa ludzi, która się poddaje takiemu sposobowi myślenia, zamiast skupić się na własnym życiu i ogarnianiu własnych problemów. Bo tak naprawdę nawet jeżeli istnieje jakiś spisek, tak, to jeżeli się dobrze zastanowić, to nadal można sobie swoje życie całkiem dobrze urządzić, można żyć całkiem komfortowo i całkiem spoko w tej rzeczywistości, no tak absolutnie pozwala, więc nie ma żadnych wymówek.
0: Nie, tu jest problem właśnie, wydaje mi się, Skała, bo jedną z elementarnych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, pewności jutra, stabilności, wiesz, jeśli tego nie ma, a cała scena jakby spiskowa na tym bazuje, na wzbudzaniu w tobie niepewności jutra, na wzbudzaniu w tobie takiego przekonania, że wszystko jest ustawione, wszystko jest kłamstwem. Jak ty masz żyć, skoro masz tą elementarną, jedną z najważniejszych potrzeb, to jest przemilczane, trochę bagatelizowane, ale tak jest, gadałem z psychologiem i potwierdził mi, tak, to ta potrzeba bezpieczeństwa, pewności nie, jutra jest jedną z najbardziej elementarnych rzeczy, jak jedzenie i oddychanie.
2: Nie, no jasne, że jest, tylko ja ci mówię, jaka jest rzeczywistość, moim zdaniem, to jest niesławne, moim zdaniem obiektywna rzeczywistość jest taka, że jakby ta możliwość osiągnięcia tego spokoju, bezpieczeństwa jakiegoś w miarę dobrobytu na przykład w Polsce istnieje. Nie są to w pełni komfortowe warunki, nie jest to państwo idealne i tak dalej, ale generalnie Polska jest takim miejscem, w którym generalnie nie czeka za rogiem na ciebie kobra, krokodyl, aligator lub śmierć z głodu. Więc generalnie naprawdę dużo można sobie fajnie rzeczy ogarnąć. Polecam takim osobom, nie wiem, pojechać do Ameryki Południowej na 2 tygodnie gdziekolwiek i zobaczyć, jak może wyglądać nieprzyjemne życie. I rzeczywistość jest na tyle nieprzyjemna pod wieloma względami, szczególnie poza naszym kręgiem cywilizacyjnym, czyli Europy i Stanów Zjednoczonych, że żadne spiski nie są potrzebne. My żyjemy na jakimś kawałku skały latającej w kosmosie, na której naprawdę ciężko jest przetrwać i ciężko było stworzyć cywilizację. No to robienie takich teorii, no, mi się wydaje osobiście strasznie abstrakcyjne, co nie znaczy, że nigdy żadnych jakichś tam spisków nie ma i tak dalej. Ale jasne, masz rację z tym, że jeżeli ktoś się w to wkręci i zacznie wierzyć w to, że takie spiski istnieją, to ciężko taką osobę odratować. Zresztą ten profesor Górak Sosnkowska, nie przekręciłem nazwiska, pisała taką książkę Zderadykalizować radykała i napisała o tym, że ona pisała to islamista i o tym, jak islam ludziom pierze mózgi i jak ci ludzie też uciekają. No, coś tak jak teorie spiskowe, tylko w kierunku islamu. I ona pisała, że odzyskanie tej osoby do społeczeństwa jest turbotrudne. Najlepszą metodą jest zmiana tematu, nierozmawianie na te rzeczy, które dzielą, czyli rzeczywistość, która jest taka straszna, taki pogląd na temat rzeczywistości, odszukanie wspólnych zainteresowań jakichś osobnych i docieranie do tej osoby, na przykład pokazywanie, że widzisz, ten świat nie jest taki straszny, jak oni cię przedstawiają. Ale generalnie w większości wypadków, jeżeli ktoś się raz zradykalizował w jakimś takim hardkorowym kierunku, to odzyskanie tej osoby dla społeczeństwa, czy pomoc tej osobie w powrocie z osiągnięciem takiego wewnętrznego spokoju, takiego, że ten świat nie jest taki spiskowy, jak się sobie wydaje, jest prawie niemożliwe. To jest bilet w jedną stronę, prawie że. Nie zawsze.
0: No,
2: zależy od stopnia zradykalizowania. I bo wiesz, programy deradykalizujące prowadzą i Francja na przykład, która się zmaga z islamem, i w Indonezji jest bardzo mocne, są programy deradykalizacyjne. W Afganistanie bardzo długo to szło, gdzie próbowano z talibami sobie poradzić, deradykalizując się, jak wiemy, jak sobie poradzono. I tak dalej, i tak dalej. No, mega trudne, prawie niemożliwe. Więc jeżeli ktoś bliski się zaczyna radykalizować, to trzeba szybko interweniować, żeby po prostu nie odleciał w jakimś takim dziwnym kierunku.
0: Bo skończycie, bo skończy wasz bliski, na przykład jak mój znajomy, właśnie kolega odwiedzał w szpitalu znajomego i rozmawiał z nim i przekonywał go, że wcale cię nie podsłuchują, słuchaj, no sprawdźmy tutaj, czy są jakieś mikrofony. Tu nie ma, no nie ma chyba. Z taką osobą trzeba pracować, bo tak. Niektórzy tak, mi się wydaje, że ludzie, którzy cały czas wkręceni są przez lata w te różne tematy, to jest duża szansa, że dostaną jakiejś paranoi, manii prześladowczej, takiej normalnego zaburzenia. Po prostu, no wiecie, tak samo jak mięśnie trenujecie i naderwiecie sobie, no to ten mózg też tam się aktywizują pewne partie, mózg się do czegoś przyzwyczaja, mogą jakieś błędy się tworzyć poznawcze, nie wiem, nie znam się, nie jestem psychiatrą ani psychologiem, ale tak... na zdrowy rozsądek. No, jeśli jakiegoś przedmiotu się używa niezgodnie z przeznaczeniem, albo się go za bardzo nagina, no sobie na przykład tutaj szczypczyki do paznokci zepsułem, bo za bardzo naginałem, no trzeba uważać. Jak komputer, no to też niezdrowo jest go tam kopać nogą, nie? Żeby się naprawił. Tak. No, lepiej różnie to bywa.
2: Znaczy, wiesz co, ja taki proces trochę przechodziłem z moim tatą. W pewnym momencie się totalnie się nie orientował w internecie, nie interesował się polityką, w ogóle przez, nie wiem, z 10 lat się w ogóle nie interesował polityką. I po 10 latach nieinteresowania się polityką, parę lat temu dorwał się do internetu. No internet był wtedy bardzo mocno zdominowany przez taką skrajną prawicę, no i mój tata zaczął słuchać różnych osób o poglądach prawicowych bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tylko nie wiem, tam Marcin Rola załóżmy, tak? Oczywisty idiotyzm. Pomijając poglądy prawicowe, po prostu Marcin Rola jest debilem, no. co dużo mówić. Grosi głośno na pewno debilne poglądy. Rozumiem, że można być rozsądnym konserwatystą, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że Marcin Rola głupie poglądy głosi. No i my tak zaczęli tego słuchać, no i tak na początku miał właśnie takie podejście, że to może coś ciekawe, że Paweł, dlaczego to tak deprecjonujesz, przecież on może mieć swoje zdanie, bla bla. Na początku się strasznie wkurzałem na to, że on mi słucha i to było totalnie nieskuteczne, bym tutaj się utwardzał w swoim poglądzie, ale jedyną metodą było zaufać inteligencji mojego ojca i po prostu zacząłem z nim spokojnie rozmawiać. Podsyłałem mu różne materiały, które polemizowały z tymi, których on słuchał. Zacząłem się spokojnie po prostu z szacunkiem odnosić do argumentów, którymi on się spotykał i faktycznie gdzieś po roku czy dwóch mój tata jest taki po kierunku totalnie wyszedł i gdzieś tam po dwóch latach łącznie wspólnych dyskusji mamy różne poglądy od siebie i w wielu kwestiach polemizujemy ze sobą, ale na pewno nie da się wprowadzić w jakiś taki radykalizm czy jakiś taki dziwny odlot. No ale to jest właśnie kwestia tego, że takie osoby, jeżeli mamy niezależne, że poświęcić uwagę, cierpliwość, należy szanować tą osobę, to jest turbo ważne, żeby szanować tą osobę, żeby nie sprowadzać jej do poziomu właśnie jakiegoś szura, debila, kretyna, idioty, bo my tę osobę wtedy spychamy w odmęty tego szaleństwa. to jest czynienie zła wobec tej osoby, że my przestajemy szanować, bo ma takie poglądy, jak się nam nie podobają. Tego, no. tego nie wolno robić. To jest radykalizowanie tej osoby dalsze. I dlatego też tak dzisiaj zadzwoniłem, bo jestem się tam poruszony tym, że miejsce, w którym moim zdaniem ty głosisz nieraz nierozsądne poglądy, ale jest to miejsce, w którym zawsze można...
0: Delikatnie mówiąc, nierozsądne.
2: No my się znamy na tyle długo i się lubimy, że mogę powiedzieć, że nieraz głupie poglądy w mojej ocenie głosisz, ale zawsze z szacunkiem dajesz się każdej stronie wypowiedzieć, każdy może
0: a które na przykład są najgłupsze takie, z tych, co głoszę?
2: Ciężko mi jechać w tej sekundzie tak.
0: A widzicie, nie wie co powiedzieć, bo wszystko mądre jest, co mówię.
2: Ogólnie mi się wydaje, że tak na tą pandemię, szczepionki i tak dalej, nieraz głosi rzeczy, które mnie irytują. Jakby ciężko mi podać jakiś konkret z tym, teraz, bo się... nie dzwonię to, żeby być pierdliwym dupkiem, po prostu wiesz, nie przygotowałem się pod takim...
0: Jasne,
2: po prostu ci mówię, nie? Że nieraz pod tym względem mam tak, że mnie irytuje po prostu. Co
0: ale na pewno tutaj pandemiczne, szczepionkowe, covidowe sprawy nas różnią, no i git.
2: Tak.
0: W ogóle no, też nie będziemy się chyba tutaj spierać, bo każdy rozumie, że tak jest. Im gorsze są czasy, im ciężej się żyje, tym większe pole do popisu mają różnej maści radykałowie, nie?
2: Tak.
0: I dochodzą często do władzy. I też pytanie Danusi, czemu w ogóle rozmawiamy o takich osobach jak pan O i pan O? Rozmawiamy może dlatego, że jest to zjawisko i że nas to dotyczy, że coś się, że jest to w Polsce zauważalna siła, o której pisze się na portalach popularnych czasami codziennie. Nie, może przesadzam, że codziennie, ale co jakiś czas regularnie pojawia się artykuł, że aresztowano Wojtka albo Wojtka wypuszczono. Coś. Widać, że mają coś do powiedzenia, jest to duży ruch, więc rozmawiamy o tym jako o zjawisku, nie? Znaczy, że coś się w Polsce dzieje, coś a la Adolf Hitler dochodzący do władzy, czy inny Mussolini, nie?
2: Znaczy wiesz, ja rozmawiam tutaj, mam bardzo mocną motywację, w sensie gdyby nie Grzegorz Braun, to uważam, że dziadek mojej dziewczyny by dzisiaj żył i jeszcze wiele lat by żył.
0: Tak?
2: Tak. I po prostu uważam, że Grzegorz Braun, jakiś Michalkiewicz i inne tego typu osoby. I mam silną potrzebę gdzieś tam polemizowania z takimi zjawiskami, bo złe, szkodliwe poglądy mają swoje złe negatywne konsekwencje po prostu. I to nie jest tak, że to można przemilczeć, ale nawet mając podejście takie, że w mojej ocenie te moim zdaniem złe poglądy mają swoje złe konsekwencje, to i tak uważam, że ze wszystkimi osobami, które wyznają te poglądy i tak dalej, no, należy rozmawiać z szacunkiem do tych osób i z jakąś empatią do tych osób, bo nawet jeżeli uważam, że ktoś ma najgłupsze, najbardziej szkodliwe poglądy, no to należy mu się szacunek jako drugiej jednostce ludzkiej. No bo tak musi być po prostu. Bo inaczej nie można. Świat, w którym byśmy od tego odstąpili, byłby zupełnie bez sensu.
0: A jak często dzisiaj słyszymy, jak ktoś odbiera komuś człowieczeństwo, to ludzie nie zdają sobie sprawy, że już to przerabialiśmy z kilka razy w historii ludzkości i zawsze się to kończyło czymś najgorszym, co tylko może być, czyli przemysłowym zabijaniem ludzi, bo po to to jest, po to się odbiera komuś człowieczeństwo i mówi się na przykład, że to coś, albo nazywa się człowieka drugiego kłodą, albo mięsem, albo jakoś tak inaczej, to potem się nim, tym człowiekiem pali w piecu, nie? I to się bardzo smutno kończy. Zawsze. Nie można... Zawsze trzeba widzieć drugiego człowieka w tej osobie, z którą rozmawiamy. Spróbujcie sobie wyobrazić, że oprócz tego, co mówi, oprócz poglądów, które przedstawia, to jest gość czy gościuwa, którzy też stracili bliskich kiedyś być może, nie mieli pieniędzy, chodzili do pracy, tam walczyli z życiem, wychowali dziecko i tak dalej, mają jakieś inne pasje i może to was jakoś zachęci do tego, żeby traktować jednak tą osobę właśnie z jakimś tam elementarnym szacunkiem, nie?
2: No, to jest moim zdaniem strasznie ważne. To jest gdzieś tam takie fundamentalnie istotne, że o tym po prostu musimy pamiętać. To jest jakiś, jako człowieka, to jest nasz jebany obowiązek, że musimy pamiętać o tym, że drugi człowiek to jest człowiek. Po prostu. I wiesz, i wkurza mnie na przykład to, tak uderzając w swoją stronę poglądu, bo moim zdaniem to jest też fundament europejskiej cywilizacji w takim najlepszym rozumieniu, że przede wszystkim należy być krytycznym wobec środowiska ludzi, z którymi się zgadzamy. Kiedyś u Leszka Kłakowskiego przeczytałem, że przede wszystkim należy być krytycznym wobec swoich poglądów, wobec ludzi, do których tobie jest blisko, bo tylko wtedy to jest autentyczne, tylko to jest wartościowe, tylko wtedy ktoś ci uwierzy i tak dalej. Tak? Czyli antyszczepionkowcy przykładowo powinni szukać nierzetelnych antyszczepionkowców gadających głupoty wśród osób, które mają podobne poglądy do nich, którzy na przykład przesadzają i tak dalej. Ale przechodząc do meritum. Strasznie mnie wkurza, kiedy osoby, które są zwolennikami przymusowych szczepionek, przykładowo, cieszą się, kiedy na COVID umierają osoby, które są niezaszczepione. Bo ja znam wiele osób, które lubię, które są niezaszczepione i ja bym nie chciał, żeby one umarły. Chciałbym, żeby się zaszczepiły, owszem, i życzę im tego, bo jest to dla dobra ich zdrowia.
0: A jak często słyszymy takie złorzeczenie, że o, ci, co się zaszczepili, to niech zdychają, niech mają, nie? To jest dopiero podłość.
2: No wiesz, brat mojego ojca, który jest jednym z najbliższych osób w moim życiu, jest niezaszczepiony. I co, ja mam mu życzyć śmierci?
0: Ale nawet gdyby to była obca osoba, to też byś nie musiał w sumie, nie?
2: No właśnie, ale wiesz, już tak podaję taki bliski przykład, nie? Że wiesz, no, jedna z najbliższych mi osób, kurde, jest niezaszczepiona. I co, ja mam teraz mu nagle życzyć śmierci, pomimo, że go kocham, bo jest moją bliską rodziną, bo ma w mojej ocenie głupi pogląd na coś i czegoś nie zrobił, co powinien zrobić? No nie wiem, ale nadal go kocham, tylko po prostu jest głupi pod tym względem. No ale to nie odbieramy człowieczeństwa, nie?
0: No, ludzie, którzy tak podchodzą do sprawy, to mają jakiś problem po prostu ze sobą. Jak można być takim zajadłym często i w imię udowodnienia swojej racji? No to jest jakieś zaburzenie, że dla kogoś udowodnienie swojej racji i pokazanie, że to jest prawda, prawdziwa prawda, jedyna prawda, jest priorytetem, jest najważniejszą ze wszystkich w ogóle rzeczy. Nie ma miejsca na jakąś empatię, wyrozumiałość, kulturę osobistą nawet często, tylko liczy się tylko jedno, bo ja mam rację. I wiesz co, jak wykłócałem się o te sprawy z wieloma ludźmi, naprawdę, to zawsze słyszałem tą samą śpiewkę. Ja podaję argumenty, ale wiesz, to jest drugi człowiek, a może, wiesz, posłuchaj, a może nie musisz się tak poważnie, nie musisz się tak podniecać, tak poważnie podchodzić. I zawsze tylko jedna odpowiedź. Ale ja mam rację! Kurwa mać, no po prostu to jest jakiś dramat. To tacy ludzie powinni się chyba leczyć, bo to jest jakieś zaburzenie, nie? Takie zafiksowanie się, i to wiesz, i to nie są głupie osoby najczęściej, a nagle się debilami stają. A ja mam rację! Po prostu jakaś choroba. Choroba, ja bym to nazwał zatwardzenie poglądów. No.
2: To jest zatwardzenie ego, słuchaj.
0: Zatwardzenie wiesz, poglądów ma i po prostu nie przegadasz, żadne argumenty tak, już nie działają, tak. Bo ale ja mam rację i racja jest najważniejsza. Fakt, że prawda nas wyzwoli, prawda jest ważna i za prawdę powiadam wam, że prawda tylko za prawdę, no ale są jeszcze różne inne rzeczy, nie?
2: Tak. No to w sensie nie można się skupić wyłącznie na tym, że mam rację. Trzeba jeszcze pamiętać, że ten drugi człowiek z jakichś powodów tkwi w swoim błędzie. Nawet jeżeli jesteśmy pewni, że mamy rację, tak? Czyli zależy nam na tym, żeby mamy 100% pewności, że mamy rację, mamy dowody, które są przed naszymi oczami, ale mamy rację i tak dalej. Chcielibyśmy przekonać tę drugą osobę do tego, że jednak nie ma racji. To krzyczenie na nim, że ja mam rację, to jest od pewnego momentu bezużyteczne. No.
0: I obrażanie jeszcze i wyzywanie. Tak jakby, tak. Nie wiem, takie ciężkie było do zrozumienia, do pojęcia, to może ci ludzie, którzy tak się zachowują, słuchajcie, do was mówię, może to wy wcale nie jesteście aż tacy inteligentni, jak chcielibyście siebie widzieć, bo nie rozumiecie takiej najprostszej zupełnie rzeczy, że dużo lepszy efekt uzyskacie, na przykład dzwoniąc i wyjaśniając coś kulturalnie, grzecznie, I wtedy wszyscy rozdziawią gębę i powiedzą, wow, co za koleś, nie? Jak on to fajnie wytłumaczył, a tamten, co tam gadał głupoty, no to tam niech idzie spać. 100 razy lepszy efekt niż jak zadzwonicie, naobrażacie, obrazicie się, zabierzecie zabawki swoje, wyzwiecie krawca, zawiodłem się ty chuju na tobie, nie o takie radio walczyłem. To sami wyjdziecie na takich pacanów kompletnych po prostu, tylko wy tego nie widzicie, bo ja mam rację, bo ja mam rację.
2: Nawet bo ludzie się tak upierają przy tym, że mają rację, jakimś też bardzo zależy, tak często jest, nie? To też, miejmy też empatię wobec tych osób. To często wynika z dobrych pobudek. Oni chcieli dobrze po prostu. I oni naprawdę są zdeterminowani, żeby komuś było dobrze. To oni mają jakiś rodzaj empatii wobec ciebie, bo oni chcą też, żebyś nie... W rozumieniu takiej osoby chcą, żebyś nie... Żebyś przeżył, żebyś nie zachorował. Bo. I oni w królewsko chcą cię do tego przekonać. A ty im stawiasz opór. A oni by chcieli to cię naprawdę dobrze i to są spoko osoby. I, a ty odpierasz tą osobą i nie rozumieją powodu, dlaczego jakby się z nimi nie zgadzasz. I totalnie nie są w stanie tego pojąć, bo nie mają na tyle empatii wobec ciebie i twoich powodów, ale jednocześnie nie są złymi ludźmi. Więc to znowu też służone w drugą stronę. Na przykład znam cię już na tyle długo, że rozumiem, dlaczego masz opór do szczepionek. Gdzieś tam znając swoją historię szczepionkową, nie? Już na starcie jestem w stanie zrozumieć, że jakich argumentów by ci nie podać, no to jakiś opór mniejszy lub większy będziesz do tego odczuwał, nie?
0: No raczej. To nie jest nawet tajemnica, bo gadałem o tym na antenie z parę razy. Więc wiadomo, o co chodzi. No tak, miałem jakieś tam niekorzystne odczyny poszczepienne, które wpłynęły właściwie na całe życie, nie? Więc no, wiadomo, że każdy w pierwszej kolejności bazuje na własnych doświadczeniach, a potem na informacjach przekazanych przez innych. Wiadomo też, że łatwiej jest człowieka oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Nikt się nie chce przyznać, nie, do tego, że był po jakiejś niewłaściwej stronie. Ludzie straszne mają opory. Przyznać się... Popatrz, jak często ludzie mają problem, taki mają charakter, że nie potrafią się do najmniejszej jakiejś rzeczy przyznać, że gdzieś tam mu wisienka na podłogę upadła i zwrócisz uwagę, ja tu podniosę, a to nie ja, to nie ja, to samo upadło. Już się boją, że tak. Wiesz, to jest śmieszne, nie?
2: A wiesz, bo takie osoby często postrzegają, że to jest przyznanie się do słabości. To jest w ogóle straszna wada jakieś tam wychowania w Polsce, które jest dominujące takie, nie? Że to jest przyznanie się do słabości, że przyznam się do błędu. To jest w drugą stronę. To właśnie trzeba być silnym i odważnym, żeby się przyznawać do błędu. Żeby móc powiedzieć, tak, tu zjebałem. Tu faktycznie nie umiałem tego zrobić. Nie podołałem tego. Tego się bałem. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście później staję się konfrontować z różnymi problemami i tak dalej. Nie mówię, żeby być jakimś takim zadeklarowanym tchórzem. Tylko mówię, żeby być osobą, która znając swoją wartość, zachowując jakąś pewność siebie, umie powiedzieć, tak, zjebałem, tak. Zrobiłem źle, nie umiałem tego zrobić, przykładowo, nie? No, to jest strasznie trudne.
0: Także przepraszam was, że Nocne Radio nie rozrosło się do takiej wielkości jak Euro Z. Na przykład, że nie stałem się drugim Michnikiem, głosicielem prawdy, w którego ktoś może być zapatrzony. Tutaj przepraszam, że zmarnotrawiłem w ciężką pracę tylu ludzi. Takie dno, chyba się zabiję jutro z rana, bo już dzisiaj mi się nie chce, jutro z rana się zabiję.
2: Krawiec, ale wiesz, kwestia jest taka, że... Bo to są dwie rzeczy. Ty nie masz potencjału wzrostu w tym radiu. Tylko, że to jest twoja największa zaleta i wada jednocześnie, bo to, co robisz na tą skalę w tej kategorii jest genialne, jest 10 na 10. Ale to po prostu będzie miało taki zasięg, jaki ma. To nie będzie większe. To nie będzie przy tym społeczeństwie, przy tym koniunkcji sfer. Wiedźmina, że ostatnio gram stąd, tak mi się powiedziało. To po prostu w rzeczywistości, w której żyjemy, to Nocne Radio, czy krawcu, jakim jest krawcem, będzie takim, jaki jest. I on nie będzie dużo większy, mówię, trochę większy, trochę mniejszy.
0: Ty patrz, jak rzadko ludzie krytykują takich... samotnych wilków, którzy sobie coś tam nadają na kanale, gadają sobie na jakieś tematy I tam nikt nie ma problemu, nie? A tutaj właściwie jest to samo, tylko że tak zwielokrotnione, że różni ludzie mogą się włączyć i nadawać, co sobie chcą, co tam sobie chcą. Mogą, każdy może zadzwonić i coś swojego tutaj przez chwilę ponadawać. Jest jakby to samo, tylko że spada często krytyka, że to nie jest takie, jak powinno. Bo co? Bo ja nie mam prawa, nie mam takiego prawa w ogóle, żeby stworzyć sobie kanał i coś tutaj gadać do ludzi, tylko wiecznie musi być jakiś problem, że nie tak, że a może srak, a może siak, zaprzepaściłeś.

0: 60 odsłon i tyleż samo subów, nie? I stoi im w miejscu trochę na przykład, nie?
1: Wiesz, ja życzę tym osobom, żeby przez tyle lat były w stanie się gdzieś tam utrzymać. Bo ty chyba w dużej mierze się jesteś w stanie utrzymać z tego, co robisz w tym radiku.
0: No ostatnio coraz gorzej, ale to przez to, że takie byle co tu wam nadaje, to nic, może trzeba będzie wrócić do grafiki jednak, bo miałem z tym skończyć, ale chyba nie, chyba bez sensu trochę kończyć.
1: No, ale w każdym razie gdzieś tam jakiś znaczący dochód ci przynosił to Nocne Radio. W każdym razie zauważalny, to wywalny w tym swoim budżecie, jak się domyślam. Życzę, żeby ktoś był w stanie przez 10 lat prowadzić coś takiego, co jest wartościowe dla wielu osób, co wzbudza emocje. Tu jednak tyle osób przez tyle lat. To jest strasznie fajne. To, że jest jakieś takie stałe miejsce, gdzie można przyjść, można się wypowiedzieć, można porozmawiać. Nie trzeba się jakoś strasznie spinać, nie trzeba się tym stresować, a można sobie spokojnie porozmawiać. No to wiesz, mi się wydaje, że ty w jakimś sensie to trzymasz jakimś takim punktem stałym masę ludzi.
0: Nie, no daj spokój, dużo by było ciekawiej, fajniej, weselej, lepiej, gdybym zaprosił dzisiaj na przykład geodetę jakiegoś i rozmawialibyśmy sobie o ruchach płyt tektonicznych przez 3 godziny, to by było na pewno weselej, fajniej, ciekawiej. Znaczy, nie chcę tu nikomu absolutnie umniejszać, ale... Słucham?
1: Jak Martina zaprosiłeś, była bardzo fajna edycja.
0: No, ale z Martinem to sobie można, widzisz, pogadać na różne tematy.
1: Tak. No, ale on nie jest geodetą z tego, co kojarzę.
0: Co?
1: On nie jest geodetą z tego, co kojarzę.
0: No nie, nie.
1: A co, przy mikrofonie zaprosili tam jakieś geodety?
0: To żeś... Nie, chyba nie, ale to żeś tak dowalił tutaj przy mikrofonie, a co to? To ja nie znam chyba. To dobre to?
1: Nie za bardzo.
0: Jakieś gówniane na pewno. To,
1: niedobre.
0: Nie ma co, niedobre. Nie, no to spoko. No,
1: to jest talencie przy mikrofonie, nie wiem, czy kojarzę.
0: Tak mówisz? No dobra, to jakaś tam twoja opinia. Ja nie będę oceniał, ja to zostawiam samo sobie. Znaczy, nie samo sobie, tylko nie będę się jakoś tam angażował teraz, żeby komuś tutaj robić dobrze, nawet wbrew jego, co pierwszy mi mówi, żeby nie reklamować, potem a jednak łaskawie możesz zareklamować. Nie wiem, nie znam, nie orientuję się, zapracowany jestem, ale jak ktoś lubi, to niech sobie tam szpera.
1: Słuchaj, ja na własną odpowiedzialność się zdecydowałem tutaj zniesławić.
0: Każdy ma prawo do swojej opinii, więc tak. Nie ma problemu. Tutaj.
1: Krawiec, to jest, teraz powinieneś mnie po prostu rozłączyć, żeby pokazać, że się odcinasz, że jestem przed moim stanie na koniec.
0: No, z reguły tak jest, że ktoś skrytykuje coś, potem się okazuje, że to koledzy są i ktoś tam wylatuje. Ludzie są bardzo solidarni. Mi też zarzucano brak solidarności. Wiecie co, ciężko być solidarnym z tak szerokim gronem ludzi o przeróżnych światopoglądach, o tak różnym widzeniu świata, nie? To musiałbym tutaj sobie wybrać jakąś grupę, ale to zawsze jakaś grupa będzie potem niezadowolona, że nie byłem z nią solidarny.
1: A co znaczy solidarny w tym kontekście?
0: No właśnie, nie, trzeba
1: bo
0: sobie
1: ja rozumiem, nie wiem, tą osobę ktoś, nie wiem, pobił i ty miałeś obronić tą osobę i ty powiedziałeś, że masz to w dupę, tak? Czy coś takiego zrobiłeś?
0: Nie wiem już sam kogo mam bronić, kogo atakować. Napiszcie, zróbcie mi listę, kogo bronić, kogo atakować. Ja się dostosuję, będę waszym toadim tutaj.
1: Bo wiesz, ja mam wrażenie, że część osób strasznie przecenia wypowiedzi na YouTubie i tak dalej, które mówię, mają zasięg rzędu 2000 osób. To nie ma wielkiego znaczenia. W sensie to jest fajne, to jest super zabawa, to jest wartościowe dla osób, które w tym wszystkim uczestniczą. Ale to nie jest super decydujący losach świata, nie? Więc wróćmy na luz. Bo to jest takie coś, jak czasami w polityce jest też takie czasami zjawisko, że ktoś, nie wiem, jest tam radnym gminy i mu się wydaje, że jest Frankiem Underwoodem, bo trzęsie 1/3 gminy pod Pcimiem Dolną, nie? I ta osoba już myśli, że rządzi co najmniej światem. I tak samo jest z tymi radykami, że ludzie mówią palmą, że nadają taką nadmierną rangę.

0: Słuchaj, w swoim poletku człowieku możesz zrobić coś fajnego, ale to jest małe poletko, nie?
1: A jak my tak za bardzo tutaj będziemy mówili o tym, że żeby trochę wyluzować, żeby tak może nie podchodzić zawsze super serio do wszystkiego, to zaraz ci odpiszą, tak, to weź se zajaraj, man, zajaraj se, wszystko miej w dupie, tak? A przecież to są ważne rzeczy! No, nie, ciężko się w ogóle z kimkolwiek dzisiaj dogadać, bo wiesz, ludzie są nieprzekonywalni, są zabetonowani w swoich poglądach, w swoim widzeniu rzeczy i można w nieskończoność sobie rozmawiać, ale rzadko kogo przekonasz.
0: Wiesz, no jeżeli ktoś sprowadza rozmowę do mema, to chyba nie warto rozmawiać warto, ale dyskutować poważnie, tylko jest jakiś efekt. To nie warto. No bo jeżeli ty mówisz do kogoś poważnie, oczekujesz jakiejś poważnej reakcji, naprawdę, masz dobrą wolę w ogóle, bo to jest super ważne, tak, dobra wola. Jesteś człowiekiem dobrej woli, który wchodzi w dyskusję z dobrą wolą, a ktoś mając samą złą wolę opowiada ci w stylu właśnie parodiując tam mapetę, tak, i sprowadza cię do po prostu jakiegoś mema lokalnej społeczności, no to ma złą wolę, ma zły vibe po prostu, nie? Należy się odciąć od takiej osoby.
1: No nie wiem, wiesz...
0: Ale wiesz, o co mi chodzi.
1: Wiem. Mapet akurat dużo dobrej roboty zrobił, którą może nie każdy docenia. Przez lata przekonywał ludzi, że może nie warto babrać się w gównie, że może dobrze się skupić na pozytywnych bardziej rzeczach.
0: To
1: zostało trochę tak jakby niedocenione. Nie do końca dotarło chyba do ludzi. Ludzie się bardziej skupili tam na kesze, na dragi, narkotyki, substancje albo spiski. I wiesz, a tak może nie do końca wyłapali bardzo taki ogólny przekaz tego, co robił Tomek, nie? Co gadał.
0: Tak, znaczy ja myślę, że to też trochę wina Tomka akurat, on trochę się już tam zakołapućkał w tym wszystkim. No, ale trochę. Wiesz, że miałem dobrą wolę. Wszystkim to doceniam, szczerze.
1: No.
0: Dobra, sobie Krawcze, ja kończę, bo już jest godzina późna, już wymiękam trochę, ale fajnie było sobie porozmawiać. Miłego wieczoru życzę.
1: Wzajemnie.
0: Czy nocy właściwie.
1: No, też już będę kończył. To do usłyszonka, trzymaj się.
0: Do usłyszenia, cześć.

Nocne Radio jest, znaczy powiem inaczej, było, jest i będzie radiem ludzi zaszczepionych i niezaszczepionych, spiskowych i niespiskowych, wierzących i niewierzących i tak dalej, prawych i lewych, i tego się będę trzymał. A trzeba chyba to powtarzać, żeby może każda nowa osoba, która przyjdzie, sobie to wbiła do głowy i wiedziała, na czym stoi, bo niektórzy mogą się czuć rozczarowani. No, może niepotrzebnie zeszło na takie tematy dzisiaj, ale jak się nazbierało, to trzeba było to jakoś podsumować. Też jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. To też jest takie porzekadło. Bardzo mądre znowu. Ciężko jest dogodzić wszystkim. Prowadziłem kiedyś bloga politycznego i starałem się tak jak najbardziej obiektywnie, znaczy może nie tyle obiektywnie, co po prostu pośmiać się z jednych, z drugich, no i skończyło się tak, że jedni i drudzy wkurwieni, tak? Nie, nie, nie. Jak już robisz coś o polityce, o społeczeństwie, to śmiej się tylko z tych, tamtych, tych durniów, nie? A my tutaj wspaniali, mądrzy. I tak niestety myśli większość Polaków na pewno, czy ludzi na świecie, to nie wiem. Ale na pewno u nas jest taki zwyczaj. To słynne nie kalaj własnego gniazda, jakieś pierdolenie o solidarności, co to w tym przypadku może nic nie oznaczać. Może oznaczać tyle, co ej, a ty jesteś w naszej bandzie, czy z nimi? No i to może tyle oznaczać. Całe górnolotne gadanie o solidarności. I ile było tych różnych oczekiwań, że z tym się nie koleguj, z tamtym się nie koleguj. Wiecie, ja tego się nasłuchałem w życiu. Cóż, książkę można by napisać o tym, nie? Tak, co to za oczekiwania w ogóle? Co ciebie interesuje? Z kim ja się tam kumpluję? Z kim se gadam? Ach, ciężcy są ludzie. Ludzie raczej słabi są. Jak to było? Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę. Czarne dziury się podają za polarne zorze.

łatwo jest też kogoś rozliczać z różnych rzeczy, a jak przychodzi do tego, żeby samemu coś zrobić, to nagle się okazuje, że też nie tak prędko i też nie tak łatwo i też się czasem nie uda i nie wyjdzie i zabraknie chęci. No, łatwo się innych ocenia, na pewno. Głupich i mądrych. O, to. Fusak pisze. Fusak. Też radio głupich i mądrych, a czemu nie? Kto to jest mądry człowiek? Dzisiaj często za mądrego człowieka możemy uznać kogoś, kto właściwie ma bardzo zamknięty umysł, zafiksował się mocno na tym, co zostało jemu przekazane, co sobie wchłonął, ma bardzo duże, graniczące z fanatyzmem zaufanie, powiedzmy, do wiedzy akademickiej, do oficjalnej nauki, medycyny. I pytanie, czy taka osoba też nie jest w pewnym sensie trochę głupiutka, nie? Że tak mocno jest zakotwiczona w tym, co już zna, co jej przekazali. Może jest jakaś mądrość w samym sceptycyzmie, w samym, powiedzmy, szukaniu nowych rozwiązań. Nawet takich rozwiązań, które są, brzmią nieprawdopodobnie, no nie wiem. Dawniej dla ludzi też wiele rzeczy brzmiało nieprawdopodobnie, a dzisiaj jest to nasz chleb powszedni. Było też pytanie wcześniej od Gosi, czemu jaram, skoro mi się fajki skończyły. No jeszcze jest jedna paczka. Miałem może na myśli to, że mi się w jednej paczce skończyły. Musiałem iść po drugą. To kłamał, oszukał nas z tymi fajkami. No, żartuję oczywiście sobie. Nie sądzę, żeby tak Gosia do tego podchodziła. Chociaż są tacy, którzy może tak by podeszli do tego, że oszukał nas, udawał, że nie ma papierosów. O, chciał wzbudzić litość. O, liczył, że coś wyżebra Menel, bo udawał, że fajki mu się skończyły. Ale wyszło, że ma. Słychać było, jak zapalniczką pstryka. Oszust, kłamca. I taki ktoś... No, są naprawdę, są tacy ludzie, którzy tak serio by powiedzieli coś takiego. Nie? I jak z takim kimś gadać? Chyba nie trzeba w ogóle gadać. Można ewentualnie strzelić kogoś takiego w pałę. Weź tam się. Zawijaj. Typie. Nie mam przyjemności tutaj rozmawiania. I tyle, no bo co innego zrobić? Dlatego też unikam różnych, teraz staram się unikać kłótni, sporów, różnych dram, bo po pierwsze wiem, że to się zawsze przerodzi w coś większego niż było na początku. Wiem, że będzie trzeba za to jakąś cenę zapłacić. Wiem, że jest to pożywka dla ludzi, którzy no jakoś tam karmią się często takimi rzeczami, ich to bardzo jara. Każdego z nas takie rzeczy trochę tam jarają, nie? Lubimy sobie pooglądać jakieś walki, jakieś dymy. No ale niektórzy się w tym może zbyt daleko zapędzili. Wiem też, że jak już jesteśmy z kimś skłóceni mocno, to już co by ta osoba potem nie powiedziała? Bo potem może atmosfera trochę zelżeje, zrobi się normalniej, czas leczy rany, wiadomo, zapomni się, odpuści się, na chłodno też się inaczej patrzy na różne rzeczy, ale potem może być tak, że co by ta osoba druga nie powiedziała, to już nas drażni po prostu. Samo ona nie chciała nic złego powiedzieć, ona po prostu coś zagadała, ale my to już odbieramy jako przytyk, jako atak jakiś, jako jakieś wypominanie, przechwalanie się. Wiadomo, o co chodzi. No i to niestety tak jest, tak jest. Dlatego niedobrze jest doprowadzić do takiej sytuacji, bo już potem ciężko to coś z tym zrobić.

Panie Juicy, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo Juicy tutaj tak stawia sprawę, że jak się dowiesz, że umiera, to idzie jakiś tu bank obrabować, czy tam coś, żeby przynajmniej rodzina coś miała. No pytanie, czy właśnie w tym momencie na sam koniec nie zrobisz czegoś takiego, że przegrasz swoją duszę, nie? W karty z diabłem. Nie wiem. No, to mnie też czasami korci, nie? A jak już się okaże, że odchodzę, to wtedy. No, ale szybko się otrząsam i myślę, że nie warto. Kto wie, co tam jest po śmierci, nie? Mogą być zupełnie inne rzeczy od wszystkich tych wersji, które mamy przedstawione dzisiaj. Tak różnych. A może być jeszcze coś zupełnie innego. Coś, co nas zaskoczy, nie? I wtedy pożałujesz tego, że taki jakiś napad, czy no to może się przerodzić w strzelaninę, może kogoś zabijesz niechcący. I co? I będziesz miał na sumieniu pierwszego człowieka zabitego, nie? I to się może jakoś zemści potem. Może nastąpi jakaś reinkarnacja i w następnym życiu sam będziesz ofiarą, którą ktoś zastrzeli. Albo znajdziesz się w takim świecie, gdzie poczujesz ból swoich ofiar, na przykład na własnej skórze. Różnie może być. Nie ma nigdy tak, że się przegrało. Szczególnie dzisiaj, w naszym świecie, gdzie jest tyle możliwości. Tak często się los odwraca, nie? Więc Klodzio też o śmierci mówi, donosi Łukacjusz. A ja powoli się ewakuuję, zmęczony już jestem. Przypominam, że w niedzielę audycja o sokach. To też ktoś będzie mógł wypomnieć, że to nie krawiec był inicjatorem tego, żeby zrobić w końcu tę audycję o sokach. To Ania go namówiła i chce jakoś tego Menela wyciągnąć za uszy, żeby dotrzymał słowa. Mi się to nie podoba, takie coś. Doceniłbym, gdyby krawiec sam zrobił. No i można znów se stękać, sapać. Co kto lubi. Ja to tak bardziej pozytywnie do życia podchodzę, na luzie. Na luzie, absolutnie. Przejmować się takimi rzeczami, przejmować to się można tym, że się nowotwora dostało, nie? Albo że ktoś bliski odszedł. Tego typu rzeczami. A takimi rzeczami się ekscytować, przejmować, to trzeba być... Ja już może nie będę oceniał, kim trzeba być,

No, to... Danusia się deklaruje, że się okazało, że ma raka i że tu operacja ją czeka. To zaskoczenie, zaskoczenie. Bym się nie spodziewał takiego komentarza. No cóż, cóż można rzec w takiej sytuacji, no. Nie poddawać się. Pamiętaj, musisz być silna. Kurczę. Trochę mi to zbiło z tropu. Też wam kiedyś przypuszczalnie obwieszczę, że mam raka. Może już mam, tylko nie wiem o tym, bo mam to rodzinne w genach, nie? A jeszcze, czyli tak, geny, niezdrowy tryb życia, to, no, ta rzeczywistość, która nas... która powoduje, że jesteśmy bardziej zagrożeni, nie? Jemy niezdrowe jedzenie, spaliny, różne rzeczy. No więc na stółówę kiedyś wam też obwieszczę. I też nie ma co się wtedy tam ekscytować jakoś szczególnie. Jest to jest, trudno. No, rak to nie wyrok. Tak trzeba patrzeć, no. Może takie nastawienie nawet zdrowotnie pomoże trochę. Właśnie, ktoś, kto się poddaje, ktoś, kto już nie ma siły, no to się przekłada na odporność naszą. To przykro, Danusia, nie miałem pojęcia, że takie coś cię spotkało. A czy to nie jest tak, że śmierci to się boimy głównie dlatego, że no właśnie ta niepewność, nie? Co będzie po tej śmierci. I jakiś tam może instynkt, wola życia, nie? W nas jest i organizm walczy o to, żeby tego, ale tak właściwie to, czy jest się czym przejmować, jak zabraknie, czy mnie, czy Danusi, czy Jusiego, czy Jamci to... czy Gosi, czy Łukacjusza, kogokolwiek z nas. Czy to Misia, który zaczął nadawać. Też ukrył audycję na początku. Myślałem, że jak zwykle ukryje znowu. Mój tato się poddał. No... to jest przykre. No, w radiu mówimy też o takich rzeczach, jak się zmienia świat i no, dużo samobójstw. Ludzie się zadłużają trochę bezmyślnie. Potem ciężko to odkręcić, bo jak się narobi długów, no... można zadać sobie pytanie, czy właściwe, czy moralne jest na przykład, jak już wiemy, że coś nas... bardzo złego spotka, że powoli odchodzimy z tego świata, nabrać sobie chwilówek. Ktoś przedstawiał taki pomysł, że pójdę sobie do banku, wezmę sobie kredyt, potem jeszcze chwilówek, potem pojadę do innego kraju, tam powtórzę ten manewr i skorzystam z dobrodziejstw takich firm, które dają na gębę. Bo ich to nie obchodzi, mają swoją windykację i kogo będą ścigać, to sobie będą ścigać. Jak fałszywy dowód czy coś, to ich to nie interesuje, będą sobie ścigać, nie? Już kiedyś mówiłem o przypadkach, gdzie firma dająca te chwilówki, to za ścianą jest druga odnoga tej firmy. Windykacja. I trochę taki pomysł na biznes. Dawanie pożyczek bez żadnych gwarancji, na gębę, lekką rączką. No to może być część tego biznesu. Może to być tak pomyślane. Potem sobie windykujesz kogokolwiek. Co ciebie to obchodzi? Czy windykujesz tego prawdziwego Kowalskiego, czy kogoś, kto się podszywał pod niego? Coraz częściej będziemy takie pokusy mieli... żeby okraść właśnie tych wstrętnych banksterów, albo tych globalistów, albo ten obcy kapitał, bo nam się należy. Etam przedstawia takie wizje czasami, nie? No i pytanie, czy to na pewno... Ale to tak się ludzie odgrażają pewnie.
Myślę, że znakomita większość tutaj nas to nie są ludzie, którzy napadają z bronią, gdzieś tam okradają, zabierają czy wyłudzają. Ale czasami może chcemy tak się trochę poodgrażać.

No, dobrze pisze Tomisiu, Jusiemu, że w sumie chłopak jest jeszcze młody, wszystko przed nim i życie się tak czasami zmienia. Naprawdę jest na tym świecie wielu ludzi, którzy jednego dnia, popatrzcie na potrzebę, jednego dnia siedział jakiś taki zmarnowany, połamany, na wózku, znikąd pomocy w jakiejś obskurnej dziurze. Przecież no, nie zdradzam tu nic, bo była o tym kiedyś audycja, nie? A dzisiaj zadowolony, wesolutki, fajna praca tutaj, realizuje swoje jakieś pasje, marzenia, na nic nie narzeka. Tak mu się odmieniło, nie? A był w beznadziejnej sytuacji, no. Moje życie też się wielokrotnie zmieniało dosyć mocno. Potrafi nas życie zaskoczyć i będziesz, Juicy, w takiej sytuacji, że będziesz się śmiał i patrzył zupełnie jak na abstrakcyjną jakąś sytuację. Będziesz wspominał ten czas, kiedy byłeś zrezygnowany, kiedy miałeś dziwne myśli różne. No i będziesz sobie wspominał, nie? Jaki to ja głupi byłem i po co to mi było? Ja tak myślałem, naprawdę? No bo będą zupełnie inne warunki, nie? No tylko coś tam trzeba zrobić, żeby sobie odmienić. Jeśli oczywiście komuś się chce, bo można dojść do czegoś i do takiego nastawienia do życia, że się specjalnie nie przejmujemy różnymi rzeczami. Żyjemy sobie bardzo spokojnie, bardzo minimalistycznie, tak jak ja na przykład. Naprawdę mi to nie doskwiera, nie cierpię, nie? To ktoś inny się martwi bardziej. Różne osoby są bardzo zmartwione, albo w ogóle zniesmaczone, albo zawiedzione. No, a ja sobie żyję powolutku, spokojnie, nie narzekam. Chociaż teraz powinienem w sumie, bo trochę już wir w baku, że tak powiem. Trochę pusto w baku, ale właśnie też mam takie przekonanie, że to się odmieni. Nie ma co się teraz skupiać tutaj na marudzeniu, na jakimś proszeniu, coś. Tu będzie co będzie, no. Jak już będzie bardzo źle, to nie wiem. To sprzedam nerkę. Albo nie wiem, wezmę sobie chwilówek 10. Albo coś, albo napadnę na bank. Nie no, na bank nie napadnę. Przecież to by było nielegalne. Tak nie wolno. Nie no, tak mówiąc, mówię serio, że nie napadłbym nigdy na innych ludzi. Nawet na banksterów. Chociaż kuszące może troszeczkę. Są rzeczy, które są dla nas zupełnie niewyobrażalne. Nie przewidujemy, że może coś takiego nastąpić, nie? No w moim życiu też by się takie coś znalazło. U każdego z was pewnie, że jak się cofniecie w czasie. I to są jakieś takie sytuacje, które zupełnie sobie nie wyobrażaliście, że w tym kierunku pójdzie wasze życie, nie? No, więc nie ma co się przejmować. Najgorzej to się właśnie załamać i stracić chęć do życia. To jest taka prawdziwa depresja, bo to, że nam się tam, nie wiem, nie chce czy coś, to jest połowa tej drogi, nie? Na końcu tej drogi tracimy po prostu chęć do czegokolwiek. Do gadania, do wstania, a już nie mówiąc o wzięciu się z życiem za bary, nie? No. Ludzie najczęściej bazują na własnych doświadczeniach życiowych i na tym sobie budują wizję tego, co ich czeka, co jeszcze może się wydarzyć. No, też to mam. Wiele różnych nieudanych rzeczy to nas zniechęca potem do robienia czegokolwiek, do podejmowania działań, bo po co, nie? No ale to jest pułapka trochę. Niestety też się z tym zmagam, bo takie trochę jest to życie. Może nie warto mieć wielkich oczekiwań zawsze jakichś. Trzeba sobie tak ułożyć życie, żebyśmy byli szczęśliwi. To jest najważniejsze. A nie na przykład to, co wypada, to, co rodzina oczekuje, to jaki jest schemat pewien, nie? Jakieś nadzieje. I nie wiem, może ktoś cierpi na przykład z tego powodu, że zawiódł oczekiwania swojej rodziny,
albo że odbiega trochę od pewnego ogólnie obowiązującego schematu. Nie wiem, nie hajtnął się, nie wbudował domu, nie zasadził drzewa. Ale no to trzeba się z tego otrząsnąć i zadać sobie pytanie, a jaki ja, czy to jest jakiś mój psi obowiązek, czy ja jestem robotem zaprogramowanym, czy ja muszę według szablonu żyć jakiegoś i jakie prawo mają inni ludzie, żeby budować moje życie. Nie budować dosłownie, nie wmuszać dosłownie, ale szantażem emocjonalnym, jakimś okazywaniem pewnych oczekiwań. No, bliscy czasami może dobrze chcą, nie? Chcą nas pchnąć w jakąś stronę. Znajomi też czasami chcą dobrze. I z tego powodu nas na przykład będą tam, nie wiem, obrażać, wyszydzać, że to dla twojego dobra, żebyś ty się wziął za siebie, nie? Mnie takie rzeczy nie przekonują za bardzo akurat, ale rozumiem to, że jest takie zachowanie wśród ludzi. No. Problemem może być też wciągnięcie się w używy za bardzo w takim ciężkim stanie, bo potem mamy podwójny problem. Zostajemy dalej z depresją, z problemami różnymi życiowymi, a jeszcze mamy 10 razy więcej tych problemów. Bo z niektórych rzeczy to ciężko potem wyjść po prostu. I też ktoś może tu zarzucić, że o, cwany gapa, tak się tu wymądrza, tak ludziom doradza, zrób coś z własnym życiem, nie? I przytoczyć wypowiedź z wcześniej, z audycji, że niech każdy się zajmie sobą, to się z innymi zajmujesz. Zawsze coś się znajdzie, do czegoś się można dowalić. No, a mnie już takie rzeczy mało jakoś ruszają. Niech sobie tam ludzie sapią. Jak ktoś ma problem, to ja nie mam żadnego, naprawdę. No, daj znać, Danusia, wiesz, jak to tam poszło, nie? To takie zaskoczenie w ogóle. No, też taka, widzicie, znowu życiowa sytuacja. Ktoś może wydawać się wam nie wiem, dziwny, niefajny. Nie mówię tutaj o Danusi, tylko o takim przypadku, że po prostu my nie wiemy, że ktoś, powiedzmy, kogoś czeka bardzo ciężka operacja, tak? I my o tym zupełnie nie wiemy. Ktoś ma jakąś chorobę, ktoś coś przeżył, jakąś traumę, o której zupełnie nie mówi, nie dzieli się tym, a my oceniamy tego człowieka, że co on taki jakiś, nie? Też tak może być.

A gdzieś tam jakieś biedne dziecko w zrujnowanym i dręczonym wojną kraju właśnie przeżywa jeden z najszczęśliwszych dni swojego życia, bo nie wiem, bo dostał rower, nie? I paczkę cukierków, nie? A my tutaj się martwimy o coś innego z kolei. Że sobie, nie wiem, nie kupimy nowego iPhone'a. Inne mamy potrzeby i inną skalę jakby cierpienia. Jakieś dziecko bogatych rodziców może cierpieć, że nie dostało Play'a 5, tylko Play'a 4. A inne dziecko się ucieszy mega z paczki cukierków, nie? Na święta. Albo z jakiś tam mandarynek, to będzie święto lasu. I też wypadałoby to mieć trochę na uwadze, nie? Zdać sobie z tego sprawę, że tak jest. I z tej racji może się nie przejmować. Różnymi rzeczami się nie przejmować, a z kolei inne docenić, ucieszyć się. Nie wiem, że coś sobie upichciliście, że kolejny dzień żyjemy, że nie mamy wojny u siebie aktualnie, że nie cierpimy głodu. No, ludzkość przez spory okres istnienia była wygłodzona dosyć mocno. Głód był powszechny w przeróżnych miejscach na globie. Taki współczesny wynalazek w sumie, to, że wszyscy jesteśmy najedzeni. No nie wiem, może przesadzam, ale tak gdzieś czytałem, że głód dręczył ludzkość przez bardzo długi czas. No tak, no tu jacyś osadnicy trafili na nieurodzajną ziemię, głód, tu susze, jakieś klęski żywiołowe, z którymi no dzisiaj dalej sobie nie radzimy do końca, ale już trochę lepiej. Nie ma żadnych ubezpieczeń, nie ma niczego, jesteś zdany na siebie, zwierzęta ci wyszabrują, wyjedzą coś. I dramat. Jam ci to pisze. Każdy niesie swój krzyż, tylko podobno krzyż się wybiera, a raka raczej nie bardzo. No. Tak to jest.

każdym razie szacun, Danusia, że się nie poddajesz. No to silna, silna dziewczyna, silna dziewczyna. Ja nie wiem, czy bym miał w sobie jakieś takie siły. Może to jest z kolei... minus tego, że ma się luźne podejście do życia, nie? Co będzie, to będzie, jakoś to będzie, a nawet jak nie będzie, to jakoś tam będzie. Człowiek, który ma bardziej, który ma twarde zasady, który czymś się przejmuje, no to to jest taki człowiek, który właśnie walczy, który coś robi. Też trzeba tu oddać sprawiedliwość, że o wiele łatwiej jest mieć wszystko w dupie i mieć wywalone jaja, niż walczyć, nie? I się starać, walczyć.

Danusia, musisz sok z buraka wypić i witaminy C dużo. To się wyleczy. Czosnek z cebulą. Syrop sobie z cebuli wypij. Wyleczy wszystko. Oczywiście to taki czarny humor trochę w tym momencie. No i co, kochani? W takich sytuacjach to się już bardziej do lekarza, takiego normalnego, zwyczajnego lekarza idzie, nie? Ciekawe, ile osób w takiej sytuacji zaufa medycynie ludowej. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Krawiec, po co Bóg wymyślił człowiekowi tego raka? Mało jest już chorób na świecie. No, z przymrużeniem oka pisze Tomisiu. No, może jest to jeden z wielu, może jest to kolejny jeden z wielu dowodów. Poszlak, bo dowodu nigdy mieć nie będziemy. Jest to tak wymyślone, żeby nigdy nie można było dowodu przedstawić na nieistnienie Boga. Zresztą nauka rzadko kiedy przedstawia dowód na nieistnienie, raczej na istnienie. No, ale nic się tu nie klei, nie? Taki fajny świat zrobił nasz dobry Pan Bóg, gdzie jedno zwierzę w brutalny sposób zagryza drugie, tamto cierpi. Straszliwy ból, nie? Kurczę, ukłujcie się szpileczką w paluszek. No, to poczujecie jedną tysięczną tego bólu, który być może czuje jakaś zagryzana przez lwa antylopa albo jakaś kurka nawet. To, że to tylko ptica, to nie znaczy, że nie czuje, że nie boi się, nie? Że nie czuje bólu i tak dalej. No, także można w nieskończoność wymieniać takie przykłady na to, że coś tu się nie klei, nie? Tu świętość życia, a tu organy wydalnicze zaraz obok rozrodczych. Czyli tak i w ogóle to sranie i sikanie, to zawsze się zastanawiałem, to Pan Bóg tak sobie wymyślił, że będzie takie coś tam z tyłka nam wychodziło? Brudne, brzydkie, śmierdzące? No to gratuluję, ja bym to inaczej trochę zrobił, nie? No ale co kto lubi. Zresztą ten najbardziej popularny, ten jedyny Bóg, to zawsze była dla mnie sprzeczność sama w sobie pod każdym względem. Dlaczego boska istota zachowuje się tak jak pan Ziutek jakiś, nie? Czy pan Włodek? Pała jakoś nienawiścią, zemstą, wyręcza się kimś, kogoś tam wysyła jedno plemię, żeby drugie zaciukali. Sam się przedstawia, że jest zazdrosny, okrutny, potem... Ja już nie mówię o tym, że potem robi się z niego kwintesencję miłości, samodobro, miłość wszelaka w tym jest. A zaraz potem pokaram do siódmego pokolenia, odpowiedzialność zbiorowa. No, po prostu jest to jak jakaś dziwna postać rodem z horroru. I tyle, nic więcej, wymyślona. A jest taka, bo wymyślali ją ludzie w czasach, kiedy tak się patrzyło na świat. Właśnie tych pogromić, tym zabrać. Myślicie, że czemu w Biblii ta rola kobiety jest tak marginalizowana i jest ona częścią inwentarza, własnością i tak dalej? Pisali to faceci, no kurwa, ktoś, kto tego nie rozumie, znaczy każdy to rozumie, tylko niektórzy to wywalają sobie z głowy i zostawiają tam czysta miłość, kwintesencja miłości, tak naprawdę, ja w to wierzę, bo chcą wierzyć, chcą w coś wierzyć, chcą, żeby coś ich życiu nadało sens, chcą, żeby... Może liczą na to, że jak będą się podlizywać temu Bogu, czcić Go, to On jakoś wynagrodzi. Ludzie zawsze tak robili, no. Jak zauważyli, że wiatr, deszcz, burza czasem im zrobi dobrze, czasem źle, to zaczęli patrzeć się w niebo i prosić do swoje wyimaginowane różne byty, wymyślone o to, żeby raz był deszcz, raz żeby go nie było, żeby za bardzo nie wiało. Stworzyli sobie
stworzyli sobie takie postacie, które mogą prosić o różne rzeczy. To do kogo ty chciałaś modlić? A to nie do mnie pytanie, dobra. Bo ja na przykład do nikogo. Nie czuję zupełnie, nawet gdyby istniał jakiś Bóg, to ja mam się płaszczyć przed nim. Nigdy go nie widziałem, nigdy się do mnie nie odezwał. Mam się płaszczyć do jakiegoś wyimaginowanego typa i nie wiem co, i okazywać mu posłuszeństwo swoje. Co, ja jestem jakiś niewolnik? Co, ja jakiś murzyn jestem? No, jak coś chce, to niech zagada. Cały czas tu jestem. Nigdzie nie uciekam póki co. Naprawdę, można się do mnie odezwać. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko oczywiście to nie nastąpi. Jestem tego pewien już teraz na 100%, że to nie nastąpi. Co najwyżej wydarzy się coś takiego nieoczekiwanego. Nie wiem, jutro znajdę na ulicy 100 zł albo, nie wiem, o, jakaś dziwna rzecz się wydarzy i zacznę sobie wmawiać, że o, znak. Mi się kawał rysunkowy przypomina, idzie facet, mówi: Boże, daj mi znak. I tak spada mu znak na łeb drogowy, nie? Jakiś tam stop czy coś. Pierdut. Nie ma typa. Chociaż zastanawianie się nad tym, czy był jakiś projektant, wielki projektant wszechświata, czy są jakieś może byty, które przewyższają nas o miliardy lat ewolucyjnie i pozbyły się już cielesnej powłoki i dla nas są jak bogowie, nie? Do dziś nie zapomnę, jak jednego chrześcijanina zapytałem, czy gdyby się okazało, że Bóg to tak naprawdę jakiś kosmita, że są jacyś aniołowie kosmici, a że to są w zasadzie tacy kosmici, tylko tak potężni, że no, odpowiadają właśnie tym opisom bogów, to czy byś ich czcił? On powiedział, że tak. No a wy czcilibyście? Gdyby się okazało, że przylatuje jakiś Ashtar-Sheran, który siłą swojego wzroku przesuwa góry, bo ma już tak telekinezę rozwiniętą, to czy byście się przed nim tam, czy byście przed nim klękali, łasili się do niego, dziękowali mu za to, że jest taki wspaniały i tak dalej? No ja raczej nie. No jest to po prostu jakaś istota wyższa, no ale nadal nie Bóg. I można sobie znów takie filozoficzne pytanie zadać. Jaka to musiałaby być istota, żebyś jednak go uznał za Boga, nie? Czy jest jakaś taka sztywna granica w ogóle, że kończy się super, mega wyewoluowany, przepotężny kosmita, super Saiyan level 50, który jak piernie, to góry się trzęsą i planety w ogóle zapadają i gwiazdy wybuchają. No, a gdzieś tam to się kończy i zaczyna się nagle Bóg. No, można sobie wyobrazić, że Bóg to jest ktoś, kto jest poza czasem na przykład, nie? Potrafi wyjść sobie z czasu i który stworzył to wszystko. No, to już prędzej. Gdyby była taka istota faktycznie, która jest poza czasem i która stworzyła to wszystko, to bym się zastanawiał, czy nie czcić jako Boga, nie? No, ale zupełnie mi się jakoś to w głowie nie mieści, że jednak istnieje. To Misiu poleca film dokumentalny Holy Hell, Święte Piekło, tak? W którym guru sekty okazał się byłym aktorem gay porn. No to może być dobre, guru. Znaczy, w ogóle lubię filmy o sektach. Nie ma ich zbyt wiele, ale jak już się trafi, to lubię sobie pooglądać, bo to jest zawsze ciekawe, nie? Zwykle będzie podobny scenariusz. Ktoś nowy przychodzi do sekty z różnych powodów. Albo chce tam odnaleźć bliską osobę i ją wyciągnąć, albo po prostu już w życiu mu się coś tam popsuło. No i oglądamy sobie, jak to się wszystko rozwija, zmienia. Dużo jest nieoczekiwanych sytuacji, nagle jakieś zwroty akcji są, nie? Holy hell, jest 2016. No, trzeba będzie zobaczyć. Pamiętam, że kiedyś miałem za dzieciaka, jakoś straszną miałem deprechę, coś tam w szkole nie szło, nie wiem, się nie układało. I spotkałem się z kumplami i powiedziałem coś w stylu właśnie, że ja to chyba wstąpię do jakiejś sekty.
co może być, co może nas naprowadzać trochę na to, co kieruje takimi ludźmi, którzy wstępują do sekty. I to się potwierdza. Do sekt wstępują ludzie, którym się coś w życiu nie poukładało bardzo mocno. I widzą w tym taki reset, że wstąpienie do sekty to jest taki reset, który wszystko naprawi cudownie, bo zmieniamy środowisko, ludzi, wartości swoje, przewartościowujemy swoje życie, no więc musi się wszystko zmienić, jak wszystko pozmieniam, nie? No tak ludzie myślą. Taka droga ucieczki po prostu.

No i dobrze, Juicy, że sobie żyjesz jak gwiazda rocka. No to pozazdrościć tylko, no. Może to był twój sposób na życie, do którego tęskniłeś zawsze, który może z tym jesteś kompatybilny, nie? Może to jest twój właśnie świat, twój life, że sobie tak żyjesz i tylko gdzieś tam jesteś zły na siebie, mimo to, bo ci się wydaje, że powinieneś inaczej żyć. No może się zapytaj sam siebie, czy przypadkiem... Wiesz, może wcale nie jest tak źle, może właśnie w dobrym kierunku idziesz, może odnalazłeś samego siebie. Też tak może być, nie wiem, zgaduję. Nie znamy się za bardzo, to nie wiem.

tak podsumowując, stwierdziłbym, że w życiu chodzi o to, żeby sobie tak poukładać wszystko, żebyśmy się dobrze czuli. I to tak z grubsza tyle. Tylko problem w tym, że każdego co innego cieszy. I każdy... Może nie każdy, ale wiele osób chciałoby poukładać innym życie, tak jak im się wydaje, że będzie najlepiej. I się wtrącają w życie innych. No. I zawsze się kończy ta bajka tak samo. Mamy rycerzy w lśniących zbrojach, magów w białych szatach, wspaniałych, kryształowych, jakieś właśnie Ordo Iuris. I zawsze się okaże na końcu, że w tym środowisku to ludzie sami się rozwodzą, sami leją swoich partnerów, partnerki, krzywdzą dzieci. No, z tymi rozwodami, no to jest teraz afera, tak? W Ordo Iuris się dzielą, bo niektórym się nie podoba, w którym kierunku to wszystko idzie. No, doskonale rozumiem, że nawet nieco fanatycznym katolikom może się nie podobać zmuszanie innych do tego właśnie, żeby zakazać rozwodów, żeby zakazać tego, tamtego, zaglądać pod kołdrę. Dla niektórych to może być zbyt wiele. O, takich ludzi. Może, bo też byłem oskarżany o to, że sprzyjam faszystom, że się zachwycam faszystami. Ludzie, którzy mają jakieś obiekcje, lubią często przejaskrawiać, nie? I awansowało to do zachwycania się faszystami. Pokroju Olszańskiego, ale ja tylko zwracam uwagę na to, że oni coś robią na przykład, nie? Że się organizują świetnie, że się spotykają, że akcje różne robią, happeningi i tak dalej. To mi się podoba. Znaczy, podoba mi się samo to, że udało się to tak zorganizować, że tam znaleźli siłę do tego, żeby działać, jednoczyć się. No, takie rzeczy warto też docenić. No i gdzieś tam może też jest lekka fascynacja tym, żeby takimi ludźmi, którzy chcą po prostu wszystko to, co jest, obalić, bo tak często narzekamy na współczesność, na współczesny świat, jak on jest zdegenerowany, jak wszystko źle działa. Ciągle nas ktoś robi w bambuko, te haracze nam podnoszą cały czas, tłamszą, zabierają resztki wolności. No i nagle się pojawia ktoś, kto mówi, to wszystko, ja, dajcie mi władzę, to ja ich wszystkich wytępię, zabiję ich wszystkich. A zabiję ich wszystkich. Niczym Franz Maurer z Psów. No jest to kuszące, nie? Zawsze to będzie kuszące. Dlatego im gorsza sytuacja, tym więcej będzie krzykaczy, którzy będą mieli bardzo proste rozwiązanie na wszelkie problemy. Zabić. Najlepsze rozwiązanie na wszelkie kłopoty. Zabić. No, niestety, ci, którzy dają wam proste rozwiązania, to potem dadzą wam też proste, bardzo proste, wręcz prostackie rozwiązania w innych dziedzinach życia. I będzie krótka piłka, proste. Albo chodzisz do kościoła, albo jesteś pedał, lewak zarzydzony i trzeba cię odstrzelić, no. Albo, a pieniądze to co? Można sobie wydrukować. To jest mit. To jest mit, że drukowanie pieniędzy jest, to jest niekorzystne zjawisko. Trzeba drukować, a co? Bardzo często, jak sobie słucham o dyktatorach, to oni tak podchodzą, bardzo tak prostacko. Nieliczni zdobywają się na to, żeby zasięgnąć opinii ekspertów. Oni wszystko wiedzą najlepiej, nie? Jeśli czegoś nie lubią, to zaraz zlikwidują, już nie będzie problemu. No, gdzie to było właśnie, kto to mówił, czy to na Węgrzech, nie pamiętam. No właśnie, że podnoszenie stóp procentowych to jest bardzo dobra rzecz, drukowanie pieniędzy, świetna rzecz, inflacja, świetna rzecz. No zjawia się taki dyktator, no to wiadomo, nikt nie jest omnibusem, ale on twierdzi, że jest i będzie nas pouczał o wszystkim. Jak taki właśnie dyktator, nie? Który przychodzi do fabryki piłek i poucza, jak trzeba robić piłki.
przyjeżdża do fabryki szczepionek i mówi, że to wszystko jest gówno, że to jest ściema i on zamknie w więzieniu was wszystkich, bo chcecie depopulować ludzi. No i chodzi sobie taki dyktatorek i modeluje świat według swojego widzimisię, co mu tam przyszło do łba. A to taki zwykły człowieczek, tak jak my. Mógłby równie dobrze pracować za kasą, albo gdzieś na stacji benzynowej, albo być śmieciarzem, albo robotnikiem, ale nie. Tak mu się jego życie ułożyło, że ludzie go wybrali na przywódcę, władcę absolutnego. No, jak już go wybrali, to co on będzie się tam doskonalił, uczył, szkolił, zasięgał rady jeszcze? Jako, przecież on tu rządzi. Ma się kogoś pytać o cokolwiek?

Sprawdź to, sprawdź to. No, pytanie, czy dissem może być reggae, czy tylko rap, hip-hop? No, tak to bywało drzewiej. No, tak dla porównania puściłem, możecie sobie porównać dwa takie disiki, wcześniej na Radio na Fali, dzisiaj na... No, ciężko właśnie powiedzieć, że na nocne radio, bardziej na mnie, no, ale to też można jakby to porównać ze sobą. No, pamiętam, że Muppet wtedy się chyba wkurzył trochę. Klot chyba też. Obaj tak nastroszyli wąsa i tak trochę do tego podeszli, że o, tutaj wyrzucony się mści. Coś. Ludzie, ja już przeszedłem takich sytuacji. Ile było gadania o tym. No, ciągu sobie tutaj wyciera gębę trochę Kunradem, nie? A jestem pewien, że jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy Kunrad gościł w nocnym radio, to znalazłby się wśród tych, którzy też by powiedzieli, że psuje to radio, dlaczego zapraszasz takich ludzi, czy jak, no w ogóle, jak tak można, nie? No.

niekoniecznie bym chciał, żeby się mną interesowały, jakieś anony właśnie się zejdą, to wręcz ryzyko takie, że stracę na tym bardziej, jeśli już tak na to patrzeć, nie? Nie, po prostu Kunrat mi się wydał ciekawą postacią, spoko gościem, z którym można sobie bardzo sensownie często porozmawiać i na ciekawe tematy, poważne różne, o religiach, o społeczeństwie, no i o jego mesjanizmie oczywiście, bo może nie wszyscy wiedzą, kim jest Kunrat. Jest człowiekiem, który uważał się i pewnie dalej się uważa za proroka. No. Jak wiele było sytuacji, że ludzie jeszcze nie wiedzieli, co on ma do powiedzenia, kim on jest, a już się śmiali, bo usłyszeli, że uważa się za proroka, nie? Samo to. No, tak. Z Jezusa też się śmiali swego czasu. No, zawsze kusi, żeby ocenić, nie? I wyśmiać, podsumować jakoś. Najgorzej to, jak nie mamy zdania na jakiś temat, to co my jesteśmy jakieś bez własnego zdania, ludzie? No, trzymaj się, Danusia, tam. Trzymamy kciuki. Dobra intencja popłynie. Będziemy z tobą myślami, duchem. No, to takie rozwalające. Patrzcie, nie wiem, czy to nie jest pierwsza sytuacja w radio, gdzie ktoś tak otwarcie na czacie pisze, mam, słuchajcie, mam raka, nie?

biedny psychicznie człowiek, pisze, ja ci to, chyba o Kunradzie. Kunrad, ja... Nie no, ktoś, kto się zwał antychrystem, jest ciekawy. Tak ciekawy, to Hitlera tak też nazywano zbawiciel. Jakoś tak niegramotnie trochę napisał. Ale wiadomo, o co chodzi. No, ale słuchaj, ale to, wiesz, czyjeś mesjaństwo, można to różnorako rozumieć. Samo to, że Kunrad się nazywał antychrystosem, on to tłumaczył, że on nie jest drugim Jezusem, ani się nie uważa za Jezusa, ani się nawet nie uważa za antychrysta. Przedstawiał to tak, że miał Jezus przyjść, nie przyszedł, długo czekaliśmy, nie spełniły się proroctwa, no to ja przychodzę. Znaczy, może się ta wersja zmieniała też troszkę, już nie pamiętam dokładnie, bo to tak jest, że nawet Zbawiciel może nie mieć takiego od A do Z wszystkiego zawsze opracowanego, przemyślanego. Patrzcie, Jezus też się tam wahał, walczył, bał się, różne emocje nim targały, nie? To była jakaś droga. No, mnie zawsze rajcowało to, że możemy sobie przy takiej okazji porozmawiać o przeróżnych rzeczach związanych właśnie z tego typu sprawami, jak mesjanizm, poczucie mesjanizmu własnego. Jest niby takie zaburzenie psychiczne, że ktoś się uważa właśnie za Zbawiciela, za Mesjasza, ale nie wiem, czy Kunrad to ma. On to miał zawsze wszystko całkiem nieźle przemyślane. Sam siebie nazwał Bogiem mądrości, że on chce propagować religię mądrości. I ciężko się nie zgodzić, że wiele rzeczy, które mówił, było bardzo sensownych, jak dla mnie. No, a może też ciągu nie pamięta, że Kunrad długo po tym, jak wygłosił słynną kwestię, że ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia, to potem bardzo ciepło się wyrażał o nocnym radio, o mojej skromnej osobie, może dlatego właśnie, że się szanowaliśmy obaj, nie? I staraliśmy się coś tutaj zmajstrować, więc to, że, a poza tym można nie widzieć szans rozwoju nocnego radia i nadal z tym radiem być i tutaj gadać sobie i może być miło. Pytanie, czy rozwój to jest to, o co wszystkim chodzi? No, na pewno nie wszystkim, bo mi na przykład nie. A ktoś inny zawsze wszystko sprowadzi do rozwoju i do pieniędzy z kolei. Przesadzi w drugą stronę.

nie? Bo w moim przypadku też może być to przegięcie, że nie stawiam w ogóle na to. Przepraszam, odbija mi się.

zauważyłem też taką tendencję, że jak ktoś się na mnie o coś obrazi, to wypierdala do mnie ze wszystkich dział, które ma. Zbiera jakieś tam brudy, co sobie zapisał w notesiku. Zawsze mnie to bawi. Tak coś się nie spodoba i ty, a pamiętasz, a taki jesteś, a to zawsze wiedziałem, nigdy cię nie lubiłem, a jesteś najgorszy w ogóle, tylko udawałem, że coś w ogóle chcę robić tutaj, bo od początku wiedziałem, a jeszcze przypomnę sytuację, w której i tak się nabzdycza, tak się siłuje, żeby jeszcze mi coś tam dowalić, bo coś mu się tam nie spodobało, się poczuł zawiedziony. Ludzie, weźcie się, nie zachowujcie tak, bo ile trzeba mieć, nie wiem, 5 latek, żeby tak się zachowywać. Żałosne trochę. Niektórzy twierdzą, że ja jestem żałosny. Dobra, może jestem żałosny, ale ci, którzy mnie pouczają, często są tak samo żałośni albo i bardziej, a robią z siebie Bóg wie kogo.

Gosia pyta, co ja tu gadam o tym Kunradzie, jak to przecież świr jest. A kto to oceni? Masz jakieś wyniki badań? A poza tym, nie wiem, każdy jest trochę świrem. Tylko ustaliliśmy sobie pewne standardy, normy, nie wiem, granice, po przekroczeniu których już mamy osobę jakąś niepełnosprawną, umysłowo wariata mamy, nie? No, i to się może zmieniać. Zależy, kto akurat będzie władzę sprawował, nie? Może jeszcze nam się przytrafi ktoś taki, kto stwierdzi, że wiara w Boga to jest choroba psychiczna i trzeba takich ludzi zamykać. Albo wiara w socjalizm. Eksperyment, który się nigdy nie udał i z racji tego, że powtarzanie tych samych czynności i spodziewanie się innego efektu to jest definicja szaleństwa, no to mamy tutaj czarno na białym, nie? Szaleńca. Czystej wody. Szaleniec. A więc byłbym ostrożny w nazywaniu kogoś tam wariatem, szaleńcem. No, że wystarczy posłuchać. No, wiesz, no to jest twoja opinia, Gosia. Czasem szaleniec ociera się o geniusza, albo szaleniec jednocześnie jest geniuszem. Albo ta granica jest płynna między szaleńcem a geniuszem. A gdyby się pojawił twoim zdaniem prawdziwy zbawiciel, prorok, to jakby musiał się zachowywać i co musiałby mówić, żebyś go nie uznała za szaleńca? Wydaje mi się, że każdą tego typu osobę, co by nie mówiła, jakich treści by nie przedstawiała, jakby nie wyglądała, uznałabyś za szaleńca, jak pewnie większość ludzi, nie? No bo skąd on się urwał? Z choinki się urwał, co on tam opowiada za Banieluki? On, Zbawiciel, jak to? Już. A pamiętasz cokolwiek... zróbmy ciekawy eksperyment. Czy Gosia pamięta cokolwiek z tego, co mówił Kunrad? Cokolwiek, jakąś jedną rzecz. Może z wyjątkiem tych, które przytoczyłem, no bo to zbyt łatwe by było, nie? Ale coś przytocz, jakieś jego słowa, z którymi się nie zgadzasz, jakieś treści, które po wysłuchaniu których stwierdziłaś, to jest szalony człowiek. Cokolwiek tutaj zapodaj, to ciekawe, czy coś znajdziesz w swojej głowie. Bez urazy, ale ja myślę, że nie, że po prostu masz takie przekonanie, no bo takie proste myślenie, uważa się za zbawiciela, za proroka, no wariat. I to tyle, i tylko tyle, i nic więcej. Gosia pisze, że gadam bzdury. Trzeba było słuchać. No, widzisz, wymigujesz się, Gosia, wymigujesz się, bo po prostu nie pamiętasz. I wiesz co, ja też bym może tak dużo nie pamiętał, nie? Coś tam pamiętam, no trochę pamiętam, bo nadawaliśmy wspólnie, gadaliśmy, no to wiesz, pamiętam. Ale sam sobie przytocz. No widzisz, Gosia, zrobiliśmy mały sprawdzian. Nie pamiętasz nic z tego, co mówił, a nadal go uważasz za szaleńca. Może po prostu dawniej pamiętałaś i zapamiętałaś, że dla ciebie jest to zupełne wariactwo i jest też taka możliwość, ale stawiałbym na to, jak w przypadku większości ludzi, którzy będą tak twierdzić, że nie będziecie za bardzo nic potrafili powiedzieć, powtórzyć z tego, co mówił Kunrad. A mimo to uznacie go za szaleńca. I co to mówi o nas? O ludziach? Że bardzo łatwo wydajemy wyroki i opinie. Niespecjalnie nas może interesuje, co kto ma do powiedzenia, tylko takie ogólniki. No, uważa się za Mesjasza, wariat już. Może komuś szkoda czasu też na zapoznawanie się z treściami i też to jest zrozumiałe. Kogoś takie rzeczy, powiedzmy, nie interesują i niespecjalnie ma ochotę się zagłębiać, tracić czas i tak dalej. A mimo to powie, zawsze można powiedzieć, że przecież nie będę słuchał wariata, nie? No ale co ten wariat ma do powiedzenia? O, już ty dobrze wiesz, co ma do powiedzenia, no. No ale przytocz coś. No a co, a ty nie pamiętasz? No, to przyjmijmy, że nie pamiętam. To
proszę nas tutaj, proszę nam przypomnieć łaskawie. No i wtedy Gosia pisze na przykład, ja ci nie będę przypominać. No. Taki świat.

Klot, z Konradem wygląda na to, że wszystko jest okej, okay, bo w teorii chaosu Klot cytował Konrada z czatu, z czata, no to znaczy, że Konrad tam się pojawia. Konradzie, wpadnij do nocnego radia, odwiedź nas tutaj może. U Kloda to za dużo nie pogadasz, widzisz, Klot zapamiętał, nic nie zapamiętał z tego, co mówiłeś i jak cię przedstawiał, to zakałapućkał się, nie wiedział, czy antychryst to tak jak ten szatan, tak, antychryst, no jest tu właśnie człowiek, który się uważa za antychristosa, tak, tak, no i to by było tyle, tak, dobrze, to wróćmy do tematu, no to po prostu też nie ogarnia, nie pamięta nic z tego, co mówił Konrad. No i też trzeba się pogodzić z tym, że wiecie, kiedyś ktoś się może was zapyta, ty pamiętasz, co mówił ten krawiec, jak jeszcze żył? I też nic nie przypomnicie sobie za bardzo. I powiecie, no tam, śmiał się, Wałęsę udawał, no i marudził, że mu się fajki skończyły i tyle zapamiętacie. I to nie jest nic strasznego w sumie, nie? Ani nic zaskakującego szczególnie.

w przypadku Claude'a to raczej było tak właśnie, że zapraszał Conrada, żeby zrobić sobie show, nie? I tyle. Tomisiu pisze, ja pamiętam, słuchałem go uważnie, zanim dokonałem oceny. No to punkt dla ciebie. Tylko dobrze o tobie świadczy.

I rozumiem, że ta ocena jest negatywna, że nie poważasz Kunrada. A przytoczysz coś, Tomisiu, jak tak się pochwaliłeś, że słuchałeś i bardzo wnikliwie i pamiętasz, to przytoczysz coś, co na przykład cię zniesmaczyło i oburzyło, że to takie głupoty gada i że zupełnie się z tym nie można zgodzić i to jakby wpłynęło na twoją ocenę. Czy przytoczysz coś takiego?

Gdyby zrobić ankietę, jakiś test, to wyszłoby, że większość ludzi pamięta Konrada z tego, że powiedział: ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia, żadnych, już, nic, koniec. I to jest to, co zapamiętaliście, bo było o tym niedawno wspomniane na antenie, ja wspominałem, gdzieś tam w disie się pojawia ten motyw, ten wątek, no i byście to przytoczyli, nie? A mimo to byście powiedzieli: no ale wariat. To by wskazywało na to, że zbyt pochopnie dokonujemy ocen i tyle. Cała prawda. Zrobiliście największą krzywdę facetowi, że go słuchaliście. No też można tak na to patrzeć, jasne. Ale znów się chyba nie zgodzę. Ciężko mi się w ogóle do tego odnieść, bo trochę inaczej patrzę na postać Konrada niż może ty, Jamcito. Nie zamierzam go jakoś krytykować, wiesz, tu ośmieszać, robić z niego wariata. Absolutnie, po prostu słucham, co człowiek ma do powiedzenia, nie? I tyle. Pamiętam, że na pewno ludzi to poruszyło, kiedy Konrad zaczął siebie widzieć jako właśnie takiego Boga, który gra trochę w grę, w cywilizację i jemu tam milion w te, milion we w te, nie robi różnicy. I to ludzi tak oburzyło trochę, że my Bogi tak mamy, nie? To pewnie zostało też zapamiętane. Że śmierć milionów to dla niego trochę taka statystyka. Idzie tropem, no szedł wtedy może trochę tropem Józefa Stalina. Krawcuniu był na Discordzie i gadał głupoty. No, jakie głupoty? Co gadał? Przypomnisz sobie, Gosia? Zapalniczka znowu w ruchu. A jak? Ach, znowu jakieś dziwne rzeczy na telefon przychodzą. Ciekawe, czy to się da w ogóle odczyścić. Sam się nad tym teraz zastanawiam, czy... No, załóżmy, dobrze, niech będzie, przyjmijmy taką wersję, że Konrad jest osobą chorą psychicznie i zrobiliśmy złą robotę w ogóle, dając się wypowiedzieć człowiekowi. Ale może by była właśnie o wiele gorsza robota, gdyby nie dać w ogóle mu się wypowiedzieć, przekazać jakoś swoje myśli. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Każdy przypadek jest inny. Możemy sobie gdybać. A poza tym mi się zwyczajnie ciekawie słuchało często Konrada. Tego, co ma do powiedzenia. Lubię sobie słuchać ludzi, którzy mają trochę inne rozwiązania problemów, różnych bolączek, które nas trapią. Mają jakieś swoje własne, bardzo oryginalne widzenie świata i siebie samego w ogóle też. To jest ciekawe. Dopóki ktoś nie stanowi zagrożenia, nie robi innym krzywdy, to nawet bym nie diagnozował, że to jest jakaś... No nie wiem, każdy teraz, kto wyjdzie z czymś zaskakującym, z czymś bardzo nieoczywistym, albo bardzo będzie wielu takich, którzy będą się pukać w czoło, no to nie wiem, czy to musi być od razu ktoś, kto ma jakiś problem wielki ze sobą. A jaką macie pewność? A może Konrad sobie to wymyślił jako taką swoją markę? Spodobało mu się to występowanie w takiej roli? Może to była gra jakaś z jego strony? Też nie można tego wykluczyć. Niczego nie można być pewnym.

Jak się zastanowić, to sami wariaci dookoła. Wszyscy my. Wszyscy my w ogóle mamy nie po kolei w głowie. Jeszcze, że chce nam się tutaj żyć, coś robić, jeszcze to w ogóle. Popierdoleńcy. No. Ja na pewno całkiem normalny nie jestem. Się przyznaję już, żeby potem nie było, że nie ostrzegałem. No. Dobra, trzeba kończyć. Pójdę się jeszcze coś może przekąszę, wykąpię się i idę spać. Pracowity weekend przede mną.

W każdym razie liczba 44 stała się memem, stała się szczególną liczbą w uniwersum Nocnego Radia. Często wspominamy o tym, że jak ta liczba się gdzieś pojawia, czy to liczba słuchaczy, czy gdzieś tam wyskoczy gdzie indziej, to 44. No, jeszcze brakuje 3 polubienia. Jest 41 polubień. Jak będzie 44, to ja wam przepowiadam, że zjawi się Kunrad. Przyciągnie go ta liczba 44. Krew jego dawne bohatery, a imię jego 44. Bardzo ładna liczba. Bardzo taka magiczna. Co by tu sobie do snu zapodać? Czy jakiegoś audiobooka dla wyciszenia się? Na dobranoc o wojnie może coś. O wojnie. Czasem mam takie fazy, że sobie o wojnie na dobranoc słucham. Autentycznie o różnych reżimach, o wojnie. Takie straszne rzeczy. Nie wiem, skąd to się bierze. Może to znowu ten kontrast, co nie, że tam takie straszne rzeczy, a ja tu sobie leżę w ciepełku, ale to takie okrutne, tak patrzeć na te tematy. Używać ich dla swojego komfortu trochę, nie, że o, se puszczę o wojnie, jak tam straszne się rzeczy działy, a ja tu nie mam tak źle, leżę sobie, słucham. Może to być taki mechanizm, to by nie świadczyło zbyt dobrze o mnie. To ostrzeż mnie, krawculku, wcześniej to ucieknę przed. Rozumiem, że chodzi o Kunrada, tak? No, słuchajcie, przekroczona liczba 44 polubień, dzięki wielkie. No, ktoś tu cofnął i jest właśnie 44, bo było 45. No, genialnie, to czekamy na Kunrada. Czekamy na Kunrada, może się zjawi. To by był cud w pewnym sensie. To by był cud, gdyby się teraz zjawił. Nie wiem, może to by była może to by był dowód na dowód boskości Kunrada, gdyby się teraz zjawił, wyczułby jakoś, nie, że jest wzywany. Taki prawdziwy Mesjasz powinien mieć jednak takie, powinien czuć takie rzeczy, że ktoś go wzywa. Wzywam cię, Kunradzie. Wzywam cię, Kunradzie. No. Krawiec, przeczytaj powyżej i proszę nie zakładaj z góry, że wiesz, co myślę. Rozmawiałem z nim na audycjach, przecież jak człowiek z człowiekiem, z pełną kulturką. Wcześniej pisał to Misiu. Nie jest negatywną postacią, tak? Go nie oceniam negatywnie, ale do jego przemyśleń podchodzę z dużym dystansem i przymrużeniem oka. Jako osobę uważam, że był wysoce elokwentny w rozmowie. Mało, że elokwentny, to jeszcze kulturalny bardzo zawsze. Pełna kulturka. No, też myślę, że jest to oczytany człowiek, który się interesuje różnymi rzeczami, nie? Dużo ogląda, słucha. Zawsze miał coś do powiedzenia. Ja bardzo miło wspominam Kunrada. Szkoda, że go nie ma z nami. Chyba się nie zjawi jednak. Chyba nie wyczuł, że jest wzywany i że magiczna liczba polubień 44 specjalnie dla niego. A jego nie ma. O Kunradzie, ile cię trzeba cenić. Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dawno nie rozmawiałem z Kunradem. Widzę, że ostatnia rozmowa to była z rok temu. No ciekawe, co tam u niego, jak się miewa.

Ale Kunrad nigdy nie twierdził, że jest spłodzony przez Boga. On się w ogóle nie koncentrował na takich rzeczach. Przekaz Kunrada ja odebrałem jako trochę, w pewnym sensie, próbę zerwania z takim typowym, szablonowym rozumieniem właśnie tego Mesjasza, nie? Boga, półboga, Boga na ziemi. On się nie skupiał w ogóle za bardzo na mistyce. On skupiał się na społeczeństwie, na gospodarce, na wolności, na ustroju, na ludziach, wojnach, na takich rzeczach, które nas faktycznie dotyczą, są namacalne, materialne. Znaczy, no, są realne, może tak. I na tym się skupiał, a jakieś mistyczne rzeczy to było tego bardzo malutko. I to była taka, no, wisienka na torcie. Jak coś tam powiedział takiego, co zahaczało o mistycyzm, o zjawiska nadnaturalne, no, to były szczególne przypadki. I ta elokwencja sprawiała, że był niebezpieczny. Całe szczęście, że się nie rozwinął. Nie rozwinął się? Kto? No, nie wiem, czy całe szczęście. No, może świat byłby lepszy, gdyby Kunrad rządził. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, co prawda, ale zakładam taką możliwość.

No, czym się jam ci to? Jam ci to do pracy się zbiera. Ciekawe, gdzie on pracuje. Do dzisiaj chyba nie wiemy. I nie założył jakiejś sekty a la drabiny Dawidowej i nie modyfikował broni i nie planował zamachów. No też nie możemy wykluczyć, że gdyby Kunrad poczuł wiatr w żagle, to kto wie, no... Też mogłoby różnie być. W końcu jesteśmy tylko ludźmi. Niektórzy może tam półbogami albo bogami. Ale tu nie mamy pewności. Powiem tak, znam ludzi, o których prędzej można by powiedzieć, że mają coś z głową niż Kunrad. A wydają się normalni czasami, względnie.

Bogusław Linda skrytykował bardzo Kościół, znaczy katolicyzm konkretnie, powiedział, cytuję, że katolicyzm rozpierdolił ten kraj. No, ciekawa, zaskakująca trochę wypowiedź, nie sądzicie? Aktor, który w zasadzie był postrzegany tak neutralnie. No, każdy lubi Bogusia, nie? A tu nagle się wypowiedział tak, że dużo na tym straci. Będzie teraz dostawał listy z pogróżkami od katoli, gdzie napiszą, co mu zrobią. No ale dobrze, powiedział co myśli, no. On tu wszedł i rozpierdolił nasz kraj. Kościół rozwalił ten kraj, ogłupiając ludzi. Przecież lepiej było odprawiać mszę po łacinie, żeby nikt niczego nie rozumiał. Lepiej było nie tłumaczyć Biblii, bo jeszcze ludzie dowiedzieliby się, że piekło zostało wymyślone. A tak można było zarabiać na odpustach. Kościół po prostu utrzymuje głupotę w tym kraju, powiedział Linda. Z tym piekłem to kwestia też dyskusyjna. Są jakieś opowieści o tym, jak Jezus był w piekle. Chętnie bym to sprawdził, czy to nie są przypadkiem apokryfy, ale jam ci to może by wiedział, ale już chyba sobie poszedł. Może ktoś inny wie, jak jest z tą opowieścią o Jezusie, który wstąpił do piekieł i tam w tym piekle przebywał przez jakiś czas, nie? Skąd to jest? Wydaje mi się, że to są jednak apokryfy. No, w Biblii faktycznie jest mało o tym miejscu. Jest ono tak opisywane, że może to oznaczać piekło, a może oznaczać po prostu jakiś stan beznadziei, nie? Różnie można to interpretować. A prawdą, a to jest prawda. No, do dzisiaj są ludzie, którzy uważają, że te msze po łacinie, gdzie ksiądz stoi dupą do wiernych i nikt nic nie rozumie, to jest właśnie to. To jest właśnie ta prawdziwa wiara i że w tym jest jakieś misterium wielkie, że to właśnie sprawia, że msza nabiera sensu. No zawsze się znajdą zwolennicy dowolnej opcji, jakaby to opcja nie była, więc... No i faktycznie jeszcze całkiem do niedawna, nie wiem, jakbyście spytali naszych pradziadków, dziadków, no to tak mało kto pewnie Biblię miał w domu. No, a czy były takie czasy, że gdzie nie wolno było posiadać, że było to zakazane? To akurat nie pamiętam. No ale Linda pewnie wie, co mówi. Te jego słowa mogą nabierać dodatkowego wydźwięku, jeśli przypomnimy sobie kwestie słynne z psów, nie? Byli czerwoni, przyszli czarni i cały ten cyrk zamienili w burdel. No także... Kiedyś rzuciłem taką myśl, że cała ta seria Psy to jest trochę laurka dla ubecji. Próba pokazania, że to jednak byli tacy, że to był jeden z drugim tam, to swój chłop, nie, w sumie. A tak naprawdę prawdziwe zło to może właśnie jest ta chrześcijańska unia jedności, nie, która przyszła. Więc... No. Ale prawda jest taka, że Kościół w Polsce zdycha i mówiłem kiedyś, że marzy mi się taki czas, że ten Kościół, absolutnie nie mówię tu o chrześcijaństwie, chrześcijanie niech sobie się modlą, żyją sobie i niech im Bóg dasz bubr i w ogóle, ale katolicyzm to musi zniknąć, bo to jest plaga, to jest nowotwór właśnie. Krawiec, wystarczy, że ksiądz zaczyna czytać różne listy na mszy i stare próchna już tego nie kumają i idą w kimę, pisze Juicy. Wiesz, próchna, nie próchna, no znowu ten jakiś tam szacunek do starszych, no to jest ich świat i to jest coś, co sprawia, że oni się lepiej czują i czują jakąś przynależność do grupy. Wszyscy tego trochę potrzebujemy czasem, nie?
Jak tutaj się spotykamy, żeby sobie pogadać, to oni mają swoje uniwersum, w którym dokładnie chodzi o to, o co zwykle chodzi wszędzie. No, ludzie nie skupiają się aż tak bardzo na treści zwykle, nie chłoną wiedzy, nie analizują, nie wsłuchują się, tylko przychodzą, żeby sobie spędzić czas. Podobnie jest z kościołem. Ludzie przychodzą, żeby poczuć atmosferę, żeby sobie pośpiewać, wibracje, piękne echo, nastrój. No, takie rzeczy, takie, wiesz, które są dla każdego, bo zastanowić się nad treścią tego, co zastanowić się nad tym, co mówi ksiądz, to już nie dla każdego, nie? Ale zachwycić się tym, jak on ładnie śpiewa, ten ksiądz, tak ładnie, ten nowy to ładnie śpiewa, nie? Jaki ma głos, jakie echo, atmosfera, kadzidełko gdzieś tam się pali, nie? Wielu ludzi wspomina bardzo miło stare czasy, pamiętając takie właśnie różne detale, jak gdzieś tam się paliła świeczka, grało radyjko, nie? Albo nie wiem, szliśmy sobie razem na lody tam z rodziną, ten zapach tych frytek nad morzem, tej rybki nad morzem. A jakbyście się cofnęli w czasie, mogłoby się okazać, że to są najgorsze frytki, z jakimi się spotkaliście, że już takich frytek nikt wam nie poda, bo się będzie bał. Miękkie jakieś z mikrofalówki fryty, polane ketchupem Tortex i że jest to w gruncie rzeczy obrzydliwe, a ta ryba to i tak mrożona. Ale pamiętamy, nie? Ten zapaszek, morze, ta atmosfera. I wydaje się to piękne. No i ludzie, którzy chodzą do kościoła, przypuszczam, że też trochę nostalgia bierze górę. I wspominają dawne czasy, kiedy z rodzinką, gdzieś tam z babcią, z wujkiem, na pasterkę szli, śnieg był, światełka wszędzie. I to może sprawiać, że nawet jak ten ksiądz na mszy zacznie fałszować, nawet jak zacznie tam śmierdzieć, bo się pan Ziutek zebździł, nie? No to przed nami co siedzi, no to i tak to będzie pachniało jak fiołki i ksiądz będzie śpiewał jak Luciano Pavarotti dla tej osoby, bo ma w głowie różne miłe rzeczy, które sobie kojarzy z obecną chwilą i to maskuje te różne niedoskonałości, bezsens jakiś. To staje się piękne, bo mamy piękne wspomnienia i te wspomnienia ożywają w tym kościele. Jakaś starsza osoba może się faktycznie czuć lepiej po wizycie w kościele. Przyjdzie do domu i będzie się czuła świetnie. Bo się przeszła, bo się przespacerowała, bo sobie pośpiewała, bo się spotkała ze znajomymi, bo były takie tam treści, nie do końca zrozumiałe, ale co tam, Jan Paweł, o, Jan Paweł, nie? I jest ta osoba szczęśliwa. To co, odebrać jej to szczęście? No ale i tak uważam, że katolicyzm musi zdychać i może lepiej niech on sobie powolutku zdycha. Niech bardzo dobrze, że w seminarium kiedyś było 80 chętnych, a dzisiaj jest 5, w tym 3 murzynów z Afryki, jak już mówiłem, nie? I bardzo dobrze, że ludzie się odwracają, bo chociaż Kościół zawsze sobie da rady, to jest największy na świecie posiadacz ziemski, najwięcej ma nieruchomości. Właściwie mogą sobie żyć pasi brzuchy z wynajmu, z wypuszczania jakichś znaczków z papieżem, tylko oni są tak pazerni, zachłanni, że ciągle chcą więcej, więcej, więcej. I nawet jak przeznaczają, jak Kościół przeznacza na jakiś szczytny cel pieniądze, to nigdy nie przeznaczy z tego, co już ma zgromadzone. Tylko zawsze musi na nowo zbierać. Wiecie, dlaczego tak jest? Nawet nie dlatego, że szkoda Kościołowi, że jest pazerny, chciwy, że nie chce ruszać tej swojej kubki, nie? Tego skarbczyka, nie chce otwierać. Tylko to jest zawsze okazja, żeby pół z tego, co się wyżebrze, wziąć dla siebie, a pół dla biednych dać, no. Ci, którzy krytykują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mogliby się srogo zdziwić i zaszokować, gdybyście się dowiedzieli, jak konkurencyjny Caritas rozdysponowuje środki zebrane. To moglibyście co bardziej wierzący na zawał umrzeć wtedy. Może nie powinienem mówić wierzący, tylko po prostu osoby przynależące do sekty watykańskiej. Czy to ma coś wspólnego z wiarą? Coś wspólnego ma, tylko to jest zupełnie jakieś bezsensowne, niepotrzebne.
i dziwne, i chore, i toksyczne, i zakłamane, i tak dalej. Wierzyć sobie można we własnej wspólnocie. Też będzie kościół żywy, tylko co? Tylko nikt za was nie zrobi wszystkiego już, nie? Nie będzie, że sobie przyjdziecie na gotowe, dacie 10 zł i wysłuchacie bla, bla, bla, bla, bla. Tylko trzeba coś może samemu przygotować, może znać to Pismo Święte w końcu, nie? I dużo takich wyzwań. A człowiek z natury leniwy najczęściej i sobie w głębi ducha, w głębi duszy pomyśli sobie, a tu mam wszystko gotowe na wyciągnięcie ręki. I strach. A co jak się odłączę od kościoła i Pan Bóg potem powie, ty nie byłeś katolikiem, ty byłeś chrześcijaninem, wypierdalaj z mojego nieba. To co wtedy? Wtedy to znaczyłoby to, że to ci się śni, bo ciężko sobie wyobrazić sytuację. To miałby być Bóg, który patrzy na to, czy ty należysz do kościoła, co może jeszcze będzie ci sprawdzał, ile razy w tygodniu na mszę się chodziło, tak? No bez jaj, ktoś, kto wierzy w takie rzeczy, że jest jakiś Bóg, który sprawdza, zagląda nam pod kołdrę, sprawdza, ile razy na mszy byliśmy, czy ile daliśmy na kościół, no to jest no, naprawdę, no przepraszam, tak powiem, ale już debil nad debile, no ciężko być większym głupkiem, no jak to inaczej powiedzieć, no. To jest głupsze niż wiara w Dziadka Mroza, jakaś w Zajączka Wielkanocnego, bo w to wierzy dziecko i to jest zrozumiałe, że sobie wierzy. Dzieci wierzą w różne rzeczy. Także to jest chyba najgłupsza rzecz, to w co można wierzyć. No nie wiem, w co jeszcze można wierzyć, że Ziemia jest płaska, nie? Że mamy do czynienia z globalnym, wielkim, zakrojonym na najszerszą możliwą skalę spiskiem, że wszyscy są opłaceni, kłamią co do kształtu Ziemi i utrzymywanie tego spisku kosztuje miliardy dziennie. W ogóle trzeba przekupiać ludzi, fałszować wszystko. No więc tak samo głupie. Znaczy to nawet, nie no, ciężko sobie coś głupszego wymyślić niż takie wyobrażenie Boga, że to jest taka postać w ogóle, jak z komedii Monty Pythona, nie? Wolontariuszami Caritasu będzie piekło wybrukowane na przemian z purpuratami. A czemu winni są ci wolontariusze? No, niby tam przykładają rękę do całego tego procederu. Kiedyś sprawdzałem ten Caritas i wyszło, że jedna wielka ściema, że te oskarżenia wobec WOŚP-u, nawet gdyby się prawdziwe okazały, to jest małe miki, bo Caritas po prostu większość bierze dla siebie, no. Przynajmniej ktoś starał się udowodnić, że tak właśnie jest. Różne tam źródła widziałem, potem się okazywało, że coś tam trochę więcej dają, różnie. Ciężko w to wniknąć, bo wiecie, finanse kościoła są zawsze tajne. Ktoś udowadniał tutaj, że wcale nie są i przytaczał jakieś tam sprawozdania podatkowe. Wierzycie w to? Kościół, który przy każdej możliwej okazji, kiedy chodzi o pieniądze, kryje się ze swoimi finansami. Dlaczego się kryje? No, tu odpowiedź powinna być prosta, nie? Dla każdego. Dlaczego ktoś się kryje i nie chce nic pokazać? Co robi, jak, gdzie? Ja rozumiem jeszcze jakiegoś zwykłego człowieka, który się boi, powiedzmy, ma 200 zł na koncie i coś tam kombinuje, ale najbogatsza pewnie instytucja na świecie z możliwych, jeśli ukrywa swoje finanse, no to już to trochę jest dziwne i nie w porządku, jakby bardziej, nie? Bo tymi ludźmi kieruje po prostu zwykłe skąpstwo, pazerność, chciwość i tak dalej. I nic więcej.

bo właściwie w dzisiejszych czasach, może zawsze tak było, ciężko jest komukolwiek uwierzyć, skoro wiemy już, nie jest to żadna szuria, że bardzo dużo rzeczy, które się wokół nas dzieją, to tak naprawdę przedstawia nam się taką wersję już ocenzurowaną, albo po prostu kłamstwa, nie? Że chodzi, powiedzmy, o demokrację, o wolność, o zasady, o ideę, a potem się okazuje, że nie, że chodzi o władzę, o pieniądze, o zasoby i tak dalej. Media, właściwie wszystkie media dzisiaj trochę kłamią, w tym sensie, że pokazują rzeczywistość taką, jaka jest, no, tak, w taki sposób, żeby to było im na rękę, żeby się reklamodawcy nie odwrócili, żeby, broń Boże, nie przyznać racji w czymkolwiek swoim oponentom, komuś, kto jest po drugiej tam stronie barykady, reprezentuje ten drugi biegun, nie? Jeśli chodzi o światopogląd. No więc tak czy owak jest to zawsze kłamstwo. Pójdziemy coś załatwić, coś kupić. Też nas zaraz okłamują. No już była o tym audycja. Starałem się pokazać, że właściwie... No, wskażcie mi przypadki, gdzie nie jesteśmy mamieni, kłamani, gdzie nie przedstawia nam się jakiejś iluzji. Co? Edukacja? Edukacja, media, kościół? Co? Co nie jest kłamstwem dzisiaj? Żywność w sklepie? Też jest kłamstwem. Wszystko jest fałszowane, oszukiwane. I co sprawia, że tak jest? Ja myślę, że pieniądze w największym stopniu. Bo kiedy tylko wykonanie jakiegoś ruchu wiąże się ze stratą finansową, że ja mniej zarobię, stracę coś, no to jedna osoba dzisiaj na 100 się zdecyduje stracić, ale być po stronie prawdy, nie? To straszne czasy, straszne czasy. Pieniądz rządzi światem i w zasadzie zawsze tak było. To mnie to nawet zadziwia, że ludzie potrafią się tak czasami chandryczyć, kłamać, jakieś akcje robić dziwne, żeby, nie wiem, żeby zarobić te 20 zł, nie? Czasem właśnie otworzyli Biedronkę. Może pójdę sobie, kupię jakiś chlebek świeży, bułkę. Żeby tak nie szastać, to bułkę z serem może sobie kupię. Trzeba teraz bardzo oszczędnym być. Ludziom ciężko, donejcików nie wpłacają. Ja to rozumiem, wy też nie macie. A ja to mogę zdechnąć. Co mi tam? Jak zdechnę, to przyjdzie drugi jakiś pajac. Co tam? Żeby nie było, to tak w żartach trochę, no pół żartem, niech będzie, że pół żartem, że trochę was tutaj zachęcam, trochę stosuję szantaż emocjonalny, taki delikutaśny. No niech będzie, że donate'owa dziwka, no niech będzie. Donate'owa prostytutka, przepraszam, donate'owa prostytutka. Nie dziwka, prostytutka, to bardzo duża różnica. Czy dziwka, czy prostytutka. Niektórych może dupa piecze, że na krawculka spływają tutaj, że rzucają we mnie złotem, że piękne kobiety pieką dla mnie pierniczki, obsypują mnie złotem. To kogoś dupa zapiekła i musiał.

ktoś podsłuchiwał Claude'a i może napisać, o czym dzisiaj pan redaktor nadaje. Niech zgadnę. COVID? Można się zwymiotować od tych rozmów o COVID-zie. Nie wiem, to już jest problem faktycznie, bo też sobie lubię posłuchać czasami czegoś. Przecież nie będę słuchał samego siebie, pajaca, debila. No więc lubię sobie czegoś posłuchać. A tu nie ma czego, bo wszyscy o tym COVID-zie najwięcej gadają, a to już jest nudne. Dostaniesz kasę, to znikniesz na tydzień. No, niekoniecznie. Mam tak mało, że nie mogę sobie pozwolić na znikanie. Ale też coś w tym jest. No, artysta syty to artysta niepłodny, a głodny tylko płodny. Tylko trzeba uważać, żeby nie zdechł z głodu, bo w ogóle nie będzie artysty. No, kolekcjoner donate'ów też. To chyba o mnie. No ale... Nie no, czasami może się wam tak wydawać też, że znikam, bo dostałem donate'a, sobie chleję czy coś, a to może niekoniecznie tak też być. W ogóle ostatnio kiepski mam czas, jeśli chodzi o nadawanie. Jestem bardzo nie w formie. Ciężko w ogóle się jakoś przygotować do czegokolwiek, coś zrobić konkretniejszego. Nie chce mi się, nie mam siły, nie mam chęci, wytrwałości za bardzo.

0: limitowana linia Maserati, Ferrari. Tutaj Giussi pisze, że widział fotkę z Watykanu, jak głowy kościoła jakiś zlot miały i tam właśnie takie luksusowe fury i to jeszcze prawdopodobnie jakieś limitowane edycje specjalne. No, kto Boga temu zabroni? A co ma na osiołku jeździć? Ludzie, to właśnie tak sataniści i lewactwo mówi, że o, nie, samochodem jeździ. To tak, najlepiej, żeby na deskorolce jeździł, nie? Można by się pośmiać wtedy. No i każdy praktycznie ksiądz, no może tak 90% księży, te pozostałe 10% to tak dla równowagi, żeby tam, oni pilnują się też, lubią mieć, niby krytykują te swoje czarne owce w swoich szeregach, którzy tam krytykują też Kościół Watykan, ale to jest im bardzo na rękę, bo taki wierny sobie posłucha jednego księdza, jakiegoś tam Jędraszewskiego, który pluje na wszystkich, tu Sodoma, Gomora, coś, a potem przyjdzie taki ksiądz mądrzejszy, jakiś ksiądz mądra głowa i on tak pojednawczo powie, że nie, to musimy się szanować, naprawdę trzeba zauważać też, że w złą stronę to idzie, musimy oczyścić. I taki wierny wtedy oddycha z ulgą. O, no, są też, widzisz, wnuczku, mądrzy księża, widzisz, nie wszyscy tacy jak ten wariat, chociaż on też ma rację, ale widzisz, no masz tu inny głos. Kościół to nie jest, wiesz, także tylko jeden głos. No i już się wszystko łagodzi, już można powiedzieć, że są różni księża, są i tacy, nie? Bo gdzieś tam jest jeden taki dyżurny, który będzie mówił rozsądnie, nie? A pozostali trzepią kapuchę, kręcą lody, władza, pieniądze, ziemię, grunty od państwa. No, zawsze, jak już się to wszystko tutaj rozpierdoli w Polsce, jak już będzie codziennie po 5 afer pedofilskich i rozkradzione, ukradzione, sprzedał posłowi ziemię, tu dostał za 1%, sprzedał posłowi za 100%. Jak już to się stanie totalnym standardem, już nie będzie nic dobrego w tym kościele, to oni się po prostu stąd zawiną i skupią się na Afryce i będą tych murzynków małych straszyć diabełkami. I murzynek się wychowa na dobrego katolika, będzie potem przynosił tam dary, prezenty, śpiewał, grał. No i to wystarczy im na następne lata, żeby się obłowić, żeby tam rozkraść ziemię, podostawać od państwa, nie? Jakieś afrykańskie tym razem. No a potem ludzie zapomną, bo ludzie szybko zapominają i Kościół wróci kiedyś do Polski, jak już całkiem stąd wyparuje, już nikt nie będzie, pies z kulawą nogą nie będzie do kościoła chodził, no to znikną sobie na jakiś czas i kiedyś tam wrócą znowu i zacznie się wszystko od nowa, ludzie mają słabą pamięć. Dzisiaj Klot o wojnie gadał, nie o COVID-zie. A, no dobrze, dobrze. Dobrze, że mamy ciebie, psycho, że tam słodzisz Klodziowi, tam chwalisz go. Nie no, żartuję, aż tak bardzo nie pucuję się tam do Kloda, ale chyba woli tam być ostatnio, psycho, u Kloda. Taktyka na dobrego i złego glinę. No, coś takiego, Tomu, coś takiego mam na myśli. Myślę, że to dobrze podsumowałeś. Pouczają, by żyć skromnie i ten się wozi furą, gdzie za sam lakier kupiłbyś dom dla potrzebujących.
1: Big Stan, 30 zł. Na śniadanie, drogi panie.
0: O, mój drogi panie na steropianie. Big Stan, Wielki Stach, taka komedia była, nie? Wielki Stach. Bardzo, bardzo dobra komedia. Dzięki, Staszku. Mogę tak mówić? Staszku. No, bardzo dobra komedia. Właśnie to się tak nazywało, Big Stan. Chyba to zainspirowało. Zobaczę. Wielki Stach, Big Stan. Tak, 2007. No, to jest o takim gościu, który jest takim przeciętnym gostkiem, człowieczkiem, i trafia za jakieś chyba malwersacje do pierdla. I bardzo to przeżywa, że jak on sobie tam da radę w tym pierdlu, nie? Tam same osiłki tam skrzywdzą go. I zaczyna pobierać nauki u takiego mistrza, którego gra Carradine. I ten mistrz go uczy jakichś niestworzonych rzeczy i on potem w tym więzieniu robi rozpierduchę, zostaje w ogóle bossem tam, nie? I wszyscy muszą się go słuchać, bo takim się stał twardzielem po naukach mistrza. No ale to jest wszystko w bardzo komediowej konwencji. No. A co do skromnego życia, no ciekawe ilu zostało jeszcze na świecie ludzi, którym na przykład odpowiada skromne życie, którzy nie skorzystaliby z okazji, żeby się nachapać, obłowić, dorobić. Ciekawi mnie bardzo, ilu jeszcze takich ludzi zostało. Może już bardzo niewielu, bo wpaja się... Ludzie strasznie są jak owce, nie wiem, wpaja się im jeden jakiś schemat życia i wszyscy tak chcą to robić. I wszyscy dali się przekonać, że musisz mieć domek, rodzinę, kościółek, bozia, dziecko, drzewko. I wszyscy chcą mieć właśnie drzewko, dziecię, kościółek i księdza na obiad, żeby zaprosić i ten domek i do czegoś trzeba dojść. I tak wszyscy klepią to samo i chodzą i zapierdalają i się żyłują, żeby pod koniec życia leżeć we własnym łóżku, we własnym domu, gdzie własna żona poda szklankę wody. No, ja myślę, że wiele osób może być rozczarowanych tym wszystkim, bo skończy się tak, że komuś to trzeba wszystko będzie przekazać, oddać i to też nie takie dobre, nie? Na przykład zrezygnowałem z takich rzeczy, z jakichś spadków i tak dalej. To dziwne, nie? Trochę może się wam wydawać. Ale tak mam. Kurde, żadna zapalniczka już nie działa. No nie mogę sobie papierosa odpalić.

A kto ma w rodzinie księdza, tego nie dotknie nędza, to na pewno, to wiadome. No, także może to dla was jakaś, może ci, którzy są zniechęceni życiem, sponiewierani, może to jest jakaś droga, pójść do zakonu jakiegoś, nie wiem. Może by wam się odmieniło. No, może się odmienić z samego powodu, że to jest zmiana wielka. To nagle się zaczyna inaczej myśleć, nie? Jak życie się potoczy tak, że nagle się wszystko przewraca do góry nogami, zmieniamy miejsce zamieszkania. No, też wiele osób twierdzi, że to jest bardzo zdrowe zmieniać sobie miejsce zamieszkania co jakiś czas, że to jest wręcz właśnie niezdrowe pozostawać w tym samym miejscu, robić te same rzeczy. To człowieka wyniszcza. Ja w to wierzę też akurat, że to może człowieka zniszczyć, jak jest skazany na robienie tego samego przez wiele, wiele lat, powtarzanie tych samych czynności. Szczególnie jeśli to jest praca, która nie daje jakiejś wielkiej

O, jak wpadł taki zacny donejcik od Staszka, od dużego Staszka, to jeszcze posiedzę z 10 minut. A może nawet 15? A co tam? Niech stracę. Ja wyjdę na tym jak Zabłocki na środkach czystości, bo już powinienem kończyć dawno, ale jeszcze posiedzę o 5 minut więcej. Niech stracę. Jest bardzo cenne. Mój czas jest tak cenny. Nie wyobrażacie w ogóle, jaki jest cenny mój czas. Każda sekunda mojego czasu, to tak naprawdę to was nie stać na to. Ja wam to po prostu z dobroci serca daję jeszcze tą jedną minutę. Jakbyście chcieli to kupić, to by was nie było stać. Jakbyście się wszyscy tu zrzucili nawet, najzamożniejsi słuchacze, słuchaczki, byście się pozrzucali tutaj, nie byłoby was stać na jedną sekundę mojego czasu. To jest takie cenne. Krawiec, wydaje mi się, że za dużo palisz tych szlugów. Nie krytykuję, nie pouczam. Ale to też, co wy się tak teraz boicie? To, że ja tutaj powtarzam jak mantrę, że może nie oceniajmy i tak dalej. To teraz nie, że się musicie tutaj bać cokolwiek mi powiedzieć. No, też bez przesady, nie? Po prostu mnie co najwyżej drażnią ludzie, którzy tylko to robią, na przykład, nie? Na przykład tylko się przypierdalają o coś i od tej strony ich znam, że się przypierdalają tylko wiecznie o coś. To może tak, może jakieś zbyt pochopne ocenianie ludzi, na przykład, albo zbyt częste, to tak, ale nie tak, że tutaj. Więc śmiało to misiu tutaj, wiesz, bo tak już któryś raz tu powtarzasz, że ja nie krytykuję, ja tylko tak. No, żeby tu się jakiś terror nie zrobił zaraz, nie? Że się będziecie ludzie bali mi cokolwiek tu wytknąć, powiedzieć, bo ja się obrażę zaraz. Serio tak uważacie, że ja się obrażam o byle gówno? Ja się nie obrażam o byle gówno. Nigdy tego raczej nie robiłem, no. Przecież ile było krytyki, ile było tutaj różnych uwag nieprzychylnych i tak dalej, i to nie powoduje jakiegoś wkurwu, czy tam urazy do kogoś, absolutnie. Tylko po prostu niektórzy z tym ostro przeginają, i o to chodzi. Zresztą niech każdy sobie robi, co chce, kurwa, no. Jak nawet dzisiaj mówiłem w audycji, mnie możecie sobie tutaj dowoli nawet obrażać, nie wiem, coś tam se gadać. Trudno, trudno. No ale przynajmniej tam na innych ludziach z radia może tam się nie wyżywajcie za bardzo. Się robi wtedy chujowy klimat. No za dużo palę, zdecydowanie, no. Za dużo. Na razie to tak paczka dziennie, nie? Ale widzę, że czasami zdarzy się, że nawet ta paczka tak jakby nie wystarczała, nie? A tu po jedzonku, a tu coś. Przy radiu dużo palę, bo wiecie, jest na przykład tak, że przez pół dnia nie zapalę ani jednego papierosa, nie? Gdzieś tam wychodzę, coś tam załatwiam, tu poleżę sobie, tu sobie czegoś posłucham i nie palę nic. Ale jak siadam do mikrofonu, czy pracuję nad jakimś projektem, to strasznie się chce jarać. Okropnie. No, więc trzeba się ograniczyć trochę. Za dużo kasy w ogóle na to idzie. Drogie te fajki. Tak codziennie paczkę kupować, nie? To ile to jest w skali miesiąca? Bo ile teraz tam po 13, 15? Ciężko się połapać w tych cenach. Dobra, załóżmy tam 13 złotych, nie? 30 dni razy 13 złotych, no to miesięcznie 400 prawie. No. A ile za to można by kupić innych rzeczy do palenia? A ile frykasów różnych? A ile to w skali roku wychodzi pieniędzy?

brakuje silnej woli. Może ta silna wola to jest to, co sprawia, że nasze życie jest albo udane, albo nie. Różnie można patrzeć na

bicie od tej strony, nie? Że ktoś powie, że sukces osiągają ci, którzy są sprytni. Ktoś inny powie, że sukces osiągnie ktoś, kto nie jest taki czy owaki, no nie wiem, nie jest za mądry na przykład, bo jak jesteś za mądry, to cię zbyt się bardzo przejmujesz różnymi rzeczami, dręczysz, zadręczasz się, a prosty, głupkowaty człowiek idzie sobie przez życie jak przecinak. Ktoś inny jeszcze, coś innego, a ja bym powiedział, że właśnie ta siła woli, to się jakoś przekłada na jakość naszego życia. Bo jak ktoś ma dużą siłę woli, to będzie wytrwały w tym, co robi. W końcu dopnie swego. Jak ma dużą siłę woli, to dobrze pozałatwia sprawy, relacje z innymi ludźmi. Wyjaśni wszystkie sprawy, jak ma dużą siłę woli. I cały czas taką osobę coś pcha do przodu. Taka osoba przeżyje więcej przygód, pozna ciekawych ludzi, nawiąże kontakty, będzie uprawiać sport, będzie się dobrze czuła we własnym ciele, co z kolei się przełoży na to, że ogólnie wszystko będzie lepiej szło i tak dalej, więc stawiałbym na tą siłę woli. Gdyby była jakaś taka siła woli w proszku, że można by sobie zażyć, nie? Siła woli w proszku. Zalać, sparzyć, zmieszać, skruszyć, czy jak to tam było. No, i zażyć sobie, i nagle stajemy się osobą, która ma ogromną siłę woli, determinację dużą. To się wiąże jakoś tam ze sobą. No, to by było klawo. A niestety tą siłę woli, mamy jakieś zasoby zawsze, dużo zależy od wychowania, ile będziemy mieli, jak zostaniemy tam przysposobieni, wychowani. Albo na przykład to, ile już nam odjęło tej wiary w siebie, bo to jakoś się wiąże, nie? Siła, wola do działania z wiarą w samego siebie, w to, że się uda i tak dalej. Ktoś może przez lata doświadczać takich stanów, gdzie jest to podkopywane i niszczone. No i ma już tego mniej. Z wiekiem też się zmienia. No, że śmiało, można się tu... Przepraszam, ale już też jestem śpiący. No, wszystko można w sumie u nas. No, też trzeba być przygotowanym, że może różnie zostanie to odebrane też czasami. Sukces osiągnęli ci, którzy mieli wysoko postawionych rodziców. Kiedy komuna padła, owsiak resortowe dzieci... Przecie pół tych gwiazdek z show biznesu to kumple z liceum. No ale tak jest we wszystkich krajach w sumie, nie? Że no powiedzmy spotykają się różne gwiazdy, gwiazdeczki. Tu jakiś aktor, tu aktorka, siedzą przy jednym stole, rozmawiają, ktoś jeszcze tam przychodzi, jakiś talk show czy coś i często wychodzi, że ci ludzie się znają z dawnych lat, że uczyli się w tych samych szkołach. Ale no na pewno dobrze, miło jest mieć bogatych rodziców. Zależy na jakich się trafi, możesz trafić na takich, którzy będą cię, mało ci pomogą finansowo, ale będą cię uczyć całe życie, jak samemu dać radę, będą wpajać w ciebie jakieś wartości, którymi oni żyli, będą robili kopię samych siebie, na końcu w ogóle nie pomogą ci finansowo, ale gdzieś tam sprawią, że ty dasz radę sam założyć firmę, coś tam ci dołożą, tak, może, ale niewiele, żebyś sobie nie myślał. Są też i tacy ludzie. To jest pech. Nie wiem, przypominam sobie na przykład moich rówieśników z młodzieńczych lat, z podstawówki jeszcze, z różnych środowisk tam byliśmy, nie? Jeden miał ojca, który prowadził bar osiedlowy, budował sobie tam gdzieś w tle dom, zajmował się, nie wiem, jakimiś tam ważnymi rzeczami, jakimś dyrektorem był gdzieś przy okazji. W tenisa sobie grał, nie? A ktoś inny z kolei, tata przychodzi zmęczony po pracy z torbą, jakimś tam hydraulikiem jest, ledwo starcza na życie, nie?
kupno czegoś takiego jak komputer, no to jest wielkie przedsięwzięcie, nie? Tam rodzina się złoży, w końcu może będzie jakiś najtańszy. Bardzo tak skromnie. Więc różnych miałem takich kolegów. Z tych moich ulubionych, nie? Przyjaciół, to tak różne światy to były w sumie. No. Jeden jeździł na zajebistym rowerze, drugi na jakimś Wigry połamanym. No. No, jednak dużo musi zależeć od tego, czy urodzimy się w bogatej rodzinie, czy nie. To nawet nie chodzi o to, że dostaniemy jakąś pomoc na start, ale o to, że ktoś nas nauczy, jak się obchodzić z pieniądzem, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Jak oszczędzać, jak szanować pieniądz. Nauczy młodego człowieka, taki ojciec, taka matka, powiedzmy, różnych przydatnych rzeczy w życiu, nie? Przy okazji. Jak załatwiać różne interesy, tam, że się trzeba spotkać, że trzeba dobre wrażenie zrobić, że ważny jest wygląd, takie tam różne rzeczy, które się przydadzą przyszłemu dyrektorowi, biznesmenowi. No i tak sobie kiedyś sprawdziłem, co teraz porabiają moi przyjaciele z bardzo dawnych lat, kiedy jeszcze byłem dzieciakiem. No i faktycznie, no, ten, którego ojciec był dyrektorem, to dziś sam jest dyrektorem w jakimś tam, nie wiem, BMW Polska, czy tam Mercedes Polska, czy tam w innym dialogu. Nie ma już dialogu, nie? No, jakimś tam Orange, TPSA, też jakieś tam dyrektory. Przechodzi to zdecydowanie, przechodzi z pokolenia na pokolenie. A kolega, powiedzmy, który w biednej rodzinie się wychował, no to dzisiaj rozwozi pizzę. To bez urazy, Grzesiek, bez urazy. To tak przedstawiłem tu jako to jako tą drugą stronę, nie? Tu wychował się w biednej, to rozwozi pizzę, ale to w sumie. To znaczy, że winę za to, że nie osiągnęliśmy sukcesu w życiu, ponoszą nasi rodzice, bo nie wysłali nas do elitarnych szkółek, pisze Juicy. Nie o to chodzi trochę. Znaczy, raz, że ciężko wskazać tutaj, że ktoś ponosi winę, nie? To tak w życiu nie jest, że jedna osoba ponosi winę, druga zupełnie nie. Życie nie jest takie czarno-białe. Dużo się rzeczy składa na ostateczny kształt naszego życia, nie? Ja tylko mówię o tym, że zauważam, że bazując na swoich tam obserwacjach i moich znajomościach, no to się to przekłada wszystko. Ktoś, kto w bogatej rodzinie ktoś, kogo ojciec był dyrektorem, to on też będzie często dyrektorem, co widać właśnie na przykładzie kolegi. Bo aż tak się śmiałem, nie? Że tu dyrektor jakiś. Znaczy, no nie wiem, jesteśmy sumą naszych doświadczeń, sumą naszych przeżyć, sumą informacji, które nam wtłoczono do głowy, kiedy byliśmy jeszcze chłonny mózg, jak gąbka chłonął, rodzice byli autorytetami, przekazywali jakieś prawdy. No i czego ma się nauczyć młody człowiek, który jego relacje z rodzicami polegają na tym, że się spyta, co tam w szkole. A z kim tam, kto tam się kolegujesz, z kim w tej szkole, kto tam jest taki twój kolega. No i takie rozmowy, nie? A ty te w piłkę idziesz grać, a kto lekturę przeczyta? Są tacy rodzice, którzy ograniczają się do takich uwag właściwie tylko, nie? Nie ma umiejętności zupełnie porozmawiania z dzieciakiem. Ani rodzic, ani być może dziecko nie są zdolni do tego, żeby porozmawiać ze sobą w jakiś inny sposób. Nie na zasadzie, a czy zrobiłeś to, a czy wypełniłeś, a pamiętaj, że jutro masz jechać, no, i pamiętaj, że trzeba się ładnie ubrać, musisz ładnie wyglądać, bo idziemy tu do kościółka. No to takie rozmowy, no, nie ma w tym. A z kolei inny rodzic bierze dzieciaka, gdzieś tam wyjeżdżają,
siadają sobie i odbywają męską rozmowę i są różne trochę poważniejsze rzeczy przekazywane, nie? I zupełnie inny rodzaj komunikacji jakby. Rozmowa, tak jak my sobie tu teraz rozmawiamy, że możemy o wszystkim porozmawiać, poruszyć dowolne tematy, a ktoś inny w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby z rodzicami tak pogadać. Ja akurat miałem to szczęście, że mogłem, ale znam takich, co nie za bardzo mogli. I obserwowałem, zawsze lubiłem obserwować, jak to jest gdzie indziej, nie? W domu, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak się zachowują i... Też tu się coś wypytałem, tu się wypytałem i sobie zbudowałem jakiś tam obraz tego wszystkiego. No papa, papa. Gosia, trzymaj się. Krawiec, jak zakwalifikować grafika komputerowego? Są bardzo różni graficy. Jeden, ktoś będzie znanym grafikiem wyspecjalizowanym w jednej rzeczy i zasłynął, napisali o nim na portalu, zasłynął powiedzmy tym, że połączył ze sobą jakieś różne okresy historyczne, stworzył jakiś nowy świat i rysuje tam ułanów i mechy i tak dalej, stał się znany, rozchwytywany i zarabia krocie, a ktoś inny będzie... grafikiem, wolnym strzelcem, który sobie dorabia, robiąc jakieś stronki, wizytóweczki i klepie biedę. No różnie bywa. Grafik grafikowi nierówny.

I ciężko tu mówić, że jakiś rodzic jest winny, bo wiecie, wina to powinna być, no jak mówimy o winie, wskazujemy winnego, no to, no niby można popełnić jakieś błędy, czy czegoś nie dopilnować, czy dać dupy, nie dać rady, nie ze swojej, znaczy nie mając złych intencji, chcąc dobrze, nie? Wielu rodziców chce dobrze, no tylko wychodzi tak, jak im wychodzi. Na więcej ich nie stać, jeśli chodzi o nauczenie czegoś dzieciaka. Ale się starają. I czy trzeba tutaj winić kogokolwiek? Ich też ktoś wychował, nie? I też ktoś zbudował ich postać tak jakby w dużej mierze. No właściwie jesteśmy taką postacią zbudowaną nie przez samych siebie w całości, tylko można założyć spokojnie, że połowa to jest wpływ środowiska, to jak nam się trafiło w życiu, jakich mieliśmy właśnie rodziców, z jakimi rówieśnikami się skumaliśmy. Tym niby można pokierować, tak? No bo sami decydujemy, z kim się kolegujemy, ale często młody człowiek będzie się kumplował z tym, kto się nawinie po prostu, kto jest, nie? Nikt nie chce zostać sam, więc i jacy kumple się trafią, tacy się trafią. No można to starać się potem jakoś zmienić, ale dużo zależy od przypadku. Chodzi mi o to, że mam takie przekonanie, że bardzo dużo zależy w naszym życiu od przypadku. Popatrzcie, dzisiaj ktoś sobie, powiedzmy, wziął tam kredyt, teraz ma nagle o parę stów więcej kredytu, nie stać go, musi sprzedać to mieszkanie na przykład, zaczyna się szamotać, jakaś depresja, coś. Czy on coś zawinił w ogóle, że tak się jego życie potoczyło? A może ostatecznie to doprowadzić do tego, że się targnie na życie swoje, bo nie wiem, zbankrutuje, wszystko, nie ma pieniędzy, wyjdzie na to, że żona liczyła bardzo, że on zagwarantuje materialnie, że zagwarantuje, no, że utrzyma tą rodzinę, tak? Że po prostu, że facet będzie forsiasty, on nie jest forsiasty, ona zawiedziona, on rozgoryczony, bo nie spełnił jakichś oczekiwań czy coś takiego i wszystko się nagle zaczyna walić, a początkiem tego jest to, że mamy rząd taki, jaki mamy, nie? I że sytuacja ogólnie na świecie też się to zbiegło. Nieudolne rządy i sytuacja na świecie sprawiły, że nagle trzeba zapłacić bardzo dużo pieniędzy, których się nie ma i wszystko się wali, nie? I kto tutaj jest winien? Zawsze można na siłę trochę szukać winnego, a że mógł przewidzieć, a może to, a może tamto, ale to ciężko tak. Dobra, bardzo zmęczony już jestem, już po piątej, w pół do szóstej, zaraz szósta. Pojawić się o właściwym miejscu, we właściwym czasie i przy okazji... na pewno to też jest ważne. Pytanie, czy szczęście dopisuje ludziom z jakiegoś konkretnego powodu, czy nie? Też można się nad tym zastanowić. Nie wygląda na to. Gdyby były takie jakieś zależności, nie? Jakaś korelacja między tym, że dobrze postępujemy w życiu, to nas coś dobrego spotka, poziom szczęścia się zwiększy, to nie byłoby tyle przypadków bezsensownej śmierci. Nie byłoby tego przysłowiowego dziecka, które wpada do szamba, nie? Co chwilę, bo się bawiło. Nie byłoby dobrych ludzi, którzy całe życie coś tam robili dla innych, pomagali charytatywnie, wolontariusze, a nagle poślizgnął się, walnął łbem o kafelki i nie ma człowieka, nie? Pewnie by nie było takich sytuacji za bardzo, tylko co to byłby za świat, gdyby nie było takich sytuacji? Też można sobie zasymulować, byśmy się zaczęli zastanawiać. Ludzie by doszli jakoś do tego, że opłaca się dobrze postępować, bo nam to życie wynagrodzi jakoś. No i pytanie, czy to by jeszcze było dobro, nie? Jakby wszyscy tak interesownie podchodzili do tego. Dam biedakowi 10 zł, to jutro wróci do mnie 20. No nie, no bez sensu byłby świat zupełnie.
Coraz częściej dochodzę do tego, że świat jest jaki jest i musi taki być, nie może być za bardzo inny. Spróbujcie coś zmienić, jakąś jedną zmienną. Nagle się okaże, że wszystko się sypie dosyć mocno, jak zmieniacie jedną zmienną. Tak jakby to było dostrojone wszystko, tylko że to wcale nie musi dowodzić tego, że jest jakiś architekt, jakiś Bóg, bo to wszystko jest tak dostrojone. Nie, dostroiło się po prostu samo. Poprzez ewolucję, poprzez dobór naturalny, poprzez budowanie pewnej kultury, która nas łączy i pomaga wymieniać się takimi różnymi wzorcami, archetypami, no takimi różnymi rzeczami, które niby może są ulotne trochę, ale może nie do końca. Może są nawet bardzo konkretne. No, świat się po prostu dostraja, bo to, co nie pasuje, usycha, odpada na przykład. To, co nie pasuje, zostaje zmiecione przez to, co pasuje. Coś, co nie pasuje, nie przeżywa. Coś, co nie pasuje, do reszty się nie sprawdza za bardzo. I buduje się jakaś kompatybilna ze sobą taka zbieranina różnych zachowań, zwyczajów. No i mamy świat taki, jaki mamy. No tylko to jest zastanawiające, że jakby coś pozmieniać, to by się dużo popsuło, nie? Albo by świat się stał się absurdalny. Wyobraźmy sobie świat rodem z Disneya. No to jest świat absurdalny, który może nas przerazić w pewnym momencie, bo chcemy sobie przekląć i nie możemy, nie? Jak na Matrixie zalepiają nam się usta, czy co się wtedy dzieje. Nie, w ogóle nam to nie przyjdzie do głowy. A jak nam nie przyjdzie to do głowy, bo tylko wtedy miałoby to jakikolwiek sens i by działało, po prostu nie przychodzi nam do głowy coś złego. Na przykład w Disneyu nie ma za bardzo krwi, nie? No to nie przychodzi nam do głowy, żeby uderzyć kogoś tak mocno, żeby krwawił. Ale co jak nad tym się nie zapanuje, a co jak uderzymy zbyt mocno jednak, to co, ta krew zniknie, zostanie ocenzurowana przez kogo? Tak więc świat, w którym nie myślimy w ogóle, żeby przekląć, żeby przelewać krew, żeby wojować, no to jest świat, w którym nie mamy wolności po prostu, nie? Za bardzo. Wyboru. To kim wtedy jesteśmy? Jesteśmy bohaterami cudzego scenariusza, co najwyżej, cudzego filmu. I tym są postacie z Disneya. Są jedynie bohaterami filmu, wymyślonymi postaciami. I niczym więcej. Znaczy, czymś więcej może są. Są. Często są postaciami, które zna cały świat. Które może są nie tyle jakimś wzorcem, co są pewnym archetypem popularnym. Są legendą, która jest znana w różnych kulturach. No nie wiem, jakiś tam. Może nie legendą, no ale baśnią, bajką, opowieścią.

Mój starszy się nie dostał na ASP, bo przygotował pierw koleżance jakieś prace. Ona go tam uprosiła, żeby jej coś namalował. Ją przyjęli, a on potem jak przyszedł, to powiedział, że ktoś mu to robił, te prace chyba, bo już takie coś widzieli, coś takiego było. Coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie, no też, widzicie, chciał tam pomóc, chciał coś, a skończyło się tak, jak się to często w życiu kończy. Ale na miejscu tych, którzy wiążą swoje nadzieje, chcą budować karierę, będąc, nie wiem, grafikiem, jakimś twórcą, to odradzam takie uczelnie jak ASP. Kiedyś tam przyjechaliśmy z ekipą do kolegów, którzy się dostali do ASP, bo część kolegów przeszła jakby z tego autorskiego liceum plastycznego na ASP, bo stwierdzili, że to jest wyższy poziom, że tego właśnie chcą. Bardzo to przeżywali, pamiętam, jak się jarali, jak się dostali, skakali, wrzeszczeli. Przyjeżdżamy kiedyś do nich, a oni, słuchajcie, autentycznie krzyże robią gdzieś tam na tokarce, jakieś szlifują coś, tną blachę i robią krzyże, takie krzyże blaszane. No, super, nie? No, na ASP raczej nie nauczą was grafiki komputerowej, komiksu, nic takich fajnych rzeczy, tylko uznają, że musicie się nauczyć rzemiosła, tak jak to drzewiej było. No i będzie malowanie farbami olejnymi, ołówkiem, węglem, jakiejś martwej natury znowu, czy modela wystawionego, ale tak naprawdę tego, co dzisiaj jest grafiką. Dzisiaj grafika to jest sztuka użytkowa bardziej. Sztuka, taka prawdziwa sztuka, chyba trochę zdycha, znaczy zmienia się. Dziś coraz częściej sztuką staje się dobry film. Do miana sztuki aspirują co niektóre gry komputerowe. Omawia się na przykład, że takie Okami, to jest naprawdę fenomenalnie to wygląda, to jest sztuka, nie? Albo na kartach do gry Magic the Gathering, taka kolekcjonerska gra karciana, no to tam widzimy takie ilustracje, że to jest sztuka, nie? Albo widzimy niezłą sztukę na ulicy też. No, zmierzam do tego, że sztuka ewoluuje, zmienia się i może coraz mniej będzie obrazów, coraz mniej będzie podziwiania obrazów pięknych, a coraz częściej zobaczymy tą sztukę w projekcie pudełka albo w projekcie krzesła albo gdzieś indziej, w filmie, w książce, w komiksie. Przecież jest wiele komiksów, które są tak namalowane, że nie różni się to za bardzo od jakiegoś malarstwa olejnego mistrzów.

Więc ASP odradzałbym, wszelkie szkoły plastyczne odradzałbym. Tak naprawdę bardziej by się opłaciło, tak, nawet komuś, kto chce być grafikiem, malarzem, artystą, projektantem, bardziej by się opłacało kupić sobie 20 książek na ten temat, nie polskich, bo zresztą w Polsce nie dostaniecie dobrych książek o projektowaniu, ani jednej. Dostaniecie jakieś tam, jak rysować ludziki kartunowe, albo takie właśnie bardziej klasyczne, klasyczny rysunek, malarstwo, anatomia, studium anatomii, albo takie książki, które łączą wszystko, uczą was tam o perspektywie, o rysowaniu tam przestrzennych brył, nie wiem, walor, różne techniki, tak, rysować, malować używając różnych technik. No, zupełnie czymś innym jest rysowanie węglem, a malowanie olejem, nie? A nawet taki olej i akwarela to są tak różne techniki, tak różne są tutaj zasady. I ja z tego, co pamiętam, to nauka w moim tym prywatnym liceum plastycznym bardzo często polegała na tym, że nauczyciel zadawał jakiś temat, mówił róbcie, myśmy robili, a on na końcu ewentualnie łaskawie wytknął jakieś błędy. Nie było za bardzo uczenia, że wiecie dlaczego nie było? Bo nauczyciele od takich przedmiotów jak malarstwo, jak rysunek i malarstwo strasznie się boją tego, że spłycą to, co jest tak poważne, tak artystyczne, tak nieuchwytne, że spłycą to, jak wam powiedzą tak wprost, nie? Weź tą pastelę suchą i chcesz zrobić gwiazdkę, to przyłóż tam palca i obróć tak dookoła parę razy i zrobi ci się fajny taki gradiencik, nie? Płynny, no taki rozbłysk jakby. Taka poświata się zrobi. Oni się boją tego powiedzieć. Weź tam palcem, zrób, tylko oni lubią patrzeć, jak wy malujecie, rysujecie, przy okazji nie trzeba nic robić, nie? A na końcu można przyjść, podsmokać i powiedzieć, że to widzisz, nie ma tego czegoś. Bo nawet ktoś, kto na niczym się nie zna, nic nie wie, to zawsze może wygłosić taką mądrość, że tu brakuje tego czegoś, nie? Więc strasznie nisko oceniam. A nauczycieli wcale nie miałem złych, miałem nawet całkiem dobrych. Po prostu to są rzeczy, których ciężko, żeby nauczyła was tego druga osoba. To trzeba samemu to zrozumieć. Nauczyciel w zasadzie bardziej jest od tego, żeby was nakierować, jakoś pomóc. Tak to trochę wygląda. Dobra, bo już strasznie długo siedzę tutaj i już mi się powoli niedobrze robi od tego siedzenia. Sorry, jeśli ostatnio jestem tu za głośno, coś muszę wyregulować. Dobra. Trzymajcie się. Do usłyszenia w niedzielę. Się z wami. O 21:00. Cześć.

Witam was serdecznie. Po pierwszej nieudanej próbie, mam nadzieję, że tym razem się uda. O proszę, już mamy obraz. Ach, te komputery. Tak, no właśnie, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie się kłania. Audycja piątkowa. Piątkowa to jest taka, to tłumaczę tutaj tłukom, nowociotom radiowym, co nie znają zasad w nocnym radio, że piątek to jest taka luźniejsza audycja. No, czasem tematyczna też, ale no, może właśnie taki temat, ktoś powinien coś z tym zrobić, przepraszam, ktoś powinien coś zrobić z tym radiem. Taka myśl mnie dzisiaj dopadła, już szedłem do lombardu, żeby oddać mikser. Nawet muzyczka pasuje.

0: můj drogý kolego. A pod pachą mikser niosę.
1: Może dostanę za niego z 2 grosze przynajmniej. No właśnie, przypominam, że można donatować moją wspaniałą audycję nocno-radiową. Dziś widzicie tutaj taką konserwatywną planszę, taką bożą planszę zrobiłem. Po prostu myślę nad tym, w którym kierunku by pójść z tym nocnym radiem. Żeby może zmienić trochę styl, to jak się odnosimy do siebie, wprowadzić więcej kultury, zbudować to wszystko na wartościach. Nie wiem, czy echo słychać.
0: La la la la. Nocne radio, w to mi graj. Słucham sobie, laj, laj, laj, laj, laj.
1: No, co byście powiedzieli na taki bardziej klimat? Taki kabaret starszych panów zrobić trochę, żeby tak było miło, sympatycznie. Wiecie, to ma być ciepłe medium. I tu tutaj mrugam, prawda, do wszystkich słuchaczy innej orientacji i słuchaczek. Ciepłe medium ma być. No. Nie, właśnie nie ma być ciepłe teraz. Co ja mówię? Właśnie mam... Pod tym względem wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie ma być ciepłe właśnie, ma być normalne. Prawe. Nie. Nikczemne. No, tak więc też myślę, mam inne różne wizje. Mam pierwszą wizję taką, znaczy pierwsza opcja, nad którą myślę, to wprowadzić o wiele więcej kultury do radia. Słuchacz dzwoni, słuchacz się przedstawia kulturalnie. Na początek należy walnąć komplemencik, prawda? Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem w końcu, moje ukochane radyjko. Tak, wiecie, coś miłego powiedzieć. Na przykład... Słuchałem mojego przedmówcy i jestem oczarowany. To naprawdę głos rozsądku. W tej... nie wiem... na tle tej propagandowej tuby, którą mamy wokół, nocne radio wypada naprawdę wspaniałe. Ja sobie tu popijam piwko. Słuchajcie, bezglutenowe. Kupiłem piwo bezglutenowe. Słyszeliście o takim? To szury piją i dlatego sobie kupiłem. Piję sobie właśnie piwo bezglutenowe. Powiem wam, że smaczne. Coś tu wyczytałem. Popłuczyn? Połczyn. Piwo się nazywa. Połczyn, przepraszam, nie popłuczyn. Bezglutenowy połczyn. No i naprawdę wchodzi mi, dobre jest. Naprawdę smaczne. Wyczytałem, że tutaj jest jakaś woda ze źródeł jakichś szwajcarskich, czy tam holenderskich. Szwajcarskich, tak. Szwajcaria, mikroklimat szwajcarskiej połczyńskiej. Szwajcarii połczyńskiej. To ogółem niewyraźnie napisane. No właśnie, może zmienię troszeczkę podkładzik. Dziś oczywiście sobie siedzimy, no ale rzucam taki temat, po prostu rozmawiamy, jak zmienić nocne radio. Ja mam już plany, ja już nawet myślę, że jak to pójdzie w dobrym kierunku, to może jakiś park rozrywki, na przykład nocne radio. Ale na pewno właśnie chciałbym więcej kultury. Zmieniamy wartości, przewartościowujemy się. Ludzie lubią słuchać, lubią się utwierdzać w tym, lubią usłyszeć, że to, co wierzą, jest mądre i usłyszeć jakieś fajne słowo pokrzepienia, jakieś utwierdzenie w tym, że mamy rację, że nasza racja jest racja najmojsza, a nocne radio to taka jest bombonierka, rzekłbym, w którą wkładasz nawet te brudne paluchy, ale za każdym razem wyciągasz jakąś nową bombonierkę z tego. Jakąś czekoladkę nową, inną, taką zawiniętą w inne sreberko, inny smak. Tak, no, raz wiśniowy. Chociaż znajdą się pewnie i tacy, którzy powiedzą, że nocne radio to takie bardziej... fasolki wszystkich smaków. Nie wiem, czy pamiętacie z Harry'ego Pottera. To były takie magiczne słodycze, które smakowały, no za każdym razem tam inny smak był tej fasolki i były też takie niefajne smaki, jak smak rzygowin na przykład, o, to ktoś powie. Tak, jeśli by porównać nocne radio do żywności, to śmiem twierdzić, że bardzo daleko do radiowych delicji i raczej to przypomina fasolki wszystkich smaków z Harry'ego Pottera z naciskiem na te o smaku rzygowin. Dziękuję bardzo! Żegnam oziębla!

0: Zaorać nocne radio, pisze Krzy. Krzy, nie da się zaorać. Nocne radio to jest żywioł. Yeah, you know what I mean, man. To jest żywioł, kochani, żywioł. Tego się już nie zatrzyma. Tak, teraz może właśnie takie amerykańskie bardziej radio robimy. Yeah, yeah, go ahead. Amerykańskie radio wariaty nadaje dla was tu i teraz. Yeah. Wiecie, taki cowboy to jest kulturalny, też taki prawicowy. To jest jeden z nielicznych symboli prawicowych, które się tak ostały i ludziom się podobają. Cowboy, nie? Wszyscy lubią cowboya, no. Tak więc może cowbojskie radio zrobimy. Billy the Krawiec. Ja chcę być Billy the Krawiec. No. Także mam w ogóle głowa mi pęka od koncepcji, słuchajcie. Mam tyle koncepcji, pomysłów. Tryskam po prostu kreatywnością odnośnie nocnego radia i dziś będę wam różne tu propozycje rzucał. Ja już mam tu... Ja wam to wszystko wytłumaczę. Dziś przygotowałem się do nadawania, to krawiec musiał się obudzić. Zaraz. Jest piątek. Piątek jest mój, kochani. No i właśnie, nocne radio to taka bombonierka, z której za każdym razem wyciągasz inną czekoladkę. Pozostajmy przy tej opcji, fajnej, ładnej. A są takie na przykład inne media, które można by porównać do takiej zwyczajnej czekolady, zawsze takiej samej. Taka prawdziwa, tradycyjna czekolada, taka czekolada, jaką jadłem ze swoim dziaduniem, ze swoją babunią, ze swoim tatulem, ze swoją siostrulą, bratulem i psulem. Nie, psom nie wolno dawać czekolady. Zapomnijcie. No, także taka prawicowa czekolada właśnie. Taka czekolada 100% kakao. Nie wiem, czy to się nie obrażą przypadkiem, ale taka... dobra. Rozpraszacie na czacie, że tak zarymuję, poetycko powiem. Rozpraszacie mnie na czacie. No właśnie. Są tacy, którzy właśnie wolą czekoladę, taką, którą znają. Bez udziwnień, bez tej całej chemii. Na przykład Szur nigdy nie zje czekolady, która jest nadziewana czymś, bo to jest sama chemia. Chyba się rozumie samo przez się, nie? To jest sama chemia i tam dodają chemię do tej czekolady. Zwykła, tradycyjna czekolada 100% kakao. Kiedyś takie hasło dałem pod logo, jak szliśmy bardziej tak w kierunku LGBT. Tak jak bardziej właśnie szliśmy w kierunku LGBT, to dałem, pamiętam, to jak dziś, takie hasełko fajne właśnie. Było właśnie ciepłe medium 100% kakao. To jest kolejny kierunek, w którym moglibyśmy pójść. Mam też taką opcję, że można by zrobić tak, żeby nocne radio było sponsorowane z funduszy Unii Europejskiej. Tam będziemy sławić Unię Europejską. Co wy na to? Ja już tu zaplanowałem. Wokół tego NR zrobię tak te gwiazdki. Zmienię trochę kolorystykę. Różowy może zostać. Ale ten taki seledynowy to zmienię na taki błękitny europejski. No. To jest taki w sumie taki morski kolor, czasami się mówi. Morski. Tak. No właśnie, więc są różne propozycje, różne opcje. Zastanawiam się nad wypróbowaniem tej opcji z wysoką kulturą, ale też tak jakby wam to powiedzieć, Lizus level 44, nie no, to się źle kojarzy, level 100, level hard, po prostu Lizus. Gdyby ktoś zadzwonił, zobaczymy, czy to się sprawdza po prostu, gdyby ktoś zadzwonił i się tak popodlizywał trochę, Ja też się będę podlizywał. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Już tu aktywuję profil Skype Nocne Radio. Możemy zrobić mały test. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, kolejność obowiązuje. A ja łyknę sobie tego piwa na wodzie ze szwajcarskich źródeł. A wiecie, że Szwajcaria bardzo długo zwlekała z przyznaniem kobietom praw wyborczych? Jakoś tak długo się opierali, tak stosunkowo niedawno przyznali, że ta baba to może jednak. Nie wiem, dziwne, to mnie zaskoczyło, przyznam. Bardzo dobry pomysł, patronat ZSRR, czyli to Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, tak? Pisze Kekemeke, to chyba jakiś czarnoskóry. Słuchacz, halo, Etamie?
1: Dobry wieczór, Maciek ze Szczecina dzwoni. Bardzo miło mi się słucha tego wspaniałego radia i widzę tutaj bardzo duże pole do popisu w kwestiach retrosprzętów. Nawet plansza sugeruje tutaj, że będziemy mówić o starych, dobrych czasach, kiedy to jeszcze młodzież była nierozbrykana, a my byliśmy młodzi.
0: No tak, to ja też się cieszę, że dzwonisz, Etamie, zawsze ubogacasz swoją osobą audycję. No, Etam, taki nasz tutaj radiowa złota rączka, zna się na wszystkim, jeśli chodzi tutaj o sprzęty, komputery. Taki nasz dyżurny tutaj specjalista, który nieraz imponował nam swoją wiedzą. Nie wiem, czy ja się wystarczająco... Aż mi się mięśnie twarzy zmęczyły od tego podlizywania się, cholera jasna.
1: Nie, no może nie przesadzajmy z tą wazeliną, ale widzę, że na obrazku pan trzyma coś, co było modne w latach 60., 70., a u nas dopiero 80., czyli kamerę. Nawet poznaję po zarysie, że jest to meopta czeska. Taśma 2x8 mm, albo super, albo nie, tego to już nie powiem dokładnie, bo musiałbym model rozpoznać. Tak, tak, kochani, w dawnych czasach, żeby coś sfilmować, była taka możliwość, ale nie nosiło się ze sobą telefonu, a nosiło się ze sobą prawdziwą filmową kamerę.
0: Jak ty wspaniale opowiadasz, przepraszam, że przerwę tą cudowną opowieść, ale naprawdę to jest tak interesujące, tak frapujące, że ja po prostu, słuchajcie, odpływam. Ja odpływam, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kontynuuj, Etamie, swoją opowieść kinematograficzną.
1: Zastanawiam się tylko nad tym panem, bo on mi kogoś odrobinę przypomina, starszego pana Zaprudera, który z taką właśnie, mniej więcej z taką właśnie kamerą 8 mm sfilmował zamach na prezydenta Kennedy'ego w Dallas, tak? To było miasto Dallas, z tego co pamiętam. Tak. I potem nawet taką piosenkę polską, pamiętam, na pocztówce wydali, że o prezydencie, którego kula zabiła, to właśnie było Kennedy. Można było ją wysyłać, przyklejając znaczek i wysyłać ją znajomym przy rodzinie na święta na przykład, nie? Także ja widzę tutaj duży potencjał w kwestii retro. Uważam, że nie całe Nocne Radio wypełnić retro, ale myślę, że temat ówczesnych czasów zasługuje na poświęcenie dnia retro, dnia staroci, nie wiem jak to nazwać. W ogóle może tutaj propozycje byśmy do czatowników wielce szanownych złożyli, żeby nazwali jakoś dzień retro w tym radiu. Oczywiście nie liczę na to, że będzie to jedna osoba prowadziła, tylko ci, którzy pamiętają tamte czasy, znajdzie się tutaj pewnie paru 40, może nawet i 50-latków, którzy się przyznają do wieku i spełnią swoją powinność względem słuchaczy i przygotują jakiś materiał o ich wspomnieniach o retro czasach.
0: To nie jest jakieś tutaj najważniejsze, jak co sobie nazwiemy. Ważne jest, o czym gadamy, jakie są audycje. I myślę, że Nocne Radio zawsze było trochę retro. Tutaj gadamy o retrofilmach, o retrokomputerach. Przecież były też próby tutaj puszczania podcastu o Amidze i tak dalej. No dużo się tego pojawia, więc to, że sobie nie napisaliśmy nad logo Retro Radio czy coś takiego, to nie znaczy jeszcze, że nie jesteśmy retro, nie? No ale można, też mi chodzą takie myśli po głowie, wiesz, żeby właśnie trochę wyprofilować. Można było na przykład Nocne Radio, robiąc z niego w taki oczywisty już sposób i w taki, nie kryjąc się z tym i podkreślając to, takie retro radio, nie? Była kiedyś audycja retro radio, podcast, bardzo dobry zresztą, gdzie cały czas rozmawiali właśnie o różnych retro rzeczach, ale to były też rzeczy z PRL-u, retro gry, retro filmy, retro przedmioty. To jest fajny temat.
1: No, a tak w ogóle mam taki test dla wszystkich, którzy mogą sobie na czacie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli macie dzieci oczywiście, bo to dotyczy tych, którzy mają dzieci. Już nieważne w jakim wieku, tylko chodzi mi o to, żeby pamiętali, kiedy miały 2 latka, no, kiedy już wiedziały mniej więcej, potrafiły się poruszać i wiedziały, co to jest wiaderko i łopatka. Czy wasze dziecko zrobiło kiedyś babkę piaskową? Tak zadajcie sobie pytanie, bo to jest... test taki na, albo czy w ogóle się bawiliście plasteliną z dziećmi, na przykład lepienia czegoś, nie? To jest taki test na to, czy w ogóle zostało wam coś z tych lat takiego dziecinnego, bo ja zawsze kojarzę to albo zabawa plasteliną, ewentualnie kredkami świecowymi rysowanie po papierze, ale najbardziej to ta babka w piaskownicy, nie? Czy nad morzem na przykład, bo kiedyś przecież się też nad morzem całe zamki budowało i tunele kopało, nie?
0: Tak. No, dobra, no to propozycja pierwsza, retro, iść w retro, ma taką tam propozycję. No, czego zresztą można się było spodziewać po nim. No to dobra, no to dzięki za telefonik. Jak później zadzwonisz, to jeszcze mogę odebrać, bo takie krótsze, na razie jeśli, przynajmniej
1: jeśli,
0: telefony.
1: Jeśli nie będzie innych śmiałych propozycji, to z pewnością zadzwoni, bo mam już drugi pomysł jakby przeciwstawny temu, zresztą tych potrzeba chyba nawet bardzo podobny podał, także myślę, że potrzeba zadzwoni i czyli to nawet lepiej ode mnie przedstawi. Hej, hej.
0: No cześć, trzymaj się. Cześć. Dobra, tutaj zmieniamy. Mam też alternatywną planszę. Zaraz włączę. Uwaga. O, taka bardziej nowoczesna. O, proszę bardzo. Bardziej takie nowoczesne radio. Hop, siup do przodu. Czekajcie, bo tu czytam. Słuchajcie, jeśli komuś przyszło potwierdzenie, bo dołączył do naszych patronów, zdaje się, że ciosany z kartofla dołączył do naszych patronów. Dzięki wielkie. No to tam przeczytajcie, co tam jest napisane. Prawdopodobnie wszystko tam jest wyjaśnione. Dosyć krótko, zwięźle i treściwie. Witam na antenie radia.
2: Halo, halo, witam serdecznie. Z tej strony słynny Maharadża z brzegu. Wiem, że to zaskoczenie, że zadzwoniłem, ale to taki mój prezent mikołajkowy dla ciebie, szanowny prowadzący tego wspaniałego radia, głosu ludu w naszych domach, którego niektórzy ludzie ze Szczecina słuchają przy pomocy kamer. A chciałem jeszcze dodać...
0: Przy pomocy kamer? Przepraszam, ale to w ogóle zaskoczenie. Słuchajcie, no Maharadża z brzegu, no nie mów, że to ty jesteś, naprawdę? A co, jak się podtrzyma?
2: Tak, naprawdę to ja chciałem po prostu tutaj podwoić słuchalność, także myślę, że to się uda, ale ja za chwilę skończę, bo mam tylko jeszcze jedną wiadomość do przekazania, ponieważ moje słowa są dosyć cenne i mój czas jest jeszcze bardziej cenny.
0: Co najmniej 3 złote to musi kosztować. Panie Paździoch, to nie są tanie rzeczy.
2: Za sekundę 3 złote tu już tak nabiło, że budżet z tego radia już pękł. Teraz szokująca wiadomość. W niedzielę w Biedronce, jak zrobicie zakupy za 99 zł i skorzystacie z karty rodziny, dostaniecie fajniaka gratis. Chciałem przy okazji pozdrowić wszystkich Discordowiczów. No i jeszcze tylko takie pytanie osobiste. Nie wiem, czy mogę. Mogę?
0: Pewnie, ale w ogóle, słuchaj, bo taka mnie myśl teraz natchnęła, że twój telefon, oprócz tego, że strasznie mnie ucieszył, jest naprawdę świetny dla mnie, na poprawę humoru.
2: Nie dziwię się, też jestem tego samego zdania.
0: To jeszcze zauważyłem, że on brzmi tak trochę mainstreamowo. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale to jest taki telefon, jaki można by odebrać w takim, wiesz, typowym jakimś radio komercyjnym, nie? Witam serdecznie, to ja, słuchacz, chciałem pozdrowić, podzielić się tak Myślą właśnie, wiesz, o takie radio,
2: nie
0: takie
2: chcę. Słuchacz będzie dzwonił i opowiadał o swojej fortunie, jaką osiąga podczas zarabiania na złomowisku w Anglii, szczególnie po spożyciu kilku denaturatów lub innych wysokoprocentowych rozpuszczalników. Także no, ja staram się dzwonić na trzeźwo.
0: Rozpuszczalników. To nie wiem, chyba jeszcze nie dzwonił nikt po rozpuszczalniku. Ale to by mogła być nowa jakość.
2: Czy nie dzwonił? Czy po kleju jakimś tam, to różne tutaj substancje podejrzewam, że mogą wchodzić w grę. No ale wracam do tego intymnego pytania, które walne, no po prostu, no walne, tak?
0: Myślę, że śmiało.
2: Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo to będzie mocny temat. Jakie prezenty wymieniłeś w liście do świętego Mikołaja?
0: Jakie prezenty?
2: Poza fajniakami.
0: Dmuchaną lalę do uprawiania seksu.
2: Ale to już w wulkanizacji już powiedzieli, że nie da się jej naprawić, tą, którą używałeś ostatnio.
0: No, pękła. Nasz związek się skończył z hukiem po prostu. Leżałem, nagle buch i nie ma kobiety.
2: Całkowicie już jest zużyta, nawet ucho.
0: Jakie to życie jest, to pach i nie ma kobiety. W ogóle, no i chciałbym taką nowoczesną teraz, taką wypasioną, no jak już macie mi coś kupować, to coś wypasionego, czyli taką robotę.
2: To ja podeślę linki z AliExpressa.
0: O.
2: Jako stały ruchacz.
0: Stały ruchacz.
2: No dobrze, to życzę miłego wieczoru, dziękuję za audycję, trzymaj się, nie poddawaj się. No i udanych zakupów w niedzielę w Biedronce. Jeszcze raz pozdrawiam Discordowiczów. Nie będę tutaj przeciągał, mimo że jestem prawie tak stary jak niektórzy ludzie ze Szczecina, ale nie każdy stary człowiek jest pierdołą. No nic, trzymajcie się, pa pa.
0: Trzymaj się, cześć, dzięki. To był Maharadża z brzegu, sam, słuchajcie, no noc cudów. Naprawdę zaskoczenie i fajne są takie zaskoczenia. Właśnie stąd, ni zowąd, ktoś tutaj, żeby poprawić humor, żeby coś zagadać, pojawia się niespodziewanie. To lubię takie akcje, lubię takie akcje. No, a z tą lalką to mówiłem serio. Ale taka, żeby wiecie, żeby sprzątała, jeszcze komplementy prawiła. Jakaś taka wypasiona, nie kupujcie mi takiej zdziwionej wiecznie, nadmuchiwanej z wentylkiem. Potem mnie ten wentylek kaleczy. Halo, Dariusz dzwoni, halo.
3: Halo, witam, pozdrawiam moje najlepsze radio. Tutaj chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i chciałem poinformować, że 12 grudnia i 21 grudnia wchodzimy w 5D i będzie tacy i każdy będzie miał seks specjalny na głowę. I rentę specjalną.
0: A co jak się to jednak nie wydarzy? Odszczekasz? Że tak się zapytam pięknie.
3: No to przesuwam wtedy termin na 23 maja, bo wtedy już konkretnie już ustalone jest przez rząd.
0: Aha.
3: No. Ale to już nie są dywagacje, a 21 ma być wielki rozbłysk słoneczny i nasze ciała staną się krystaliczne, wypełnione światłem.
0: Coś mi się wydaje, że ten akurat słuchacz chętnie by widział nocne radio jako takie ezoteryczne, wielka szuria. Zmieniamy brand, wielka szuria. Słuchajcie, jak to zrobić? Trzeba jakiś, w tym logo musi być coś zaszyfrowane, bo szury tak zawsze szukają, coś jest zaszyfrowane. Tu oko przymknięte, tu znaczek Illuminati. No to musimy też coś tam zaszyfrować, żeby się cieszyli, żeby szukali sobie, nie? Czy nie? Dobrze mówię?
3: Tak, majowie zaszyfrowali tą datę, tylko że niedolni naukowcy myśleli, że to jest 26 grudnia 2012, a to jest 2021. Ja nie wiem, jak oni to liczyli w ogóle. No, teraz się okazało, że to jest albo 12 grudnia tego roku, albo 21 grudnia.
0: Astralny ewentualnie... słuchacz, piszą tak. tutaj. Astralny słuchacz, że dzwoni. Jak coś tak, się tak, zacznie tak. dziać, to ja spierdalam w Astral. Mam wykupione od Zbigniewa Jana Popko klucz do miasta Orin, więc tam się chyba schowam. Tam przeczekam sobie ciężkie czasy.
3: Ale trzeba uważać na ręce pana Popko. Pan Popko lubi rękami robić różne rzeczy, słyszałem.
0: Ojej, ale masz z tym jakieś niefajne doświadczenia? Przepraszam, że tak pytam o osobiste, intymne.
3: Przeglądałem pewne forum i na tym forum właśnie pewna pani powiedziała, że ten pan zrobił rzeczy rękami.
0: Ja tam ufam. Popatrz na tego człowieka. Łysy, złoty łańcuch na klacie.

0: tam. Może tak. Każdy jasnowidz ma jakiś swój fetysz. Jeden lubi wąchać, drugi lubi stopy. Tam tak. Ze stóp wróży.
1: O, wącha i mówi, o, ostatnio prane miesiąc temu. O. Wiem, gdzie to się znajduje ta osoba teraz we mnie. Po zapachu ją wyczuwa, tak. No to musi mieć dodatkowy szósty zmysł węchowy.
0: No właśnie. Trójwymiarowe wąchanie. Wąchanie przez inną gęstość. Coś takiego. On tak teraz nos jego przechodzi w inną gęstość.
1: Tak. Otwiera trzecie oko i wchodzi w te rejony, tam gdzie się znajdują kroniki Akaszy, i on to czyta szybko i mówi, że to jest szósty zmysł, a on tak naprawdę czyta kroniki Akaszy.
0: A ja tam wolę kroniki A ryżu. Dobra, ale tak gadamy sobie o tym, jak tu zmienić nocne radio na lepsze, na nowe nocne radio. No i tak ty pewnie byś chciał, żeby było takie czarodziejskie bardziej. To jak byś to zrobił?
1: Bo ja mi się podoba tak jak jest. Jeszcze jakby była wisienka na torcie, czyli stały słuchacz. Jakby się pojawił tutaj jeszcze na antenie, to myślę, że to, no to było już korona normalnie na radyjku. Chyba dzwonił do was kiedyś stały słuchacz.
0: Już właśnie nie pamiętam, czy w końcu dzwonił, czy nie. Wiem, że Kuba robił wywiad. Kuba z Ameryki robił wywiad ze stałym słuchaczem. Może jeszcze się da gdzieś to znaleźć.
1: No bo on właśnie ma instalacje te fotowoltaiczne i słyszałem, że zrobił spięcie i chcieli go zamknąć. Za to, że przeładował ten prąd w Krakowie.
0: Co, ja nic nie wiem na ten temat. Ale zostawmy może temat stałego słuchacza i tego, co mu się tam w życiu przytrafiło, bo w sumie tu jakieś, wiesz, o jakichś akcjach mówisz, a jego tu nie ma, więc wolałbym nie.
1: No nie ma sprawy, możemy porozmawiać o seksie socjalnym, to jest interesujący temat.
0: O czym?
1: Seksie socjalnym.
0: Seksie specjalnym?
1: Socjalnym.
0: Seks socjalny?
1: Tak. I seks doll dla każdego obywatela kraju.
0: No w sumie czemu nie? No różne rzeczy się ludziom refunduje. Bo potrzebują.
1: W Danii, w Czechach jest usługa seksu specjalnego właśnie dla osób, które nie mogą ruszać rękami na przykład.
0: Żeby u nas przychodziła taka pani, taka prostytutka socjalna, taka jak za PRL-u, taka ubrana w jakiś tam strój roboczy do seksu, jakieś takie buciory, jak ma sprzątaczka, bo to po prostu im wydają do sekszenia się. Ministerstwo seksu wydaje. Przychodzi taka pani, mówi, no, już szybko, nie mam całego dnia. Szybko. Gdzie się pcha? No, nóg nie umył, no i co? Ty. Nogi mi iść umyć, zanim zostanie usługa wyświadczona, seksualna. A, nie wiem, czy by cię to kręciło? Słuchaj, może kogoś to kręci na przykład taki klimat i by się rzucił na taki seks socjalny w takim stylu, jak dzika nutria, po prostu byłby w niebo wzięty, że takie ma klimaty. Ta pani z Mięsnego jeszcze przychodzi, taka dla towarzystwa została wynajęta przez Ministerstwo Seksu i pani z Mięsnego jeszcze cię mięsem tam gdzieś po policzkach, plastrem mięsa.
1: No a propos mięsa, można będzie, już chyba teraz można nawet klonować kobiety metodą CRISP, taką właśnie bardzo tanią, bo ta metoda kosztuje 200 zł za cały zestaw CRISP. Można robić klony i myślę, że to jest ogólnie przyszłość rodzaju ludzkiego, gdzie każdy człowiek będzie miał swojego bioklona. I ten bioklon będzie chciał robić różne rzeczy pewnie.
2: 10 zł. Charytatywny datek na miesięczny abonament.
1: Ja już się nie mogę doczekać.
2: Dla krawca, no, twarz puszczająca oko.
1: Obecna sytuacja na rynku matrymonialnym. Ja na przykład piszę na tym Tinderze sobie, siedzę czy na Badu i tam rzadko kiedy ktoś odpisuje i smutno mi wtedy. A tak to bym sobie CRISP-em wziął, sklonował wybrankę sobie.

0: Miałaby do gadania, bo musiałabyś się nauczyć mówić najpierw.
1: Dobra, jakoś się tam pogubiłem, co ty tam mówisz 10 minut temu jakoś. Tak ciekawie, pewnie, że nie zrozumiałem. Albo coś, nie wiem. No, ale to dzięki wielkie za interesujący telefonik w ogóle i trzymaj się tam ciepło i wesołych świąt. Nie no, jeszcze pewnie się usłyszymy przed świętami, tak, no. Niestety, prawda. Nie, no to tak żartuję sobie. Fajnie się gadało, no tak, zasnąłem prawie.
0: Jaki temat jest?
1: Nie ma żadnego tematu. Nie ma żadnego tematu. Zamknięte radyjko dzisiaj, nie ma. Do widzenia, no. Ja tu wszystko zamkłem już.
0: Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz i do widzenia.
1: Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Ślepa Gienia. Socjalna prostytutka. Taka z wąsikiem. Bo wszystko, co państwo wypuszcza, produkuje, organizuje, to zawsze jest takie do dupy, nie? No to ta to prostytutka też taka, no, no, z całym szacunkiem dla kobiet. Mówi się, że nie ma pięknych kobiet, brzydkich kobiet. Co ja gadam? Nie ma brzydkich kobiet, tylko wina brak. No to też, no, taka mogłaby może niezbyt urodziwa przyjść. Prostytutka państwowa, ale... Za darmo. Za darmo. No. I... Czy można by jakieś takie pikantne bardziej zamawiać usługi sobie u takiej, czy tylko tak po państwowemu?
2: Sponsorowanie złych.
1: Że magii, ona na górze, a ja na dole.
2: Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze.
1: Właśnie, donajciki tu w tle przychodzą, a ja milczę. Się rozkojarzyłem.
3: 3 złote.
1: Wiekopomna chwila, legendarny Maharadża.
3: Maharadża zadzwonił do radia, trzeba tak. Donate z tej okazji.
1: No i oczywiście donate dopasowany tutaj do tematu Maharadży, 3 złote, tak nawiązujący, fajnie, piękne nawiązanie. No, a wcześniej przyszedł donajcik też.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, znowu, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu, 3 złote. Tradycyjny donate ratujący wieczór i przyszłość nocnego radia.
1: Czy słyszycie mnie teraz głośniej? Bo podgłośniłem trochę OBS-a. Nie wiem, czy to ma wpływ. Chyba ma troszkę. Nieważne. Było za cicho. Teraz już będzie ok, ale chyba było ok. Ja już nie, sam się gubię. Dobra. No, to jest najlepsze pytanie wszechczasów. Jaki temat może damy pod logo? Nocne radio. Jaki temat? Dzień dobry, jaki dzisiaj temat? Nocne radio. Nie, no, wcześniej było tutaj hasełko, bo liczą się wartości. I nie wiem, czy ja tam dobrze dałem. Może przywrócę na chwilę tą planszę. O, widzicie tu Bociana, Szabelkę, rodzinę i polskie miasto. I starszy słuchacz słucha na radyjku. Właśnie nie wiem, czy to w tym kierunku mogłoby pójść. Okej. Muszę sobie zmienić tutaj podkładzik.

Może jeszcze przyjdą takie czasy, że będziemy słuchali radia na radiach tranzystorowych. Takie radio jest stosunkowo łatwo zrobić. Nawet małe dzieci czasami konstruują. Znaczy nastolatkowie bardziej konstruują sobie takie radyjko samemu. Ja bym chyba nie potrafił. Ale popatrzcie, jaka wspaniała umiejętność dla survivalowca. Dla kogoś, kto przetrwał. Dla takiego, przetrwalnika, co przetrwał. Chyba nie to słowo. Zrobienie sobie właśnie radia samemu. Radio skonstruować. Jakiś tam tranzystor jest potrzebny, nie? Drut. Tak, no i można się skontaktować z innymi ludźmi. Jakie to przydatne, a tak jesteśmy sami, jak palec w dupie, zdani na siebie. Ani do kogo gęby otworzyć. No właśnie, a ja tu jestem po to, żeby otwierać gębę do was dzisiaj. Audycja właściwie luźno-gadkowa. Rzuciłem luźne tematy, różne. Zmieniamy nocne radio. Była wersja szulska, była wersja tradycyjna, konserwatywna. Wersja gender. No, różne tutaj wersje. Testujemy też tryb Lizusa. Ktoś może zadzwonić i się tak podlizać, żeby mi aż w pięty poszło. Żeby aż mnie zemdliło, tak się może podlizać. Najlepiej się tu wyrazić swoje zadowolenie, swój entuzjazm, wysyłając właśnie donajcika. A wcześniej... to był już tak. No, tak więc... Charytatywny datek na miesięczny abonament na Discorda dla Krawca. Tego nie skomentowałem. Ale że co, że mam się częściej pojawiać na Discordzie za tą dyszkę, czy co?

0: w ogóle to trzeba tak myśleć po amerykańsku bardziej. No i myślę, żeby tak skomercjalizować nocne radio. Wiecie, jakieś imprezy nocno-radiowe, jakieś obozy nocników, gdzie się już tam małe dzieci przyspasabia do słuchania radyjka, można wziąć ze sobą swoje pociechy. No, słuchacze nocnego radia to często ludzie już dojrzali. Tak więc, żeby tak na rodzinę postawić właśnie. Słucha mały, słucha duży, słucha i Lajtowski. Witam na antenie. O, i się rozłączył. No trudno, może jeszcze raz zadzwoni. No i tak rodzinnie bardziej, z małym berbeciem słuchać sobie nocnego radyjka. Może w ogóle zrobić takie radio dla dzieci bardziej, jakieś figurki Etama, Miś Etam, coś takiego, nie wiem, zrobić tutaj. Zły czarnoksiężnik potrzeba, na przykład, kontra Miś Etam. Takie jakieś bajki wypuszczać, sprzedawać licencje, komu popadnie, kto tam zechce sobie używać. Nie szczypiemy się z tym, licencja będzie dostępna i niezbyt droga. Tam na Batmana to wiecie, ile trzeba wydać? Kiedyś tutaj padały liczby, jakieś to były dziesiątki tysięcy złotych za Batmana. Jakaś polska agencja tam chyba zrobiła research. No, a nocne radio to licencja. No zależy, na kogo chcesz licencję, nie? Konkretnie na jakąś osobę, jakie pola eksploatacji, czy chcesz na przykład zrobić na przykład radyjka tylko do słuchania nocnego radia. Takie można wypuścić. Gadżet. Już kiedyś była taka koncepcja. Właśnie radio, na którym się da słuchać tylko nocnego radia. No, ale to wiecie, to jak zaczęliśmy to rozkminiać, to wyszło, że to musiałoby być jakieś radio USB, internetowe radio po prostu, z jakimś tam już nastrojone odpowiednio, by się tam przejechało śrubokrętem po ścieżce, po płytce, żeby to zepsuć te inne audycje, żeby się nie dało słuchać, tylko by się wgrało nocne radio i zepsuć potem, żeby się nie dało czego innego słuchać. Także napój energetyczny. Też już kiedyś były takie rozkminy, jaki smak miałby napój, nocne radio. No tu złośliwcy od razu powiedzą, jak żygowiny by smakował, wstrętne takie radio, nikczemnicy, złe wilki. No a może nie, może niekoniecznie. Może taki napój nocno-radiowy mógłby smakować na przykład jak połączenie czarnej porzeczki, to jest ten różowy nasz, z odrobiną Mojito, ja nie wiem, czy ja dobrze czytam. Mojito dla Jessiki. Nie no, Mojito się czyta, tak? No, więc takie Mojito i napój z czarnej porzeczki. Napój nocno-radiowy, pyszny. Właśnie myślę, że tutaj, żeby na ten park rozrywki, już chyba coś wspominałem, będę otwierał. Park rozrywki, nocne radio, Nocnik World, albo może macie jakąś inną propozycję. Może robimy własną galę walk. Ener Fight, albo Ener Power, nie? Ener Power, nie, to energy drinki, a Ener Fight to gala walk. Słuchacze się napierdalają. Jesteś Lajtowski?
1: No. Cześć, krawiec, how are you?
0: I'm Hello. Fine, I'm fine, yeah. Nice. I like. Nie, to Bora też bardziej.
1: Taki jesteś uczynny i pracowity, dobry człowiek jesteś, krawiec. Dzwonię do ciebie w takiej sprawie, czy chciałbyś kupić ode mnie coś dla ciebie, dam dobra cena.
0: Słuchajcie, jakiś cygan dzwoni i mi tu chce coś pchnąć, jakieś coś. Nie mam czasu, jestem zajęty nadawaniem audycji. Odejdź pan, nic nie kupuję.
1: Powiedz mi proszę, ja ciebie, jakie ty lubisz coś? Na wszystko dostajesz gwarancję. Ja ci to mówię, bo cię lubię.
0: No ja też cię lubię. To coś tak ze Śląska, z zabrzmiałeś teraz. Ja cię lubię. A co mi chcesz sprzedać dobrego?
1: Na przykład cebula. Dobra cebula, dobre ziemniaki polskie. Irga. No. A może orzechy? Słuchaj, idą w święta. Przydadzą ci się orzechy? Hmm. Ja słyszał, że ty pieniążków potrzeba u ciebie do nejtów.
0: No to no właśnie, to mnie nie stać to, na cebulę.
1: To może towar byś chciał? Jaki?
0: Jak to mawia mój wujek, dobre, bo za darmo. To jak masz, to dawaj. Tutaj cebulę, orzechy, wszystko biorę, słuchajcie. Stare ubrania.
1: Ja rozumiem.
0: Też, także faktycznie na święta bym sobie tak pojadł tej cebuli. Jakby to pięknie było. Człowiek pojadł.
1: Słuchaj, krawiec, no ja ci mogę zaproponować też inne rzeczy. Z wyższej półki. Złoty pociąg, bursztynowa komnata, kawałki domu z Fight Club. Co tylko chcesz. Walizkę z Pulp Fiction.
0: Szczebel drabiny, co się śniła świętemu Jakubowi. Same fajne rzeczy. Aż ciężko się zdecydować.
1: Może być i to. Ty dobry chłopak.
0: A masz może w swoim asortymencie do sprzedania na przykład odrobinę szczęścia w ampułce, że sobie na przykład tak połknę i mi się zrobi fajnie w życiu. Taki lek na pecha na przykład.
1: Taką szczyptę?
0: Szczyptę szczęścia, żebym tak się zjadł, żeby tak się rozeszło.
1: Szczyptę szczęścia.
0: Szczyptę szczęścia, żebym sobie dorzucił tam do czegoś, nie wiem, do makaronu, zjadł i żeby mi to tak dobrze zrobiła, ta szczypta szczęścia, żeby to się tak rozeszło po mnie całym i dookoła to szczęście, żeby tak się zrobiło fajnie.
1: Poczekaj chwilę, sekretarki się zapytam, bo ona taka wesoła zawsze chodzi. Co ona bierze? Nie chcę powiedzieć.
0: Nieśmiała sekretarka.
1: No nic, to wiesz, no to jak biznes is biznes, no, to trudno się mówi, no. Jak cebuli nawet, to tak myślę, no to jak możemy sobie pomóc? Bo słyszał, że ty potrzebujesz jak lepiej radio.
0: Z tą cebulą to ewentualnie mógłbym ci na przykład zapłacić swoimi usługami grafika. I ty mi dasz 2 tony cebuli, a ja ci zaprojektuję logo na przykład.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Jakiś tam cebulant ci zrobię albo tam...
1: Bardzo dobry. Może placki. Jakie ty placki lubisz? Powiedz ty mnie. Ja ciebie proszę.
0: Kurde, nie rób mi tego, człowieku. Jak mi teraz narobisz smaka na placki po węgiersku z gulaszem albo placki ze smażonym boczkiem z sosem myśliwskim. Się zaplułem, no. Specjalnie tak ludzie robią, dzwonią i mi o plackach gadają, no.
1: Jak są dobre placki, to jest elegancko. A torty?
0: Torty. Pewnie, że tak, wariacie. Torty, przede wszystkim torty.
1: To słuchaj, jak mówimy o radio, to może merytoryka. Więcej merytoryki.
0: Od merytoryki są inni amerykańscy nadający w naszym radio. You know what I mean. Ja jestem od improwizowania. Takie amerykańskie, improwizowane. Yeah, radio, to ja właśnie, yeah. Wariacie ty.
1: Bo, to jak mogę ci jeszcze pomóc, ja? No ty...
0: Co za zabawny szyk przestawny. Chyba już w żaden, w sumie. Już pomogłeś może.
1: To do usłyszenia w takim razie, no.
0: No, to trzymaj się, na razie, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: To jest nocne radio, tutaj różni dziwni ludzie dzwonią.

0: tak naprawdę, moi mili, już nie chcę nadużywać tego, kochani moi, moi kochani, teraz nie wiem, co drugi nadający tak się wita, moi kochani, moi mili, moi drodzy, to wam zacznę mówić, jak zaczniecie tutaj donejciki jakieś więcej wysyłać, to będę mówił moi drodzy. Moi sympatyczni, mili tutaj słuchacze i słuchaczki, kto dzwonił? Lajtowski. Ja jestem w zasadzie trochę tak na wakacjach, stąd mniej audycji, aż tak nie ukrywam, że nie chcę mi się trochę przygotowywać do niczego już za bardzo. Tym bardziej, że mam jakiś swój trademark, robię takie audycje po swojemu, no, improwizowane, żartuję sobie dosyć długo w sumie. A poza tym zawsze macie, niektórzy nawet się cieszą, że są takie audycje, że jest taka audycja jednak, jak Luźne Gadki, bo ona jest różnorodna, może się w niej zdarzyć wszystko. Raz sobie robimy jajca z tego, raz z tamtego, raz sobie na poważnie gadamy, a w końcu jest i tak, że dzwoni Błażej. Witam Błażeja.
1: Jest chrypa.
0: No jest chrypa, jest Błażej, jest chrypa. Tak było, jest Crunch Chips, jest impreza, to jest Błażej,
1: no,
0: jest chrypa.
1: Merytoryka, znalazłem dobry temat w ogóle na audycję. I tak się skontaktowałem z pewną osobą, która jest, ona jest zawodowym sędzią piwowarskim na zawodach domowych piwowarów. I zróbmy sobie audycję o piwie właśnie z kimś, kto się piwem na co dzień zajmuje. No, zobaczymy, czy mi się uda ściągnąć, ale chyba raczej tak. Panią doktor, tak od piwa. Nie, ona chyba jest od socjologii, ale jest tak, jest dosyć zaangażowanym piwowarem domowym. I mówię, że w tym kierunku można iść.
0: No, jak najbardziej, pewnie. Ja się bardzo cieszę już z tej audycji.
1: W ogóle dzisiaj byłem tak, odebrać mój nowy nabytek, który nabyłem. No, się rozpędza do powyżej setki, już się boję tym jechać, bo to dużo dźwięków wydaje bardzo. I cóż się okazało? Nabyłem samochód atasze kulturalnego Francji w Austrii.
0: Kogo? Jeszcze raz? Atasze kulturalnego?
1: Tak, poprzedni właściciel był tylko jeden. Starszy pan sobie kupił go w 87. No i tak jeździł sobie do dzisiaj. I on był atasze kulturalnym Francji z siedzibą we Wiedniu.
0: A czym się zajmuje? Papiery.
1: Nie wiem, co ja kupiłem, nie wiem, skąd ten koleś ten miał samochód, ale jest dziwny.
0: A zdradzisz, jakiej marki samochód?
1: A to Peugeotik 205 jest, proszę pana, w dieslu.
0: Peugeot 205.
1: Tak, mała pierdziawka, nie? Ale tak, mam oryginalny bagażnik na narty z 87. Co tam jeszcze z dziwnych rzeczy było? No radio mam oryginalne, Philipsa, kasety też 87. Książkę serwisową, co dziadek wypełniał normalnie, własnoręcznie, każdy jeden wymiany oleju, wszystkiego. Do końca w tym, nie wiem, jakieś takie dziwne mi się auto trafiło. Z dziwnego człowieka. Pana doktora.
0: No taki niepozorny samochodzik.
1: Właśnie, tak. I luksus za grosze.
0: Ja bym nawet powiedział, że taki trochę na komunistyczną modłę. Prosty.
1: Prosty.
0: Dla Kowalskiego. No.
1: Żadnych tam elektryki, nic, proszę cię. No, ale 87, co oczekujemy? To jest ode mnie starsze, młodsze o całe 4 lata. To.
0: Ale powiedz, że czerwony kolor.
1: Nie, niebieski.
0: No, niebieski. Czerwony, no. Mały czerwony samochodzik. To twoja fura.
1: Nie, no chciałem czerwony, no ale to był jeden z dwóch do kupienia w Niemczech właśnie w dieslu i był obok, także dzisiaj tak pojechałem. Żona na mnie zła, że musiała ze mną jechać kawał. I mówię, że kupiłem samochód, będę dziecko włożył do przedszkola, 4 drzwi ma normalnie. Się ucieszyła, potem pojechała, spojrzała na to. Na to wydałeś pieniądze. Czy to na pewno jest to?
0: Domyślam się, że usłyszałeś całą gamę i paletę przekleństw chińskich.
1: Nie. Ja to uciąłem prosto. Powiedziałem, a ty, jak kupujesz sobie takie tam pierdziawki, różne torebki i ten, i wydajesz więcej jak to auto, to... A nie, dobra, nie ma rozmowy. Dobra, nie drążmy tematu.
0: Może Błażej jest taki wielokulturowy i na przykład jak ma taką sytuację, to reaguje... no odnosi się do swojej małżonki tak na styl islamski. Bardziej mówi tam, cicho, głupia kobieto, to jest pojazd, który nas poniesie, coś tam, no, albo tak bardziej...
1: Nie. Oberwałoby mi się, wiesz co, nie wiem, ona niby niepozornie wygląda, ale no mogłoby dojść do jakiejś eskalacji, wiesz, takiej.
0: No, jak wiemy, każdy Chińczyk i każda Chinka znają kung fu, więc musisz uważać.
1: Kung fu, no właśnie, jeszcze by, wiesz. Nie, jednak to nie jest tak, że to potulne. Żadna kobieta nie jest potulna, nie? To nie ma skąd, nie? Niestety. No, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, że taką perełkę po konsulu Potasze udało mi się zdobyć, także no, to człowiek na stare lata zaczyna cieszyć się takimi małymi rzeczami, nie? No. Pierdołkami. Kupi sobie 30-letni samochód rodzinny i się cieszy. Ale wiesz co, to się inaczej starość objawia. To się objawia, jak kurde, kupisz sobie na przykład nowy nóż albo, nie wiem, gąbkę nową wyciągniesz do zbywania naczyń i się cieszysz, mówię, jaka fajna gąbka. No kurwa, patelnię sobie kupiłem, nie przywira, tylko zajebista. No i to zauważyłem u siebie, że tak ma być. To już jest starość.
0: A co ja mam powiedzieć? Czyli co? Czyli cieszenie się małymi rzeczami po prostu.
1: Nie, takimi, wiesz, praktycznymi, bo jak jesteś młody, to tak, wiesz, jak dostaniesz nową parę skarpet, to się w ogóle nie cieszysz, nie? Jak tam masz te lat 17 czy 18, no ale już w moim wieku to o, fajne skarpetki, fajne, o man. I zaczynasz, wiesz, tęsknić za tym, że matka ci skarpetki na gwiazdkę kupowała, nie? Już kurwa, znowu muszę kupić sam, nie? Tak zawsze były. No ale jest takie, wiesz, starzenie się.
0: A co z tym nocnym radiem robimy? Robimy je bardziej amerykańskie?
1: Może właśnie trzeba rozpromować, tylko błagam, nie idźmy w jakieś patostreamy albo jakieś, wiesz, co tam teraz jest popularne, wiecie, jakieś tam różne szurania i takie rzeczy. Nie, idźmy w merytorykę, to się sprzedaje. Bo chcemy mieć raczej słuchaczy inteligentnych niż nieinteligentnych, nie?
0: Sugerujesz, że ktoś... kogo nazwiemy szurem, jest nieinteligentny.
1: No nie, mówię ogólnie, tak, wiesz, no nie chcemy, żeby jacyś tacy, nie wiem, spektrum, jak nie wiem, u kolegi Atora, czy innych takich słuchaczy, raczej celujemy do ludzi myślących, także no, merytoryka, no. Dlatego się wziąłem za siebie i zacząłem do różnych dziwnych ludzi pisać, także no, zobaczymy za tydzień, może właśnie będzie krajoznawcza, a za dwa tygodnie, czy za trzy będzie, nie, to znowu będzie Izrael, no to już tak się trochę narobiło tych gości. No, właśnie piwna audycja będzie, no, o gotowaniu chciałbym tutaj zaprosić. To by było ciężko, ale może się uda, wiesz, tam od Masterchefa, bo też mam jakiś tam kontakt, 5/10, jak ona miała, ta Wietnamka.
0: No to fajnie, no to słuchajcie, no, który wilk wygra, ten, który będzie coś robił, no to może radio pójdzie w takim kierunku, jaki Błażej wytycza. Bo Błażej tu działa. A ja na przykład nie nadaję dla słuchaczy myślących za bardzo. Ja nadaję dla głupkowatych nadaję słuchaczy.
1: Nie, no nie. Trzeba w ogóle, wiesz, trzeba zasięgi powiększać. Tylko gdzie? To jest pytanie, gdzie?
0: Też mi to przyszło do głowy dzisiaj właśnie. Znaczy, to jest jakby ustalone, jak można by powiększać. To już takie kwestie organizacyjne. Znaczy, szybko dochodzimy do tego, no i kto to zrobi? Stąd może tytuł dzisiejszej audycji. Ktoś powinien coś z tym zrobić.
1: Ja mogę,
0: przepraszam, ktoś powinien coś zrobić z tym radiem. Ja dokładnie jako kapitan uważam, że ktoś powinien coś zrobić z tym radiem.
1: Ale to wiesz, zauważysz się, typowy menager w korpo, nie? Ktoś coś powinien. Znajdźmy tą osobę, ja nie będę.
0: Co?
1: No, tak zawsze jest, nie? Menager w korpo. Zawsze szuka kogoś, kto coś zrobi. Byleby samemu nie robić, nie?
0: No.
1: Co tam zajadasz?
0: Jem chipsy. Wiem, że nie powinno się w radio, ale...
1: Ja chlebek sobie upiekłem, także ten. Sobie dzisiaj jeszcze wszamam, mam ukraińską słoninę. Udało mi się dostać, to nic lepszego pod wódeczkę, ale wódeczki nie mam i to jest ten problem. Także zostanę się przy samej zagrysze. No. Ale nie, no widzisz, a na przykład na wykopku się tu troszeczkę popromować. Czemu nie? To za darmo. Na przykład taki tutaj kolega, którego kiedyś byłem pod tytułem Jonas, u nas też był, jak on się nazywa, Szymon, ten tam, co kanał prowadzi, że ciągle tam chamsko na wykopku promuje i ma zasięgi.
0: Dokładnie, wiesz co, coś w tym jest, co mówisz. Tak już mówiąc poważnie, to dzisiaj myślałem o tym i nawet rozmawiałem tutaj z Zenonem trochę też. Ja jestem tego zdania akurat, że nie zaszkodziłoby powiększenie trochę zasięgów. Bo raz, że to dodałoby powera trochę nam wszystkim. Wiesz, no coś się zmienia, nie? Nagle masz większą widownię, coś się dzieje, to wszystkim to dodaje sił tak jakby. No i finansowo może też, no widzicie jak te donejciki, słabiutko teraz trochę, nie? I szczerze mówiąc, trochę już zaczynam ledwo zipać, ja chyba zaniosę faktycznie ten mikser do lombardu, już tak mówiąc serio. Ja już tu pakuję.
1: A ja tu właśnie chcę ten, charytatywnie mówię, ile słuchaczy, tyle wpłacę na wybraną organizację, ale ostatnio się tyle słuchaczy zrobiło, że chyba będę musiał robić raz w miesiącu, bo chyba przy tydzień to, a potem jak dużo zasięgi pójdą, to albo dzielić przez jakąś liczbę. No, ale słowo się powiedział, będę musiał wpłacić 5 dyszek na taką ten, jakieś tam ratowanie oceanów.
0: Poza tym jest też prawda taka, że radio może być różne. No, niech jedni robią audycje bardziej tematyczne i konkretne, a ja mogę zrobić na przykład audycję raz w tygodniu luźną, gdzie każdy może zadzwonić, gdzie możemy omówić bieżące jakieś tematy. Nie, i no, tak pasma, dalej.
1: Oczywiście, to zresztą była rozmowa już. Mieliśmy prywatną, nie, rozmowę na ten temat, że jakby radio dwóch prędkości, nie? Tak jak Unia dwóch prędkości.
0: No ale wiesz, radio nie może się też zmienić całkowicie na przykład w takie, gdzie będą tylko goście, audycje tematyczne, bo to się przestanie być, wiesz, no muszą być te telefony, jajca, luźne tematy, taka odskocznia trochę, odskocznia, nie?
1: Proszę pana, no pan chyba też słucha normalnych radiów takich na FM-ie, to każdy ma różne pasma, nie? No. Nie chodzi, żeby się zamykać, tylko żeby mieć takie i takie pasmo, nie?
0: No, pewnie, że tak. Od, no. W tym przypadku od przybytku głowa nie boli, można powiedzieć.
1: No i właśnie. Zenek się może trochę zaktywizuje tutaj na antenie.
0: No, Zenek ma mało czasu, ma tam życiowe swoje sprawy cały czas. No, ale ja właśnie tak cały czas myślałem, żeby było na przykład też więcej nadających. Zrobić takie medium, w którym jest cały tydzień zapełniony po prostu nadającymi i już jest fajnie. Już jest.
1: Ja tam mogę kogoś zwerbować, no. Zobaczymy, czy się komuś będzie chciało, nie?
0: No pogadaj, jak znasz kogoś konkretnego, takiego naprawdę, wiesz, co można by zarekomendować.
1: Chciałem Bojana wciągnąć, bo on tam o Bałkanach i tak dalej, ale on teraz swój projekt ciągnie, jest trochę zalatany. No i było ciężko. Pamiętasz, był kiedyś taki wygadany Bułgar u mnie.
0: Tylko wiesz co, tylko może nie jakiegoś kolegę komunistę, wiesz, bo to się może zrobić dziwna sytuacja, że faktycznie się robi lewicowe już całkiem radio nagle, jak zaczną się kolejni lewicowi nadający pojawiać.
1: Nie no, co można, wiesz, trzeba znaleźć kogoś, to coś konkretnego. A ludzie ostatnio to są, wiesz, wszyscy zajęci, nikt nie ma czasu na rzeczy, a jak ktoś ma jakieś, wiesz, swoje kanały, to tylko temu się poświęca, nie? I trzepie hajs.
0: Dziś miałem właśnie takie przemyślenia, że przede wszystkim trzeba by coś zmienić, nawet dla samego zmieniania, ludzie. Żeby to jakoś odżyło, coś tutaj, bo ja trochę jestem w takim punkcie, gdzie mi się...
1: Może mniej etama.
0: Mniej chcę, ale ten etam nie jest jakimś tu problemem wielkim. Tak samo jak
1: nie, problemem... Ale on jest takim, wiesz, jakby powiedzieć, nieważne, która audycja, jaka i gdzie, zawsze możesz usłyszeć głos etama.
0: No i niech se będzie, wiesz, no...
1: Spoiwo.
0: Tak naprawdę, gdybyśmy tutaj zrobili nagle sobie wspólnie listę tego, co nam się nie podoba, kto nam się nie podoba, to by nagle się zrobiła jakaś opasła księga tutaj. Kogo nie odbierać, kto, kogo tutaj... No... Ja tak raczej ostrożnie podchodzę, nie? Że trochę musi być tej nawet niedoskonałości, żeby to żyło, nie?
1: Ale jakiegoś był nowego wielbiciela w ogóle mam, zauważyłem. Pod ostatnią audycją tam się ujawnił nowy wielbiciel. Nie wiem, czy widziałeś?
0: Nie.
1: W komentach tak, już tam. Chciał wieszać już komunistów następny, no ja nie wiem. Coś.
0: No, taki
1: mam
0: wielbiciel.
1: Coraz większą grupę miłośników.
0: Ludzie coś nerwowo reagują.
1: Bardzo, nie, ja nie wiem, to chyba, wiesz, co to ta pandemia, czy coś. Jacyś ludzie się coraz bardziej nerwowi robią, nie? Na świecie.
0: Masz jakieś, już tak może zahaczając o różne inne tematy, wiesz może, co robił Elon Musk w Warszawie? Wpadł tutaj na 2 godziny, przyleciał sobie, coś tu załatwiał. Co Elon może w Polsce załatwiać? I są takie jakieś tutaj teorie na ten temat, że być może wpadł do CD Projekt w związku z cyberpunkiem, że go tam zwerbowali, nie wiem, czy coś.
1: A może załatwiał sobie robotników do fabryki nowej? Bo nie na darmo ją budują po wschodniej stronie Berlina.
0: Albo oglądał Alternatywy 4 i zobaczył projekt robota zakupowego i bardzo się podjarał tym i powiedział: o, tu będzie... w Polsce takie rzeczy, jadę tam, lecę. Robot zakupowy, że ja na to nie wpadłem. Kurwa.
1: No i będzie stał w kolejkach po nowy model iPhone'a, tak? Bo takie są kolejeczki. Ty, ale w ogóle nie, serio, tak? Przyjechał kolega Musk?
0: No był.
1: Do Warszawy był. A któż go widział?
0: Nie wiem.
1: I tak bez wizy wpuszczamy byle kogo.
0: Amerykanów tu wpuszczamy, człowieku, bez niczego, to mogą i prawo ich nasze nie obowiązuje, człowieku, to są Amerykanie, a nie jakieś Polaczki, cebulaczki, człowieku.
1: Prawo czy sprawiedliwość, ale nie, on w ogóle on jest z RPA, nie?
0: Elon? Z RPA?
1: Elon jest burem. Elon jest burem. Typowym kiedyś tam... No. Elon jest burem i bodajże się urodził w Bloemfontein czy coś takiego, tam gdzie Tolkien, bo Tolkien też był burem, nie? Z tego co pamiętam.
0: I polskie korzenie miał Tolkien.
1: Będąc burem, gdzie on się urodził? W Pretorii się urodził, to jest ten, z tej stolicy. No. Ale cóż w Polsce, no widzi, nie, będzie budował hyperloopa, nie? Między Łodzią a Warszawą. A w ogóle zauważyłem, że ten... czemu Elon Musk wyjechał do Stanów?
0: Czemu?
1: Bo uniknął chciał służby wojskowej w RPA. O, patrz. Czyli dzięki wojsku obowiązkowemu wojsku mamy Teslę dzisiaj.
0: Co, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, tak?
1: No, i uciekł przed wojskiem do Stanów.
0: No, czyli chcesz być kimś, to uciekaj przed wojskiem, jedź do Stanów. Taki morał.
1: No. No patrz, no i mówiłem ci, że jest burem, bo ojciec był burem, a matka modelka. Ciekawy przypadek. A nie wygląda, jakby matka była modelką. Cześć, mam jakieś chyba opóźnienie do ciebie.
0: Nie, jestem.
1: I wcinasz chipsy.
0: No, tutaj różne rzeczy. Wcinam, palę, piję.
1: W ogóle koronawirus tutaj ma różne dziwne następstwa. Jednym z nich jest, że chipsy przestałem jeść, bo jedyne chipsy, które trawię, są do dostania tylko w Belgii. Tu w okolicy, a do Belgii tam pozamykali wszystko i chudne chyba, bo chipsy w sobie nie mogę wieczorkiem wpierdzielać takie.
0: No ja na bogato, bo Pringlesy grzybowe tutaj o smaku.
1: O, ja też bardzo lubię. To właśnie te Britsy, bo to się one Britsy nazywają, we Francji je robią. No to jest właśnie ten smak borowikowy, bardzo lubię bardzo. Mhm. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Belgowie, bo to taki jest stereotyp, że na zachodzie nikt grzybów nie zbiera po lasach, ale Belgowie chodzą po lasach i zbierają borowiki i można tutaj w restauracjach dostać bardzo dobrą borowikową i to w Belgii jest to bardzo popularne. Także to nie tylko tak, że Polacy. Jest konkurencja też tutaj zachodnich narodów, którzy lubią dobrze zjeść. A czy ty lubisz dobrze zjeść?
0: Lubię, lubię. No a ty, właśnie tak jeszcze a propos tych smaków. Smak chipsów grzybowy, taki, owaki. W ogóle strasznie dużo smaków się pojawia. Myślę, że w Polsce nadszedł ten czas, że przestają tak ściemniać, że są tylko dwa smaki do wyboru i teraz się zaczynają ścigać i u nas tutaj o to, kto większą gamę smaków zaprezentuje. No to już kończą się chyba powoli czasy, gdzie można rzucić, gdzie jakaś korporacja rzuca na Polskę tylko jeden smak, a gdzie indziej, gdzieś tam w Stanach czy w Japonii masz 50, nie? A dla Polaczków jeden, oni lubią ziemniaczane, to jedz ziemniaczane samo. A w ogóle nie, pojawiają się nowe smaki, na przykład nowe przyprawy, no, nawet przecież...
1: Najgorszy smak, jaki taki z tych dziwnych... No, z tych takich dziwnych smaków, jak wyemigrowałem do Wielkiej Brytanii, to odkryłem wtedy, no u nas było tych smaków niewiele, a tam odkryłem smak, jak to się nazywa, octowy. Kurwa, chipsy octowe, no.
0: Winegre.
1: Coś tak ohydnego w życiu, nie? No, no.
0: Mi bardzo smakowały w Irlandii wszelkie rzeczy, winegre. Lubię ogólnie takie octowe.
1: Ja jakoś za octem.
0: Ale też popatrzcie, na przykład w pewnym momencie pojawia się w Polsce wędzona papryka. Przyprawa, nie? Takie niby no, to jest nic, bardzo... ale to jest bardzo dobra przyprawa. Tą wędzoną paprykę to teraz, nie wiem, do co drugiej potrawy dodaję, bo to świetnie robi.
1: I tak, to w ogóle bardzo w Polsce się pojawiło, ale to jest ogólnie w Hiszpanii to było od zawsze bardzo popularna przyprawa. Ja tu zawsze gdzieś wędzonej papryczki mam, różnej właśnie z Hiszpanii. Bardzo dobra. A może czubrycę próbowałeś, taką bułgarską też się pojawiła ostatnio w Polsce. Bardzo dobra przyprawa do wszystkiego. To jest właściwie czomber górski, trochę wymieszany, ale też pasuje do bardzo wielu rzeczy, polecam. No, a w ogóle zauważyłem, że w Polsce to bardzo dobrze się zrobiło, jeśli chodzi o wybór różnych smaków, bo ja tu cierpię w Niemczech, że wiesz, no, no wybór jedzenia jest taki dosyć ograniczony, bo właściwie to z dużych marketów to nie ma, to jeden to jest Real, ale tam, że tak powiem, chuj zimuje, bo to już po 22 to mogę. No, a tak to jest jakieś tam Netto, Lidl, Aldi i wszystko, nie? Jakieś tam Rewe małe. No i to jest ograniczony tam wybór, nie? No, jedyne, co tu jest bliżej, to do Belgii, jak się przyjadę, jest taki wielki Carrefour, to tam, nie, czy Auchan chyba, taki wielki w Liège, to tam można dużo rzeczy dostać, ale tak, to nie ma takiego wyboru jak w Polsce, no. W Polsce, jak się przejdę w Bydgoszczy, doszą, to o kurde, ile smaków, wyboru i wszystkiego, nie? W porównaniu z tym, co tutaj.
0: Ile trzeba było czasu, żeby się w Polsce pojawiły takie smaki napojów, jak na przykład winogronowy. Ale kupiłem eksperymentalnie ostatnio soczek dla dzieci, dla bobasów po prostu, dosłownie, Gerbera. I tam zero substancji słodzących jakichkolwiek. Po prostu... 100% sok, oczywiście rozcieńczony, bo jak sobie zrobicie taki 100% gęsty, no to macie gęsty, a to był po prostu soczek, no rozcieńczony, ale 100%. Winogrona, ciemne, jasne, jabłko. Bardzo mi to smakowało i zero rzeczy na liście w ogóle składu, tak? Skład po prostu jasny i oczywisty. I to jest ciekawy moim zdaniem temat, bo dlaczego jak się robi żywność, napoje, produkty dla dzieci, to one faktycznie, to one mogą być takie bez chemii, bez jakichś tam konserwantów, bez sacharozy, asramtamu i innych gówien, bez cukru nawet. To jest dobre, nie jest jakieś szczególnie drogie, znaczy jest trochę drogie, bo taki jak się zastanowić, to trochę droższy, no bo taki soczek malutki kosztuje prawie 4 zł, jest trochę droższy. Nie wiem, czy tak naprawdę czy to nie jest tak, że produkty, że wszystko się sprowadza do ceny, tak po prostu, że to nie jest tak, że jedni robią lepsze rzeczy, drudzy gorsze, tylko po prostu każdy się nastawia na jakiś rynek, na jakąś grupę docelową i kalkuluje koszty, nie? Wytania produkt zawsze jakoś, żeby dostosować go do ceny i tak dalej. Ale no tak cały czas jest dla mnie zagadką to, dlaczego nie mamy wszystkich produktów takich jak dla dzieci, że bez substancji, tak?
1: Bo widzisz, bo jednak ludzie na dzieci są w stanie wydać więcej. Ja sam jestem ojcem, to wiem jak to działa. Jak masz dziecko, to wiesz, się o nie boisz i tak dalej. Jesteś w stanie na takie dziecko wydać się o wiele więcej na jego jedzenie niż na siebie, a do siebie to wiesz, żołądek wszystko przeżyje, nie? Przynajmniej Polski. Także już jak na siebie to masz pooszczędzać, no ale na dziecko to rodzice rzadko oszczędzają i dlatego to chyba tak jest, nie? A wracając do tych chipsów, to właśnie dlaczego lubię te francuskie, bo jak przeczytasz jej skład, to jest tylko ziemniak, olej, sól i na przykład jakoś smak borowikowy, to są suszone borowiki. I nic więcej. Jak masz smak serowy, to jest suszony ser, nie? I nic więcej. I to jest, smakują o wiele lepiej. Przez to, że nie mają właśnie nie ma żadnych tam przypraw, czy ekstraktu z czegoś, czy coś tam, tylko jest, jak jest borowikowy, to masz prawdziwe suszone borowiki w środku.
0: Muszę sobie kupić frytki vinaigre w budce tutaj, niedaleko. Koleś robi frytki po irlandzku.
1: A to masz nawet w takiej małej miejscowości macie takie... Już.
0: Tak, i to jest taki pasjonat, bo on tłumaczył, że on dużą wagę przykłada właśnie do tego, jaki ziemniak, sam kroi, sam te frytki robi, nie są to żadne tam mrożone czy cóż.
1: A to właśnie ciekawe, jak on ten rynek znajduje. No, no twoja miejscowość nie jest za duża, nie?
0: No nie jest, nie jest. Środa
1: nie jest za bogata pewnie.
0: Wiesz co, nie widzę jakiejś biedy tutaj, raczej tak.
1: No, ale nie jest to tam, wiesz, jakieś tam, że milionerzy żyją. Czy sami programiści 15
0: obok, wiesz, typ ma konkurencję, są takie trochę tańsze. Zapiekanki, hot dogi, rzeczy z kurczaka i jakoś tam stoi, no. Przyznam, że za dużo u niego nie kupiłem, ponieważ trochę się zraziłem. Kupiłem raz sobie frytki, takie jakieś zwykłe w miarę. Były niezłe, ale tak się zapchałem nimi i tak mnie nie ciągnie, nie? Za dużo tych grosów różnych jest. Ale miałem też ciekawą rozmowę z panią z takiej budki. O tu ktoś pisze nocne radio. Przyznać się, kto tutaj się zalogował.
1: To ja.
0: A, to ty. No, już myślałem, że ktoś tu psikusy jakieś robi. No i pani mi tłumaczyła, że gyros, który biorę jest, przepraszam, kebab, jest częściowo z baraniną. Ale oczywiście częściowo jest wymieszana baranina z kurczakiem, tam z wołowiną, nie wiem, z czymś. To i tak jest na Polskę plus, bo zwykle u nas się daje zawsze ten taki sam kebab, ten taki chujowy kebab, nie? Ale nie pani mi słuchaj, powiedziała, bo że takie danie, gdzie byłby po prostu ten kebab z baraniny, prawdziwy, normalny, taki, jaki kiedyś jadłem, był pyszny, to by to musiało kosztować taki obiadek 50 zł.
1: No, to nawet nie dużo, to 10 euro. No, tutaj ogólnie jeśli chodzi, bo ja bardzo lubię sobie jagnięcinę, bo w ogóle baraniny się nie je, nie? Tylko się jagnięcinę, bo baran stary to śmierdzi. Dlatego w Polsce w ogóle to była bardzo niepopularne mięso i do dzisiaj dostać jagnięcinę w Polsce to jest cud, nie? No tutaj tego jest więcej, o wiele bardziej można kupić, bardzo popularne, to chyba właśnie przez to, że się tyle najechało różnych ludzi ze świata. No a w Polsce przez to się stała taka niepopularna, bo śmierdziała, bo stare barany były tylko, nie?
0: A Polska mogłaby stać baranami, nie? Mogłoby tutaj...
1: No i stoi, eksportujemy, tak samo z Wołowiny, wiesz?
0: No ale to gdzie to idzie wszystko? No, no mówisz, że tutaj do różnych miejsc...
1: Niemcy, no. Belgia, nie? No bardzo dużo eksportujemy różnych dziwnych mięs. No wołowina bardzo dobra jest polska, ale ona idzie tutaj właśnie. No Niemiec. W ogóle zauważyłem różnicę w wołowinie. No ta w Polsce... Jak chcesz dobrego steka, to nie wiem, zrobisz antrykot w Polsce, to będzie twardy. A tutaj kupisz antrykot, jest bardzo ładny, bardzo dobry.
0: Ja sobie zrobiłem sam i raczej dobry był, mięciutki antrykot, a sobie upiekłem na patelni.
1: Jak trafisz, nie?
0: No, ale mam tu dobre sklepy właśnie mięsne, takie wiesz, prawdziwe mięsne sklepy, nie? Prawdziwy rybny, prawdziwy mięsny. I no, ja wolę sobie zrobić taką rundkę po uliczkach i tu kupić to, tu kupić w piekarni, kupić chleb, w mięsnym mięso.
1: Ja już sam piekę chleb się przyrobiłem. No, ale nie, tu ogólnie jak na wiosce mieszkam, to właśnie mam i rzeźnika, ale takiego, co własne ma mięso, bo ma własne gospodarstwo. Jajka są od gospodarza, tutaj z boku ziemniaki, no jak to na wiosce, nie? Ale w ogóle taka ciekawostka jest, że wioska ma chyba 500 osób, mieszka tutaj czy 1000, nie więcej, ale jest pizzeria, którą prowadzi prawdziwy Włoch. Nie wiem, skąd Włoch się wyemigrował na taką wieś. No, ale jest. Bardzo dobra. A wioskę dalej, ta wioska chyba ma 1500 ludzi, nie więcej. Proszę cię, jest restauracja z gwiazdką Michelin. No w Polsce mamy chyba teraz dwie z gwiazdkami Michelin restauracje całe, a tutaj kurwa na takiej wiosce, co się nazywa Radenrad, jest restauracja z gwiazdką Michelin. A się okazało, że to po prostu jakiś kucharz bardzo słynny na świat się urodził w tej wiosce i wrócił i bardzo był przywiązany tutaj do stron ojczystych i otworzył restaurację, która tą gwiazdkę dostała.
0: Też mam tu pizzerię z prawdziwym Włochem i tak mam taką teorię, że skąd się może Włoch w Polsce wziąć? No i odpowiedź jest jedna, to amore mio, no mamma mia, buena vista, piękne dziewczyny w Polska, mamma mia. To, i też rozszyfrowałem, skumałem, że ten mój Włoch tutaj z pizzerii to jest właśnie mąż takiej pani, która też z nim prowadzi.
1: Ale w ogóle bardzo zazdroszczę dwóm narodom, nie? Mianowicie Włochom i Chińczykom. Dlaczegoż to? Bo oni mogą sobie wyemigrować do dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Jak nie mają co robić, to otwierają restaurację i zawsze się znajdzie popyt. No zobacz, Chińczyk czy Włoch, to gdzie nie wyemigruje, otworzy restaurację, buch, są klienci, może robić. A jak jesteś taki Polakiem, to nie wiem, wyjadę do, nie wiem, do Belgii, w jakimś tam Verwier, w małej miejscowości otworzę restauracja polska. No, to pasjonaci przyjdą, albo Polacy, nie? Ale tak, żeby to... A ci, te dwa narody tak rozpromowały swoją kuchnię na świecie, że gdzieś wyjedziesz, ale nie musisz być specjalnie kucharzem, wystarczy o pizzeria Włoch właściciel, to wszyscy się zlecą, nie?
0: Polskie sklepy czy polskie jadłodajnie mogłyby być hitem na świecie. Jak oglądam sobie podróże kulinarne, ludzie sobie po prostu jadą do jakiegoś kraju i nakręcają wideobloga, jak próbują różnych rzeczy, oceniają. No i oglądałem taką parę, która próbowała właśnie polskich oscypków z żurawiną, pierogi właśnie z jakąś tam smażonką, polski barszczyk i ludzie byli zachwyceni, po prostu ludziom to naprawdę smakuje nasza kuchnia. Nasza kuchnia ma potencjał do tego, żeby się stać hitem na świecie, ponieważ ona nie jest jakaś specjalnie ostra, dziwna. Jest taka normalna, o to mi chodzi, tak? Że mogłaby się spodobać ludziom z całego świata bardzo.
1: Wiesz co, no ja z tego co przynajmniej Chińczykom serwowałem, to smakowało, tylko nasza kuchnia ma ten problem, że właśnie w takich narodów, którzy lubią rzeczy z wyrazistym smakiem, ona jest taka trochę, wiesz, mdła, nie?
0: No tak.
1: W sensie, że nie ma takiego wyrazistego, nie? Smaku. Nie ma
0: Zgadza
1: takiego...
0: się.
1: No i nie mamy czegoś takiego, wiesz, takiej narodowo-narodowej potrawy, która na szybko i ten... No nie wiem, pierogi może. Z tym, że pierogi one występują, no bo z Chin przyszły, nie? Także i w Rosji, i w Chinach, i nawet niemieckie są małtasze. A tak, żeby jakoś... Co takim jest właśnie takim, by było polskim narodowym fast foodem? Nie wiem, bigos?
0: Mamy tutaj duże pole do popisu, stary, wydaje mi się. Mogą to być placki ziemniaczane na różne, na 100 sposobów. Przecież to można ze śmietanką i z cukrem, na słodko. Można na pikantnie. Placki ziemniaczane, jak najbardziej. Może jeszcze na przykład polski fast food. No to zapiekanka jest taką potrawą fast foodową, polską, mocno. Można by to rozwinąć i robić zapiekankę.
1: A zapiekankę tak, bardzo byłem na imprezie chińskiej i zaniosłem zrobione tak, zapiekanki przeze mnie bardzo, bardzo byli zachwyceni.
0: Zapiekanka jest pyszna, te grzybki, tylko trzeba ją zrobić, wiesz, jak trzeba. Tam musi być dużo sera, jakieś przyprawy fajne i masz zapiekankę, wiesz, danie jak ta lala, nie?
1: No tylko jest właśnie największy problem z tą polską kuchnią, jest marketing, nie? Żeby był taki marketing, jak ma włoska, nie? Czy właśnie chińska, no. No to jest ten problem, nie?
0: Albo zrobić to, wiesz, na modłę jakichś takich globalnych molochów, jak KFC, KFC, Max Rush i zrobić, wiesz, jakieś zapiekanki na 100 sposobów, nie? I jakaś tam maskotka, jakiś tam pan zapiekanka, no coś zrobić, no.
1: No zobacz, bo różne narody mają różne kuchnie, ale jak zobaczę, no takie dwa właśnie Włosi i Chińczycy mają, no, zajebisty marketing na świecie i fam, nie? No Amerykanie, wiadomo, weszli z McDonald'em i tak dalej, no to oni też. No ale potem masz takie wielkie narody, na przykład jak Brazylia, no. Ja byłem w brazylijskiej knajpie, to zresztą w bardzo dziwnym miejscu, bo to było Addis Abeba w Etiopii. No było dobre, oni mają grilla takiego, ale wiesz co, no w powszechnej świadomości kuchnia kraju, który ma no, 200 milionów ludzi, no słabo jest rozpowszechniona, nie? A jak na samą Europę spojrzysz, to no może Francuzi tak, nie? Hiszpanie też trochę, nie? Ale to już nie jest ten ta skala, co Włosi są rozpowszechnieni. Ale na przykład kuchnia, no nie wiem, słyszałeś coś o kuchni belgijskiej albo szwedzkiej, to tylko IKEA chyba promuje. Albo nie wiem, coś jeszcze z takich dużych krajów. Szwajcarskiej.
0: No chyba faktycznie, chyba nie.
1: No właśnie. No czeskiej my tak, bo to niedaleko, nie? To tam zawsze się przyjedziesz. Węgierska kuchnia, no też na świecie raczej jest tak.
0: A może po prostu, słuchaj, tak trochę zaszuramy. Może jest jakieś takie zjawisko, że ludzkość zaczyna sobie opracowywać taką uniwersalną kuchnię dla wszystkich.
1: O właśnie, tutaj kolega z Indonezji, a w ogóle pozdrawiam Indonezję, piękne miejsce do mieszkania. Co cię tam wyniosło? No, ale pisze, że etiopska kuchnia to jest kupa plus naleśnik. A ja tu się nie zgodzę, w ogóle jest tu dużo ten... W okolicy, nie wiem czemu, to chyba dużo emigrantów było z Etiopii. No, w samych Niemczech nie, ale już w Holandii jest bardzo dużo tych etiopskich knajp. I byłem i w Amsterdamie, i w Eindhoven, i w Hadze, w takich właśnie etiopskich restauracjach. No oczywiście w samej Etiopii byłem, jak tam bywałem. No to muszę powiedzieć, że etiopskie jedzenie jest, no dopóki ci się nie znudzi, bo jak siedzisz w samej Etiopii i tam ci tylko to samo serwują, to może się znudzić, ale etiopska kuchnia jest zajebiście smaczna. Jest inna, jest w ogóle, ludzie do tych etiopskich knajp lubią przychodzić, bo to troszeczkę inaczej się je, bo jesz rękami, nie? Praktycznie.
0: Dokładnie. Ale to widziałem, że w ludziach to jedzenie rękami to daje dodatkowe walory. To nie jest tylko tak, że sobie zmieniamy sposób jedzenia, ale to ma wpływ jakiś tam na to, jak nam to smakuje.
1: Wiesz, to jest takie inne doświadczenie. Jedziesz do restauracji, nie? Przychodzi ci kelner, nie, z bańką z wodą, żebyś sobie umył ręce. Nie? Cały rytuał tego jest i potem ci przynoszą te injery, czyli takie naleśniki z fermentowanej mąki tef. One w Europie się chyba robi z jakiejś gliczanej albo innej mąki, bo one nie są takie kwaśne, ale w Etiopii samej są bardzo kwaśne. I to po prostu w Europie to się nie przyjęło. Nie mamy takiego smaku na tak kwaśne rzeczy. No ale dostajesz te naleśniki i tak właśnie bierzesz go i to jest twój sztuciec, nie? I tak sobie te gularze różne z różnych rzeczy tak sobie nakarniasz tym naleśnikiem, tak, jesz. I to tak, tak wiesz, jest inaczej, jest no trochę ciągnie.
0: A ty jadłeś tak?
1: No, tylko tak się je tam, nie?
0: Czyli możesz jakoś opisać swoje doświadczenia z takiego jedzenia rękami?
1: Rękami? To pierwszy raz w życiu, kiedy rękami jadłem.
0: Jak byłeś bardzo malutki, miałeś
1: nie, to
0: roczek.
1: Tak, ale potem jeszcze z tego świadomego życia to pierwszy raz to było, proszę cię, w Bośni i Hercegowinie. To dwa razy. Raz to był mecz z Luksemburg, Bośnia chyba, nie wiem, no ale tam ten, bo byłem w takiej rodzinie bośniackiej, tam przyjechałem do koleżanki. No i ten ojciec mówi to, jutro oglądamy mecz, pijemy rakiję i jemy ryby, co ja je złowię. I on wybrał się w piątek, w sobotę przyszedł z tymi rybami, je usmażył i ja już tak, wiesz, położył tego, ja szukam sztućców, a on, nie,

0: ma wielość tych smaków, bo sobie tu nabrał, nie? Widelcem to tak, no też można niby, ale tak się rzadko robi, że trochę tu, a tak rękami to bardziej takie plastyczne jedzenie, jakby to powiedzieć, taka, wiesz,
1: takie... No, dużo rzeczy się rękami,
0: i taki trochę powrót do natury człowieka, no człowiek jak się rodzi malutki, to sobie rękami je, nie? I taki powrót może trochę.
1: Nie, no ja tutaj w domu często jem rękami, właśnie z żoną, czy nie wiem, drób rękami.
0: Żona Błażejowi przynosi jakieś tam danie, on łapę.
1: Nie, no sama żona, wiesz, no drób rękami się je, nie? Czy jakieś tam pieczyste, czy...
0: No drób tak, no drób tak, faktycznie.
1: Albo na przykład, nie wiem, jak już byliśmy przy jagnięcinie, no kotlety jagnięce, nie? Jak jest komber, ten, tylko masz kość, nie? Tam jest ten, no to łapiesz za tą kość i tak jesz, no. Dużo jest potraw, które się je rękami.
0: No nie tak dużo właśnie, no to znaczy zależy u kogo, nie? U ciebie może więcej, ale tak u przeciętnego Kowalskiego to przypuszczam, że ten kurczak z Rożna, czy tego typu rzeczy, to są jedne z niewielu potraw, które jemy rękami.
1: No, tutaj kolega z Indonezji napisał, że można mieć różne choroby złapać przez jedzenie rękami, no ale po pierwsze ręce się myję przed jedzeniem, a po drugie rozmawiamy raczej tutaj o naszych lokalnych, a nie tam o właśnie jakichś Indonezjach innych, bo to w ciepłym klimacie to wiadomo, to się łatwiej roznosi, chociaż właśnie chyba w ciepłym klimacie bardziej się je rękami, właśnie czy to w Afryce, czy właśnie w Azji południowo-wschodniej, czy nawet jak byłem w Kuwejcie u Arabów, no u Arabów się też dużo rzeczy rękami je, nie? Czy przy pomocy chleba właśnie, nie? No ale to na samych Węgrzech, czy w Czechach, jak masz to są hanuszkowe knedle, takie bułkowe, to też nie zawsze widelcem, nożem, tylko bierzesz ten knedel i ten gulasz sobie nabierasz i zjadasz.
0: Zaczynam lepiej rozumieć teraz tą filozofię, ten dogmat o używaniu u muzułmanów, przepraszam, zaczynam źle odmieniać przez słuchanie różnych innych ludzi. W innych mediach może bardziej, co chciałem powiedzieć. Aha, że rozumiem, czemu się trzeba podcierać tam lewą, a jeść prawą, no to wiesz, to zaczyna być zrozumiałe w tym momencie.
1: Nawet w dużych kulturach, nie? I to tak właśnie, co tak sobie rękami używają. Jedzenie. Ale ja nie widzę, że to, wiesz, w Polsce to moja mama na przykład, bo to starsi ludzie głównie, tacy konserwatywni. No moja mama, jak ten, chciałem ją zabrać do etiopskiej knajpy, to właśnie, o Jezu, rękami, jak to tak można? Gdzie to kultura, ludzie, barbarzyńcy, nie?
0: No tak.
1: Ale zobacz, wokół to jest straszny, nie? Rozmawiamy sobie o jedzeniu i o tradycjach kulinarnych, a wodzu preckobudo. Co to ma wspólnego z jedzeniem?
0: No musiał zamanifestować tutaj.
1: No niektórzy, to tak jak ten. Nie,
0: a zadzwonił do ciebie ostatnio chyba wódz, nie?
1: Zadzwonił i zaraz uciekł, ale miał alarm na fabryce albo nie wiem, ale uciekł od razu. Ale udało mi się go, widzisz, udało mi się tak wodza ten strygerować, że nawet wodz zadzwonił.
0: Zadzwonił nasz tutaj kapitalista, wolnorynkowiec i mu ogłosili alarm w pracy. To tak trochę jakby tak komuną pachnie, jakieś tam zebranie mu ogłosili w pracy, musiał iść
1: zakładzie
0: na...
1: W zakładzie pracy,
0: dodatkowo tak. W zakładzie pracy musiał na apel tam iść, coś, jakieś alarmy. No tak trochę mało kapitalistycznie tutaj. Jako wielki kapitalista powinien dzwonić przede wszystkim po pracy. Tutaj.
1: Oczywiście. Oczywiście, bo to jest, gdzie tu etyka pracy. No, ale to tak jest, widzisz, większość tych, jak prześledzisz tam tych korwinowców, to wszyscy albo jak siośniesz na jakichś tym siedzą na państwowych posadach, albo żyją z czegoś, wiesz, to zawsze, ale to tak jak ten poseł, nie, węgierski, nie, tak, nie lubił gejów, a sam lubił orgietki gejowskie, także to zazwyczaj tak jest, jak jesteś czemuś przeciwko bardzo, to też to sobie zauważam, może jestem kryptokapitalistą? Może, bo tak jestem anty, to może jestem kryptokapitalistą.
0: No może.
1: Grzesiek tam w ogóle pisze
0: tutaj, precz z nudnymi rozmowami, ale to do nas było? Ziomuś?
1: Ale że co? Że rozmowy o jedzeniu są złe?
0: Właśnie ciekawe, dla większości są ciekawe raczej takie rozmowy o jedzeniu, to jest coś, co nas tu łączy. Każdy, no właśnie, w ogóle Polak się zna na polityce, na sporcie i na jedzeniu.

0: schabowy, taki typowo polskie danie, nie? I cóż się dowiedziałem od mojej ex-dziewczyny, Japonki, że w Japonii też mają schabowego.
1: No to się jakoś od Niemców wzięło, nie? Sznycel jakiś tam.
0: To chyba wiedeński bardziej był. O właśnie, bo prawdziwy sznycel to powinien wiedeński. Bo jak tu pójdziesz w Niemczech do restauracji, to się nazywa sznycel winen art, czyli na sposób wiedeński. Bo się nie może nazywać wiedeński, jeśli nie jest zrobiony z jagnięciny. Prawo do nazwania sznyclem wiedeńskim ma tylko sznycel, który jest robiony z tego, z jagnięciny.
1: No właśnie, nasz z wieprzowiny. Polacy lubią chyba wieprzowinę, to znaczy no lubią, nie lubią, po prostu ją jedzą.
0: A sznycel kotlet, nie? To kotlet to też jest coś innego, bo kotlet jest z kością.
1: No ale schabik to dobre mięso raczej. Muszę sobie coś zrobić, jakąś pieczeń czy coś takiego, kurde, coś za mną chodzi.
0: O, ale mi zrobiłem sobie ten, smaka na schabowego.
1: Z kapustą i z ziemniakami.
0: Smażano. A co jeszcze właśnie z takich, a co jest twoim ulubionym jedzeniem?
1: Nie wiem. Różne rzeczy lubię, nie? Teraz akurat bym sobie zjadł albo schabowego, albo placki ziemniaczane z sosem i boczkiem, Kepsa. Albo bym sobie zjadł ewentualnie kurczaka po indyjsku na przykład. Pyszny jest. No.
0: Kepsa. Ja właśnie bardzo lubię, jak byłem w Iranie, to irańska kuchnia mi bardzo podchodziła. Co prawda ona jest, wiesz, bardzo monotonna, ale jest bardzo dobra. I tyle, co ja tam się obżarłem w tym Iranie i opiłem, bo dziwo, co prawda alkohol jest nielegalny w Iranie, ale tam żadnego najmniejszego problemu nie ma, żeby go dostać gdzieś. Także popili, pojedli, czy jak to był ten atak czeskiej reprezentacji hokejowej. Popił, poruchal, a smutni. No, a ja lubię sobie, ostatnio tak odkryłem sobie w to, że zacząłem mieszkać na wiosce i to tak te wszystkie lokalne produkty sam można sobie pokupować, to bardzo lubię sobie pogotować, czy właśnie swoje szyneczki robić, a teraz ten wędzarnię zbudowałem, nie, piec do pizzy wymurowałem w ogródku, no i tak lubię sobie chleb piekę, nie, tam sery robię trochę.
1: No, to zacnie.
0: Lubię, no, miałem takiego kolegę, kiedyś byliśmy w Irlandii razem, chyba w czterech kolegach, no, wyjechaliśmy szukać pracy i zaraz jak Unię otworzyli, to mieliśmy, nie wiem, po 18 lat, bo jechaliśmy do Irlandii i się okazało, że chyba więcej osób miało ten sam pomysł. Pracy co prawda nie znaleźliśmy, ale przez miesiąc sobie tam całkiem się pobawiliśmy, ale właśnie kolega bardzo lubił dobrze zjeść. I było przygotowanie, bo musimy oszczędzić, to będziemy kupować razem i gotować razem, nie? Na wszystkie on powiedział, dobra, ale to tylko ja gotuję, bo ja lubię dobrze zjeść. I to bardzo odpowiadało nam, no bo nikt nie musiał nic robić, on gotował, ale dobrze. Także jak chcesz dobrze zjeść, to musisz sobie sam gotować.
1: Ostatnio zrobiłem sobie gulasz z mięsa indyczego i chyba jednak wolę z wieprzowiego. Z wieprzowiego.
0: Jak można robić gulasz w ogóle z czegokolwiek innego jak z wołowiny.
1: No właśnie. Chyba zrobię z wołowiny gulasz w takim razie.
0: Z wołowiny, no. Pyrkolt masz zrobić sobie taki węgierski, czyli bo gulasz na Węgrzech to jest zupa, nie? A pyrkolt to jest taki w naszym słowo znaczeniu, czyli taki gulasz gęsty, nie? No to dużo cebuli, no i oczywiście na smalcu gęsim. Nie inaczej.
1: A, takie mecyje. No proszę.
0: A co do Mongołki, to jak Bóg da i nic się nie zmieni, to w środę.
1: Jak Bóg da, to będzie.
0: Właśnie nie wiem, w co ona jest zwierząca. Ale się okazało, że jej mama mieszka tutaj 30 km ode mnie i czasem bywa, także może nawet po audycji uda mi się na piwo z nią umówić.
1: No właśnie, to jest ciekawe, w co wierzy Mongołka? W Dżingis Hana świętego.
0: Nie, oni jakieś tam mają animistyczne religie, które chyba najbardziej do mnie przemawiają, no bo taki animizm, nie? Tam sobie wierzysz w to, co jest wokół ciebie, w boga strumienia twojego tutaj, czy kamienia, czy pioruna, to takie naturalne i takie najbardziej.
1: Ale to musiałbyś tam zostawiać jakieś dary, jakieś wylewać alkohol na kapliczkę chyba i jakieś tam przynosić jedzonko, zostawiać pieroga zawsze jednego, niedojedzonego, dla bóstw pomocniczych.
0: W mojej japońskiej firmie to był taki ołtarzyk boga firmy, nie? Bo w Shinto to wszystko ma swojego boga, nie? Czy tam kamień, rzeka, nie? No i firma też. I firma miała tam swojego bożka i był jej ołtarzyk i tam zawsze właśnie jakieś tam stało coś, kawałek kryżu, trochę sake, nie? Tam ofiarowane i tak dalej.
1: Jak się bujałem z wikingami, to często miałem taki zwyczaj, że zostawiałem niedojedzone dla troli.
0: Jeździłeś tam do ten, na Wolin?
1: No tak z wyjazdami to u mnie średnio, wiesz, jak u mnie jest, nie? No ale jakieś tam zwyczaje wikińskie w stylu właśnie zostawiania odrobinę.
0: Ja chciałem na Wolin jako wiking na te zloty.
1: Wiesz, to trzeba się naprawdę w to wkręcić i coś potrafić, już być niezłym, żeby na takiego bitewniaka się udawać i tam się łomotać, no... Wiesz, to można stracić palec, można coś tam.
0: Jedna z moich dziewczyn mnie uczyła ten, walki na miecze. Miałem takie półtoraki w jakimś bractwie, była rycerskim. No i kiedyś mnie tam uczyła, ale w ogóle najśmieszniej było, kiedyś pojechaliśmy właśnie się ponapierdzielać na te miecze. No i z braku laku stanęliśmy sobie na takiej drodze, która nad Wisłę jechała, tam nikt nigdy nie jeździł, się napierdzielamy, ale chyba jakaś parka jechała sobie, wiadomo co robić, nad tą rzekę. No i tak podjeżdżają, zaświecili nas światłami, kurwa, dwóch kolesi na środku drogi przy samochodzie napierdala się mieczami, nie? Jak wrzucili wsteczny, ale był piruet i... No. Tak dziwnie wyglądało.
1: Tak to jest.
0: Okay. Na Bałkanie się wylewa alkohol na ziemię, no. Pamiętam, jak się tanie wino otwierało, jeszcze za czasów liceum, jak tam się gdzieś szło na ognisko, to zawsze pierwszy łyczek był dla duszków, nie?
1: A duszków, pierdziuszków, no.
0: No, się lało na ziemię i było zaduszki.
1: Zaduszki. Toaścik. Dobra, Błażej, dzięki za telefon. Dobra. Może ktoś jeszcze do mnie
0: wracam do malowania tutaj biurka.
1: Trzymaj się, majster klepka. Hej. Chyba coś wcześniej skończę, bo coś nie ma donajcików zupełnie już od dłuższego czasu. Tak skromnie dzisiaj bardzo. No ja rozumiem, święta u ludzi teraz odkładają na prezenty i tak dalej. To krawculek ma co, tynk ze ściany jeść, tak. No dobra. W sumie jak sobie zrobię jakiś przepis na danie z tynku. Tynk a la, nie wiem, tynk w borowikach, albo tynk w sosie kokosowym. Się rozmarzyłem.

0: A, ciekawa akcja. W ogóle link do donate'ów jest, jest potrzeby, więc może jemu coś przyszło. Ale to by ktoś pewnie poinformował, że nie został wyświetlony donate'ik. Okej, okay, muszę sobie skopiować prawidłowy link. Dajcie mi sekundę.
1: Dokończ.

0: Okej, okay, już powinno być w porządku. Link to oczywiście tipli.pl łamane przez Kapitan Krawiec. Ja muszę potrzebę dorwać jutro i mu powiem, że oddawaj moje pieniądze! Oddawaj moje ciężko wyżebrane pieniądze! A wy słuchacie luźnych gatek nocnych, wieczornych rozmów Polaków. Nie tylko Polaków. Może tu jakieś inne siły jeszcze działają. Co tu jeszcze? Z ciekawych wiadomości to się dziecko urodziło z już nabytą odpornością na COVID-19, którą to odporność nabyło od matki, która chorowała podczas ciąży. Także jeszcze nie wiadomo do końca, jak długo ta odporność się utrzyma, jak mocna i tak dalej. Po prostu stwierdzono, że jest na razie. No i może to jakaś... Teraz się zacznie rodzić nowy, lepszy człowiek, odporny na COVID-a, a wszyscy, którzy nie są odporni, to wymrą. Tak, ja myślę, że my tutaj w Polsce dostaniemy te szczepionki za rok na przykład już wszyscy, ale to dobre, bo mamy tylu antyszczepionkowców, znaczy tylu ludzi, którzy się boją w sumie szczepić. Chyba też się do nich zaliczam trochę. No to jak zwykle tutaj do Polski dociera wszystko z opóźnieniem. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet jak były te czasy, kiedy się kupowało gry komputerowe na giełdzie, pirackie i tak dalej, kasety wideo, to też często wiele rzeczy dochodziło do nas po roku właśnie. Około. Czyli coś już na świecie już nie ma na to takiej mody, już zeszło z afiszy, już nie jest takie trendy, to tutaj gdzieś w Polsce ląduje jakiś Rambo. No i tak samo będzie ze szczepionkami pewnie. Też już się pół świata zaszczepi, a my gdzieś tam... nawet teraz różne ważniaki ze świata komentują, że nie wystarczy szczepionek dla wszystkich. Musimy rozważnie dawkować i czekamy, trzymamy rękę na pulsie. I tak dalej. Ale mówię... Dla Polaków to może właśnie dobrze, że sobie odczekamy. Niech się inni zaszczepią, zobaczymy, czy to jakoś, jak to działa na ludzi. Ostrożnie, tak konserwatywnie, bez nagłych tutaj ruchów. Furiat pisze, że musimy się zaszczepić. Taki komentarz od Furiata, to bym się spodziewał raczej właśnie, że nie szczepcie się, zaprawdę, powiadam wam. A wy się boicie szczepić? Ja przyznaję, że trochę tak. Ale też raz, że się nasłuchałem o różnych powikłaniach poszczepiennych. Po drugie, słyszę, że tam znajomi różni, bliżsi, dalsi, słyszę od czasu do czasu o jakichś problemach. Ciosany z kartofla, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No raczej dobry wieczór, ale niech będzie.
1: Słychać mnie, że tak spytam jak stały słuchacz, słychać mnie dobrze?
0: Bardzo dobrze. O, przepraszam cię, bo właśnie jakiś donating.
2: Złotych.
0: O!
2: Tak, Zetę i cale te.
0: Jak miło.
2: JP2.
0: Grzesiek, który to Grzesiek? Ciekawe. 5 dyszek aż, także te i całe te i te d i JP2. No proszę bardzo, to tak trochę na odwal się napisał, ale donate... jakże zacny i mnie tutaj dopinguje. Dzięki wielkie Grzegorzu, kochany, zacny, wspaniały. Jeszcze sobie tutaj zaraz wystalkuję. Mów śmiało, ciosany z kartofla. Mogę tak się zwracać do ciebie, ciosany z kartofla?
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze.
1: Przede wszystkim to ja się dzwonię rozdziewiczyć, bo to jest pierwszy telefon. Więc przełamuję pierwsze lody, że tak powiem. I tak a propos tego, co tutaj było rozmawiane o polskim jedzeniu gdzieś tam w świecie. to chciałbym powiedzieć, co myślę o tym. Bo tak się złożyło, że mieszkałem jakiś czas w Irlandii. Przez kilka lat, obecnie od kilku już też ładnych lat mieszkam w Norwegii. I to, co widzę, to wygląda w ten sposób, że obcokrajowcy się bardzo polskiego jedzenia boją. Są strasznie zamknięci na w ogóle coś, co jest spoza ich jakby kręgu kulturowego i mało chętnie patrzymy na jakieś rzeczy z zewnątrz. Natomiast ci, którzy się przełamią i zaryzykują i spróbują, są zachwyceni.
0: No proszę. Czyli co? Czyli Polska ma taką trochę słabą markę, nie? Na to wychodzi, że ludzie tak się boją, nie chcą.
1: Tak, bo
0: te nasze dania mogą czasami też tak trochę odstraszać, bo wiesz, widzisz jakieś spleśniałe ogórki, jakaś skisła kapusta.
1: Właśnie o to chodzi. Właśnie głównie tutaj najlepszy przykład właśnie to są ogórki kiszone i kapusta kiszona, która na zachodzie uznawana jest za coś, co jest zepsute. I generalnie tam się to wyrzuca, tak? Jeżeli coś się zepsuje, to leci do śmietnika. A nie wiedzą, że można to zrobić w ten sposób, tak przygotować to skiśnięcie tej kapusty, żeby to było coś zajebistego. Ale naprawdę, ja powiem ci tak. W Irlandii mieszkałem w Irlandii przez 4 lata w kilku miejscach z racji tej, że jestem archeologiem i się przenosiłem po prostu tam, gdzie była robota i były polskie sklepy i czasami można było właśnie spotkać Irlandczyków, którzy przychodzili do polskiego sklepu i szukali polskich produktów, bo gdzieś tam ktoś im na jakiejś imprezie, jakiś Polak coś powiedział i byli na tyle otwarci, że próbowali. I byli zachwyceni ogólnie, naprawdę. Ale większość te takie polskie produkty uważała, że to jest coś obcego i niekoniecznie, nie? Nie, oni tutaj kapusta czy ogórki kiszone, to nie, to jest zepsute i oni tego nie będą jedli, nie? Ale ci, którzy spróbowali, to był mały procent, mały. Ale jak już spróbowali, to wracali do tych sklepów, nie? I tutaj w Norwegii jest podobnie. Naprawdę, wydawało mi się, że może nie wiem, że to jest jakiś taki tam irlandzki, że Irlandczycy tak mają, nie? Ale tutaj w Norwegii jest dokładnie to samo. Norwegowie jedzą strasznie. Ja w ogóle, wiesz, ja od 24 lat jestem wegetarianinem, więc nie chcę tutaj jakoś wchodzić w kwestie potraw mięsnych, bo się nie znam po prostu. Ja już zapomniałem, jak to wygląda. Ja już nie
0: zupy,
1: pamiętam smaku.
0: A przepraszam, zupy też jako wegetarianin nie zjesz, nie? No bo jest na wygotowanym mięsie.
1: Jeżeli zupa jest zrobiona na mięsie, to nie zjem. Nie. Ale zajebiste zupy można robić bez jakiejś składki mięsnej, że tak powiem.
0: Można? Nie. To ciekawe, bo właśnie są takie opinie, że nie zrobisz dobrej zupy bez tej podstawy bulionowej.
1: Bzdura.
0: Kurwa, że mi synku, wiesz mi tu gadał, bez mięska zupę iść, kurwa, zjedz mięska trochę, że osłabniesz, padniesz tam tutaj, licheroto.
1: Absolutnie się nie zgadzam, absolutnie nie. Są tak wspaniałe zupy
0: truskawkowe,
1: bez tego podkładu mięsnego.
0: Zupa wiem, tak jest, mleczna
1: z makaronem. Ludzie wiedzą, że o panie, nie ma mięsa, nie ma żeberek, nie ma tam kości żadnych wrzuconych, nie da rady. Nieprawda, absolutnie nieprawda.
0: No dobra, to jak twoja taka najlepsza zupa wegetariańska? Podaj nam przepis, podziel
1: najlepsza
0: się.
1: Zupa wegetariańska, już ci mówię. Najlepsza zupa wegetariańska, moim zdaniem, to jest coś, co się nazywa hiszpańska zupa pomidorowa. Kiedyś trafiłem na przepis gdzieś tam w internecie, to już było lata temu. I to jest po prostu coś wspaniałego. Ja to zacząłem robić tą zupę najpierw dla siebie, później zacząłem częstować znajomych i ludzie byli po prostu w niebo wzięci tą zupą. Naprawdę, to jest bardzo ostra zupa, tam jest dużo przypraw takich pikantnych jest bardzo treściwa, bo tam się dodaje dużo bułki. Już na koniec dodajesz bułkę, taką pszenną bułkę pokruszoną. Także to się robi taka gęsta zawiesina. Ale naprawdę, no wiesz, ciężko mi opowiadać o smakach, bo smak to musi każdy poczuć po prostu na swoim własnym podniebieniu, żeby ocenić, ale no dla mnie to jest coś po prostu zajebistego, nie? Tylko, że zajmuje bardzo dużo czasu, żeby to zrobić, nie? Bo to trzeba tam poobierać wszystko i się dosyć długo gotuje, ale jest rewelacja.
0: No to może kiedyś się skuszę na hiszpańską pomidorówkę, chociaż to, z twojego opisu wynika...
1: Jak się poszuka przepisów, to są, nie? Tam one się tam lekko różnią, tam trzeba trafić, żeby wypośrodkować jakieś tam swoje idealne proporcje, nie? Tego co lubisz, ale generalnie sama idea tej zupy, no to jest taka, że ze świeżych warzyw to robisz, świeże pomidory, papryka, tam jest dużo papryki, dużo przypraw, no i właśnie na koniec zagęszczasz to bułką. I jest rewelacja, po prostu no nie spotkałem się nikogo, nie spotkałem nikogo, który jadł tą zupę, którą robiłem, żeby nie był zachwycony. Więc myślę, że mogę to śmiało polecić. Naprawdę. Polecam i właśnie zwłaszcza dla tych, którzy myślą, że zupa musi być na tych kościach, nie?
0: No ja to lubię jednak te mięsne zupy, może dlatego, że nie miałem okazji zbyt wiele próbować innych, niemięsnych zupek i kojarzą mi się raczej z takimi wytworami PRL-u, jak na przykład zupa jakaś truskawkowa, zupa mleczna, no ale jak słyszycie, można też przyrządzić fajną, naprawdę treściwą, smaczną, aromatyczną zupę bezmięsną, wegetariańską. Pamiętam, że strasznie grzybowa mi wchodziła fenomenalnie i korci mnie, żeby zrobić grzybową. W ogóle Polska to tak zupami słynie trochę, można powiedzieć, że na świecie tak się dużo zup nie je, nie? A u nas to jest taka tradycja trochę, że zupa do obiadu.
1: Moja żona je mięso na co dzień, ale na przykład właśnie jak robi zupy, to robi zupy generalnie, żeby zrobić dla nas wszystkich, nie? Czyli bezmięsne. I potrafi wyczarować takie cuda właśnie grzybowe, właśnie jakieś, no cokolwiek, to wszystko idzie zastąpić to mięso w taki sposób, że tego nawet nie czujesz tak naprawdę, nie? Także, wiesz, ja nie chcę nikogo teraz namawiać, żeby jadł zupę bez mięsa, bo ja nie jestem weganazistą, nie? Żeby tutaj kogoś do czegoś zmuszać, bo to jest wybór każdego i jeden będzie jadł bez, a drugi no musi mieć to mięso, tak? Czy tą zupę na tych kościach i ja to rozumiem w 100% i dla mnie to nie ma absolutnie problemu, naprawdę nie jestem jakimś tam walczącym wegetarianinem, po prostu uważam, że to jest sprawa każdego osobista. Ja mogę powiedzieć tak, od czerwca 96 roku nie jem mięsa, absolutnie w niczym. I czuję się doskonale, nie choruję. Dania, które przyrządzam i które gdzieś tam zjadam gdziekolwiek, są smaczne i dla mnie to jest super. Ale jeżeli ktoś tego nie czuje i uważa, że musi to mięso zjeść, dla mnie nie ma problemu, nie?
0: Takie opinie też słyszę od innych wegetarian, czy też wegan, że ich zdrowie się poprawiło, dobrze się czują, świetnie, w ogóle zdrowi, więc może coś w tym jest, może to niekoniecznie trzeba tak ośmieszać i się śmiać z tego wegetarianizmu, jak niektórzy, że tak sobie dworują cały czas.
1: To jest to, że ja nikomu do talerza nie zaglądam i chciałbym, żeby nikt do mojego nie zaglądał. Tak samo jak z łóżkiem, nie? Ja robię w łóżku, to jest moja sprawa i nie nikomu innemu nie zaglądam do łóżka, tak?
0: No, może nie jest to najlepszy przykład, bo te sprawy jakieś tam łóżkowe, intymne, to może faktycznie zasługują, żeby gdzieś tam je zachować dla siebie, ale o tym, co kto je, możemy sobie swobodnie gadać, tylko sęk w tym, żebyśmy siebie traktowali z szacunkiem, bo bardzo często słyszę taki brak totalny szacunku i taką dezaprobatę tych, co lubią mięsko, do tych wegetarian, czekaj, tylko dokończę. Chodzi mi o to, że niektórzy starają się takie wytworzyć przekonanie u innych, że wegetarianizm to jest jakiś wymysł lewaków, ciot, wiesz, takie dokładnie. Coś w ogóle, to jak lewactwo się zeszło, będą sobie jeść trawę, taki totalny brak szacunku, a słuchajcie, dla niektórych ludzi to jest naprawdę ważna rzecz, to jest część ich życia. Tak często ci właśnie, co się śmieją, ci bardziej konserwatywni, co to wiesz, tradycyjna kuchnia, tradycyjne jedzenie, tradycyjne wszystko, to tak często narzekają, że ktoś się z ich wartości śmieje, a dla kogoś naprawdę to może być istotne, to, że on nie uczestniczy w tym systemie wykorzystywania innych stworzeń, na przykład.
1: Dokładnie, no. Dokładnie. I powiem ci, że to jest właśnie dla mnie najważniejsze w tym, nie? Ja w jakiś sposób czuję się spokojny, nie? Jeżeli chodzi właśnie o to, nie? Mam czyste sumienie. A nie jestem też zobligowany do tego, żeby oceniać innych, ale sam dla siebie czuję się z tym super. I to jest właśnie dla mnie to najważniejsze, nie? Że ja mam sumienie czyste, robię to, co jest dla mnie dobre i nie chciałbym, żeby ktoś mnie oceniał. I tak samo nie oceniam innych, bo uważam, że to jest coś takiego, że każdy do tego musi dojść sam. W pewnym momencie. Albo dojdzie, albo nie dojdzie. Jak nie teraz, to może, nie wiem, w następnym wcieleniu. I tyle.
0: Tacy ludzie, którzy właśnie zrezygnowali z jedzenia mięsa, powinni być raczej chwaleni i powinno się mówić, o, to jest fajny gość, nie? Ma silną wolę, zrobił coś dla poprawiania świata, nie jest zwierząt, fajny gość. A tak jakby w drugą stronę jest, nie? Że taka próba ośmieszania i tak dalej, co mi przywodzi na myśl, że to są takie kwestie ideologiczne mocno, bo tak na zdrowy rozum powinniśmy się cieszyć, no fajnie, ktoś nie je mięsa, godne, chwalebne, tak, fajnie, ale kciuk w górę.
1: Właśnie teraz są takie chore czasy, że to się stała sprawa, niejedzenie mięsa stało się sprawą ideologiczną.
0: No.
1: Bo właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, nie, że wielu ludzi wykorzystuje to jako o, lewaki, nie? Nie jedzą mięsa, coś tam, o, tralala, nie? Wiesz o co chodzi?
0: W pewnym sensie jest to kwestia ideologiczna, no nie można zaprzeczyć, no bo to jest w tym jakaś idea mocna, szczytna no jest, dla niektórych, a dla niektórych no nie,
1: jasne,
0: głupkowata.
1: Jasne,
0: no.
1: Jest, to jest, oczywiście to nie jest tak sobie wzięte skądś tam, coś za tym stoi, oczywiście, że tak, ale...
0: Tylko tak jakby, że ludzie dodają do tego różne inne ideologie, które niekoniecznie tu są potrzebne. Jakieś takie, wiesz, utożsamianie się, że ci, co jedzą mięso, to są po tej stronie, a ci, co nie jedzą, to są po tamtej dokładnie, stronie ideologicznej dokładnie. I takie mieszanie wiesz, tego, nie?
1: Generalnie przyjęło się coś takiego, że ten, kto nie je mięso, to jest lewak, tak?
0: No jakiś taki dziwak, jakiś taki, wiesz...
1: Tak patrząc, tak z grubsza patrząc, tak bardzo, bardzo oględnie. Tak to wygląda, tak?
0: A może mięczak po prostu, wiesz, może taki mięczak, bo tak czasami się to tak przedstawia, że właśnie taki, nie? Wiesz, bo lewak,
1: żeby,
0: mięczak.
1: Żeby zrezygnować z mięsa, to trzeba mieć jaja, moim zdaniem.
0: No właśnie, i silną wolę.
1: Byle mięczak bez tego schaboszczaka nie zrezygnował.
0: Znam takich wegan, którzy trenują sztuki walki, sorry.
1: Mam kolegę. Który był mistrzem Polski w Muay Thai, walczy na całym świecie, jest weganem, ja jestem wegetarianinem, on jest weganem. To jest w ogóle to trzeba rozróżnić, ale już nie chcę teraz w to wnikać, nie? Bo
0: nie no krótko, no weganin nie je nic, co pochodzi od zwierząt już.
1: Nic od zwierząt, dokładnie. I to jest mój kolega, którego znam dobrze i facet jest rewelacyjny, trzyma się super, jest zajebistym fighterem, jest silny, sprawny, a mięsa nie je, on jest weganinem, czyli nic od zwierzęcego nie je od lat, naprawdę, to już są grube lata, nie? I takich ludzi jak on jest więcej, także to nie ma co porównywać, nie?
0: Pewnie, że tak. Są weganie, wegetarianie są często przypakowani, się biją się, znają sztuki walki, żyją zdrowo, uprawiają sporty różne, a taki co je mięso, to często bywa człowiek otyły i na przykład brzuszek zaczął rosnąć, jak zacząłem mięsa dużo spożywać i i trochę mi rośnie powoli chyba brzuszek. No więc już nie mówiąc o innych może zdrowotnych aspektach.
1: Ale powiem ci szczerze, że no ja tego mięsa nie jem, ale też mam takie momenty, że mi ten brzuszek lekko rośnie. Ja to nie jestem gruby jakiś, nie, ale tak jak pamiętam, jak wyglądałem za nastolatka, tak sobie wykręciłem, że tak powinienem wyglądać cały czas. I teraz jest tak troszkę, że czasami chciałbym do tego zejść, nie? Bo już tak widzę, tylko że może to jest też kwestia tego, że już mam swoje lata, nie? Mhm. I to nie jest to, że jak ktoś jest wegetarianinem, to jest chudy, słaby i tak dalej. Nieprawda, tak to nie działa, nie?
0: Okej, okay, czyli zaprzeczasz. A kolejne pytanie tutaj, czy suplementujesz witaminy? To chyba do ciebie było.
1: Nie biorę żadnych witamin, jakiś, nie wiem, tabletek, nic takiego nie biorę. I nie dlatego, że uważam, że jakoś tam Big Pharma, coś tam, nie chodzi o to. Po prostu mi się nie chce. Jakoś, ja jestem taki, że jestem leniwy. Mi się nie chce.
0: Ale może dbasz o dietę tą swoją wegetariańską przynajmniej, że ona ci dostarcza w większości tego,
1: co ci potrzebne. Tak mi się wydaje. No przynajmniej, wiesz, no każdy jest inny, nie? Każdy organizm jest inny. Ja przez te lata zauważyłem, że wygląda to w ten sposób, że to, co ja jem, staram się jeść tam jakąś, nie wiem, te substytuty sojowe i tak dalej, jakieś warzywa i tak dalej, i mi to wystarcza, nie? Nie muszę, nie, ja osobiście ja nie potrzebuję dodatkowych witamin do tego, żeby czuć się w porządku. Ale nie mówię, że tak to działa u każdego. Być może są tacy, którzy rezygnując z mięsa będą potrzebować jakiegoś wsparcia.
0: Ja sobie właśnie otworzyłem, słuchajcie, dwudniowy kebab. Zachował się, zapomniałem wyrzucić. Spróbowałem i całkiem dobry jeszcze jest. Bałbym się tutaj tych warzywek próbować, co tam jeszcze gdzieś zostały, albo frytek też. Ale mięsko, całkiem dobre. Jem padlinę, padlinożerca, krawiec jest
1: właśnie,
0: stare mięso.
1: Właśnie krawiec, powiem ci, że wiesz co jest najlepsze w diecie wegetariańskiej? To, że nawet jak jest coś przeterminowane, to nie ma strachu i takiego jakiegoś wewnętrznego obrzydzenia zjeść to bez obrzydzenia. Naprawdę. To jest to, że ja tak sobie myślę, no co, no dobra, mam jakieś tam parówki sojowe, które leżą w lodówce już tam miesiąc, trochę tam już urosły. Ale to są tylko warzywa jakieś tam, nie? Jakaś soja. Co mi to może zrobić?
0: Coś mi się zębem zrobiło chyba, coś mnie ząb boli tutaj.
1: No i mnie też ząb boli. No to mogę się z tobą połączyć w bólu.
0: Witajcie, krawcu
1: tyżej. Ale serio, naprawdę, to jest to, że właśnie u mnie jeszcze jest to, nie wiem, czy mają to inni wegetarianie, czy nie mają. Ja mam to, że i tak właśnie tak sobie porównując to do, wiesz, naprawdę, ja już długo mięsa nie jem, nie? I tak sobie przyrównując to do czasów, kiedy to mięso jadłem za nastolatka jeszcze, powiedzmy. Ja pamiętam, jakim dla mnie było koszmarem to, jak moja mama zrobiła na przykład jakiegoś tam kotleta, gdzie tam były jakieś przerosty, coś tam, nie? I tam musiałem dłubać, Ja byłem strasznym, ja byłem strasznym generalnie dla moich rodziców dzieckiem, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Bo mama coś tam zrobiła, a ja tam zawsze coś tam w jakimś mięsie wygrzebałem, jakiś przerost, jakąś żyłkę, jakieś nie wiadomo co, nie?
0: Francuski piesek, kurwa.
1: Taki kurwa francuski piesek, dokładnie, tak.
0: Kurwa, ja tu dwudniowego kebaba wcinał, aż mi się uszy trzęsą, a tu francuski piesek się odezwał. Faktycznie to jacyś słabe usze, geje, tak. Francuziki.
1: Olera. Stary, jak ja wycinałem ze schaboszczaków te wszystkie przerosty, nie? To jest chyba historia cała, nie? Ja mógłbym o tym książkę napisać. I właśnie teraz tego nie ma, nie? I to mnie też zajebiście cieszy, że ja to sobie teraz coś biorę. Nawet jak jest lekko, tam nie wiem, jakieś tam stare coś, to ja sobie myślę, co mi to zrobi? Nic mi to nie zrobi, nie? Ani się nie zżygam, bo jest jakieś niedobre, ani nic. Co najwyżej mi zaszkodzi lekko, ale nie zaszkodzi, bo to nie szkodzi. To nie szkodzi. Te warzywne rzeczy nawet przeterminowane nie szkodzą, nie?
0: Czyli dieta wegetariańska i wegańska bardziej odporna na zepsucie. I walczymy z zepsuciem tego świata, no ale pytanie, no tak patrząc dalekosiężnie na weganizm, na wegetarianizm, czy jest w ogóle możliwe doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie nie jemy zwierząt? Zatrzymanie tego
1: nie
0: wiesz,
1: jest.
0: Tego...
1: Obecnie
0: tego...
1: nie jest. Ja ci powiem tak, moim zdaniem obecnie nie jest. Masowo nie jest. I ja, mimo że jestem wegetarianinem, praktycznie od początku, jak tylko przestałem jeść mięso, uważałem, że każdy powinien dojść do tego samemu. I widzę cały czas, przez te wszystkie lata, widzę, że nie ma opcji, nie? Nie da rady. Mhm. I to nie jest nic złego w tym.
0: Znaczy, no pewnie, może właśnie jak to sobie będzie szło tak drobnymi kroczkami, mrówcza praca i wiesz, przekonywanie innych tak stopniowo, powolutku, to będzie to trwalsze. Nie będzie to jakaś chwilowa moda.
1: Źle
0: tylko...
1: mówisz. To nie chodzi o przekonywanie. Tutaj chodzi o to, że każdy musi...
0: A co robisz w tej chwili na antenie? A co robisz teraz na antenie? Opowiadasz ludziom o swoich...
1: Ja opowiadam, ale ja nikogo nie namawiam, nie?
0: Ale reklamujesz jakoś, ale to nie ma nic złego,
1: nie,
0: słuchaj,
1: to
0: no...
1: Nie jest reklama, to jest po prostu mówienie o tym.
0: No to dobra, no to złego słowa użyłem, rozpowszechnianie informacji, o, no to lepiej?
1: No dobra, no niech będzie tak, nie? Mhm. Ale uważam, że to jest coś, wegetarianizm, czy weganizm, czy tam cokolwiek innego, łączącego się z odstawieniem mięsa, to jest decyzja każdego człowieka wewnętrzna i on to musi sobie przemyśleć i zrobi to, czy nie zrobi, niezależnie od tego, czy ktoś mu coś tam powie, czy nie powie.
0: No, pewnie, że tak.
1: Bo byli tacy, którzy odstawiali mięso, bo modne, tak? I za pół roku wracali.
0: No to ja tak pewnie trochę takim byłem wegetarianinem, ale zniechęciłem się, bo się po prostu nie przykładałem do robienia sobie fajnych rzeczy wegetariańskich, tylko jadłem byle co. I to się można, zniechęcić. Dobra, słuchaj, ciosany z kartofla, masz w sumie też takiego nika wegetariańskiego też nawet.
1: Nie, wiesz co, mój
0: kartofel.
1: Nick to po prostu pochodzi z tego, że jestem z Poznania.
0: Tak się mówi czasem na poznaniaków?
1: No, mówi się pyry, nie?
0: Ciosany z kartofla. Różne rzeczy można wyciosać z kartofla. Pieczątkę można z kartofla zrobić, na dyplom z ziemniaka, buraka. Można
1: Jeszcze, jeżeli jestem na antenie, to jeszcze jedna rzecz i już zaraz uciekam.
0: Spoko.
1: Nie wiem, tam 2, 3, 4, 5 audycji temu była kwestia tego, dlaczego mało ludzi słucha nocnego radia.
0: Bo się nie reklamujemy nigdzie?
1: Nie, wiesz co, moje zdanie na ten temat jest takie, że po prostu ludzie nie dorośli. Mało w tych czasach, mało jest ludzi takich, którzy nie wiem, w piątek wieczorem usiedliby przy komputerze, czy przy telefonie, czy gdziekolwiek i na słuchawkach posłuchali sobie, nie wiem, 3, 4, 5 godzin jakieś opowieści na różne tematy, chcieli podyskutować i tak dalej. To jest dla ludzi za trudne po prostu, wiesz?
0: No może coś w tym jest, faktycznie.
1: Moim zdaniem 99% społeczeństwa nie dorosło do tego jeszcze. Bo tutaj się rozmawia o różnych rzeczach, tak? I dla większości ludzi to jest za trudne, mimo wszystko. Mimo, że ty jesteś tutaj, wiesz, trefnisiem, nie? I dowcipkujesz i tak dalej, to i tak są tematy za trudne dla większości ludzi, nie?
0: Może też się ludzie, o to chyba trochę zahaczasz, że się ludzie tak odzwyczaili też od po prostu takiego spędzania czasu. A ten brak umiejętności, nie wiem, wyciszenia się, sięgnięcia po coś innego. Ludzie są trochę niewolnikami swoich przyzwyczajeń dzisiaj, nie? Dzisiaj. I spędzają czas podobnie w zasadzie. Grają w gry, oglądają telewizję.
1: No właśnie, dokładnie. Telewizja i gry to jest to, co teraz ludziom zajmuje czas, nie? A...
0: Wiesz, jedna z takich praktyk magicznych to jest właśnie zrobienie czegoś zupełnie inaczej niż zwykle, albo czegoś nowego zupełnie, co jest dla nas nie... co nam by nie przyszło do głowy nawet, nie? Po prostu takie, wiesz, zrobienie nagłego, dziwnego ruchu. I można by uznać, że taką praktyką magiczną, która wprowadza cię w pewien sposób w świat magii, byłoby, gdyby jakiś taki Szary Kowalski czy pani Kowalska, którzy codziennie od 10 lat oglądają dziennik telewizyjny tam w telewizji, telewizor leci, reklamy, wiesz, w kuchni się krząta, nagle coś się tknęło i włączyła sobie nocne radio, wyciszyła się, poszła sobie do pokoju, położyła się na łóżku i sobie słucha nocnego radia, nie?
1: To jest niemożliwe. Właśnie chodzi o to, że moim zdaniem to jest niemożliwe, że tacy ludzie... absolutnie nigdy nie przekonają się, żeby posłuchać czegoś takiego jak nocne radio. Ci ludzie mają swój świat i takich ludzi jest 99%.
0: No cóż, nie namówisz tak łatwo nikogo, żeby nagle na przykład zaczął jeździć na nartach, jak on nigdy tego w życiu nie robił. Chodzi mi o to, że ludzie po prostu równają do sąsiada, robią to, co wszyscy. Tacy są ludzie, chyba zawsze tacy byli, więc trochę się spóźniliśmy, wiesz, gdyby była epoka radia, to może by inaczej to wyglądało.
1: Wiesz, jakbyś, nie wiem, jakbyś może, sorki, jakbyś grał może jakąś, nie wiem, jakieś disco polo albo coś, to może miałbyś tutaj, nie wiem, 50 tysięcy widzów, nie, za audycję.
0: Ale nie wiem.
1: Jeżeli ktoś już ma pogadać o czymś poważniejszym, to już, to nie.
0: Ja tam wychodzę z założenia, że ludzie dzisiaj mają muzykę swoją ulubioną na kasetach, w MP3-kach, na serwisach i raczej radio puszczające muzykę nie byłoby atrakcyjne za bardzo. Chociaż inne radia tak robią i jakoś działają, ale wiesz co, wydaje mi się, że te najpopularniejsze radia dlatego mogą sobie pozwolić na taki tryb, że puszczają dużo muzy, bo ludzie liczą na to, że w końcu gdzieś będą wetknięte pomiędzy te utwory muzyczne jakieś pogadanki, jakiś żywy człowiek, jakiś telefon.
1: I tak czekają,
0: a ci radiowcy komercyjni tak raczą tych swoich słuchaczy tymi okruchami tej interakcji, tych audycji jakiś o czymś. I zapychają, wiesz, tak jak ziemniakami obiad, nie? Zapychają to radio muzyką. Ja tak to widzę, nie wiem. Ktoś słucha muzyki w radio jeszcze dzisiaj?
1: Ale właśnie o to chodzi, że naprawdę duża większość społeczeństwa polskiego słucha radia, bo lecą przeboje, aktualne przeboje, żeby to jeszcze były jakieś fajne przeboje. Nie, oni słuchają tego, co im puszczą, jakieś gówno, kurwa, to co tam... nie wiem, leci na bieżąco akurat gdzieś tam, bo jest popularne i oni tego słuchają tu chodzi o to, że oni nie mają świadomości żadnej, nie? I dlatego, wiesz, wymagać od ludzi, żeby słuchali do tego radia, dla nich tutaj wejść i posłuchać przez 2 godziny, już nie mówię o 3, 4, 12, 15 godzin, tak jak się zdarzało, nie? Audycji to jest niewykonalne, bo ci ludzie mają wyjebane na to, no taka jest prawda, bo tacy są ludzie.
0: Brakuje ludziom cierpliwości, pewnej takiej kultury obcowania też z tym medium, jakim jest radio. W Polsce się radia słucha głównie w samochodzie, jakiegoś tam pierdzenia w tle, to jest taka pierdziawka w tle, nie? Czasem się pojawiają jakieś jaskółki typu Radio Nowy Świat, które obiecuje dużo, albo tam radio, nie wiem, jakieś 447,
1: no dobra,
0: jakiś tam inny numerek.
1: Radio Nowy Świat to jest to radio Wojtka Mana, tak?
0: Tak. No i...
1: Ale tam pewnie też głównie leci muzyka jakaś, nie? Może ambitna, nie mówię, że nie, bo pewnie Wojtek tam gra ambitną muzykę. No ale to jest muzyka cały czas, tak? Tam sobie nie porozmawiasz, nie podyskutujesz, nie skonfrontujesz jakichś swoich tam, nie wiem, przemyśleń.
0: Trochę rozmów jest, ale to są takie płytsze trochę rozmowy, wiesz, takie na zasadzie, że dzwonię, żeby was pozdrowić.
1: Maria może trzeba zacząć dzwonić.
0: Dzwonię, żeby was pozdrowić, jest fajnie, juhu, bawimy się, do widzenia. No takie telefony, nie? U nas to są takie rozmowy, no, na różne tematy. Dzisiaj już ile tematów było?
1: No właśnie, ja się zadzwoniłem przywitać, a już widzę, że już pół godziny gadam, nie?
0: Ale fajnie, ludzie tu pisali, że fajnie, że zadzwoniłeś w końcu, że się przyłamałeś, gratulowali. No, też się przyłączam, to wymaga trochę odwagi, przełamania się.
1: No powiem właśnie szczerze, że potrzebowałem czegoś takiego, żeby się przełamać pierwszy raz, nie? I teraz już pójdzie dalej.
0: No i co, i nie było tak strasznie, nie?
1: Nie, no chyba, nie wiem, może sobie to jutro odsłucham i zobaczę, jak to wygląda, nie? Ale... Nie, spoko, fajnie się gada.
0: Odsłuchiwanie samego siebie w radio to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ większość ludzi nie...
1: Najgorsze, co może być, ale tak z ciekawości chyba pierwszy raz odsłucham.
0: No ja bym odradzał, bo większość ludzi nie lubi słuchać swojego głosu gdzieś tam, czy oglądać siebie na filmach.
1: Ej, właśnie ten głos jest najgorszy, bo głos, który ty słyszysz... Mówiąc, jest zupełnie inny, który wchodzi przez mikrofon, nie?
0: Zgadza się.
1: I później wygląda na to, że brzmisz jak debil.
0: Ale to sobie uświadom, znaczy przypomnij sobie, że...
1: Ja wiem.
0: Że to są tylko takie odczucia, nie? Że
1: jasne,
0: tak,
1: no. Jasne.
0: No dobra,
1: jasne.
0: To dzięki za telefonik.
1: Dobra, stary.
0: Do następnego.
1: Nie, już nie blokuję dużej anteny. Myślę, że przełamałem się, jakby co, będę dzwonił jeszcze tam kiedyś też, nie?
0: No zapraszam. To cześć.
1: Dobra, trzymaj się, powodzonka, na razie, do następnego.
0: Wszystko pięknie, ładnie, tylko tak piszczał strasznie jakoś, nie? Taki było słychać delikatny pisk, jakby. Albo mam czułe ucho. Ale to może to kierowca jest ciosany z kartofla. Kolejny kierowca. Może. No właśnie, musicie, no ale możecie dać mi jeszcze chwilę tam wytchnienia z radiem. Naprawdę tutaj myślę, co tu zrobić, nie? Jak tu ogarnąć jakoś fajnie sprawy. Wychodzę powoli z tego letargu, tak więc może będzie lepiej. Zawsze tak jest, że jest raz lepiej, raz gorzej, nie? Raz są lepsze te audycje, raz gorsze. No. Już nie chce mi się po raz tysięczny tłumaczyć, że już tyle nadaję, to trochę jestem czasami wypalony albo mi się za bardzo nie chce. W przypadku dowcipkowania, robienia sobie jajec, robienie tego na siłę nie wchodzi w grę za bardzo. Z przygotowywaniami też tak różnie bywa. No, często się przygotuję, a audycja ma powiedzmy połowę tej słuchalności, co audycja jakaś luźna, jajcarska. I to też tak trochę naprowadza raczej na te tory robienia radia i audycji improwizowanych bardziej, luźnych. Luźnogatkowych. Zresztą luźne gadki gdzieś tam są cały czas na górze w statystykach, nie?

Jeszcze raz wielgaśne dzięki dla Grześka za zacny donate. To też już wchodzi tutaj do nazewnictwa naszego, do naszej nomenklatury nocno-radiowej. Zacny donate. No, już wiem, co to za Grzesiu, wiem, co to za ziółko. Sobie tu popatrzyłem. A wy słuchacie luźnych gatek nocnych w nocnym radio. Rozmowy o wszystkim i o niczym. I tylu ludzi dzwoni. Chyba nie jest źle, słuchajcie, co? Nie lubicie, jak ludzie dzwonią? Nie jest fajnie? Jak jest ciągle coś nowego, ciągle jakiś nowy charakter się pojawia. Ludzie, różne tematy się pojawiają. Ale co tu pisze człowiek? Lewatywa mózgu, lorem ipsum, to ci wychodzi. Spoiler, wywiady, czasy ostateczne, sztywniutko. Czy co, za sztywne są te moje audycje, te poważniejsze rzeczy, co nagrywam, to są za sztywniutkie? To ciekawy komentarz. To może powinienem na wesoło prowadzić na przykład wywiady. Witamy dzisiaj wyjątkowego zjebazu, zaprosiłem tu. Nie, żartowałem, to naprawdę to cię szanuję, nie? A ci nie dam ręki, nie podam. A widzisz, się nabrałeś. Dobra, nawijaj, co tam miałeś gadać, bo mi się spieszy. Mam pół godziny audycji, szybko. No, skąd jesteś? Tak z jajem, nie? Jakoś potraktować tego gościa. Albo na przykład z jajem o filmach. No to nie wiem, wydawało mi się, że audycje, w których naśladuje i parodiuje różne charaktery, śmiejemy się z Olą, żartujemy sobie, to chyba są dosyć wesołe audycje. Nie wiem, inne audycje o filmach na YouTubie są weselsze. To mnie zaskoczyliście, to muszę zobaczyć. Krawcu Radio jest super jak dla mnie. No i tak trzymać, tak trzymać. Wpadłem co prawda w taką pułapkę, przed którą bym sam przestrzegał innych nadających albo tworzących radia. Róbcie radio o wszystkim, tylko nie o radiu samym. A moje audycje się ostatnio sprowadzają do gadania o radiu samym. No tak trochę niby kapitańsko, okej. Okay. To jedyne, co mnie usprawiedliwia, to, że jestem kapitanem i mogę o kapitańskich sprawach rozmawiać, nie? Tak przystoi po prostu, nie? No ale tak czuję, że to jest właśnie ta pułapka, że zaczynam gadać. To też Michał, nie? Którego pewnie dzisiaj będziecie słuchali. Co po niektórzy też się bardzo skupia na samym radio. To, jaki ma tam mikrofonik, jak to zrobić, że on tu założy nowe, że tu se kupił coś nowego. No i to jest właśnie ta pułapka. Takie spuszczanie się nad samym radiem, nie? Że ja tu mam radio, ja tu jestem organizator. Idę sobie po paczkę papierosów nową.

Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla. 5 zł. Obsrany byłem, ja dzwoniłem. Mam nadzieję, że moje rozdzieliczenie nie było złe.

0: No, dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie mogę znaleźć fajek. Miałem jeszcze kupione i nie ma. Znikły. Duchy. Duchi normalnie. Radio, w którym straszy. No, no nie ma, no. Ukradli cyganie. No przepraszam, to tak niepoprawnie trochę tak dzisiaj mówić. Kiedyś były takie powiedzonka, jak dziecko się pytało, a gdzie jest tam coś tam? Mój samochodzik. To mama odpowiadała, cygan niósł worku tam, idź, dziwo tu. Takie rasistowskie różne powiedzonka właśnie, że Żydzi ukradli, albo cygan niósł, albo tam oszwabili, ożydzili. No, takie różne polskie powiedzonka w naszym języku potrzeba na antenie. Witam serdecznie.
1: Szczęść, panie Bobrze. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz, to mogę tutaj rzucić kawałek gadki, żebyś miał czas, żeby znaleźć fajki, ale też wolałbym, żebyś to usłyszał, więc jak coś, to się przerzuć na głośniki.
0: Wiesz co, nie mogę, ale to powiedz na początek coś mało ciekawego, głupiego, nic nie wnoszącego i tak dalej, żebym nic nie stracił. A ja wracam za minutę dosłownie. Czuję, że znajdę te papierosy
1: W porządku. W takim razie z uwagi na to, że bez litości ma słuchalność, jaką ma, to też chciałbym tutaj dodać coś, co zapowiedziałem we wczorajszej audycji, mianowicie sprawdzam Wraca do łask, ponieważ czasy są, można powiedzieć, ostateczne i parę ostatnich rozmów z osobami, które uważam za, uważał, w sumie cały czas uważam.

narodzenia, jeżeli pamięć mnie nie myli, sprawdzam, powróci na łono internetu. Także dobrze, że tutaj stron nie gasiłem, że tutaj wszystko, co było, zostało, trzyma się mniej więcej w takim samym stopniu, jak jest. Będzie siłą rzeczy, będzie i o szczepionkach, i o COVID-zie, ale oprócz tego standardowo, historie o UFO, o porwaniach, o kosmitach, o dziurach na biegunach, o co tam ostatnio, dzisiaj w ogóle u Gabrysia słyszałem, jak to było, że po podaniu szczepionki na COVID zostaniemy zaprogramowani tak, że będziemy mogli jeść tylko ludzkie mięso. No właśnie, także jeszcze tutaj się odniosę się jeszcze do kwestii mięsa ze względu na ciosanego z kartofla i jego telefon. Tutaj pojawił się wątek takiego zaglądania do talerza. Sam jakiś czas temu wspominałem, że sam przeszedłem na dietę, że ograniczyłem swoją podaż mięsa mniej więcej 10-krotnie. Prawdą jest, że w mięso zdarza mi się to i tu już nawet nie zawsze jeść co piątek, tak na wypadek, żeby wkurwić Boga, jeżeli by jednak istniał. No i właśnie takie zaglądanie do talerza, podśmiewanie się, to też jest kwestia, mi się wydaje, dystansu, bo pewne rzeczy jednak wdrukowują się nam gdzieś z tyłu głowy i nie jesteśmy do końca świadomi, nawet jeżeli rzucimy jakimś tekstem, który mógłby być odebrany jako zaczepny. Zresztą tutaj też patrząc po reakcjach na czatach wszelkiego rodzaju, też przez niektórych ciosany został odebrany jako osoba, jako właśnie taki wojujący wegetarianin, gdzie też z drugiej strony to uprzedzenie też nie jest bez winy. I to nie chodzi o konkretną osobę, tylko o postawę wręcz takiego właśnie lewackiego wegetarianizmu, jakby to można powiedzieć, że w pewnym momencie możemy się potknąć o taką osobę, która będzie nas chciała, tak jak jest ewangelizacja, to można powiedzieć wegetarianizacja, która będzie nam za wszelką cenę starać się pokazać, że ona pod pewnymi punktami, pod pewnymi cechami swojego życia może się czuć dużo wyżej, dużo lepiej. Myślę, że każdy z nas z takimi osobami się spotkał, wobec czego to też się spotyka z naturalną reakcją obronną. Z drugiej strony nie wiem, kto tę wojnę zaczął. Oczywiście, podejrzewam, że obie strony są winne, tak samo jak w małżeństwie. Wina zawsze leży po dwóch stronach, oczywiście, żony i jej matki. A więc sądzę, że kwestia nabrania dystansu to przede wszystkim. No i tutaj bardzo takim można powiedzieć złotym standardem wegetarianizmu jest Grzesiek przedsiębiorca, którego też, tak powiedzmy, pewne drobne cechy w pewnym momencie sam zauważyłem, mianowicie coś, co sam od pewnego czasu już dostrzegam, coś, na czym bardzo mi zależało, mianowicie bardzo lepsza wrażliwość smaku. Z uwagi na to, że jeżeli chodzi o mięso, no to też jest jakiś taki konkret, jeżeli chodzi o smak. No właśnie ten bulion wołowy, tak, czy tam z kości, z żeberek zrobiony, o którym chłopaki mówili, to jest pewien konkret, tak? Tylko że pamiętam, to wspominałem też kiedyś, że kiedyś sobie poszedłem na ramen z owoców morza i było to dla mnie takie nic. No równie dobrze można by było podać szklankę wody z jakimiś tam wodorostami i ośmiorniczką wrzuconą i to by smakowało dokładnie tak samo. W ramach eksperymentu w zeszłym tygodniu poszedłem sobie do tej samej restauracji zjeść ten sam, taki sam ramen. I matko boska, normalnie orgazm w podniebieniu, dokładnie tego szukałem, to jednak też się w pewien sposób zmienia, jakieś takie odejście, czy to od przesadnej ostrości takiej, która będzie paliła nas 4 razy, czy odejście w ogóle od tych kostek rosołowych i wszelkiego rodzaju wzmacniaczy smaku, które no może i są, może inaczej, no one... Można je w sposób racjonalny wykorzystać. Ja staram się od tego stronić, potężnych ilości soli i właśnie docenienia tych takich drobnych, nie wiem, nutek smakowych, które giną, nawet jeżeli one się pojawią w jakimś pięknym, ociekającym, tłustym burgerze z pięknym plastrem sera, pomidorkiem, sosem jakimś i tak dalej, i tak dalej.
No ale jeżeli ten sos, który został przez kogoś zaprojektowany, wymyślony, jest tutaj jakiś, nie wiem, coś nietypowego, coś, nie wiem, może bardziej korzennego bym tutaj widział, albo, albo jakieś takie małe zaskoczenie, bo to też jest jak nie wiem, jakaś zaskakująca solówka w utworze, jest to...

0: No właśnie, coś, co bardzo łatwo nam ginie na tle tego całego potężnego smaku, tego tłuszczu, który rozlewa się po naszym całym języku i sprawia, że te smaki odczuwamy oczywiście bardziej, co poniekąd może być fajne, ale to jest jak z utworami rejwowymi. One mogą być fajne, tak, kuponka jest okej, wszystko fajnie, spoko. Tylko że fajnie sobie od czasu do czasu posłuchać, nie wiem, jazzu, harfy, fletu czy innych bardziej klasycznych instrumentów i dostrzec właśnie takie drobne szczegóły, które zwyczajnie nie będą zauważalne w opowieści czy w utworze, który będzie opierał się na tej ciężkiej, wrednej, paskudnej łupance. Nie no, Fajek szuka, dajcie.
1: Nie, już jestem, wróciłem. Mission failed. Nie wiem, czy ja zjarałem te wszystkie paczki papierosów dzisiaj, czy co? Cały dom przeszukałem. Nie ma. No naprawdę, zaczynam myśleć, że ktoś mi tu był, jak mnie nie było. Muszę taką jakąś nitkę szurską, może są jakieś takie szurskie strony, gdzie pokazują, jak zamontować jakąś nitkę i papierek, żeby widzieć, czy ktoś ci wszedł do domu, jak cię nie było i zabrał papierosy.
0: Musisz zacząć obserwować gołębie na balkonie i zobaczyć, czy czasami to nie są szaraki albo jakieś takie cyborgi, które tutaj, wiesz, taki gołąb ci wejdzie przez okno, tymi swoimi łapami złapie paczkę fajek i frrr, a potem tak siedzą na tym parapecie, gruchają tylko i tak, wiesz, i to nie jest, że one gruchają, one się śmieją z ciebie.
1: Coś mi to śmierdzi wszystko. Ja czuję, że ja będę kiedyś w przyszłości strasznie ważny i zmienię całą Polskę i władze wysłały tutaj agentów, robotów, żeby mnie powstrzymać, zanim jeszcze się zajebisty zrobię. Bo na razie to jeszcze trochę jest, żeby być zajebistym. To trochę jeszcze trzeba poprawić niektóre rzeczy. No, ale to właśnie, i oni wią, że to się tak skończy, że takim Johnem Connorem jestem, kurwa, tutaj i chcą mnie zniszczyć już teraz i mi kradną papierosy, żebym zwariował od tego, bo to jest niemożliwe, żebym ja spalił tyle papierosów dzisiaj.
0: A może po prostu tutaj właśnie Terminator został wysłany, żeby zabrać ci tę paczkę papierosów, ponieważ w późniejszych badaniach okazało się, że trzeci papieros z tej paczki spowodował u ciebie nowotwór, który szybko cię zmiótł z planszy i zanim zostałeś papieżem, nie? Wobec czego to jest, wiesz, to może być jednak całkiem pożyteczne.
1: Nie przewidzieli jednego. Pojarki.
0: O Jezu. Pojarki? To pisjarki chyba, nie pojarki.
1: Pojarki, to dziwnie brzmi, jakby taka jakaś nowa partia zjednoczenie tych, co się kłócili tu zawsze, pojarki.
0: Pojarki, kiedy już jest ci wszystko jedno.
1: I już cię stać tylko na pojarki.
0: Ale wracając do głównego wątku i tematu, który chciałem, żebyś usłyszał, to jest tak naprawdę przypomnienie rzeczy, o której wielokrotnie już nam się zdarzało rozmawiać, mianowicie robienie swojego kontentu w ten sposób, który będzie mniej więcej zgodny z twoim sercem, bo jeżeli zaczniesz się dopasowywać do oczekiwań, czy to ludzi z czatu, czy to ludzi dzwoniących, czy to ludzi nawet donatujących, to w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że robisz, wiesz, starasz się zrobić wszystkim naokoło dobrze, ale jednocześnie nie jest to zgodne gdzieś tam z twoim sercem, z twoją wizją, z twoją pasją. No dzisiaj naprawdę delicje radiowe, szapoba od samego początku, no naprawdę, no wiadomo, luźne pogadanki, tam minimum przygotowania, no trochę więcej niż zwykle, ale kurde, to jest, wiesz, ten twój taki naturalny flow, takie twoje naturalne akwarium, tak? I to słychać po tym, że nie ma w tobie jakiegoś znudzenia, jakiegoś nadmiernego narzekania. Ono oczywiście jest, ale ono jest elementem oczywiście twojego charakteru, więc dziwna audycja by była, jeżeli w luźnych gadkach byś na nic nie narzekał, prawda? Natomiast no być może właśnie, ja nie wiem, jakiś taki reset powinien się zdarzyć, mianowicie odpytanie samego siebie, tak? Czy decyzje, które podejmujesz, czy sposób, tematy, które wybierasz, właśnie wychodzą prosto z twojego serca, czy może właśnie z drugiej strony są skierowane na oczekiwania, które tak naprawdę są dla nas nieznane. Bo mimo, że bardzo fajnie, że ludzie komentują, mówią nam, czasami nawet maile piszą, chcą w jakiś sposób ubogacić, ulepszyć, ewentualnie skierować nas na jakieś tory, no to nie oszukujmy się, my wam w głowach nie siedzimy. I nawet jeżeli to zostanie wypowiedziane albo przelane na treść maila czy treść komentarza, to w dalszym ciągu możemy to różnie zinterpretować i może się okazać, że idąc w kierunku takiego nadmiernego dopasowania się do słuchacza, zarówno nie zadowolimy tego słuchacza, tego jednego konkretnego, który akurat zdecydował się, żeby zabrać głos, nie zadowolimy samych siebie, a nie oszukujmy się, myślę, że te 2270 subskrypcji to nie jest kij dmuchał, i to jest, i one się wzięły nie dlatego, że tutaj się dopasowywaliśmy, bo chyba od początku się za bardzo dopasowywać do nikogo nie chcieliśmy, tylko dlatego, że ludzie słyszą w tobie pasję i ludzi to bardzo, bardzo przyciąga. To jest właśnie taki punkt, do którego, no nie wiem, no oczywiście nie chcę ci tutaj mówić, co powinieneś robić, ale tak zaznaczyć, czy wiesz, czy tak po zakończeniu audycji, tak, po zakończeniu streama klikasz zatrzymaj stream, nie, i tak, czy zrobiłem dzisiaj dobrą robotę? I tak wiesz, tak sam dla siebie, nie dla słuchaczy, tylko czy jestem dumny z tego, co właśnie wyprodukowałem?
1: No właśnie, tak rzadko się pytamy samych siebie, bo to wtedy... Tak czujemy, tak się trochę obawiamy tego, że sami siebie nie okłamiemy i że sami jesteśmy zawsze szczerzy ze sobą. Dlatego może niektórzy rzadko się samych siebie pytają, tylko wolą znaleźć sobie na przykład jakiegoś Toadiego, który zawsze powie, że super pięknie, i on ci powie, że super pięknie, i się utwierdzisz w tym przypuszczeniu, że być może jest super pięknie. No pewnie, że jest.
0: No tak, gdzie taki Toadie też się może okazać włazidupą, który tylko po to, żeby trochę zapunktować, akurat będzie ci lizał jajka. I jak to pamiętam, jak to Leniuch kiedyś opowiadał o pracy w... Nie, czy nie Leniuch, ktoś inny z Irlandii, a z takich normalniejszych z Irlandii opowiadał, nie, że to dobra, nie będę tutaj przywoływał po imieniu, ale że coś tam strasznie spieprzył w pracy i tak szef do niego podszedł, good job. On taki dumny, nie, że spieprzył, a ten irlandzki frajer w dalszym ciągu mówi mu good job, nie, i taki zadowolony z siebie, gdzie to było tak naprawdę takie, wiesz, pogłaskanie po główce, żeby się nie poczuł źle, ale wygodniej dla niego było wówczas usłyszeć to tanie kłamstwo zamiast gorzką prawdę.
1: No, a ludzie dzisiaj ogólnie wolą właśnie piękne kłamstwo niż smutną prawdę, chyba, nie? Tak ogół mieszkańców tej planety. Żyjemy w takim świecie, gdzie sobie musimy przypudrować całą rzeczywistość dookoła wręcz.
0: No dokładnie tak, ale słuchaj, no... Kto przy zdrowych zmysłach będzie chciał się taplać w informacjach, które są w jakiś sposób dla niego niewygodne? No nie oszukujmy się, bardziej naturalnie dążymy, a przynajmniej powinniśmy dążyć do tego, żeby czuć się dobrze. Nawet do tego stopnia, że będziemy w stanie właśnie się odrobinkę zakłamać, zakałapućkać i wręcz dojść do takiej absurdalnej sytuacji, w której bronimy takiej, wiesz, takiej straconej pozycji, bronimy przegranej twierdzy tylko i wyłącznie dlatego, że tak głęboko sobie wmówiliśmy, że to się sprzedaje. I tutaj prosty przykład. Wyświetlenia, o których mówisz, tak? Że te luźne gadki się sprzedają, jak są dymy, to jest jeszcze w ogóle kurmo lepiej. Nie, jeszcze donajciki są i w ogóle jest wszystko fajnie, pięknie.
1: No ba.
0: Tylko wiesz, że tak powiem, no jeżeli będziesz prostytutką, która się zdecyduje na gangbang, to zarobisz jeszcze więcej, tak? Tylko pytanie, w jaki sposób tam sobie spojrzysz w lustro następnego dnia i w jaki sposób będziesz postrzegany przez inne osoby, które brały w tym udział, ewentualnie potem obejrzały na RedTube nagranie z tego. To jest oczywiście osobny temat, tak? Więc wyświetlenia oczywiście mówią swoje, komentarze mówią swoje, donejciki mówią swoje, no ale ciężko każdą z tych cech wziąć za jakiś taki super jedyny probierz, tak? Bo to też jest rozmowa, którą mieliśmy milion razy, ale myślę, że też warto to powtórzyć. No jest taki, nie wiem, jakiś tam pato streamer, który, nie wiem, siądzie na butli, czy tam podpali coś w domu, no i on zarobi tam te 10 tysięcy, czy tam 50 tysięcy na jednym streamie w ciągu jednego wieczoru, dajmy na to, tak? No okej, spoko, nie? No pytanie, czy to jest właściwa droga? W sensie właściwa, czyli taka, z której byłbyś No może nawet nie tyle dumny, ale zadowolony z samego siebie.
1: A może za dużo jest w ogóle tego przejmowania się, czy dobrze, czy niedobrze, czy może troszkę lepiej. Tak po prostu robić swoje i przestać myśleć o tym, czy jest dobrze. Zawsze ktoś tam będzie narzekał, że kiedyś było lepiej, że mu się nie podoba. To jest też normalne. Też, nie wiem, wspiąć się tutaj na wyżyny twórczości i upiec wam takie delicje radiowe, że będę tutaj zbierał mąkę na nie przez 2 miesiące. Udam się do samotni, będę kontemplował, spisywał, notatki robił i nagram taką audycję, że po 2 sekundach już zrobicie ło, kurwa, i laczki wam spadną. I potem tak się wypstrykam, że już będę musiał, że przejdę jakiś posttraumatyczny syndrom w ogóle z tego wszystkiego i się już nabiorę wstrętu do pokazywania się na antenie. To było takie przeżycie.
0: Znaczy, wiesz, pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że technikalia masz dobrze ogarnięte, co wbrew pozorom nie jest aż takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. I to jest jakiś taki pewien poziom minimum, tak? Sam też wielokrotnie złapałem się na tym, że udało mi się wyprodukować coś, z czego byłem naprawdę dumny, z czego byłem zajebiście zadowolony. A potem, wiesz, tam podchodzę, bo tam, wiesz, bo mam za sobą tam milion, wiesz, milion różnych projektów, które w pizdu zarzuciłem, nie? I potem do nich ewentualnie powracam, nie? Bo pojawia się w pewnym momencie taka myśl, kurde, ale tak zajebiście podniosłem poziom, że teraz to ja nie dam rady, to nie ma sensu. I jak ludzie na mnie popatrzą i to może sprawić, że właśnie raz przestaniesz się starać, tak? A finalnie prawda jest taka, że okej, to zostanie docenione raz, drugi, trzeci, ale tutaj wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy może mieć lepszy dzień, każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć lepszą lub gorszą zgubiłem słowo.
1: Nie wiem, wenę, tak. Nastrój i tak dalej. No, a też dobrze mówisz w sumie, się z większością rzeczy chyba zgadzam, że podnoszenie sobie nagle poprzeczki jakoś mega wysoko może zadziałać na minus. Potem wpadamy w jakąś pułapkę własnych ambicji tutaj tego, co byśmy chcieli pokazać, że to za słabe już teraz wszystko będzie. Dokładnie. W ile w ogóle pułapek może wpaść twórca takich myślowych, nie? Że straci właśnie wenę, odechce mu się. Ludzie tego nie biorą pod uwagę. Często krytykują ci, którzy dość szybko się na przykład wypalili, nie? Albo nigdy nie zadzwonili nawet, bo się wstydzą. Często też się nie porównuje, powiedzmy, jednego medium do innego. Co z tymi na przykład, którzy mają jedną audycję w tygodniu, jakąś taką nudną? I to jest okej, bo to tak się ludzie przyzwyczaili, powiedzmy, nie? Tak mówię, jakieś hipotetyczne medium. Takie, które po prostu jest w ogóle takie, no, już słabiutkie. Ale ludzie jakoś się pogodzili z tym, bo człowiek po prostu sobie tak postawił poprzeczkę na poziomie takim, że wszyscy już teraz nie oczekują, że on nagle wyskoczy gdzieś pod niebiosa, nie? To też można wpaść w pułapkę. I co? Teraz nagle się bierzemy tutaj, robimy rewolucję, nowe audycje, nowi nadający, wszystko na poziomie. To potem już się tego trzeba trzymać, nie?
0: No, to jest dokładnie to, dlaczego przerwa techniczna zdechła u mnie, tak? Dlatego, że założyłem sobie regularność czasową. I to był mój największy błąd i podejrzewam, że gdybym tego nie zrobił, no to pewnie też by kiedyś tam zdechło, ale przynajmniej miałoby szansę na to, żeby powstać znowu. Postawiłem sobie poprzeczkę wysoko, i pilnowałem tej regularności, że ojejku, tutaj trzeba zaraz coś tam, nie? Tu trzeba, już tutaj natychmiast, już tutaj
1: goście, tam tutaj, tak? Goście, tak dalej.
0: Goście, dokładnie, to też jest za każdym gościem stoi 4 razy tyle dogadywania się, co jest z samego czasu audycji, co najmniej, plus znoszenie foszków i fochów. Nie powiem kto, ale wszyscy pewnie się domyślają. Więc to też jest zupełnie inna historia. Takie, wiesz, takie no właśnie, tak wymagasz od siebie, bo sam sobie postawiłeś takie zupełnie z dupy założenie, że co czwartek ma musi być. I musi być, już nie jest, musi być. I tutaj się wali i pali, tutaj pralkę musisz naprawić, tutaj kibel posprzątać. Nie, audycja, bo audycja, wiesz, jest najważniejsza, bo ja obiecałem, ja tak i to nie mogę teraz złamać tej obietnicy danej ludziom. A prawda jest taka, że takiej obietnicy ludziom nie dawałeś, tylko dałeś tę obietnicę sam sobie. sam siebie z tego rozliczasz. Mm-hmm. Wobec czego Lightox możesz stwierdzić, dobra, to ja cię zwalniam łaskawie prawem łaski prezydenta z tej obietnicy. Myślę, przegrałem, a co i zrób może, dobrze, może sobie zrób przerwę od jakiegoś właśnie ciężkiego tematu, tak? O ile czasu nie było czasów ostatecznych, tak? I myślę, że to był, że to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. Nocny Marek? Nie ma nocnego Marka. Dlaczego? Dlatego, że zaczął się wypalać, więc przygasiliśmy go.
1: No. Jesteś?
0: Tak, bo okay. Założyłem donate, ale nie wiem, jakiego delaya mam.
1: Dosyć sporego, ale to może skorzystam i podziękuję Lightowskiemu. 7 zł, dziękuję bardzo. No i coś tu jakiś wierszyk. Yo, yo, patrzę za siebie. No, domorosły hip-hop, powiedz tutaj. Na co te lata z czasem...
0: Oh no, anyway. Więc nocny Marek został zgaszony, tutaj też jakiś czas temu pojawiła się rozmowa, jakoś to tak Porfiry bodajże ładnie ujął, że kurde, nie zacytuję tego, może ktoś pamięta to przypomni, że to było jak cios czy coś w tym stylu, nie? Cios w jego serce. No tak, tylko że gdybyśmy tego nie zgasili, a obojgu nam się za bardzo nie chciało, no to by straciło ten smak, no i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Może kiedyś wróci, może nie wróci, nie wiemy jeszcze, tak? Tylko że też... wymagania stawiamy przede wszystkim samym sobie, my jako twórcy kontentu, tak? I to od nas tak naprawdę zależy, gdzie tę poprzeczkę postawimy i czy w ogóle będziemy brali udział w tych zawodach. Bo też z drugiej strony patrząc, wyobraź sobie, że nie wiem, dajmy na to, jesteś sportowcem, który ma przebiec maraton, ale dostałeś sraczki dzień przed. No i co? No i za wszelką cenę będziesz biegł?
1: No był taki, co bieg. Kiedyś było o tym, jak gadaliśmy o bieganiu. Tak. No cóż, nic dodać, nic ująć. No. W ogóle popatrzcie, ile było różnych audycji już w Nocnym Radio. To, co macie na kanale, to jest jakaś tam mała część w sumie. Wiele serii, które były właśnie i się skończyły, są tylko na naszej stronie nocneradio.pl. Tam szukajcie w archiwum zupełnie nowe audycje, których nie ma na YouTubie. I ile tego było? I chyba zawsze trzeba traktować takie audycje jako jakiś projekt, który jest przewidziany na 10, na 20, na 100 odcinków. Ile było nocnych marków? Ciężko to zliczyć.
0: Ale... około 200-300 spokojnie. No, nie, 200 bardziej. No.
1: To chyba niezły wynik, nie? No, a też nic na siłę. Znaczy, na siłę to można robić, jak jest biznes, jak to się traktuje jako biznes, że potrzeba wstaje z rana do pracy. Nie jedzie tam, gdzie jedzie zwykle, tylko jedzie do studia, które zaraz tu zrobimy.
0: Jedzie swoim fotelem do komputera, nie?
1: Zaraz robimy studio, słuchajcie. Studio NR New Wave Power Sound System Incorporated, nie wiem, jakieś musimy fajną nazwę wymyślić. Zbiórka. Potrzebujemy, słuchajcie, no my nie oczekujemy wiele. Dwie bańki, wiecie, jak szybko się rozchodzą? Naprawdę.
0: Myślę, że tak 200 tysięcy miesięcznie to jest taki pułap, na którym moglibyśmy postawić taką prostą stronę na WordPressie z takim archiwum na 100 godzin audycji.
1: Jak wpłacicie następne 100 tysięcy, to tu dodajemy plus bajeranska grafika. Ja się wtedy zmuszę i zrobię bajeranską.
0: No właśnie, więc no w dalszym ciągu to jest projekt hobbystyczny i on zawsze będzie projektem hobbystycznym, a no niestety w projektach projekty hobbystyczne mają to do siebie, że jednak się do nich dokłada. Czy to i to nie zawsze muszą być, muszą być złotówki, tak, ale to jest choćby czas, który poświęcasz na to, żeby siedzieć właśnie wieczorem i rozmawiać z ludźmi. Z drugiej strony jest to też czas, którego nie poświęcasz na pracę zawodową, z której byś miał bardziej konkretny pieniądz, tak w przeliczeniu złotówek na godzinę, więc to też jest, no tylko, że to jest rzecz, z której wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę, tak, że jest to coś, do czego dokładasz.
1: No akurat jestem jedną z tych nielicznych osób chyba w polskiej radiosferze internetowej, która faktycznie, no ostatnio się przez jakiś czas utrzymywałem tylko z radia, można rzec. Także się udało, nie, przez jakiś czas. Przynajmniej.
0: No ale to jest właśnie, wiesz, przez jakiś czas, bo łaska słuchaczy na pstrym koniu jeździ, prawda?
1: No tak, i jeszcze jak?
0: No tylko, że to też nie bez powodu, bo też w pewnym momencie wiadomo, że to też uzależnia i jeżeli wiesz, jeżeli tak gonisz tam, nie wiem, 5 dni w tygodniu czy 6 dni w tygodniu audycję, to też robi się w tobie jakiś taki syndrom sztokholmski. Tak bez urazy, moi drodzy słuchacze, ale na ten sam syndrom sztokholmski cierpicie wy, tak? Bo jak sobie wczoraj spojrzałem w statystyki, to bardzo nam się wypłaszczyła krzywa. Wypłaszczyła się krzywa subów i unsubów, tak? Bo mimo wszystko cały czas powoli rośnie. Natomiast w bardziej złotych okresach Nocnego Radia dało się zauważyć, że tutaj jest na przykład taki zajebisty pik, że bardzo w górę to poszło, a potem na przykład dwa unsuby. I to faktycznie takie żywe EKG takiego młodego, dobrego sportowca, tak? Coś się dzieje, dużo ludzi przychodzi, trochę odchodzi, no bo wiadomo, że jeżeli coś się dzieje, to kogoś tam może w dupkę zaboleć, tak? Ten kijaszek jakoś tam wibracyjnie przenosi złą energię. Ale wiesz, ale to były sytuacje, już tu nie mówię o takich flagowcach, jak właśnie audycja z Srawkiem albo z Eterem, tak, gdzie bardzo dużo ludzi przyszło. No choćby właśnie taki, można powiedzieć, romans z Uniwersum Enkiego, gdzie też sporo ludzi się pojawiło, natomiast tak patrząc na, powiedzmy, ostatnie miesiąc, półtora, no to daje się zauważyć, że no to już, no to krzywa nam się bardzo wypłaszczyła.
1: Jednym słowem, no, i... no tutaj mówiąc prosto, mamy dużo unsubów, tak? No
0: Nie, po prostu nic się nie dzieje. Nikt nie przychodzi, nikt nie odchodzi, a to do czego zmierzam. I
1: właśnie
0: taki...
1: mi się, ja inaczej widzę to jakoś, że jeden przyszedł, jeden poszedł, dwóch przyszło, jeden odszedł, dwóch odeszło, jeden przyszedł.
0: Tak. No tak, tak to mniej więcej wygląda. Wcześniej było na zasadzie, że przybyło powiedzmy 10, a odszedł jeden, tak? I tak to mniej więcej wyglądało też w zależności od, nie wiem, tematyki, czy naszego tam, nie wiem, jakiegoś zafiksowania na tematy, które wszyscy uwielbiacie, czyli kościół, pedofilia i tak dalej. Anyway, to do czego zmierzam, to jest też syndrom sztokholmski po stronie słuchaczy, że ej, włączę kurde tego Krawca, bo może akurat dzisiaj mu wyjdzie. I tutaj takie podziękowanie dla słuchaczy, że
1: taki nasz Kononowicz, głosów, które... taki nasz Kononowicz, se włączę się po... pośmieje i włączył sobie, a ja się akurat wygłupiam i mówię, co kurwa, zamknę to radio, kurwa, będziecie mieli, jestem męczennikiem radiowym. A ktoś to pomyślał, że to na serio, tak jest, bo nowy był i mówi, no biedny ten Krawiec w sumie, on się chyba załamuje tym radiem.
0: Wiesz co, ja naprawdę współczuję temu Lombardowi, do którego chodzisz, bo zawsze tam, wiesz, wchodzisz z tym mikserem pod pachą, nie, facet... Tak patrzę, i co, chce pan sprzedać ten mikser? A Krawiec, a nie, rozmyśliłem się. I tak to przybili.
1: Taki mikser, wiesz, obskurwiały, taki zakurzony, kable z niego wystają, jakaś tu kawa się rozlała, tu jedna gałka nie działa, tu nie styka, tu dioda się nie pali, ale to słychać, tylko tu na potencjometrze się nie pali. I ta jedna gałka, to trzeba ją, to ona strasznie ciężko chodzi, a ta to w ogóle trzeba delikatnie, bo ona się urwie. I ile pan za to dasz?
0: Tego potencjometru to pan nie dotyka, bo pana prąd porazi.
1: Ja się śmieję, mnie naprawdę mikrofon czasem razi prądem. Nie wiem, z czego to wynika. Może to jakieś ostrzeżenie z góry, może to Pan Bóg, jak ja coś powiem tutaj brzydkiego, to on mnie tak razi prądem przez mikrofon.
0: A to sobie, nie wiem, pociągnij jakiś kabelek, jakieś uziemienie akurat na poprzednim miałem taki problem, natomiast tutaj, zresztą tutaj akurat kopułka jest trochę bardziej, jest odizolowana, więc takie rzeczy się nie zdarzają, a wkładka jest na tyle głęboko. No ale nie schodźmy na takie zboczone tematy. No właśnie, więc też ten syndrom sztokholmski trochę jest, no i... strasznie się cieszę, w ogóle od samego początku dzisiejszej audycji zupełnie nowa energia, tak? Energia, której nie słyszałem się już jakiś ładny kawałek czasu, więc jakie tam, nie wiem, medytacje czy inne przemyślenia miałeś, robią ci całkiem dobrze. Wraca ten taki stary Krawiec, może nie z lorem ipsum, którego fenomenu absolutnie nie rozumiem w dalszym ciągu, ale ten Krawiec, który któremu się chce, który robi to, nie wiem, z jakiejś właśnie tej wracającej pasji.
1: Może to rażenie prądem jakoś tutaj zadziałało. Razić prądem trzeba nadającego, to będzie miał dużo energii.
0: Nie, no, taki stary żarcik żołnierski. No właśnie, no to w zasadzie tyle z mojej strony tutaj. No nie wiem, no...
1: Skąd ja mam włosy?
0: Mi się wydaje...
1: Nic. No.
0: Jest dobrze, jesteś w jakimś takim naprawdę, naprawdę bardzo fajnym punkcie, tak? Że nie wiem, być może tam ostatnie dyskusje, jakieś takie trochę mniej, bardziej fajne. Okej, myślę, że zgodzimy się w tym, że takich dyskusji też potrzebujemy i tych komentarzy krytycznych, które by przyczepiły się do nas, które wskażą nam bardzo konkretnie jakieś rzeczy na zasadzie konstruktywnej krytyki, one zostają w nas na długo. One zostają w nas na długo i potem leży sobie taki potrzeba w łóżku w nocy. A bo ja powiedziałem, ja mówię om zamiast on. Nie, serio, bo tam był jeden jakiś typek, który się właśnie tam do mnie przyczepił i miał jakąś tam, nie wiem, jakiś bardzo dużo takiej zero merytorycznej krytyki, można powiedzieć, ale zwrócił właśnie moją uwagę na to, że często zdarza mi się mówić om zamiast on.
1: No to ciekawe.
0: Ja to kurde tak długo przeżywałem, tyle ćwiczeń w ogóle i kombinowania, wymyślania, starania się, czytania sobie jakichś tam, wiesz, czytania na głos, bo to też jest zajebiste ćwiczenie i taką krytykę, no ludzie kochani, ja za taką krytykę naprawdę z ręką na sercu dziękuję, bo mówicie co robię źle, mówicie, nawet nie musicie mówić jak to poprawić, ale konkret, mówisz om zamiast on. Wobec czego wiem, co zrobić. Albo przynajmniej w którym kierunku czegoś szukać.
1: Tylko nie wpadnijcie w jakąś hiperpoprawność, że będziecie na siłę mówić to o, na przykład jak z tą naszą rozmową. No to się czasami się upraszcza i mówi się rozmową, a nie rozmową. I tak dalej. Nie, chociaż nie wiem, czy hiperpoprawność na pewno jest tym, bo wiele gdzieś słyszę ten termin, ale nie do końca wiem, czym jest ta hiperpoprawność. Można się tylko domyślać, że to mówienie zbyt poprawnie w niektórych sytuacjach, także się w mowie potocznej po prostu no, upraszcza pewne rzeczy, a my dalej z tym bon vivant.
0: Zawsze możemy załadować sobie do głowy i gardzieli preset Wojciecha Manna, tak aby mówić dostatecznie powoli.
1: Za wyraźnie trochę na Mana.
0: Czekaj sobie, włożę jakąś, nie wiem.
1: Weź się tam na wkładę, jakieś do gęby, tak wiesz, tak też już tak mówi.
2: No to ja tutaj zaraz puszczę wam kawałek muzyki.
1: Zmęczony, taki jakbyś dopiero co wstał i tam musiałeś przyjść, po 40 lat już to samo robisz, już ci się nie chce, tak bardziej tak.
2: Szanowni Państwo, wszyscy zauważacie, jak wygląda obecna sytuacja w radiu, ale sądzę, że powinniśmy się wstrzymywać od politycznej poprawności i mówić źle. Wobec czego postanowiłem podpalić budynek Radio Nowy Świat zaraz po zgromadzeniu wszystkich redaktorów w sali konferencyjnej. I żeby dać do tego bardzo dobre tło muzyczne, puszczę wam utwór, którego być może nie znacie, mało znanego zespołu The Doors, które zostały The Doorsy tutaj, przepraszam, za szybko, gdzie Doorsy wszystkie zostały zamknięte pod tytułem The End.
1: No i to już lepiej. Zmęczony, zniechęcony, niewyraźnie, tam z gęby nie wyjął czegoś przed chwilą, jadł. I taki baryton oczywiście.
3: I tam serdecznie. Dzisiaj sobie posłuchamy Bob Dylan po raz kolejny na antenie Radia Nowy Świat.
1: No, takie. Ale niektórzy może lubią, bo to taki wibrujący głos, takie wiesz, jak jakiś didgeridoo, cholera jasna, to działa. W ogóle ci czakramy reguluje ten głos Wojciecha Mana.
4: didgeridoo to jest trochę inna bajka, bo dźwięk, który się wydobywa z twojej gardzieli i później przechodzi, bo chodzi o to, żeby się te fale powietrza nałożyły na siebie, uderzając się o tę rurę. Natomiast dźwięk, który wydaje sam grający na didgeridoo, to brzmi mniej więcej tak.
1: To takie dźwięki to jak gdzie indziej słyszę czasami, sam wydaje w miejscu odosobnienia.
4: Serio. To jest chujnie temat, ale uwielbiam ten instrument.
1: Instrument Dudirudi, jak on się nazywa? Dudurudu?
4: Didgeridoo z pół roku temu sobie kupiłem i kurde, nawet daje radę.
1: Masz didgeridoo?
4: No. Dudziridu.
1: Dudzidildo. Róg marki Dudzi. Do grania. Bardzo dobra marka. Dudzidideridudu. No, także wyobrażamy sobie już Etama, który gra na takim Dudzidirududu.
4: Dudzirodo. No dobra, także ja spadam, może coś tam jeszcze, albo nie wiem tam kiedy skończysz, to skończysz. Wracam grać w gierkę. No to do usłyszenia.
1: To idź ratować świat, na razie, hej.
4: No trzymaj się.

No okej, no i tak to wygląda, no to spoko, no. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć w tematach radiowych. Z potrzebą sobie trochę tutaj pogadaliśmy. No, może mi wygodnie przyjmować jego tutaj widzenie, bo jest jakieś tam, jest bardziej może wyrozumiały niż Zenon, który no raczej to widzi w ciemnych barwach, że krawiec się skończył już na kilemol i tak jak to kiedyś Kundrat powiedział, ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia, już nic, koniec, nie ma. Nawet z moją osobą to się już nie da uratować chyba. To musiałby jakiś Super 44, jeszcze większy ode mnie chyba przejść, żeby to wyciągnąć. To już nie ma szans, nie ma szans. No, nie wiem, ludzie ciągle oceniają, ciągle badają, czy więcej, czy mniej, czy lepiej, czy gorzej, czy szybciej, czy wolniej. Tak ciągle by coś tutaj poprawiali. I ciągle widzą, no, słabo, słabo. Czy tak trzeba? Nie wiem. A też do tego już doszliśmy, że dla nowych słuchaczy często to oni widzą to inaczej. Dla nich im się tu fajnie przebywa, słucha i w ogóle nic nie mają do zarzucenia. Się cieszą, że jest takie radyjko. No, a starzy słuchacze, no to czasami trochę już znudzeni są tym. No, wszystko się nudzi. Nawet guma do żucia i torciki i wszystko, no, co za dużo, to i świnia nie chce, jak to się mówi. No i co? No i nam się nudzi wszystko. Nie wiem, jak oglądam sobie Wiedźmina Netflixowego, to też mi się już po którymś tam odcinku, no fajnie, biega, skacze, podskakuje, no. A takie zajebiste, nie? Także ten. Także mniej się tu przejmować, chyba bardziej, nie wiem, na luzie. Już mam, wiecie co, jakbym tak miał wskazać rzecz, która mnie najbardziej męczy w Polsce, w Polakach, w Polsce, ja to tak ogólnie to tam, no dobra, niech będzie, że kocham ten kraj i ludzi tutaj, najlepsi na świecie są Polacy, lechici właściwie. No to jak miałbym coś jednak wskazać, jakąś taką wadę, to właśnie takie zbytnie spinanie się często, nie? O różne sprawy, które może nie zasługują w ogóle na to, żeby się nimi przejmować. Za dużo takiego przejmowalstwa, nie? I planowania tutaj, poprawiania, ja tu przyjdę, poprawię, debatowania. Uwielbiamy często debatować godzinami nad tym, co tu poprawić, a potem tak koniec zebrania i no to teraz tylko zakasać rękawy i robić. No i tak wszyscy, o, to ja muszę iść. To... Dobra, to słuchajcie, ja jestem bardziej od pomysłów. Wyróbcie, zmykam. Pa, pa. I tam mimi. Nie ma go. Trzeci, no ja się za to zabiorę gdzieś za miesiąc, za rok. No i tak się okazuje, że tych właśnie do rozprawiania o tym, co tu poprawić, jak poprawić, kto to powinien poprawić, kiedy powinien to poprawić, do kiedy, do planowania ogólnie, to jest wielu, wielu, nie? Ale tak narzekam, ale coś tu się dzieje, no widzicie, Potrzeba nagrywa swoją audycję, Błażej gości ze Zmorą tam ściągają, coś chcą nagrywać, Jacek z Australii, chyba go lubicie, nie? No bo takie widzę komentarze, że porządna audycja, fajna, no to co, no to ja mogę być tą gównianą wisienką na torcie nawet, tym takim śmieszkiem, który tu wejdzie w nocy, będzie tu smrakloki jakieś tutaj... wam rzucał pod nogi, żartował sobie, mówił o sprawach aktualnych, radiowych. Nie wiem, mogę też jakieś tam, od czasu do czasu poruszam, odpowiadam na jakieś zarzuty, czy odnoszę się do dram. No taka audycja społecznościowa, no co. Nie może takiej być? Co tam nie może? To ja mówię, że może. I co? I co, kufa? No, też przypominam, że dużo tu zależy od was. Jakie tematy zaproponujecie, tak w takim kierunku może pójść audycja. Więc niewykluczone, że za chwilę, już za moment, zadzwoni na przykład ktoś, kto opowie nam jakąś fajną historię, która mu się przydarzyła. No tylko, widzicie, jesteśmy chyba trochę takimi tutaj po części przynajmniej
ludźmi, którzy mało przygód przeżywają. Bo tak nie opowiadamy często jakichś przygód. Gdzieś tam byłem, wyjechałem, coś mnie tam porwali, ludożercy czy coś, to raczej tak mało, nie? Możemy zawsze coś pozmyślać sobie i zrobić audycję mitoman. Miałem taki pomysł na audycję mitoman, gdzie cały czas kłamię po prostu i opowiadam jakieś niestworzone rzeczy. W ogóle coraz częściej słyszę, że ktoś kogoś wyzywa od mitomanów. Bardzo się spopularyzowało to słowo, mitomania. Dawniej go w ogóle nie słyszałem, nie? A nie wiem, czy jak, nie jako jeden z pierwszych zacząłem mówić właśnie o mitomanii. Tak się złożyło, że miałem trochę znajomych, którzy przypuszczam, że cierpieli na to, jakoś tam temat kiedyś zbadałem, nie? Czyli takie patologiczne kłamanie albo syndrom Delbrucka. Audycja mitoman. Prowadzący etam, proponuje Christopher. To też takie pytanie fajne, nie? Kogo byście zaproponowali jako głównego prowadzącego w audycji mitoman? Dawajcie, robimy audycję mitoman. To jest na razie propozycja Potrzeba 19 i etam. Już macie dwóch tutaj z Nocnego Radia do audycji mitoman. No i co? I by opowiadał tam. No i wtedy ja im mówię, zostawcie tą kobietę, bo będę musiał wam dać nauczkę. No i tam oni się na mnie rzucili z nożami, potem motorówką płynąłem, potem walizka pieniędzy była, to był tam odbiór, bo ja pracuję dla służb, wiecie. No a właśnie wpadłem na trop takich badań, super żołnierz. No i to... No, muszę wam to zdradzić, no, nie jest to żadna tajemnica, też jestem super żołnierzem. I tak przez 2 godziny opowiada, nie? Wam takie niestworzone historie. No i potem właśnie spotkałem Lecha Wałęsę i on miał akurat nogę złamaną, a ja mówię, panie Leszku, tam akurat przejeżdżałem, no, takie historie, nie? Audycja mitoman. Trzeba zawsze stawiać siebie w centrum zainteresowania i wszystko się wokół nas kręci. I jesteśmy tacy ważni i nas śledzą, napromieniowują, trują i to wszystko, żeby nas właśnie zniewolić. Tobie może kwasy służą, tylko musi się trochę przegryźć. Po kilku dniach już wchodzi krawiec odświeżony. Się przegryźć musi, aha, czyli zakwasić trzeba krawca. Taki przepis. Jak tu zrobić, żeby krawiec był w formie, tryskał humorkiem, opowiadał interesująco, tutaj w ogóle był de besta, no to właśnie skwasić go, porwać, zgwałcić analnie, żeby doznał jakiegoś szoku, żeby nie pamiętał nic, dać mu tabletkę gwałtu, nie wiem, tam zgwałcić, dać mu tego kwasa, bo on se nie może zdawać sprawy z tego, że to się wszystko wydarzyło. To musi się samo tak jakby bez tutaj wiedzy o kwasie, o wszystkim. Musicie mnie porwać, naszprycować dobrym kwasem. No tu jakbyśmy akurat mieli pod ręką kapitana Tomka, to pewnie by się zaczął wypowiadać o rodzajach kwasów. No, jest ich... Jest tego dużo, men, człowieku, ci tu zaprezentuje i otwiera taki klaser. I tam ma takie znaczki w ogóle z tym kwasem nasączone. To jest, proszę ja ciebie, kwas, który go zdobyłem na koncercie na Woodstocku. To jest kwas, który dostałem od Timothy'ego Lerego. W prezencie mi wysłał. Znam człowieka. No i taki ma cały klaser kwasów różnych. Taki kolekcjoner. No się śmiejecie, on się Tomek akurat się zna na tych rzeczach. Ja to tak szczerze przyznam, że słabo raczej. I z tych rzeczy, no to raczej kwasa... Nie próbowałem. Kwaser. Taki klaser na kwasy. Właśnie pisze tu potrzeba. Kwaser.

Autussi pisze, że Polacy lubią narzekać. To nasz sport, sport narodowy. Lubią narzekać. Mnie to denerwuje właśnie, jak tak narzeka taki. Widzę, tak fajnie se wstałem, tak. Ja jako trochę szur zawsze wstaję prawą nogą, bo wierzę w to, że wstanie lewą nogą, to zostało wytłumaczone przez profesora Szurskiego już dawno, że po prostu wstawanie lewą nogą przenosimy po prostu całą energię na czakram odbytu i to wtedy promieniuje na czakrę serca i kryształowe indygo, które się znajduje... Nie wiem gdzie, bo zapomniałem. No i ale dlatego właśnie wstaję zawsze prawą nogą. Słuchajcie, spróbujcie. Takie proste. To jest rozwiązanie problemów tego świata. Ludzie muszą wstawać prawą nogą, a nie lewą. Potem wstanie lewą nogą wkurwiony, nieufny, w ogóle do świata źle nastawiony. Jakie tu rzeczy ciekawe. Na priwa, no proszę. Ktoś tu chyba dzwonił, ale nie zauważyłem, bo się na czym innym skupiam. To też jest kwestia właśnie skupienia. Czy skupiasz się na mówieniu, czy skupiasz się na czacie, na komentarzach różnych i tak dalej. Tutaj to mówię bez jakiejś tam złości, bo jakby przywykłem do tego, to jest normalna praca. Już wiele lat tak właśnie nadaje, że patrzę tu jednym okiem na czata, drugim okiem na ekran i mam takiego zeza rozbieżnego w tej chwili, śmiesznego, fajnego. Jedno oko na Maroko, a drugie w drugą stronę. No, także też to jest ważne.

0: No, w ogóle jestem zdania, że bardzo dużo by się dało zmienić w naszych głowach. Popatrzcie, jak to dużo zależy od tego, czy mieliśmy do czynienia z jakąś chemią, czy nie. W jakim miejscu na Ziemi się urodziliśmy, w jakiej rodzinie. Właściwie jesteśmy totalnie tak jakby warunkowani, nie? Do tego, to kim jesteśmy, jest sumą tych różnych mniejszych rzeczy właśnie. Czas i miejsce urodzenia. Kurczę, no taki stary argument nieśmiertelny z brodą, nie? Że wyznawałbyś inną religię zupełnie, nawet taką, którą teraz uważasz za wrogą, jakąś złą, gdybyś się urodził po prostu gdzie indziej, w innej rodzinie. Moim zdaniem nie jest to taki głupi przytyk do osób wierzących, że no, tak wiele zależy od tego, gdzie się urodzili po prostu i kiedy. Więc trochę taka losowość w sumie. Nie wiem, czy w zasadzie jak się zastanowić, to najwięcej zależy od tego, gdzie się urodzimy, w jakiej rodzinie, w jakiej kulturze, to właściwie nas programuje, całych nas. Ktoś, kto jest, nawet być może wpływa na takie cechy jak temperament, rodzaj tam charakteru, nie? Żywiołowości, jak to się mówi tam, ten sangwinik, choleryk, to co to było? Zapomniałem. Melancholik. No w każdym razie różne te typy osobowości, nie? To nawet to może mieć wpływ. Powiedzmy, że taki przykład. Ktoś się urodził w takiej smutnej, katolickiej rodzinie, powiedzmy, że tam był rygor, nie wiem, lali go, jak nie poszedł do kościoła, te krzyżyki cały czas, książeczki, jakieś takie gadanie o tym cały czas, no to on się zrobił taki melancholijny, taki krew widzi wszędzie, Jezus cierpiał za nas, nie? Żyje w takim świecie właśnie, tam babcia, kościół, tak, to jest mu miłe i to sprawia, że on lubi o tym rozmawiać, bo melancholia działa. Se przypomina nagle tam, jak go dziadunio na saneczkach ciągnął, dawał mu cukierka, Werdels, oryginal i w ogóle było pięknie, nie? Ktoś inny sobie powącha jakieś stare opakowanie po komputerze Commodore 64 i mu aż dygnie kuśka, po prostu się podnieci tym zapachem. Przypomni mu się całe życie, w ogóle lata młodości, gdzie o nic się nie martwił. Rodzice o wszystkim myśleli. Jemu ten zapach starego komputera Commodore 64 się przywołuje, te wspomnienia miłe w mózgu. A dawaj, jakby się urodził w wesołej katolickiej rodzinie. O, to ciekawe właśnie. Są takie wesołe rodziny katolickie? Ktoś tu mógłby się tak zadeklarować, że na przykład zadzwonić, powiedzieć dobry wieczór, to właśnie ja jestem z tej wesołej rodziny, przepraszam, wzruszyłem się, płakać chcę, jak sobie przypomniałem, z tej wesołej rodziny katolickiej, to właśnie ja tu dzwonię, żeby powiedzieć też, dać jakby, ludzie mówią, że właśnie nudziarz, że tutaj, że smutny, a nie, to właśnie ja jestem wesoły i u nas to były takie śmichy, chichy, na przykład przychodził ksiądz i pokazywaliśmy mu rysunki z zeszytu do religii. On nam dawał gumę i wtedy się śmialiśmy, było wesoło. To ci, którzy mówią, że katolicy to nudziarze, że nie wiem, że smutni jacyś, to nie rozumieją w ogóle, jak to działa wszystko. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Do widzenia.
1: A właśnie, że nie! To ja jestem z wesołej katolickiej rodziny. I chrześcijanin to nie smutas. Oh yeah! Nie biorę żadnych używek. Jestem pijany Jezusem. Yeah! W naszej wesołej paczce potrafimy się bawić świetnie bez takich rzeczy.
0: Nie no, wiecie, no ja tak się śmieję, trochę sobie tutaj dworuję, ale to...
2: Też, że też niektórzy jeszcze nie zrozumieli, że król Radia Krawiec, to jemu wszystko wolno i że sobie może ze wszystkiego robić żarty. To że też niektórzy tego nie rozumieją. To... W innych tam, wiecie, u tego złego wilka, to broń Boże, nie, słuchajcie, nie sądziłem, że to powiem, ale nie sponsorujcie innych złych wilków. Naprawdę, jest wiele takich mediów, które no, dobrze nam nie życzą, tak? I to są właśnie złe wilki. Broń Boże, to właśnie finansując takie media, to sprawiacie, że jest jak jest właśnie. Tak.

No, katolicy to smutasy, taki szkodliwy stereotyp. No, a ja bym powiedział, że na przykład muzułmanie to są bardzo weseli, bo się lubią rozerwać. Ech, kurwa.

0: Don Krawiec, król, kurwa, zapamiętać tutaj.
1: Christian Rock plus Oaza. Ale właśnie słyszałem, że nie ma już oaz tych chrześcijańskich, że to zniszczył któryś z tych pasibrzuchów. Wiesz, tam Dziwisz, czy jakiś inny tam ksiądz Teofil, pedofil, jakiś tam inny. No to jakiś tam ważniak. Ten taki u księży to im grubszy, tym ważniejszy. I czapę ma większą, to ważniejszy. To który tam najgrubszy i ma największą czapę? To będzie ten pewnie. Że on zniszczył te oazy, że już nie ma, że się ludzie odwrócili. I to jakiś katolik zarzucał, że właśnie, że ktoś, że chyba katolicy powoli dojrzewają do tego, że zaczynają być mocno krytyczni w stosunku do swojego własnego kościoła. I powiem wam, że mnie to zajebiście cieszy. Po prostu być może nawet się bardziej z tego w końcu ucieszę, że tak to się zmienia, niż bym miał się tam cieszyć, że kościół w ogóle zdech, zniknął. Bardzo dobrze, może to jeszcze naprawicie jakoś katolicy. Tą stajnię Augiasza może posprzątacie jeszcze. Tylko gdzie tu się Herkules jakiś znajdzie? Czy jest Śmiałek? Jakiś taki, słuchajcie, konserwatywny, prawicowy, prawoskrętny, mający serce po prawej stronie, bohater. Taki właśnie by się nam przydał. Taki jakiś, jak był Himen, to może tutaj Janusz, taki z myślnikiem, Janusz, albo Roman, albo jakiś taki Jan, po prostu Jan. To jest najpiękniejsze polskie imię, starolechickie. Właśnie Jan. Jakiś Jan Góra, na przykład takie, żeby jeszcze nazwisko miał piękne. Góra. Jan Góra. I tak jakby coś gadał, to z takim echem zawsze, nie? Przemyśl to jeszcze, złoczyńco. Takie teksty by zawsze walił, nie? W ostatnim momencie by się zjawiał, tak jak Himen właśnie. Grzegorz Braun. Grzegorz Klaun? Dobrze przeczytałem tu. Grzegorz Klaun. No, czasami mi tak się dobrze słucha Brauna chwilami, ale potem stwierdzam, że może jednak nie. Bo głupotki gada często. Starolechicki to Sławomir. Jakiś właśnie Sławomir. Ale jakiś taki, może właśnie taki katolicki bohater. Taki jakiś super katolik, ultrakatolik nawet. Ultrakatol. Tak jak był super sajanin w Dragon Ballu. Dostawał tam mocy, zaczynał się świecić. No to taki katolicki, super ultrakatolik, nie? Byłby bardzo wrażliwy na bezczeszczenie dobrego imienia kościoła, na przykład. Ktoś coś tam nagadał. Wszyscy księża to pedofile. Dobrze, że to zdycha. Będzie jak w Irlandii. A tu nagle z tyłu słychać
0: szarganie naszych chrześcijańskich wartości obudziło we mnie pradawny gniew ultrakatolika.
1: I tam i ładuje się mocą świętą. Tak się ładuje. I gniew Boży w niego wstępuje. No fajny byłby taki bohater, nie? A tam już ma się rozprawić z tymi, co atakują kościoły, chcą je tam sprofanować, jakieś takie, trzeba zrobić takie lesby wymalowane w jakieś tam hasełka, eko lesby.

0: macie tu propozycję, że jakieś moce na potęgę posępnego krzyża, mocy przybywaj. No, posępny, no jest trochę posępny. Ogólnie kościoły to są takie posępne czerepy trochę, nie uważacie? Tak patrzycie na kościół, jest taka wielkie wrota, takie mógłby jeszcze czacha być, nie? Z zębami taka, że wchodzisz tam do środka. Ale to takie są takie, no właśnie takie posępne czerepy. I zauważcie, że posępny czerep, to on krył jakieś takie tajemnice, które nie mogły wpaść w ręce tego tam masona, Żyda i geja. Przepraszam, tego szkieletora tam i tych innych, jego ferajny. No ale tutaj mamy autentycznie taką sytuację teraz, że właśnie Żyd, gej i mason się dobijają do tego posępnego czerepu, chcą tam wejść. I jakieś takie lesby SS właśnie, jak tu pisze KGB-rut, lesby SS. Ruskie trole, wszyscy tam tarabanią w te wrota, nie? Jedyną nadzieją właśnie Roman. Jakiś artefakt by się jeszcze przydał, żeby mu dać jakiś miecz zaklęty. Jakiś, nie wiem, miecz Mieszka pierwszego, nie? Coś takiego. Ja też tracę chyba moc, tracę siły. Coś czuję, że nie zwalczę tej senności, zaraz zasnę. Jedyne, co mogłoby mnie uratować, to jakiś donate. Wtedy moc we mnie napływa. Tak naprawdę to nie wiem, czy te wszystkie konflikty ideologiczne są nam tak bardzo potrzebne, bo w sumie się ciągle kłócimy. Może faktycznie, może to powinniśmy nazwać tematami zastępczymi, różne takie ideologiczne sprawy, nie? Czy, no już teraz posłanka ta, Krycha Pawłowicz, no, coś zaczyna, jakąś debatę, dzisiaj się o niej głośno zrobiło, coś zaczęła gadać, nie wiem, nawet mi się tego czytać nie chciało, że jakieś, że kolęd nie powinny śpiewać, nie powinni śpiewać ci, którzy są za strajkiem kobiet. Jakieś takie zaczęła wygadywać farmazony. No, taką mamy władzę, najważniejsze osoby w państwie. Pani Krycha, pan Janusz, no. I nam tu mówią, nie? Kto powinien śpiewać kolędy. To są najważniejsze problemy nasze polskie. Tutaj jakieś obce wojska, COVID, gospodarka. Najważniejsze, kto powinien dostąpić zaszczytu śpiewania lulaj, że Jezuniu, lulaj. To jest najważniejsza rzecz, nad którą powinniśmy teraz debatować dzień i noc. Powołać specjalną radę kolędniczą i ustalać, kto może śpiewać lulaj, że Jezuniu, a kto nie. No, my tak czy owak śpiewamy u siebie raczej inne kulędy 44. Nie wiem, czy pamiętacie. Lulajże, Kunradziu. Coś tam było takiego, nie? Nie ma on PlayStation. Do radyjka nie dzwoni. Ciekawe, co u Kunrada się tam dzieje właśnie. Kunrad malusieńki. No, kulędy. To raczej nasz klimat. My to lubimy. My się wtedy po prostu dobrze czujemy. Niekoniecznie, słuchajcie, żebyście źle nie zrozumieli, niekoniecznie jestem kunradystą. Ja po prostu lubię tą tradycję śpiewania kulęd na święta. Witam ponownie ciosanego z kartofla, szanownego.
1: Ja chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Właśnie Nocne Radio to jest taka platforma, na której można zajebiście pogadać. Słuchać mnie?
0: Tak.
1: Obojętnie od... nieważne, jakie...

0: Ma poglądy, ale można zajebiście pogadać właśnie z prawakami, lewakami, z każdym. Ja generalnie nie wiem, czy jestem lewakiem, czy nie jestem lewakiem. Jestem anarchistą. I to nie takim akapem anarchistą, tylko takim anarchistą, bo dla mnie, jeżeli ktoś jest prawicowym anarchistą, to jest dla mnie śmiech. To nie, to czegoś takiego nie, to nie istnieje. Anarchista jest lewicowy dla mnie, zawsze. Ja jestem anarchistą, jestem lewicowym anarchistą i Nocne Radio jest chyba tak naprawdę jedyną platformą w polskim internecie, gdzie można porozmawiać z prawicowymi ludźmi, z lewicowymi ludźmi naprawdę na poziomie. I to mnie zajebiście cieszy.
1: Mi to się wydaje, że w ogóle jest chyba mało miejsc, gdzie można zadzwonić i powiedzieć na przykład jestem lewakiem i cię nie
0: ja
1: wypierdolą.
0: Jestem,
1: ale słuchaj, ja... nie zauważyłeś, że jest jakby w tym internecie niezależnym, w tych mediach niezależnych jakby przerost raczej ludzi takich, wiesz, konserwatywnych, prawicowych i takich, którzy, z których ust często padnie właśnie, że to lewactwo zasrane czy coś. Taka jest raczej nierówność.
0: Teraz każdy gada, że jak ktoś tam komuś nie pasuje, to jest lewactwo, to okropny komunizm i tak dalej, nie?
1: No.
0: Ludzie nie ogarniają. Przede wszystkim to jest to, że ludzie nie ogarniają tego, że można być lewicowcem i nie być komunistą. I to jest właśnie najbardziej smutne, nie? Bo teraz jest tak, że każdy, kto tylko coś tam powie, coś, co ma jakoś lekko lewicowe zabarwienie, to o, tylko muchu, ty jebany perlowcu, nie?
1: No właśnie, taka jakaś jest, taki hejt wręcz trochę.
0: Tak,
1: to, co mnie trochę wkurza u prawicy, to to, że oni lubią w siebie tak przedstawiać na odwrót, że to oni są ofiarami, że tak są strasznie zduszeni, tak ich mało, ostatkiem sił zipią i to wiesz, dochodzi do sytuacji, gdzie cała Polska, cały polski internet pęka w szwach od tych prawicowych różnych treści. Bycie lewakiem stało się to jak bycie trendowatym trochę się stało, a ci się nadal pokrzywdzeni czują. Ale tak w ogóle tak często zapominamy, że w pierwszej kolejności w ogóle, czekaj, jakbyśmy sobie mogli tam nie przerywać za bardzo.
0: Jasne.
1: Chyba zbyt często w ogóle zapominamy, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, albo nie wiem, w drugiej kolejności, że Polakami jesteśmy. Czy nie powinniśmy się, nie wiem, trzymać nawet na siłę trochę, ale razem i coś się dopingować, pomagać, budować jakąś lepszą rzeczywistość? Czemu tyle energii się marnuje na konflikty ideologiczne w ogóle w tym kraju?
0: Wiesz, konflikty ideologiczne zawsze będą. Zawsze będą, dopóki jest nas tylu ludzi na świecie, to będą te konflikty.
1: Ale stary, no to jest taki, wiesz, taki banał. No są, wiadomo, że są, ale może tego być różna skala, wiesz, o to
0: chodzi. Cały myk polega na tym, że jeżeli ktoś powie coś, nawet tak jak ja mówiłem wcześniej, nie, że o, wiesz, wegetarianizm, o, to już jestem przypisany, że o, kurwa, lewicowiec, nie, lewicowiec na maksa, nie. Ja akurat jestem lewicowcem, tylko że ja jestem lewicowcem, nie jestem komunistą, nie jestem lewicowcem, że tak powiem, parlamentarnym. Ja jestem poza tym wszystkim, nie. Uważam się, że jestem, ja uważam siebie za anarchistę i takiego anarchistę takiego typowego, nie jakiegoś kapitalistycznego anarchistę, bo to jest dla mnie śmiech. Anarchistyczny prawicowiec to jest jakiś, nie wiem, dla mnie twór totalnie niewyobrażalny. Nie ma czegoś takiego jak anarchistyczny prawicowiec i kapitalistyczny prawicowiec. Nie ma czegoś takiego. Te wszystkie opowieści o Korwinie i tak dalej, że o AKP i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego.
1: Czyli nie ma czegoś takiego jak anarchokapitalizm?
0: Nie, moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Jest kapitalizm, nie ma anarchokapitalizmu. Anarcho, ten przymiotnik anarcho jest zawsze lewicowy, jak dla mnie.
1: Sam kapitalizm ma w sumie w sobie coś takiego anarchistycznego, może od tej strony, że to pieniądz dyktuje warunki bardziej niż władza, nie? I znaczy rynek rządzi.
0: Ale to trzeba szerzej spojrzeć, bo tutaj dochodzą kwestie społeczne jeszcze jakieś tam, tak? To, co, co kapitaliści myślą o spojrzeniu społecznym, to już nie jest anarchistyczne zupełnie.
1: Dobra, słuchaj, ale to powiedz tak konkretnie, co dla ciebie oznacza być tym bardziej lewicowym niż prawicowym anarchistą? Jak to widzisz tak prosto? Tak wiesz, w prostych słowach, bez tutaj pisania jakichś elaboratów jasne, dziwnych, nie? Jasne. Tylko tak prosto, jak najprościej, jakbyś to powiedział, bo czasem jak coś powiesz prosto, to znaczy, że to jest, że coś w tym jest, nie? Że coś jest na rzeczy, że to jakby to powiedzieć, proste rzeczy się da prosto wytłumaczyć, a jak ktoś w skomplikowany sposób mówi, to różnie dobra.
0: Dobra, to jest prosta sprawa. Dla mnie anarchizm to jest pomoc wzajemna, jakieś współdziałanie, brak wykorzystywania ludzi innych, gdzie w kapitalizmie to się zupełnie nie sprawdza, bo kapitalizm polega na tym, że jeden wykorzystuje drugiego. I wiadomo, że teraz zaraz każdy pewnie mi zarzuci, że jestem komunistą. Nie jestem komunistą, bo komunizm państwowy dla mnie jest czymś najgorszym. Ja pamiętam, jako dziecko, pamiętam ten komunizm państwowy. Ja mam 44 lata. Pamiętam stan wojenny, pamiętam, jak jeździły czołgi po ulicach. Ja tego nie chcę więcej. Za moich czasów anarchiści byli i oni z komuną walczyli. I ja jestem tak samo przeciwko komunizmowi, jak i przeciwko kapitalizmowi. Dlatego mogę powiedzieć śmiało, że jestem anarchistą. Anarchistą. Czystym anarchistą. Bez żadnego skażenia ani kapitalistycznego, ani komunistycznego.
1: Czasem się mówi na przykład, że lewicowcy to są ci, którzy stawiają też wysoko prawa zwierząt, znaczy dbają o tych naszych braci mniejszych, że nie tak jak ci z prawej strony, że uważają, że cały czas nie podkreślają, że to człowiek jest koroną stworzenia, najważniejszy, wszyscy...
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Taki, wiesz, właśnie prawicowiec jest bardziej boży, taki bardziej ma te zasady jakby wtłoczone swoje z religii też często, a lewicowiec... Znaczy też... Nie rozumiem tutaj też złości u niektórych, bo to, że ktoś stawia też, ktoś się przejmuje losem zwierząt, to nie musi od razu oznaczać, że nie dba o ludzi, albo że ma ludzi gdzieś, tylko po prostu, że też dodatkowo przejmuje się losem zwierząt. Czy to jest jakaś negatywna cecha? Zła?
0: Nie, los zwierząt jest bardzo ważną sprawą, jak dla mnie, no zwłaszcza, że ja tego mięsa nie jem i jakoś nie bardzo mi pasuje to, że się wykorzystuje zwierzęta, nie? Ale czasami jest tak, że nawet ci ludzie z prawicy i to skrajnej czasami, nie wiem, czy tam kojarzycie klimaty, że nie wiem, 2 lata temu chyba gdzieś na Marszu Niepodległości pojawiła się ekipa prawicowych straight edge'ów, którzy na swoich banerach nieśli hasła właśnie przeciwko wykorzystywaniu zwierząt i tak dalej. Ale no, nie wiem, dla mnie to nie przekonuje, nie, osobiście. Nie wierzę w to, że ludzie będący prawicowcami, takimi naprawdę zdeklarowanymi, faktycznie przejmują się prawami zwierząt, nie? Bo ja tutaj nie mówię o takich prawicowcach. Kurczę, no nie chcę tutaj powiedzieć czegoś za dużo, ale generalnie no nie przemawia do mnie to, że prawicowi działacze przejmują się prawami zwierząt, nie? No to okay, jest no. Bardziej takie, nie wiem, wpisywanie się w trendy tutaj obecnie panujące i tak dalej, nie? Że to jest takie bardziej na topie, to to się w to wpiszemy, nie? Nie, nie, nie, nie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie szanować praw ludzi, tym bardziej nie ma co mówić o prawach zwierząt, tak? A prawica taka skrajna, bo ja tutaj mówię o skrajnej prawicy, nie? Nie chcę tutaj jakoś tam oceniać takich prawicowców typu, nie wiem, typu Jacek czy tak dalej, którzy są fajni i fajnie się ich słucha i tak dalej, nie? Ale no w Polsce to teraz idzie wszystko to w takim dziwnym kierunku, że to wszystko jest skrajne, nie?
1: Ludzie mało się w ogóle pewnie interesują tym, czym naprawdę jest, nie wiem, jakiś tam feminizm. Nie studiują historii, jak się świat zmieniał. Nie interesują się głębiej tymi różnymi nurtami ideologicznymi. Tylko po prostu chcą zamanifestować jakąś niechęć do inności na przykład. Albo coś ich wkurwia, że tam te pedały, no
0: właśnie,
1: coś.
0: Właśnie to jest
1: strasznie to jest takie powierzchowne.
0: Nie wiem, jak jest gdzieś tam, ale w Polsce to jest to, że właśnie, dokładnie tak jak mówisz, że w Polsce jakieś manifestacje to jest niechęć do czegoś, co jest inne, tak? Jeżeli masz jakiś problem z czymś, to manifestujesz swoją niechęć. Nie potrafisz wyrazić swojego czegoś, co ty myślisz, tylko manifestujesz przeciwko niechęci do czegoś innego, tak?
1: No, czyli taka, często to widać, albo selekcja negatywna czegoś, albo skupianie się na negatywach, albo szukanie dziury w całym. No jest trochę naród takich marud i czarnowidzów troszkę, ale no wiesz, ale można to zrozumieć też, że historia nas jakoś tam doświadczyła i tak dalej, i tak dalej. Dobra,
0: ale,
1: słuchaj, to może jakiś...
0: Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć?
1: To szybciutko.
0: Właśnie, szybciutko. Co jest zajebiste, to jest to, że właśnie tutaj w Nocnym Radiu jest dobra opcja taka, że każdy, czy to prawicowy, czy lewicowiec, może wyrazić swoje zdanie i ci prawicowcy i lewicowcy wyrażają swoje zdanie w ten sposób, że jest to strawne dla wszystkich.
1: No wiesz, też tak nie chwalmy tu podniebiosa, że taki tu pluralizm i w ogóle, bo też różnie to tutaj czasem bywa. Czasem się tutaj żremy o coś. Ale słuchaj, nie mówmy jednocześnie. Musisz się nauczyć, że trochę cierpliwości trzeba. Różnie to bywa z tym pluralizmem w praktyce, już mi dykcja siada, z pluralizmem w praktyce, bo no wiesz, są osoby, które tutaj się jakby odbiły trochę od Nocnego Radia w końcu. Mam tu na myśli na przykład Byte Itera, który no jakoś się tu odnajdywał, ale coś tam iskrzyło i w końcu chyba się poczuł tutaj zaszczuty trochę, że katolików atakują czy coś, więc to też ktoś inny może to inaczej widzieć, że u nas tej tolerancji, że tak dużo gadamy o tolerancji, ale że czasem jej trochę brakuje. I że wiesz, bo czasem mamy dużo tolerancji, powiedzmy, dla lewaka, dużo tolerancji, nagle jakiś satanista przyjdzie, o, ciekawy gość, a pojawi się katolik, ten stary, zmurszały katolik, biedny, i go od razu tam weźmiemy na języki. No i nie będzie tej równości. No, jest trochę radio ateistyczne i trochę antykatolickie.
0: No jest.
1: Więc też ciężko.
0: Ty tworzysz taki klimat i powiem szczerze, że mi osobiście to odpowiada, bo ja jestem bardzo antykatolicki i śmieszkowanie z katolików jakoś z jednej strony mi odpowiada, a z drugiej strony wiem, że tutaj przyjdzie katolik i będzie mógł się wypowiedzieć i jeżeli katolik będzie gadał z sensem, to można z nim podyskutować. I właśnie to jest to, że tutaj ja generalnie nie wiem, jakoś, no, niespecjalnie toleruję jakieś postawy takie skrajnie prawicowe, które w Polsce teraz się bardzo mocno od jakiegoś czasu objawiają, a tutaj nie mam z tym problemu, powiem szczerze, bo tutaj sobie każdy może powiedzieć, co uważa, najwyżej zostanie skontrowany i tyle, nie?
1: No w każdym razie trochę więcej jest tego pluralizmu, jakby nie było, niż w innych mediach pewnie. Dobra, słuchaj, to tu postawmy może kropkę. Dzięki za telefonik.
0: Dobra, nie chcę już tutaj więcej zabierać czasu.
1: Nie no, luz, spoko. Dzięki za telefon. Trzymaj się, hej, hej.
0: No, trzymaj się, hej.
1: Też ci, którzy jeszcze nie mają takiego doświadczenia w dzwonieniu, to możecie się nauczyć tutaj paru jakichś tam, wiecie, takich chwytów radiowych, na przykład, znaczy chwytów radiowych. To jest taki jeden prowadzący, który często mówi o trikach radiowych. To triki radiowe. Dzwoneczek sobie tu, analogowy, prawdziwy dzwoneczek. Słuchajcie, jak ja bym tu sobie przyniósł dzwoneczek teraz, prawdziwy, taki jak kiedyś w Radio Drzewiej, nasi dziadowie mieli dzwoneczek, to był właśnie dżingle się robiło. O, ręcami, tymi ręcami się dżingle robiło. Miało się trąbkę tutaj taką, jakoś dzwoneczek. No i można było na przykład takie triki radiowe robić. O. O, takie triki radiowe. A teraz to komputery, szmery w MP3-kach, to już nie ma tego ducha. Tak by powiedział może właśnie jakiś konserwatywny słuchacz, który lubi zastany porządek rzeczy i uważa dodatkowo, że zbyt nagłe, w szczególności zmiany aktualnego porządku rzeczy mogą przynieść Armagedon, że to się zły cieszy, zły czuwa i się cieszy, jak jakieś nowości są wprowadzane albo się zmienia. Ma być jak skala. Jak skala, naród, jak skala, niezmienny i trwający w swoim chrześcijańskim kodzie kulturowym. Echo by się przydało, takie w górach bym mówił. Wzniosłe rzeczy to w górach trzeba mówić. Ja już mi się nie chce włączać wiatera albo deszczu, chociaż w sumie. Może ktoś niespodziewany jeszcze do mnie zadzwoni, a może ktoś wyśle donejcika jakiegoś. Pamiętajcie, że tutaj no trochę na to liczę. Podreperujcie trochę kieszeń Krawculka jeszcze. To będzie dobre audycje robił. A póki co, byle jakie. Gdzie tu są efekty dźwiękowe? O, proszę bardzo, jak miło, nie? Jesteśmy nad morzem w końcu. Krawiec na wakacjach, to jest właśnie taka scenka. Krawiec na wakacjach. Już koniec wakacji. Skończyły się. Wracamy do audycji. Już to w sumie rzeczy, o których dzisiaj gadaliśmy, to już wielokrotnie ustalaliśmy, dochodziliśmy do tego, nie? Do różnych rzeczy. Także też do takiej złotej myśli, że to radio to jest trochę w sumie w takim celu, żeby ci, którzy lubią sobie przebywać w doborowym towarzystwie, posłuchać innych ludzi, pogadać, pokomentować, żeby sobie spędzili miło czas, tak po prostu, żeby czuli, że jesteśmy tutaj jakąś paczką, że jesteśmy razem i to tak z grubsza o to chodzi w sumie. A to, jak to robimy, czy lepiej, czy gorzej, czy bardziej, czy ciekawiej, czy mniej ciekawiej, to już jest tak naprawdę sprawa troszkę drugorzędna, gdzieś tam niżej w hierarchii, w ważności.

czy mnie słyszycie? I powiadam wam, że z tego radia narodzi się wybraniec. O, jakiś wybraniec, o. I zmieni on oblicze ziemi Polski, tej Polski. Trochę zapożyczyłem tutaj z klasyka. Dobra, bo jakoś tak się zrobiło gandalfowato. Trochę.

0: coś za szybko mi te fajki idą, zdecydowanie. No, jak to się okaże, że ja te wszystkie paczki tutaj przepaliłem w tak krótkim czasie, to by oznaczało, że zdecydowanie za dużo palę. I jednak no, nie wolno kupować sobie na zapas. Przecież ja nie nadążę z żebraniem w ogóle, żeby tu kupić te fajki. Ach, bez sensu. Zupełnie. Ile to pieniędzy idzie, ludzie? Ile to zależy? Cofnijmy się w czasie w ogóle do dawnych lat.
1: Ciosany podkreślenie z podkreślenie kartofla.
0: No w końcu, ile można prosić?
1: Na radio.
0: No.
1: To radio.
0: Ile można prosić? No. No, dziękuję. Tak powiem przez grzeczność, dziękuję, ale prawda jest taka, że mi się ten donate po prostu należał za to, co robię. No. Ale dziękuję. Ale mi się należał też, więc tak dziękuję, ale tak nieszczerze, bo mi się należało. O. Kurde, jakiś polski poseł we mnie wstąpił chyba. Jakiś demon. Demon poselski, cholera jasna. Się robię wredny, chciwy, chamski, głupi, pazerny. Się upodabniam do posłów polskich. Lewackie radio rozbijające rodziny. No tak, były też takie komentarze. Właśnie przypomina na naszym czacie. Imć Lajtowski. No tak, co złego to my właśnie. Popatrzcie, ile fajnych tutaj mogło być akcji wspólnych z różnymi osobami. Przeróżne osoby gdzieś tam można by przywołać i można by z nimi zrobić takie fajne przedsięwzięcia różne, nie? Jakoś wzmocnić się tutaj, wzajemnie promować. Ale nie, zawsze musi się skończyć tak samo, że jakaś taka niechęć, jakieś kwasy, jakaś drama, coś się obraził, w dupkę go ugryzło coś. Ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi. Coś słabo, słabo. I to jest właśnie to, co mówię, że ludzie za bardzo no, zestresowani, no są zestresowani, ciężko nie być zestresowanym, ale to też jest taka wygodna wymówka, bo ktoś tam walczy. Co myślicie, że ja nie mam stresu? Ja żyję jak, nie wiem, pączek w maśle, wszystko mam w życiu poukładane, wszystko gra, wręcz przeciwnie, w drugą stronę. I co? I się tutaj jakoś załamuje, odreagowuje na was. No może czasami odreagowuję na was, ale to staram się tego nie robić przynajmniej. Jak wychodzi, to samo z siebie jakoś, nie? Mimowolnie. Odruch bezwarunkowy. Może taki sposób na rozładowanie właśnie złych emocji. Jesteśmy już wkurwieni. Jak ktoś, jak katolik idzie do spowiedzi, tam się wyspowiada, wymamrocze listę grzeszków, to ja też będę miał taki wkurw, już tak nie wytrzymuję. To włączę sobie audycję, odbiorę pierwszego słuchacza i się na nim wyżyję. Tak w ogóle z góry na dół go zjadę, zestresuję, po prostu zwyzywam, powiem, że jest nikim. W ogóle, no, i taki sposób. Co wy się schodzicie tak po nocy w ogóle, jak już tutaj jacyś Amerykańcy przychodzą tutaj, coraz więcej ich tu w Polsce. I ciekawe, czy też ma specjalne prawa, że mu tu wszystko finansują biedni Polacy, a jeszcze Amerykanom. Znaczy, się śmialiśmy z tych właśnie z władz PRL-u, co wysyłały biednym, bezdomnym Amerykanom koce. No ale tak w sumie trochę teraz taki chichot historii, bo finansujemy tu biednych Amerykanów, którzy do nas przyjeżdżają za to, że są. To jest marka dopiero, nie? Krawiec, zbyt mały nacisk kładziesz w radio na promocję właściwych postaw społecznych i rodzinę, i kościół. No tak, no Kubę to uwiera bardzo, on jest bardzo... Znaczy on akurat jest rodzinny, więc nie wiem, czemu tu tak sobie chyba troszkę dworuje i tak sobie tutaj ironizuje, bo dla niego rodzina jest ważna, więc tutaj śmianie się z rodziny, z fundamentu. Ja chyba przełączę na taką bardziej prawicową planszę tutaj tło, bo coś tu mi się zaczyna jakieś lewactwo plenić. Proszę bardzo, tu jest konserwatywna plansza, są symbole ważne dla nas, jest bocian, jest szabelka, jest rodzina, berbecie biegają. No i jest dziadzia słucha Nocnego Radia, dziadzia tutaj. Tak. Tak, właśnie ten dziadzia. Właśnie ten dziadzia nasz.

obcy kapitał finansuje to radio, żebyś wiedział, że tak trochę to wygląda. Przeróżne siły tutaj działają, naprawdę. Różne wywiady z różnych krajów.

tak myślę jeszcze, jakby tu rozbujać to nocne radio i myślałem właśnie o tej gali walk, ale żeby, no, na początku weźmiemy tutaj naszych fajterów. Już były tu kiedyś propozycje jakiegoś tam leniucha z młotkiem, Etama, niech się tam rzuci, przegryza krtań, ale to na początek, bo potem bym brał na przykład z zewnątrz też ludzi, takich, wiecie, zawodników, znanych youtuberów jakiś. Kto się chce napierdalać z Atorem? A to musicie tutaj uważać, bo Ator, no tak może wam się wydawać śmieszne, że na przykład, nie wiem, Jacek z Australii się napierdala z Atorem, nie? Ale Ator był w bractwie rycerskim i trenował walki na miecze, więc no, taki spory jest, duży, ma grube kości. No to ja tu trzeba jakąś kategorię wagową zrobić. Jacek jest chyba raczej drobny, nie? Na przykład. Ale taki Kuba na przykład, to jest kawał chłopa, żebym się tu nie przejęzyczył. Kawał chłopa. No to może by się rzucił tak Kuba na... Chociaż Kuba chyba schudł, bo tam ostatnio co dzwonił, to na bieżni bieżył, na tej bieżni. I może teraz już jest taki jak instruktor fitness, taki kaloryfelek, kaloryferek, taki wyżyłowany i biega sobie jakiś tam jogging. Rup, tup, tup, tup, tup. I te nóżki. Hyc, hyc, hyc. No może się taki zrobił właśnie teraz, taki drobniutki. Wysportowany od tego ćwiczenia. No to tak więc, no waga ciężka. No. Etam kontra Ator. Tutaj dwaj brodacze. Pojedynek brodaczy w ogóle. Tacy brodacze wielcy. Rzuciliby się na siebie, zaczęliby sapać, a to by się zaczął pocić, tam chrząkać, chrumkać. No, także mogłaby być niezła walka, naprawdę. Nie wiem, kogo tutaj do wagi koguciej. Potrzeba też dosyć spory jest. Właściwie to do koguciej to ja chyba. Najprędzej w sumie.

postaram się wdrożyć może w taki tryb, żeby nadawać troszkę częściej, nie? Teraz to jakoś w ogóle raz w tygodniu. Był czas, że było 3 razy w tygodniu, nawet czasami 4 razy w tygodniu. Bywało i tak. A teraz tylko w piątek się pojawiam. Spoiler póki co, no jest tak wygaszony w sumie z tego, co rozumiem. Jakoś tak to ustaliliśmy, że kończymy sezon. Trochę liczyłem, że może Ola się wkręci w nadawanie luźnych gadek. Zresztą proponowałem jej to. Ale Ola jest taka nieśmiała, ona nie chce sama, ona się boi troszkę. Taka jest... Może spróbujcie ją jakoś zachęcić. Ja myślę, że mogłoby być fajnie. Na spoilera ja na razie sobie się nie piszę. Chodziło mi po głowie też, że Ola mogłaby z kimś poprowadzić. Z ciągiem Bolunga na przykład była taka propozycja. Czemu nie? To bym był w piekło wzięty, jak to mawia Zenon. No bo fajnie, jakaś odmiana. W ogóle to jest bardzo klawo, jak coś się zmienia i... Jak coś się zmienia, to znaczy, że żyje, nie? Że dopóki w naszym ciele się wymieniają nasze komóreczki i różne tkanki, włosy i tak dalej, to żyjemy. A martwe rzeczy stoją w miejscu. Tak, bystre oko, dzwoń śmiało. Nie, ale może niekoniecznie, żeby promować tutaj, wiesz, tego, nie? No nie wiem, czy to jest temat w ogóle za bardzo. Na radio? Nie, to lepiej tam iść do sklepu, czy tam, co, gdzie miałeś iść.

Także jest lajtowo, jest piątkowo. Może jakieś wesołe temaciki podrzucicie. Ja już nie wiem, o czym gadać. No, a jakbyśmy tak nasze nocno-radiowe święto jakieś mieli zrobić, to co by to było za święto? Ciężko wymyślić, nie? Jakieś nocno-radiowe święto. O ile można sobie wyobrazić nocno-radiowe buty, nocno-radiową koszulkę, nocno-radiowy samochód, nightmobil i dużo innych rzeczy, to święto nocnego radia. Pewnie jakieś lewackie czy coś, nie? A może właśnie nie, może zróbmy inaczej, jakiś dzień szura. Na przykład czasami różne organizacje, jacyś ludzie, media przyczyniają się do tego, że powstaje jakieś święto nowe, którego jeszcze nie było. Może wymyślmy swoje, na przykład dzień szura. Jakby taki dzień szura mógł wyglądać, że co? Robimy. Pierwszy listopada. No, w dzień szura byśmy po prostu szurali cały dzień, opowiadali sobie różne niestworzone historie i byłby taki zwyczaj, że co by się nie stało, to przypisujemy temu wydarzeniu jakieś działanie z góry, nie? Coś tam, zgubiłem skarpetkę, nie mogę znaleźć i o, chyba ktoś się włamał i mi tą skarpetkę ukradł, żeby odwrócić uwagę od naświetlania mnie przez satelitę. A ktoś inny, jakiś inny domownik odpowiada, tak, i właśnie zupę zrobiłam, Janusz, ale weź nie jedz jeszcze, bo może być zatruta, mógł ktoś tu zatruć zupę. I tak siedzą i knują właśnie, cały dzień knują, jakieś teorie spiskowe, taki dzień szura, nie? Nie wiem, czy to by było dobre.

jak w ogóle wygląda taki przeciętny dzień Szura, bo tu mówimy o święcie, dzień Szura, a jeszcze jest taki dzień z życia Szura, nie? Taki, jaką spędza dzień. Wstaje z rana, oczywiście prawą nogą, bo lewą to przynosi pecha. To są stare lechickie podania o tym, było w Runecie. Kagebierut jest tutaj naszym takim samozwańczym królem Szurów. Był król Szczurów, a jest też król Szurów u nas. No i właśnie, wstaje sobie tą prawą nogą, gapi się w słońce, które wschodzi, z otwartymi oczami. To jest bardzo zdrowo się gapić w słońce cały czas. Nie wiem, czy wiecie. Człowiek się wtedy ładuje energią kosmiczną, słoneczną. Potem sobie taki szur, no szur często też będzie właśnie jakimś weganinem, wegetarianinem, to się wszystko, te różne kręgi się ze sobą jakby tak zazębiają i przypuszczam, że wśród szurów jest więcej właśnie wegan, wegetarian. Często żyją po prostu tak, wiecie, zdrowo, zrobią sobie jakąś mieszankę orzechów, płatków, jakieś tam odręby se zrobią tam, zaleją to czy jakimś tam mlekiem kokosowym, czy coś, i tak jedzą. No. Takie wspaniałości. Potem idziesz do pracy. Taki szur oczywiście musi mieć odpowiednią pracę, nie wiem jaką. Może kurier? Nie. No jakaś taka, wiecie, że tam może krzewić szuryzm. Jak się krzewi wiarę, to on też tam ciągle zagaduje, kogoś opowiada. A wiesz, że w brwiach żyją takie mikroskopijne stworzonka, które nas zjadają po troszeczku i tylko jak się używa wody restrukturyzowanej, to one giną. A ktoś, to niesamowite, opowiedz coś, tak. To może innym razem opowiesz, że ja już muszę lecieć tutaj, wiesz, bardzo ciekawe. Dobra, trzymaj się. I tam uciekają, ale on się nie poddaje i dalej opowiada ludziom. A wiesz, że kolorowy papier toaletowy to przez odbyt przechodzą barwniki chemiczne i to zatruwa człowieka i dostaje raka? I że tylko srebro koloidalne tutaj pomaga smarowanie odbytu? Można sobie też do tej rączki prysznicowej wsadzić. Ej, czekaj, jeszcze nie skończyłem! Tam ktoś znowu ucieka. No to tak szur często właśnie krzewi wiarę w szuryzm. Ale to tak się śmieje oczywiście. Sam trochę szuram i wierzę w niektóre te rzeczy. Na przykład, no, popatrzcie, jaka manipulacja. Teraz sobie tutaj jajcuję na temat tego papieru toaletowego, że to takie głupie, nie? Że wam tam chemia z tego droższego nasączonego jakimiś perfumami wam zaszkodzi, bo odbyt jest bardzo chłonny. To się wydaje głupkowata jakaś teoria, a ja akurat wierzę w to, że to ma znaczenie, nie? Dlatego używam takiego szarego, zwykłego. No. A wy sobie tam używajcie tych pachnących, pięknych, drogich. Sami kręcicie sznur na siebie, no.

A mogłoby się nagle okazać, że większe niż myśleliśmy o wiele znaczenie na bieg naszej historii, na to, jak się różne rzeczy zmieniały, rewolucje, wojny, to, że na to miały największy wpływ substancje, które ludzie zażywali. Kiedyś ludzie pili dużo alkoholu, nie? I mogłoby się nagle okazać, że ten czas wielkich wojen, zawieruch, zmian terytorialnych, ci zabrali tamtym, ci zaanektowali tamtych, a ci przyłączyli tych i weszli w sojusz i rozpierdolili siamtych. No kiedyś tak było, nie? Cały czas się ludzie prali ostro. No to może dlatego, że dużo chlali na przykład, nie? I tak po prostu się nachlał jeden z drugim i szedł się napierdalać, nie? Na wojenkę, no. Mogłoby się okazać, że bez substancji psychoaktywnych, typu jakieś właśnie LSD, czy inne tego typu rzeczy, którymi raczyli się dawni hipisi, częstokroć ci hipisi, którzy potem budowali Krzemową Dolinę, różne przyczynili się do rozwoju komputeryzacji, nie, i tak dalej. Oraz różni naukowcy, którzy twierdzili, że doznali iluminacji właśnie we śnie czy po substancjach, że bez tego też byłoby zupełnie inaczej i że to jednak ten alkohol, te substancje różnego typu, że to mają ważniejsze, większe znaczenie niż nam się wydaje, nie? Może gdyby się Jezus wina nie napił więcej trochę, to by mu nie przyszło do głowy na przykład, żeby zostać Jezusem, nie wiem. Mogłoby tak być. No, w ogóle często jeden mały szczegół zmienia całe nasze życie, nie? To, czy z kimś się skumamy, czy nie, czy weźmiemy od kogoś upominek, czy nie, czy pożyczymy, czy zagadamy, czy się zgodzimy, czy się nie zgodzimy, to od razu wszystko się zmienia. Gdyby się tak cofnąć w czasie, ale nudna ta audycja w ogóle, 2 na 10 daje Flavoret. To jest Gumball? Może... Ja mu teraz z nim pogadam później. No, nudna, właśnie ciekawa, arcyciekawa właśnie. No i byśmy się tak cofnęli w czasie na naszej własnej linii czasu i jedną inną decyzję wykonali, nie? I wszystko inaczej, wszystko... Często jakiś wyjazd za granicę ma tu znaczenie duże, nie? Też wszystko zmienia. No, także... I to sprawia, że ja się boję podejmować decyzje trochę, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tak wiele zależy często od tego. Stoisz z kimś, gadasz i wiesz, że to, jak zagadasz, to wszystko zmieni, nie? I to może tak sparaliżować trochę, zbudzić strach, lęk, że tak dużo zależy od tej jednej decyzji, nie? Ale sukces odnoszą raczej ci, którzy nie myślą o takich rzeczach, którzy po prostu działają zgodnie z jakimś planem, z jakimś założeniem, czynią tak, jak im gdzieś tam dyktuje intuicja lub jak kto woli serce, mózg, różnie to można powiedzieć. No. A ktoś, kto rozkminia cały czas, czy podjąć taką decyzję, czy owaką, jest jak ten osiołek, któremu w żłoby dano i nic nie zjadł, bo nie wiedział, czy chce kaszankę, czy ser i zdechł z głodu. No. To taki osiołek. Ponoć Najman ogląda nocne radio i zamierza zadzwonić, pisze Bystre Oko. A coś podpuszczasz tutaj, podpuszczasz. A ja bym se chętnie pogadał z Marcinem Najmanem. I na pewno postarałbym się jakąś klasę tu zachować, bo powiem wam, że chyba jestem osamotniony w tym, że widzę całą to taką hamówę, jaką mu zrobiono, nie? Bo to się czuło, że on na tej konferencji jest traktowany jakby tak, wiecie, niby spoko, niby okej, ale jego można było obrażać najbardziej w obelżywy sposób, już w taki sposób, że to budziło zażenowanie, nie? A jemu, no wiecie, on jest już dojrzały facet i jemu nie wypada się zniżyć do poziomu takiego, że gadać tam, cię za kurwiec felu, kurwa, będziesz zjebany, kurwa, frajerze, jebany, kurwa, nie? No to się jemu nie wypadało, no to zachowywał jakoś tam, zachowywał się okej, nie? Przede wszystkim wprowadził w tą galę trochę takiej normalności, że zaczął
jakoś tam normalnie sobie dowcipkować, gadać z ludźmi, nie obrażał aż tak strasznie innych. Mi się to podobało, nie? Pomyślałem sobie wtedy, spoko jest, nie? Spoko tutaj. Po prostu nie do końca rozumiem ten straszny hejt w stosunku do niego. Facet się wkurzył, najechano mu na rodzinę, zaczęto rozpowiadać plotki o jego jakimś rzekomym romansie. Wkurzył się, nie wytrzymał, nie? Tak to widzę. No. A ci, którzy lekką rączką puszczają takie wypowiedzi, że właśnie do Neumana, że jakiś kurwa młodszy od niego 3 razy chłopaczek go tam beszta wyzywa od najgorszych, jak szmatę ostatnią, nie? To jemu wolno i on jest fajny, ten Don Casio, super, fajny ziomek. Wszystkich obraża, nie szanuje nikogo i niczego, ani starszych, ani jakichś zasad, nic. Wszystkich ma za debili, w ogóle, no to jest bohater, nie? A gość, który się jakoś tam potrafi zachować, no to słabo skończył. Chyba stał się takim ciałem obcym trochę w tym Fame MMA, ten Neumann. Nie wiem, czy nie wzięli go trochę tak, żeby coś zbudować na hejcie do niego ostatecznie, żeby go... Czy to nie było gdzieś tam takiego planu B, nie? Że Neumanna wywalamy, robimy aferkę i przyłączamy się jednocześnie do tych wszystkich, którzy w internecie hejtują tego biednego Neumanna, nie? Jeśli tak, no takie rzeczy czasami się robi trochę, wiecie, tak na czuja, nie planuje się, ale się je robi, więc... Ogólnie jestem zażenowany, oglądałem sobie dzisiaj zajebiste walki UFC, kurczę... Kobiety potrafią walczyć w tej lidze UFC na takim poziomie, który jest niedostępny, nigdy nie będzie dostępny tutaj w naszych polskich galach, naprawdę. Odpowiadają techniką na technikę, wszystko wyuczone, zajebiste po prostu. Jakiś plan w tym jest. Nie ma takiego głupiego hejtu. Nie liczą z tego irlandzkiego leprechuna McGregora, nie? Który jest totalnym świrem i pojebem i też zasłynął w sumie tym, że nikogo i niczego nie szanuje, wszystkich chce w mordę lać, ale to jest psychopata tak naprawdę. Oczywiście u nas w Polsce się strasznie zafascynowali tym McGregorem, u nas McGregor to jest taki ideał i każdy chce być drugim McGregorem nagle, bo imponuje trochę chamstwo. No tu jak mamy wskazywać jakieś niefajne cechy, to może to takie przyzwolenie na chamstwo, nie? Że ludziom imponuje to, że facet jest totalnym chamem, totalnym prostakiem ten McGregor naprawdę. Jest świetnym zawodnikiem, on ma niesamowity refleks, jest cholernie celny. Świetny jest technicznie, w ogóle no jest niesamowity, nie? Ja bardzo lubię jego walki, tak samo jak Khalidowa, też lubię pooglądać, to jest sama przyjemność, ale jest totalnym bucem, chamem, imbecylem, takim hałaśliwym, irlandzkim skrzatem po prostu, który wszystkich wkurwia, nie? Tylko w tym się czuje najlepiej. I u nas oczywiście każdy nagle chce być drugim McGregorem, no nikt nie chce, nikt nie bierze przykładu z jakiegoś kulturalnego zawodnika, który się wsławił tym, że po prostu jest świetny, nie? W tym, co robi, że jest dobrym zawodnikiem. Tylko imponuje jednak to chamstwo, hałaśliwość, obrażanie innych. No smutne trochę, smutne. No i Neumann dla mnie jest taką osobą, która trochę właśnie tutaj szła pod prąd, nie, bo no, kulturalny dosyć człowiek jednak mimo wszystko. Może nie jakiś super zawodnik, ale to co, to tak kogoś hejtować i obrażać tylko dlatego, że nie jest jakiś top of the top. A gdzie zasługi? Neumann był jednym z tych, którzy popularyzowali freak fighty w Polsce razem z Mariuszem Pudzianowskim. Byli prekursorami tutaj takich walk, nie? Już samo to, no, to jakiś tam kciuk w górę by się przydał, nie? I szacuneczek, że coś zrobił.

No i sobie patrzę dzisiaj na walkę, walka w stójce. Fajna, tutaj planowanie, badanie przeciwnika trochę, nie? Nagle walka się przenosi do parteru i cudowny pokaz technik zapaśniczych. I to wiecie, także odpowiedź jedną techniką na inną technikę, nie? Wszystko, kurczę, jak w podręczniku do zapasów, jakiś MMA. Aż miło popatrzeć, naprawdę walka na poziomie. I to się ciągnie, ile to wytrzymałości trzeba. Taki zawodnik na ringu, on musi rozdysponować sobie siły. Jak będzie zadawał niecelne ciosy, zamaszyste, szybko się wypompuje. To wszystko jest wyliczane, nie? Czy na przykład kogoś, kogo się trzyma tam w jakimś klinczu, warto w ogóle obijać mu te nery, coś mu tam próbować robić po trochu? Czy to przypadkiem nie jest marnowanie energii, która nam się potem przyda, nie? Więc to naprawdę jest sztuka. Zaczynam tak patrzeć na takie niuanse w tym MMA. To jest fajne. W ogóle ciekawe czasy, nie? Idzie sobie kobitka, nieźle przypakowana, w ogóle kaloryfer, bicki, wszystko. Widać, że faktycznie poświęca całe swoje życie treningom, diecie. Taka gladiatorka, nie? Współczesna. Za nią stoi dziewczyna taka, nie wiem jak, to nie jest ring girls, no taka prezenterka po prostu stoi sobie, fajna niunia. Zupełnie inny typ ciała, inna budowa, nie? Po prostu no taka bardziej kobieca. Taka bardziej fit figura najwyżej. Zupełnie inny typ urody, nie? A tu wchodzi gladiatorka. W ogóle przypakowana, grube uda, nogi. Też mi się podoba czasami taka uroda. I taka, nie? Absolutnie bym się tutaj nie skłaniał ku temu, że kobieta ma jakiś obowiązek, że są jakieś standardy tutaj wyznaczone, że kobieta wysportowana to nie uchodzi, nie? Niektórzy pewnie tak myślą, że to im coś tu nie pasuje. A tak naprawdę często się to sprowadza do tego, że mężczyźnie wolno i to, i to, i to, i tamto, a kobiecie tylko to, co najwyżej, nie? I no jeszcze jak sobie zasłuży, to może jeszcze coś jej będzie wolno. Czy to jest w ogóle, to jest jakieś średniowiecze. Nie wiem, doszliśmy już do tego, że kobieta ma prawo wychodzić z domu, kiedy chce i gdzie chce. Doszliśmy do tego, że ma prawo pracować sobie, jak chce. Doszliśmy do tego, że ma prawo się edukować. I doszliśmy do tego, że od niedawna już też wiemy, że kobieta powinna móc głosować. A może niektórzy z was uważają, że... mówię niektórzy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że jakieś kobiety by się tu mogły odezwać i powiedzieć, że moim zdaniem my, baby, nie powinniśmy móc głosować. To jest za skomplikowane dla nas. Nie damy rady. Za głupie jesteśmy. Do garów tylko. Garkotłuki takie. No. Matriarchat w Polsce. Taki temat właśnie tutaj rzucił bystre oko. Który twierdzi, że mamy takowy właśnie. To sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony czasem to zauważam, ale to jest taki dziwny matriarchat. Taki jakby jakiś prawicowy właśnie, taki dziwny. Nie do końca taki może, jakbym chciał. Bo w sumie chciałbym się przekonać, jak to jest, kiedy kobiety mają więcej do powiedzenia, kiedy one rządzą, kiedy one się biorą za dyplomację. Są świetne w łagodzeniu różnych sytuacji, mogłyby naprawdę dać radę, nie? Ale u nas jest taki dziwny. Zawsze mnie bawiło z jednej strony, z drugiej przerażało to pokazanie pewnej prawdy, być może, która w nas jest, która nas dotyczy, no słynna Halinka Kiepska i Ferdek Kiepski, nie? Odwrócenie tego, co było w Bandich, czyli tutaj mamy kobietę, która pracuje i utrzymuje męża i jest taka, wiecie, ogarnięta, nie? Halinka była o wiele bardziej zawsze ogarnięta niż Ferdek, który miał wszystko w dupie, który
po prostu sobie nie było pracy dla ludzi z jego wykształceniem, no i ta Halinka biedna, wszystko na jej głowie, nie? I nie wiem, czy w Polsce spotykam się czasami od czasu do czasu z taką sytuacją właśnie, że to kobieta jest tą, która ogarnia, która się przejmuje, która się zajmie, która weźmie na swoje barki i tak dalej, a facet to tak sobie na luzaku, nie? To może taki matriarchat, że kobiety tutaj więcej może robią, bardziej się przejmują, więcej, bardziej na poważnie wszystko tu traktują, swoje obowiązki i tak dalej, i mają więcej roboty, nie? To taki matriarchat. Krawiec, widziałeś kiedyś dom samotnego ojca? Nie, chyba nie. Ale to jest dom dla takich ojców, u których doszło do, powiedzmy, rozwodu i dziecko poszło do matki i on sobie taki biedny sam jest? Czy o co chodzi? Dom samotnego ojca. To nawet nie wiem chyba, co to jest Tomu, taki dom samotnego ojca. Może byś zadzwonił i coś opowiedział, jak coś wiesz.

ta rodzina. Niby jakiś fundament, niby to takie najważniejsze, ale ile problemów z tym jest, nie? Może moglibyśmy żyć bardziej jak tacy jacyś kajpaksjanie. W ogóle taka cywilizacja, w której wszyscy jesteśmy rodziną swoją. To by było coś, nie? To już takie jakieś... To już taki jakiś wyższy rozwój. Myślę. No ale to nie można tak prosto dojść do takiego poziomu rozwoju, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną, wszystkie dzieci nasze są. Trzeba się najpierw ogarnąć w całej masie innych spraw, żeby móc w końcu coś

Gdzieś o gojglu w komentarzach chyba naszych. Gojgle. Słyszeliście takiej korporacji? Gojgle? Różnie mówią. Żytub, Jutub, teraz Gojgle. Już nie wiem, to wszystko już jest żydowskie, tak? A polskie dlaczego nie? Ja uważam, że powinno się zabrać siłą tym Żydkom i dać Polakom, żebyśmy my pokazali nasze ci to. O. Zabrać im.

tak Arabi śpiewają właśnie. Ale Arab zawsze to śpiewa z taką werwą, zawsze słychać w nim taki power, nie? Właśnie takie jakieś, słychać siłę tego głosu. Zawsze słychać. A kobieta to zawsze taka zmartwiona, taka właśnie tak jęczy. Arabka, tak. Jakoś. To zawsze się robi jakiś taki wolny wstęp, nie? Jakiś film na pustyni, dokument, to się robi taki właśnie wstęp, że jest wiatr jakiś.

potem wchodzi już wesoła muzyczka. Nie, nie, nie, nie, nie. I Arab wesoły. To pokazuje właśnie smutny los kobiet, że one tak śpiewają właśnie. Sumeryjskie techno, pisze KGB. Ciekawe. No, ale to naprawdę właśnie ten smutek, tą właśnie ciężką dolę kobiety u Araba. U Żyda to słychać, że on jest taki w miarę zadowolony, nie? A u Araba słychać taki, u Arabki zwłaszcza, smutek. Musiałbym posłuchać, jak Żydówka śpiewa. To nie wiem. A to tam co drugą gwiazdę sobie zobaczę, to pewnie ma korzenie żydowskie. A Polaków znowu jak na lekarstwo. Ale wyjdzie iskra właśnie z tego kraju. Taka, żeby to nie była taka iskra, która zapali ląd. Taka iskra.

A Wudzu sobie wyobraża świat bez mężczyzn. Ciekawy. 20 lat kobiety mieszkałyby w jaskiniach. No i to jest właśnie taki męski szowinizm. Wiesz, no ciężko zaprzeczyć, że kobiety może statystycznie są jakoś troszeczkę może mniej wyedukowane, chociaż dzisiaj to się już nie wiem, czy to nadal tak jest, ale no nie wiem, czy ci czarni, którzy są tacy bardziej czasami może mniej cywilizowani, no to są wszystko lata, nie wiem, niewolnictwa, braku edukacji, dostępu do edukacji. Nadrabiają, nie? Kobiety starają się. I czemu z góry zakładać, że one są, no tak nieładnie to w Wudzu napisałeś, że sugerujesz, że kobiety są tak głupie, żeby w 20 lat zniszczyły cywilizację całą i by w jaskiniach mieszkały. No to tak bardzo, bardzo niepochlebnie się wyrażasz o płci pięknej. W tym momencie wyzywam cię na pojedynek, tu rękawice zdejmuję i Wudzowi w twarz po prostu.

my tu o kobietach, a dzisiaj ani jedna nie zadzwoniła. Jestem trochę niepocieszony. Czy w ogóle jest sens rozmawiać o kobietach, jak one nie dzwonią do mnie już? Kiedyś dzwoniły. To nawet 5 na raz, pamiętam. No przesadzam trochę, dobra, ale dużo dzwoniło. A teraz ja tu o kobietach gadam, bronię ich praw, sławię kobiety, kobiety girl power, flower, a tu nic, żadnego telefonu. To dobra, to ja sobie zostaję szowinistyczną męską świnią, Januszem, będę tutaj gadał, że kobieta jest od prania, gaciorów moich zaśmierdzonych, zabrudzonych, ma być jedzenie przygotowane, jak przyjdę, rola i obowiązek i już. Wariatki wychodzą na ulicę już.

tak naprawdę ja nie wiem, czy można mówić o jakichś różnicach. Kobieta, mężczyzna. No wiem, czym się różnią. Powiedzmy, że tyle wiem. Końcówką, detalem tam takim małym. Ale tak z grubsza to nie wiem, no kobiety są... Gdybyśmy wychowywali kobiety tak samo jak mężczyzn, miałyby od początku w ogóle nikt by się nie zastanawiał, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, po prostu oprócz wiadomej roli rodzicielskiej, no tam bardziej opiekowanie się dzieckiem może trochę i tak dalej, ale tak, jakoś tak się tym nie przejmujemy. To by był fajny świat według mnie, normalny, nie czułoby się jakichś różnic. Co tutaj jakieś takie, często się tą szafę przytacza, ten przykład z szafą, że kobieta nie wniesie szafy. Człowieku, jest dużo dziewczyn, które są silniejsze od ciebie. Tu jeden z drugim. Do facetów mówię. Chyba, że wy wszyscy tutaj jacyś kulturyści. No ale są też silne dziewczyny, które mogą was pokonać na rękę i będzie wam głupio, wstyd. I tak się boicie tej sytuacji. Więc w ogóle zabronicie kobietom się siłować na rękę, bo to jest męski sport, żeby przypadkiem się nie okazało, że kobieta nagle silniejsza. I przyjdzie jakaś ronda Rosie i was złoży, po prostu poskłada was w harmonijkę. I tylko tak małym paluszkiem będziecie mogli sobie ruszać, odklepać. Zostawi wam ten jeden paluszek mały u ręki, żebyście mogli nim odklepać walkę. No. Także wudzu tutaj, wiesz, nie powołuj się na to, że masz więcej siły, bo może nie masz więcej siły. Przyprowadzę Helgę. No właśnie, weźcie dziecko, urodźcie, nie? Dobrze mówi potrzeba.

Oj, oj, oj, oj. No dobra, dzwoni ktoś, czy nie dzwoni? Wysyła donata, czy nie wysyła? Bo se pójdę zaraz. Już ostatkiem sił, już ledwo zipię, ledwo patrzę na oczy. Nie, tak serio, to bym coś zjadł w sumie. Chyba dzisiaj nic nie jadłem jeszcze. Oprócz tego starego kebaba. Jak znam życie, to się źle skończy. Już nie chcę się tu wdawać w szczegóły, żeby nie doszło do etamizacji audycji, takiej lekkiej. Ale coś czuję, że to się może źle skończyć. Jedzenie dwudniowego kebaba. Może konserwanty jakieś tam są. W sumie, gdyby nie te konserwanty, to byśmy musieli dwa razy dziennie po zakupy chodzić i wszystko byłoby dużo droższe, bo by się dużo marnowało i producenci musieliby sobie zrekompensować, przynajmniej częściowo, ceny. Więc, no... Dziękujmy tym technologom żywności za ich ciężką pracę, której nikt nie doceni. Wszyscy ich z góry na dół powiedzą: o, to ty dodajesz aspartam, morderco. Nie no, swoją drogą to nie znoszę aspartamu, po prostu jak widzę aspartam, to asram tam wtedy. To jest koszmar jakiś, to jest takie niedobre, taki posmak, nie? Taki jakby z jakichś leków, z czegoś, no nie wiem, jak ludzie mogą pić napoje aspartamowe. Patrzcie, jak miło wspominamy dawne gumy do żucia, nie? Bo dzisiaj już właściwie nie ma gum z cukrem, chyba. Wszędzie są te słodziki jakieś, nie? Jak te aspartamy. I to są inne gumy trochę. Mniej jest w ogóle gum owocowych jakichś takich, dużo jest miętowych strasznie, bo to wtedy zabija trochę ten smak tych słodzików wstrętnych. A kiedyś guma Donald, to były czasy, ludzie. Jak wy nic nie wiecie, guma Donald, nic nie kojarzycie. Tam były takie historyjki wspaniałe, zabawne. Zawsze można było zbierać sobie w klaser, wklejać. O. Dzisiaj wszystko na tacy. Bystre Oko pyta się, czy wiemy, na kogo zagłosuje, na kogo odda swój głos. No wiemy, Bystre Oko, wiemy. Nie musisz pisać. Już chyba wiemy tu wszyscy.

0: Kurde. Powiem wam, że dobry ten kebab dwudniowy. On mi nawet lepiej smakuje niż tak na świeżo, bo na świeżo to mi nie smakował tak bardzo. A teraz się zajadam, aż mi się uszy trzęsą. Cześć, Potrzeba.
1: No, czołem. Znowu ci stereo mix trochę wybija, ale jestem w stanie ci to wybaczyć. I jedna uwaga w ogóle na przyszłość. Jak wchodzisz na stream, to tam wyedytuj sobie... wyedytuj sobie opcję, bo podejrzewam, że to opóźnienie, które teraz jest, to jest dlatego, że sobie dla bezlitości takie ustawiłem i też ci wyedytowałem opis audycji, który był mój, a tutaj ci wkleiłem twój własny. Także tak, just saying.
0: Nie, miałem na początku problem z wejściem na antenę, bo był twój klucz sieciowy. Ale sobie przestawiłem na default, bo zawsze takiego używam i tyle.
1: No właśnie, coś tam jest posrane, ale to tam na przyszłość. Tak, tak tylko póki pamiętam, bo miałem tam ci kiedyś tam wspomnieć, ale póki pamiętam, słuchaj, ty gum dorzuciłem, bo dzisiaj dosłownie miałem bardzo przykrą sytuację, gdzie chciałem sobie kupić orbitki i kupiłem jakieś takie, kurwa, nie wiem, limonkowe, cytrynowe, jakieś, nie, jakieś takie dziwne, jakieś takie brzydkie, paskudne, absolutny fuj. Dosłodzone, smakuje to jakimś kwaskiem cytrynowym, więc jest tego jednak całkiem sporo, ale temat, z jakim dzwonię, temat, który obiecałem wcześniej, bo miałem dostarczyć tutaj jedną paczkę, dostarczyłem wreszcie po ponad godzinie. Rodzina Wesołych Katolików. Znam takie i chyba moja najbardziej ulubiona rodzina Wesołych Katolików jest to taka dziewczyna, którą swego czasu się z nią spotykałem. Słuchaj, jej starszy brat, organista, ojciec, matka, nie znam ich za bardzo historii, ale generalnie też bardzo tacy kościółkowi, katolicy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Ta dziewczyna w ogóle zafascynowana anime, zafascynowana hentajcami. Ale też
0: hentajcami, katoliczka.
1: Aha.
0: No ja tam potrafię sobie wyobrazić, że wesoły katolik, organista tańczy twista, ale hentai.
1: Orgianista.
0: Co?
1: Orgianista.
0: Orgianista, onanista. Organista, no tańczy twista, no ale hentai. Przesada trochę. To już, czy ktoś taki ma prawo się nazywać katolikiem? Ktoś, kto ogląda takie rzeczy?
1: A czy, przepraszam, czy kiedyś Jezus Chrystus powiedział, że nie można tasować do tentakli?
0: Niech sobie przypomnę. Kazanie na górze nie było nic. O marszczeniu Freda nie było chyba. Nie, chyba nie. No, Pan Jezus często chodził do prostytutek chyba, tak? To coś było, że tam...
1: Znaczy, czy chodził, czy nie chodził, to tak naprawdę nie za bardzo wiadomo. Jest ta Maria Magdalena, która według źródeł quasi-historycznych, bo nie mogę ich nazwać historycznymi, nie będę tutaj za bardzo matałejczyć, była prostytutką. I to, że spotykasz się z prostytutkami, to nie znaczy, że spotykasz się w jakimś celu. Jakbyś, nie wiem, jakbyś kiedyś miał okazję poznać prostytutkę tak bardziej osobiście i usłyszeć parę takich historii, to byś się dowiedział, że bardzo często się zdarza, że do żadnych aktów tam nie dochodzi, tylko są to ludzie, którzy zwyczajnie chcą pogadać i sobie wyobraź, taki Jezus, nie, taki zmęczony, no kurde, tutaj każą mi uzdrawiać, nie, tutaj jakiegoś trendowatego mi przynieśli, a już prawie mi się mana skończyła, tam sobie Red Bulla klepnąłem i tam go uratowałem i zaraz znowu tutaj przychodzi do mnie, weź tutaj pobłogosław, weź mi tutaj, nie wiem, weź mi tutaj stajnie, poświęć tutaj, weź mi, pomóż coś tam. Zmęczony jestem. I tak to być może wyglądało, więc aż tak surowy wobec Jezusa bym nie był.
0: Ja myślę, że to też był człowiekiem, może miał potrzeby swoje i tam, wiesz, no przyjemne z pożytecznym, mógł trochę ponawracać, dobrze se podjeść.
1: Jak to ostatnio lata taki mem po internecie, gdzie osocze jest przekazywane poprzez akt homoseksualny. No ale może nie bądźmy aż tak bardzo LGBT. W każdym razie, wiesz co, ta rodzina zaskoczyła mnie pod absolutnie, nie wiem, chyba każdym względem, tak? Bo jest coś takiego, że odnośnie mojego podejścia do wiary najbardziej je wykrzesały osoby, które same są głęboko wierzące. to, że odszedłem od Boga, to, że stałem się ateistą, to, że wręcz stałem się antyteistą i podchodzę do tego tematu tak, jak podchodzę, a podchodzę bardzo agresywnie i zdaję sobie z tego całkowicie sprawę, wynika tylko i wyłącznie w zasadzie z osób, które są głęboko wierzące i które swoją postawą pokazały mi, jak bardzo negatywny wpływ ma to dla nich. Natomiast w sytuacji tej dziewczyny to jest chyba jedyna osoba, którą poznałem przez całe moje życie, o której mógłbym powiedzieć, że jest ładnie wychowana. Tak wręcz trochę po staropolsku, tak? Ale zawsze jeżeli gdzieś tam się u niej pojawiałem, nie wiem, czy tam coś pomóc z komputerem, bo to wiadomo, tak? No, jak znasz potrzebę, no to weź mi napraw komputer, no i to naprawdę trzeba się postarać, żeby mi się chciało. I wiesz, i siadam do tego kompa, nie? A tutaj wjeżdża ciasto, tutaj wjeżdża kawka, tutaj kurde jakaś, a może piweczka, a może tutaj jakiegoś drinka. Ja pierdzielę, no, bo taka w ogóle jebitna skala gościnności, której nawet sobie nie wyobrażam, jak tam ze dwa razy byłem u ich rodziców w domu. Rodzina w ogóle bardzo zafiksowana na punkcie muzyki, co oczywiście bardzo zagrało na moich strunach. Właśnie tam też trochę z jej bratem sobie na ten temat pogadałem, gdzie wiesz, no z jednej strony organista, ale z drugiej strony też jakiś powiedzmy pop czy inny jazz potrafił sobie wykrzesać spod palców. Podchodził do tego z ogromną pasją i ta wszechobecność Boga, wszechobecność, nie wiem, nawet nie portretów papieża, tylko nie wiem, krzyż w każdym pokoju, nie przeszkadzał mi, bo było to, nie wiem, no może tego potrzebowali, może czuli się z tym dobrze, ale jednocześnie coś, co rzadko wśród katolików widzę, czyli to, że doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jestem z zupełnie innej stajni. Nie czułem się w żaden sposób, nie wiem, jakoś tam indoktrynowany, czy dotykany, czy nikt mnie nie próbował ewangelizować, co było naprawdę fajne i co niesamowicie doceniam w...
0: Gdybyś tak, się poczuł dotykany nagle przez tą dziewczynę na przykład, to byś jakoś się chyba nie czuł strasznie źle, jakbyś się poczuł dotykany.
1: Jedna rzecz, która mi tak cholernie przeszkadzała, to pewne dziwne zasady moralne, których kompletnie nie potrafiłem zrozumieć, mianowicie absolutnie całkowity zakaz jakiejkolwiek antykoncepcji.
0: O, to ciekawe, widzisz. No, ale to tacy, mi to nawet imponuje jakoś w tym przypadku, no bo mają swoje zasady twarde, katolickie. I mamy tu przykład takich ludzi, opisujesz ich, że spoko ludkowie, fajni, przyjemni, nie jacyś toksyczni, gościnni, gość w dom, Bóg w dom i w ogóle fajni. No a prezerwatyw nie uznają zupełnie. Ale to co, oni tak gadali z tobą wprost? Słuchaj, a wiesz, że my to kondonów nie uznajemy?
1: Nie, to bardziej osobiste relacje z tą dziewczyną.
0: Jak przyszło?
1: Ale nie rozumiem, gdzie jest dowcip.
0: No właśnie zrozumiałem, w którym momencie się dowiedziałeś, że nie używają prezerwatyw przy bliższych kontaktach z tą dziewczyną.
1: Matka powiedziała, jeżeli będziesz się dobierał do mojej córki, to broń Boże, nie zakładaj lateksu na swojego penisa. No. Krawiec, kurde. Błagam cię. Za jego bolesnej ręki, tak? No, w każdym razie... Naprawdę, i to był taki etap, gdzie jeden naprawdę z niewielu, jeden chyba pierwszy etap od czasów mojego proboszcza z czasów szkoły średniej, który był naprawdę do rany przyłóż człowiekiem, gdzie razem z nim śmieszkowaliśmy z Jana Pawła II. Serio. A potem został karnie przeniesiony na inną parafię, ale nie dlatego, że był w cokolwiek uwikłany, tylko dlatego, że właśnie, że tak się trochę stawiał kurii, bo akurat byłem, no i kurde, na betoniarce robiłem, robiąc mu nową plebanię, no kurde, no znałem tego człowieka osobiście naprawdę bardzo dobrze i ani przez sekundę nie wychodził ani do mnie, ani do innych ludzi, którzy go otaczali z jakąś dziwną sytuacją. Też opowiadałem kiedyś o takim programie, powiedzmy, wymiany młodzieży między parafiami, tak? gdzie też miałem okazję poznać mnóstwo fantastycznych moich rówieśników, tak? Tak w zasadzie wakacji. I po przetrwaniu jakiegoś takiego okresu mojej ateizacji, gdzie ta religia jednak była no, czymś, co mi przeszkadzało, czymś, co ilekroć zauważałem, to od tego się bardziej oddalałem. Nagle się trafiła taka jedna Ania, która właśnie, no jak mówię, no ładnie wychowana, tak po prostu po staropolsku. To aż mi słów brakuje, żeby to opisać, ale takiej gościnności jak tam, to nie doświadczyłem nigdzie, ani nie wiem, na jakichś imprezach rodzinnych, ani na jakichś przyjacielskich spotkaniach. I to za każdym razem widać było jakąś taką, kiedy przychodziłem do niej, do domu, niesamowitą, nie wiem, radość z tego, że wiesz, że masz drugiego człowieka koło siebie. A jakieś takie docenienie tego wszystkiego. I to przez pewien czas było dla mnie niesamowicie obce. Miałem autentycznie problem z tym, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale tak, to spokojnie, taki katolicyzm, spoko, okej, super, szanuję. Takich katolików nam trzeba.
0: Z dobrymi wibracjami, men. Takimi, fajnie. No, czyli co, my, antykatolicy, tu w Nocnym Radio? Tak, kto w takich superlatywach się tu wyraża o katolikach? Że gościnni, sympatyczni, dowcipni, utalentowani, weseli, szczodrzy, wszystko. O. Nawet w radio, wiesz co, jak tak by sobie odsłuchać innych mediów, nawet jakichś takich typu Radio Maryja, to nikt nigdy nie powiedział czegoś takiego.
1: No w sumie tak, ale no to są moje doświadczenia. No, mówię od serca, tak? No to znaczy może nie tyle zostałem skrzywdzony przez katolików, ale zostałem bardzo odsunięty od koncepcji w ogóle wiary właśnie przez katolików. Natomiast tutaj zawsze jest jakaś taka iskierka, tak? Że jednak to może zatrybić, jeżeli trafi w odpowiedni, jak to wiesz, jak przypowieść o siewcy, jeżeli to trafi na odpowiedni grunt, to ziarno wykiełkuje. No i być może wiesz, być może to jest, nie wiem, jakaś taka jedna rodzina na milion. Natomiast wiesz, tak jak, no nie wiem, no przez pewien czas byliśmy ze sobą związani, tak? I swoją drogą głupia sytuacja, bo potem jej koleżanka ją ode mnie odbiła. Także homoseksualizm nie jest aż tak zły jak prezerwatywy, jak się okazuje, według tych katolickich zasad. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie jest w tym coś dobrego, co można wykrzesać. Nie waląc młotkiem po głowie, nie ewangelizując na każdym możliwym ruchu. No chyba przede wszystkim ta gościnność, która się przejawiała nie tylko od jakiegoś świętego dzwonu, kiedy się wybrałem właśnie tam do jej wioski, tylko zwyczajnie na co dzień. Każde nasze spotkanie to było, wiesz, to było pewne wydarzenie, to było coś, co też przyznam, trochę mnie nauczyło doceniania obecności drugiego człowieka i takiego bardziej podziękowania za wizytę, czy może no właśnie, kurde, tutaj chciałem przez chwilę powiedzieć postawienia się, ale nie, tego nie było. Bardziej docenienia tego, że chcesz spędzić ze mną czas, to ja ci ten czas w jakiś sposób umilę.
0: Ta dziewczyna tak ci powiedziała.
1: Nie powiedziało mi tego. To jest moje wrażenie. Moje
0: nie no,
1: wrażenie.
0: Żartuję sobie. Tak jak z tą prezerwatywą. No to dobra, no to wiesz, no to fajna historia. No.
1: Co mogę Można rzec? Być dobrym katolikiem.
0: To da jest, się, da się. Już. Tak. Jest to możliwe fizycznie.
1: No, tak, można oglądać hentajce będąc katolikiem. O.
0: No to już to Jezus, to już
1: Maria, najdziksze tentakle, jakie w życiu widziałem. To, o Boże, ja nawet nie wiedziałem, że takie strony istnieją. W ogóle, a jest.
0: Aż się potrzeba zarumienił fan anime i mangi, jak zobaczył, co katolicka dziewczyna ma na twardym dysku.
1: Znaczy, wiesz co, akurat nie jestem wielkim fanem hentajców, natomiast byłem w bardzo głębokim szoku, bo taki taki dysonans poznawczy, tak? No, że tutaj z jednej strony kościółkowo, z drugiej strony. No ale kurde, to jest przecież narysowane, tak? Przecież Jezus Chrystus nigdy nie powiedział w żadnej Ewangelii, nie ma żadnych źródeł, że nie można rysować 12-letnich dziewczyn. Nie, bo zaraz nam film zdejmą.
0: To jest już za grubo, za grubo. To 13-letnich.
1: Ale w Watykanie Age of Consent, z tego co pamiętam, to jest 12 lat.
0: Zmienili tam w pewnym momencie jakoś tam na 14 czy coś takiego.
1: Wow, szaleńcy.
0: Idą z duchem do bo to właśnie nie, tak konserwatywnie, to nie można nagle, bo to będzie zło z tego. To musi być delikatna ewolucja. Za 10 lat będzie 15 lat.
1: No, pewnie ulubiony ministrant tam się zestarzał trochę, nie? I tak wiesz.
0: Lobby gejowskie zaczęło być ważniejsze od pedofilskiego i zmiany. Rewolucja w Watykanie.
1: No i tutaj nocny cieć z Choroszczy i to ma być ta jedna rodzina na milion. No w sumie tak, ze względu na to, że czas jednak do przodu i jednak pewne realia się zmieniają, tak? Poznałem całe mnóstwo katolików, którzy byli gdzieś tam udręczeni, którzy, nie wiem, nawet Jezu, no, sytuacja dosłownie przy zamawianiu drinka, gdzie dziewczyna chciała sobie zamówić drinka, który się nazywa Sex on the Beach. I tak no, co? On the beach! I nie była w stanie wymówić słowa seks, bo to jest złe, bo ona będzie się potem musiała z tego wyspowiadać. I to jest, wiesz, i to jest coś, co od koncepcji w ogóle wiary, religii, tego wpływu na młodego człowieka strasznie mnie odciąga, bo no, budujemy sami przed sobą pewne bariery, co trzeba od początku do końca jak najbardziej skrytykować. A z drugiej właśnie strony, nie wiem, takie to co właśnie w tej Ani widziałem, to jest to, że ona spokojnie cieszyła się swoim życiem. I sam ten fakt gościnności, który tutaj został wcześniej też na YouTube'owym czacie przypilony jako, nie wiem, jako robiący z kobiety podnóżek, jakąś sługuskę, to sprawiało jej przyjemność. I słuchajcie, no kurde, no wszyscy mamy jakieś tam, nie wiem, no wyszliśmy wszyscy z podstawówki i od czasu do czasu, no jednak wydaje mi się, że całkiem sensownie jest czerpać przyjemność z tego, że zrobimy przyjemność innej osobie, że kogoś ugościmy. Czy z drugiej strony właśnie upieczemy ciasto tylko i wyłącznie po to, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma do naszego domu przyjść. To jest wow. I
0: potrzeba się zmienia, widzicie, cały czas. Niedługo będzie piek ciasto do sąsiadów szedł. Witajcie, drodzy sąsiedzi. W ramach zawiązywania naszej tu sąsiedzkiej komitywy upiekłem ciasteczka. I tam zaproszą, mogą się cieszyć. Ja, hurra.
1: No, i tam taki kwaska, taka kropelka kwasu.
0: Mika się deklaruje jako katoliczka, ale dość specyficzna i taka, że jest przekonana, że mąż katolik, taki tradycyjny mąż katolik, by go drażniła całą sobą i że wolałaby raczej nie katolika, ewentualnie półkatolika. Trochę jak półelf jakiś. Kim jesteś? Półkatolik. Level 14. Półkatolik.
1: Półelf, półżyd i tak dalej, nie? No właśnie, takie pół, taka religia trochę supermarketu. No jeżeli jesteśmy wierzący, ja pamiętam, bo to akurat miałem bardzo poważną rozmowę na ten temat z moim proboszczem, że jest coś takiego jak religia supermarketu, że sobie wchodzimy do supermarketu zwanego właśnie katolicyzm i sobie wybieramy. No tutaj tę zasadę akceptuję, a tej zasady nie akceptuję. Tutaj tę zasadę akceptuję i przechodzimy do kasy, no i oczekujemy, że z tej kasy nam wyjdzie paragon z napisem zbawienia. No to kurde, tak nie działa. To są pewne zasady moralne, których możemy udawać, tak? Możemy sobie kombinować. Mamy bardzo konkretne przykazania w doktrynie. Mamy też przykazania kościelne, które są w katolicyzmie jak najbardziej częścią kanonu, których zwyczajnie musimy przestrzegać. Jeżeli ich nie przestrzegamy, to wówczas jesteśmy grzesznikami. Natomiast trzeba też pamiętać, że jeżeli nawet zrobimy sobie te warunki dobrej spowiedzi i będziemy i się nawet wyspowiadamy z tego całego zła, które nam się zdarzyło, to jest akurat fajne. To jest zasada, która mi się wydaje, jeżeli rozmawiam z katolikami, jest bardzo często pomijana. To jest to, że jeżeli wyspowiadasz się z czegoś, to jednocześnie powinieneś sobie zainstalować w mózgu taki program, że nie popełnisz tego czynu po raz kolejny. To nie jest tak, że nie wiem, poszedłeś sobie na dziwki i się wyspowiadałeś i potem jak wyszedłeś spod konfesjonału, to znowu sobie możesz iść na dziwki. To nie jest wczytanie save game'u.
0: Dokładnie, to nawet na logikę, no każdy chyba powinien rozumieć, że popełnianie jakiegoś grzechu z takim przeświadczeniem, że aż się i tak się wyspowiadam, to jest jakiś bezsens i jakieś totalne pogubienie się w tym wszystkim, nie?
1: Więc takie podejście, a takie podejście no, jest niestety powszechne, bo to jest na zasadzie, nie wiem, takiego przyjacielskiego wybaczenia, tak? Coś ci się zdarzyło, miałeś gorszy dzień, zwyzywałeś moją matkę na przykład, tak? No, a potem przychodzisz i mówisz, przepraszam. To jest dokładnie, na tym polega spowiedź. Powiedzenie przepraszam, tylko nie powiedzenie przepraszam tej osobie, chociaż to jest akurat w warunkach dobrej spowiedzi, która z kolei jest dość późno uknuta. Natomiast kiedy wychodzisz z tego konfesjonału, to ty musisz mieć w głowie zakodowane, że ty wiesz, że będziesz się starał, żeby tego grzechu znowu nie popełnić.
0: No tak, ta spowiedź mówcie jedni drugim, a będzie wam wybaczone, to już archaizm ze starożytności. To tak wcześniej chrześcijanie mogli się spowiadać sami sobie, wyznawać sobie winy. No, ja bym był za taką spowiedzią właśnie, że jedni drugim mówią, a w szczególności idziesz i rozmawiasz o, powiedzmy, o swoim złym uczynku z osobami, których to dotyczy, którym zaszkodziłeś albo które są gdzieś obok i to dużo daje, nie? Można dojść do porozumienia, coś ustalić, jest to konstruktywne, ma to sens, jest w tym jakaś szczerość, bo idziesz do źródła, no, komuś zaszkodziłeś, starasz się naprawić, obgadać i tak dalej. Samo wyznanie swojej winy obcemu człowiekowi, którego to nie dotyczy, to raczej jest o kilka leveli niżej, jak dla mnie, jeśli chodzi o jakiś sens, skuteczność tego wszystkiego.
1: Wiesz co, jest to kilka leveli niżej oczywiście, ale też jest pewnym takim krokiem, który może ci pomóc dogadać się z samym sobą, tak? Ze względu na to, że jeżeli wyrządziłeś komuś bardzo dużą krzywdę, nie wiem, ułożyłeś świat wokół siebie w ten sposób, że doprowadziłeś do śmierci drugiego człowieka, to podejście do rodziny i powiedzenie, wiecie, ja waszego synaka zabiłem, nie? Tak generalnie to tak głupio wyszło, sorry, wybaczycie mi? To jest zajebiście trudne, tak? Ale jeżeli z drugiej strony miałbyś, nie wiem, takiego przyjaciela, albo jeżeli nawet nie miałbyś takiego przyjaciela, któremu możesz się wyspowiadać, niech to będzie nawet ksiądz. Jeżeli to z siebie wyrzucisz do obcej osoby, to już będzie ci dużo lżej na sercu. Bo to powiedziałeś komuś, tak? Robisz sobie taki trochę taką protezę, taki plasterek, który naklejasz na to swoje poczucie winy. Bo postawienie się wobec osób, które są faktycznie skrzywdzone, tutaj automatycznie niemalże no, nadstawiasz ten drugi policzek, co nie do końca akurat tak powinno wyglądać i nastawiasz się na reakcję wręcz grzeszną z drugiej strony, nastawiasz się na zemstę. I spowiedź akurat nie jest aż tak bardzo głupia, głupio, że to jest właśnie tam do klechy sprowadzone. Wyrzucenie z siebie pewnych złych emocji, pewnych złych czynów, przyznanie się do tych złych czynów potrafi pomóc.
0: Ale myślisz, że wszyscy katolicy traktują to serio, tą spowiedź? Stawiałbym na to, że znakomita większość, no w każdym razie jakaś większość, robi tak, że podczas tej spowiedzi mówi takie banały, że tam używałem słów brzydkich, złorzeczyłem bliźniemu swemu. Tak wiesz, żeby po prostu coś tam pogadać, nie? Takie rzeczy, które wszystkich dotyczą, a nie faktyczne jakieś ukorzenie się, wymienienie faktycznych grzechów takich grubszego kalibru. Wiesz, o co chodzi, że to jest takie po prostu symboliczne i mające często niewiele wspólnego z prawdziwym żałowaniem za jakieś faktyczne grzechy, tylko taki rytuał, gdzie klepiesz formułki bardziej. Też tymi formułkami są też same te grzeszki wymyślone.
1: No, dokładnie tak. I tutaj ten sam pomysł spowiedzi w pewien sposób został złamany przez ten rytuał, że musisz klesze się w pewien sposób, wiesz, wyżygać do tego konfesjonału, powiedzieć, co tam złego zrobiłeś, no bo też jednak są to społeczności, które się znają, tak? Spowiadasz się księdzu przez, nie wiem, te 20-30 lat, on ci potem przychodzi do twojego domu na kolędę, i boisz się, że on będzie cię w pewien sposób jakiś dziwny oceniał. Ja cały czas myśląc o spowiedzi wracam do pewnej sytuacji, kiedy to mój proboszcz bardzo, bardzo zaniemógł. A mieszkałem na wiosce, gdzie nawet msza święta nie była w niedzielę, tylko w sobotę, gdzie przyjechał ksiądz gdzieś tam, nie wiem, z jakiegoś innego wypizdowa. W ogóle przyjechał maluchem, co wszyscy przyjęli z niesamowitym śmiechem, bo przyjechał obcy samochód pod kościół, pod salkę katechetyczną w zasadzie i o, to pewnie ksiądz przyjechał. A gdzie tam ksiądz by przyjechał maluchem, nie? No i wychodzi ksiądz i słuchaj, jak się wszyscy rzucili do spowiedzi. Ile tam, i tak wiesz, tak wcześniej się śmiałem, tak, ale teraz z tej perspektywy czasowej tak myślę, ile było tych grzechów faktycznie niewypowiedzianych, ile tym ludziom wisiało na wątrobach naprawdę ciężkich rzeczy, które potrzebowali powiedzieć, tak. Okazało się, że msza święta zaczęła się półtorej godziny po tym, gdy powinna się zacząć, ze względu na to, że wszyscy z całej wsi zebrali się pod konfesjonałem i wywalali to wszystko, co im tutaj na wątrobie leżało.
0: Mogliby się tak rzucić wszyscy i deptać się, jeszcze się po ryjach lać. Ja pierwszy, nie, ja muszę grzechy swoje wyznać.
1: A ja zabiłem psa sąsiada, a ja zabiłem swoją żonę, a ja nasrałem do studni sąsiadowi.
0: A bliźniego swego tam deptamy, nie? Bo najważniejsze jest, żeby mieć czyściutkie sumienie. I dla tego czyściutkiego sumienia to nawet zdeptamy tego naszego sąsiada i po nim przejdziemy, żeby się dostać do księdza.
1: No ale pamiętaj, że mimo wszystko, jeżeli dobrze pamiętam, według Pisma Świętego, to spowiedź to polegała na samym wyznaniu grzechów, nie wyznaniu grzechów dla klechy, tylko wyznaniu grzechów, nie wiem, no, na naszej prywatnej rozmowie na Skype'ie, czy podzielenia się, po prostu wywalenia tego z siebie, co samo w sobie jest spoko, co zostało w pewien sposób skundlone przez mitologię katolicką.
0: No to mówiłem przecież o tym, wspominałem i dzisiaj w ogóle wielokrotnie, że kiedyś spowiedź to była właśnie taka, no jak mówisz. Przy ognisku sobie ludzie siedzieli i rozmawiali po prostu o tych sprawach. I było jakieś szczere przyznanie się do winy, wiesz, no to bardzo fajna sprawa, nie? Bo no. Można powiedzieć, że taki wysoki level uduchowienia i świadomości i w ogóle i moralności i wszystkiego, nie? Taka szczera spowiedź przed wszystkimi, przed społecznością swoją, przeproszenie innych. Też wysoka jakaś odwaga cywilna i tak dalej, no same plusy, nie? Ale i tak, jak już to zostanę też pół katolikiem, pół satanistą, będę miał wtedy moce i takie, i przywołanie niedźwiedzi i demona, i odporność na wodę święconą, nawet jak wampirem będę, to miał odporność, nie będzie mi szkodziła woda święcona, bo będę katolikiem przy okazji, wampirem katolikiem.
1: No tak, no tutaj wiesz, staram się mimo wszystko dostrzegać pewne tło, tak, że jednak spowiedź jest w pewien sposób oczyszczająca dla nas samych, tak, i wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy mitologia spowiedzi powstała, to była poprzedzona tym właśnie pomysłem, tym, żeby zrobić nam po prostu lepiej, tak, żeby mówić jedni drugim, tak. A zostało to w jakiś sposób wykręcone, zostało w jakiś dziwny sposób zinterpretowane. No i współcześnie, no tak, no powiesz temu księdzu, ale ten ksiądz potem będzie krzywo na ciebie patrzył, jak przyjdzie, albo będzie tam, nie wiem, tam... O, wiesz co, jakbym był księdzem, I tak wiesz, tak sobie słucham, nie wiem, słucham jakąś historię w konfesjonale, a potem udzielam komunii. To taka, tak, i potem udzielam komunii osobie, którą przed chwilą spowiadałem. I tak wiesz, już kładę mu prawie ten wafel do gęby i tak wiesz, tak cofam rękę, nie? A nie dla psa kiełbasa, a dla pana to.
0: Gdzie z tym ryjem? Polska morda, gdzie? Nie dla Polaczka to. No, tak, albo się zdziwił, nie? Ktoś.
1: Ale z drugiej strony, kurde, no znowu będę radiomaryjkowcem, ale to jest bardzo potężne obciążenie dla spowiednika, który, wiesz, siedzi w tym konfesjonale, wysłuchuje sobie, to naprawdę trzeba sobie jakoś, nie wiem, mózg wyłączyć, że słuchasz tych dziwnych historii.
0: Zatyczki do uszu i po kłopocie.
1: Że wiesz, że siedzisz sobie w tym konfesjonale i tak, no, ja tutaj pobiłem ostatnio żonę, bo mi nie chciała dać, no ale to wie ksiądz, no tutaj mężczyzna potrzebuje.
0: Głośniej, no, głośniej, konar, synu, nie? Co, masturbujesz się, tak? Co, pięć no, zdrowaś,
1: a potem, Mario. A potem przychodzi żona i się spowiada z tego, że nie chciała dać mężowi, bo ją gdzieś tam też tam piekło i swędziało i tak to, no, za bardzo nie mogła i ona też przeprasza za to samo. I wychodzisz z tego konfesjonału i tak wiesz, tak łapiesz się za głowę i mówisz, kurwa, jacy ci ludzie są pojebani. A potem musisz im powiedzieć dobre słowo, bo tak jest napisane w lichwiarzu, tak? Musisz im powiedzieć coś fajnego w kazaniu. Musisz im wybaczyć za grzechy. Musisz dać im tę łaskę uświęcającą. I tak patrzysz i tak ładujesz ten wafel do gęby i tak się drapiesz po główce. No i co ci ten wafel da? No, co ci da? No, czujesz się lepiej? Czujesz się lepiej? Za tydzień przyjdziesz z tym samym grzechem, tak? Tydzień temu mówiłeś o tym, że pobiłeś żonę, dzisiaj mówiłeś o tym, że pobiłeś żonę, miesiąc temu mówiłeś, że pobiłeś żonę i dzień w dzień praktycznie, gdybyś mógł się spowiadać, to powiesz mi, że pobiłeś żonę. No i co? No ja ci muszę ten jebany wafel włożyć do ryja i no żryj go,
0: W jednej audycji w innym radio padło takie pytanie ostatnio, które nawet ciekawą dyskusję uruchomiło. Pytanie, jak by wyglądał świat, gdyby nigdy nie było chrześcijaństwa. Nie wiem, czy sam tam nie zabierałeś też głosu chyba w tej dyskusji.
1: U Lipki?
0: U Łękiego.
1: A to chyba nie.
0: A jak myślisz... Mi od razu przychodzą takie humorystyczne wizje oczywiście z filmów, gdzie jest pokazana taka rzeczywistość i główny bohater na przykład mówi do żona, do bohatera, no, do faceta, który, do męża, który jedzie do pracy, że kochanie, tam przyszły testy, masz raka. O, dzięki, że mi powiedziałaś, muszę pigułkę wziąć na raka. No, że tak by, wiecie, postęp poszedł do przodu, że Kościół to taki hamulcowy trochę, nie? Tak.
1: To wiesz, to moglibyśmy to pociągnąć dalej, żeby kazanie, które się wygłasza, czy taką przemowę katolicką, którą się wygłasza na pogrzebach katolickich. Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać naszego kochanego krawca, a spotkaliśmy się tutaj, ponieważ wasze modlitwy chujadały. No to jest, wiesz, to jest jakiś dowcip. Mi się wydaje, że jeżeli by nie było chrześcijaństwa, to jednak weszłaby inna religia, tak? Czy to islam, czy to judaizm, a nawet jeżeli te religie byśmy wytrącili, to w dalszym ciągu gdzieś by się pojawiło jakieś mzimu czy inny światowid, który w dalszym ciągu by dawał ludziom łatwe odpowiedzi na trudne pytania, dawałby im nadzieję na życie po śmierci i wiesz, no naprawdę ciężko się pogodzić z tym, że czeka nas absolutnie nic. Przyjąć to do siebie i przyjąć to, że wszystko, co możemy osiągnąć, osiągamy za życia, że nie ma ani żadnej kary, ani żadnej nagrody i te kary i nagrody odbieramy tutaj na tym świecie. Co mnie swoją drogą strasznie wkurwia w pewnych dyskusjach związanych z ateizmem, że ateiści są pozbawieni jakiejkolwiek moralności. No, mi się wydaje, że mam dużo lepszą moralność, ponieważ nie czekam na jakąś nagrodę albo karę po śmierci, tylko punktuję jakoś, staram się być pożytecznym tu i teraz, a nie czekać na jakieś ultimate, jakąś fantastyczną nagrodę po śmierci.
0: Right here, right now. No, to tak, tak. Myślę, że coś w tym jest. W ogóle to często takie się wydaje nawet dziwne, jak ktoś bardzo wierzący tak mówi, że pierdoli to życie tutaj. Albo jest z tego odłamu, z tej frakcji, która twierdzi, że mogą już robić co tylko chcą, bo Jezus już im wybaczył do przodu wszystkie grzechy. Są i tacy chrześcijanie. To zawsze mi, nigdy tego nie kumałem. To Jezus by powiedział na krzyżu, to wybaczam, odpuszczam wszystkim i 100 pokoleń w przód i już róbcie sobie co chcecie, tylko wierzcie we mnie, że ja byłem naprawdę. I umarł. To bez sensu zupełnie jakieś. Nigdy tego nie kumałem. To protestanci tak wierzą, tak? Że to taka na protestancką modłę, że nie jesteśmy zbawieni za uczynki, bo i tak jesteśmy tak zepsuci, nie mamy najmniejszych szans w ogóle pójść do nieba, więc tylko możemy tak wyprosić to na zasadzie, Panie Jezu, wie, jestem tak nic nie warty, takim paprochem, takim brudem, śmieciem, nic dobrego z tego, nie, po prostu, ale wybacz mi, tak wypraszam u Ciebie, błagam, żebyś mi odpuścił.
1: No ja tam myślę, że ja i Ty się prędzej dostaniemy do nieba niż jacyś tacy turbokatole, którzy tą swoją całą wiarą się masturbują na lewo i prawo i pokazują, jacy są, to oni są dobrzy katolicy. Bo mimo wszystko mi się wydaje, że Bóg, jeżeli istnieje, ma pewne poczucie humoru.
0: Jaki Bóg? Co? W ogóle nie rozumiem, o czym mówisz. Bóg? Co to jest Bóg? Jakie niebo? Co? Niebo? Gdzie to jest? Co ci się stało? Potrzeba!
1: Chyba, no jak to
0: chyba
1: gdzie?
0: Się zakochał, zakochał się w jakiejś katolicy.
1: Nie słuchałeś, nie widziałeś audycji, to myślał, Bóg jest w San Diego.
0: Potrzeba się chyba zakochał w tej jakiejś katoliczce, bo tak zaczyna gadać tutaj jak pastor powoli coraz bardziej.
1: O Boże, nie, słuchajcie, zakochanie się w katoliczce to same problemy.
0: Ale zgadzam się, że ja to na pewno pójdę do nieba, tak mi się wydaje, wiesz, to się zgadzam z tobą właśnie. Ja to tak siebie widzę właśnie, aureolka. To jest pewne, to nawet nie ma... Powiem ci nawet tak, gdyby Pan Bóg mnie nie wpuścił do nieba, znaczy, że jest debilem po prostu. Ja bym z pretensjami poszedł, ja bym nie odpuścił, powiedziałbym, co, ja taka wspaniała duszyczka, tyle dobrego i co? Ty bym go zwyzywał jeszcze.
1: No kurde, ale czemu nie? Czemu nie? Mi się wydaje, że gdybym był Bogiem, to absolutnie bym właśnie takich, wiesz, tak to mówiłem ostatnio u Lipki, tak, że jest taki cytat z Pisma Świętego, obyś był zimny albo gorący, nie zaślepni, tak, żebyś, wiesz, żebyś jednak jakiś charakterek, jakieś jajca ze swojej strony pokazał, tak, żebyś w jakiś sposób postawił, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, swój pomnik za życia, czy to będzie artykuł w Wikipedii, czy to będzie pomnik twojego penisa, czy to będzie choćby cała historia Archiwum Nocnego Radia, która na wielki wieków zostanie na YouTubie, dopóki nie usuną nam kanału. No właśnie, więc jeżeli byśmy tak, no właśnie, co jest miarą zbawienia? Czy bardziej, jeżeli byś sobie... O, właśnie. Taki eksperyment myślowy. Gdybyś był Bogiem, to na jakiej podstawie byś tak wpuszczał przez bramkę ludzi, którzy by byli godni wejść do nieba?
0: No ci odpowiem trochę chyba tak jak ci bardziej na Ewangeliach bazujący chrześcijanie, że po znajomości, no znam Jezusa. Oni tak sobie żartują nawet. Wejdę i powiem, znam Jezusa. I mnie wpuszczą. To ja też tak bym na ucho tam znam Jezusa. Ja tam do anioła jakiegoś. Anioł, o, to chodź tu. Znam. Czyli tak po znajomości bym się starał. Czy wiesz co, myślę, że...
1: Nie, wróć, z drugiej strony. Jeżeli byłbyś Bogiem, tym odźwiernym.
0: Aha. No to tak mówię, po znajomości bym patrzył, czy ktoś zna Jezusa. Tych, co nie znają Jezusa, bym się pytał, kto zna Jezusa? Ktoś tam krzyknął, ja, to chodź. Pozostali wypierdalać.
1: I taki minigun po prostu, nie? I brrr. Do wszystkich pozostałych.
0: Ale tak myślę, że w niebie to może masz jeszcze jakieś szanse na reklamację, na, wiesz, na zgłoszenie się do pokoju tam numer 5 miliardów 123 miliony 500 tysięcy 253. Taki pokój musisz znaleźć i tam idziesz i tam jakiś aniołek cię wysłucha, może nie pomoże, ale przynajmniej wysłucha, a w piekle to co, otwierasz drzwi, a tam taki ten Mister Gorgorat, taki 20-metrowy z rogami płonący, z ognistym mieczem cię zaprasza, żebyś reklamację swoją wygłosił, kurwa.
1: No jest taki pokój, można powiedzieć, pokój zwierzęczy, pokój reklamacji, który się nazywa Czyściec, który też został mitologicznie wprowadzony gdzieś tam później przez któregoś papieża, nawet teraz go nie pomnę, ale to zostało wymyślone dużo, dużo później niż powstały Ewangelie, gdzie są tylko jedne drzwi wyjściowe z czyśćca, czyli niebo. Czyli jeżeli się załapiesz do tego pokoju takich reklamacji, to tylko i wyłącznie możesz wyjść do jednego punktu. Według oczywiście doktryny.
0: Czyli nie ma tego momentu niepokoju, gdzie taki Hubert Urbański ci mówi, starałeś się dostać do nieba, drogi potrzebo, i nie dostaniesz się. I tam takie tum, dum, dum, dum, dum. Mogę albo telefon do przyjaciela.
1: Taki Tadeusz Stuk. Czy dostanie się pan do nieba? Przepraszam. Czy dostanie się pan do nieba? Tak. Otóż nie.
0: Przypomina mi się Kenny z South Parka, który nie chodził do kościółka i poszedł do piekła za to. Ale już tak był u bram niebios, nie? I nagle mu się wyświetliło takie access denied i zaczął spadać w dół.
1: No ale z drugiej strony bardziej miękko pamiętasz na pewno film Konstantin z Keanu Reevesem, tak? Jak on miał na imię, nie pamiętam. No Konstantin oczywiście.
0: Jak miał na imię Konstantin? Pytanie za 100 punktów na słuchaczy.
1: A właśnie, taki mały side stories. Wszystkie Bondy trafiły na HBO Go. Więc zapraszam, jeżeli ktoś chce nadrobić filmy z Jamesem Bondem, podpisali licencje, są dostępne, myślę, że już dzisiaj co najmniej, więc można sobie nadrobić całą historię Jamesa Bonda, co jest całkiem ciekawą sytuacją ze względu na to, że filmy bondowe nigdy nie były wcześniej wyświetlane w formacie VOD. No ale wracając do tej sytuacji, Konstantin miał próbę samobójczą, wobec czego był skazany na piekło, po czym się poświęcił i już miał trafić do niebios, ale sam szatan tam go tam po cycuszkach pogłaskał i wyciągnął z niego przyczynę śmierci, można powiedzieć, że wręcz go wskrzesił. Więc no...
0: Johna Konstantina, bo tu właściwie się śmialiśmy, ale Konstantin to jest nazwisko, to John.
1: Porucznik.
0: John Konstantin, czyli taki detektyw zajmujący się różnymi paranormalnymi rzeczami, upiorami, demonami z uniwersum DC. No, nawet więc... sam Władca Snu, Sandman, Nila Gaimana oczywiście, Sandman przyszedł raz do Konstantina po pomoc, kiedy był pozbawiony wszelkich swoich artefaktów Władcy Snów i szukał ich. Nie tylko w świecie rzeczywistym, ale też i w świecie nierzeczywistym, jak na przykład w piekle.
1: No, w uniwersum szkolnej. Sobie wyobraź, wchodzi Konstantin, nie tak patrzy, nie ten kibel ogląda, tak deskę podnosi, nie, o ja...
0: Cóż za przerażający smród, to chyba jakieś najgorsze demony z najwyższych kręgów, tylko to może tak śmierdzieć.
1: I tak sobie odpala fajka, nie? Trzeba zabić ten smak.
0: I słyszy nagle za sobą, a, całe te... I patrzy, a to taka dziwna postać, taka jakaś, jak Gollum trochę wygląda, taka na tym. I idzie w jego kierunku, taki major akurat wrócił z lasu i... A Konstantin, no, opętana dusza, trzeba działać i tam jakieś zaklęcia, firebole. A to major na rozpuchu.
1: No ale być może rozpuszczalnik jest właśnie tym takim, wiesz, tym takim elementem boskim. Być może Toluen jest czymś, co wiąże nas z Bogiem. Bo zauważ, że jednak, jeżeli spojrzymy sobie na historię ludzkości, to wszyscy ci szamani w pewien sposób też byli związani, wiesz, z naturalną medycyną, man. Więc no właśnie, tak tutaj trochę piję do hipotezy naćpanej małpy Timotego Leary'ego. Czy być może nie jest tak, że no właśnie, że koncepcja Boga pojawiła się na podstawie rozszerzenia naszych zmysłów.
0: No, w sumie to tak na logikę. Jak się zjaram, to się robię troszkę bardziej wierzący zawsze. I ta hipoteza

0: Ami Wigilia, podcast o Andze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski.
1: Witam wszystkich w 29. wydaniu Ami Wigilii. Tym razem coś ekstra, czyli firma Eureka. Kultowa firma amigowa. Mamy tutaj gościa specjalnego, który coś nam opowie o starych, dobrych czasach i podejrzewam, że opowie nam o nowych czasach, dla Eureki przynajmniej. Michał, cześć.
2: Tak, witam. Witam, cześć. Nazywam się Michał Lipiecki dla formalności i jestem jednym z byłych wspólników firmy Eureka. W tej chwili Eureka istnieje dalej, rzeczywiście nadal działa. Troszeczkę w innej branży i ją prowadzi ją mój ojciec, który był w dawnych czasach właśnie jednym z dwóch wspólników. Drugim byłem ja.
1: Okej, czyli ojciec był amigowcem też wobec tego?
2: No tam powiedzmy na pół gwizdka, tak? Tutaj wiadomo, że to jest jakaś tam różnica wieku. On troszeczkę został przeze mnie wciągnięty w temat Amigi. Znaczy to może od początku. Ja w ogóle byłem jeszcze od czasów wczesnej podstawówki atarowcem, ale jeszcze 8-bitowym, Atari bodajże 6800 XL. I marzyłem przez lata podstawówki o stacji dysków do tej Atari. Kto miał Atari, to wie, co to znaczy Atari i magnetofon. I gdzieś tam 7-8 klasa, ojciec z Niemiec przywiózł, zamiast stacji dysków do Atari, przywiózł Amigę 500, która miała stację dysków, więc byłem bardzo ucieszony ze stacji dysków i też zdziwiony, o co chodzi z tą Amigą, nie? Co to za komputer. No i tak się zaczęło. To był jakby początek, tak? Czyli gdzieś 8 klasa podstawówki, czyli ile tam człowiek miał lat, 14 czy 15,
1: no, coś
2: jakoś takiego. Z tego.
1: Okej. Okay.

0: To znaczy troszeczkę tam, znaczy wiadomo, że to były takie czasy, kiedy no, szukać innych ludzi z Amigą to było ambitne zadanie, bo ja mieszkałem we Wrześni, to nieduże miasto, 30 tysięcy mieszkańców, no i wtedy nikogo nie znałem z Amigą. Wybrałem się do Poznania na giełdę komputerową i tam dopiero więcej było Amigowców. Na giełdzie komputerowej było wtedy kopiowanie na potęgę. No to więcej gier, więcej ludzi się poznało i tak jakoś to się wszystko zaczęło. Później miałem epizod, że sam jeździłem na tą giełdę i stolik miałem i troszeczkę kopiowałem. Mogę się przyznać po latach do tego, bo też to było legalne wtedy, nie wiem czy pamiętasz te czasy.
1: Każdy tak zaczynał chyba, nie? CD Projekt też.
0: Dopiero chyba w 94 roku, a tu mieliśmy 89 gdzieś, także tutaj sobie ze stolikiem stałem na Dożynkowej w Poznaniu i tam troszeczkę kopiowałem, zawsze jakiś grosz z tego był, ale też były jakby kontakty, dostęp do nowości, tak, także wszystkie nowe gry i programy na bieżąco śledziłem. No i też jakaś tam, nie wiem jak to mnie tam wyczaili, ale zaczęła się jakaś przygoda ze sceną amigową. I troszeczkę przysiadłem przy assemblerze, zacząłem kodować trochę w assemblerze. Kopy Party zaliczyłem. Znaczy tak, zapisałem się do Old Bulls. Nie wiem, kojarzysz taką
1: grupę?
0: No to tam ekipa była głównie z Bydgoszczy. I tak korespondencyjnie, czy tam czasami oni do mnie, czasami ja do nich dojeżdżałem do Bydgoszczy. Tak jakoś się zaczęliśmy kumplować. Pozdrowienia dla Gacucha czy z Buki, jak mnie słyszą. Ja tam kodowałem pierwszy i drugi music disk. Gacuch robił muzykę. Byliśmy chyba na Kopy Party w Trójmieście. Chyba czwarte miejsce wtedy zajęliśmy. Także jakoś to fajna przygoda. Niesamowicie było wtedy. To były czasy naprawdę fantastyczne. Nie wiem, na ile mamy młodzież wśród słuchaczy, ale wtedy internetu nie było, tak? Nie było internetu. W każdej grupie na scenie był swapper, tak? Czy paper, który pocztą wysyłał dyskietki do innych grup, oni odsyłali, no były cuda, nie? To były takie małe przedsiębiorstwa, te grupy.
1: I telegazeta jeszcze była do tego.
0: Proszę?
1: Telegazeta. Telegazeta.
0: Boże. Telegazeta w telewizorze była, no ale były też kebab, tak? Magazyny dyskowe, czy tam takie rzeczy. Radia się słuchało, ale radia to jeszcze wcześniej się słuchało, tak? Tam były jakieś audycje. No, czasy pionierskie, tak? Komórek nie było, internetu nie było. Wydaje się niemożliwe z dzisiejszej perspektywy dzieci czy młodzieży, prawda?
1: No raczej. A powiedz mi wobec tego, jak ta eureka zaistniała? No bo od stolika na giełdzie do firmy.
0: Tak, to małymi kroczkami, wiesz? Mój ojciec bywał w Niemczech bardzo często. Dużą część czasu przebywał w Niemczech i po prostu zorientowaliśmy się w różnicach cen pomiędzy tym, co jest w Niemczech, a tym, co jest w Polsce. Ta giełda na Dożynkowej, ona tam można było kupić dyskietki, troszeczkę różne sprzętu komputerowego, więc po prostu to się opłacało, żeby przy powrocie z Niemiec tam przywieźć parę paczek dyskietek i sprzedać. No i później decyzja była, że rejestrujemy działalność gospodarczą, czy tam mój ojciec zdecydował zarejestrować działalność gospodarczą, bo ja byłem jeszcze niepełnoletni. Także najpierw była działalność jednoosobowa jego, później gdy już byłem 17-latkiem czy 18-latkiem, byłem wspólnikiem w spółce cywilnej. Także eureka się przekształciła w spółkę cywilną.
1: Okej, okay, i bazowo...
0: Później zaczęliśmy dawać ogłoszenia, czy tam jeszcze dziergałem ogłoszenia jeszcze, czy reklamy takie małe modułowe do Amigowca. Czarno-białe, to jeszcze w ogóle był problem, żeby to wysłać w jakimś formacie znośnym, więc chyba pierwsza reklama w Amigowcu to była taka, że na drukarce to było wyplute igłowe i z rozdzielczością taką na siłę tam 300 dpi i Amigowiec chyba to zeskanował i taki modulik był, że tam z jakimiś tam, nie wiem, czy to były karty pamięci, wtedy rozszerzenia do 1 mega czy coś. Coś tam zaczęliśmy reklamować. Trudno mi to już powiedzieć, ale co to było dokładnie, ale po prostu pierwsza sprzedaż była no taka wysyłkowa, korespondencyjna.
1: Jasne, no kojarzę. No dobra, a jak to się w sumie stało, że staliście się jedną z najważniejszych firm w Polsce? No bo Eureka, Elbox, Elsat, no, magazyn Amiga oczywiście, to takie trzony, które Amigę trzymały w Polsce właściwie do końca roku 2000.
0: No to wiesz, to jakoś ten post...

0: Rozwój następował, tak? No to ja tak, ja chodziłem do szkoły, wieczorem się robiło jakieś tam korespondencje, zamówienia spływały pocztą na przykład, tak? Bo to były czasy, kiedy załatwić telefon, linię telefoniczną, to było, trzeba mieć znajomość na telekomunikacji, jeszcze telekomunikacji polskiej, nie wiem, czy była poczta, telegraf, telefon, no generalnie nie, już chyba była telekomunikacja polska, ale no, żeby mieć bezpośrednią linię miejską, to był problem drugą, tak? Także zamówienia się realizowało, jakoś tam paczki wysyłało. Chyba jeszcze serwisko nie było na początku, czyli w ogóle firm kurierskich w Polsce.
1: No tak.
0: Czasami większej ilości produktu trzeba było wysyłać spedycją kolejową. Się szło najechało na dworzec samochodem i wysyłało się w okienku towarowym, no i po prostu to pociągiem jechało gdzieś tam przez Polskę. Także takie początki siermiężne, no turbo się pojawiło, kiedy no, pojawił się magazyn Amiga, no i też kiedy zaczęliśmy jeździć na giełdę do Warszawy, tak, bo wtedy cały rynek w Polsce komputerowy, no to się kręcił wokół jednak giełdy na Grzybowskiej. To było takie jakby podstawowe narzędzie dystrybucji, tak, teraz mamy sieć dystrybucyjną, mamy sieci, tak, mamy MediaMarkty, mamy masę salonów RTV. Wtedy tego nie było, tak? Wtedy były małe sklepiki komputerowe rozrzucone po kraju, a ich właściciele zasuwali co sobotę do Warszawy na zakupy na Grzybowską.
1: Ciekawe. No ale fakt, Grzybowska. Ale Grzybowska to w sumie chyba do 94 roku tak rozkwitała, bo później było te, czy którego roku było te prawo autorskie, nie?
0: No później to się zamieniło, tak, no zniknęły później. Grzybowska, wiesz co, Grzybowska to była giełda w szkole i ona była jeszcze dużo wcześniej, jeszcze kiedy chyba Amigi weszły, to w szkole tam rzeczywiście były tylko kopiowanie gier i programów, ale później, no joysticki jakieś tam sprzedawano, wiem, że do Atari tam joystick w latach chyba 80. jeszcze jakiś kupiłem, czy ten magnetofon, ale później był taki plac przy Grzybowskiej, gdzie sprzedawano pokaźne ilości sprzętu. Nie tylko kopiowano oprogramowanie, bo to było na świeżym powietrzu, tak? Tam zaczynały takie firmy jak, no nie wiem, Techland, znasz taką firmę?
1: Tak. No CD Projekt, nie? Też.
0: CD Projekt sprzedawał swoje rzeczy, ale to bardziej już jak rzeczywiście ta ustawa weszła i jak pojawili się klienci na legalne oprogramowanie, ale działał tam Techland, firma Action tam dosyć prężnie działała na Grzybowskiej, także to tam no, wiele firm się później rozkręciło bardzo mocno z tej giełdy, nie? Także część zakończyła działalność, a część się rozkręciła. No i my tam jeździliśmy co sobotę z tego względu, że po prostu jeśli jakiś sklepikarz z końca Polski miał zamówienie od jakiegoś amigowca na jedno rozszerzenie pamięci, no to wiadomo, że on nie pojedzie do Wrześni przez cały kraj specjalnie po to rozszerzenie pamięci, tak? Amigowiec się bał kupić z końca kraju, gdzieś tam wysyłkowo, za pobraniem pocztowym, no bo cegłę mu przyślą i no nie każdy się odważył kupować od nas sprzęt bezpośrednio wysyłkowo, tak? Także po prostu przez tych sklepikarzy ta sprzedaż się odbywała. Oni między innymi robiąc inne zakupy, kupowali też tutaj jakieś drobne rzeczy do Amigi i to zawozili do swoich sklepów. Także tak to się jakby zaczynało wszystko.
1: Okay, czyli generalnie bez Grzybowskiej nie byłoby ani Eureki, ani powiedzmy największych firm w Polsce teraz komputerowych.
0: No nie, no może odważna taka teza. No Optimusa nie było na Grzybowskiej, tak? Ale
1: no tak.
0: JTT już tam się pojawiało, nie wiem, ADAX późniejszy, tak? Kojarzysz, JTT też tam zostało doprowadzone do bankructwa przez chyba urzędy jakieś, także... Także no, część firm tam jakby stawiała pierwsze kroki, tak? No bo nie było takiego, no, nie było internetu, nie było dystrybucji normalnej takiej sieci handlowych. No to były lata 90. No nie wiem, mogę opowiedzieć o nich trochę więcej, ale to były czasy ciekawe. No.
1: Znaczy to wiesz, no w sumie to jeśli masz ochotę, to możesz coś powiedzieć, bo no to jest właściwie trząs wszystkiego. Przynajmniej w Polsce, ale chyba wszędzie na świecie było bardzo podobnie w tym czasie mniej więcej, nie?
0: No tylko takie kilka przykładów. No teraz jak chcemy coś kupić, no to wchodzimy na stronę internetową do sklepu i zamawiamy, tak? Wtedy nie można było sobie tak po internecie surfować, no bo dopiero później to się pojawiło, zaczęło się popularyzować, tak? Jak ktoś już korzystał z internetu, no to się dzwaniał tam na 020, chyba 21, 22 na dial-up i terkotało ten modem u niego. Także połączenia międzynarodowe. No, nie było firm spedycyjnych, tak? No, kupić coś za granicą to było na skraju. No, trzeba było tam pojechać i po prostu osobiście rozmawiać z dostawcą. Nie wiem, część banków w ogóle przelewy zagraniczne miała problemy, żeby robić. My zasuwaliśmy do Poznania niemal codziennie do banku, który po prostu był wyspecjalizowany w operacjach zagranicznych, żeby płacić dostawcom za granicę, robić przelewy, no to musieliśmy przez bank, który był tylko w Poznaniu, tak? Notabene się nazywał Bank Rozwoju Eksportu, a akurat my się zajmowaliśmy importem. Także, no nie wiem, no, były takie czasy, że firma nam na przykład zamówiła jakiś towar zawieźliśmy, tak, tydzień później pieniądze nie docierały, tak się jechało na to miejsce, firmy nie było, tak, no i ileś pieniędzy do tyłu można było szybko się pozbawić. Także, no to były czasy takie, no, siermiężne, nie? No, teraz się wiele rzeczy ucywilizowało, tak, teraz sprawdzasz wiarygodność kontrahenta w KRD, tak.
1: No tak, ale...
0: VAT-u wtedy nie było na przykład, tak? W którym roku wszedł VAT? Nie wiem, 95?
1: Nie pamiętam, no, ale no, fajnie.
0: Także pamiętam jeszcze w jednej z hurtowni w Poznaniu komputerowej pamiętam jako młody szczyl tłumaczyłem dyrektorom, na czym VAT polega, że tu jest naliczony, tu należny, tu im się różnice, trzeba będzie odprowadzić do urzędu skarbowego, nie mogli za bardzo pojąć istoty tego podatku. Także to były ciekawe czasy, dużo się działo. Magazyn Amiga się pojawił, nie? To był olbrzymi skok, nie? Kiedy się pojawił magazyn Amiga, bo wreszcie się pojawiło ogólnopolskie medium, gdzie można było się promować. To kosztowało, ale absolutnie się opłacało. Wtedy można było zaistnieć.
1: Okej, okay, to zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie, czy te lata 90. to było... no, jak tu mam w pytaniach, Eldorado? Czy... A w porównaniu na przykład do dzisiejszych czasów, czy teraz jest chyba trudniej zacząć?
0: Wiesz co, Eldorado i tak i nie. Właśnie można na dwa sposoby to traktować. Eldorado w tym sensie, że konkurencji na pewno było mniej. Tak? No, cokolwiek się przywiozło, to nawet jak podejmowały się jakieś nietrafione decyzje zakupowe, to ktoś się znalazł, kto to kupił, bo po prostu mały był wybór produktów na rynku, mniejszy przepływ informacji, tak? Czyli teraz można sobie porównywarki cenowe odpalić, można sobie porównać, doczytać materiały gdzieś tam za granicą, opinie poczytać, tak? Wtedy po prostu był olbrzymi susza na rynku. Także w tym sensie Eldorado, że po prostu nawet jak się czegoś kupiło za dużo czy za drogo, no to troszeczkę się tam zjechało z marży, albo się poczekało, albo się zareklamowało mocniej i można to było sprzedać i nie było tylu firm konkurencyjnych, które tam nam jakiejś zerowej marży konkurowało. Także w tym sensie można powiedzieć Eldorado, nie? Natomiast w sensie takim czysto prowadzenia działalności, no to biznesu organizacyjnie, no to było ciężkie czasy, tak? No nie było, teraz mamy autostrady, mamy firmy kurierskie, które wszystko dowiozą, zawiozą. Wtedy trzeba było własnym transportem jeździć. Nie wiem, wyobraź sobie, że ja robiłem trasę w jeden dzień z Wrześni do Krakowa i z powrotem, żeby przywieźć na przykład ileś tam obudów L-boxu czy coś. No to zasuwałem, zresztą miałem wypadek podczas któregoś takiej wycieczki o 5 rano gdzieś tam na szklankę wpadłem i nie dojechałem. Także, a wtedy wycieczka spod Poznania do Krakowa, to była wycieczka 7 godzin w jedną stronę, czy 8 godzin. Nie? Nie sypało się autostradą, tylko się jechało jakimiś tam chaszczami przez Śląsk. Nie mówię chaszczami, no po prostu jakieś drogi takie były, wiesz, no zapchane ciężarówkami.
1: No pamiętam,
0: no, nie było GPS-a, tak? Niedawno to tak było. Mapę mieć, przez Śląsk przejechać, patrzeć na drogowskazy, gdzieś tam człowiek zabłądził po drodze, no to były... Wszystko trzeba było załatwiać niemal osobiście, tak? Nie można było załatwiać na mailu, czy na faksie się troszeczkę też tam coś tam faksowało, tak?
1: Okej, okay, dobra. A, no dobra, to teraz...
0: Nie było strefy Schengen, tak? No granice były, kolejki były.
1: No tak, to też.
0: Przeboje z urzędem celnym to była mordęga, tak? No bo na przykład były reklamacje, tak? Wiadomo, zawsze są reklamacje, jak się elektronikę sprzedaje, czyli coś tam się czasami zepsuje, tak? No to do dostawcy trzeba to zawieźć i przywieźć naprawione, tak? No a teraz jakie formalności były, żeby to załatwić, żeby ponownie cła nie płacić, że to jest reklamacja, że to się wywozi, że to się wywozi z powrotem, tak? Nie wiem, były przepisy, no, może mniej było tych przepisów, ale też były dziwne, tak, bo jakaś była dzika stawka na celna na przykład na telewizory, a na monitory niższa, tak, no to ktoś tam próbował wykazać, że ten monitor to może służyć jako telewizor, no jakieś takie po prostu no partyzantka troszeczkę, nie, no bo wszyscy zaczynali, tak, i wszyscy się uczyli tego rynku, także w tej chwili nie traci się na to tyle czasu. Można to załatwić, nie wiem, reklamę chcemy gdzieś, zamawiamy w agencji reklamowej i ona to wszystko za nas kompleksowo załatwia, tak? Ja skład reklam do magazynu Amiga robiłem samodzielnie. Woziłem to do Poznania wieczorami do naświetlenia, żeby klisze tam naświetlono, a później nadawałem jeszcze kurierem przez serwisko, czy tam jakąś przesyłką ekspresową do Warszawy, do Lupusa. Że tam okazywało się, że czcionki się rozsypały, że trzeba poprawić. No w tej chwili tego nie ma. Człowiek się na to nie rozprasza, tak? Bardziej się skupia na biznesie. Ulotki wiem, że drukowałem w Bydgoszczy i naklejki reklamowe. Nie wiem czemu tak daleko, 150 km jechałem do drukarni, żeby wydrukować ulotki. Jakieś czarno-białe notabene, bo kolorowe były wtedy jeszcze bardzo drogie. Także w tym sensie biznes się robi teraz łatwiej, ale konkurencja jest straszna i rzeczywiście trzeba się być bardzo, bardzo roztropne decyzje podejmować.
1: Okej. No dobra, to teraz ten magazyn Amiga, jak możesz powiedzieć, co spowodowało, że to właśnie magazyn Amiga chyba rozruszał ten rynek i tych amigowców jakoś tam też rozruszał, no bo wcześniej były inne, powiedzmy, gazety, nie? Czy magazyny. A jednak magazyn Amiga do teraz w świadomości środowiska amigowego no jest kultowym magazynem.
0: No miał duży nakład, tak? No odważnie poszedł The Lupus. Miał ładne, można było dawać tam ładne, kolorowe reklamy o dużej powierzchni. W amigowcu to chyba tam czarno-białe szły, małe moduliki. No i tam ryzykowaliśmy, duże kwoty na to szły, ale też odzew był duży, także no wreszcie było narzędzie jakiejś promocji, tak, no bo jakie inne narzędzia mogły być wtedy na rynku amigowym? No, internetu nie było, jakaś wysyłka bezpośrednia ofert, no to też raczej nie wchodziła, bo nie mieliśmy adresów bazy amigowców, do których moglibyśmy to rozsyłać, także to była jedyna alternatywa, tak, no telewizja, radio, no przecież takich reklam nie można było sobie pozwolić na takie reklamy.
1: A wy z magazynem Amiga, czy na przykład jeszcze z Elboxem, tak jak wspomniałeś, czy z innymi takimi firmami, byliście na takiej stopie bardziej, nie wiem, koleżeńskiej może? No bo to było małe środowisko w sumie, nie?
0: Tak, to znaczy my się znaliśmy, no ten rynek był rzeczywiście nieduży, tak, a im było później, tym nawet bardziej się wszyscy, że tak powiem, kolegowali, myślę. Była jakaś konkurencja, ale wszyscy jechaliśmy na jednym wózku. Gdybyśmy tutaj zaczęli sobie robić rzeczywiście jakieś ostre podkopy, to po prostu byśmy też no, niszczyli rynek, tak, jeśli byśmy nadwyrężyli zaufanie do jakiegoś innego dostawcy, to równie dobrze on by zrobił to na nasz temat pewnie i byśmy wszyscy na tym stracili, tak? Te produkty, nie było tak dużej konkurencji, że ten sam produkt oferowało wiele firm, nie? Także owszem, tam konkurowaliśmy, ja pamiętam, chyba na początku była taka ostra konkurencja jeszcze z docentem, z Piotrem Drapichem odnośnie Amiga Action Replay. To była fajna konkurencja, bo on brał bezpośrednio chyba od producenta, my od jakiegoś dystrybutora niemieckiego i tam była konkurencja cenowa. Mm. I tutaj on z kolei świetny tam sobie zrobił image u tego producenta. Oni chyba mu przyznali wyłączną dystrybucję na Polskę, a my z kolei chyba tam troszeczkę taniej, ale dużo więcej tego sprzedawaliśmy i tak jakoś tam... No, były, próbowałem też się tam go wykolegować u producenta, żeby po prostu, żebyśmy my byli dystrybutorem wyłącznym, bo taki tytuł nam ambicjonalnie zależało, tego Action Replaya, ale chyba tam on był lepszy w angielskim ode mnie zdecydowanie i w gadce, także nie, tam oni byli oczarowani chyba nim, ale to pewnie on by się musiał więcej wypowiedzieć. Ktoś tam później z Blizzardami z nami konkurował, chyba firma Detail taka była, także też tam chyba cenowo troszeczkę...
1: Był chyba Gift, nie? Czy coś takiego?
0: Była Gift, tak, rzeczywiście z Giftem. To z Kielc, tak? Coś takiego.
1: Coś takiego, Gliwice chyba, nie?
0: nie wiem, gdzieś tam też ktoś tam cenowo z nami konkurował. No wiadomo, szukaliśmy jakichś takich produktów, które mogliśmy sprzedawać jako jedyni w Polsce, żeby takiej konkurencji nie mieć. Mieliśmy tam chyba MTK, takie karty.
1: Moja pierwsza Turbo. Chyba zresztą od was pewnie.
0: Trudno powiedzieć. Te stickery mieliśmy takie niezrywalne, Eureka napisem. Tak, to jeżeli gdzieś tam był sticker gwarancyjny, to
1: już
0: może
1: nie pamiętam niestety.
0: Ale no, te produkty no, trzeba było czasami zrobić tam jakąś instrukcję, czasami troszeczkę zainwestować w taki produkt, potestować, później obsługę gwarancyjną prowadzić. Serwisant u nas musiał się znać na tym, żeby to jakoś próbować u nas też serwisować. Także no, szukaliśmy takich sobie produktów, które możemy jakby być tutaj gospodarzem w Polsce. No i z innych producentów krypto. Alpox robił swoją budowę czy swoje urządzenia, HDP robiło swoje, Mikronik swoje. No i tam się spotykaliśmy gdzieś tam czasami. No. Amiga Show później robiliśmy, tak? To też no tak. Tam było jakby taki wielki festyn firm amigowych. Nie przyjmuję sobie, żeby było naprawdę jakoś ostro na noże z kimś. No, to było tak, że wiadomo, jest konkurencja, tam trzeba się starać. Gdzieś tam kiedyś reklamę taką dałem, bo ktoś tam twierdził, że był dystrybutorem Amiga Technologies w reklamie. To wiem, że w kolejnej reklamie puściłem zeskanowany certyfikat, który mieliśmy jako dystrybutor Amiga Technologies, taki w magazynie Amiga, którymś było tam na trzeciej stronie, na całą stronę certyfikat dla Eureki zeskanowany, żeby pokazać, że to my jesteśmy tym dystrybutorem. Ale to były takie przepychanki, które uważam, że jakoś tam nie zaszkodziły dla rynku. I tak mieliśmy bardzo lekko, że tak powiem, jeśli chodzi o konkurencję. Raz, że to były te lata 90, dwa, że no, Amigę opuszczały te firmy największe informatyczne w Polsce, nie? Czy tam nigdy nie wchodziły w Amigę. Także czy tam Optimus i OPTT, czy NTT, tam było firm troszeczkę, no to oni się nie zainteresowali tym rynkiem, dali nam spokój.
1: No tak, tak, bo to Komputronik chyba jeszcze i tak dalej, to tam to już w ogóle nie było.
0: Komputronik to w Poznaniu ulica Dożynkowa, giełda komputerowa, biure, stolik był, dyski twarde, dyskietki. To był Komputronik.
1: Tak, tak. No, teraz jest potężny, albo nie wiem, tak, jak jest teraz, tak, ale, tak, ale jest,
0: teraz bez, bracia się rozkręcili do granic. No dobra.
1: Okej, okay, a powiedz mi, bo tutaj patrzę po tych pytaniach, z jakiego produktu jesteście najbardziej, powiedzmy, dumni? I to chodzi też o hardware i software. Co wam, nie wiem, najlepiej szło, albo coś, co było największym sukcesem?
0: To trudno powiedzieć. Znaczy tak, nie produkowaliśmy naszych rzeczy, więc w tym sensie trudno być do końca dumnym. Na początku ten Amiga Action Replay, tego dużo sprowadziliśmy do Polski i był to fajny produkt, taka przystawka, nie wiem czy kojarzysz, tam się kierować w gry, takie rzeczy, coś tam, ja tam kiedyś pozmieniałem napisy w jakiejś grze tą przystawką. Także to był fajny produkt, później tam był co tam jakieś, było MTK produkty dosyć mocno promowaliśmy długi czas, monitory tam później promowaliśmy, było chyba Mikrowitek czy coś było dużo sprzedawaliśmy takich akcesoriów typu myszki, typu karty pamięci rozszerzenia, ale karty pamięci rozszerzenia czy coś, no to były Tajwan, to one były bezfirmowe, to będzie to żadna jakaś tam filozofia. KCS Powerboard, te Cyber Vision, też troszeczkę kart użytkownicy pozamiarali. Te droższe rzeczy, niektóre były tylko na zamówienie dostępne, to znaczy rzeczywiście klient musiał zamówić i poczekać. Nie? Swego czasu chyba nawet może Draco sprowadziliśmy, czy dwie sztuki Draco na zamówienie, czyli taki jakby następca 4000.
1: A powiedz mi właśnie, jak to wyglądało właśnie w takim rynku profesjonalnym, no bo Amiga w pewnym momencie w Polsce też była, no, w Telewizji Polskiej, nawet miałem też wywiad i tak dalej, więc były takie na przykład 4000 czy 3000, które były, ja pamiętam nawet w Ocławku, jak w telewizji kablowej byłem, jak zobaczyłem bodajże 3 i 4000 na totalnym wypasie, to była miazga, więc Prawdopodobnie musieliście mieć jakieś relacje z takim profi-rynkiem.
0: Wiesz co, bardziej w tych zastosowaniach mocniejsi byli chyba, Boże, jak oni, Aram, tak?
1: Aram był, tak.
0: HDP, bo oni w tych wideotechnologiach siedzieli. My mieliśmy chyba dostawę kiedyś, czy kontakt z TV Wisła, czyli poprzednik TVN-u to był, z Krakowa telewizja. Mhm. I później z nich powstał TVN. Oni mieli jakiś wóz tam reporterski wyposażony w Amigi, także chyba tam coś do tego dokupili, nie pamiętam już. Ale te profesjonalne, no, tych Amig drogich dużo nie sprzedaliście. Nie kojarzę, żeby to tam, może pojedyncze sztuki, nie? Także albo chyba bezpośrednio kupowali, nie wiem czy, i chyba inne firmy im to sprowadzały, takie rzeczy.
1: Okej.
0: Okay. Dużo, nie przypominam sobie, dużo kontaktów, no mówię, bardziej chyba byś musiał zapytać w Aramie czy HDP.
1: Okej, okay, a powiedz mi właściwie, jak to było po upadku Commodore i czy później po wprowadzeniu tych Amig 1200 i 4000 przez Eskom, to było, jak to się sprzedawało po 95 roku właściwie, o może tak, bo no bo to był taki cios, nie?
0: Mhm. W sumie samych Amig komputerów dużo nie sprzedawaliśmy, to nie było, to była domena hurtowni takich komputerowych, było troszeczkę takich hurtowni czy dystrybutorów swego czasu, też chyba JTT to sprzedawało w dużej ilościach same Amigi, nie? Także my to sprzedawaliśmy małe ilości i tutaj bardziej jakieś tam dla pojedynczych klientów, ale do sklepów Amigi sprzedawali dystrybutorzy inni, którzy jakby nie reklamowali się w magazynie Amiga, a oni byli po prostu bardziej hurtowniami komputerowymi czy dystrybutorami komputerowymi. Te 1200, no tam jeszcze troszeczkę się sprzedawały za czas Eskomu, no ale to już coraz wolniej, coraz rzadziej i coraz trudniej było sprzedawać. One były drogie i jak porównując, dla osoby, która się nie znała na komputerach, nie wiem, przychodziło jakieś małżeństwo, dla dziecka chciało kupić komputer, bo gwiazdka, bo coś tam, no to oni próbowali zrozumieć tam prędkość komputera, ilość pamięci, no i jeśli gdzieś tam były obok pecety, no to tak zaczynało im, a monitor ile do tego i tak dalej. No po prostu wychodziło to drogo, tak? Jeśli ktoś nie rozumiał jakby diametralnych różnic między Amigą a pecetem, no to w parametrach zaczynało to coraz gorzej wyglądać i coraz drożej, nie? Także, także to, no wiadomo, my żyliśmy w Eurece z nadzieją, że tutaj Eskom zrobi porządek. Też oczywiście obstawialiśmy, że tak powiem, ten Eskom w Niemczech, żeby tutaj być dystrybutorem, żeby my tutaj będziemy działać, jak tylko nam zaczną się rozkręcać z tą Amigą. No, no, jeszcze w Swarzędzu był w Polsce Eskom pod Poznaniem właśnie ich oddział polski.
1: No, to nie wiedziałem.
0: Także też tam byliśmy, znaczy odwiedzaliśmy jeszcze Eskom tutaj w Swarzędzu koło Poznania. No próbowaliśmy każdego, że tak powiem, kolejnego producenta Amigi, w cudzysłowie, czy tam Gateway. Gdzieś tam próbowaliśmy docierać i zapewniać ich o naszym jakby tutaj, że w Polsce cały czas czekamy i będziemy rozkręcać ten rynek, jak tylko pojawi się dopływ nowych modeli, czy nie wiem, jakaś lepsza oferta cenowa. No ale nic takiego nie następowało, nie, przez lata.
1: No jasne, ale mam tu pytanie też, czy no bo przed nagraniem mówiłeś, że teraz nie bardzo wiesz, jak Amiga wygląda, ale w tych czasach jeszcze, nie wiem, czy kojarzysz system MorphOS i Pegasus i tak dalej, czyli tą nową generację Amigi. Czy w ogóle rozważaliście, że wejście w ten rynek, czyli to był tam powiedzmy no, 2000 rok, tak obrazowo rzecz ujmując, czyli już było wiadomo, że z Gatewaya nic nie będzie, ale pojawiły się takie no, oddolne inicjatywy.
0: Już za bardzo nam się, już troszeczkę cierpliwość nam się skończyła, wiesz. To znaczy to już była kwestia rachunku ekonomicznego i rentowności utrzymania firmy. Mhm. Eureka tam w którymś momencie zatrudniała 11 osób. No i to było 11 osób, że tak powiem, no to były koszty już jakiejś działalności. Mieliśmy też sklep w Poznaniu. No a tymczasem tego się sprzedawało coraz mniej wszystkiego, nie? Już po prostu następował regres. No i tutaj albo trzeba było szukać innej działalności, albo zamykać biznes, albo zmniejszać zatrudnienie. Już nas, że tak powiem, to oczekiwanie przez te parę lat Eskomu i Gatewaya już, że tak powiem, wyczerpało, nie? Bo po prostu koszty trzeba było zmniejszać, przychody spadały, także już po prostu nie odważyliśmy się dalej czekać, no bo po prostu to było pod znakiem zapytania, tak? No tutaj, wiesz, można czekać jako konsument, który, nie wiem, kupi albo nie kupi, będzie, to kupię, nie? Ale trzeba w międzyczasie po prostu pracować i mieć pracę, nie? Także nie dotrwaliśmy tych czasów, o które pytasz, jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu nowego, kolejnego, amigowego. Coś tam jeszcze wyprzedawaliśmy w roku 2000 z zapasów, ale to była wyprzedaż po prostu zapasów. Nie? Tam w czasach, kiedy się już, że tak powiem, kolejni właściciele Amigi zwijali, no to po prostu na zachodzie była wyprzedaż różnych akcesoriów, tak? Wiem, że myszki, zasilacze, takie rzeczy, magazyny opróżniali dystrybutorzy, no to tutaj po prostu to jeszcze kupowaliśmy i w Polsce był na to popyt, jak na części, że tak powiem, zamienne, tak? Myszki się, wiadomo, zużywają, czy zasilacze czasami też trzeba wymienić, ale nie, już w 2000 roku już praktycznie Eureka działała na innym rynku.
1: Okej, okay, to zaraz się też pewnie o to zapytam, a w międzyczasie, czy przypadkiem macie jeszcze jakieś pozostałości magazynowe, amigowe?
0: Wiesz co, rozmawiałem z ojcem dzisiaj, obiecał, że to sprawdzi i jak coś to mówi, to wystawimy, czy tam wystawi to na Lixie czy na Allegro, bo wiem, że jakieś tam jeszcze 2-3 lata temu robili jakieś akcje i wystawiali na Allegro właśnie takie rzeczy. Ale wiem, że na pewno są jakieś gry na CD32, które wydaje się, że są niesprzedawalne, ale nie wiem, no zobaczę. No, nie, poproszę, żeby przejrzeć i w razie czego to wystawić gdzieś na jakimś kanale. Tak? No,
1: wiesz, bo to w sumie dla was też dobrze, bo rynek retro kwitnie, wbrew pozorom teraz, nawet w Polsce. Jest dużo spotkań, imprez, więc też od razu jest pytanie, czy w przyszłości, w sumie jako celebryta, rozważałbyś wpadnięcie na jakąś imprezę w stylu Pixel Heaven i czy Ami Party i opowiedzenie, no, z pierwszej ręki, wiesz, odebranie pokłonów, gawiedzi i tak dalej.
0: Wiesz co, strasznie czuję się zakłopotany tym, co mówisz, no bo absolutnie nie czuję się celebrytą, po prostu dla mnie to była praca, przygoda i jakiś tam etap w życiu. Wiesz, myślę, że celebrytami, za celebrytów można uważać, nie wiem, Marka Pampucha, można uważać Rafała Wiosnę, tych ludzi, którzy rzeczywiście ciężko pracowali na Amigę. Także nie, spróbuję, jak coś widziałem na YouTubie tam relacje z tych imprez, spróbuję gdzieś tam kiedyś się wybrać, może już z synem na przykład, na jakąś taką imprezę, z ciekawości chociażby, żeby zobaczyć, nie? Na te imprezy sporo się najeździłem jeszcze w czasach, gdy Amiga funkcjonowała, gdy jeszcze normalnie rynek funkcjonował, nie?
1: Bo pamiętam, że wy mieliście jakieś chyba białego vana? Czy coś takiego? Albo mi się źle kojarzy, ale tak, na party jakimś, jak widziałem, na Intel Outside którymś. Nie?
0: Tak, tak, mieliśmy taką furgonetkę białą tam. Tak, no też może byś nas widzieć, nie wiem, Amiga Show w Warszawie było, nie?
1: Tak, no to było...
0: Raz jako osobna, najpierw jako duże stoisko chyba na Gambleriadzie, a później jako osobna impreza w szkole.
1: Pamiętam, w magazynie Amiga to było nawet zdjęcie chyba jakieś, nie wiem, z tych targów, że Amiga stacje robocze, bo to jeszcze te czasy, gdzie powiedzmy to były stacje robocze.
0: Nie, to na tej Amiga Show na Ursynowie chyba 1300 osób było, nie wiem, tam, że tak powiem, biletami, czy tam zajmowało się też, czy tam Marek Pampuch, czy tam wydawnictwo, ale organizacyjnie maczałem palce w tej imprezie. No i była super impreza. To było naprawdę taka już jakby no, taki moment największego jakby wspólnoty No, to było niesamowite, nie? No, wynajęliśmy szkołę na weekend, agencję ochroniarską, nawet chyba pielęgniarki do pierwszej pomocy, żeby tam jakieś panie higienistki, które miały opatrywać ewentualnych rannych podczas imprezy. No, stoiska, sporo tam chyba 7 firm amigowych wtedy się wystawiało, wzięło stoiska na sali gimnastycznej. No, były tłumy ludzi wtedy, nie? To było rzeczywiście... Wiadomo, że kopy party były na scenie amigowej, też fantastyczne imprezy, no ale to była ta, ale ten Amiga Show, no to była taka impreza komercyjna, taka targowa, taka handlowa, którą no rzeczywiście mogłyby nam inne branże pozazdrościć, tak, głębiarze, czy jakieś pani kolejki elektrycznej, no po prostu no zjechało się ponad 1000 ludzi, dlatego że byli zainteresowani produktami, z wszystkim, co związane z Amigą. Tak.
1: A powiedz mi, bo w sumie teraz tak mnie naszło, czy Eureka w czasach tych amigowych biuro miała oparte na Amigach, albo chociaż trochę na Amigach? Czy z założenia działaliście na PC-tach, no, żeby być kompatybilnym, nie wiem, z Wordem, Excelem i tak dalej?
0: Co, Worda i Excela wtedy? Nie. Wiesz co, PC-ta mieliśmy wtedy rzeczywiście na dosie działającego jakiegoś, żeby faktury wystawiać i gospodarkę magazynową prowadzić. No bo trzeba było normalnie wystawiać faktury, mieć magazyn, mieć tam WZ-ki, mieć PZ-ki, mieć później rejestr VAT i tak dalej. I co prawda jakiś program na Amigę chyba powstał też do tego, ale, no ale tu się baliśmy, potrzebowaliśmy oprogramowania, które miało po prostu być cały czas dostosowywane do przepisów, no bo to ciągle była walka, nie? Ciągle się zmieniało coś, reformy jakieś wchodziły i trzeba było mieć program, który byłby poprawny tam, jeśli chodzi o przepisy podatkowe. Tam nawet przecież zaokrąglanie na kwotach, na fakturach może być wielkim problemem, jak się to źle porobi. Także faktury były z PC-ta drukowane. A tak to Amigi, no to były, no bo praktycznie, no poza tutaj paniami, które fakturowały, wysyłały paczki, czy odbierały telefony, w sensie takim, że przyjmowały zamówienie, no to wszyscy to byli amigowcy, no to czyli nie wiem, no na serwisie były Amigi ciągle gdzieś tam na sklepie, no wiadomo, no to był główny produkt i wszystko musieliśmy tutaj do tego testować, sprawdzać, podłączać, tak, klient przyjeżdżał, coś tam chciał sprawdzić, jak z daleka przyjeżdżał, no to trzeba było to wszystko obsługiwać.
1: To fajnie. A te reklamy, co mówiłeś, że robiłeś sam, to zakładam, że też na Amidze w tym momencie.
0: Nie, one były na CorelDRAW. Przepraszam, rozczarowuję się, ale jestem szczerym człowiekiem i nie będę nikomu wciskać. Były robione na CorelDRAW z takiej przyczyny, że po prostu do naświetlarni trzeba było to zawieść na formacie jakimś. I po prostu oni tam w tej naświetlarni nie czaili w ogóle, jakbym sami im przywiózł jakiś ten z page setera czy z czegoś tam bym przywiózł im plik, no to by po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić. Naświetlarnia to po prostu była taka jakby część drukarni, gdzie na klisze przerzucano ten projekt, tak? Jeśli jest pełnokolorowa reklama, to 4 klisze wychodziły z tego i te klisze się wysyłało do Lupusa, może by z tego zrobili druk, na przykład tam drugiej okładki, czy czwartej okładki. My mieliśmy chyba drugą okładkę i trzecią stronę bardzo często, w każdym numerze to wykupiono.
1: No ja kojarzę, że... Znaczy, wy byliście też obecni w ACS-ie, nie? No bo ACS to była w sumie druga gazeta, też bardzo ważna w amigowym środowisku.
0: Tak, też, ale chyba w mniejszym zakresie. Tak. Znaczy, biuro pieniędzy to brał lub do te reklamy, bo wtedy kosztował 2 miliony złotych za stronę, starych złotych jeszcze. Nie wiem, wiem, że to chyba spokojnie to była pensja miesięczna jednej osoby za każdą stronę.
1: Okej, okay. No ale widocznie ten, miało to sens. Powiedz mi jeszcze, bo już w sumie tak, jeszcze takie pytanie właściwie, co się lepiej sprzedawało, czy sprzęt, czy oprogramowanie i czy możesz ewentualnie skomentować sytuację z piractwem, bo dużo ludzi mówi, że Amigę zabiło piractwo, co uważam, że jest bzdurą, ale no w tamtych czasach to na pewno sprzedawanie softu nie było łatwe, nie?
0: Znaczy to, ten epizod, co mówiłem z kopiowaniem, to był krótki i już od razu się sprawiedliwie zarzuciłem to po krótkim czasie, gdy się okazało po prostu, że w Eurece sprzedajemy sprzęt, dystrybuujemy różne rzeczy. To także Eureka się nie zajmowała nigdy kopiowaniem gier.
1: No, no to się spodziewam.
0: To... Także nawet mimo, że to było legalne, tak, wiele firm to robiło, tak, bo sklepy komputerowe były zasypane grami skopiowanymi, gdzieś tam było na ksero kolorowym skopiowana jakaś tam okładka i taka folia plastikowa czy coś i piractwo było w sklepach komputerowych normalnie. Według mnie bezpłatne oprogramowanie w cudzysłowie, tak, czy tam za śmieszne pieniądze, tak, no bo to kosztowało tam 15 tysięcy złotych chyba dyskietka z grą kosztowała w tamtych latach, przed denominacją oczywiście, nie? Czyli teraz to było 1,5 złotego. To w tym momencie no, to po prostu rozkręciło ten rynek Amigi, no bo trzeba było tylko uzbierać pieniążki na sprzęt, tak, na komputer, ewentualnie na jakieś rozszerzenia, a gier czy programów później się miało w brud, bo brało się tam, nie wiem, X-Kopy, jak się ten program nazywa.
1: Dokładnie.
0: Po prostu z kumplami się człowiek wymieniał, tak? Wszystko, co miał kumpel, to się dostawało od niego i się dawało mu swoje programy i gry i to niesamowicie według mnie zwiększyło dostępność komputerów i informatyki u ludzi w domach. Także wiadomo, że nie ma czym się nasz kraj chwalić, że była taka era piractwa, ale według mnie dało to olbrzymiego kopa dla postępu informatyki w Polsce, no bo po prostu była bida, no co tu mówię, no przecież wtedy to była bieda w Polsce. No, teraz jest w porównaniu do tego, co było, to jest dobrobyt.
1: Piractwo bardzo dużo było w Niemczech, o tym w Polsce się nie mówi, ale nawet oglądałem chyba jakiś ostatnio program z telewizji CDF. W 90-tych latach piractwo w Niemczech było ogromne, dużo bardziej ogromne niż w Polsce.
0: Stwierdzam, bo zanim tutaj dotarłem, jak stałem się szczęśliwym posiadaczem 500-ki, to zanim dotarłem do Amigowców we Wrześni czy w Poznaniu, to rzeczywiście ojciec trochę gier gdzieś tam skombinował z Niemiec, także nie wiem skąd, ale gdzieś to były jakieś tam po prostu dyskietki opisane tylko flamastrem, także też musiało tam istnieć to piractwo. Jedyny minus tego piractwa to był taki, że zatrzymało czy wstrzymało rozwój produkcji oprogramowania w Polsce. I dopiero zaczęło się to kręcić, kiedy rzeczywiście zwalczono to piractwo do jakiegoś poziomu, zmniejszono to piractwo, to zaczęli się pojawiać producenci polscy, nie? Którzy w tej chwili robią karierę także międzynarodową. Tak?
1: No tak, to jest...
0: Techland. No Techland ma swoją historię, czy niechlubną, ale
1: no to wiesz, chyba każdy jakoś zaczynał. Nie?
0: Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, bo z Pawłem Marchewką miałem styczność przez parę lat handlową, także no, ten człowiek jest dla mnie geniuszem, tak, no bo gdy weszła ustawa o prawach autorskich, to stał się gigantem, jeśli chodzi o produkcję OEG, nie tylko w Polsce, ale i też za granicą, także brawa dla niego.
1: No właśnie, chociaż to. Słuchaj, a jak to się stało, że wy też zaczęliście oprogramowanie wydawać, albo nie wiem, składanki czy coś, pamiętam, były takie, czy współpraca z magazynem Amiga, to też było przy waszej chyba pomocy, jak dobrze kojarzę, więc wydaliście też gry jak Zdrajca, Bolo Mrówkojad i tutaj mam jeszcze Zenek
0: Saper.
1: Tego, w to nie grałem akurat, ale Zdrajca
0: to jest tak naprawdę Mindsweeper, nie? Takie Windowsowe, tylko ładniejsze.
1: Dokładnie.
0: Czyli tam odszukiwanie min na polu minowym. Znaczy wydawcą po prostu zaczęli się zgłaszać ludzie, nie? To znaczy do nas się zgłaszano z wszystkim, co dotyczyło Amigi. Od próśb, żeby podarować Amigę, ufundować w jakimś konkursie na nagrodę po to, żeby wydać grę, nie? Także w którymś momencie rzeczywiście się zaczęły pojawiać osoby, autorzy gier czy programów, no to w tym momencie mieliśmy zespół Amigowców w firmie, którzy od razu brali to na stół i analizowali, czy to jest fajna gierka, czy to jest fajny program. Pytaliśmy się tego autora, ile chce i tak liczyliśmy, ile trzeba by tego sprzedać, po ile, czy to ma szansę, tak? No i tam jakieś próby podjęliśmy z kilkoma grami. ten bolomówka Czesanek Sapra, no to są... I kosztowało nas to niewiele i sprzedaliśmy tego niewiele, tak? Także to były takie bardziej ciekawostki. To MACD, magazyn Amiga CD, sprzedawaliśmy, to rzeczywiście było większy nakład i tego sporo sprzedawaliśmy. I w pewnym momencie to był jeden z głównych naszych produktów w ofercie. No to za namową chyba Marka Pompucha, czy generalnie zespołu magazynu Amiga zaczęliśmy to wydawać. Nie pamiętam, czy to chyba było jeszcze za czasów Lupusa, ale po prostu tutaj nam zasugerowali, że jest zapotrzebowanie na to. My wtedy już mieliśmy w ofercie jakieś tam oprogramowanie shareware'owe Fisza.
1: Dyskietki Fisza, no.
0: No i w sumie rzeczywiście po co wydawać coś tam zagranicznego, jeśli można własne kompilacje wydawać. I te kompilacje przygotowywane były poza Eureką. My rozliczaliśmy się tam prawa autorskie za tą kompilację i wydawaliśmy to w tłoczni, to było tłoczone, jakaś tam etykieta dodawana. To nie było jakieś wielkie przedsięwzięcie, jakby no, trzeba było tam wyprodukować, zainwestować w opakowania. No, jeśli się za dużo wytłoczyło, no to później niestety były straty, bo to nie było co z tym zrobić. Ale rzeczywiście było to bardzo popularne. No, frajda była, bo rzeczywiście na każde wydanie wiele osób czekało i pani na poczcie we wrześniu była zawsze załamana, jak wychodziło na temat CD, bo po prostu całe kartony lądowały tych płyt popakowanych i po prostu była obrażona na nas, że przez nas ma tyle roboty, że nikt tyle nie wysyła tych paczuszek, co my i co my sobie myślimy, że mamy gdzieś iść do Poznania i tam są urzędy pocztowe do nadawania takich ilości.
1: Znaczy, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale to między innymi Eureka w Polsce spopularyzowała, przynajmniej wśród amigowców, płyty CD i konfigurację mocniejsze niż goła 1200, bo magazyn Amiga, ACS też to promował, ale wy i tymi reklamami i tymi płytami właśnie, ja pamiętam, że jak byłem młody i piękny, to te reklamy, Towerek i tak dalej, i Turbo, i te ceny, to się 10 razy oglądało w ciągu dnia.
0: No to miło słyszeć, wiesz, tylko no, powiedz mi, co byś na moim miejscu, czy na naszym miejscu zrobił? No, co znasz architekturę Amigi na wskroś, lepiej ode mnie? No, mamy Amigę 500, no co tam można włożyć, tak? Można włożyć pod spód tylko tą karę rozszerzenia pamięci, tego Action Replaya, tak, wsunąć. Później Amiga 1200, no co można dołożyć, no, a no do 500 jeszcze tam dysk twardy dosunąć można było, nie?
1: No tak. To...
0: Później do 1200 slot jeden na dole, PCNCA, coś tam, no to generalnie wszystko, co się, głównym jakby sprzedawcą komputerów nie byliśmy, no to spróbowaliśmy wszystko, co się da dołożyć do tego, co się pojawiało na zachodzie, sprowadzać, tak? Także często to były sugestie użytkowników, no. Odnośnie jeszcze tej giełdy na Grzybowskiej, no to raz, że oczywiście to się tam sprzedawało, ale jak tam się stało przez dobrych parę godzin co sobotę, no to nie było tak, że cały czas człowiek tylko wydawał towar, czy podbijał gwarancję, tylko no to były często pogawędki, tak? Przychodziła cała warszawska ekipa magazynu Amiga, zazwyczaj co sobotę, no i stało towarzystwo, tam pewnie jeszcze kawką poczęstowaliśmy z jakiegoś przyczepy kempingowej, która, bo tam jakiś fast food stał i po prostu się gadało, tak, no co tam jest nowego, a kiedy to przywieziecie, a przywieźcie, a my mówimy, a to drogie, to nie wiadomo, czy to ktoś kupi, przywieźcie, na pewno kupią i tak nas podpuszczali, tak, no czasami się za bardzo daliśmy namówić i przywieźliśmy coś, co później szło sprzedać, bo było rzeczywiście za drogie, no bo wiadomo, że jak ktoś miłośnik mówi, że coś jest super, fajnego, no to później się okazywało, że nawet on nie miał pieniędzy, żeby to kupić, nie? A my to przewoziliśmy, nie? Także tak to wyglądało. Także tą zasługę naszą, ja jedynie to postrzegam, ten okres pracy, no w tym sensie, że ja się też uczyłem w tym czasie, czy też studiowałem później, no i że musiałem to poza nauką jeszcze robić, nie? Także no rzeczywiście było ciężko fizycznie tak wyrobić, bo dużo było obowiązków z tym związane. Także to rzeczywiście, no, było ciężko czasowo i tutaj pracować i uczyć się, ale jeśli chodzi o takie jakieś misje, tak, no to tutaj nie mieliśmy innego wyjścia, tak, jak już zaczęliśmy z Amigą. Dla mnie Amiga to była olbrzymia pasja, aczkolwiek no później jest, było tak, że coraz mniej czasu było, żeby się pobawić, tak, żeby coś pograć, żeby coś poprogramować, tak, już scenę amigową mocno zarzuciłem już wtedy, tak, już byli lepsi koderzy ode mnie i o wiele super cuda działali, jeśli chodzi o dema na Amigę. No nic innego nie mieliśmy wyjścia, nie? Także naprawdę nie przeceniaj naszej roli czy mojej roli.
1: No ale wiesz, wyszło jak wyszło generalnie.
0: No fajnie, że wyszło. Później miło było gdzieś tam się spotkać w Polsce z kimś, już nawet po roku 2000 i tam coś tam się okazywało, że ktoś tam był amigowiec, no to a skąd jest, no z września, a we wrześniu to jest Eureka. A ja mówię, no tak, wiem, bo prowadziłem tę Eurekę przez lata. A tak, oj, tam gadka się zaczynała i ciężko było wyjść, nie? Także na pewno było sympatyczne, nie? No, fajne czasy, no. Tak. Co tu dodać? No.
1: Słuchaj, to teraz tak, czy tu jeszcze przeczytam pytania, żebym nie pominął jakiegoś od tej słuchaczy. Jeżeli byliście istotnym rynkiem, znaczy w Polsce firmą, powiedz mi, z Markiem Pampuchem rozumiem, że na ty było, tak? Możesz powiedzieć, bo on jest troszeczkę też się do podziemia, jakieś kulisy magazynu Amiga albo kulisy w ogóle tych, no, przepraszam, to była elita. I wy też zresztą, nie? Będę słodził cały czas, ale tak było, nie?
0: No wiesz, no jak jeszcze z Petro Tyszczenko się pojechaliśmy gdzieś na jakieś imprezy w Polsce całą ekipą, no to rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że gdzieś tam na scenie się pojawialiśmy, ale wiesz, no co z tego, jak wtedy już człowiek miał w głowie, że kurczę, z tą Amigą się nic nie rozkręca, nie? Że cały czas jest ten marazm, nie? Petra też Szczenkę gościliśmy w Polsce, rzeczywiście woziliśmy po Polsce. No i super, przyjechał tutaj wielki boss z zagranicy, tak? Pierwsza osoba w Amidze. Notabene na marginesie mówiąc, tam podpisał zgodę, że mogliśmy logo używać do Amigi do celów promocyjnych, nie? Czyli dlatego mogliśmy produkować te wszystkie bejsbolówki, czapeczki, koszulki z napisem Amiga, dlatego tam robiliśmy takie gadżety na dużej skali. To praktycznie po kosztach sprzedawaliśmy, tam na tym za bardzo nie zarabialiśmy, ale po prostu mogliśmy to popularyzować. No i teraz pytasz o Marka Pampucha. No Marek Pampuch no, jest rewelacyjnym człowiekiem, też tak, byliśmy na ty i bardzo kontaktowa osoba. No cóż, no ta znajomość była niezbędna na tym małym rynku. No, bez tego tutaj widywaliśmy się też przy okazji jakichś imprez gdzieś tam w Kolonii, czy gdzieś na targach amigowych w Niemczech, czy komputerowych. No tak, no widywaliśmy się. Jak najbardziej.
1: Słuchaj, a teraz tak, bo ja już się też sam gubię, bo już jest późno, ale damy radę. Damy radę. Powiedz mi, czy wy jako firmy te amigowe mieliście jakieś psikusy, bo już mówiłeś, że nie było tam jakichś dziwnych podjazdów, ale robiliście sobie jakieś, nie wiem, kawały, no skoro się wszyscy znaliście oficjalnie, powiedzmy, na jakichś stronach prasy, czy coś w tym rodzaju, czy raczej to był taki układ spokojny?
0: Wiesz co, no z niektórymi firmami nie wiem, no nie, psikusy nie, no gdzieś tam było z Mikronikiem, pamiętam, jakaś wspólna kolacja gdzieś tam w Warszawie była przy okazji jakichś targów i gdzieś mocno, tak jak na początku konkurowałem z docentem, jeśli chodzi o Action Replay, sprzedaż w Polsce, no to później dosyć mocno się zakolegowaliśmy, myślę, i tam współpracowaliśmy bardzo, bardzo mocno, jeśli chodzi o... Później Eureka zaczęła później sprzedawać urządzenia o nazwie Casablanca. To jest inny rozdział kolejny historii Eureki.
1: No to od razu możesz opowiedzieć, bo to jest... Rozumiem, że to wygląda tak, Amiga, Casablanca i zupełnie teraz inna działalność, można powiedzieć, tak?
0: Tak, ale współpracowaliśmy troszeczkę, Eureka współpracowała troszeczkę z firmą Macrosystem z Niemiec. Mhm. Oni robili kartę do montażu wideo na te duże...
1: VLABA.
0: Tak, VLABA. Później zrobili własną komputer o nazwie Draco, taki bazujący chyba na 4000. Mhm. I to była taka firma właśnie, która jakby próbowała też, miała ten problem, że jest problem z rynkiem amigowskim i próbowała jakiś produkt rozwinąć, który będzie niezależny od rynku amigowskiego. I oni zrobili urządzenie, taką konsolę do montażu filmów wideo. Amiga ogólnie i wideo to dobrze te tematy stały, tak, ze sobą współpracowały. HDP tutaj zrobiło dobrą robotę, sprzedając bardzo tanio dużo tych genlocków różnych, tak?
1: Mhm. LSAT Genlock jeszcze był, no?
0: Proszę?
1: LSAT był, to było takie niższej półki te urządzenie.
0: Tak, rzeczywiście. Była taka firma. I generalnie z wideo dosyć mocno Amiga współpracowała. Często używano te genlocki, używali wideofilmowcy, tak? Czyli jeśli ktoś ma tam z lat 80. film kręcony na weselu, to może mieć gdzieś tam napisy dodane przez Amigę i przez genlock na Amidze. Jakieś tam, czy efekty jakieś. I właśnie Macrosystem rozwinął komputer, który bazował na Amidze, ale nie przypominała mi. To była taka konsola, która przypominała trochę magnetowid, trochę jakby taki moduł wieży, ale to było po prostu urządzenie bez klawiatury, z trackballem i służyło do montażu filmów wideo. Czyli po prostu tam się wgrywało przez złącza wideo materiał filmowy z kamery na przykład i się montowało na tym komputerze, który się nazywał Casablanca i wyglądał jak magnetowid, montowało się filmy. No i Eureka później to dystrybucję prowadziła tych urządzeń Casablanca, sprzedawała to w Polsce, głównie właśnie dla tych firm, które kręcą wesela, dla telewizji kablowych. No i to był dosyć duży rynek przez dobrych parę lat. Nawet pracę magisterską pisałem z dystrybucji Casablanca w Polsce właśnie. Zaplanowałem tam całą plan marketingowy pracy magisterskiej i zrealizowałem w sumie to w praktyce w Eurece, także nawet bardzo dokładnie także stwierdziłem, że na pracę magisterską nie ma co tracić czasu, tylko na pisanie, ale jeśli już to jakiś pożytek musi z tego być, więc udało się wykorzystać w praktyce.
1: No i
0: Casablanca Eureka sprzedawała dosyć długo, jeszcze na 2000 w którymś roku to spokojnie jeszcze dystrybucja tej Casablanca w Polsce ładnie szła.
1: O proszę, to jestem zaskoczony, bo myślałem, że Casablanca szybciej padła, ale generalnie póki była

Cześć, siemanko wszystkim. Krawiec przy mikrofonie, a dzisiaj opowiem wam o Hobo. To jest naprawdę fascynująca grupa, kultura, społeczność. Jak zwał, tak zwał. No, ludzie, których już są gatunkiem wymarłym. Hobo. Ale kiedyś tworzyli bardzo ciekawą, barwną społeczność, która miała własny kodeks, zasady, przede wszystkim sposób na życie. I można powiedzieć, że jest to ważny element kultury amerykańskiej. Hobo to był ktoś, kto się włóczył po świecie, najczęściej przemieszczając Stany Zjednoczone, duże odległości, za pomocą kolei. Wskakiwał taki człowiek po prostu do pociągu, byle jakiego, chciałoby się tu zaśpiewać. Kiedy ten pociąg ruszał, dlaczego tak? No bo byli to ludzie, których można by nazwać włóczęgami od biedy. Widzicie, to jest ten problem, że my w polskim języku nie mamy za bardzo odpowiednika. No, można mówić pracownik migrujący. Przepraszam, czy pan jest pracownikiem migrującym? A to właśnie do tego się sprowadza. To byli ludzie, którzy imali się każdej pracy dorywczej, którą udało im się w danym miejscu znaleźć. Pomóc komuś w zbiorach, coś naprawić, zreperować, na budowie, czy w jakimś zakładzie, bo to byli bardzo często ludzie z jakimiś umiejętnościami technicznymi właśnie, rzemieślnicy różnej maści. Zwykle taki człowiek wyglądał trochę jak taki włóczyki, można by powiedzieć.

jakieś włóczyki, może to jest dobre słowo, zwłaszcza jeśli popatrzymy sobie na tobołek, który nosił ze sobą taki hobo. Taki tobołek, no wiecie, taki jak w kreskówkach czasami ma jakiś bohater.

0: To taki tobołek był właśnie. No, a taka kolej parowa, stalowa kolej dawna, miała to do siebie, że ona się rozpędzała powoli bardzo. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna. Po szynach ospale, prawda? Też jakiś ospały dzisiaj jestem lekko. Pozdrawiam w ogóle wszystkich. Jest Miki, jest Furiat, Fitz i Gosia. Hej, hej. Schodzą się ludzie. No i właśnie podróżował sobie po świecie, przemierzając te ogromne Stany Zjednoczone, wzdłuż i wszerz, taki hobo, i gdzie się zatrzymał, to rozbijał razem z innymi ziomeczkami swoimi obozowisko, zwykle gdzieś w lesie, na uboczu, poza miastem. I tam były określone prawa, zasady, kodeks, o którym wam opowiem troszkę później. Jak wam się podoba muzyczka w tle? To sam takiego remiksa zrobiłem. Trochę jakby ktoś w drugim pokoju słuchał, nie? Specjalnie taki efekt dałem. Filtr dolnoprzepustowy. Cichutko, do tego cykanie świerszczy. Tak pasuje trochę do dzisiejszej audycji. No właśnie, dawniej kolej towarowa to było naprawdę dobry sposób na przemieszczanie się. W tych dawniejszych czasach to wiecie, nie było jeszcze takich dróg, autostrad za bardzo, nie? I tak transport nie był taki po prostu łatwy. A te koleje towarowe, one przemieszczały bardzo dalekie dystanse po prostu. Więc, no i można było wskoczyć na taką kolej.
1: Niemra, 11 zł. Zapłata za pierwszy zeszyt komiksu o szkolnej. Może być w formie online. Oczywiście z góry dziękuję za zniżkę za pierwsze zamówienie. Kamil Dębica, 20 zł. Super, że dziś nadajesz. Mam nadzieję, że audycja potrwa do rana. To sobie będę pół dnia jutro w pracy odsłuchiwał, jak już padnę w połowie audycji. Pomagasz wytrzymać za granicą na rotacji? Pozdrowienia.
0: O, jak miło. Aż dwa donajciki tutaj wpadły jednocześnie. No, dziękuję, przepani. Tak mógł mówić dawny hobo właśnie. Dziękuję, przepani. Taki kowboj trochę, nie? No, ale tak z całym szacunkiem, przepani, ale ja nie wiem, czy za 11 zł zacznę teraz komiks rysować. To chyba troszkę więcej trzeba by tutaj rzucić, więc nie wiem, czy mogę przyjąć taką tutaj zapłatę. O. Komiks o szkolnej. No jest jakiś pomysł, no. Był pomysł na kreskówkę w sumie, ale kreskówka to jest trochę dużo roboty. Może właśnie rozwiązaniem byłby jakiś komiks online, krótki, zabawny. No, dziękuję za pomysł. Zastanowię się, pani Niemro. A co do komentarzu Kamila, no to też, ja nie wiem, czy będę siedział do rana. Audycje tematyczne mają to do siebie, że są trochę krótsze. Dzisiaj tematyczna, nie? Chcę trochę pójść w tym kierunku, żeby coś, nie wiem, ludziom opowiedzieć. Tak posłuchałem sobie trochę innych streamów i zdałem sobie sprawę, jak marnie to czasem wypada, kiedy się wiele godzin gada o innych ludziach, o tym, co ten powiedział, a ty mówiłeś, a ty głupku jeden, a tam wcale nie jest głupkiem, co ty na niego mówisz, że to głupek, jak on nie głupek, ty wpierdalaj stąd. No to słuchanie czegoś takiego i robienie takiego kontentu to jest trochę uwłaczające, myślę. Ja tu nie chcę robić już za bardzo takich patostreamów, a to się do tego sprowadza, takie luźne gadki bez tematu. Tematy się wyczerpują, a potem potem się zaczyna gadanie o niczym, o innych ludziach. Ale zobaczymy, Kamilu. No, zobaczymy, jak to wyjdzie.

0: No więc tak, mamy tutaj różnicę sporą, nie? Dawniej ta kolej się rozpędzała wolno. Była świetnym środkiem transportu dla takiego włóczęgi, który chciał gdzieś wyruszyć w świat. Było większe zapotrzebowanie na pracowników najemnych. Tym bardziej, że te okresy, kiedy tych hobo było najwięcej, no to tak, po wojnie secesyjnej, czyli po roku 1865, wtedy jeszcze nawet nie używano tego terminu hobo, bo to tak dopiero w 1890 jakoś się to zaczęło pojawiać, więc to ewoluowało troszeczkę, nie? Myślę. No i potem w czasie wielkiego kryzysu w latach 1929-1933 no to też nastąpił gwałtowny wzrost tych włóczy kijów podróżujących i mających się wszystkiego. Bo wiecie, to był naprawdę bardzo trudny czas dla USA, ten kryzys gospodarczy. Bezrobocie według danych sięgnęło wtedy jednej trzeciej siły roboczej. Czujecie to? Jedna trzecia siły roboczej w ogóle, nie? Spadek produkcji przemysłowej, jak tu czytam, w niektórych krajach to 50%, właśnie w Polsce, USA. I straszliwy kryzys dotknął też rolnictwo i ludzie normalnie pobankrutowali. Wiadomo, w Stanach też jest, zawsze była taka kultura, żeby trochę żyć na kredyt, nie? Spłacać sobie to mieszkanie. No więc ludzie potracili często, myślę, też mieszkania właśnie, potracili firmy. No i taki człowiek po prostu ubiera się w jakieś stare łachy, bierze tobołek na plecy i wyrusza gdzieś w świat i trochę tak w poszukiwaniu wolności. W ogóle to słowo hobo może pochodzić od słowa parobek, czyli hoboy. Taki, wiecie, takie uproszczenie, nie? Hobo, hoboy, hoboy. Się pisze hoe boy, oznacza to właśnie parobka. Ale też jest inne. Skądinąd mogło się wziąć od pozdrowienia używanego właśnie na kolei. Hobo. I to się pisze ho beau. Właśnie. No i mamy też homeward bound. Być może to stąd. To taki bezdomny gostek po prostu trochę. No ale najbliższe naszemu to taki włóczęga. No, nie mamy. Widać, jak różne są nasze kultury, że my nie mamy nawet terminu na określenie kogoś takiego, kto przemieszcza się z miejsca na miejsce i pracuje sobie gdzieś, gdzie się da. Bo w kodeksie tych ludzi jest właśnie dosyć ważna zasada, że trzeba pracować, trzeba za wszelką cenę szukać sobie pracy.
1: Pracoholik, 50 zł. Bierz się za komiks bez obijania pijawko, bo dopadną cię zielone ludziki.
0: No, zaczyna mi się chcieć troszkę, Pracoholik. Ja już się domyślam, co to za pracoholik albo za pracoholiczka, bo oni lubią mówić do mnie pijawko chyba najczęściej. Chociaż wiele osób mnie tak nazywa. Ty pijawko. Ale u nich to się często pojawia. Mam pewne podejrzenia. Widzę was. Czuję was. Wiem, kim jesteście. Dzięki. Okej. No więc tutaj mamy mocno podkreślony temat pracy, wolności. Takie, jakie to amerykańskie, nie? Wolność, praca. No bo dawniej to były takie czasy, że nie można było liczyć na też może tak bardzo jak dzisiaj na jakieś renty, zapomogi. Myślę, że to się przyczyniło mocno do wyginięcia tej rasy, o której dzisiaj mówię tutaj, rasy ludzi. No i no i tych ludzi było naprawdę wiele. Wielu widziałem takie zdjęcia stare, jeszcze czarno-białe, gdzie tych hobo jest na pociągu multum po prostu, na dachach. Oni bardzo zawsze walczyli ze strażą kolei, u nas to się sakista bodajże nazywa, prawda? No i oni, to taki naturalny wróg tych ludzi, bo też dawniej to taki strażnik kolejowy, to on nosił broń, normalną palną broń, karabin, miał pałę i często było tak, że zabił takiego włóczykija po prostu, hobo. Zabił albo bardzo mocno zbił taką pałą po prostu. I było to bardziej niebezpieczne. Dzisiaj jak oglądałem taki dokument na YouTubie, na którym grupa przyjaciół postanowiła odtworzyć jakby taki sposób życia i udali się też w podróż po Stanach. Też mieli problemy, no ale już nikt ich nie bił, nikt do nich nie strzelał. No a dawniej to różnie bywało właśnie. Dziś jest trochę bezpieczniej. Z jednej strony bezpieczniej, a z drugiej mniej bezpiecznie, bo wskoczyć dzisiaj na pociąg. Dzisiaj pociąg dosyć szybko rusza tak naprawdę, nie? A kilka sekund i on już się rozpędza, a kiedyś powolutku. No to dzisiaj, wiecie, dla starszego człowieka, a to często byli też ludzie starsi na przykład, no to nie tak łatwo, nie? Wskoczyć. Tak zginął Cybulski, aktor Zbigniew Cybulski, znany polski aktor. On właśnie lubił wskakiwać na pociągi odjeżdżające. No i taka była przyczyna jego śmierci. W slangu hobo, bo mieli też własny slang oprócz własnego kodeksu i różnych znaków specjalnych, o których wam opowiem, no to powiedziano by tak trochę brzydko, sarkastycznie, że naoliwił tory. Tak się mówiło o tych, którzy wpadli pod koła pociągu, że naoliwili tory. No i się, taki czarny humor się trochę ich trzymał, nie? No więc tak, no mamy... Tych ludzi pojawiają się w dużej ilości po wojnie secesyjnej, po wielkim kryzysie. O etymologii słowa już trochę tutaj powiedziałem. Pracownik migrujący też można by w sumie powiedzieć najprościej, ale wiecie, nie ma w naszym słowniku włóczyki, to też nie jest to, bo włóczyki to po prostu się włóczy, ale nie ma tu nic o pracy, nie? Nie wyrobiliśmy sobie takiego, ale Amerykanie też musieli sobie wyrobić. No też mają takie słowo jak Trump. Trump to też jest włóczęga, ale trochę z innej bajki, bo to jest bardziej taki, który pracuje jak już naprawdę musi, albo wcale nie pracuje. A hobo najmowali się do różnych dorywczych prac cały czas. To było zgodne z ich kodeksem. Szukać pracy za wszelką cenę, żeby zarobić te parę groszy, ale często też za jedzenie, za nocleg. Jak mówię, własny kodeks, własna kultura, własny żargon, właściwie też sposób ubierania się. Trochę też o ekwipunku wam zaraz może opowiem też, co nosił przy sobie taki ktoś. I troszeczkę to czasami przypomina taką subkulturę więzienną troszeczkę, albo gangsterską, bo młody się uczy od starego i jest tam nazywany w slangu Maeve, to jest takie żeńskie imię, to tak jakby u nas, nie wiem, wołali jakiś tam tam jakaś Kasia czy Dorotka, nie, na takiego świeżaka, no to takie pogardliwe dla faceta, jak go nazywają żeńskim imieniem. No, właśnie, a propos tego żargonu, no to mówiłem już właśnie, że bulls, czyli byki, to ci strażnicy kolejowi, nie, którzy ich bardzo źle traktowali, wyganiali z tych wagonów, bili pałami, taki człowiek nie miał za bardzo praw, nikt się nim tam nie przejmował. Big house, duży dom, to więzienie. Bone Orchard, kościany sad, cmentarz. California Blankets, kalifornijski koc. Czyli tak mówiono na gazety. A tokijski koc, jeśli dobrze pamiętam, bo tego sobie nie zapisałem, to był alkohol po prostu, którym się rozgrzewali. Bo to nie jest też tak, że hobo w ogóle nie pili, ale unikali alkoholu, powiedzmy, jak szli gdzieś szukać pracy. I po prostu jedna z zasad była taka, żeby nie robić syfu i popeliny, żeby nie przynosić wstydu innym hobo. Bardzo o to dbali. Więc, a też alkohol i dragi to tak nie zupełnie idą w parze z pracowitością, nie? A taki człowiek musiał, żył z dnia na dzień, musiał zadbać o siebie, nie? Ale oni byli bardzo solidarni. Jak mieli te obozy swoje, no to jedną z zasad było też, że trzeba pomagać innym po prostu, nie? Była taka bardzo duża solidarność w tej grupie. Było też coś takiego jak wspólny gulasz, gulasz Maligena.
1: 30 zł. Dużo zdrowia, spokoju, miłości oraz boskiej opieki dla naszego kochanego kapitana Krawca i dla was kochane nocniki i nocniczki.
0: Leniuch to zawsze kochane nocniczki, to ja, Leniuszek, kochane pozdrowionka dla kochaniutkich moich dziewciusiów tutaj. No ale to jest Leniuszek, taki Leniuszek słodziuszek. No. Ale też widzicie i pamięta tutaj. Dzięk bardzo. Aż sobie z wrażenia papierosa odpalę. No, o smarowaniu torów mówiłem już, nie? Jak się rozsmaruje na torach jakiś właśnie hobo. Nic dobrego. No. Maeve było właśnie imieniem żeńskim, nazywano takich początkujących, którzy się dopiero kształcili od starszego. Hobo uczyli się wszystkiego właśnie, tego żargonu, specjalnych znaków, zachowań, kodeksu, na co uważać, nie? Co warto mieć przy sobie. No i też pomagali sobie, jak mówię, robili sobie ten gulasz Maligena, to po prostu się zrzucali, co kto ma w tym obozie, każdy coś dawał, troszkę jakiegoś tam, trochę mięsa i to właściwie jest specyficzna potrawa, bo ona nie ma stałej receptury z wiadomych przyczyn, no jak każdy daje, co ma. To jest takie mięso ugotowane w dużym garze, wspólne jedzenie dla wszystkich i to jest cechą tego gulaszu Maligena. Na zlocie właśnie, który nadal się odbywa w USA, w stanie Wyoming, tak? No to tam też przygotowują taki gulasz, ale to się skomercjalizowało i to już jest takie gówno trochę. Przyjeżdżają tam po prostu ludzie, zwyczajni ludzie, którzy chcą się stać bezdomnymi na kilka godzin i pobawić się w bezdomnego, nie? Tak to trochę wygląda. I to wszystko ma taki charakter właśnie takiego obozu hobo troszeczkę, tyle że skomercjalizowane i taka parodia trochę, bo dawniej w takim obozie nie było dzieci. No, ale jest ciekawa zasada, nie wolno na przykład z psem przychodzić na smyczy nawet. Po prostu pies też jest jakby oprócz tego strażnika kolejowego takim naturalnym wrogiem w tej społeczności, można powiedzieć. Bo często byli szczuci psami po prostu, nie? Ci ludzie. Obecnie mistrzem hoboków to hoboki. Hobok to chyba śmietnik się mówi na Podlasiu, nie? Weź mnie, Jadeczku, to do hoboka mnie weź. Wszystko w kostkę i do gara, no właśnie. Gotowaliśmy kiedyś raz, taki gulasz jadłem z gara, z ogniska, jak tam z wikingami wyjechaliśmy, nie? W góry. Kapitan jakiej formacji? jeśli o mnie pytasz, Marcinie, no to jest pseudonim artystyczny, kapitan. Tak samo jak można, jak doktor Hakenbusch miał pseudonim doktor Hakenbusch, nie? To jestem kapitan. No. Także bardzo fajna, taka przyjazna wobec siebie społeczność, można powiedzieć. Co tu mamy jeszcze z tego slangu, z tego żargonu? Tak trochę jak grypsera, nie? Przybitka na przykład, nie? To tak brzmi trochę jak z grypsery. Przybitka. Niezła, no, widzę, że jest przybitka. To było żebranie na ulicy. Tak może to sugerować, przybitka, nie? Coś tu niekorzystnego właśnie, żebranie na ulicy. No, różnie mogło bywać z tą pracą u hobo, chociaż jedna z zasad kodeksu mówi, że jeśli nie znajdziesz pracy, to użyj swoich talentów rzemieślniczych, jak potrafisz rysować, malować czy rzeźbić, zrób to, na tym zarabiaj. I oni, ci ludzie na przykład potrafili za pomocą gwoździa wyrzeźbić w jakiejś monecie miedzianej coś nietypowego, zrobić jakąś lampkę ze starych puszek, nie? Którą tam za grosze komuś sprzedali. Takie drobiazgi, różne gadżety tworzyli sami, zwłaszcza że mieli sporo czasu na to, ponieważ musieli często czekać na pociąg, dosyć długo, zanim on przyjedzie, pociąg się tam spóźniał, przybyli wcześniej, nie? No wiadomo, no nie, to nie dworzec, że przyjeżdżasz tym samochodem na określoną godzinę, tylko po prostu no, gdzieś tam znajdujesz jakieś miejsce. Musieli mieć mapę ze sobą, tacy ludzie, to był ważny element ekwipunku, mapa też, no, nie było GPS-ów, prawda, i takich bajerów. Także podczas tego czekania, no, dużo wolnego czasu, więc była taka zasada, że trzeba to jakoś wykorzystać, coś majstrować, coś tam przygotować. I na przykład no, częste było to przygotowywanie takich specjalnych monet właśnie, że coś w tej monecie rzeźbili i potem za taką monetę barman...
1: Niemra, 10 zł. Na pierwszą stronę komiksu. Proszę wygrawerować apostrof stronę sponsoruje Niemra.
0: A zapamiętam, proszę uprzejmie, pani Niemro. No ciekawe, ciekawie. No, czuję się zachęcony w sumie. Coś wam się wbiło do głowy, że mam tu robić. Otóż ten, cała ta koncepcja, żeby o szkolnej, czy pisać książkę, czy robić komiks, czy film, to jakoś się tutaj zaiskrzyło, widzę, troszeczkę. Zwłaszcza jeśli chodzi o Niemrę. Coś mi się wydaje, że Meksykanie wyparli hobo w kwestii dorywczej pracy w USA. Może, może. To wszystko ewoluuje, zmienia się, nie? Zmieniają się czasy, zmieniają się warunki i to... Ta społeczność nie powstała też bez powodu. No, to trochę efekt pewnych kryzysów po prostu. To nie powstało, że z tego powodu, że ludzie nagle zapragnęli wolności i gdzieś po świecie się przemieszczać, sobie żyć, sobie jak, być wolnym jak ptak. No, wracamy tutaj do slangu. No właśnie, ta przybitka, skończyłem na tej przybitce. No właśnie, była zasada, że trzeba szukać pracy, więc to taka ostateczność już była. Oni byli pragmatyczni w sumie bardzo i wszystkie właściwie ich zasady dotyczące też godnego zachowywania się w danym miejscu, to było oczywiście no, taki instynkt samozachowawczy i coś, co służyło tej społeczności całej, żeby nie robić złej opinii innym ze swojej społeczności na przyszłość, jak przyjdzie drugi. Było też, żeby właśnie się nie upijać gdzieś na dworcach, w takich miejscach, bo potem po tobie przejdzie inny hobo i ty jemu nagrabisz po prostu, więc bardzo fajnie to sobie się samoregulowało, nie? I nie było czegoś takiego tam, jak w społeczności powiedzmy dzisiejszej, tam gangsterskiej czy pseudogangsterskiej, że nie wolno donosić na swoich, nie? Bo jesteś konfidentem. Właśnie wręcz przeciwnie. Jedna tam z ostatnich zasad u hobo była taka, że dotycząca molestowania dzieci. I było to bardzo, bardzo źle widziane i trzeba było wręcz obowiązkiem donieść władzom, że ktoś z tych hobo dopuścił się takiego haniebnego uczynku. Kiedy ktoś przeskrobał coś, po prostu, nie wiem, zniszczył, spalił, ukradł, to oni mieli swój własny sąd w tych swoich obozach. Brało się delikwenta do obozu i też jedna z zasad mówi, że masz zeznawać wszystko, co wiesz przeciwko takiemu człowiekowi. Więc można powiedzieć, że oni naprawdę bardzo dbali o swoją reputację, ci ludzie. To takie wyjątkowe, nie? Bo kojarzą nam się, powiedzmy, z jakimiś obszczymurami, bezdomnymi, i bardzo to różnie wygląda. Jak porównam na przykład, jak poznałem tutaj swego czasu przez chwilę tą społeczność tutaj bezdomnych, meneli bezdomnych, no to dzisiaj to się zlało w jedno troszeczkę. To zobaczyłem zupełnie coś innego. Brak honoru, brak jakiejś odpowiedzialności jeden za drugiego. Jeden drugiego okrada, w chuja robi, nie? Zupełnie, to zupełnie nie to. No i też nie garną się ci ludzie do pracy, więc to jest coś zupełnie innego. To tak jak ciężko to porównywać. No jedyne, co porównać można, to że trochę niechlujny wygląd, czy nieogolony, czy ma jakieś tam ubranie nie najlepsze. Chociaż to też jest dzisiaj dziwne, bo tacy ludzie potrafią być ładnie ubrani, bo oni dostają normalnie ciuchy skądś tam. Można dzisiaj w jakimś lumpeksie kupić naprawdę za grosze sobie fajne ciuchy, więc oni chodzą normalnie często ubrani po prostu, nie? Bardziej po nich widać, że i też często ogolony, normalnie ostrzyżony w normalnych ciuchach i jedynie po gadce, czy po zachowaniu, czy po upodobaniu do alkoholu, co, jak mówię, też u hobo nie było za bardzo tego. Oni owszem, jak mieli imprezę jakąś, czy w swoim obozie, czy jak mieli zlot jakiś, to pili, oczywiście, to nie był klub abstynentów, ale bardzo dbali o to, żeby nie stoczyć się i żeby nie zamienić się w pijaczka po prostu, który żebrze, który gdzieś na ulicy sobie leży. To było w zasadzie absolutnie wbrew ich kulturze. Jak mówię, jedna z pierwszych zasad, znaczy tak naprawdę pierwsza zasada, to jest bądź wolny i to, że nikt nie ma prawa ci mówić, co, jak masz żyć i co masz robić. Czyli pierwsza zasada często jest najważniejsza, prawda? I tutaj pierwsza zasada jest dość wymowna i mówi, o co w tym chodzi w dużej mierze. Właśnie, żeby być wolnym, żeby nie dać się uwiązać, żeby nie związać się z jakimś szefem, który będzie tobą dyrygował. Wolność, po prostu samodecydowanie. Własny kodeks honorowy, kodeks zasad, który dość fajnie, myślę, regulował to wszystko, bo to było... Kurczę, to trochę jak na Dzikim Zachodzie, nie? Też pewne okoliczności, pewien klimat wymuszały to, że pomagali sobie ludzie bardziej, bo byli zależni od siebie. I to są w ogóle najzdrowsze zasady, najzdrowsze układy, moim zdaniem, w świecie, jakie funkcjonują, takie, które wychodzą po prostu, które służą czemuś dobremu, a wynikają trochę jakby z potrzeby środowiskowych, nie wiem jak to nazwać, z potrzeb jakichś, które napędzają to wszystko. To nie jest po prostu sobie amuzą, nie? Albo dla jajec wymyślone nic, tylko po prostu to się samo reguluje, samo napędza, bo służy czemuś ważnemu. Dziś jak ja nie pomogę tobie, to ty jutro nie pomożesz mi. Po prostu ludzie zdani na siebie pilnują takich zasad jakoś tak samoistnie, nie? To mi się podoba i to jest trwałe, to działa po prostu. Wracamy tutaj jeszcze do slangu Easy Mark, czyli po naszemu frajer, tak sobie przetłumaczyłem, że to frajer znaczy Easy Mark, łatwy znak niby, nie? Ale to frajer, to jest idiom. I tak nazywano właśnie znaki, ale to jest tłumaczone jako frajer, bo taka gra słów, nie? U nich to po prostu Easy Mark oznacza frajera, ale niekoniecznie znak, no. I to były te znaki słynne właśnie które miała ta społeczność, oni je zostawiali w różnych miejscach, takie tagi, jakby to dzisiaj można powiedzieć, bardziej współcześnie, tagi. I te znaki informowały, czego się można spodziewać po mieszkańcach danego domostwa, po danym miejscu. Niektórzy badacze tego tematu są zdania, że to zostało troszkę wymyślone, po prostu żeby ubarwić całą tą tematykę przez pisarzy, ale ja nie wiem, no dziś też złodzieje mają takie swoje znaki, nie? Co jakiś czas widzimy artykuły gdzieś tam, że Mark to imię męskie. No niby tak, ale też chyba znak, nie? Czekaj, aż sprawdzę. O, oznaczenie. O, ocena. Niby tu jest, że ocena Mark. No, to pomyliło mi się. Dziękuję tutaj za sprostowanie. Ocena bardziej, tak? Ale nie, widzę, że jedno ze znaczeń to też jest właśnie znak. Chyba. Tak. Tak jak sign, sign, mark, charakter, to też może być litera, tak? Symbol. O. Oznaczenie w sumie to jest lepsze chyba tłumaczenie. Lepsze znaczenie to tłumaczenie. Dobra, pan wybaczy się, nie tłumaczy, co ja was będę tutaj uczył tajnego języka. No. No ale to taki idiom oznaczający frajera i tak znalazłem takie właśnie tłumaczenie. No i to te znaki różne. No, takie znaki ostrzegawcze i informacyjne. Na przykład kwadrat z kropką w środku to jest brutalny właściciel. A krzyż, rozmawiaj o religii, taka wskazówka. No, to właśnie, jak trafisz na pobożną osobę, to dobrze pogadać z nią o religii, żeby umocnić ją w tym przekonaniu, że warto nakarmić głodnego na przykład, nie? Głodnych nakarmijcie, spragnionych napojcie. No. Mogło być takie dobre połączenie na przykład trzech znaków gdzieś tam wyrytych w desce śrubokrętem, który zwykle miał przy sobie taki hobo. No w ogóle miał różne narzędzia. Z 10 różnych narzędzi miał przy sobie w tym swoim tobołku. No, takie trzy znaki, bo przykładowo kot, czyli miła pani, tam, tu mieszka miła pani, krzyż, rozmawiaj o religii i fałka, oznaczająca dobroczynność, taki ptaszek, nie wiem, czy to fał, czy taki ptaszek, bo na rysunku to tylko widziałem, ale raczej taka fałka, albo takie, wiecie, no, oznaczenie, check, nie, to po angielsku się chyba nazywa tick, tick. No, więc to dobre połączenie, nie? Ale z kolei dla nas mogłoby być bardzo złowieszcze, jakbyśmy zobaczyli taki specyficzny znak. Nie jest go łatwo opisać, bo to jest taki diamencik, no, czyli taki kopnięty jakby, znaczy obrócony o 45 stopni kwadrat, czyli taki diament z linią idącą od górnego wierzchołka, tak do góry. I taki znak oznaczał dokonaj zemsty. I to myślę w jakichś naprawdę takich przypadkach, gdzie po prostu ktoś, nie wiem, tam spałował takiego hobo albo szczuł psami. No, przypuszczam, że mogło to być w połączeniu. Mogło to być na przykład dwa znaki koło siebie, ten kwadrat z kropką, o którym wspomniałem, czyli brutalny właściciel i dokonaj zemsty, nie? Na tym brutalnym właścicielu. No, tak jak mówiłem, mieli też swój kodeks, swoje takie podstawowe zasady, żeby nie robić syfu w danym mieście, dbać trochę o reputację hobo. No i wiadomo, że jak są pewne zasady, dosyć twarde takie, elementarne, to musi być też jakaś kara za złamanie tych zasad, nie? No więc mieli trochę takie jak bandyci troszeczkę cechy, bo bandyci też się lubią czasem rozliczać we własnym zakresie w swojej społeczności, nie? Jak już mówiłem, są spore różnice, bo tu jest jakby namawianie do tego, żeby jednak być uczciwym, żeby pracować uczciwie, żeby trzymać fason jakiś, nie robić wstydu, i donosić na swoich, jak przeskrobie twój ziomek, hobo, coś, to donosisz nawet do władz, do niego. A no, a u gangusów tego to nie ma, bo sześcioną jesteś zaraz. Konfidentem, konfiturą. Ale też to taka charakterystyczna solidarność w tej społeczności. Jeden za drugim, ale też mieli w tych zasadach na przykład tak, żeby nie atakować, nie ranić, a wiecie, taki hobo każdy praktycznie miał ze sobą nóż w ekwipunku, bo to jest podstawowe narzędzie właściwie dla człowieka, który gdzieś żyje sobie na wolności, gdzieś w terenie, no w terenie jest, nie, no to nóż to jest podstawowe narzędzie. Można nie mieć od biedy otwieracza do puszek, który miał zwykle taki ktoś. Bo też kiedyś, wiecie, butelki to były, nie miały takich odkręcanych kapsli na przykład, tylko były kapslowane tak jak piwo dzisiaj raczej, nie? Albo jakiś korek był na przykład, który trzeba było tam wydłubać. No więc to trzeba było mieć pewne narzędzia. No, więc tutaj są pewne różnice. Ważną zasadą było też to, żeby w pociągu nie robić syfu, żeby po prostu zachowywać się tak jak członek załogi w tym pociągu. Jak tylko się da, żeby tam nie nasrać, nie zabazgrać niczego, bo ten pociąg był cholernie ważny. No i żeby się też nie bić z tymi bykami bullies, którzy tam przyjdą po ciebie, to żeby raczej zwiewać. Po prostu oni, to było bardzo sprytne. Oni dobrze wiedzieli, że gdyby zabili takiego strażnika kolejowego, to mieliby potem strasznie przesrane cała społeczność, tak? By się to odbiło szerokim echem, więc za wszelką cenę tego unikali. To nie byli bandyci. No i mówiłem wam już o tej zasadzie, że jak skrzywdzi dziecko taki, to wręcz jest obowiązkowo, że idziesz do władz i donosisz. I jeszcze przypuszczam, że sami się z takim rozprawiali, bo w tym kodeksie jest napisane, że to są największe ludzkie śmieci, które niszczą każde społeczeństwo. I że jest to opisane jako tak coś najgorszego, nie? No, szkoda, że w kościele katolickim ta zasada nie obowiązuje za bardzo, nie? U katolików właśnie. Ten Klecha Piotr G., no Glas, to tam, o którym teraz jest głośno, bo właśnie ma takie zarzuty, takich, jest o ileś tam takich uczynków oskarżony, egzorcysta, psia jego jucha, to wiecie, znalazłem dzisiaj, przypadkowo mi się w sumie wyświetliło, on na jakimś kanale, Czasy Ostateczne, aż mi się słabo zrobiło, bo moja audycja się tak nazywała. Nazywa w sumie, może jeszcze będę nadawał pod tą marką Czasy Ostateczne, aż mi się słabo zrobiło. I on też ma taki kanał i tam napierdala dalej takie pseudokatom kocopoły w stylu tam uderz w pasterza, a owce się rozbiegną, tak? To specjalna akcja, tak? No. I do niczego się tam nie przyznaje, a jak się posłucha z nim wywiadów, to słychać, że on ma pierdolca na punkcie seksu. On tylko o seksie cały czas gada. I to seks gejowski, tu miałem do czynienia z takimi ludźmi, dotknął mnie, pamiętam, i poczułem tam szatana. Kurwa, tak, wiecie, takie pierdolenie księżowskie, nie? I tylko takie tematy go interesują właśnie. Wagina, kuta, cipa, seks, przed, po, małżeński, tylko seks, seks i seks. Seks, seks, seks. 666 go interesuje tylko. I ciągle o tym gada. Ale co chciałem powiedzieć, że właśnie u katolików nie ma zupełnie tej zasady, bo popatrzyłem na komentarze i 100% komentarzy, tam masa komentarzy. Jesteśmy za tobą, księże. Niech Bóg chroni, jesteśmy z tobą. O, bramy piekielne nie przemogą, te bram na naszych ognie piekielne nie przemogą. Trzymajmy się, proszę się trzymać. I tam bronią go, kurwa. Wszyscy, jak jeden mąż, po prostu go bronią typa oskarżonego o molestowanie dzieci. No. Weźcie się, katole, jebnijcie w łeb, naprawdę. No ale, jak mówiłem, pierwsza, najważniejsza zasada, decyduj o swoim życiu, nie pozwól, aby ktoś tobą kierował. Taka zasada, najważniejsza. To jak w dekalogu, ta pierwsze przykazanie tam tego, żebyś nie będziesz miał innych bogów chyba przede mną, tak? No właśnie. A co nosił ze sobą taki hobo, miałem wam powiedzieć? No, dawniej taki tobołek miał właśnie na kiju, jak włóczyki. Później plecaczek, jakaś torba, to się trochę zmieniało. A co w środku, to najważniejsze? No, wiadomo, jak mówiłem już, najważniejsza rzecz, którą w sumie trzeba mieć ze sobą. Nawet współcześnie by się przydało. Nóż, tak. Nie ma tu wielkiej filozofii. Ale jak się takiego noża używa często, no to niezbędna staje się ostrzałka. I miał ze sobą ostrzałkę zwykle. Taki człowiek. No i kilka innych narzędzi. Nożyce, ale takie solidniejsze trochę. Takie, którymi można było, powiedzmy, ciąć blaszaną puszkę, nie? Nie takie nożyczki, tylko takie konkretniejsze nożyce. I... No właśnie to było przy rzemiośle potrzebne. Można było zrobić jakąś lampkę prowizoryczną z puszki, kucheneczkę taką. Co ciekawe, wiecie, znalazłem informację, że kiedyś puszki miały luty ołowiowe. I ci ludzie, jak oni gotowali w tych puszkach, to było nagminne, bo kto nosił ze sobą jakąś kuchenkę specjalną, nie? Jakąś kuchenkę turystyczną. No to... A co? Tu mi ktoś wypomina, że coś pije? No czasami pije, no. Hobo też pił czasami. No właśnie, no i to było bardzo niezdrowe. Przypuszcza się, że wielu ludzi mogło zginąć przez te ołowiowe luty i przez gotowanie w takiej puszce, nie? Co innego, jak to się otworzy i się wyciągnie to zawartość, przerzuci do jakiejś miseczki, a co innego, jak się to podgrzewa po prostu i nie było to dobre. No, ale to ludzie tak za bardzo nie mieli wtedy wiedzy, nie orientowali się, machali ręką, no i... Tak, ale mogło to się przyczynić do śmierci wielu hobo. Jakoś w starożytnym Rzymie też mieli jakieś ołowiowe rury, coś takiego, nie? I też mogli dostać jakieś ołowicy czy czegoś tam. O, tak więc nożyce, śrubokręt z płaską końcówką. I tu ciekawostka. Śruby z grotem takim... krzyżakowym, z otworem krzyżakowym, to zostały wynalezione dopiero w 1933 roku przez Amerykanina Johna P. Thompsona i była to odpowiedź na problem z tradycyjną taką śrubą, gdzie było jedno wgłębienie. Dzisiaj też czasami nadal gdzieniegdzie takie śruby są, nie? No i wiemy, że często śrubokręt wypada z takiego jednego rowka, szczególnie jak jest źle dopasowany, ma nieprawidłową grubość, nie? Niszczy się to wgłębienie z czasem. No i co ciekawe, okazało się, że proces technologiczny wcale nie jest taki prosty, żeby wyprodukować takie śruby. Wiele firm, które wytwarzały śruby, nie mogło sobie poradzić z tym za bardzo. To taka była nowość. No i to nie tak prosto było to zrobić. No ale taki hobo miał jeszcze zazwyczaj taki prosty śrubokręt, płaski, jak to się mówi, tak? Też mu był potrzebny, no tu coś wkręcić, tu coś naprawić, no śrubokręt dla kogoś, kto chce coś zreperować, to komuś na przykład na zlecenie. No, mi się przypomina, kiedyś, pamiętam, jakiegoś fachowca wezwałem do naprawy czegoś tu w domu. Czy jeszcze w poprzednim mieszkaniu chyba. Nie pamiętam, co to było, czy jakiś tam zamek, czy coś. Słuchajcie, on przychodzi, tam przygląda się, coś tam sprawdza i nagle, ma pan może śrubokręt? Ja mówię, kurde, to co pan z takimś tutaj odreperowania, majster klepka i pan bez śrubokręta przychodzisz, serio? No tak, wiedzie pan tego, czy... No, to może właśnie taki hobo miał ze sobą różne narzędzia, kombinerki też, znaczy szczypce, właściwie kombinerki bardziej, kombinerki, żeby chwycić sobie rozgrzany ten garnuszek z ogniska czy puszkę, nie? Żeby wygiąć jakąś blachę, żeby coś majstrować. No i tak samo śrubokręt, nożyce, pilnik też. Pilnika używał na przykład, żeby naostrzyć sobie gwoździe, bo miał też kilka takich dużych gwoździ ze sobą. One były wbrew pozorom bardzo ważne, no bo chcecie sobie coś podziurkować. Takim gwoździem można coś podziurkować, można wbić go w drzewo i rozwiesić sobie sznurek, który też miał sznurek, żeby sobie powiesić pranie, żeby wyschło. A czy coś w ogóle przybić, żeby coś powiesić, cokolwiek. Przydatny jest gwóźdź, bardzo jest przydatny gwóźdź. No i takiego gwoździa trzeba było naostrzyć po prostu i do tego był potrzebny pilnik. No właśnie, i to... Kurczę, nie wiedziałem, że tak późno wynaleziono i to jeszcze w Stanach te śruby z krzyżakowym otworem w grocie. No i też za robotę często hobo dostawali po prostu konserwy, nie? Były kiedyś popularniejsze konserwy niż dzisiaj. No i wiadomo, wtedy no, potrzebny jest otwieracz, nie było tych zawleczek jak dzisiaj. No więc, chociaż ja spokojnie nożem otwieram, nie wiem, no ale nóż się niszczy jednak trochę, to rozumiem tutaj potrzebę posiadania otwieracza. Szkoda noża zwyczajnie. Nożem można w ostateczności otworzyć, ale nie jest to jakoś trudne, nie? Był też właśnie pilnik, sznurek, gwóźdź, obcęgi. Tak się zastanawiałem, czy dzisiejszy multitool byłby dobrym rozwiązaniem dla współczesnego, powiedzmy, hobo. Ale mam wątpliwości, bo raz, że te dawne narzędzia, one jakoś tak solidnie wyglądają, nie? Taki multitool to może się rozwalić, nie wiem. A przede wszystkim zgubisz takie jedno narzędzie i tracisz wszystko. No to niby jakaś dobra cecha, jakiś zysk, oszczędność miejsca, powiedzmy, w ekwipunku, tak? Masz takiego jednego multitoola i on ci zastępuje te różne narzędzia. No ale zgubisz to, albo ktoś ci ukradnie, zabierze i zostajesz z niczym. No a jak stracisz pilnik sam, czy tylko śrubokręt, to zostaje ci jeszcze kilka innych potrzebnych narzędzi i one jednak mimo wszystko wydawały mi się bardziej trwałe. Zresztą to były kiedyś takie naprawdę, te dawne narzędzia były bardziej trwałe, tu może ktoś potwierdzi, ale tak mi się wydaje, niż te dzisiejsze, nie? Zwłaszcza, że dzisiaj wiele się z tego w Chinach gdzieś produkuje, Chiny nie słyną z tego, że robią jakieś super mocne, trwałe rzeczy. A kiedyś, wiecie, mieliście te obcęgi takie chamskie, stalowe, nie? Stalowy pilnik, stalowe jakieś te obcęgi. Wiesz, Krawcuniu, że rzemieślnicy byli nazywani gwoździami, tak? A to nie wiedziałem. Ciekawi mnie, jak dzisiaj się puszki robi, jak się je, czy lutuje, czy... Tak, przepraszam, tutaj mam z podkładem czasem problemy, mam jeden... Za cicho mam ten jeden, co sobie sam przygotowałem. Dobra, teraz już powinno być okej. No właśnie. Dzisiaj się jakoś zgrzewa te puszki, zgrzewa się, że one się po prostu, ten metal się jakoś topi i się przytwierdza, tak? Bo dzisiaj nawet jadłem konserwę, żeby się wczuć trochę tak w audycję, wiecie, też sobie konserwę zjadłem, no to tak otworzyłem i ja tam nie widzę żadnego lutu, żadnego nic, po prostu tak jakbym przeciął blachę, tam nie ma żadnego, tam nie ma niczego. No. Także kiedyś było trochę, no i jak mówiłem, otwieracz do butelek też był potrzebny, bo kiedyś te butelki albo kapslowane, albo jakiś korek, a nie, że sobie odkręcamy jak dzisiaj plastikowy ten. Ale to jak to się zmienia, nie? Dzisiaj z kolei przeszliśmy na przytwierdzone te korki. Jak wam się pije z tego? Bo mi fatalnie, po prostu ciągle się, a to się ubrudzę jakimś kefirem, a to coś. I jakoś kiepsko się to sprawdza. Ale już mówiłem wam, że pisali na portalu, że nawet jak urwiecie ten przytwierdzony korek do butelki, to nie poniesiecie kary. Ludzki pan, nie? Jak ja się ucieszyłem, że nie poniosę kary żadnej, że to jest, nie powinno się tak robić, ale nie jest to nielegalne. To jak ja się cieszę, że do więzienia nas nie wsadzą, jak urwę korek albo mandatu nie zapłacę. Czujecie? Idziecie sobie tam, pyk, a to niewygodne, urywam ten korek tam. Do śmietnika go wyrzucacie, a ze śmietnika wypełza pan Wadza, pan funkcjonariusz, i ten korek już trzyma tak w palcach, bo on się ukrył w tym śmietniku, żeby was się tam przyczaić na was, bo coś miał przeczucie, że ktoś tu dokona przestępstwa polegającego na urwaniu korka. I pokazuje tak, co my tu mamy? Urwany korek nielegalnie. No bez żadnego chyba lutu dzisiaj jest. No po prostu jest to jakoś zgrzewane, nie wiem. Po prostu sprytnie. Że to się samo tak jakby przyspawuje, nie? Po prostu jakoś tak. Ja bym za urwanie takiego korka dawał 25 lat więzienia albo 200 zł grzywny do wyboru. Jak u Kononowicza. No ale to fakt, tak jak piszecie, no nic tylko czekać, aż to się zmieni i będzie mandat, jak was przyuważy pan władza. To jest właśnie to przesuwanie okna Overtona albo gotowanie żaby, no i to, co jeszcze, nie wiem, 10 lat temu było zupełną abstrakcją, to dzisiaj już jest takie, że no to by było głupkowate troszkę, jakby to zrobili, ale no cholera wie, co im do głowy strzeli, nie? No i co, byśmy się tak strasznie zdziwili, jakby nagle ogłosili, że jest może nie 500, ale na przykład 50 zł kary za, jak was ktoś przyuważy, że urywacie korek od butelki, nie? A to naprawdę ciężko się pije z butelki z tym korkiem, to się można oblać, jak i niewygodne to jest. A czemu to w ogóle ma służyć? Ja nie rozumiem, że co? Alarm dźwiękowy, tak? Żeby jeszcze zrobić, tu proponujecie, że urywasz korek i się włącza alarm. I wszyscy się patrzą na ciebie w sklepie, czy tam pod sklepem i tak jak na porywaczach ciał, na inwazji porywaczy ciał, tak pokazują na ciebie palcem i krzyczą. I zaczynają cię ścigać wszyscy. Musisz tam spierdalać. Nie. Polak stworzył pierwszy na świecie kapslami strzelający otwieracz do butelek? Ale jak to kapslami strzelający? Że wydaje taki dźwięk, jak otwierasz butelkę charakterystyczny? Taki jakiś nowatorski zrobił? Sprytny otwieracz? Taki bardziej płaski? No bo są różne te otwieracze, przeróżne, nie? Tak proste urządzenie, a otwieracze potrafią różnego kształtu być, różnego typu. No. Taka mała dygresja. Wiecie w ogóle, że takie kowbojskie saluny, taki salon, nie? Gdzie ludzie się przychodzili napić, poweselić, potańcować, pograć w pokerka. No to trochę inaczej to wyglądało w rzeczywistości niż nam pokazują na filmach. Przede wszystkim tam się nie tylko piło, jak na westernach, tylko się też jadło. I to nie mało, po prostu tam się przychodziło też zjeść. I w pewnym momencie wprowadzono tam coś takiego jak szwedzki stół. Że można było sobie, jak kupiliście drinka, wziąć co tam chcieliście. Jakoś był jakiś garnek z fasolą i bekonem. Ostrygi, co ciekawe, które podobno były bardzo wtedy popularne i lubiane, to też byśmy się tak nie spodziewali, że kowboje jedli ostrygi, czy jacyś robotnicy, nie? Właśnie przychodzili i sobie w salonie ostrygi jedli, a jedli, się okazuje. I lubili. I różne takie proste dania, nie najlepsze, nie najwyższej jakości, ale kupowaliście sobie drinasa i można było sobie jeść. Szybko właśnie barmani wpadli na pomysł, że to jest dobre, to jest bardzo zachęcające, bo ludzie przychodzą i wiedzą, że mogą się przy okazji właśnie najeść, kupując tego drinka. Whisky były w zasadzie najczęściej do wyboru, tylko tak jakby dwie. Nie było tak jak dzisiaj, że wchodzicie do knajpy, a tam tych butelek 1000, tylko była whisky do dupy i whisky dobra. Byle jaka i dobra była, no. I zwykle ta dobra to miała jakąś markę, było podpisane, jakaś tam markowa, znana firma, a te gorsze to tak jak jabole dzisiaj, wymyślano te nazwy, jakiś tam chory pies, jakiś tam, nie wiem, parszywa dwunastka albo jakieś encepence, już nie powiem, co ci w ręce. No takie z dupy w ogóle se nazwy wymyślali i tam i pisali po prostu, nie? Na etykiecie. To znaczy na drukowanej etykiecie, tylko że to po prostu tak jakby te rozlewnie też wypuszczały gorszą whisky, tylko nie chciały się do niej przyznawać. No i można było sobie taką byle jaką wziąć, no to wtedy trzeba było ją tam z czymś wymieszać, nie? Po prostu, a tą lepszą można było, tak jak dzisiaj, pić samą, no. Ale też, co chciałem powiedzieć, że barmani wpadli na pomysł, żeby słone rzeczy dawać. Podobno dzisiaj też tak jest, że też bardzo chętnie proponują nam jakieś tam słone paluszki, słone ciasteczka, słone różne rzeczy, bo to się pić chce i zamawiasz kolejne drinasy. No i też same słone były, jakieś właśnie słone ostrygi, jakaś dosolona fasola. W ogóle kiedyś ludzie dużo tej fasoli jedli. Ja strasznie lubię fasolę po bretońsku, powiem wam. Mógłbym cały czas jeść taką fasolę. Ona się nie nudzi, cholera jasna. To jest naprawdę dobre danie. Taka fasola z mięsem, nie? Żeby tam trochę kiełbasy było wkrojonej. Lubię, lubię. Strzelający jest tylko Kabum. To jest nazwa takiego otwieracza specjalnego, że strzela? Aha. To jakieś amerykańskie wasze wynalazki. No i tak naprawdę taki salon to było ciekawe miejsce. W ogóle ten szwedzki stół, no tak trochę rynek też działa, że po prostu stało się to takim standardem, że jest to jedzenie w cenie drinka. Jesz ile chcesz i to zaczęło się przyczyniać do spadku dochodów po prostu, bo ludzie to wykorzystywali. Przyszedł się, kupił jednego drinka i nażarł się, nie? I musieli konkurować ze sobą, bo no, jak już wszyscy to proponują, to co? To ty nagle przestaniesz proponować to jedzenie? To wszyscy już nikt do ciebie nie przyjdzie. No i tak sami na siebie trochę jakby no, strzelili sobie w stopę, nie? Ci właściciele tych salonów. No, też takie obrotowe drzwi słynne, kowbojskie do salonu, to też jest wynalazek trochę późniejszy, bo to na początku mieli zwykłe drzwi. Dopiero potem wynaleziono specjalne zawiasy, jakieś tam ze sprężyną, przypuszczam, które umożliwiały robienie takich drzwi obrotowych. No, ale to był dobry wynalazek i był popularny, ponieważ tam się jarało dużo. Przypomnijcie sobie, nawet w głupim PRL-u jeszcze był czas, że się w knajpach normalnie ze szlugiem siedziało, dmuchało się tam na sąsiada, nikomu to nie przeszkadzało. No i a w takim kowbojskim salonie to tam musiało być zadymione na maksa, no więc musiało być przewiewnie, nie? Przypuszczam, że po prostu takie drzwi były wyjmowane z zawiasów, na noc i się wstawiało normalne drzwi, żeby zamknąć lokal, prawda? Co tam jeszcze? No pianinko, wiadomo, ktoś na pianinku sobie grał, ktoś sobie jadł, ktoś sobie pił, ktoś grał w pokera, ale też prostsze niektóre jakieś były popularne gry karciane, zapomniałem nazwy. No, dziewczynki se tańczyły kankana. Fajne miejsce. Dzisiaj to takie miejsce, gdzie sobie coś... Nie ma właściwie chyba takiego miejsca, gdzie i sobie coś zjesz, i się napijesz mocnego alkoholu, do woli,

Albo idziesz do jakiegoś seks klubu i tam sobie popatrzysz na tańczące dziewczynki i się napijesz, ale już chyba nie zjesz. No, ciężko mi sobie wyobrazić, że stripteaserka tam się na rurze przeciąga, a tu się siedzi koleś i fasole żre. Mam kurwa, jakie dobre. Jeszcze na kiełbasy poproszę. No to raczej nie ma takich miejsc, nie? No, a jeszcze żeby na pianinku ktoś fajnie zagrał, no to gdzie? To raczej... Taka muzyczka bardziej. Dobrze, że nie pachy, pisze Silver. Nie wiem. Bym się nie zdziwił, jak może i pachy. Nic co ludzkie nie było wtedy ludziom obce tak troszeczkę i... Przypuszczam, że różne tam rzeczy się mogły w takim salonie dziać. Muszę sobie odtworzyć, kurczę. Gdzieś widziałem przepis właśnie na taką kowbojską fasolę, którą podawano właśnie często w salonie. I ona, to jest bardzo prosty przepis, tylko że tam na przykład się melasy dodaje. Takiej ciemnej melasy, to syrop taki, tak? Taki amerykański syrop. Coś wiecie na ten temat, z czego się melasę robi? To taki słodki syrop, prawda? To jest żywica jakaś z drzewa, czy co to jest? Melasa. Za co dostałem bana na czacie? Nie dostałeś żadnego bana, Marcinie. Zresztą cię widać to, jak nie masz bana. Może jakaś wiadomość została twoja skasowana, ale nie widziałem nic takiego. No, także szkoda, że nie ma takich miejsc. Ja bym, jakby tu w środzie było, to ja bym sobie poszedł z przyjemnością, kurczę, popatrzył na ładne kobitki, nażarł się fasoli za darmo w cenie drinka. Kto nam dzisiaj da coś zjeść w cenie drinka? Nawet jak ten drink będzie kosztował 20 zł, to kto nam da dzisiaj się najeść, nie? Przy okazji. A wtedy się jakoś dało. I pytanie, czemu dzisiaj się nie da, a wtedy się w takim salonie kowbojskim dało tak to zorganizować? Nie wiem. Okej, ale dość już tematu dzikiego zachodu. Wróćmy może do hobo. Już powoli będę tu kończył chyba temat. To poczekajcie jeszcze sekundę, może telefony jakieś podbieram, pogawędzimy sobie jeszcze, ale to już za chwilę, bo już się tu szykuję do końcówy. No, co o czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? No i jeszcze widziałem w ekwipunku takiego hobo takie pudełeczko na zapałki wodoodporne i ono było zrobione z naboju od strzelby po prostu. Z takiego kartridża, nie? Po prostu i to takie wodoodporne zapałki, wiadomo, ważna rzecz.

No, współczesnych hobo nie ma już zbyt wiele. Właściwie to wymarły gatunek. Ale w wywiadach, które sobie słuchałem z nimi, z takimi jeszcze, co zostali, to zwykle są starzy ludzie właśnie już, którzy no dawniej przeżyli wiele przygód właśnie podczas swoich podróży. I widać, jak oni się wypowiadają, że są naprawdę spoko ludzie. W ogóle nie czuć, że to jacyś menele właśnie, jacyś zbóje, nieroby, tylko ludzie z pewnym kodeksem życiowym, bardzo ceniący sobie wolność. Pracowici też. Oni ubolewają często nad dzisiejszym światem, że no, nie do końca im się podoba to, co teraz jest. Ale też, co mnie zdziwiło, że wcale tak nie marudzą, że a, młodzi to zepsuci coś, tylko raczej tak niektóre tam rzeczy im się nie podobają. Może to właśnie, że trochę zabierana lub raczej, nie wiem, może sami oddajemy naszą wolność za wygodę, za bezpieczeństwo, nie? A wtedy bezpieczeństwo czy wygoda to gdzieś tam na ostatnim miejscu były. No, kto nam tam zapewniał jakieś bezpieczeństwo? Taki strażnik kolejowy mógł nas pałą w łeb zdzielić, kopnąć gdzieś, wrzucić do rowu zakrwawionego i co mu się, kto mu co zrobił?

jakieś zasiłki, jakieś zapomogi. Nie. No, Stany Zjednoczone w dużej mierze zostały zbudowane, ich siła na tym, że ludzie musieli po prostu być pracowici, zapierdalać, coś osiągnąć. No mają swoje zloty, hobo, ale jak mówiłem, to taka parodia się zrobiła trochę. Skomercjalizowało się i to bardziej taki jarmark, nie? To jest miasto Laramie, stolica hrabstwa Alabamy w stanie Wyoming. No i tam przybywają sobie ludzie co roku, bawią się. Jak mówiłem, nie można psa przyprowadzać, mają uraz do psów, hobo, bo ich kiedyś szczuli może tymi psami. Może nadal szczują. Bo wiecie, taki człowiek też ma dużo zapachów na sobie. Psa to często dezorientuje i on się agresywny robi też. Dlatego pies listonosza ściga. Myślę, że z tego powodu. Nie, i nie wolno tam pić na tej imprezie, co w obozach sobie pili. To, jak mówiłem, nie byli abstynentami. Po prostu dbali o reputację trochę. Nie chcieli się zamienić. Nie chcieli, żeby członkowie ich społeczności przynosili innym wstyd, staczając się. I dlatego były twarde zasady dotyczące, żeby nie nadużywać tego alkoholu. Tyle. No a wydarzenie no takie mainstreamowe się zrobiło. Już tych hobo jest jak na lekarstwo. To są tacy dziadkowie jacyś, którzy już wspominają tylko. A może to się zmieniło właśnie. Tu wcześniej pisaliście, że o Meksykanach, że może Meksykanie dzisiejsi tak żyją trochę, nie? Że podróżują z miejsca na miejsce. No ale też, jak świat się tak zmienił, to ciężko, żeby to nie znikło, no bo i kolej się zmieniła, i dzisiaj wszędzie kamery są, gdzieś tam próbujesz, mówię, ci goście, którzy chcieli przeżyć taką przygodę w starym stylu, wskakiwać do pociągów, podróżować na duże odległości, no to szybko się zderzyli z dzisiejszą rzeczywistością. Łatwo takich się wykrywa dzisiaj. To jest dzisiejszy świat. Wszędzie są kamery, wszędzie są podsłuchy, wszystko jest jawne. Kiedyś była taka bardziej, no tu, nomen omen, wolna Amerykanka, nie? I można było sobie pozwolić na więcej, no. Więcej to było, można było się gdzieś schować, ukryć, pokombinować, a dzisiaj... Dzisiaj wszystko, jesteśmy podani na talerzu, tylko coś przeskrobiemy, tylko się zachowamy niezgodnie z jakimiś zasadami, to zaraz no, wparują do chaty, nagrają, wywloką. No, plus taki, że dzisiaj nas powiedzmy nie zleją pałą, nie? Tak bardzo, dotkliwie, nie zastrzelą jak tych hobo kiedyś, strażnik kolejowy mógł zabić, były takie przypadki, że normalnie do nich strzelano. Za moich jeszcze czasów, jak byłem mały, to myśmy się często szwendali gdzieś po torach właśnie, przy pociągach. No to się mówiło, że taki sakista, właśnie taki strażnik kolejowy, to on ma jakąś strzelbę i strzela solą. Nie wiem, czy jakiś mit, czy fake, czy faktycznie są takie naboje, które strzelają solą, że nie ma tam pocisku, tylko jest wystrzeliwana tak jak śród, sól, nie? No i słyszałem, że podobno były takie przypadki, że do takich, co gdzieś tam się pałętali, gdzie nie trzeba, gdzieś tam przy wagonach, coś, to, czy się wspinali gdzieś na jakieś tam maszty, co ja lubiłem bardzo robić, no to, że można było oberwać solą po prostu. Nie wiem, czy to prawda. No, także gatunek wymarły. No ale cóż, ale dzisiaj są też różne grupy ludzi, różne subkultury jakby, grupy społeczne, których kiedyś nie było. Świat się zmienia, czy... Ale trochę mi smutno, trochę mi żal. Trochę mi żal, że nie ma już takich hobo, nie? Też to taka fajna okazja, żeby kogoś wynająć i pomóc. I widzicie, oni... Dzisiaj to byśmy tak się bali kogoś z ulicy wziąć i wynająć, nie? Weź mi pan napraw drzwi na przykład, bo mi się zepsuły. Albo weź mi pan tutaj wymień koło w rowerze, bo ja nie umiem. Albo tutaj urwał mi się kurek od kaloryfera czy coś. No to... Czy pomaluj mi pan szopę? Balibyśmy się trochę, że to nas okradnie, że... Bo... No tutaj siłą tej grupy
tej kultury było to, że oni mieli te twarde zasady swoje i się ich trzymali i rozliczali się we własnym zakresie. I ludzie dzięki temu, no dzięki temu zapracowali sobie na jakąś reputację, więc człowiek nie bał się aż tak strasznie zatrudnić takiego hobo, prawda? Gdzieś go tam do ogródka, żeby ci coś przeniósł, szopę ci pomógł zrobić. Fajne było, a dzisiaj... No, takie bezpieczeństwo z jednej strony, tu kamery, podsłuchy, wszystko zaraz cię zlokalizują, policja sprawna, nie? Ty masz prawa, mają obowiązek przyjechać, a człowiek się boi wziąć kogoś z ulicy i powierzyć mu coś, bo ci albo zgwałci dziecko, albo ukradnie coś z domu, z mieszkania, albo coś, boimy się. No, może dlatego, że nie wiem, że jest nas więcej na przykład i statystycznie jakoś to tak działa, że jest większe ryzyko. Nie wiem. Nie wiem sam, z czego to wynika. Może macie jakąś opinię na ten temat? Może nie jest tak źle? Może to bardziej w naszej głowie jest, nie? Po prostu, że się boimy, że nie ufamy drugiemu, bo to jakiś łotr na pewno. Może to jest tylko w naszej głowie bardziej. Chociaż... Nie wiem.

No, pozdrowionka dla Tomisia, który sobie tam odpoczywa z rodzinką. No i się też do patronów dopisał, także mam znowu czterech patronów. Ostatnio ubyło, dobrodziej tutaj zakończył, ale i tak, jak mówiłem, bardzo serdecznie dziękuję za długi czas tutaj sponsorowania. No dzisiaj ciężkie czasy, słuchajcie, ciężkie czasy. No, to może ktoś zadzwoni i powie, czy chciałby tak żyć, czy nie korci was czasem, żeby na przykład rzucić wszystko w diabły. U nas się mówi, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, nie? A może by tak rzucić wszystko i wsiąść do pociągu byle jakiego? Czy potrafilibyście sobie swój jakiś ekwipunek taki... Przypuszczam, że większość z nas nie ma tak zorganizowanego ekwipunku, żeby się spakować w jakiś plecak. Dziś mówimy o plecaku ucieczkowym, prawda? I to naprawdę chyba warto mieć. Jak gdybym miał kasiorę, to bym zaraz sobie coś takiego zorganizował. Właśnie taki plecak ucieczkowy, w którym miałbym właśnie kombinerki, nóż, krzesiwo, sznurek, kilka gwoździ, ostrzałkę. Wszystkie te rzeczy, o których wam mówiłem, nie? Świetna sprawa. I to nie tylko na jakąś apokalipsę jest przecież, czy na jakąś wojnę, tylko wyobraźcie sobie pożar. W takim plecaku można mieć też kopię najważniejszych dokumentów. No, lepsze to niż stracić całkiem dokumenty, nie? Mieć kopię, jakieś ksero ważnych dokumentów. I takie być przygotowanym, że jakiś pożar czy coś chwytasz za plecak i masz już dużo, dużo lepiej, bo tam masz ciuchy na zmianę jakieś. Proste narzędzia. Jakiś woreczek foliowy, sznurek, takie najpotrzebniejsze rzeczy, które mogą nam bardzo, bardzo się przydać potem, nie? Kilka konserw. No i już, to wystarczy, no. Też trzeba by się właśnie, no tak jakoś w tym stylu też spakować, żeby gdzieś wybyć w świat. No ale co? I porzucić to wszystko, nie? Co się ma. No to też środowisko, znaczy społeczeństwo się chyba, wydaje mi się, zmieniło na tyle, że dzisiaj to by było... Postrzegane jako jakieś szaleństwo chyba trochę. Zbzikował człowiek, nie? I też porzucił wszystko, na co pracował. Ale no, trochę by tak było, bo w sumie ci dawni hobo, to oni też, myślę, że najczęściej to zostawali takimi włóczykijami z powodów, nie że tam tęsknota za wolnością, tylko ta chęć wolności się pojawiała tak przy okazji bardziej. Ale bardziej chodziło o ucieczkę po prostu od zobowiązań, jakieś bankructwo, stracił dom, żona wyrzuciła i tak dalej, nie?

no Gosia, ale lepiej być przygotowanym na chwilę przynajmniej, nie? I mieć te podstawowe narzędzia do przeżycia, jakieś właśnie nóż, dokumenty, kilka konserw, ciuchy na zmianę, niż tego nie mieć wszystkiego, no. Chyba oczywiste, nie? Więc ja sobie będę organizował taki plecak ucieczkowy. Jak trochę mi parę groszy więcej wpadnie, to od razu sobie przygotuję taki plecak ucieczkowy. Na wypadek czegokolwiek. Różne mogą być okoliczności. Ja sobie poradzę, a ty, Krawcuniu, wątpię, tak? A czemu masz o mnie takie niskie mniemanie? I gdzie się wybierzesz? No nie wiem, a ty gdzie się wybierzesz? A co ty, jakaś jesteś survivalówka, że ty sobie dużo lepiej poradzisz, czy co? Nie wiem, Rambo w spódnicy, czy co?

0: No ale mówię...
1: Marcin Pizdzik, 14 zł. Krawiec byku krasy, lubię pomarańcze, a jak lubię pomarańcze, to ja biegam i tańczę, a jak biegam i tańczę, to zawsze są pomarańcze, a jak są pomarańcze, to chuj mi w dupę.
0: Ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Jakoś mnie to rozbawiło nawet. Marcin Piździk, to tak nieładnie troszeczkę, bo to wiadomo, że to do kogo tu pijesz, ale no niech ci będzie. Coś, SMS-y dzisiaj, SMS-em. No SMS to nie jest najlepszy sposób, bo strasznie zdzierają właśnie. W SMS-owych donate. Przede wszystkim środki do uzdatniania wody, wiedza o ziołach, jakie można spożywać, no jakiś atlas grzybów też na przykład, nie? Środki doraźnej pomocy sanitarnej. No, jakieś tabletki do uzdatniania wody. Nie, no o plecaku ucieczkowym to tak dzisiaj wiecie. Przy okazji, nie? I to tak niefachowo. Kiedyś o tym były audycje bardziej może fachowe, ale mi się odbija od tego piwska. Sobie piwko dzisiaj piję.

może można by sobie tak super niefachowo i lamersko zrobić ten plecak ucieczkowy, że tam, nie wiem, komórka, figurki z Gwiezdnych Wojen, karty Tarota, krem Nivea, najważniejsza rzecz, odświeżacz powietrza, tak sobie ktoś zrobił taki pseudo plecak ucieczkowy, psu na budę. No, myślę, że jakaś właśnie też zwykły sznurek jak przydatny może być, nie? Coś związać, powiesić sobie mokre ubranie, żeby wysuszyć, a coś na gwoździu sobie właśnie przywiązać, zmontować coś, kilka kijów związać, jakiś szałas prowizoryczny zrobić, ale też taka plandeka, taka jakaś płachta, nie? Żeby sobie właśnie okryć jakiś szałas, tak dalej, no, takie rzeczy. Ciekawe, jak było ciepło, to myślę, że całkiem spoko mogło być w takim obozowisku hobo. Sobie tam pili, śpiewali. Też ludzie, przypuszczam, kiedyś w takich salunach dużo czasu spędzali, no bo co innego robić można było? Siedzieć w tej ciemnej chacie i się gapić w okno? Jak taka babcia niedołężna jakaś, siedzieć w takiej ciemnicy i... No to człowiek gdzieś se szedł się spotkać, a jak się spotkać gdzieś, no to w takim salonie, nie? Posłuchać sobie muzyczki, napić się, spotkać jakichś tam znajomych. Także... No. Jak kiedyś gadaliśmy o tym, co by tu zabrać właśnie do takiego plecaka ucieczkowego, to Kotkiewicz ciekawą... rzucił też myśl, że on by wziął coś, co by mu tak zwyczajnie poprawiało humor. Czy to jakaś fajna książka, którą bardzo się lubi, czy to jakaś maskotka, coś tak, żeby nie oszaleć, nie? Żeby coś mieć, jakiś taki... No, coś takiego, co nam pozwoli nie oszaleć. Jakaś zabawka. No... Zimy to ja teraz sam się boję, cholera jasna. Teraz takie będą rachunki za prąd, za gaz. Mam wszystko gazem ogrzewane.

0: No dobra, jak coś wysłałeś na priwa, to później zobaczę po audycji, nie? Na prywatne konto, tak? Okej. Okay. Ja bym do takiego plecaka ucieczkowego wziął takiego wora z lerami mamy natury. Z 25 gram, żeby było przynajmniej. Albo z 50 jeszcze lepiej. 50. To właśnie ta rzecz, żeby na dobre samopoczucie, żeby nie oszukać, nie oszaleć, nie oszukać, co ja mówię. No dobra, nikt nie dzwoni, też nie zamierzałem jakoś długo siedzieć. Lepiej pozostawić niedosyt, prawda? A nadawać częściej. Zresztą, nie wiem, chciałbym zamknąć audycję. Trochę jestem i też wiem, że nie wszyscy lubią takie audycje, które powiedzmy mają jakiś temat. Ten temat został zamknięty, a potem zaczyna się ta część afterowa i audycja trwa 5 godzin. Czy 7, nie? I to... No to jak chciałeś, żebym coś puścił, to czemu mi wysłałeś na prywatnego? Cześć, Oberst, hej.
1: A siema, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, radiowców, nadredaktorów, redaktorów oraz czatowników. No nic, tak dzwonię, bo w sumie chyba kończysz, nie?
0: A ty, no, ty pisałeś, że coś mi wysłałeś na priwa, tak?
1: No właśnie w tej kwestii mówię, bo tak zbierałem tematy, żeby coś tak fajniej powiedzieć, bo dzisiaj się dowiedziałem, że strasznie słabe są moje telefony. No cóż, to więc mnie to zachęciło, żeby właśnie zadzwonić i trochę posłabić. Pozdro dla kuma tych. I ten, wiesz co, wysłałem ci pieśń Wojów. To jest pieśń Wojów, znaczy pewnie ludzie i tak nie skumają, nie? No właśnie, pieśń Wojów, także tam nic nie jest skandalicznego, nie ma żadnych jakichś takich rzeczy, za co kanał by mógł, no nie wiem, spaść czy coś, bo to jest moje autorskie wykonanie. Nie ma ani żadnych przekleństw, tylko śpiewam po niemiecku, nie? Po deutschlandzku. No i ten, to jest krótkie. No, jak chcesz to pójść, jak wolisz sobie sam sprawdzić, to jednak nie zaufać mi to też, okej. Okay.
0: Nie, to chodzi o to, że wysłałeś mi to, jak rozumiem, na prywatnego mojego Skype'a.
1: Tak,
0: krawiec,
1: tak.
0: No to jak ja jestem zalogowany na nocne radio? Musiał mu się tu wylogowywać, tak?
1: Aha, bo jesteś na czerwono. A to czekaj, to dobra, to mogę ci wysłać...
0: No co, a myślałeś, że jestem zalogowany na dwóch profilach naraz, tak? Na nocne radio
1: no,
0: i na...
1: Aha, ja to... się, wiesz co, nie znam na Skype'u. Ty jesteś prosty, jeśli chodzi o Skype'a, ja natomiast bardziej Discordowo, bo tak to po prostu nie ogarniam, więc wiesz, widząc ciebie na czerwono, pomyślałem, że może jesteś na komórce albo na jakimś innym urządzeniu sieciowym. No, więc...
0: Na komórce jestem zalogowany na prywatnym, ale co, mam komórkę do mikrofonu przyłożyć?
1: Nie, spoko. Dobra, to wyślę na nocne radio w takim razie też, czemu nie? Jak poczekasz chwilę? Jak oczywiście masz ochotę, bo sześć bagnie, to olejmy w ogóle temat.
0: Nie, jasne, chętnie puszczę tutaj.
1: To czekaj,
0: może
1: to
0: tak na zakończenie zrobimy sobie przerwę muzyczną tutaj.
1: Tak. O. Śmieję się, bo zaraz nie będą...
0: Ale to śpiewasz ty, to nie jest... AI, tylko ty śpiewasz, tak?
1: Nie, tutaj nie ma żadnych wałków, nie, to jest mój głos, nie, to jest mój autentycznie głos, moje wykonanie autorskie nagrywane w Audacity jakiś czas temu, więc wiesz.
0: No to Bieszczad będzie zadowolony, bo on strasznie kocha tą pieśń Wojów.
1: I nie Bieszczad, chyba ten, John Locke.
0: Aha, to John Locke? To pomyliło
1: tak jest, się. No i tutaj oczywiście z dedykacją też dla tutaj szanownego kolegi z nocnego radia Johna Locke'a. No, poszło.
0: A, sorry, kurde, to się tu pomyliłem. Widzisz, jak to się człowiek... No, dobra, to zaraz puścimy. A co myślisz, masz jakieś przemyślenia dotyczące hobo?
1: Nie wiem, co to jest. Nie słuchałem audycji, powiem szczerze, że dopiero zacząłem słuchać tak przed chwilą. Musiałbyś mi pokrótce wytłumaczyć. Nie znam tematu zupełnie, więc po prostu nie wiem.
0: Nie, to sobie to najwyżej sobie odsłuchasz, bo nie będę się teraz opowiadał całej historii od początku, no bez sensu.
1: Natomiast tak się zastanawiam, żeby polityczne tematy poruszyć, ale nie chcę w ogóle jakby się tytłać w tym, nie, bo jest po prostu zbyt dużo kupy ostatnio. Chodziło mi o te trzy inwestycje takie w Polsce, które kij wie, tak, co, jaki jest stan, znaczy wiadomo, jaki jest stan obecny, natomiast zastanawiam się w perspektywie tak paroletniej, co najmniej sześcioletniej, co jeśli chodzi o trzy tematy, tak, czyli atomówka, Izery, no i CPK, tak, to nieszczęsne. Według mnie na pewno CPK jest bardzo potrzebną inwestycją i bardzo by dużo pomogło Polsce. Natomiast co z tego wyjdzie, nie jestem specjalistą, więc tu nie będę jakichś analiz przedstawiał. Są naprawdę bardzo mądrzy ludzie, którzy to analizują, przedstawiają, jak to wygląda ze zezwoleniami, z audytami wewnętrznymi i z finansowaniem oraz te wypowiedzi pana Laski, nie, na temat, bo on jest tam specjalistą czy jakimś takim głównym opiekunem z ramienia rządu, który pilotuje ten cały projekt, nie, i próbuje tutaj wmawiać ludziom, że znaczy próbuję wmawiać. No tak, według mnie właśnie próbuję to robić, że my potrzebujemy kolejne 4 czy 3 lata dodatkowe, nie? Pomimo, że inne kraje, czy tam Chiny, czy Korea, wiem, że generalnie nawet w jednym kraju była taka sytuacja, że trzeba było wybudować sztuczną wyspę, też wybudować jakiś port, uwinęli się szybciej niż w ogóle ci planują to w Warszawie zrobić, więc szybciej, czyli o jakieś 6 lat czy w 5, a my tu chcemy w 11 budować w sumie, czy jakoś tak. I generalnie no śmieszy mnie to, bo te powody i przyczyny i skupianie uwagi na rozbudowie tych lotnisk, które i tak notabene technicznie nie są w stanie przerobić obsługi większej ilości pasażerów rocznie, to jest tam w milionach podawane, jak na przykład tam, Boże, ja nie mam pamięci do tych lotnisk, nie? W każdym razie we Wrocławiu jest chyba jakie tam Chopinowskie, nie wiem, czy Mokotowskie. Ja być może to źle mówię, tak? Natomiast są jakieś tam jeszcze lotniska. Ja nie mieszkam w Warszawie, po prostu nie mam pamięci do takich nazw. Natomiast wiem, że rząd się próbuje teraz skupić na rozbudowie tych lotnisk. No i przekierowując jakby uwagę, środki, wydłużając czas kosztem CPK, i to się ludziom nie podoba, nie? W takiej debacie publicznej, bo opinia publiczna jest negatywnie nastawiona. Ale nie o tym chciałem, nie? To tak napomkniałem. Jeśli chodzi o Izerę, to tam też są jakieś komplikacje wyszły. Jeśli chodzi o atomówkę, nagle, że jakieś są niby potyczki, znaczy potyczki, w sensie prawnie tam coś nie sztymuje, nie gra i się zaczynają schody, problemy. I tak ja już tak niestety klasycznie podchodzę do tematu na zasadzie, że chuj wie, czy to w ogóle powstanie, czy za 6 lat nie obudzimy się z ręką w nocniku, okaże się tak, ani inwestycji nie ma, pieniądze zniknęły, nie ma odpowiedzialnych, są długi, jest afera, są jakieś znowu cyrki w sądzie i wiesz, przesłuchania, i nikt nic nie ma poza stratą, nie? I pieniądze zniknęły, a w innych oczywiście nie będzie. Boję się tego scenariusza, natomiast zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże, nie? Liczę na to, że jednak Fir Deutschland ogarnie dupę, no i nie zablokuje po prostu tych inwestycji. Przynajmniej CPK, bo według mnie CPK jest najważniejsze i tutaj no powinno to dojść do realizacji jak najbardziej. Bo to będzie konkurencyjne dla Deutschlandii, wiadomo, nie? Niemcom jest to bardzo nie na rękę. Co uważam, że dobrze właśnie, że powinniśmy być konkurencyjni, jak najbardziej powinniśmy się wybudować i powinniśmy być konkurencją, bo jest to zdrowe dla rynku, a przede wszystkim bardzo koniunkturalne dla Polski, nie? Dla polskiej gospodarki. Natomiast dobra, nie chcę się wypowiadać jako specjalista, tam wracając do tego pliku, jak już otrzymałeś, to możesz puścić. Ja już za wiele więcej nie mam do powiedzenia w temacie audycji Hobo. Nie wiem, co to jest, muszę poczytać, więc się nie będę wypowiadać.
0: Wystarczy, że posłuchasz, nie musisz czytać, możesz posłuchać.
1: A tak zrobię, najpierw tak zrobię, bo sobie lubię tam gadać jakby, znaczy nie gadać, tylko słuchać twoich interpretacji, w sensie ty o czymś się dowiesz i tak mówisz po krawcowemu, nie? I to jest takie ciekawe doświadczenie, nie? No wiadomo, każdy przerabia jakby pewne rzeczy, które przeczyta, czy się dowie, nie? Na swój sposób, nie? No i tyle w sumie.
0: No
1: nie?
0: Tak, chcę trochę więcej takich audycji zrobić. Następna to już będzie chyba o Shinobi. Dzisiaj o Hobo. Tak jakoś czuję, zaczyna mi się to podobać, robienie takich tematycznych audycji, a nie takie, no i co tam u was tego, no dzwońcie, no kurwa. Słyszeliście, co powiedział? Na mnie? Kurwa? No i wiecie, zresztą zmęczony tym jestem.
1: I ja ci powiem, że wiesz, no nie dziwię się, no ty już kupę lat jesteś, no ile tam, 10, tak? Więc jakby ja, mi się tam podoba ten kierunek, nie? Że tam też gdzieś tam, no próbujesz coś od siebie dodać, coś, wiesz, coś popowiadać. Zawsze się znajdą malkontenci, nie? Krytycy. To jest naturalne, nie? Jesteś osobą publiczną, nie? Więc się wypowiadasz, więc trzeba się liczyć i brać na klatę jakby krytykę. Natomiast według mnie to jest dobry kierunek i ja to popieram, jest spokojnie. Także zajebiście i git, nie? I możesz to robić dwutorowo, w piątek bardziej luźniej, bo ludzie tak lubią, są przyzwyczajeni. A w tygodniu tam na dwie godzinki, godzinkę nawet. Przecież nikt nie mówi, że musi siedzieć 4-5
0: godzin. No właśnie. Co, jakiś mus? Więc, nie wiem. Więc też, że ja, przecież ktoś no, ewentualnie mógłby być niezadowolony troszkę, że rzucił donejcika, a tu już się kończy tak szybko, nie? Ale no to wiecie, to już wasza decyzja, czy tam, czy zasponsorujecie, czy nie. Też zawsze to jest jakiś głos tutaj wasz, żeby było więcej audycji tematycznych, nie? Tak jak dzisiaj, no a jak nie, to stwierdzimy, że ludzie nie chcą na przykład i będziemy sobie gadkę szmatkę robili, no i gadali, co tam u tamtego, co ten powiedział, a kto ma do kogo wąty i już, no. No, a w piątek faktycznie lepiej zrobić audycję luźniejszą, taką imprezową właśnie i to jedno nie wyklucza drugiego. No, w tygodniu zrobić jakieś tematyczne, a w piątek zawsze jakaś taka luzacka i bardziej zwariowana. No, a tutaj też przypominam, że w sobotę o 22 audycja Oram Żabę. Będzie to audycja Jacka z Australii, będzie to polemika z różnymi rzeczami, które mówi Jola, którą tak żartobliwie niektórzy nazywają właśnie Żaba, no i stąd tutaj Oram Żaba, nie Oram Żabę, tylko Oram Żaba, o, tego Żaba, no. Jola też deklarowała się, że się pojawi na tej audycji, że też się przyłączy, także może być naprawdę ciekawie, może być fajnie i też merytorycznie ciekawie, no.
1: No, no, no właśnie, bo też się zbliża wielkimi kromkami,
0: wielkimi kromkami.
1: Wielkimi kromkami się zbliża audycja Der Kanguren, chyba pod koniec czerwca, czyli teraz jakoś, tak?
0: No, no mówię, że w sobotę, 29, 22.
1: No widzisz, jestem tak już pijany, że już po prostu kompletnie nie docierają do mnie fakty, o których mi mówisz. No właśnie, to fajnie, fajnie. Może zadzwonię, zobaczę, jaki będzie mieć ten. No liczę na pewno tutaj na Jolę, że zadzwoni. No i będzie ciekawa dyskusja, co nie? Także tutaj jak najbardziej fajnie.
0: Nawet wam powiem, że być może nawet będą dymy, cholera jasna, no bo to różnie może być, no.
1: Tutaj mam taką informację, dostałem od koleżki, że jakby jest opcja uruchomienia Skype'a na dwóch kontach, w sensie jeden na odpalasz sobie na komputerze, a drugi z Wina i drugi jakby z instalki. Nie do końca rozumiem, ale tak podobno.
0: Nie ma co kombinować, bez sensu. Zawsze jak ktoś chce mi coś tu wkleić, to na nocne radio proszę, podczas audycji i już. No.
1: Powiedz mi, ktoś dzwonił dzisiaj, czy jestem pierwszy?
0: No niestety tylko ty właśnie. Myślałem, że może sobie pogadamy coś właśnie o włóczy kijach, o hobo, o Trumpach, ale bynajmniej nie tych Trumpach, Donaldach.
1: Tylko... Ale co byś chciał wiedzieć na przykład o Donaldach, naszych Donaldach?
0: Nie, o Trumpach bardziej.
1: A, o
0: Trump,
1: okay.
0: Trump to też taki amerykański włóczęga, menel, nie, Trump. Bo to właśnie hobo to są tacy pracownicy, którzy się przemieszczają ciągle i podróżują koleją, kiedyś podróżowali. I gdzie dotarli tą koleją, wskakując na pociągi towarowe, no to przybywali do różnych miejsc i tam szukali sobie pracy dorywczej, tak w skrócie, nie? I ciekawa bardzo taka społeczność, bo własny kodeks, własny slang, własne zasady różne, no i wiesz, i wcale nie tacy menele jak dzisiaj, że tylko day,
1: Tylko czyli taka jakby społeczność, nie?
0: Społeczność, tak. Może i wyglądali trochę jak menele, bo to wiesz, jak podróżujesz z tobołkiem na plecach, masz jakąś tam starą kurtkę, stare buty, stary kapelusz, no ale pracowici, wiesz, mieli w swoim kodeksie to, że trzeba właśnie się czymś zajmować, pracować, że nie można przynosić wstydu innym hobo, czyli stać się pijakiem jakimś. Własne znaki mieli też, jak dzisiaj mówiłem, potrafili oznaczyć jakiś dom, że tu jest brutalny koleś z psem, możecie szczuć psem, albo coś innego, tak jak dzisiaj złodzieje mają takie, wiesz, tagi swoje jakieś, nie, czy jacyś hip-hopowcy. No fajne, fajne, bardzo mnie ten temat zaciekawił i kurczę, może jak czasami może będę sobie marzył, że jestem takim hobo i sobie gdzieś wsiadam do pociągu byle jakiego i gdzieś wyruszam w świat, w ogóle żyję chwilą, nie? W lesie gdzieś sobie śpię, przy ognisku sobie gadam.
1: Ja i mi się przypomniało w ogóle, bo jakiś czas temu, jak wiesz, tam mieliśmy taką fajną sesję u Kotkiewicza i to były czasy, to w sumie XIX wiek, koniec XIX, prawie koniec XIX wieku, Teksas, co nie? I powiem ci, że ja się tam trochę tak za bardzo, znaczy w sumie dobrze, nie? Bo się tak za bardzo wczułem w swoją postać i ten, i dużo sobie poczytałem na Wikipedii w ogóle o tych odłamach Indian, o Apaczach i w ogóle o tych czasach Teksasu, nie? Bo tam było jeszcze takie pokłosie wojny secesyjnej. Kurde, ile tam w ogóle mega dużo było, pozdro dla wódza, wózów właśnie takich indiańskich. Były rozłamy, konflikty między Indianami, nie? Samo to miasto Teksas, fajne opisy. Oczywiście na angielskiej, zagranicznej tej Wikipedii, ale bardzo polecam sobie poczytać, bo to jest zajebisty kawał historii, a mega ciekawe, jak człowiek sobie tak potrafi jeszcze wyobrażać, a ja tam nie mam z tym problemu i właśnie pod backstory mojej postaci, czyli pod taki kontekst jakby, nie? Żeby mi było mi oraz współgraczom oraz mistrzowi gry Demiurgowi, czyli Kotkiewiczowi. Ale fajnie, fajnie wyszło, nie? Bo tutaj tak się bardzo wkręciłem, że aż zacząłem po prostu czytać o tamtych czasach, nie? Trochę. Potem już oczywiście tego nie kontynuowałem, nie kupiłem jakichś książek czy coś, ale mega ciekawa, taka angażująca historia, nie? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tamte lata, czyli XIX, początek, w sumie cały XIX wiek, nie? Można by powiedzieć. Historia właśnie miasteczek, tych konfliktów, nie? No i tutaj moja postać akurat była Indianinem i Indianinem, nie wiem jak jest prawidłowo, zakładam, że Indianinem. No i taki ciekawy żarcik to było to, że w tamtych czasach na takich Indian to się tak rasistowsko bardzo mówiło, jak to według dzisiejszej nomenklatury byśmy powiedzieli, bo się mówiło konus, nie? Czyli taki leśny murzyn. Tak się śmiano, bo to byli ludzie, którzy gdzieś zawsze między innymi gdzieś tam z takiej partyzantki, gdzieś tam w lasach, w krzakach gdzieś byli, atakowali, tak żyli, nie? No i takich określano, nie? Jak z nimi walczono różni biali, że tak powiem, przywódcy, tak? Jakiś wojsk. Także ten, no ciekawa story, bardzo myślę, takie szerokie pole i obszar do jakichś różnych opowieści filmowych, nie generalnie w ogóle jakieś nakręcenie jakichś filmów, pewnie są, nie? Jakby tak pokopać, poszukać o tamtych czasach i z powodzeniem zrealizowane. Natomiast no, myślę, że jeszcze szereg historii mogłoby zostać wymyślonych i ten. No to będę w ogóle polecam, nie? Sobie wejść na Pula Kości, taki kanał jest i tam jest kult boskości bodajże. Chyba tak, nie? I tam zobaczycie taką ostatnią sesję. Chyba tam 6 części jest, polecamy.
0: To było Cthulhu Dark na Dzikim Zachodzie, tak?
1: Nie, to nie był Cthulhu. To był uniwersum, czyli system kult boskość utracona. Coś takiego, tak się nazywa. Więc to nie jest Cthulhu.
0: Kult, co ja mówię, jakie Cthulhu? Kult, faktycznie. Kult, tak, tak, kult tak, boskość tak, utracona.
1: Tak jest.
0: Tak.
1: I tam mamy taką w klimacie Dzikim Zachodzie, nie? Dzikiego Zachodu, nie? Jest Zenek Rumbla, no i ten, ja i jest jeszcze chyba Sulik, tak, Sulik. No i ten, i prowadzi właśnie Kotkiewicz, ale bardzo fajnie wyszło, zajebiste story, nie? I taki trochę abstrakcja surrealistycznie się kończy, ale fajne, fajne, nie? Mi się podobało. Także, a polecam w ogóle sobie zgłębić. XIX wiek, Meksyk, Teksas, nie Meksyk, ale to też z Meksykiem trochę związane, bo tam też był konflikt, nie? Właśnie na granicy z Meksykiem, więc jakby ciekawe story. No ale to tak.
0: Ci powiem, że czasami mam trochę mieszane uczucia, jak sobie słucham tego RPG na YouTubie. Jakoś, kurczę, i to nawet nie chodzi tylko o Kotkiewiczowe, tylko bo dzisiaj to jest modne, stało się modne. No, Kotkiewicz to robił, jak jeszcze w sumie mało kto robił, nie? A on już robił. Teraz to nawet znani jacyś kabareciarze się w takie zabawy zaczęli bawić. I jakoś po prostu tutaj dużo chyba zależy od tego, jak grają ludzie swoje postacie. Strasznie mnie denerwuje, jak ktoś tak za wile tłumaczy, to ja robię groźną minę i mówię mu, tu robiąc, mrużąc oko i podnosząc jedną brew. Wiesz, no po co to tak gadać tyle od jakichś opisów, które tak jakby psują mi nastrój i tak jakoś tak klamersko się robi. Ktoś bardziej by się skupił na samym odgrywaniu tej postaci i po prostu mówił, co mówi. Tam, gdzie ja grałem w RPG, to zawsze było tak niezbyt dobrze widziane to, jak ktoś tak opowiadał, to ja mu mówię, że to od razu się mówiło, nie rób tak, nie? Po prostu mów, bądź graj tą postacią. Wiesz, tak aktorsko mi się troszkę to tak nie podoba jakby, nie? Do końca.
1: Wiesz co, no właśnie tu jest też problem, bo zależy na jakiego człowieka trafi, tak? Na zasadzie, bo nie każdy czuje klimat. Ktoś po prostu chce przetestować, spróbować się sam, nie? No i on, wiesz, startuje i widać, że się nie nadaje, no nie potrafi, nie wiem, wymyślać, wczuć się, nagle coś na poczekaniu wymyślić, bo miałem takie chyba z dwie sytuacje, że aż mi się ciepło przed mikrofonem zrobił, mówię, kurwa, co tu wymyśleć? I nagle po prostu myśl, nie? Zrób tak, nie? I nagle kolejna myśl, kolejna, nie? I za tą myślą szybko biegłem, tam zwolniłem tempo głosu i jakoś poszło. Natomiast no nie wszyscy jakby, no nie wiem, mają taki skill, nie? Żeby tak jakby wymyślać albo wymyślać po prostu, albo się dostosować do sytuacji, co nie? I też nie wszyscy mają też, wiesz, może barwę głosu, nie? Nie to, że ja mam jakąś zajebistą, ale po prostu są ludzie, którzy no, mają bardziej radiowe i mniej, a w dodatku, wiesz, nie czują tego klimatu, nie potrafią wymyśleć, nie potrafią się dostosować, no i to tak pokracznie, karkołom nie wychodzi, tak jak mówisz, nie? I tak chcesz się przekonać, słuchasz tego, tak... Staram się, ale no nie da się tego słuchać. Dlatego uważam, że albo jacyś prosi, nie? Powinno się słuchać, czyli tu kiedyś polecałem ten kanał tego Termosa, tego z kabaretu Limo, Trymiszewskiego. Albo jakieś sprawdzone kanały, nie? Gdzie to są weterani już, ludzie, którzy już wiele lat mają do czynienia z tym klimatem, wiedzą jak opowiadać, czują to, nie? I po prostu się tego przyjemnie słucha. Bo jak się trafi na takich laików, ja też nie jestem specjalistą ani wiesz, no ale jakoś się odnalazłem, nie? Wydaje mi się, że w miarę spoko to wyszło. Natomiast no może to był, wiesz, to jest tego przyczyna, nie? Że tak ci się słabo słuchało, bo natrafiłeś na jakichś ludzi, którzy niekoniecznie, wiesz, poczuli się, nie? Odnaleźli
0: się. Spróbuję się jeszcze raz z tym zmierzyć. No nie jest to najłatwiejsza rozrywka, nie? Taka...
1: Tak, to prawda.
0: Nie jest to takie super lekkostrawne, nie wiem, jak słuchanie sobie właśnie jakichś luźnych popierdółek, tylko trzeba troszeczkę się do tego przyzwyczaić, troszeczkę to czuć, więc no nie jest to dla każdego na pewno, ale wiesz, tak teraz sobie przypominam, że mimo, że wiele lat grałem i powinienem mieć wprawę, to też wcale nie było tak słodko z moim jakimś tam odgrywaniem postaci. Wydaje mi się, że w graczach nawet przez wiele lat, a może nigdy się tego niektórzy nie nauczą, żeby się naprawdę w postać wczuć i zacząć nią grać, bo tak naprawdę trochę jest ciężko fajnie odgrywać postać, tak trochę aktorsko, jak inni tego nie robią. Bo ty się wtedy czujesz jak pajac jakiś taki, że ty tutaj, wiesz, się wczuwasz nagle i mój Boże, co to było? A inni tam, to ja go biorę i go w ryja walę moim mieczem. No wiesz, to tak ciężko zgrać jedno z drugim, nie? I wtedy tak ciężko ci się w to wkręcić.
1: Tak, to jak najbardziej, nie? I wiesz co, to załóżmy, że w miarę wszystkie głosy są okej, okay, barwy są okej, okay, ludzie nie są irytujący i załóżmy, że te warunki są spełnione, to, no, czyli to cię już nie odciąga, nie irytuje, to samo w ogóle skupienie się na takim słuchaniu, to powiem ci, że to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, wiem, że to tak dziwnie brzmi trochę, ale jest trudne, bo wymaga takiego skupienia się, wyciszenia, nie masz tego oczojebnego, wiesz, shortowego cięcia, kurwa, to, wiesz, po 2-3 sekundy, jeb, jakieś, kurwa, tu wodotryski, kolory, wiesz, jeb po gałach, nie, że wrażenie, emocje, adrenalina, żeby to ci, tylko to jest spokojne czytanie, jest spokojne story, co nie, każdy odgrywa jakąś rolę, ty musisz użyć mózgu, żeby sobie coś wyobrazić i to wymusza na tobie taki, według mnie, mam takie wnioski, że jak ja sobie słuchałem u Kotkiewicza jakichś tam innych sesji, to zauważyłem się, kurde, to niby proste, głupie słuchanie, ale to wcale nie jest proste, bo ja zauważyłem, że jestem nauczony takiego rozproszenia, ciągle takiej stymulacji wizualnej i że kurwa, no, a mam swoje lata i nie lubię takich form, ale widzę, że jednak trochę się już tego nauczyłem, bo tak lubię te shorty oglądać, tak wiadomo, takie scrollowanie, to są krótkie formy, bardzo takie stymulacyjne, oczojebne, jest dźwięk, masz nawet czasem takie odgłosy śmiechu, kiedy masz się śmiać, to jest bzdurą dla mnie kompletną, jest to irytujące, nie, przy tym, bo ja chyba wiem, co mnie śmiesza, co nie śmieszy, jeżeli coś jest mało śmieszne, to nawet w tle jakieś śmiechy mnie, czy ten koleś bezzębny taki z wąsami, co się śmieje, no to jest żałosne, nie, w każdym razie te właśnie takie audiobooki na zasadzie, znaczy nie audiobooki, tylko te sesje, jeżeli załóżmy, że to wszystko gra, czyli nie irytują cię grający, nie irytuje cię ten mistrz gry, ten sposób narracji, opowieści, tylko to jest okej, ale tylko wymaga od ciebie skupienia się, w miarę wyciszenia i jakby takiej immersji, co nie, w tą opowieść, no to to jest to, wbrew pozorom, nawet wymagające jak na dzisiejszego odbiorcę mediów, nie? Takiego, który jest wychowany na takie proste, krótkie, szybkie, stymulacyjne formy, nie? Czy to wizualne, czy to słuchowe, czy też w połączeniu to i to, nie? Bo nie mów, że nie, no bo tak jest. Na przykład Pan Kleks jest tego dowodem. Odniósł bardzo duży sukces za granicą, ale tam ludzie nie znają kontekstu ani politycznego, jeśli chodzi w jakich czasach zostało to kręcone, ani całej historii, ani oryginału, no i nie żyją w Polsce, więc oni tego nie rozumieją tak jak Polacy, nie? Im się może podobać i to jest zrozumiałe. Więc,
0: no i tak, i dzisiejszy widz, i też się na tym sam przyłapuje, że wiesz, jest tyle kontentu do wyboru, możesz sobie tak łatwo zmienić, tak, go, przełączyć, że nie wybaczasz, jakby to powiedzieć, niedoskonałości. Kiedyś byliśmy bardziej tacy wyrozumiali, to jest dobre słowo, nie? Że nie wszystko musiało być jakieś super, zajebiste, dopracowane, a dzisiaj widzisz, już się tu czepiam, nie? Że coś mi się tu nie spodobało, to sobie wezmę i kliknę i drugie se włączę. To jest trochę plaga, to jest jakiś, jak to jest, jak rak, to jest coś strasznego w ogóle, nie? A kiedyś człowiek się cieszył z tego, co miał, się tam z wypożyczalni sobie wziął jakiś film, jakąś grę sobie na giełdzie kupił i grał w tą kiepską nawet grę, ale miał z tego przyjemność, bo miał tych gier parę tylko. Wiesz, o co chodzi, że dzisiaj po prostu mamy tyle do wyboru i tak poprzeczka też może poszła do góry, że wszystko takie zajebiste, masz super produkcję na wyciągnięcie ręki, Netflixy, nie Netflixy, jakieś, że wszystko jest, że wiesz, że a tu ktoś od siebie, od serca coś zrobił, a ty posłuchasz, że coś tu za długo gada, już skupienie ci siada.
1: Tak, tak.
0: To jest straszne, to wcale nie są takie dobre czasy dla twórców, można, bo ja ostatnio się zachwycałem, że super czasy dla twórców, że takie narzędzia masz, AI ci coś zrobi, automaty, filtry, wszystko za darmo, darmowe oprogramowanie, każdy ma komputer, każdy ma kamerę, ale tak naprawdę jest ciężko twórcom dzisiaj, nie? Trochę.
1: No tak, to jest, wiesz, to jest problem, bo jak tu pogodzić tą modę, tą pogoń za takimi szybkimi stymulantami, krótkimi, szybkimi, oczojebnymi wodotryskami, zarówno słuchowymi, jak i, wiesz, wizualnymi, ale do tego dodać coś, co zadowoli tych starszych słuchaczy, którzy wolą spokojniej, dłużej, bez tych wodotrysków, tylko raczej dla nich treść, weź to połącz i zadowól tych oraz tą grupę, nie? No to jest już wyzwanie mega. Myślę, że nie potrafię teraz przywołać, czy są takie wyniki, takie jakby hybrydy, ale może by się znalazło. Pewnie jakbym pomyślał chwilę tak dłużej, to coś by się znalazło, nie? Bo są takie filmy, nie? Ale to już sztuka, nie? Osiągnąć taki kompromis, No i wiesz, no, no mówię, nie zadowolić tych takich starszych i tych młodszych, którzy są przyzwyczajeni. Ale już widzę po sobie, na przykład ja mówię o sobie, że no już też trochę jestem nauczony, nie? Takiego krótkiego, szybkiego, tylko jednak ta moja starsza część i to lubienie lat 90., 2000, też czasem spokojnego kina, gdzie są same dialogi. Pamiętam takie dwa filmy, które mi się bardzo podobały. Bardzo, bardzo mi się podobały. Jeden, że kolesia, a propos właśnie form, gdzie nie ma akcji, nie ma cięcia, są długie bardzo ujęcia. Na przykład, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, pewnie tak, wielu z was wie o tym, że polskie kino lat 70., 60., bardziej 70., na 60. też, 60., 70., chyba jeszcze 80., był bardzo duży deficyt taśm filmowych, w związku z czym wymagało to od producenta filmowego, czy tam Andrzeja Wajdy, czy Kieślowskiego, czy tam innych reżyserów, tak, scenarzystów, że jeżeli zaciągają załogę do no, do filmu, nie? Do aktorów, no to trzeba oszczędzać taśmy filmowe. Żeby oszczędzać taśmy filmowe, nie możemy sobie pozwolić na 1000 prób. Nie było wtedy nagrywania cyfrowego, prawda? Wszystko szło z taśmy. Taśmy była ograniczona ilość. A więc aktor musiał być naprawdę wytrawny, musiał być dobry. Te ujęcia były niewiele powtarzane, często były długie, ale nie męczące, nudne. One były długie z dwóch rzeczy, że aktor potrafił i był dobry, co nie? Potrafił nagrać swoją kwestię, a dwa, że oszczędności, znaczy oszczędność. Taśmy nie było, nie? Taśmy nie było, trzeba było, bo jest zmuszony być dobry, nie?
0: Tak.
1: To niesamowite, nie? Że no, wiele filmów jest takich, kurczę, jak ten film się nazywał chyba? No teraz sobie przypomnę.
0: Ja lubię bardzo dłużyzny u Sergio Leone w jego westernach,
1: tak,
0: wiesz,
1: te tak,
0: takie nawet się ludzie dzisiaj niektórzy tym zachwycają i tęsknią, bo widziałem w komentarzach, że piszą, ale te zajebiste dłużyzny, jak to buduje klimat, nie? Ale dla wielu współcześnie żyjących ludzi to będzie męczące pewnie.
1: No wiesz, no, nie oczekuję od młodych ludzi w wieku 20, czy tam nawet no, chociaż 30-latkowie, myślę, że jeszcze by to łyknęli. Natomiast od jakichś 20-latków, czy w ogóle mniej, to są ludzie, którzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem kina. W ogóle ze skupieniem się z filmami, na przykład Azji Hydrozagadka, nawet Seks Misja, taki klasyk, albo Miś, albo jeszcze jakiś konsul, nie? Albo tam o tej mafii kaczawskiej z Legnicy, czy ten niebieski, czerwony, bodajże Kieślowskiego, także tu może być problem z tym, nie? Ja sam czasem przy tych takich mega starych filmach muszę się przemóc, nie muszę się przestawić tryb, więc
0: i ja też, jest... tak, też się trochę niecierpliwie, też jak ktoś za długo mówi na antenie, się niecierpliwie, wszystkich nas to dotyka.
1: Tak, niestety. Tak. Więc wiesz, więc tego nie. Natomiast jeszcze wracając do tych dwóch filmów takich statycznych, co zacząłem i skończyłem wątku. Bardzo nie lubię, kiedy wiesz, ktoś gubi wątki, odchodzi, wiesz, gdzieś kluczy, zamiast wrócić i się pilnować wątku. Dlatego wracam. Dwa filmy. Jeden taki film, nie pamiętam tytułów oczywiście, jak to ja, bo niestety nie mam pamięci takich rzeczy. Jeden, co się odbywał, opowiem akcję, może ktoś na czacie napisze. Gościu był w trumnie, no i się okazało, że żyje, a go pochowali i miał telefon komórkowy. I on dzwoni tam i rozmawia. I większość filmu to jest jego rozmowa właśnie przez telefon. Ale kurwa, mi się w chuj podobał. Był taki podobny film z budką telefoniczną. Też był spoko. A trzeci film to było o jakiejś małżeństwach w wieku tak 40-45 lat. Tam grał Christopher Waltz. On grał na Ziola w Bękartach Wojny. Inglourious Basterds Tarantino. Świetna rola. Tam w ogóle są świetne dialogi. Kurwa, to jest genialny film. W ogóle Tarantino ma talent, ma boży talent.
0: I król dialogów, można powiedzieć.
1: Tak, tak, tak. Te dialogi to ja po prostu patrzę, otwieram gębę, zbieram szczenę, nie? No dla mnie są genialne. No, w każdym razie ten film to polega na tym, że spotyka się jakieś dwie pary i oni się kłócą, przekomarzają przy stole, jakiś sobie dogryzają. Jest tylko rozmowa pokazana tych czterech osobników, czyli dwóch par między sobą, interakcje. Jak kojarzycie, to proszę dajcie znać też na czacie. I te dwa filmy, w zasadzie trzy, tam z tą budką telefoniczną, gdzie nie ma krótkich ujęć, są długie ujęcia, są statyczne, nie ma zmiany otoczenia, a są mega interesujące. Czyli mnie potrafi mi trzeba mózg zająć. Jak mi się mózg zajmie czymś, no to ja wtedy się wkręcam i dla mnie nie jest potrzebne otoczenie. Tak, także tak samo w grach w sumie mam, nie? Też mam takie wymagania, że grafika może być naprawdę ciulowa, ale wystarczy pomysł, nie? Jajo, pomysł, jajo i jakaś fabuła i jest czat, nie? To już enough jest dla mnie.
0: Tak naprawdę to chyba ciężko jest zbudować dobry klimat tak na pstryknięcie, szybko, nie? Ciach, machu, ciachu, machu, do piachu i masz klimat. No i klimat się buduje stopniowo, nie? I troszkę to musi trwać, tak mi się wydaje. Czy w filmie, czy w grze, czy w książce.
1: Przecież... Albo na przykład, wiesz, no. Możesz inną strukturę obrać i zacząć z pierdolnięcia. Już, jakiś konkret, że jesteś w środku. Masz wrażenie, że ty nie ogarniasz, co ten reżyser zrobił, nie? I nagle ciachnie i potem zaczynasz powolutku, nie? Czyli zaczynasz z wysokiej półki, potem robisz ciach, spadasz na dół i zaczynasz od początku, żeby dojść do tego momentu początkowego, a na końcu wracasz do kontynuacji tego początku, nie? Też jest taka fajna, ciekawa struktura, nie? Inna, ale chyba Memento miał, tak pamiętam, że strasznie popierdolony film. Według mnie wtedy, nie? Natomiast są takie filmy, które właśnie mają taką strukturę fabularną, co nie? Że to nie idzie od 1 do 10, tak ładnie po bożemu, że tak powiem, tylko jest wycinek końcówki na początku, potem zostajesz rzucony od początku, zaczynasz kumać, o co chodziło na początku, no i na samym końcu filmu jest kontynuacja tego początku jakby, nie? No. Czyli takie ciasto, które ktoś wyciągnął i czy tam klocki poprzekładał kolejności, ale finalnie gra i kumasz, nie?
0: Tak, jak miałem kiedyś jakieś wskazówki, powiedzmy, dla nadających, chciałem się podzielić jakimiś tam swoimi przemyśleniami, co do nadawania na przykład, to też polecałem zmianę tempa. W ogóle zmiana tempa to jest coś, co dobrze robi, okazuje się, na wszystko. W muzyce jest to fajne, bo bardzo lubimy te utwory, które powiedzmy mają jakieś tam rozwinięcie wolne, potem wejście, tarabum i zaczyna się szybko, nie? Potem znów to zwalnia. A w filmie też lubimy to, że jest jakieś ładne pejzaże, są budowanie klimatu, ale potem jest trochę akcji szybkiej i zawsze okazuje się, że ta zmiana klimatu, raz wolno, raz szybko. Jak w radiu gadasz, to też nikt nie lubi, jak ktoś tak smętnie gada cały czas, ale jak jest odpowiednia chwila, to zwolnij trochę, zrób jakieś pauzy, coś, zrób klimat, opowiedz coś, nastrój, prawda? Ale też, żeby to nie trwało w nieskończoność. Potem trochę przyspiesz, jeśli są, powiedzmy, takie informacje, które da się szybciej przekazać i ktoś nie jest wskazany, żeby czekał, aż ty jedno zdanie wydukasz, w kilka minut będziesz dukał i cedził, no to mów trochę szybciej. I to dobrze robi, wydaje mi się, na wszystko ta zmiana tempa, nie?
1: No to tak ładnie nazywasz dynamika, prawda, audycji. No. Dobra, słuchaj, Krawcze, ja będę kończyć. Bardzo fajnie się gadało, ale jestem już tak napity w ogóle, że wiesz.
0: A nie, w ogóle nie słychać, że ty jesteś napity. Jakbyś był trzeźwiutki, to dobrze się maskujesz.
1: No, bo tutaj mam... Nie, no, są głosy z eteru gdzieś tak, że tak powiem, że strasznie jestem pijany. Nie, zgodzę się, no. Tak? 15 browarów to jest straszna masakra, nie? Jednak się tak zniszczyć.
0: Nie wierzę, jakie 15. Chyba 5, to max. Jakie 15. No.
1: W każdym bądź razie, jakbyś puścił, nie wiem, czy teraz, czy na koniec audycji, to byłbym rad, nie? Myślę, że się nikt nie wścieknie, a będzie polewka, nie? Ale jak chcesz, nie?
0: Jasne, zapodamy za chwilkę, dzięki za podesłanie.
1: Tymczasem dzięki za telefonek, trzymaj się, cześć i pozdrawiam wszystkich, hej.
0: No, trzymanko, hej.

tacy hobo właśnie, jak sobie w obozowisku siedzieli i gadali. Widziałem taki dokument, gdzie byli tacy bardziej współcześni. Znaczy, to było jakoś 10 lat temu w ogóle kręcone, no to współcześni, nie? Ciężko tak powiedzieć, że całkiem współcześni. Świat się dziś tak szybko zmienia. No to sobie tak...

ja tu trochę jakieś chórki. Jakiegoś echa mi tu zabrakło, jakiegoś takiego reverba, wiecie, można by dodać, nie? Efektów trochę. Tak na sucho to nie jest tak prosto zaśpiewać, żeby robiło wrażenie. Tak naprawdę te różne efekty, jakiś instrument w tle, jakiś chórek, jakieś echo, obróbka dźwięku, nie? Jakieś tam podbicie niskich tonów, obniżenie wysokich, czy coś, no to wszystko gdzieś tam są narzędzia do tego, żeby ten suchy taki śpiew ubarwić trochę, a jak ktoś tak śpiewa, a piękny śpiew a cappella, no to jest dla mistrzów już, dla ludzi, którzy mają naprawdę zajebisty głos, lata doświadczenia i po prostu się tym zawodowo zajmują, nie? A jakby dodać muzyczkę tutaj, efekciki, no to by od razu było 10 razy lepiej. No, ale to szacunek dla wódza tutaj, że... O. Czy Huckleberry Finn był Railroad Hobo? Uwielbiam książki o nim i Tomku Sawyerze, autorstwa Marka Twaina. Czy znasz te postacie? No pewnie, ba. No. Jest fajna piosenka Nicka Cave'a, Święty Huck, nawiązująca właśnie do Hucka Finna i o tym, że Huck stał się świętym, ale umarł, nie ma go. Znaczy, właściwie się nie stał świętym, bo to Elvis świętym został, bo to Elvis świętym został. Huck czuje straszne drżenie rąk, syreny złowieszczo zawodzą, Odysa czarują i zwodzą. Tak. Okej. Okay. Dawaj piosenkę Obersta, pisze Furiat. No. Gratuluję ogarnięcia.

Czekajcie, czy ja pomyliłem wódza z oberstem? Od tego piwa mi się głowa kiwa chyba. Czemu ja powiedziałem wódz? No, wszyscy wiemy, że mają takie same głosy. Może stąd właśnie, nie wiem, zamyśliłem się, jakiś jestem dzisiaj nieogarnięty. Dzięki Czektu, że

mi tutaj uświadomiłeś. Ale wcześniej mówiłem oberst, teraz musiałem powiedzieć, że wódz, tak? Wódz. Bez sensu. Czemu tak? Chciałem sprawdzić waszą czujność. Czy wychwycicie? No. Tak właśnie.

Czy znacie taki film, że życie ma sens? Że życie ma sens. Przypominałem sobie ostatnio, chyba już nie wiem, z 20 raz ten film oglądam. To jest... mówi się o takim gatunku, kino narkotykowe. Co nie? Nie wiem, jakiś tam Requiem for a Dream na przykład. Czy tam inne. No i ja uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów. I to jest polski film i to jest kino niezależne. Z takiej niezależnej grupy filmowców Sky Piastowskie. Sky Piastowskie to jest takie osiedle w Zielonej Górze, blokowisko. I tam się wychowała grupa ziomeczków, takich typów. To było kręcone jeszcze na VHS-ie wiele, wiele lat temu. I to jest właśnie film o przygodzie młodych ludzi z substancjami, nie? Zaczynają od trawki, przechodzą na mocniejsze rzeczy, na włada, jak to tam w slangu u nich się nazywa, biały proszek. No i genialna produkcja, po prostu genialna produkcja. A tu widzę, że Marcin Chudzik dzwonił. O proszę, to odzwaniamy w takim razie. Zobaczymy, czy odbierze, bo z Marcinem to różnie bywa. On często, jak się do niego odzwania, to już nie odbiera. Dobra, to zróbmy inaczej. Ty zadzwoń, Marcinie, jeszcze raz, bo miałem status tutaj nie przeszkadzać. Przełączam sobie po prostu, jak puszczę jakiś utwór na przykład muzyczny, nie? I wtedy niekoniecznie widzę, że ktoś dzwonił. Widzę dopiero po chwili, jak zerknę tutaj na Skype'a, bo nie mam sygnału. To zadzwoń proszę jeszcze raz po prostu, to ci odbiorę chętnie. No, a polecam, że życie ma sens. No, świetne to jest. A co jest niesamowite w tym filmie, ci ludzie tam grają samych siebie, tak jakby. Nawet często używają swoich pseudonimów i tam mamy ludzi, którzy, wiecie, dealowali, obracali się tam w różnych kręgach, nie? Faktycznie mieli te problemy z uzależnieniem, że się trochę pogubili w życiu. Faktycznie się znają ci ludzie, ale tak jakby grają siebie, ale nie do końca siebie. Troszeczkę aktorzą. I tak gdzieś tam cały czas się zastanawiamy, gdzie jest ta granica, nie? Na ile to jest prawdziwe, na ile nie. Też były tam spekulacje dotyczące tego, czy oni faktycznie wciągają prawdziwe kreski tam na tym filmie. Ale nie, to jest jakiś tam cukier czy glukoza, coś takiego, niby. Ale też tak nie do końca to jest, wiecie, jasne, nie? Czy oni udają tylko, jak kręcą w knajpie, powiedzmy, że jakiś tam majeranek mają, czy tytex. To co, znowu dzwonił, a ja... No mam już status zmieniony, a nie widziałem, żeby dzwonił Marcin Chudzik. Co tu się dzieje?

0: No ciężko, ciężko. Jakieś są problemy techniczne, bo nie wyświetliło mi się tym razem, a powinno, że Marcin dzwoni. To spróbuję w takim razie Skype'a może zrestartować. Niedobrze jest używać jakichś mobilnych. No dobra. O, teraz się udało chyba w końcu. Cześć Marcinie. No sorry za problemy techniczne, nic tu nie poradzę. Słuchaj, ty używasz stacjonarnego Skype'a, czy jakiegoś tam webowego?
1: Przez stronę? Ja z komórki nadaję, nie?
0: Z komórki. Masz tam zainstalowanego, masz program Skype, tak? Normalnie.
1: Jak najbardziej.
0: Aha, no to nie wiem, co tu się stało.
1: A tak przy okazji chciałem wszystkich tutaj powitać. Słuchaczy, czatowiczów oraz zacnego prowadzącego.
0: Nocnego prowadzącego, tak? Z nocnego kibla.
1: Tak, nocnika.
0: Nocne zdradio, jak to niektórzy mówią.
1: Zdradio?
0: No tak.
1: Czyli co? Jest to kanał, można tak powiedzieć, podpierdalacyjny, tak?
0: Właśnie absolutnie nie. Ja, wiesz co, jak gdzie indziej, jak gdzie indziej przychodzę, to podpierdalaczy widzę bardziej niż tutaj, wiesz?
1: No ale słuchaj, ale każde, według mnie, tutaj tak na chłopski rozum, bo ja jestem chłopem, jakby nie było, czyli rolnik, na chłopski rozum każde takie radia, nie radia, takie forum informacyjne w internecie, które skupuje przy sobie jakieś tam grono, dajmy na to, no, czatowiczów, ogólnie tam wielebnych, można tak powiedzieć, to są grona, proszę ja ciebie, ściśle inwigilowane przez służby, bo de facto, jakbyś nie wiedział, to ty jesteś inwigilowany przez służby specjalne różnych, proszę ja ciebie, nacji, które nagrywają te rozmowy oczywiście, żeby kontrolować, proszę ja ciebie, no, w ten sposób, czy to radio nie ma takich zagwozdek politycznych, niepolitycznych, które by miały, no tutaj chodzi o destabilizację sytuacji, która jest dzisiaj na forum publicznym, jakby ci to wytłumaczyć? Wytłumaczyć ci to wprost. Nawoływanie do jakichkolwiek tutaj przesłanek politycznych, czyli albo w prawo, albo w lewo, czy to jak chcesz, to jest ściśle monitorowane poprzez służby specjalne podczas pisania komentarzy. Kto jakie ma poglądy polityczne, to jest absolutnie ściśle monitorowane, względem czego oni są w stanie rozkojarzyć procentowo, kto jakie ma poglądy. Czy ty masz lewicowe, prawicowe?
0: No dobra, sorry, że ci przerwę, Marcin, no bo tutaj jakiś elaboracik o podsłuchiwaniu. A skąd, ty, a skąd ty masz informacje w ogóle, że ktoś nagrywa i tu służby kontownia podsłuchują?
1: Marcin, kontownia to się nazywa. Słyszałeś o takim...
0: Krawiec, nie Marcin.
1: No niech ci będzie. O, widzisz. Ale wszyscy i tak wiedzą, jak się nazywasz.
0: Wiedzą, ale ja nie używam imienia za bardzo. Ale no wiesz, konkretnie, kapitanie. Wiesz, bo tak to każdy, jak się go zapytasz, a skąd ty wiesz, a on tak nie za dobre ma te źródła i tak mało wiarygodnie, to ci powie. Ale czekaj, nie mówmy jednocześnie. Każdy ci wtedy odpowie, no nie mogę powiedzieć skądś tam wiem, z kątowni. No wiesz, no to tak jest takie uszurów przekonanie, że tacy jesteśmy ważni, że wszyscy nas nagrywają i podsłuchują. Gówno radyjko, co słucha 80 osób na żywo, nie?
1: Ile?
0: No w tej chwili 80 akurat. No,
1: no tak, pomnóż razy 9 lat.
0: Wydaje mi się, że może ci się wydawać.
1: ile, 9 lat? Może się mylę, ile tam nadaje?
0: Znaczy, że może ci się wydawać, że tacy jesteśmy ważni, że nas ktoś ze służb nagrywa i po co by mu to było w sumie?
1: No, nie mam do tego co jak najmniejszej wątpliwości.
0: No i tak jak Ania napisała, nie muszą nagrywać, bo się samo nagrywa. I to w dwóch miejscach w sumie, na stronie,
1: dlatego,
0: na YouTubie.
1: Dlatego warto uważać na to, co się pisze przede wszystkim na czacie. Nie wolno jak najbardziej wrzucać jakichś tekstów hejtowych, skrajnie poglądowych, bo automatycznie ta osoba, to jest kwestia 5 minut, są do tego służby specjalistyczne, do tego, żeby dotrzeć po IP rozmówcy, czy tam czatowiczów, nie ma problemu, zlokalizować adres. I oni już mają nagraną tą rozmowę, aczkolwiek mają już zaksięgowaną osobę, jakie ma poglądy, przecież to działa automatem. Ogarniasz to? To przecież to nie jest skomplikowane. Więc ty, mając zasięg, uważaj na to, co ty mówisz, uważaj na to, co ludzie piszą na czacie.
0: No dobrze.
1: No tak.
0: Ale mam nadzieję, że jeszcze z czymś ciekawym zadzwoniłeś, a nie tylko z przestrogą, że służby nagrywają.
1: No to żywie, no to takie lajtowo, nie? Lajtowo. Ja ci to mogę rozwinąć.
0: Nie, wie. Niekoniecznie.
1: Technicznie rzecz biorąc.
0: Ty się nie znasz na technicznych, internetowych sprawach za bardzo chyba.
1: Być może nie.
0: Na rolnictwie to tak. Na rolnictwie może tak. Na samochodach, na mechanice może tak. Na myślistwie może tak. Ale na internecie, na hakerstwie, nagrywaniu, na służbach to tak chyba niekoniecznie.
1: No ale tak do końca, jako był żołnierz zawodowy, to też ogarniam te klimaty, wiesz? Ale dobra, nie będziemy się tutaj główkować, na czym się znam, a na czym się nie znam, bo ja ci też i do końca nie muszę powiedzieć, na czym ja się do końca znam, prawda?
0: Raki, znaki tajemniczy.
1: Ale nie, ale ja wszystkim, wszem i wobec powiedziałem, że jestem waszym agentem. Przecież to było oświadczone.
0: W specjalnej troski agentem może.
1: Tak, dokładnie tak. Dobra, ale nieważne.
0: Niezły z ciebie agent, tak czasami się mówi.
1: Ale ty mnie jeszcze nie znasz, o tak ci powiem.
0: To dziecka, tak mama może, z całym szacunkiem, twoja szanowna mama może tak ci mówiła, ale z ciebie agent, Marcinie, no. Z ciebie to jest agent.
1: Ale z ciebie też może być. Ale co? Nie, ale summa summarum. Tak czy inaczej, dzisiaj jest internet. Internet ogólnie jest globalny i trzeba uważać. No trzeba uważać. To, co się pisze, jakie kto ma poglądy, no to takie poglądy, według mnie, trzeba zachować we własnym sumieniu, a nie publikować na forum publicznym. A jeżeli ktoś jest narwany i chce to publikować, niech się odsłania.
0: A co my takiego kto strasznego mówimy? Poza tym jest masa ludzi w mediach różnych tam społecznościowych, na Facebookach, na YouTubach, na TikTokach, którzy mówią to samo co my, albo jakieś bardziej kontrowersyjne rzeczy.
1: Bardziej. Dlatego są od tego serwery, żeby nagrywać, żeby inwigilować te osoby, które mają skrajne poglądy, ewentualnie, wiesz... krawiec, wszystko
0: to znaczy, wiesz, ja nie jestem takim zupełnie sceptykiem, bo był ten projekt Echelon, tak się to chyba nazywało. To był właśnie taki system do wyłapywania pewnych słów kluczowych. Jak ty powiesz tam na przykład bomba.
1: Nazywają algorytmy.
0: Kto nie pije, ten bomba, trąba. Kto nie pije, ten trąba, bomba.
1: To
0: zaraz ci to bomba tam wykrywa i gdzieś jest to analizowane. Ale to wiesz, algorytmy to powiedzmy mamy na myśli bardziej tam algorytmy YouTube'a, które przesiewają treść, filtrują, żeby wychwycić jakieś tam rasistowskie czy pseudomedyczne informacje. No oprócz tego taki już projekt rządowy właśnie Echelon, który miał właśnie robić to samo, tylko że na zlecenie, wiesz, służb, rządu, żeby no i trochę bardziej niecne cele tutaj, nie?
1: Co ci mam No nie wiem. Słuchaj, ja ogólnie to zwracam uwagę na to, co ja mówię w internecie, ewentualnie to, co ja piszę w internecie. Aczkolwiek ja jestem również osobą tak zwaną medialną. Te filmy, które ja robię, wysyłam w świat, to one nie są newralgiczne. Wiesz? Więc tutaj, jeżeli ktośkolwiek pisze jakiekolwiek komentarze, no to ja tylko i wyłącznie przestrzegam przed tym, żeby zwracać uwagę na to, co się pisze, bo wszystko zostaje zarejestrowane. Aczkolwiek niektóre nawet i komentarze są brane pod uwagę. Tam ja na TikToku już miałem parę banów, bo tam na TikToku na przykład YouTube jest lajtowy, nie? Ale TikTok niestety, ale są tam spece od tego, żeby weryfikować każdą twoją wypowiedź. Ja ostatnio dostałem 2 bany za jakąś na przykład wyjebane mam. Na przykład głupie hasło, wyjebane, i tam był, proszę ja ciebie, ukośnik, gdzie komputer nie jest w stanie tego zweryfikować, bo był ukośnik. Aczkolwiek ktoś myślący, nie wiem, czy sztuczna inteligencja, czy jakaś osoba fizyczna, musiała to przeglądnąć, żeby mój komentarz został zablokowany. Aczkolwiek dostałem wtedy ostrzeżenie. Wyjebane mam.
0: Ale jeśli chodzi o komentarze, to jest zwyczajny, normalny dzisiaj mechanizm, że ukrywane są komentarze jakieś tam wulgarne czy agresywne. Ale to jest takie normalne.
1: Rozumiesz, dzisiaj. Ale przerywnik był.
0: No ale to, wiesz, jest dzisiaj taki standard. Nikogo to już dzisiaj nie dziwuje. Wiesz, ja czytam sobie o tym Echelonie i to jest niesamowita rzecz, ci powiem, bo ja myślałem, że to jest jakoś podłączone do internetu tylko, że po prostu pewne właśnie algorytmy szukają słów kluczowych, a to jest zupełnie inny mechanizm. To jest taka wielka kopuła, która analizuje transmisję fal elektromagnetycznych, czyli jakby, wiesz, o level wyżej, odgórnie analizuje te fale elektromagnetyczne, przesył, i zbiera informacje i z internetu, i z telefaksów, i z e-maili, z telefonów, ze wszystkiego, z radarów, z komputerów. No coś niesamowitego, muszę się tym zainteresować. I to zostało, wiesz, to zostało zrobione, żeby wykrywać niby jakąś tam korupcję i faktycznie wykryto niby jakąś tam korupcję związaną z kupnem samolotów dla Arabii Saudyjskiej, tam 6 miliardów dolarów, takie rzeczy, ale cholera wie, czy nie używają tego też przeciwko obywatelom, nie? Dzisiaj na przykład już.
1: Ale co, to jest skorelowane z przekaźnikami również?
0: No wiesz, to jest właśnie takie, mnie to zaskoczyło, że tutaj jest analiza transmisji fal elektromagnetycznych przez ogólnie urządzenia elektroniczne.
1: Czyli co, smart lodówki,
0: wszystko,
1: czyli 5G.
0: Wszystko, wiesz, co przesyła ci dane, no jak rozumiem, przez Wi-Fi też i w internecie i jakieś urządzenie gdzieś przesyła ci się e-mail. To są takie wielkie kopuły, jest ich tam ileś i one podobno z całego świata analizują w ten sposób informacje. Ja myślałem, że to bardziej tak cyfrowo, a tu się okazuje, że to analogowo bardziej bada świat cyfrowy. Cyfrową transmisję potrafi... No wiesz, no transmisja fal elektromagnetycznych i z tego wyciąganie informacji, to jakaś niesamowita technologia. Nie wiem, jak to miałoby w sumie działać.
1: Ale on mówi, że o wielkim bracie tak już... W sumie, to co, grubsza impreza, tak?
0: No bardzo gruba impreza. Poczytajcie sobie. I to jest taki wywiad elektroniczny, wiesz, przez NSA niby zrobiony, ale też wiele krajów się w to jakoś włączyło. To taki faktycznie globalny wielki brat. No z całego świata są analizowane informacje. Przez fale elektromagnetyczne analizowane są pobierane informacje cyfrowe z dowolnych urządzeń elektronicznych. No niesamowite, niesamowite.
1: W sumie my mamy falę mamy siatkę elektromagnetyczną zawieszoną w jonosferze, Ale teraz pytanie, czy te przekaźniki, które są stawiane, one korelują z tą falą elektromagnetyczną? Czy w innym przypadku, teraz pytanie, na przykład z, nie wiem, jakim cudem, skąd?
0: Wiesz, są takie zloty hakerów, gdzie hakerzy się chwalą swoimi różnymi trikami, sztuczkami, ale posłuchaj, i ci hakerzy potrafią na przykład zaprezentować takie urządzenie, które będzie podsłuchiwało, co ty sobie na telewizorze odtwarzasz, nie?
1: Po prostu... jest normalne, to jest internet.
0: To właśnie nie ma nic wspólnego, to nic tu nie idzie przez internet. To po prostu oni jakoś zbierają, po prostu właśnie analizują sygnał ten jakoś w polu elektromagnetycznym przesyłany. Ja nie wiem, jak ja się nie znam.
1: Ja tylko przerwę. Słuchaj, Bogumił Barnaba mówił, że na przykład takie informacje mogą być przesyłane poprzez zwykłe kable o natężeniu 230 V. Zapytaj Bogumiła, bo dla mnie to była ciekawostka. Myśmy tam kiedyś w nocy rozmawiali, oczywiście na radiu, i on powiedział, że internet ogólnie, znaczy informacje, transfer danych, transfer poprzez żarówki, LED, nie LED, nazywaj jak chcesz, zbierały informacje poprzez zwykły kabel zasilający na 230 V. I warto by było z nim porozmawiać, żeby on to rozwinął, bo ja tam chwilę czasu powiedział, że poprzez zwykły kabel 230 V, czyli masz plus minus, jest transfer danych, więc nie wiem, jaka tam dokładnie jest szczegółowość tych faktów, ale warto by było z nim porozmawiać na ten temat, żeby się wypowiedział. Być może na podstawie tych właśnie kabli transferu danych poprzez 230 V są zbierane informacje. Nie wiem, czy to jest prawda. On mówił, że tak. Ja nie mówię, że on mówi, że tak, żeby nie było, że ja tam jemu wmawiam, że tak było, ale mówił, że jest taka możliwość. Więc z nim można by było na ten temat porozmawiać. A poza tym, jeżeli chodzi o... my jesteśmy ogólnie... Słuchaj, anteny HARP, masz LOFART, tak zwany. Wiesz, o co chodzi LOFART. Anteny HARP, LOFART. My jesteśmy ogólnie otoczeni wiązką elektromagnetyczną. To jest tak zwana WEB. World Wide Web. Czyli wiązka elektromagnetyczna, i to się nie dotyczy tylko i wyłącznie internetu. My jesteśmy ogólnie napromieniowani. Ewentualnie te dane, tak zwana data, jest ściągana z całej tej siatki elektromagnetycznej wspomaganej tymi przekaźnikami. I tutaj, tak jak mówisz, nie wiem, a być może tak jest. Więc no, ciekawy temat.
0: Troszeczkę z kilkoma rzeczami zamieszałeś, ale to tam... Ja też nie jestem na tyle specjalistą, żeby tutaj fachowo to prostować, ale temat jest ciekawy. Właśnie może kiedyś namówię, nie wiem, na przykład Kotkiewicza, żeby coś tu nam nakreślił, bo on się dobrze zna naprawdę na tych sprawach. Na ile można analogowo na przykład ściągać sygnał cyfrowy właśnie jakoś... z promieniowania, ale, powiedzmy, jakiegoś elektromagnetycznego.
1: Ale analogowe fale to jest różność.
0: Słucham?
1: Analogowe fale, a cyfrowe fale, one w ogóle nie korelują z
0: znaczy,
1: sobą.
0: Cyfrowe tylko fale? Znaczy, mam na myśli, że wiesz, że po kablu czy przez Wi-Fi idzie ci sygnał i ty go ściągasz, powiedzmy sobie, nie? Jakoś w sumie analogowo, no. jakimś tam wychwytywaczem. No nie wiem, wiem, że hakerzy robią w tym stylu takie różne triki, tak? Że potrafią na przykład ściągnąć obraz z monitora twojego zdalnie, no, za pomocą jakiegoś urządzenia, powiedzmy nie podłączając się w ogóle ani do internetu, ani do żadnych twoich kabli, wiesz, no po prostu robią to... Robią to w jakiś chytry sposób, prezentują takie triki czasami.
1: No ale jakim cudem, ty?
0: No da się, naprawdę.
1: Ale jakim cudem?
0: Ale no w ten sposób też ten Echelon działa, no przecież czytałem. Jest napisane jak byk. System gromadzi i analizuje transmisję fal elektromagnetycznych przez urządzenia elektroniczne z całego świata. Urządzenia telekomunikacyjne, informatyczne, telefaksy, e-maile, transfery plików, rozmowy telefoniczne, komputery, radary, satelitów rozpoznawczych, wszystko. I potem to oczywiście jakoś już cyfrowo analizuje, badając kompresję, deszyfrując hasła i tak dalej. No niesamowita technologia.
1: Krawiec, czy ty sobie zdajesz sprawę, że jesteśmy w siatce tak zwanej www? Jest, pisze, jak byk. Czy my jesteśmy w tej siatce? I
0: no
1: to jest ten
0: protokół www, World Wide Web, i to jest... Wiesz, to protokół jest tylko w internecie. Czyli taki, wiesz, sposób przesyłania danych, standard. Tak samo jak masz standardy jakieś tam SMTP do przesyłania jakieś maili, jakieś tam protokoły inne. Po prostu to jest pewien standard, pewien sposób przesyłania danych i odczytywania ich i analizowania. Ale to już w obrębie samego internetu, nie? Przepraszam, ja sobie skoczę po Coca-Colkę, dobrze? Na chwilkę, tylko mogę cię zostawić na minutkę?
1: Tak, kibelka na chwilę.
0: Nie, tylko po kole. Zaraz wracam, za minutę.
1: Mam coś powiedzieć, czy mam milczeć?
0: No, byłoby bardziej radiowo, gdybyś coś powiedział w tym czasie ludziom, ale... No, sekunda.
1: Teraz tak, słuchaczy pytam o to, czy ktośkolwiek... słyszał, czy ktośkolwiek wie, bo dla mnie to jest taka troszkę zagwozdka, czy faktycznie żyjemy w siatce elektromagnetycznej, która wszem i wobec jest w stanie czytywać przede wszystkim, tak jak Krawiec tutaj wcześniej wspomniał, telewizory, telefony, co tam, wszystko smart, a poza tym nas. I teraz pytanie, kto z nas jest zaczipowany, który jest w stanie emitować swoją tak zwaną aktywność dzienną? I teraz pytanie, czy ci, którzy zostali wzbogaceni w tak zwaną, wiecie o co chodzi, szczypawkę, czy oni nie są tak zwanymi bio, tak zwanymi przekaźnikami tego, które tutaj fale nie wiadomo jakie są w stanie zczytać. Czy nie jesteśmy tak zwanymi biorobotami, ewentualnie biozombi? Ciekawostka, no nie? Skoro Krawiec powiedział, że jest taka już technologia. Ciekawe.
0: No, moglibyśmy faktycznie, no, tak, jak sobie tak gadamy, to niektórzy powiedzą, że szuria, niektórzy, że nie, ale dzisiaj to już jest... Takie są rzeczy możliwe, niesamowite. No, popatrzcie na przykładzie tego Echelona, jak to niesamowicie działa. Więc może są takie rzeczy, co nawet fachowcy tutaj, nasi różni dyżurni, co się znają świetnie na rzeczy, by byli zaskoczeni, że to się już da zrobić, nie? I że to funkcjonuje, bo to, że się coś da, to jedno, ale że coś zostało wdrożone i że już w zasadzie trochę działa i jesteśmy jakoś tam skanowani w niesamowity sposób przez te Echelony. No niesamowite. W sumie działa trochę ten efekt, że jest nas tyle i tyle osób gada, tyle osób coś przesyła, że w sumie nie trzeba się tak strasznie jeszcze póki co chyba bać, bo nawet dzisiaj z kimś tam powiedzmy rozmawiałem o czymś i gadamy sobie. Ktoś mnie przekonuje, że to wszystko nagrywane jest, nie? O czym my mówimy, więc nie gadaj mi tu, Krawiec, bo to nagrywane jest. I bardzo często mamy dzisiaj takie obawy, czy możemy coś przez telefon w ogóle o czymś rozmawiać, bo to wszystko jest nagrywane. I może się wydawać to takie głupie, że my się boimy, bo jest nas tyle, gdzie by ktoś nagrywał to, ale słuchajcie, dzisiaj łatwo może wszystko przechodzić przez jakiś tam system analizujący, wychwytujący pewne słowa. Jak wychwyci jakieś słowo, to jest pyk i jest dokładniejsze nagrywanie, powiedzmy, uruchamiane i dokładniejsze analizowanie. Więc te siły przerobowe jakieś tam i no i ten efekt skali, który miałby nas chronić, że tych antylop jest kilkaset w stadzie, no to ja się nie boję, że ten lew akurat mnie dopadnie, to niekoniecznie musi już dzisiaj działać, bo są metody, żeby ominąć to. System już ma takie metody, żeby to ominąć, nie? No.
1: Według mnie, jeżeli wykonujesz telefony, nie masz niczego na sumieniu, nie masz jakiś tam negatywny, ogólnie nie robisz przykrętów, czego się bać? Ja na przykład informuję podczas każdej rozmowy, jakiejś tam wykonanej, informuję, że moje rozmowy są nagrywane i ja o tym doskonale wiem. Ja o tym informuję tych, którzy to nagrywają, być może to kontrolują, o tym, że ja to wiem. Ja nie poruszam ogólnie, spokojnie sobie na luzie rozmawiam, bo ja nie mam... Słuchaj, kwestia, czym ty się zajmujesz. Jeżeli ty jesteś takim tak zwanym szarakiem, plebsem, czy tam tak zwanym gojem, nazwy jak chcesz, jeżeli wykonujesz telefony, które są nie newralgiczne dla systemu, to się nie masz czego bać. Po prostu rozmawiasz na luzie. I oni nic wtedy na ciebie nie mają. Ja o tym ich informuję. Ale tutaj jest głębsza głębszość, jak ty powiedziałeś, że jeżeli ta siatka elektromagnetyczna nas skanuje, to teraz jeszcze raz pytanie. Kogo skanuje? Czy tych, którzy, wiesz... Nie wiem, kurde, ciężki temat.
0: Nie siatka, jest po prostu pole. Jest analizowana transmisja fal elektromagnetycznych, która dotyczy no, wielu urządzeń elektronicznych. I to dotyczy, wiesz, urządzeń telekomunikacyjnych, e-maili, internetu, wszystkiego właściwie dzisiaj. No i to potem jest przetwarzane już cyfrowo. Znaczy, to ja też nie jestem ekspertem, nie wiem jak to w praktyce. No wiesz, tak niby sam ty mówisz, że jak nie masz nic na sumieniu, to nie masz się co bać. Ja się częściowo z tym zgodzę, jestem nawet zadowolony, że dzisiaj są te kamery różne, bo łapie się różnych zbójów, nie? Dziś człowiek potrafi człowieka zdzielić, przewrócić, wiesz, jakąś babcię czy staruszka, skopać. Dobrze, że łapią tych ludzi dzięki monitoringowi na przykład, ale już Pegasus pokazał nam, że można tego używać do walki z opozycją, do szukania haków sobie na ludzi niewygodnych, nie? I w złym celu właściwie można tego używać, różnych tych, no w tym przypadku technologii oprogramowania zaawansowanego szpiegowskiego. Tylko coś podpadniesz, wyobraź sobie teraz, że jesteś dziennikarzem i rządzisz zarządów PiS i nagle ktoś gdzieś oglądał z twojej kamery, z twojego telefonu, jak się ruchasz, jak sobie tam spędzasz czas, co robisz, co oglądasz, gdzie, co piszesz, do kogo i to wszystko miał wgląd, bo tak było, do tego się to sprowadziło. Żeby cię skompromitować, żeby coś na ciebie znaleźć i żeby cię zniszczyć, bo jesteś niewygodny, bo napisałeś, że Kaczyński chuj, nie?
1: No, ale słuchaj, ale wtedy piszesz oświadczenie, że podczas tego aktu, dajmy na to, byłeś, dajmy na to, że, ale ty, co ty jesteś, partyjny, niepartyjny, bo też zależy, czy jesteś partyjny, niepartyjny, czy podpisałeś, nie podpisałeś. Możesz napisać oświadczenie, wyjaśnienie.
0: No nie.
1: Wszystko pamiętaj, że wszystko to jest papier. Papier wszystko przyjmie. Jeżeli coś ktoś na ciebie ma, ty możesz napisać do tego oświadczenie, odwołanie, ewentualnie aneks. Wszystko to jest kwestia papierologii. Bo ty na gębę się nie jesteś w stanie wytłumaczyć. A jeżeli zrobisz to na piśmie, to ma, pismo ma formę prawną. To jest primo.
0: To jest trochę szurian, moim zdaniem, to co ty mówisz. Wielu, wielu ludzi z tego środowiska ma takie przeświadczenie, że przechytrzy system, wystosowując sobie jakiś dowód suwerena, albo deklarując, że ja jestem kosmiczną istotą, a to tak w praktyce niekoniecznie działa. Ci ludzie to są, którzy tak przekonują, że można tak łatwo oszukać system, przechodząc na prawo morskie i legitymację suwerena pokazując, tak naprawdę są w głębokiej dupie, mają długi bardzo często, gdzieś tam już im komornik siedzi na garbie i wiesz, i to są takie rozpaczliwe próby pokazania, że mam jeszcze jakąś władzę, a tak naprawdę system, wiesz, leje ciepłym moczem na te jakieś tam deklaracje suwerena i inne.
1: Czekaj, tylko wejdę moje wiadomości i zaraz ci powiem. Nie, to nie jest tak. Słuchaj, posługiwanie się nieformalną, nieprawną opcją wyjścia z sytuacji, czyli tak jak mówisz, suweren, te klimaty, nie ma formy prawnej. I tym to sobie można podeczyć dupę. Ogarniasz?
0: No ale ty też proponujesz tego typu jakieś sposoby, tak? Napisać jakieś
1: ja
0: pismo
1: nie
0: gdzieś?
1: Nie, no, oczywiście, że pisma. Ale pisma do... proszę ja ciebie, zaraz ci... Czekaj, momencik.
0: Wiesz, nawet gdybyś ty chciał jakieś wystosowywać pisma specjalne, które by cię przed czymś tam ochroniły, to i nawet gdyby to miało w sumie jakieś tam podparcie prawne, to system i tak to oleje i sąd to oleje i zrobią z ciebie, warianta.
1: Dzisiaj to było... Kolego, czekaj chwilę. Oświadczenie. Teraz tak. Miejscowość. Ja nie będę tutaj czytał szczegółów absolutnie. Miejscowość M. Nieważne. 26.04.2020. Ja dzisiaj wystosowałem pismo do sądu. Ja takie pisma na kolanie robię, aczkolwiek zrobię to raz, dwa, bo rozprawa była o 10.30. Ja raz, dwa wystosowałem takie pismo na kolanie.
0: Okej, okay, ale tak powiedz w uproszczeniu, bez zdradzania może jakichś tam wielkich szczegółów, co tam mniej więcej napisałeś?
1: Tak. Mogę skończyć? Oświadczenie. Mhm. Słuchaj tu, ja niżej podpisany. Teraz tak, numer PESEL 700, etc. Ja jestem troszkę zrobiony, ale się wypowiem. Legitymujący się dowodem osobistym o numerze dwukropek CAK.
0: No to tam może nie zdradzaj numeru,
1: dalej,
0: nie?
1: Tak, dotyczące pojazdu marki MAN, samochód ciężarowy, o numerze rejestracyjnym dwukropek RK, nie skończę, którego jestem właścicielem na podstawie umowy KS, K łamane przez S, czyli umowy kupna-sprzedaży z dnia 22.06, nieważne dalej, z braku potwierdzenia pełnej dokumentacji w nawiasie ciągłości umów nie byłem i nie jestem świadomy sytuacji prawnej, przecinek, sądowej, egzekucyjnej. I tutaj podpis na dole. Dzisiaj ten formularz, który ja wystosowałem, był posiłkowany w sądzie jako podmiot w sprawie i to przeszło. Mam ci jeszcze raz to
0: Nie trzeba.
1: Raz, dwa. Pismo na kolanie.
0: A ty to konsultowałeś z prawnikiem jakimś, czy tak sobie...
1: Nie, ja jestem prawnikiem.
0: A kim ty nie jesteś?
1: Oświadczenie to się nazywa. Jeszcze raz, nie ma sensu. Słuchaj, ja takie rzeczy robię na kolanie, a jeżeli nie, to robię to na piśmie. Wszystkie konopie, nie konopie, wszystkie zezwolenia. Panie kolego, ja jestem myśliwym, ja mam posiadanie broni, etc. Nieważne, konopie, etc. Nieważne, ja to wszystko sam sobie robiłem. Wszystkie oświadczenia, wszystkie formy prawne, ja to wszystko sam piszę. No tylko kwestia paru minut. Rozumiesz? A to koledze zrobiłem, o 8 rano mnie poprosił, weź mi coś i napisz do sądu. I to jest oświadczenie, ale ja już ci tłumaczę, o co chodzi. Puenta tematu. Gościu kupił samochód, znaczy gościu, mój kolega, kupił samochód ciężarowy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Na umowie kupna-sprzedaży nie było wyjaśnione, że bank, bo tam chodziło o bank, ja ci zrobię zdjęcie, wyślę ci, bo ja jestem od zdjęć, od wysyłania, więc ci wyślę. Słuchaj, tam chodziło o bank, tam była wspólnota. Bank rościł prawo do spłaty wierzytelności za samochód ciężarowy marki MAN, gdzie mój kolega, tak zwany podmiot w sprawie, kupił ten samochód bez świadomości tego, że są wierzytelności do spłacenia w banku za ten samochód. I on był nieświadomy, bo nie miał ciągłości umów. Wiesz, o co chodzi? Nie miał, ktoś mu sprzedał samochód, dostał umowę na kolanie spisaną, weź, kup auto, bo jest kurwa dobra kasa, i on dostał wezwanie do sądu. On kupił samochód na umowę kupna-sprzedaży. Była osoba fizyczna, sprzedała mu ten samochód. On to kupił, ale nie był poinformowany o tym, że jest jeszcze jeden, jest tam podmiot tak zwany, bank spółdzielczy, nieważne chuj, który jest współudziałowcem wartości 50% tego samochodu. I on dostał wezwanie do sądu w ramach tego, żeby spłacił wierzytelność temu bankowi za współudział w zakupie pojazdu. Proste. Ja mu musiałem napisać oświadczenie, że on nie był świadomy tego, że kupuje pojazd, gdyż nie miał ciągłości umów, i on się musiał wybronić z tego, że on kupił ten samochód MAN ciężarowy, i on ten samochód kupił bez oświadczenia, że bank się nie już rości do, znaczy ogólnie, kurwa, no to brakowało, że bank się kurwa zrzekł w ogóle jakiejkolwiek, jak to się nazywa? Chuj, zapomniałem, dobra. Bank rościł pretensje do tego, że ktoś tam kupił samochód i nie spłacił tego, kurwa, w ogóle ten, co kupił, to nie zapłacił bankowi. Nie chce mi się tego tłumaczyć, ty. Bo tam było trzech ogólnie właścicieli tego pojazdu, a ten, że kupił ostatni, to jest... A tam w ogóle tam...
0: Dobra, Marcin, ja już tu spać mi się chce, jak to opowiadasz, tę historię trochę teraz.
1: Dobra, ogarniam takie tematy. Tak,
0: no, no dobra. No to co, fajnie się gadało, tu wietrzymy antenkę, może ktoś jeszcze zadzwoni na koniec, bo już będę się rozmywał. No. Dzięki, trzymaj się, na razie, hej, hej.
1: No, ci pa.

0: No dobra. Nie będzie już raczej żadnej zmiany tematu, po prostu się ewakuuję, no nie będę do rana siedział. Jak nie ma donecików już. Od pewnego czasu. A dokładnie od godziny. Więcej niż od godziny. Półtorej godziny. Dla mnie to zawsze znak, że trzeba już kończyć. Bo lepiej zostawić niedosyt. Skoro ja czuję niedosyt donate'ów, to inni też będą czuli niedosyt. A może wcale nie. No, także jak ktoś chce sobie czegoś ciekawego posłuchać, to proszę na początek audycji przychodzić. Staram się teraz z jakimś tematem wychodzić. Widzicie, dzisiaj było o hobo. A następna audycja to już może będzie o ninjutsu, o ninjach, o shinobi. No, się zakochałem w tym temacie po prostu. Ja to zawsze lubię takie tematy. Dzisiaj to tak z przyczajki się tak na szybko tutaj przygotowałem, a z tamtym tematem to już się jakiś czas przygotowuję. Mam parę książek w kolejce do przeczytania, także no myślę, że będzie trochę bardziej merytorycznie teraz. Ale afterki też mogą być, no jakieś tutaj jajca. Zadzwonił Marcin i były jajca trochę. Było słychać beknięcie? Chyba tak, mam czuły mikrofon. Projekt 28 ponoć nadaje. Tak, tak. To jakieś prośby były, żebym odbanował tutaj Mikie, żebym, nie wiem co, zaapelował do Dublińskiego, żeby odbanował Mikiego. Ludzie, weźcie się, nie wygłupiajcie. Nie róbmy cyrku, co? Będzie chciał zbanować, to zbanował, no. Nic mi do tego. Jego sprawa. Ten człowiek powinien nauczać w szkołach. Ostatnio mieliśmy pomysł, żeby na prezydenta Marcin Chudzik poszedł, startował. No, a też taki prezydent jest jednocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych, stąd pomysły z żołnierzami konopnymi. Oddziały konopne dmuchałyby taką chmurą. Zieloną i pacyfikowały. Rybka by tam też był chyba na kogoś tam, na ministra obrony, tak? No. Mógłby tak zbesztać tych ruskich. Tak, wiecie, co wy macie za czołgi, kurwa? Nie wiecie, co to jest Abrams, smoluchy, kurwa? Cztery pancerni i pies. Mam mordę lizał, kurwa, to jest Abrams. Abrams, wiecie, co to jest Abrams? No i Ruscy by tak popatrzyli na te swoje czołgi, te tam T-34, czy jak się nazywał ten, co cztery pancerni? I tak tacy smutni by się zrobili, o. A wtedy Chudzik by przygotował te oddziały konopne. Blanty wyjm, zapalniczki pal i sztachnij się i... No, mieliśmy takie pomysły. Jola jest na antenie, cześć Jola.
1: Cześć, cześć Krawcze. Dzwonię cię troszkę sprostować, ponieważ...
0: Z czym?
1: Nie wiem, czy słuchałeś komisji do spraw Pegasusa. Słuchałeś troszkę?
0: Tak, słuchałem Jolu i czytałem twój komentarz na czacie i myślę, że wiesz, jak się tego dziennikarza, tamtego pisarza i tego prawnika i całą masę ludzi tym podsłuchuje, to, że sąd wyraził na to zgodę, nie jest nawet aż takie bardzo tutaj istotne w tym przypadku, bo sądy też mogą się źle zachowywać i być usłużne władzy. Sam fakt, że się podsłuchuje, inwigiluje wszystkich niewygodnych ludzi, którzy tylko coś złego powiedzieli o PiSie, napisali książkę, dziennikarzy. Ty serio wierzysz, Jolu, że to byli źli bandyci, którzy łapówy...
1: Ale ale okazuje się, że z tych osób, o których tak pisali, to tych dziennikarzy nie było. Była tylko pani prokurator Wrzosek, która była podejrzana o korupcję. Natomiast reszta to byli po prostu przestępcy. Nie było tu nikogo ze świecznika. Więc...
0: No, trzeba by to zbadać,
1: nie trzeba, ale... Wystarczy no. Posłuchać wypowiedzi pana Bodnara, który no chyba nie sądzisz, że jest za PiS, no tak. A który jednak przyznał, że nie było tu naruszenia prawa w przypadku podsłuchów. A jedyne, co się przyczepiono do sprawy Pegasusa, to była kwestia tego, że został kupiony z Funduszu Sprawiedliwości i to, że mógł być kupiony z Funduszu Sprawiedliwości, w zasadzie było prawdą. Jest tylko problem taki, że ABW, które, znaczy nie ABW, tylko antykorupcyjny ten...
0: No chyba ABW właśnie, tak?
1: Nie ABW, tylko...
0: CBA?
1: CBA, o. CBA nie może być, jest w ustawie zapisane, że ma być z budżetu państwa
0: ze środków budżetowych, tak.
1: A tymczasem Fundusz Sprawiedliwości jest uchwalany razem z budżetem, ale nie wchodzi w skład budżetu. No, i to była jedyny zarzut do Pegasusa.
0: Nie, znaczy...
1: I Najwyższa Izba Kontroli, tak, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że jest to złamanie prawa, niemniej jest ono na tyle niewielkie i przy tej zawiłości przepisów w zasadzie sprawę umorzono.
0: Znaczy, Jolu, no to że nie były to środki budżetowe, to jedno, a dwa, że miały być to środki dla pomocy ofiarom. Ale wiesz, to co powiedziałaś wcześniej, że... Znaczy, ja dopuszczam, że mógł się zrobić taki trend, że nagle każdy twierdził, że był podsłuchiwany Pegasusem. To było badane w jakiejś tam firmie specjalistycznej, która się zajmuje takimi rzeczami. Ale może to, wiesz, każdy może sobie powiedzieć, ja też, żeby sobie nabić punktów, mogłem powiedzieć, ja też byłem podsłuchiwany Pegasusem. I kto to zweryfikuje, nie? Bo byłem niewygodny dla PiS i mnie tak dojechali. Dopuszczam taką możliwość. Wiesz, mi się PiS nie podoba ze 100 różnych powodów.
1: I to jest jedna rzecz. Ja jeszcze mam tutaj dla wszystkich jebać PiS. Taką informację. Dzisiaj słuchałam pani Ancy Parowicz, to jest pani profesor ekonomistka, która powiedziała bardzo smutną rzecz, a mianowicie pomimo zwiększonej konsumpcji spadły dochody z VAT-u. Czyli mamy to, co było za wcześniejszych rządów Tuska, czyli wyprowadzanie VAT-u z budżetu państwa. W zeszłej kadencji Tuska jego wiceminister finansów, pani doktor Duch, sama na komisji śledczej powiedziała, że była to kwota około 300 miliardów złotych rocznie wyprowadzanych z budżetu państwa. I w tej chwili znów mamy również, dla wszystkich jebać PiS-ów, mam informację, że mamy wszczętą procedurę nadmiernego deficytu, ponieważ nagle od listopada zeszłego roku wszystkie spółki Skarbu Państwa, które do tej pory przynosiły zysk, przestały przynosić zysk. Sam Orlen, jego zyski spadły trzykrotnie. A w związku z tym wpływy do budżetu. No i w tej chwili rozważane jest, z tego co słyszę, że odbiorą jednak to 800+ ludziom. Będzie to trudna sprawa. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, też bardzo ważna, że nie podniosą minimalnej pensji, tak jak miało to być podniesione, tylko będzie to znacznie mniejsza podwyżka, ponieważ znamy to hasło. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Mało tego. Pewne już w tej chwili w zasadzie z większości rezygnujemy, jeżeli chodzi o nasze inwestycje, te państwowe, które miały no, zdecydowanie wzmocnić gospodarkę. Co prawda dzisiaj Tusk mówił, że może i CPK wybudują, ale na pewno nie tak szybko i na pewno nie będzie to w tych terminach, co chciał PiS. Może w 32 roku. Więc no, jest, powiedziałabym, coraz słabiej. Zdecydowanie mamy niższe, znowuż niższy budżet. Po pierwszej kadencji PiS-u nasz budżet podwoił się od momentu, jak Tusk sprawował władzę. A w tej chwili znów spada. Czyli za chwilę faktycznie poodbierają, no będzie degrengolada, tak jak była wcześniej, tak? Że, to znaczy stajemy się powolutku kolonią niemiecką, oddajemy wszystko na rzecz Niemiec. W tej chwili już nie działać.

0: że kradli de facto, bo przeznaczali nie z tych środków, sobie tam robili skarbonkę, to pomimo tego wszystkiego, pomimo kumania się z kościołem, to i tak gdzieś tam finansowo dobrze to wychodziło, a za Tuska już też słychać cały czas, że na to nie będzie, na to nie ma, tu niestety musimy zacisnąć pasa, tu nowe haracze, tu kolejny nowy haracz. I no wiadomo, najwygodniej teraz jest wytłumaczyć, że to wszystko przez PiS, bo oni roztrwonili kasę i narozdawali, i tak rządzili, że teraz na nic nie ma, ale to każdy by skorzystał z takiego wytłumaczenia i tak się tłumaczył swoimi też niepowodzeniami, nie? Że to wina tamtych, popatrzcie, co oni narobili. Więc dopuszczam taką możliwość. To, że ktoś ładnie mówi i jest uśmiechniętą koalicją tęczową to i europejską bardzo, to jeszcze mnie nie przekonuje, że zaraz mam go cenić. Niech pokażą, jak rządzą. Na razie to nie spełniają swoich obietnic, nic się nie da, na nic nie ma pieniędzy. No i można zadać sobie pytanie, czy to faktycznie jest wina wszystko pisiorów, czy nie. Z dwojga złego to może już, jeśli tak by miało być, to już może nawet wolałbym tych, co biorą swoich kolesi do paczki, co wspomagają swoich, co są trochę takimi... No, tacy zjebani ludzie, przepraszam, że tak powiem, użyję brzydkiego słowa, zjebani ludzie, bo ja tych ludzi strasznie nie lubię, ale gdzieś tam finansowo to wychodzi na plus i ja nie muszę płacić, na przykład nie muszę się zastanawiać, skąd teraz wezmę, na gaz, na prąd, jakieś... I co by nie było, to PiS jakoś spełniał dużo swoich obietnic. W sumie nie.
1: Krawcze, nie wiem, czy pamiętasz, jak dzwoniłam tuż przed wyborami, w zasadzie dzień przed wyborami, prosiłam was, żebyście chociaż poszli na referendum i na czacie wtedy wszyscy mi tam wymyślali od idiotek i w ogóle ten Tusk anulował wtedy referendum. No to dzisiaj mamy imigrantów. Ponieważ zabrakło niestety tych 10%. A szkoda, bo teraz dopiero zacznie się w Polsce jazda w momencie, kiedy będziemy ich przyjmować. Chcę powiedzieć, że nie wiem, czy oglądałeś, ale Uszy nawet pokazał dokumenty, które mówią o tym, jakie zasiłki mają mieć ci imigranci. Mają mieć takie zasiłki, jak mają na Zachodzie. I w porównywalnej wielkości, w związku z tym Polacy będą dostawać 900 zł zasiłku na bezrobotnym, jak szuka pracy, a tamten będzie dostawać 3000.
0: Tak, więc... pan przepięknie opalony sobie tu przybędzie i będzie se żył jak pączek w maśle, nic nie robiąc. I jeszcze nas będzie ubogacał, tak, że coraz bardziej będzie tutaj rósł w siłę, bo jak będą takie przywileje, to ich się tu nagle pojawi masa, bo Polska się staje takim łakomym kąskiem coraz bardziej. A jakby faktycznie zrobili tak, że obcy są tutaj traktowani po prostu tak fantastycznie, że żyć nie umierać, jak u Pana Boga za piecem, to wiadomo, że to się dopiero zrobi ta Polska łakomym kąskiem, jeszcze bardziej może niż jakieś Niemcy, nie? Czy Wielka Brytania.
1: No, wiesz, tańsze życie tu będzie. No. Natomiast wysokie zasiłki, więc hulaj, dusza piekła nie ma. Natomiast wiesz, ja myślę, że to jest po prostu kara dla narodu polskiego, że sobie sami tak urządzili, że tak powiem, świat. No niestety ja przy okazji też na tym nie korzystam, bo umówmy się, że ta imigracja oprócz tego, bo to, że będą mieli jakieś zasiłki, powiem ci szczerze, mnie to wisi. Przypuszczam, że Polakom nie... Wiesz, bo ja już nie pracuję. W związku z tym myślę, że jak będziecie oglądać, tak jak Francuzi oglądają takie filmiki, gdzie jest Murzyn w łóżku i kręci filmik, wzywa Francuzów, żeby wstawali, jest 6 rano, idźcie do roboty zarabiać na mnie, bo ja będę spał do południa, ale wy już zaprzytalajcie do roboty, Francuzi wstawać.
0: Były takie nagrania jakieś, gdzie Mujina tak krzyczała?
1: Jest cała masa takich nagrań. Francuzi są wkurwieni, bo faktycznie zapierdalają na tą całą masę ludzi, którzy są na zasiłkach, zresztą Anglicy to samo. Więc myślę, że jebać PiSy będą teraz pięknie zapierdalać

0: na murzynków.
1: No.
0: Nie sądzisz?
1: Tak, no to jest smutne i trochę. I to nie są jakieś w sumie wielkie teorie spiskowe czy cokolwiek. To jest po prostu, to się dzieje na naszych oczach, tak jakby, nie? Jest to, no, ja jestem trochę przerażony tą niesprawiedliwością, tym, że nie możemy liczyć na naszych rządzących, że oni są jacyś tacy wszyscy i jedni i drudzy mi nie odpowiadają już. Ale faktycznie, to może zatęsknimy jeszcze za tymi pisiorami wstrętnymi. Ty, Jolu, wiesz, słuchajcie, bo też wy tak często na Jolę tutaj zaraz będziecie mówili, że pisiara, że tak dalej, ale Jola tak, będąc uczciwym, mówiła, że ona nie jest tak bardzo za PiS-em i tak w tym sensie, że ona wybiera to, co jej dotyczy, żeby przeżyć, żeby po prostu, żeby nie być frajerem właśnie takim, nie? Tylko patrzy na te cyferki, że nie chce, żeby jej tu... No nie chce takiego świata, w którym są te różne dziwne cyrki, tak? Po prostu to taki instynkt samozachowawczy, tak? Głosuję na PiS, bo mam instynkt samozachowawczy i ja być może też któregoś dnia powiem wam, słuchajcie, nienawidzę tych ludzi, jak ich słucham, to mi flaki, wątroba mi gnije, po prostu zupełnie nie moja bajka, ale tak naprawdę na nich zagłosuję, bo boję się obecnych rządów, że będę musiał nagle płacić 2 razy więcej za gaz, 3 razy więcej za prąd, utrzymywać przystojna Mujina, i żeby on sobie mógł nic nie robić przepięknie i ubogacać nas tutaj, skakać nam po samochodach i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście...
0: Znaczy, ja myślę, no, że... Krawcze, ja myślę, że już jakby to, co się stało, tak jak mówiłam, mleko się rozlało. PiS wszedł w bardzo dobrym jeszcze momencie, ratując w 2015 roku Polskę, bo faktycznie mieliśmy bardzo poważną deflację na rynku i głód monetarny. Ja spróbuję to wyjaśnić. Już nawet umówiłam się z mężem, że jutro nagram taki filmik, który będę chciała, żeby Jacek wyemitował w sobotę.
1: Fajnie. Super.
0: Gdzie mówię o tym właśnie głodzie monetarnym i uratował naszą gospodarkę, wrzucając bezpośrednio na rynek 500+, ponieważ firmy wypadały jak muchy i była trzeba określoną kwotę było wrzucić na rynek, ale w taki sposób, żeby ona trafiła na rynek. No i bardzo dobrze zrobił 500+. Oczywiście, że przy okazji piekąc drugą pieczeń na tym samym rożnie, a mianowicie poparcie dla siebie, prawda? No ale jeżeli nawet robi poparcie, ale coś ratuje, to jest to całkiem niezłe, no bo w sumie i tak należy mu się wtedy poparcie, tak? Mm-hmm. Więc.
1: No dobra,
0: więc...
1: Jolu, to może tutaj przerwę, bo Gumball do nas dołączył. Mm-hmm. To trochę zaskoczenie. Gumball, takie tematy cię interesują? Cześć.
2: Tak, znaczy ja raczej tutaj z punktu takiego może społecznego, bo po prostu zastanawiam się, skąd ta miłość do PiS-u. Ja od razu tutaj powiem, że ja ani fanem PiS-u, czyli Kaczyńskiego, ani fanem Platformy, czyli w tym momencie tego zrzeszenia, tej całej koalicji, Lewica, Polska 2050 i wiadomo Platforma. Ja tego nie trawię, ani tego, ani tego. I czy ta strona, czy ta strona mi nie pasuje. I Konfederacja też to nie jest moja bajka. Mimo, że głosowałem na nich, ale to tylko raczej z tego, że chciałem po prostu oddać na kogoś. Ale chodzi o to, dlaczego tak w sumie bronić ten PiS? W sensie, co to zmieni, jeżeli pani powie na temat PiS-u coś dobrego albo coś złego? Co to zmieni?
1: Spłycasz troszeczkę, Gumballku, tą rozmowę. Tak, spłycasz troszkę, no. No bo tak, ci i ci są... Tam mają za uszami ci. Wiesz, my tu mówimy o takich już bardziej konkretnych rzeczach, o liczbach, nie? I tutaj się kłócimy się.
0: Odpowiem.
1: No, proszę was.
0: Więc Gumball, ja ci powiem w ten sposób. Jak będziesz już na własnym rozrachunku, bo inaczej patrzysz ty w tej chwili, będąc, mieszkając z rodzicami. To jest, wiesz, to jest jeszcze, że tak powiem, okres szkolny. który można wspominać cudownie, ma się za darmo mieszkanie, ktoś opłaca rachunki za gaz, za energię elektryczną i ciebie to nie boli. Krawca już boli i mnie też boli, ponieważ to my opłacamy te rachunki za gaz, za elektryczność i to my zarabiamy te pieniądze. W związku z tym nie dziw się, że my nie zachowujemy się jak małe dzieci, tylko wybieramy między większym i mniejszym złem, bo tak naprawdę całe życie nasze polega na takich wyborach. Nie ma sytuacji takich, że wybieramy między dobrem i złem. Bardzo rzadko się zdarza w naszym życiu, żebyśmy wybierali. I jak będziesz już starszy, to się zorientujesz, że życie polega na tym, że wybiera się między mniejszym i większym złem. Krawcze, czy ty już doszedłeś do takich refleksji? Halo?
2: Chyba Krawca nie ma.
1: Jestem, się wyciszyłem. Tak. No tak, no wiecie, no... Po prostu może ciebie, Gumball, faktycznie trochę mniej dotykają różne tam, czy podwyżki, czy coś, bo jesteś jeszcze młody i tak dalej. Też takie rzeczy jak prowadzenie działalności, nie, kwoty wolne od podatków, ale też w sumie te rzeczy, co w Polsce wybudują, zrobią, jak będą finanse wyglądały, służba zdrowia, media. Mnie to wszystko interesuje i tam, a można tak powiedzieć, no i ci zjebani, ci zjebani, no i na kogo tu głosować, no to jest takie, to tak jakbyś powiedział, ja się polityką nie interesuję i mam to w dupie i to by na to samo wyszło w sumie, nie?
2: Dorośli mogą dzieci w szkołach i na przykład ustalać to, jak działają, pomimo, że to nie dorośli chodzą do szkoły, tylko dzieci, młodzież, inne osoby, a przecież to ich nie dotyka. No i ja to ten sam argument mogę wyciągnąć, chociaż znam odpowiedź, bo dzieci jeszcze nie są dorosłe i nie potrafią na pewne rzeczy odpowiadać samodzielnie. Ja potrafię, ponieważ jestem już dorosły. Pani Jolu, ja pani w ogóle nie traktuję ani niżej, ani wyżej. Ja to naprawdę podchodzę na równi i chciałbym tylko się dowiedzieć, skąd takie po prostu podejście, bo tu nie chodzi o to, że
1: pragmatyzm.
2: I powiedz mi, Krawiec, dlaczego cały czas mnie tutaj uciszasz? Czy też traktujesz mnie jak dziecko? Bo w tym momencie ja tylko próbuję wytłumaczyć, o co mi chodzi, a ty też tutaj chodzisz właśnie z takim kontekstem, albo to dziecko, czy nie.
1: Ja odpowiedziałem, że może Jola jest pragmatyczna na przykład i pragmatyzm nią kieruje.
2: Czyli robię dziecinadę.
1: Nie. Nie, no wiesz, no pragmatyzm to jest takie podejście życiowe i patrzenie się realnie na to, co ile masz w portfelu na przykład, nie? A nie kierowanie jakimiś się ideałami czy coś takiego, emocjami. No i tak starałem się odpowiedzieć, bo spytałeś się, dlaczego Jola, no to tak mi się wydaje, że z tego powodu na przykład.
2: A mi się wydaje właśnie, że to jest kierowanie się emocjami w tym momencie, takim sentymentem do starego systemu.
1: No właśnie tak niekoniecznie. Ten sentyment też może być, ale to tak przy okazji troszeczkę, nie? Jakby jakiś tam sentyment, bo wiesz, zawsze mamy sentyment, powiedzmy, do jakichś tam czasów, gdzie nam się wydaje nam się, albo nam się faktycznie żyło lepiej, ale wiesz, jedno nie wyklucza drugiego, ale wydaje mi się, że Joli opinie są takie właśnie mocno pragmatyczne.
2: Wystarczy, że usłyszę po prostu, że pani Jola woli komunizm, ale jeżeli jest inaczej, okej, okay, ja nie będę się zbierał. Tak wydaje mi się z tego, co cały czas słyszę, no bo tutaj żeby państwo dopłacało, żeby były jakieś rzeczy. Mi państwo nie dopłaca za nic. Ja powiem szczerze, powiedziawszy, jestem często bardziej spłukany niż niespłukany. I na przykład są takie rodziny, gdzie na przykład ojciec pije, matka pije, mają czwórkę dzieci i 2000, teraz już więcej, no hajsu, z 500 plusów. Ile to tam teraz? 700, 800 dają, nie? No to jest sporo hajsu już. Czy tysiaki będzie, nie?
0: To znaczy...
2: Fajnie jest, jak tacy alkoholicy żyją na przykład garnuszku państwa?
0: To znaczy, tutaj jakby nie zrozumiałeś tego, co ja powiedziałam. Ponieważ 500 plus uratowało naszą gospodarkę. Ponieważ był głód monetarny, ogromna luka nabywcza i deflacja na rynku. I te trzy czynniki powodowały, że gospodarka nam się załamywała. I teraz dzieje się podobnie. Znów zaczęła się deflacja na rynku w jakimś zakresie. Prawdopodobnie po lipcu będzie to stagflacja, ponieważ będzie przy głodzie monetarnym, no ale no właśnie, no ja tutaj mówię o terminach, których pewnie ty nawet nie rozumiesz.
2: Nie.
0: Głód monetarny to jest zbyt...
2: Pomijam mój punkt, bo ja wcale nie powiedziałam.
0: Możesz we mnie mówić, Jola. Na antenie mówimy sobie na ty.
2: Dobrze, no ja po prostu mówię, że to jest moim punktem, bo ja wcale nie atakuję 800+. Uważam, że samotne matki są i są rodziny, które potrzebują tych pieniędzy. Ja uważam, że odsiew nie istnieje i ten odsiew powinien istnieć, powinny być rodziny sprawdzane. Jeżeli są sprawdzane, to niewystarczająco. Ja dochodzę tutaj do konkluzji, że PiS zrobi to po to, żeby nabić sobie wynik, a nie żeby poprawiać sobie gospodarkę i inne rzeczy w kraju. Bo gdyby chcieli to robić, to nie zgadzaliby się na unijne projekty, które teoretycznie, a w praktyce to nie wiemy, napisali sami. Kamienie milowe, różne inne sprawy, to wszystko było za PiS-u. To się nie działo za PO, dużo rzeczy się rozpoczęło za PiS-u. PO to kontynuuje i bardzo mi się nie podoba, że PO też się na to godzi. I też ich za to krytykuję.
3: Była sobie żabka mała, rere,
2: problemy. Pewne rzeczy zostały gdzieś tam uzgodnione, ale to wszystko działo się za PiS-u. Ja rozumiem, że pewne rzeczy można, prawda, zaakceptować jako tam kompromis, ale PiS tak naprawdę zawsze szukał tylko poparcia i po prostu ustawienia się gdzieś tam w Unii Europejskiej, żeby nie zostać zniszczonym. Bo przecież wiadomo, jak teraz Unia Europejska zniszczyła PiS. Zrobili, co chcieli, co też mi się nie podoba, wpływanie na Polskę, ale
1: bo PiS jest niedemokratyczny, no. I Unia z tym walczy. Unia walczy ze wszelkimi mechanizmami antydemokratycznymi. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że likwidacja skrajnej biedy, a to spowodowało... Temu w tym pomogło 800+, 500+ najpierw, to coś, co i tak trzeba było zrobić. No, nie jest to może sprawiedliwe do końca. Było to robione tak, żeby nabić sobie głosy, zdobyć poparcie, ale wszyscy to robią, wszyscy rządzący. A likwidacja skrajnej biedy, no, była potrzebna. Ja też nie chcę w sumie żyć w kraju, gdzie ludzie chodzą po śmietnikach, nie? Gdzie starsze osoby chodzą po śmietnikach, a mieliśmy takie czasy, tak było za SLD, jeśli dobrze pamiętam, nie?
0: Ale i za PO tak było niestety, bo przez 8 lat panowania Tuska, z tego co rozmawiałam ze znajomą, która wtedy była emerytką, ja wtedy jeszcze nie byłam, jedyna podwyżka była, którą dostała 2,50. Więc to po prostu żałosne, śmieszne wręcz. Ale tutaj jakby ja myślę, że mylimy dwie rzeczy. Ponieważ ja również jestem za tym, żeby likwidować skrajną biedę. Zresztą myślę, że w innych państwach demokratycznych, takich jak Niemcy czy Anglia, te dofinansowania dla rodzin są. I znacznie wyższe niż w Polsce 500+. To była pierwsza tego typu dofinansowanie dla rodzin, które jest zupełnie normalne w Niemczech, gdzie dostają wszystkie rodziny posiadające dzieci dofinansowanie i w Anglii też. Nie wiem, jak jest we Francji, więc i w innych krajach, ale w tych dwóch wiem, że na pewno dostają. Więc to nie jest jakiś ewenement i socjalizm, skrajny socjalizm, zwłaszcza, że te pieniądze bardzo szybko i one właśnie trafiają na rynek, bo tak jak proponowano na przykład odpisanie od podatku, by powodowało, że te najniższe grupy znów by się na to nie załapały, bo nie miałyby od czego odpisywać. Bo nie mają po prostu takich kwot z podatku, żeby mogły coś sobie odpisać. Ale jeszcze jedna rzecz. To wiesz, możemy mówić, tak jak mówię, wszystkie jebać PiSy niech pamiętają, że za Tuska była kwota wolna od podatku 3000 zł, a teraz mamy 30.
4: Nie ma PiS to Tusk, bo ja na przykład jebię PiS i jebię Tuska, a nie jestem za nim ani za nim. To proszę tutaj nie wrzucać do jednego wora wszystkich.
1: No ale widzisz, Gambolu, z całym szacunkiem, ty schodzisz cały czas na takie ideologiczne troszeczkę tory i takie, wiesz, że ten podoba się, ten się nie podoba, a Jola tutaj powiedziała o konkrecie. 3000 kwoty wolnej od podatku to jest jakiś żart. Kto zarabia rocznie 3000? Chyba, kurwa, no. Menel, co chyba zbierze więcej jak pod Żabką będzie stał i zbierał, to jest żadna kwota, to nikt 3000 rocznie. A teraz jest 30 tysięcy kwoty wolnej, nie musisz, czyli masz 12% więcej pieniędzy ci zostaje. To są takie, wiesz, konkrety. Ja na przykład chciałbym, żeby mi zostało 12% więcej pieniędzy w portfelu, nie?
0: To znaczy, tak, no bo wiesz, jednak, to znaczy 30 tysięcy plus obniżenie pierwszego podatku z 19 do 12%, no to naprawdę są dosyć. Mamy w tej chwili, Tusk złapał się za głowę, bo mamy najniższe podatki w Unii Europejskiej. W związku z tym zaraz będzie podwyższał, więc to będzie kolejna rzecz. No, mam nadzieję, że kwoty wolnej od podatku już nie ruszy i nie zmniejszy znowuż. No ale to będziemy prawdopodobnie często słyszeć z jego ust, że pieniędzy nie ma i nie będzie. I teraz ja
1: A miał zwiększyć, tak? Miał zwiększyć, a nie wykluczone, że zmniejszy. Bo to jak to tak, że tyle...
0: Bo mamy deficyt finansowy. Unia wszczęła w tej chwili procedurę nadmiernego deficytu finansowego. W związku z tym Polska musi się zobowiązać do cięć socjalnych, więc prawdopodobnie będzie musiał zlikwidować to 500+.
4: A który premier zapisał budżet?
0: No jak to? Tusk.
4: Na pewno. Pan Tusk. Morawski stworzył budżet i stworzył go w takim momencie, że nie dało się bardzo szybko go zmienić. To było takie, rzućmy zgniłą rybę opozycji. Tego się nie da zapomnieć, bo ja pamiętam, jak było.
0: No, ja też pamiętam, że Morawiecki zapisał 2 miliardy na TVN, zresztą te 2 miliardy na TVP i te 2 miliardy były roztrząsane chyba przez pierwszą kadencję, drugą kadencję i te 2 miliardy w budżecie wszystkich na TVP strasznie bolało. A tu w ogóle... Pluł na to strasznie, a tylko jak dostał ten budżet i zmieniali go właśnie, bo przecież to oni uchwalali budżet, nie Morawiecki, to zapisał 3 miliardy. I wszyscy są zadowoleni, bo jest uśmiechnięta Polska.
4: Że pan jest najgorszym człowiekiem, jaki może być i zamiast przekazać to na leczenie dzieci albo inne rzeczy, to zrobił tak, jak zrobił. Ja uważam, że to jest najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić, bo pokazał tak naprawdę to, że zbrodnicze media można robić za PiS-u i za Platformy. I można robić propagandę tu i tu. Tyle, że PiS przejmował to jeszcze w miarę tak cywilnie, chociaż też to wyglądało dla mnie dziwnie, a Platforma weszła trochę jak ZOMO do Weroniczej. Ale to nie zmienia faktu, że PiS tubę robił i oni też mogli przekazać te 2 miliardy, czy wcześniej tą mniejszą sumę na leczenie, mogli zniszczyć Telewizję Polską albo po prostu zrobić to jako byt, który będzie tylko podawał informacje, ewentualnie jakiś tam program. Bo po co? Po co ma być takie duże? Po co to ma robić jakieś tam tańce z gwiazdami, czy co oni tam robią?
0: No wiesz co, to była trochę przeciwwaga, bo nie wiem, czy zorientowałeś się, ale my nie mamy polskich mediów, w związku z tym mamy sączoną propagandę taką, jaka jest wygodna zachodowi, globalistom i jesteśmy prowadzeni i sterowani w sposób nieprawdopodobny wręcz. Przecież to pokazały.
4: Telewizja Republika jest dużą przeciwwagą dla przecież TVN w tym momencie. Nawet robi większe wyświetlenia niż TVP, więc nie wiem dlaczego.
1: Jak większe wyświetlenia, co ty opowiadasz?
4: Tak, tak, więcej, więcej. Republika chyba ma więcej na wiadomościach, czy co oni tam mają, niż TVP. TVP zeszło na psy. Oni są teraz już prawie na piątym miejscu.
1: A gdzie jest Republika transmitowana poza internetem? Bo gdzieś tam jest, tak? W jakichś kablówkach, czy gdzie?
4: Obejrzeć to w niektórych miejscach. Nie wiem dokładnie, ale gdzieś jest. Także da się.
1: Wiesz co, jak popatrzysz na kanał, to oni mają tak, 2300 tu wyświetleń, 6400, 2700, gdzie są te zasięgi? To są zasięgi większe niż TVP? Mówimy tutaj o YouTubie, ale powiedzmy, że gdzieś tam indziej idą. Wiesz, gdyby tak było super, to by to nie było takie gówno i nie puszczaliby tam tyle zakupów mango i tak dalej. Ale słuchaj, ale to też z innej mańki zahaczę. Tam Republika to takie Radio Maryja Plus, to już taki Stanowski dla PiSu robi lepszą jakąś tam robotę, kryptopisior, ale zauważcie, jedna taka najważniejsza rzecz, bo zawsze gdzieś tam najbliżej nam powinno być do tych rzeczy, które nas dotyczą, naszych kieszeni i portfeli. I teraz to za tej uśmiechniętej koalicji zapłacicie przymusowy abonament na TVP. Czy tego chcecie, czy macie telewizor, czy nie? Za tych tak. rządów tak zrobią. Poprzednio nie miałeś telewizora, nie płaciłeś. A teraz każdy będzie musiał zapłacić. Więc ja jestem tak wkurwiony. Tak, jestem
0: tak,
1: po prostu...
0: I mało tego...
1: Piana na gębie.
0: Ciekawa, bo w tej chwili jest rozmowa, były też rozmowy na ten temat, tam jakby społeczne te instytucje zwracały uwagę, że jeżeli jest jeden odbiornik w domu, a jest, nie wiem, trójka dzieci rodzic, to teraz co, każda osoba ma zapłacić?
1: Tak, bo, każda.
0: Bo PO chce, żeby każdy płacił, czyli jeżeli rodzina jest wieloosobowa, to każda osoba będzie musiała zapłacić swój abonament. No to będą, a on wynosi 100 ileś złotych rocznie, czyli koło tysiaka, tak pęknie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, to jest coś, po prostu to jest coś tak niesamowicie potwornego, że, a ludzie jakby sobie z tego nie zdawali sprawy, a ja to wielokrotnie już mówiłem na antenie, zapłacicie co najmniej przy jakiejś tam rodzinie, nie wiem, dwójka dzieci, ojciec, tego, zapłacicie kilka stów rocznie za to gówno, którego w ogóle nie używacie, nic nie podpisywaliście, nie chcecie, ściągną wam to po prostu te pieniądze chytrym sposobem, czy z konta bezpośrednio waszego bankowego, co też jest jakimś kuriozum, ściągać pieniądze za coś, czego nie kupiłem, z konta bankowego. Dobrze, dajmy głos Oberstowi, dołączył. Marcinie Chudziku, prosiłem cię, dajmy szansę innym, nie dzwoń więcej, bo się tu dobijasz co chwilę, napisałem ci grzecznie, że już na dzisiaj styka. Dajmy szansę innym. Oberst, witam. Ponownie.
5: A dobry wieczór, witam. Szczęść Boże, dzień dobry. Cześć, Jolu.
0: Cześć.
5: Cześć. Więc wiesz co? No, w sumie ja tutaj piję do Joli, bo mam parę pytań do ciebie. Wyjaśnij mi parę rzeczy, no bo generalnie mnie to turbo zastanawia, bo ja mam wrażenie, tak jakby taką zrobię preambułę, wstęp, a potem będę już konkretne przypadki omawiał. Omówię ich tylko parę, nie parę dziesiąt, bo nie ma sensu, nie ma czasu, wszyscy by znudzili się i tak dalej, a ty byś mnie znienawidziła. A oczywiście te moje, bo to konto na YouTube Der Oberst Louis von Löffenstein, to jestem ja, to jest moje konto. To, że ja cię tam wspieram i popieram, to był żart z mojej strony, taki trolling głupi, oczywiście, żebyś to miała na uwadze. Więc to będzie krytyka raczej, tak? PiS. Ale nie tylko PiS-u, nie? W sumie Platformy, generalnie każdego rządu, nie? Natomiast ja się skupię akurat, bo słyszałem parę razy, ty tam powiedziałaś, wypowiedziałaś się na temat dygnitarzy urzędowych z partii Prawo i Sprawiedliwość. W ogóle wytłumacz mi w ogóle tą etymologię, czyli źródło pochodzenia w ogóle tej nazwy, Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest ciekawe, możemy od tego zacząć, nie tak krótko. Tylko tak krótko, bo ja cię będę przerywać.
0: Ale wiesz co, ja w ogóle się nie zastanawiam nad takimi rzeczami. A co
5: a czemu? A czemu? A czemu?
0: To przecież Prawo i Sprawiedliwość.
5: To coś ma przedstawiać przecież, nie?
0: Wiesz co, no tak, ale wiesz co, no tak samo jak koalicja obywatelska, prawda? No strasznie obywatele, no. Nie, w ogóle, wiesz, ja myślę, że o tym...
5: Ale, ale, czekaj, zaraz. No ale czekaj. I padło pytanie, co to jest, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość? A ty od razu, koalicja, odpowiedz na pytanie. Ja ci odpowiem.
1: Ale, ale to jest faktycznie dziwne pytanie takie, bo wiesz, mamy teraz nagle
0: wybrali sobie nazwę, taką nazwę.
1: No taką mają tak. Nazwę, no nie bardzo to się jakoś klei z tym, co robili, jak dla mnie
5: czyli
1: przynajmniej.
5: Czyli to marketing po prostu, tak? Potwierdzacie w sumie, no ale, że to marketing.
1: No, ale,
5: to jest
1: no, no i co z tego? Ale co to, jakieś odkrycie no. Wielkie obecnie?
5: Nie, nie. Dobra, to przejdźmy do pytania. Słuchaj, bo pamiętacie w ogóle tą aferę mailową, co wyciekły maile, nie? Tam był bodajże doradca pana Dworczyka, to był chyba jakiś pułkownik Krzysztof Gaj. I że to były jakieś poufne, tajne informacje. I w ogóle powiedz mi, dotyczące na przykład NATO, tak? Zastrzeżony. Powiedz mi, kto odpowiada w ogóle za takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o mailologię, tak? Na tak wysokim szczeblu. I dlaczego to wypłynęło? Dlaczego w ogóle ktoś dopuścił do tego, nie? Bo to jest, to mnie ciekawi.
0: Wiesz co, no ja myślę, że mamy w tej chwili taką walkę, jaka jest walka między podzieloną Polską, pomiędzy PiS, PO i w zasadzie Koalicja Obywatelska. I to, że wypływają najróżniejsze rzeczy, no wiesz, no po prostu nagrywają się wszyscy nawzajem. Więc coś zawsze będziemy wiedzieli, co myślą tak naprawdę, tak? Mm-hmm. No, a co z tym?
5: No nie, no tak chciałem się zapytać po prostu, nie? No bo wiesz, bo ty kiedyś stwierdziłaś, że dygnitarze, bo chyba tego nie skończyłem, przepraszam, dygnitarze PiS-u, czyli na przykład pan Macierewicz, czy tam ta szopka związana z Kamińskim i jego koleżką, no że oni są nieskazitelni, czyści. Coś, użyłaś takiego określenia. Jak ja to usłyszałem, to po prostu brechtułem śmiechem. I strasznie mnie to zbudowało.
0: To ja ci tłumaczę. To ja myślę, tłumaczę.
5: Ja poczekam, zadzwonię, ja sobie kiedyś się zbiorę, jakby sam w sumie, przygotuję się w miarę i sobie pogadamy. No, no słucham.
0: No więc już ci mówię.
5: Możemy się skupić na Macierewiczu na przykład. Dlaczego uważasz, że on jest nieskazitelnie przejrzysty?
0: A ja nigdy tak nie powiedziałam. Nigdy.
5: A o kim tak powiedziałaś? Bo użyłaś tego stwierdzenia.
0: Na pewno nigdy nie powiedziałam o polityku, że jest nieskazitelnie czysty. Nigdy.
1: Jola co najwyżej by trochę stawała w obronie Macierewicza, co też mi się to nie bardzo podoba, bo dla mnie to jest szkodnik, szpieg.
0: To znaczy,
1: tak
0: ja,
5: dla mnie
0: ja
5: to jest szpieg rosyjski, dlaczego? Jak najbardziej. To już teraz, no, według mnie.
0: Dla ciebie, no według ciebie może być, według mnie nie. Zwłaszcza, że ja akurat Macierewicza pamiętam z Nocy Teczek, i nie wiem, dlaczego wy cały czas tego nie kojarzycie, że wtedy powinniśmy byli i przygotował Macierewicz otwarcie teczek i listy agentów, czyli ludzi, którzy byli w Sejmie, a którzy byli zarejestrowani jako agenci służb specjalnych. I wtedy, żeby nie dopuścić do tego od ujawnienia list, zrobiono noc teczek i obalono rząd Olszewskiego. Na pewno oglądałeś Nocna Zmiana, chyba ten film się nazywał, gdzie Tusk jakby przewodzi temu z Wałęsą.
5: Olszewski, jakie to są lata w ogóle? Ten
0: 92 rok.
5: No właśnie, bo ty mówisz o tym, ja mówię też o tych późniejszych latach.
0: Ale nie przerywaj, daj mi dokończyć. Jak mnie zapytałeś, to ci odpowiadam.
5: No dobrze, dobrze.
1: Przepraszam, Jolu, wiesz, jako że jest nas sporo na antenie, starajmy się zwięźle jak najbardziej, nie? Bo tutaj
0: I wtedy Macierewicz przygotował te listy. Oni obalili rząd, w związku z tym zablokowano przekazanie publiczne list tych agentów i przez lata mieliśmy ludzi, którzy byli w Sejmie, a którzy byli agentami. I jak wiecie, tacy ludzie bardzo często musieli wykonywać na przykład dla tego drugiego obiegu, bo chyba nie jest to dla nikogo nowina, że w 90-tych latach to stare UB zaczęło się uwłaszczać na różnych rzeczach w Polsce i sterowało w zasadzie Sejmem właśnie poprzez tych agentów. I,
5: no ale myślisz, że to się zmieniło później? To się nie zmieniło później.
0: No bo przecież nigdy nie doszło do otwarcia tych teczek. I wtedy pamiętam, że Boni mówił, że to skranie boskie, że i tak dalej, że on nigdy, bo tam ktoś wysunął, że on był agentem, nigdy nie był agentem i tak dalej. No ale potem wyszło oczywiście, że tym agentem był i że był szantażowany i że co złego uchwalili właśnie ci agenci, no to mieliśmy te lata 90. straszne dla Polski. Wtedy nie pokazaliśmy tych agentów i nie wymieniliśmy tych ludzi, którzy byli w Sejmie. Przez to my dzisiaj dalej mówimy ten agent, tamten agent, tamten agent i nie wiemy. Co prawda Wittstein niedługo potem ujawnił takie listy, nie wiem czy pamiętacie listy Wittsteina, gdzie można było sprawdzić, czy ktoś był TW, czy nie, ale to nie były takie drobiazgowe, w związku z tym...
5: No dobrze, a wróćmy do Macierewicza.
0: I wtedy część tej właśnie koalicji, która obaliła wtedy rząd Olszewskiego, oni po prostu, wszystkie media zaczęły robić z niego totalnego idiotę, głupka, wariata i tak dalej, i tak
1: sam,
0: dalej.
1: Sam siebie trochę głupkę robił. To,
5: dobrze, ale pociągły...
0: I to się ciągnęło przez lata.
1: Sam z siebie głupka zrobił, kompromitując całą tą, całe to rozliczanie, wychodząc nagle na mównicę i mówiąc, że prezydent jest agentem. On to moim zdaniem on to specjalnie zrobił, żeby się właśnie zrobiły kontrowersje, żeby się zaczęła zadyma. I on tak robił za każdym razem.
5: Czy była przeprowadzona lustracja, co nie? Czyli rozliczenie, czy ktoś odpowiedział za to karnie, czy było tylko pieprzenie w mediach, nie? Bo takie pieprzenie
0: w mediach
5: i obrzucanie się kupskiem, wiesz, ale poczekaj, obrzucanie się kupskiem trwa po dziś dzień, nic z tego nie wynika, ale Gawić się cieszy. I teraz co? No okej, nie doszło do ujawnienia. No i co w związku z tym Macierewiczem? Jakie masz dowody na to, że Macierewicz jest krystalicznie czysty albo nie uwiązany w jakieś konotacje z wywiadem, czy tam kontrwywiadem, ale nie. Chodzi mi o wywiad zagranicznych państw. Ja nie mówię jakich, nie wskazuję. Ale jakie masz dowody? Bo ja mam duże podejrzenia, że jednak jest.
0: Znaczy, wiesz, możesz mieć takie podejrzenie. Ja takich podejrzeń nie mam, ale to nie znaczy,
5: na jakiej podstawie ty wnioskujesz, że nie ma takich podejrzeń?
0: Znaczy, tak? ja nie mam takich podejrzeń. Po prostu ja nie mam takich podejrzeń.
5: No to na jakiej podstawie ty mówisz, że nie ma takich podejrzeń?
0: Dlatego, że ja wiem, że Ubecja jest bardzo mściwa. Zresztą dzisiaj Wroński u Pińskiego za odebranie emerytury ubeckiej mówił, że zniszczy teraz, ma okazję, więc teraz zniszczy tego kaczora do końca.
5: Aha, czyli wchodzi element pieniędzy, czyli to są malwersacje już finansowe, tak?
0: Ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja mówię o tym, że myśmy się nigdy nie rozprawili tak naprawdę z Ubecją na zasadzie takiej, żeby ujawnić nazwiska. Ujawnienie nazwisk spowodowałoby, że mielibyśmy jasność, kto współpracował z PRL-em, a kto nie współpracował z PRL-em.
5: Ale zdajesz sobie sprawę, że taka lustracja, czyli takie ujawnienie nazwisk i te wulsów, tak? Czyli tajnych współpracowników w skrócie, to dotyczy nie tylko obecnej władzy, poprzedniej władzy i jeszcze poprzedniej, czyli mówię o tym starym układzie SLD, mówię o tym starym, czyli układzie PSL, lata 90. po okrągłym stole, a nawet przed, nie? Bo jeżeli ty chcesz się bawić w teczki, jasne, ja też jestem za, uważam, że lustracja powinna dotyczyć wielu, wielu polityków, nie aktualnej kadencji, ale kadencji przed oraz nawet 30, a nawet 40 lat wstecz. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Szkody
0: nie
5: były
0: wiem.
5: Wykonywane w mojej ocenie wiele, wiele, wiele lat wstecz i lustracja powinna dotyczyć również tamtych lat, nie? Czyli lata 80., lata 90., 2000, aktualna władza, poprzednia władza, To nie ma, że tylko film.
0: To znaczy, ja myślę, że nie rozumiemy się. W 92 roku po okrągłym stole chciano ujawnić teczki agentów. Tak, żeby w Sejmie wśród polityków nie było ludzi, którzy mogą być szantażowani.
5: Ale z wiadomych przyczyn to zablokowano.
0: Te teczki poznał, bo przygotowywał je, tą listę, Macierewicz. On doskonale wiedział, kto tam jest. W związku z, ale nie mógł ujawnić, no bo Sejm zobowiązał do dalszej tajemnicy.
5: A według ciebie wykorzystam ten twój kaszel. Oczywiście wracaj do zdrowia. A co z Wałęsą? Wałęsa uważasz, że był... Czy to był człowiek, który faktycznie reprezentował społeczniaków, tych, nie wiem, związki zawodowe, ludzi pracy?
0: Nie.
5: Czy jednak przedstawiał władzę?
0: Nie. Wiesz, ja mam swoje zdanie. W Magdalence ubecy usiedli z agentami TW i ustalili, jak będzie wyglądać Polska. I dla mnie to jest jasne, bo to wszystko, co się działo, oczywiście ja nie mam na to dowodów, prawda?
5: Zarzucasz jednocześnie ale, też...
0: Ale daj mi powiedzieć do końca. Ale widziałam, co się działo w latach 90. Widziałam tą dęgręgoladę, którą zrobiono, jeżeli chodzi o zrujnowanie jedną rzeczą całego naszego przemysłu. I potem wpierano ludziom, że on był nieefektywny kompletnie. I oczywiście można było pewnie znaleźć zakłady pracy, gdzie można byłoby zrobić restrukturyzację i lepiej przynosiły lepsze efekty. A tak, no niestety, rozwalono to wszystko. Zresztą pan Jeffrey Sachs, który w tej chwili, to co mówiłam na zeszłej audycji, sra w majty, że Putin zbombarduje nuklearnie cały świat, on wtedy przeprowadzał właśnie to z Balcerowiczem i jedną ustawą, jednej nocy zniszczyli cały przemysł. I ja wiem po prostu, że to, co się działo w latach 90., to dla nas, to dla mnie to było antypolskie. To, co zrobiono w latach 90.
1: Jolu, przerwę ci, bo dołączył do nas Jacek z Australii. Cześć, Jacku.
5: Cześć, Jacek. Wiesz co, jeszcze jedno zdanie. Ja ci oddam głos, przepraszam, bo mogę jedno zdanie.
1: Ale Oberst, jak ty powiesz jedno zdanie, to zaraz Jola będzie chciała odpowiedzieć. Wróćmy do tego może za chwilę, co?
6: Oberstowi skończyć, bo ja chciałem też z tobą się chwilę pokłócić, więc nie z Jolą jak nigdy.
1: Ze mną czy z Oberstem?
6: Z tobą.
1: To będzie grubo. Dymy, słuchajcie, dawaj obraz, to dokończę, a potem dymy.
5: Ja myślałem, że ze mną to mnie chcesz zniszczyć i tego. Dobra, wiesz co, Jolu, bo chodzi mi o jedną rzecz, bo ty skupiasz się mega na tych 90-tych latach. Nie wiem czemu jakby pomijamy ten element, wiesz, lat milenijnych oraz pomilenijnych, czyli też rządu PiS, bo ja bardzo bym się chciał też na tym skupić, ale to myślę, że bardzo dobrze rozwinie Der Kanguren za tydzień, za tydzień. Natomiast wracając, wiesz co, jedna sprawa. Chodzi mi o fundusz odzyskania zadłużenia zagranicznego, czyli aferę FOS.
0: FOS, tak.
5: No właśnie, to są lata, z tego co pamiętam, bardzo wczesne. Kurczę, nie pamiętam, czy to lata 80., 90., przepraszam, ja jestem słaby w datach.
0: 80.
5: Tak jest.
0: 80.
5: No czyli dobrze kojarzę. I teraz powiedz mi, bo tam bardzo dużych historii się działo, jeśli chodzi o świadków, ludzi, którzy się urzędowo zajmowali tą sprawą, czyli sędziów, jakichś świadków, oni ginęli. Kupa hajsu poszła, że tak powiem, w kosmos, nie? Gdzie te pieniądze są? Czemu nikogo nie rozliczono? Klasycznie nie rozliczono. Ten proceder się tak naprawdę powtarza od wielu lat, trwa do dzisiaj. Dzisiaj to się zmieniło formę, są jakieś głupiutkie streamy dla głupiutkich ludzi, nie? A pośmiejcie się tutaj. Ja też jestem z założenia, wychodzę z założenia, jak już Grzegorz, szczęść Boże, będziesz pan wisiał, Braun, będzie w Unii Europejskiej, niech będzie, ale przynajmniej będzie zabawnie, nie? I tak z tego nie skorzystam. My jako Polska niewiele sądzę, bo nie będziemy mieć siły przebicia, ale będzie to pokazywane, że z małej siły wpływu medialnie będzie pokazywane, o patrzcie, co on tu robi, jak on tu walczy, bojownik. Hajsy będzie brać, delegację będzie brać, kasa będzie się zgadzać, nie? On się będzie dobrze bawić, będzie teatr, wszyscy happy, super, nie? Tylko, że co z tego wychodzi? Nic, gówno, nie? Zero, nul. I to jest przykre. Natomiast właśnie, i co z tym Fozem, nie? Czy tak samo na przykład śmierć Papały, kiedyś robiłem tam jedną audycję z Anią, żeśmy też to poruszyli, nie? Przecież to jest skandal, nie? Tam chodziło też chyba jakieś konszachty z mafią niemiecką, jeśli chodzi o sprzedaż, eksport, import, w sumie import do Polski aut kradzionych z Niemiec. Też ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że polskie służby nie są tak debilne i kretyńskie, tylko są pewne inne rzeczy, które na to wpływają. A konotacje polityczne niestety istnieją, nie? I to jest ciekawe, nie? I afera FOS, taka, tak samo afera Rywina, to wszystko taki niesmak pozostaje i wiesz, nie ma co przypisować jednemu obozowi władzy jakichś złych rzeczy, bo według mnie złe rzeczy dotyczą wszystkich obozów nie pracy, tylko politycznych i tyle, nie? Więc nie, wniosek jest taki, po prostu mój i taka konkluzja ode mnie, że żaden obóz polityczny, przepraszam, jestem strasznie pijany już, żaden obóz polityczny nie może być jakby definiowany i ten mniej, ten bardziej, ten jest Boży, ten jest grzeszny bardziej, ten jest lepszy, ten jest gorszy, no nie, wszyscy według mnie uczestniczą w tym bagnie i są po prostu elementem tego stolca, nie? Dla mnie, bo to jest stolec polityczny, pseudopolityczny, no i tyle, nie? I chciałem po prostu zaapelować o to, żebyś nie idealizowała PiS-u, no bo nie można, bo na podstawie tego, co zrobili, a bardzo zrobili dużo złego, nie można ich wrzucać i klasyfikować jako tą partię lepszą. To, że tobie...
0: Dobrze, wiesz, Oberst, podaj mi, co zrobili złego, podaj.
5: Na przykład Platforma, tak? To znaczy w sensie...
0: Nie, co PiS zrobił, tak, bo mówisz, że dużo zrobili złego, powiedz mi co. Konkretnie.
5: Ale chodzi ci o ustawy?
0: Tak, ja mówię o konkretach, więc też mów o konkrety.
1: Ja bym mógł, ale robię to już w tylu audycjach, już mi się nie chce po raz 150 całej listy tu przedstawiać. Zapraszam na stronę 100, była kiedyś strona 100 afer PiS, teraz już pewnie jest 200 afer PiS, to proszę sobie tam poczytać, co złego zrobił PiS. Poza tym, jak ktoś nie rozumie tak na chłopski rozum, co złego zrobił PiS, tak to jest głupcem, przepraszam, że tak powiem, ale albo jest głupi, dobrze, albo jest zły, albo jest głupi, albo jest zły.
5: Teraz będzie zarzut do mnie, że ja zdążyłem sobie wygooglać 100 afer PiS. Wiesz co, nie, akurat mam to otwarte faktycznie, to co powiedziałeś, ale już miałem wcześniej przed audycją, natomiast co mnie boli, co mnie dotyka, to jest na przykład PPK, Pracowniczy Plan Kapitałowy, który domyślnie jest włączony i aktywowany. Co on oznacza? To nie jest dużo. Generalnie z perspektywy pracownika oznacza to w miarę atrakcyjne, nie? Bo wkłada coś, a może otrzymać z powrotem trochę więcej, ze względu na to, że partycypantem jest też pracodawca. O co chodzi PPK? Pracownicze plany kapitałowe, czyli na przykład dostajesz wypłatę, załóżmy 6 tysięcy złotych netto i z tego 2%, od 2 do 4% odkładasz swoje na swoje subkonto pracowniczych planów kapitałowych jako, nie wiem, oszczędność, emerytura, coś tego jest. No i taki sam procent odkłada pracodawca, z tym, że po jakimś czasie, powiedzmy po 6, 8, 10, 12 miesiącach możesz odzyskać te pieniądze, chcieć po prostu sobie je przelać na konto z tego subkonta, ale tylko należy ci się nie tyle twoje wpłaty, ale też wpłaty pracodawcy, a więc dostajesz więcej, nie?
1: Dobra, postawmy kropkę tutaj, bo dobrze, Jacek się nigdy nie doczeka tutaj głosu. Będziemy 2 godziny jeszcze teraz gadać o tym, co PiS tam zrobił, no. Jacek, co chciałeś się nie zgodzić?
6: Dobrze. Tak, kłaniam się wam w ten piękny czwartkowy poranek. Ja z Jolą się pokłócę, słowem może pokłócę to słowo, nie podyskutuję więcej w sobotę, ale ich zresztą nie chcę też za bardzo wtedy mówić o tematach krajowych, no może odrobinę, ale to mniej. Natomiast to mnie trochę zdziwiło, Krawiec, co powiedziałeś, że Stanowski jest kryptopisiorem. Ja śledzę Kanał Zero już od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że Stanowski krytykuje różnych polityków, bardzo krytykuje PO, to prawda, ale krytykuje też i PiS. i to mocno. Ja obserwując to, co robi PO w sprawach, które mnie interesują, czy na przykład w sprawie CPK, a nie tylko CPK, też na przykład elektrowni jądrowej, ale przede wszystkim wczoraj była konferencja CPK. Ja jestem tym tematem żywo zainteresowany, bo jak wiecie, z całkiem sporo latam. To pozwoliłem sobie tak nazwać polityków PO po wczorajszej konferencji, tu niech wrażliwe panie zatkają uszy, że zachowują się, nie są, ale zachowują się jak kurwy na niemieckim żołdzie. I tak uważam, że w sprawie CPK się zachowują polityk PO. Czy to też czyni ze mnie pisiora? Powiedz mi proszę.
1: Oczywiście, że niekoniecznie. No. Cały czas też namawiam, żebyśmy nie patrzyli tak jednowymiarowo. Nawet dzisiaj sam mówię, że to, że PiS zrobił dużo zła, to nie znaczy też, że czegoś dobrego nie zrobił, nie? A mamy takie myślenie, takie przyzwyczajenie, że albo jesteś katolik, albo pedał, albo PiS, albo PO. I tak cały czas, tak strasznie czarno-białe widzenie. Ja też nie chciałbym tak.
6: No to dlaczego właśnie nazywałeś Stanisława pisiorem? Bo może jest coś, czego ja nie wiem.
1: Ja nie widzę u niego aż takiego obiektywizmu. Wiesz, on mnie w ogóle denerwuje. I on i Mazurek mnie coraz bardziej denerwują. I powiem ci, że jest bardzo dużo teraz takich głosów. Ludzie masowo, różni komentatorzy, twierdzą, że Kanał Zero to jest taka republika dla bardziej inteligentnych ludzi troszeczkę i że to, wiesz, już, że to nie można tak na chama. Ja też po nim to widzę, że zawsze gdzieś tam ostatecznie będą te wartości takie pisowskie, prawicowe, ale ja mu tego nie odmawiam, bo czemu nie miałby tego robić, nie? W sumie... No on ale jest, no, on jest antylewakiem, tak jak ty na przykład, nie? Też, no.
6: No właśnie, dobre pytanie. Ja na przykład uważam się rzeczywiście za antysocjalistę i antylewaka. Czy to automatycznie czyni ze mnie pisiora? Że ja na przykład jestem bardziej konserwatystą niż progresywistą. Czy to czyni ze mnie pisiora?
1: Nie, oczywiście, że nie. Ale w przypadku Stanowskiego tak, ja też to wyczułem, wiesz, że to jest po prostu, że on się odwdzięcza, powiedzmy, bo on też dostał kasiorę, też został ubogacony, bo tamten rząd miał to do siebie, że on ubogacił wielu i oczekuje pewnej wdzięczności. I ja też w jakiś sposób jestem w stanie to zrozumieć, że człowiek się odwdzięcza, tak? Że wchodzi w pewien układ, no okej, ale to nie zmienia mojego widzenia, że on jest po tamtej stronie, tak to widzę też trochę.
5: Ja jeszcze bym chciał zaraz wrócić, jeżeli mogę teraz, nie? Czy ten, czy ja
1: chcę coś podsumować? Wiesz co, bo Gumball też chciał powiedzieć i tak się nie tutaj... Gumballu, czy chciałeś coś skomentować?
5: Dobrze.
1: Gumballu, czy jesteś tu wyciszony, ale próbowałeś tutaj zabrać głos wcześniej. Cię trochę zahukaliśmy. Gumball. No był...
4: Jeszcze raz.
1: No...
4: Nie, bo miałem słuchawki na sekundę założone, co nie słyszałem.
1: Okej, okay, no bo chciałeś wcześniej zabrać tutaj głos, troszkę cię tu zakrzyczyliśmy, więc teraz tobie oddaję, tutaj moderuję.
4: Bo Jola mówiła jakie rzeczy negatywne do PiS-u. No to tak, w taki sposób, jak poprowadzili tą pandemię, to co się tutaj działo, głupie na przykład blokowanie lasów.
0: Zgadzam się.
4: Biznesów, tak. Co się wcześniej działo. Ale dla mnie najgorsze jest, to wszystko było, to było dziwne, bo nagle jak się zaczęła masa tak zwanych Ukraińców, uchodźców wojennych pojawiać, to nagle zniknęło i jeszcze bonusowo dostali socjale. Ot tak o, stryk, bo przecież Polskę na to stać. Polskę też stać na to, żeby wspierać Ukrainę, w ogóle dawać im pieniążki. Sam przecież pan prezydent Duda teraz w tym momencie powiedział, że no będziemy im tam dawać jakąś część naszego hajsu. No tak po prostu. No to może jesteśmy lennikami Ukrainy, ale to już nawet nie chodzi o to. Po prostu było od cholery rzeczy, które źle robił PiS. Teraz jest jeszcze gorzej, ale dużo źle rzeczy robili źle, więc nie można ich stawiać jako dobrą partię i nie, po prostu nie.
0: Mogę słowo teraz ja? Więc tak, absolutnie zgadzam się, że to, co zrobiono z pandemią, to było straszne, ponieważ ja jestem zdania, że tej pandemii nie było. I to, co się działo, ta cała szopka, to moim zdaniem była kwestia i tutaj chyba się nigdy nie dowiedziemy, nie dowiemy, czy to była kwestia planów globalistów, czy to była kwestia tego, że faktycznie dostali informację, że wirus bojowy jakiś wydostał się. My tego się nigdy nie dowiemy. Natomiast jakby obserwując to, co się działo, faktycznie no, te wszystkie obostrzenia były dla mnie nieporozumieniem. Ale myślę, że na przykład Jacek się zgadzał, że jakby Jacek, pamiętam jak rozmawialiśmy, to jak ja mówiłam, że nie ma pandemii, a szczepionki są B, no to też byłam przez was przecież wyzywana od szurów, że co ja sobie wyobrażam. Więc wiesz, no, każdy ma gdzieś na jakiś temat jakieś zdanie. Ja natomiast uważam, że darowuję im tą pandemię, bo zrobiły to rządy na całym świecie. Jakby, natomiast bardziej mi zależało na tym, żeby utrzymać to, co było, bo wiedziałam, że jak przyjdzie Tusk, to zacznie się to, co się zaczęło. I tutaj Jacek jakby bardzo dobrze ich nazwał, że to są takie kurwy niemieckie, które niestety niszczą nasz kraj. I boję się, że my się z tego już nie podźwigniemy.
5: Okej, okay, to teraz ja szybki tam
6: update. Właśnie, przepraszam, jak coś dorzucę, bo dobrze. Się będę żegnał, bo nie chcę samo zarzucić audycji, bo zarzucę całą sobotę. To jest, ja się zgadzam z tą Julą, że to była przesada absolutna w pandemii. Zresztą to mówiłem o tym, o paseczkach i tak dalej, ale ten twój fatalizm, ja go nie lubię, w stylu my się już z tego nie podniesiemy. Kurde, podnieśliśmy się z II wojny światowej, podnieśliśmy się ze 123 lat zaborów. To z takich tuskowych, z bandy Tuska, Bóg mi świadkiem, też się podniesiemy, naprawdę.
0: Ale... A wiesz, dlaczego ja myślę, pozwolisz, Jacku, że ci odpowiem, dlaczego ja myślę, że się może będzie bardzo...
5: A po twojej odpowiedzi ja się co dobrze, Viola?
0: Po prostu tak dlatego, że niestety będziemy mieli tutaj całą masę przybyszów, że nie będziemy mieli co z nimi zrobić i żeby dalej pozostać w Unii, będziemy musieli to jakby opłacać i tolerować. I to, co się, ten bałagan, jaki się tworzy w kraju, wiesz, mieliśmy przez ładnych parę lat faktycznie bardzo duży porządek na ulicach, bo jest i czysto, i bezpiecznie było. Dzisiaj przestaje być bezpiecznie. Za chwilę będziemy mieli taki sam brud jak w Londynie czy w Paryżu. I mnie to na przykład przeraża, ale przeraża mnie jeszcze coś innego, że w tej chwili podpisywane są traktaty, które odbierają nam władzę jako Polakom nad swoim własnym krajem. Ponieważ zgodnie z tymi nowymi traktatami podatki będzie ustalała dla nas Unia Europejska i całą wachlarz innych rzeczy będzie ustalała Komisja Europejska, która nie jest nawet żadnym organem wybranym w jakikolwiek sposób przez ludzi, a jest po prostu narzucona. I to wydaje mi się, że jest dla nas ogromnym zagrożeniem, z którego możemy się już nie podnieść.
5: Świetnie, dobra, teraz ja. Wiesz co, okej, okay, ale dlaczego ty mówisz tylko, że teraz, od teraz? To jest głupno, prawda. Od 8 lat, a tak naprawdę od traktatu lizbońskiego, od tego momentu, kiedy podpisaliśmy kooperatywę i wstępne preambuły i umowy z Unią Europejską, są głosowania, są procedowane ustawy i jest głosowanie, a więc PiS masę ustaw i masę rzeczy spenalizował i się zgodził. Czemu o tym nie mówisz? Czemu? Znaczy spenalizował. Przyłożył rękę do spenalizowania w ramach tego, nie że rozumiem. Jesteśmy członkami. No, penalizacja, czyli uprawnienie, czyli na przykład jeżeli coś, no nie wiem, jestem nie, kobietą. Nie.
6: O, bez penalizacja to jest robienie czegoś nielegalnym.
0: Tak.
5: No dobrze. Chodzi mi o to, że po prostu Unia Europejska od nie tyle co od teraz, tak jak ty mówisz, Jola, tylko już od wielu lat prowadzi pewne postępowania prawne w celu ujednolicenia pewnych procedur dotyczących na przykład zielarstwa, dotyczących na przykład handlu albo transportu i generalnie wiele niekorzystnych dla Polski też ustaw zostało podpisanych, tak? Nie było sprzeciwu, a PiS o tym my

0: rozróżnijmy dwie rzeczy. Rozróżnijmy pracowników, którzy faktycznie byli ściągani głównie z Azji, przez przedsiębiorstwa tutaj pracujące, które nie miały wystarczającej liczby pracowników.
1: A nie mówię o tym,
0: my przez te lata wszystkie niestety zamknęliśmy takie rzeczy jak szkoły zawodowe i technika. I mamy bardzo mało też kadry robotniczej, takiej, wiesz, która by umiała tą obrabiarkę czy tam coś innego obsługiwać. I oni ściągali bardzo dużą ilość Zachodu. Poza tym ściągali z Białorusi i z Rosji informatyków, co uważam, że świetna rzecz. Zresztą kiedyś głównie Japonia to robiła, chodziła po wszystkich uczelniach i każdego dobrego studenta zapraszała do siebie na dwa lata tak zwane stypendium. Oni tam jechali i ewentualnie zostawali i pracowali dla Japończyków. I to był ten wielki rozkwit Japonii, ponieważ oni wszystkich tych najmądrzejszych pościągali. I tutaj był również wprowadzony taki program przez Morawieckiego, który mnie się osobiście bardzo podobał, ściągający do Polski właśnie z tych, głównie tych dwóch krajów, ale nie tylko, informatyków, którzy mogliby tutaj no, nasz rynek zasilić i jakby też ludzi takich no, z dużymi kompetencjami. Zresztą ja takiego informatyka z Rosji poznałam i naprawdę szapoba.
2: Szapoba, oczywiście.
1: Dobrze, no, to z Rosji jest inny, nie? Dobrze, niech krawiec powie.
2: Nie, no to ja też, jak z Rosji, to musi być super informatyk. Słuchajcie, starajmy się może tak w 5, 7, 8 zdaniach zmieścić, bo to strasznie dużo osób jest na antenie.
0: Już tylko dokończę,
2: też
0: jeszcze zdanie.
2: Kolejne osoby chciałyby dołączyć, ale ja odmawiam, bo dobra, już jest za dużo osób.
3: Ja pozwolę sobie odpuścić, bo nie chcę, żeby wiesz, nie było mnie za dużo w nocnym radiu, więc zobaczymy się w sobotę.
1: Słuchajcie, ja Jacku zadzwonię.
2: Lepiej zostawić niedosyt. Tak więc wpadajcie w sobotę o 22.
3: No, to i ja nie zje, prawda?
2: No, sobota tak. 22, będzie super audycja, coś czuję.
3: Na razie, trzymajcie. Pa.
2: Trzymaj się, Jacku. Cześć. Hej, hej, hej.
1: Wracając do twoich tam inżynierów i tak, owszem, jasne, to ci ludzie są przytuli.
0: A inną rzeczą jest ten napływ ludzi, który jest przez granice, te zielone granice. Ci ludzie, którzy są niewykształceni i nie chcą pracować. I jakby to jest zupełnie inna emigracja, do której ja mam bardzo duże zastrzeżenia. Ponieważ trochę widziałam, jak to wygląda i no ja nie chcę mieć takich ludzi koło siebie na przykład.
1: Mhm. No ja też. A wydaje mi się, a raczej jestem pewien, że PiS dopuścił po prostu do... Przede wszystkim, jeżeli była wojna, to oni wtedy bardzo dużą ilość, znaczy nie kontrolowali granicy na zasadzie takiej, że wpuszczali kogo tylko popadnie. A według mnie jakakolwiek kontrola, nawet zmniejszona, ale powinna być, a nie była, nie? Ja rozumiem ludzi no tak. Uchodzących przed wojną. Spoko, jak najbardziej jestem na tak z pomocą. Okej, finalnie bilansując miliardy, miliony oraz sprzęt, który myśmy przekazali Ukrainie, jest to za dużo, jest to naszym kosztem, a więc jest to złe, jest to nierozsądne, jest to głupie. Bo jest to, wiesz, rozsądne do poziomu, kiedy balansujemy. Wiecie, to jest na tej zasadzie, że no nie wiem, mam auto, mam jedzenie dla psów i tak rozdam jedzenie dla psów, tak, bo jest 50 psów, powiedzmy, w okolicy. I następnego dnia nie zatankuję samochodu i nie mam jak tym ludziom, znaczy nie ludziom, tylko tym psom pomóc. To jest analogiczna sytuacja, nie? W tym momencie my sobie odbieramy, nie jesteśmy w stanie nie dość, że się obronić, a to powinna być podstawa w ogóle, to powinno być nienaruszalne, to dodatkowo nie jesteśmy w stanie pomóc, a my zabieramy sobie, eliminujemy w ogóle samoobronę w tym momencie, to jest głupie, nierozsądne i kretyńskie. Jeżeli jestem w błędzie, niech ktoś zadzwoni i mnie wyjaśni.
0: Dobrze, więc może ja ci odpowiem na to pytanie. W momencie, kiedy wybuchła wojna, ale posłuchaj, kiedy wybuchła wojna i ja krytykowałam

0: krytykowałam PiS właśnie za to wpuszczanie takie Ukraińców. Mało tego, krytykowałam, że nie mają nad tym kontroli. Krytykowałam, że dają im zbyt duże przywileje w Polsce i niejednokrotnie Polacy takich nie mieli. Przecież to ja mówiłam o tym domu, gdzie ludzie czekali na mieszkania w Krakowie i zostali pozbawieni.
1: O kurwa.
0: Czytałam cały czas ruska onuca, ruska onuca, ruska onuca. No Krawiec, było tak?
1: Nie pamiętam, być może. Sorry, ja już tu nie ogarniam, bo mi się chaos robi w audycji, dużo ludzi tu dzwoni. Dwie osoby. Słuchajcie, będziemy chyba wietrzyli antenkę, bo też chciałbym tutaj innych dopuścić, a no nie mogę. Spoko. Jak jest kilka osób na antenie, to wiecie, kogoś tutaj połączyć. Jest ciężko, żeby się też dorwał.
2: Ja myślę, że tak. Jak najbardziej spoko. Ja już nie będę zadawać, bo tam oczywiście tylko...
1: Powiem wam ciekawostkę. Dzwonią też ludzie, którzy chcieliby na przykład nagle w tym momencie pogadać o temacie hobo, co to był temat audycji, nie? To by trochę zabawnie było. Tu PiS, tu PO, tu podatki, a tu nagle, no słuchajcie, a propos hobo, to właśnie ci włóczykije, wiecie, bez sensu sytuacja trochę, nie? No, także...
2: Mój taki ostateczny tylko apel do Joli, żeby Jola nie była taka bezkrytyczna wobec partii PiS, co nie? Pomimo że tego, że otrzymuje gratyfikację z tego, na zasadzie emerytury, 13, 14, czy tam 12.
0: Ja sobie emeryturę wypracowałam, wiesz?
2: Wiem, na zdrowie.
0: Wiesz, ja sobie emeryturę wypracowałam. Natomiast wiesz, bo to jest tak, że pamiętać, że wiesz, ale popatrz, w momencie, kiedy ja krytykuję PiS, a krytykowałam PiS za szczepionki, krytykowałam PiS za pandemię, krytykowałam PiS za...
2: Bo chcę wietrzyć, jakby co.
0: Ale to ty chcesz wietrzyć? I krytykowałam za wpuszczanie Ukraińców za zbyt dużą pomoc dla Ukrainy, to tych wszystkich rzeczy, to byłam natychmiast nazywana ruską onucą. Wiesz, bo krytykowałam PiS, ale jak mówię, że PiS zrobił niezły budżet, spółki Skarbu Państwa przynosiły dobry dochód, podniósł kwotę wolną od podatku, no to jestem, kurde, pisiorem strasznym.
1: Ach, te pisiory i ci uśmiechnięci koalicjanci.
2: Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Już nie będę dzwonić, bo idę spać. Także śliczne. Dzięki za odebranie. Dzięki, Olu. Słyszymy się chyba za tydzień, nie? Także tam.
1: Nie za tydzień, tylko Jolem być może usłyszysz już w sobotę o 22.
2: No, a to widzisz. To
0: więc ja też na zakończenie tylko powiem. Jeszcze raz apel, żebyśmy krytykowali czy partie, czy polityków za rzeczy, które źle robią. Ale te rzeczy, które dobrze robią, to nawet jeżeli ich nie lubimy, to doceńmy. Tak jak na przykład ja cały czas doceniam Rydzyka.
2: Oczywiście, to masz rację, to tu się zgodzę.
0: Ja bym chciała, żebyśmy umieli skrytykować to, co jest złe, ale nie krytykować po prostu, żeby krytykować, bo nie lubimy PiS-u, bo patrzymy emocjami zamiast tym, co dla nas jest, dla naszej kieszeni, dla naszego portfela jest dobre.
2: To czyny, nie? A nie tam pierdolenie tam w telewizorni i tak dalej. Dokładnie, no. Dobra, no. To cześć, pozdrawiam wszystkich, papa.
0: Ja również w takim razie wszystkich pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
1: Dzięki, Olu, za telefon. Trzymaj się. Hej, hej.
0: No, hej, hej.
1: No i zostałem na razie z Gambolem, który biedny, taki zahukany chłopiec.
3: Nie ma problemu. Ja jestem przyzwyczajony, że nie zawsze się dobiję do głosu, ale wtedy, kiedy potrzebuję, to czasem krzyknę. Ale dobrze. Ja się cieszę, że była rozmowa, debata i nie było w sumie żadnej agresji, było spokojnie. A ja chciałem powiedzieć coś na temat tego, co Jola tu powiedziała. Szkoda, że się rozłączyła, bo uważam, że tak, trzeba chwalić to, co robi nasz rząd dobrze, ale szczególnie za granicą. W ogóle tak uważam, że dobrze być trochę takim patriotą za granicą, czyli chwalić to, co się, to, co nasz kraj robi dobrze, mówić o kraju dobrze, trochę go promować. Tak powinno to wyglądać, a u nas, na naszym podwórku właśnie powinniśmy debatować i mówić o tych negatywnych rzeczach, nie po to, żeby komuś kopnąć w dupę i żeby nazwać go ruskim szpiegiem, czy kim innym, czy może niemieckim szpiegiem albo agentem, tylko po to, żeby faktycznie w naszym kraju żyło się lepiej. Tak powiem wprost. Żeby po prostu było lepiej, a nie gorzej. Bo aktualnie to chyba nie jest lepiej. A chcielibyśmy, żeby było.
1: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No i gospodarka, gospodarka głupcze, to nie do ciebie, Gumball, to takie powiedzonko. No właśnie, że najważniejsze są te sprawy, które nas dotykają finansowo i nagle jak się okaże, że ja mam o 1000 zł mniej miesięcznie w portfelu z powodu działań uśmiechniętej koalicji, to ja nie będę uśmiechnięty za bardzo, tak czy owak, co bym sobie tam nie myślał, czy Tusk jest fajny, czy kolorowy, czy tęczowy, też... Jola ma trochę racji. To w tym znienawidzonym TVP można było usłyszeć jakieś... To, co my sobie tu mówimy o emigrantach, nie? Że niekoniecznie byśmy tutaj chcieli ubogacenia. Tego typu rzeczy tylko w TVP były. Inni wszyscy pieją z zachwytu, jak nas ubogacą. To ostatnio, słuchajcie, poseł PiS, całkiem mądry facet... Gdzieś miałem zapisane, nie chcę mi się szukać, ale płynnie mówił po angielsku. Słuchałem sobie na Al Jazeera UK. Mówił płynnie po angielsku i bardzo się spodobał wszystkim. Wszyscy go zagraniczni komentatorzy tam w komentarzach komentowali, że super gość i on mówił o tym, że niekoniecznie chcemy, żeby nas ktoś tu ubogacał, bo nie potrzebujemy, żeby nas na pontonie ktoś tu przybył i ubogacał, bo mamy bardzo bogatą kulturę. I tak dalej. I ja byłem zadziwiony, że praktycznie 100% komentatorów pisało, że ale mądry facet, szkoda, że inni. Przy... Tarczyński? Słucham?
3: Tarczyński to nie był?
1: Być może. Być może. Tarczyński, Dominik Tarczyński, tak?
3: Tak, Dominik Tarczyński.
1: Tak, to on był.
3: No, mimo, że on jest z Prawa i Sprawiedliwości, dlatego mówię. Nie patrzę się na to, z jakiej on jest partii. On po prostu był człowiekiem, który bardzo dobrze Polskę promował. On pokazywał zalety Polski i nie atakował PiS, znaczy Platformy, nikogo. On mówi o tym, co w Polsce dobrze nam idzie.
1: On mówił też coś takiego, że jakaś taka multikulturowość to nie jest żadna wartość sama w sobie, jego zdaniem. I ja się z tym mogę do pewnego momentu zgodzić. Okazało się, że cały ten eksperyment pod tytułem Multikulti to jest właściwie o kant dupy rozbić, że nikt tu nikogo nie ubogaca. Ja bym się tak o konkrety zapytał, czym ktoś nas ubogaca, że ja się nagle, nie wiem, zainteresuję kulturą murzyńską, tymi strojami żółto-zielono-czerwonymi, czapeczkami, Zulusem, czaką czy coś, że to mnie ma jakoś ubogacić czy coś? No chyba niekoniecznie jakoś szczególnie, nie? Nie moja bajka za bardzo. Czym mam się ubogacić? Nie wiem. Mam sobie popatrzeć na foto uczniów z jakiejś uczelni wyższej w UK, gdzie sami są ciemnoskórzy tam i opaleni wspaniale i mam się tym zachwycić, że to jest jakaś wartość. Wyobraźcie sobie, że nagle macie tak tutaj w Polsce, nie? Nie wiem, jakimiś leżącymi ludźmi po fentanylu na ulicach mam się zachwycić, czy... Nie wiem, ci ludzie się... Okazało się po prostu, że ludzie niespecjalnie się garną do tego, z jakiej by nie byli kultury, żeby się jakoś szczególnie asymilować wielce. Lubią zachować swoją kulturę i nie... Posłuchacie sobie jakichś czarnoskórych czy białych, to oni często mówią, że oni mają przyjaciół w takim samym kolorze skóry tak naprawdę i że tak jakoś się nie garną do tego, żeby się tam biali z czarnymi, bujać gdzieś. Czarni siedzą z czarnymi na ławce, biali z białymi i okazuje się, że to jest ciężej przeskoczyć, czy coś z tym zrobić, niż się wydaje, a w ogóle dlaczego mamy niby dążyć do tego tak na siłę? To jeśli już, to musiałoby się to dziać w naturalny jakiś sposób, prawda? W jakiś zdrowy, naturalny, a nie, że nas ktoś szkoli tutaj, że nas usposabia do tego i nas siłą tam gdzieś przytyka, a teraz buzi, no buzi se dajcie. No kurwa, no bez jaj. Kubę tutaj dołączam, który wcześniej dzwonił. Sorry, Kuba, dzisiaj taki chaos, tu tyle osób na antenie, też ciężko to kontrolować, no ale teraz jest troszeczkę już tu luźniej, więc witam cię na antenie.
4: Tak, serwus, witam wszystkich. No więc tak, kilka spraw. Pierwsze pytanie, to chciałem się zapytać Joli, pewnie jeszcze słucham, ale już jej nie ma, wiem o tym. Skąd ci przybysze przybywają do Polski? W sensie z Bliskiego Wschodu, ale to tak takiego dosłownego Bliskiego Wschodu, bo z Białorusi. A drugie pytanie jest, skąd oni się tam znajdują na tej Białorusi? Dlaczego są wypychani przez białoruskie służby na tą zieloną granicę? To jest takie pierwsze pytanie, dwa pytania w jednym, do zastanowienia się. No a drugie pytanie do ciebie, czy to dobrze, że na przykład Polacy wyjeżdżali za granicę? Ty sam wiem, że wyjeżdżałeś za granicę, byłeś na przykład w Irlandii. To było okej, czy to nie było okej?
1: No widzisz, ale ja tam pojechałem i od razu szukałem pracy, znalazłem, pracowałem i też niczego się nie domagałem, żadnego zasiłku nie brałem, popracowałem, wróciłem do siebie, troszkę taka sytuacja, gdyby tak się zachowywali różni tutaj przyjezdni, to byłoby względnie okej. Okay. Ja na przykład nie marudzę na Ukraińców, którzy tu przyjechali i najczęściej ciężko pracują. To mi akurat się podoba. Mogę mieć obiekcje do tego, żeby teraz dawać im jakieś wielkie socjale. To bym nie chciał z kolei. I tak już dostają. Ale no, też, wiesz, no, wróciłem do Polski i wolę teraz w Polsce być. Czuję, że jestem u siebie na przykład, nie?
4: Nie, no dobra, spoko, ale nie, bo powiedziałeś wcześniej o tym, że oglądanie zdjęcia studentów z Wielkiej Brytanii, którzy są wszyscy czarni, to nie jest takie ubogacanie, które ci się podoba. No tak mniej więcej tak to powiedziałeś. No ale no to oni dostawali zasiłki, czy po prostu poszli na te studia. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli studiujesz w Anglii, to musisz zapłacić za studia. Czyli oni nie dostawali żadnej kasy, tylko musieli zapłacić za te studia.
1: No cholera wie, jak to jest, bo to dzisiaj jest takie...
4: Nie, no
1: wiesz,
4: trzeba zapłacić.
1: A jesteś pewien na 100%, że nie mają jakichś darmowych studiów?
4: No może jakieś stypendium jest, no tego nie wiem, ale co do zasady są płatne studia w Anglii.
1: No co do zasady, nie?
4: Darmowe.
1: Ale wiesz, że te zasady lubią się bardzo szybko zmienić, jak mówimy tutaj o emigrantach, nie? Czy
4: dobra,
1: uchodźcach.
4: Ale co do zasady, no ale to... Ale czy, no tak, ale w Anglii no, jest dużo czarnych, którzy są po prostu Brytyjczykami. Oni są tam już od 3-4 pokoleń, no. I to nie wiem, no, ma więcej wspólnego z Anglią niż Szkot, no. Także wiesz, no nie wiem, czy akurat kolor skóry jest tutaj najważniejszym wyznacznikiem, czy ktoś się czuje Brytyjczykiem, czy tam Francuzem, czy Niemcem, czy kimkolwiek takim, no.
1: Powiem ci, stary, że sam mam z tym zagwozdkę, wiesz, już nie wiem, co myśleć, bo kiedyś byłem taki bardziej, wiesz, multikulti, o obywatele świata, a w ogóle to obywatele wszechświata i kosmosu, a dzisiaj tak patrzę na to, co się dzieje na świecie i troszkę jakby zmieniam zdanie i nie wiem, czy czuć się rasistą od razu, czy nie, że ja na przykład nie chciałbym takiej Polski, gdzie tutaj są czarnoskórzy, jacyś gangsterzy, ktoś mi skacze po samochodzie, bo dziwnym trafem jest tak, że ci ludzie z innej kultury, to oni na przykład no, są inni niż my, no jakoś, wiesz, nie mają problemu, żeby bić kobietę, nie mają problemu, żeby se nie pracować i bimbać, tworzyć gangi, i wiesz, a póki co jednak my tutaj w Polsce, biali ludzie, wypadamy całkiem znośnie, tak, pracujemy, jest bezpiecznie, nie, czysto, a dziwnym trafem to tak ludzie niechętnie przyznają, bo to jest taki trochę temat tabu i to zaraz mnie tutaj oskarży ktoś o coś, ale dziwnym trafem im bardziej kolorowo, tym się bardziej brudno robi dookoła i wszystko syf, śmieci posprajowane i czytałem sobie opinie ludzi, którzy gdzieś tam mieszkają w Anglii i mówią, że taki czarny to potrafi sobie buty zdjąć, giry na krzesło przed tobą gdzieś w autobusie i śmieje się i wiesz, po prostu no coś jest tutaj nie halo, ja nie chcę tego u siebie, nie?
4: Ja nie wiem, no ja nie zauważyłem w ogóle czegoś takiego, także no już jestem tutaj dużo lat i zupełnie mam inne odczucie i zupełnie inne obserwacje.
1: A masz przyjaciół czarnoskórych na przykład, albo wśród Arabów?
4: No, ale nie mam jakby z nimi tak na co dzień, w sensie no w pracy, no. To jest jedynie mój kontakt, no ale I uważam, że bardzo spoko. I nie widzę żadnego problemu i ciężko pracują i nie widzę w ogóle jakiegoś problemu, żeby oni coś robili dziwnego. Oni naprawdę zapierdalają. Ja mam inną obserwację. No to prawda, oczywiście są meczety, no ale są meczety, no i spoko, no ale ci ludzie wszyscy pracują. No. Dostają taki sam socjal, jak wszyscy ci, którzy tutaj mogą dostawać. Nie rozróżniałbym tutejszych od przybyłych. Zresztą Polacy też dostają tutejszy socjal, no także no nie wiem, no. A do socjalu tutaj ludzie nie przejeżdżają, to jest tak naprawdę też jeden wielki mit. Ktoś tam ci wpada, ale to są jakieś śmieszne sprawy i są bardzo to rygorystyczne wymogi i tak naprawdę, żeby dostać socjal, to ludzie muszą tutaj pracować. No naprawdę, ludzie muszą pracować, żeby dostać socjal. Także to nie jest tak, że ty możesz sobie nie pracować i dostawać hajsy za darmo. Tak nie działa.
1: No ale świat ma jakby z tym nagle problem i tak patrzyłem, oglądałem dużo bardzo kanałów takich, porobiły się takie kanały antyemigranckie jakby, gdzie są pokazane te patologie różne. O niektórych sam ostatnio wspominałem, że jest dużo oszustów, którzy drenują ten socjal, nierobów, tworzą się gangi, mafie i wiesz, mają ludzie realne problemy. W Niemczech arabusy to jest główna mafia najsilniejsza teraz się stworzyła z tych przyjezdnych. I wiesz, i ci gangi, te nieroby, i wiesz, i ludzie jakby to widzą, jest to realny problem, więc troszkę mnie słabo przekonuje to, że ty powiesz, ja tego nie widzę, jest wszystko okej, okay, nie?
4: Tak, no ale no to co znaczy, że co, że rodowici nigdy nie robili, nie byli gangsterami, nie robili innych rzeczy, no naprawdę, no oni też są i też to robili, i to jest normalnie. No nie mówię, że przestępstwa i świat przestępczy jest normalny, ale no nie wiem, no to jest zawsze, no w każdym kraju, wszędzie i czy są biali, czy czarni, czy żółci, czy brązowi, czy jacyś inni, no to nie, no.
1: Wiesz, jakoś tak, co, bo ten temat mnie interesuje i codziennie oglądam...
4: Ale jeszcze, ale a propos tego, jeszcze tylko szybko ci wtrącę, że są wyłudzania socjalu i tak dalej. No ostatnio tutaj była taka gruba afera, że wyłudzono kilka milionów funtów, takich naprawdę kilka dobrych milionów, że kradli tożsamość ludziom i wyłudzali właśnie na z tutejszego systemu Universal Credit, to się nazywa. No okazuje się, że to byli Rumuni. No to tacy mało czarni, no w sensie no Europejczycy, no.
1: No mówiłem o przypadku w USA, gdzie jest takie czasopismo sprzedawane przez bezdomnych i obecnie czytałem, że zostało przejęte przez rumuńską taką mafię jakby, bo oni przeganiają tych wszystkich nierumunów, zastraszają i taką mafię zrobili. I tak to się kończy jakoś dziwnym trafem. Wiesz, codziennie oglądam... Właściwie codziennie oglądam kolejne nagrania, audycje, dokumenty pokazujące w taki realny sposób, namacalny, udowodniony, że jest straszny syf z tą emigracją na każdym polu, jeśli chodzi o zachowanie tych ludzi, o ich roszczeniowość, o tym, że muzułmanie ci na ulicy się modlą i samochody nie mogą przejeżdżać, że oszukują, że kradną i po prostu no ciężko mi uwierzyć, że wszystko jest pięknie, ładnie, nie? Że to jakiś margines, że coś... Sam patrzę na opinie ludzi. Ludzie nie chcą już tych emigrantów. Oni... Po prostu jest przesyt. Oni się nie asymilują. Są problemy z nimi. Wiesz, widziałeś, co we Francji było, nie? Spalone samochody. Wystarczy, że policja niechcący zabije jednego takiego obcokrajowca jakiegoś i tamci wychodzą na ulicy, wszystko niszczą, podpalają. I ja nie uważam, że te zdjęcia to jest jakiś fake zrobiony przez AI, że płoną samochody, rozwalone sklepy, kradną. Szukają jakby, wiesz, pretekstu, bo jak chcesz rabować i kraść i mieć PlayStation 5, to sobie łatwo sobie powiesz, że bo zabili mojego ziomeczka, nie? To ja wyszedłem na ulicę i zacząłem kraść. Ale dajmy Jackowi jeszcze raz tutaj...
5: Trzeci raz dzwoniłem, no. Bo poruszyliście temat, który bardzo lubię i który śmiem twierdzić, że mam pewne doświadczenie z nim. I na pewno nie będę o tym mówił, a jeżeli tak, to szczątkowo w sobotę. Dlatego sobie pozwoliłem zadzwonić. Co do imigracji. Ja może najpierw to, co powiedział słuchacz, przepraszam, nie pamiętam, jak miałem na imię, że czy ci lokalsi nie robią takich, takich rzeczy? Robią. Tylko problem polega na tym, że ci, ten odsetek przestępczości i to różnego rodzaju, w tym przestępczości zorganizowanej, ale też przestępczości na przykład seksualnej wobec wśród imigrantów w Europie Zachodniej jest wyraźnie większy niż wśród, nazwijmy ich, autochtonów. Dlaczego? No to jest, można na ten temat dyskutować, ale tak jest. Także argument w stylu Polacy też gwałcą, albo Polacy też, czy Niemcy też robią grupy przestępcze, nie jest prawdziwy, jest fałszywy, bo chodzi o odsetek wśród imigrantów. Natomiast nie jest prawdą też, krawiec, to moim zdaniem przynajmniej nie jest prawdą, co ty mówisz, krawiec, że tam, gdzie się pojawi jakiś kolorowy koleś, to on zaraz zacznie, wiesz, źle się zachować, coś takiego. Nie, to jest bzdura, że on tylko od tego wynika, że on będzie kolorowy. To był właśnie, takie stwierdzenie byłoby rasizmem. Ja mieszkałem w Danii, która miała średnie, czy nawet czasami złe doświadczenia z emigracją. Australia natomiast poradziła sobie z tym w zupełnie inny sposób. Cały dowcip polega na tym, żeby nie wpuszczać ludzi jak leci, tylko to jest państwa zadaniem, żeby robić odsiew imigrantów. No i tutaj muszę się zgodzić z Jolą, co mówiła, że jeżeli wzięliśmy sobie informatyków, nie ma znaczenia skąd oni byli, czy byli z Białorusi, z Rosji, z Czech, czy z Indii, super. To byli ludzie, którzy pracują, którzy będą pracować, tak samo jak Ukraińcy. Natomiast jest koszmarnym pomysłem wpuszczanie wszystkich jak leci. To jest dramat i na tym się strasznie Europa przejechała. I wtedy tak naprawdę Europa się przejechała na emigracji, bo robiła to w ten sposób, a kraje Nowego Świata, czyli właśnie Stany, Kanada, Australia. Australia była, szczerze mówiąc, chyba najlepszym miastem. No, do dzisiaj ma najlepszy system imigrancki, ten punktowy. Kanada ma podobny i Nowa Zelandia. No, wyszło na to bardzo dobrze.
1: A tymczasem dołączam tutaj Marka Kahira. Jacek, wiesz, tak powiedziałem o tym kolorze skóry, ale wiesz, on jest jakoś skorelowany z kulturą z wiadomych przyczyn. No wiadomo, że to jest inna kultura arabska, inna trochę jest u czarnoskórych, sposób bycia, żywiołowość, wyznanie często. I wiesz, i kraj, z którego pochodzą ci ludzie, wiadomo, że ludzie z Afryki, no w większości będą czarni i oni... też mają swoją kulturę i ja nie mówię, że po prostu to ma związek tylko z kolorem skóry, ale po prostu tak jest, że ci ludzie z Afryki będą czarni. No co ja na to poradzę? I tam się inaczej trochę żyje. Inaczej jak z Indii ktoś przyjedzie, to u nich się wyrzuca wszystko na ulicę, wszystko tam syf, brud i ubóstwo i kiła i mogiła, no to oni to przywiozą troszkę ze sobą i co ja poradzę, że oni są tacy beżowi, no przy okazji jeszcze,
3: ja
1: nie?
3: Się chciałem tylko pozajmać. Cześć i czołem, kuski z rosołem. Na razie.
1: Trzymaj się, Gumball. Cześć, dzięki. Hej, cześć. No, Kahir, jesteś?
6: Jestem. I słucham z dużym zaangażowaniem. Chciałem z Jolą porozmawiać na temat polityki obecnego rządu i poprzedniego również, no ale już za późno. W każdym razie chciałem się odnieść do tego, co ostatnio tutaj było mówione, czyli właśnie imigrantów. Owszem, multikulti jest za dużym słowem. Myślę, że tutaj kwestia jest taka, że ludzie, którzy mają przyjeżdżać do nas, do danego kraju, żeby jakiś... jak to powiedzieć, pozytywny wpływ mieli na naszą kulturę, na naszą gospodarkę i tak dalej. Większość z tych imigrantów, którzy są do nas kierowani, nie spełnia tych warunków, właściwie to żadnego z nich. Oni po prostu chcą być w Europie, bo tu jest lepiej. Chciałem również zauważyć, że kultura tak zwana, bądź też poziom wykształcenia różni się diametralnie od tego, co jest w Europie. Średnia IQ dla osób na przykład z Nigerii to jest 68. Porównując to ze średnią europejską, nijak to się nie ma do tego, co do tej pory było budowane w Europie. Jak to ładnie ująć?
4: Dobra, ale ilu imigrantów przybyło do Europy z Nigerii?
6: W tysiącach można liczyć, podejrzewam.
4: To jest tak, To jest taka dana, no średnia jest 60 IQ, no dobra, no niskie, no ale tak naprawdę jaki to ma wpływ na 500 milionów ludzi w Europie?
5: Dalej. Ale to chodzi o to, żeby filtrować ludzi, którzy do nas przychodzą, a nie żeby brać wszystkich jak leci.
4: No, dokładnie, no to się zgadzam, no ale no to właśnie chodzi mi o to, czy... Bo to jest taka dana. W Nigerii średnia IQ jest 60 punktów. No ale ile takich ludzi przybyło do Europy, no? No nie wiemy tego, no to jest taka, wiesz, no taka dana, która ma cię zszokować i od razu nastawić na negatywnie na emigrację z Nigerii, chociaż tak naprawdę nie wiemy, ile takich ludzi przybyło do Europy.
6: Jeżeli mówimy, musimy mówić o statystykach. Większość ludzi, którzy przyjeżdża, nie są inżynierami bądź lekarzami, którzy chcą coś wnieść do kultury europejskiej bądź do ekonomii europejskiej, tylko bardziej chcą wykorzystać dane benefity spływające na obywateli Europy. Dlatego właśnie składają różnego rodzaju wnioski, dlatego właśnie przypływają tutaj na pontonach w tysiącach. Większość z nich jednak nie działa pozytywnie na kulturę europejską. Czy zgodzisz się z tym, czy jesteś przeciwko temu stwierdzeniu?
4: Nie wiem.
5: Ja
4: nie
5: się
4: wiem.
5: Z tym zgodzę. Ja się z tym zgodzę.
4: Ja nie jestem ani tak, ani nie. Nie wiem po prostu. Ale nie jestem na pewno za tym, żeby stygmatyzować wszystkich ludzi, którzy przybywają do Europy. No bo
5: nie jest porządku. Jeżeli ci ludzie przybywają do Europy nielegalnie, to ja bym ich jednak stygmatyzował, bo to są przestępcy. Jeżeli chcą się dostać legalnie, to jest mnóstwo dróg, żeby to zrobić zupełnie legalnie. Tak samo jak na przykład do Polski przybywają ludzie z Dalekiego Wschodu, zupełnie legalnie. Tych nie wolno stygmatyzować. O. Ale jeżeli ktoś przybywa na pontonie,
4: zgadzam się, ja bardziej myślę o tych ludziach, którzy są ze strony Białorusi przybywają do Polski. No to nie wiem, czy oni są tak bardzo szczęśliwi z tego powodu, że muszą tak przechodzić przez tą granicę.
5: No ale poczekaj. Czy oni są szczęśliwi?
6: Ale oni najczęściej nie mają po prostu wyboru.
5: Ale jak to nie mają wyboru? Ale ktoś ich wsadził na samolot do Białorusi czy do Rosji?
1: Trochę tak.
6: Zapłacili czarnorynkowcom. Człowiekowi, który ma ich przemycić z Europy.
1: Służby białoruskie.
5: Ale co, służby białoruskie w krajach arabskich ich wsadziły do samolotu?
1: Nie. To jest zorganizowane, Jacek, tak. Ja już o tym mówiłem, że organizuje się wycieczki na Białoruś i daje się taki sygnał, służby się tym zajmują na różnych tam forach, że to jest łatwy sposób, taki sprytny, na dostanie się do Unii przez Białoruś. A Białoruś organizuje przez specjalne podstawione biura podróży, żeby przyjeżdżali z różnych stron świata ci emigranci i potem nie chce ich jakby często nawet wypuścić i ich tam podrzuca na tą granicę i grożą im, że nie ma odwrotu, musisz tam iść, napierdalają ich.
5: Ja się posługuję jakąś inną logiką niż ty, ale ten pierwszy krok, wejść na wycieczkę do Białorusi z zamiarem przedostania się do Unii Europejskiej, wiedząc, że nie masz prawa tam być. To jest pierwszy grzech pierworodny tych ludzi. Oni nie mają prawa, liczą na to, że się przytwaniakują,
6: ale
5: że się
6: dostaną. Ale ty rozumiesz, że oni tak nie myślą.
4: No dobrze, ale oni są teraz, ale nawet jeżeli oni tak pomyśleli, co według ciebie jest nie w porządku, no moim zdaniem też trochę, ale oni już są później jakby, oni są później ofiarami białoruskiego reżimu. To oni tak są ofiarami, bo później oni są trzymani na siłę w lesie, dopóki nie przejdą przez polsko-białoruską granicę.
5: Jeżeli zaczynasz robić interesy z bandziorami i chcesz być cwaniakami, to często się tak kończy, to prawda. Oni chcieli być cwaniakami, zaczęli robić interesy z bandziorami z Białorusi, rzeczywiście kończą w lesie, ale to nie daje, to nie możesz na tej podstawie wymuszać od nas Polaków, żeby wpuszczać tych ludzi do Polski.
4: Mi to w ogóle nie o to chodzi, żeby ich wpuszczać. To w ogóle nie o tym chodzi, ja już tutaj bardziej mówię z takiej perspektywy, że no nie jest takie zero-jedynkowe.
1: Tylko o to chodziło, żeby wytłumaczyć, że to nie jest właśnie takie zero-jedynkowe, ale chyba się wszyscy tu zgadzamy, no, że trochę sami sobie nagrabili. Ta determinacja ich jest gdzieś tam podsycana przez służby, bo im tam grożą, nie mają odwrotu, ale to jest taka tragedia tych ludzi i w nich się budzi często bestia i patologia, no i potem dźga jakąś dzidą naszych żołnierzy.
5: Trzeba do nich strzelać, najlepiej z amunicji gładkolufowej. Dokładnie tak, bo to, że oni mają problem z Białorusinami, to nie jest nasza sprawa. Nie możemy z tego powodu, że oni zrobili głupią sprawę i zaczęli robić interesy, w cudzysłowie, de facto interesy z Białorusią, z cwaniaka, z bandziorami, z bandytami, to nie może na nas wymuszać od tego, żebyśmy my w Polsce zaczęli w jakiś sposób doprowadzić do tego, że być może zaskoczyć naszą bezpieczeństwo wewnątrz krajowemu, naszym obywatelom, tak? Ich wpuszczać i możemy im współczuć za płotu i rzucić im wodę do picia, ale nie możemy ich wpuszczać.
1: No, tu też się pewnie zgadzamy w większości. Przepraszam, że z pełną gębą, ale jestem głodny.
6: Smacznego. Natomiast ja chciałem zauważyć jedną rzecz. Owszem, ci ludzie, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę, mogą być ofiarami właśnie samej kombinacji. Natomiast ile znacie ludzi, którzy w latach 80. bądź 90. nielegalnie przekroczyli granicę Stanów Zjednoczonych? Dokładnie. I wyjechali do Stanów, żeby budować swoją przyszłość, jednocześnie budować przyszłość Stanów Zjednoczonych, kraju, do którego wyjechali. Ci, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę, w większości jednak nie wniosą nic do kraju, do którego przyjeżdżają. To jest ta generalna różnica.
5: Dokładnie tak.
6: Moim zdaniem wygląda to tak. Jeśli chcesz przekroczyć granicę, chcesz być imigrantem ekonomicznym bądź tam politycznym, wystarczy przejść przez legalną granicę i złożyć papiery na granicę, gdzie obsłużycie celnik. Natomiast ci, którzy mają lewarki, dostają, wiesz, tam od służb, oni chcą po prostu być może nie tyle, że bandytami, ale to są zdesperowani ludzie, którzy niewiele tak naprawdę chyba wniosą do kraju, do którego przybywają.
1: No tak, no. Ale no.
4: Tak, ale w przypadku tych z Białorusi, to oni raczej chyba mają małą możliwość dostania się do legalnego przejścia granicznego, no bo oni są właśnie wykorzystani do tego, żeby siedzieć w lesie, no.
6: Nieprawda, jest to zaledwie kilkanaście kilometrów dalej.
4: Ale chodzi o to, mogą, że służby przejść białoruskie pilnują ich, żeby oni tam nie poszli. No właśnie o co w tym chodzi.
1: Tak, ci ludzie nie mają odwrotu. Są często bici i torturowani, że mają tam być i mają się pchać przez naszą granicę. Już tak przynajmniej takie są doniesienia. No też o tym czytałem. To jest fatalna rzecz, a ci ludzie często pochodzą z takich krajów, gdzie, wiecie, gdzie się załatwia tak wszystkie sprawy, że tu łapówka, tu cwaniakujesz, bo gdzieś tam jest wojna, bo takie społeczeństwo. I oni dali się wpuścić w te maliny, że tu się sprytnie przedostanę na wycieczkę, prawda? Taka mentalność cwaniaka, która jest jakby typowa dla kraju, z którego oni pochodzą czasami, być może, nie? Po prostu, no, tak się tam załatwia sprawy. To jest przykre i tragiczne. Mi szkoda tych ludzi często. Może z wyjątkiem tych, którzy już przekroczyli pewną czerwoną linię i na przykład zrobili sobie dzidę z nożem umazanym gównem i dźgają naszych żołnierzy, to tych mi nie szkoda już, nie? Ale tam są też biedni ludzie, którzy siedzą gdzieś teraz w lesie ze zgniłą nogą, nie mają co jeść, kurwa, nie mają odwrotu, nie mają gdzie pójść, nikt się nimi nie interesuje i umierają sobie powolutku.
4: Może oni są tacy? Może oni są tacy hobo, tak wracając do początku tematu.
1: No nie bardzo, nie bardzo.
6: Nie, nieprawda. Hobo potrafił sobie zorganizować obiad, potrafił sobie zorganizować przejazd. On dobrze wiedział, że jest bezdomny, ale wiedział, jak wykorzystać system dla swojej przewagi. Może nie przewagi, ale dla swojego życia. On ze sobą woził kuchenkę, on ze sobą woził jakiś nawaskowany płaszcz, który wykorzystywał jako namiot, jako tarp. I on sobie dawał radę w dziczy. Natomiast ci ludzie są pchnięci nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd. Są po prostu wykorzystywani we walce politycznej, która teraz się dzieje. Hobo to jest zupełnie coś innego niż myślicie.
4: Nie, no ja oczywiście żartowałem.
6: Dobrze, okej.
1: A ja też źle rozumiem hobo, bo całą audycję dzisiaj o tym zrobiłem. To też nie wiem, czy słuchałeś. To też źle rozumiem i nie wiem nic.
6: Nie, właśnie. Ja się dopiero pół godzinki temu, jak się na czacie uaktywniłem. Natomiast, czy możesz mi wytłumaczyć, co to znaczy hobo w takim razie?
1: to sobie proszę odsłuchać, mówiłem o etymologii słowa i podawałem kilka różnych wersji tutaj.
6: Ja natomiast oglądam czasami na YouTubie kanały, które pokazują, w jaki sposób tak zwany hobo organizował sobie czas, organizował sobie życie, w jaki sposób dawał sobie radę, dlaczego oni rzadziej zapadali na choroby niż ludzie, którzy byli lokalni, w jaki sposób oni podróżowali. Troszeczkę się nauczyłem na ten temat. Poza tym mój konik, jeden z wielu, jest właśnie bushcraft, czyli przeżycie sobie gdzieś tam w dziczy. Także ten temat mnie dosyć interesował. Mieli ciekawych kilka wynalazków. Sposób, w jaki na przykład pakowali rzeczy, żeby się zmieściły do małego plecaka bądź torby, tak żeby wbiec gdzieś do pociągu podczas jazdy tego pociągu na zakręcie, no bo wolno jechał, pokazuje, że oni byli zorganizowanymi ludźmi. Oni naprawdę wiedzieli, co robili. To był sposób ich życia. Natomiast to, co dzieje się na granicy, to nie jest bycie hobą, tylko to jest zorganizowane pchanie po prostu ludzi, którzy nie są pożądani na danym terenie.
1: Tak,
6: takie jest moje zdanie.
1: Hobo mieli etos pracy, mieli swój bardzo moralny kodeks, o którym dzisiaj mówiłem. Tak. Na wielu rzeczach się znali, byli świetnymi czasami rzemieślnikami i przede wszystkim jedna z głównych ich zasad brzmiała, że trzeba szukać pracy i pracować i nie robić wstydu innym hobo, pracować na reputację swoją. To dlatego mnie zainteresowała bardzo ta społeczność, nie? Która już niestety wymarła trochę, bo zmieniły się też czasy. Dzisiaj czasy nie pasują trochę do takiego stylu życia. Zapraszam cię, żebyś sobie odsłuchał. Może, mimo że się interesujesz, może też coś tam wyłapiesz, jakieś ciekawostki.
6: Z chęcią odsłucham jeszcze raz.
4: A może współcześni hobo to są ci programiści, którzy są takimi nomadami.
6: Nie zgodzę się. Nie. Programista może sobie pracować zdalnie, może sobie siedzieć w piwnicy i klepać w klawiaturę. Natomiast hobo aktywnie podróżuje i stara się znaleźć swoje miejsce na ziemi. Oczywiście zazwyczaj mu to nie wychodzi, dlatego właśnie jest hobo.
4: No, ale jednak tak programista, to uwierz mi, że jak ma dobrą pensję, to on też podróżuje i całkiem dobrze żyje, właśnie podróżując sobie i pracując z każdego kraju, w którym jest.
6: Ale nie porównuj jednak dochodów tak zwanego bezdomnego wędrowca, a programisty, który idzie za lepszym, wiesz, kontraktem. To są dwie tak naprawdę chyba różne rzeczy.
1: Dobra, panowie, będziemy kończyli. Już druga godzina. Kurczę, od trzech godzin nie ma donate'a, to ja sobie idę. Jestem jak hobo. Jak mi nikt nie płaci, to nie będę tutaj pierdolił głupot.
6: Emigrujesz do następnego miejsca. Ja rozumiem cię dobrze i dziękuję bardzo i żegnam wszystkich i szacunek dla ludzi, którzy dalej słuchają.
1: Trzymaj się. Że mają tyle siły, że jeszcze słuchają. Trzymaj się, Kachy. No. Ja też ich podziwiam. Trzymajcie się za tym, panowie. No.
4: Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kłaniam się nisko po same, już nie powiem co. Piździsko. Kto to powiedział? Z jednym się nie zgodzę, co mówił Kachir, że musieli wskakiwać do pociągu na zakręcie. Chyba niekoniecznie. Ta kolej tak wolno ruszała, że nie trzeba było wcale czekać, aż ona zwolni. Po prostu się gdzieś na postoju, nie wiem. Wskakiwało jak ruszała. Ruszała sobie powolutku, ospale i chyba nie trzeba było koniecznie czekać, aż na zakręcie będzie zwalniać. No ale potem przyszły nowocześniejsze spalinowe pociągi. I one już szybciej przyspieszają. Można skończyć jak Zbigniew Cybulski. Czyli naoliwić tory, mówiąc slangiem hobo. No dobra, słuchajcie, dzięki za słuchanie. Rozmowy fajne tutaj, donejciki i tak dalej. No i kiedyś tam się pojawię, nie? Patrzcie, co tu jeszcze na czacie. O, kolego, pigmentosceptyzm. Nie wiem, kolor skóry często wiąże się z pewnym kręgiem kulturowym i sposobem życia i przyzwyczajeniami. No, co ja na to poradzę? To co, moja wina? Mam powiedzieć nagle, że no, wszyscy są tacy sami. To nie ma różnicy.

0: No, może trochę idealizujemy tych hobo, nie mylić z homo, no bo w sumie dziś znamy to wszystko trochę z opowieści, nie? Znamy pewne zasady, którymi się powinni kierować, ale wiadomo, że nie wszyscy to robili, pewnie. Nie wszyscy tacy byli przestrzegający kodeksu, nie? Ale już samo to coś mówi o tej grupie. Poza tym, jak mówiłem, to był trochę instynkt samozachowawczy i to im dobrze robiło przestrzeganie tych zasad. I myślę, że to było pilnowane, bo każdy zdawał sobie sprawę, że to jest dla wspólnego dobra. I to działało po prostu, nie? Nie przynoś wstydu innym naszym członkom naszej grupy, bo nam nasmrodzisz, nasrasz nam na dywan. Więc myślę, że po prostu tego przestrzegali i dążyli do pewnych takich samoregulacji. No cześć, Matt, hej.
1: Cześć, dobry wieczór. Ale fajny temat wyciągnąłeś. Zresztą świetna audycja. Dużo merytoryki, polemiki. Jak mówi Zbigniew Boniek, polemiki. Świetnie się słucha tego wieczoru.
0: Pole, Miki. Pole, Miki, czyli co? Miki został rolnikiem i ma pole? Hehehe, ale śmieszne, kurwa. Nie, to taki żarcik, dobra.
1: No, Zbigniew Boniek zawsze nadużywa tego słowa polemyka. Ale to... Nie będę się do niego przypierdalał. Za dużo osiągnął w sporcie.
0: Już odpowiadam, tylko przełknę. Mów coś.
1: Jesz bułkę z kiełbasą? Suchą?
0: Zesrem.
1: O, no to... To wegańska. Fajnie się słuchało tych rozmów, kurczę. No, ale tak słabo donajtowana jest ta szczytna, wyjątkowa audycja. Kurczę, tyle merytoryki, tyle obnażania jakichś tam...
0: Merytoryki? Czyli co? Czyli Mary ryczy tak głośno, że to jak Mary jest, to ryki będą, tak? Ale to śmieszne było chyba, czy nie? Nie, chyba nie jednak, dobra. A ty, Matt, powiedz, jak ci się The Boys podobało?
1: O, to od razu mnie zaatakowałeś. No, wiesz co, spodobało mi się, ale bo sprawdziłem, tak? Z tym, że to jest strasznie mroczny serial i taki
0: ojej.
1: Bardzo...
0: Ojej.
1: Bardzo taki emocjonalny. Nie wiem, mało się przy nim bawiłem, bardziej stresowałem.
0: Co ty taki delikutaśny jesteś? Wrażliwy chłopak.
1: No bo no postać tego Homelandera, zresztą o, świetny casting, jeżeli chodzi o aktora i dobranie twarzy do tej ludzkiej miernoty, jest niesamowita i nie wiem, nie chcę tego już dłużej oglądać, bo bardzo źle mi to na samopoczucie wpływa.
0: Ciekawe, tak zgaduję, może są tacy, jest taka część widzów, którym się bardzo spodobał Homelander, że to jest spoko gość bardzo. Bo słuchaj, skoro Tyler Durden z Fight Clubu wielu się podoba, że to jest wzór jakiś do naśladowania i inni tacy w zasadzie antybohaterowie się podobają dzisiaj, to może i Homelander ma swoich wyznawców, którzy twierdzą, że tak trzeba właśnie.
1: No to jest mi przykro, ale nie, ta postać wyzwala we mnie tylko i wyłącznie negatywne emocje, ale jest świetnie dobrany. Jego twarz jakby promieniuje jakimś takim tabloidem, całym tym rynsztokiem celebryckiego zakłamania. I a jeszcze możemy pójść dalej, jeżeli chodzi o nie wiem, jakąś taką sadyzm. Sadyzm. Z jego twarzy promieniuje sadyzm.
0: No w sumie tak, on jest psychopatą, narcyzem. Ale wiesz, jest efektem eksperymentu pewnego, jak się dowiesz w najnowszym sezonie, też będzie to lepiej pokazane, że z nim robili bardzo brzydkie rzeczy. W sumie jesteśmy często tym, takim człowiekiem, jak nas wychowano, ukształtowano, nie? I wiesz, tak to trochę...
1: To jest produktem.
0: Produktem jest, to dokładnie jest produktem. No, a też ciekawi mnie... No.
1: Wyprodukowali bardzo skuteczny produkt. Nie wiem, jeżeli o mnie chodzi, to odstraszając, jeżeli chodzi o moje poglądy i wizje.
0: Nie wiem. Tak naprawdę może też się trochę zaskoczysz, jak wielu ludzi, którzy nie wyłapało, w tym ja też tego tak do końca może nie wyłapałem, bo odbierałem to jako taką satyrę na ogólnie na społeczeństwo, na celebrytów, na aktorów, na władzę, na politykę, na media. A widzisz, a tutaj było takie zamierzenie, żeby trochę wyszydzić tą Amerykę republikańską, trumpową taką, nie? I widzisz, i nagle się tu w najnowszym sezonie możesz trochę zdziwić, bo oni to pokazali już w pełnej krasie i krzyknęli jakby a kuku, nie? O to nam chodziło. I wiele osób tego nie załapało. Dopiero teraz dają 0 na 10 temu filmowi w ocenach, bo zobaczyli, że ktoś z nich troszeczkę tak zadrwił. Że tam jest w gruncie rzeczy taki przekaz, że wiesz, ci patrioci, ci, co mają coś do gejów, ci wszyscy demokraci, to znaczy antydemokratyczni tacy bardziej, wiesz, że to są źli ludzie, że to są patałachy, debile tak naprawdę, a to gej jest okej. Zresztą to trochę się czuło, tylko ja to też odbierałem jako satyrę, że Queen Maeve to, wiesz, dumna lesbijka, z której przykład brały wszystkie dziewczynki na świecie. Żegnamy ją dzisiaj, nie? A to widzisz, to naprawdę trochę tak to wyglądało, że to wspaniała, dumna lesbijka. I zauważ, że to ona była tą taką, co się tam naprawiła i po dobrej stronie stanęła. I tam tak coraz bardziej to się dzieje. Więc to jest troszkę taki, wiesz, taki serial, że gej jest okej, a patriota to idiota. No, troszkę tak w dużym uproszczeniu tak zrobili, a że się podoba, no jest fajnie zrobiony, dobra gra aktorska, dobre efekty, no świetne nie, sceny akcji, wiesz, wszystko tam jest na poziomie, nie?
1: Ten Homelander, a jeszcze, no i te płotki wokół niego, których laserem z oczu może wyeliminować, jeżeli mu się coś nie spodoba. No i jeszcze to nazistowskie podszycie, tak? Tej całej historii i tej wyższości ogólnopojętej. No to tak się trochę tego spodziewałem. Szczerze
0: no, to widzisz, w najnowszym sezonie superbohaterką, która jest najinteligentniejszą osobą, najinteligentniejszą kobietą, przepraszam, osobą, nie mylić, na świecie, jest czarnoskóra oczywiście aktorka, gra. Jeden z fajnych takich bohaterów, ten Francuz, to sorry, że ci zaspoileruję, ale może ci zepsuję, ale się okazuje gejem i się całuje z facetem innym. Dumna lesbijka chyba się pojawi jeszcze, powróci w glorii i chwale. A wiesz, a patrioci jacyś tacy, wiesz, tam nie chcą do drużyny przyjąć jakiejś Arabki, takiej, bo wiesz, bo to rasiści są przecież i właściwie to przekaz coraz bardziej już teraz się całkiem zrobił taki, że no świat ma być tęczowy i kolorowy, no a wszystko co złe, to za to odpowiadają ci kretyni, ci patrioci, idioci, co oni są szurami też dodatkowo, bo zaraz po nich na salę wejdą ci od płaskiej ziemi, nie? I coś troszkę prawdy w tym jest, bo tak to trochę wygląda, kurwa, u nas. Popatrzcie, też Ralf, pozdrawiam cię, widzicie, człowiek ze wsi przyszedł i on też jest szurem oczywiście, on też będzie tam o płaskiej ziemi gadał, że Rosja zajebista, Zachód zły i tak dalej, i tam energię i nas tam zaczipują. I on też pewnie patriotą jest, też chodzi do kościoła, z tego co wiem, i bardzo się oburza, że na księdza coś powiesz. Wiesz, no tak to trochę wygląda, no i to nie ma się co tu zaperzać czy denerwować, no. A ja, wiesz, jak coś powiem, co się nie spodoba, to od razu zostałem nazwany, że pedał, że lewak i tak dalej, nie? Bo tylko coś tam powiedziałem. To czemu ja mam się tu nie odwzajemnić i też nie być odrobinę złośliwy dla tych, co mnie tak nazywają, nie?
1: No masz pełne prawo. W końcu jesteś u siebie. A w swojej republice krawcowej. Także możesz w ten sposób odpowiadać osobom, które ci nie odpowiadają, bo najzwyczajniej mogłoby ich tu nie być. Nawiązując do waszej wcześniejszej dyskusji odnośnie.
0: I w Stanach też myślę tak jest trochę, że patriotami są tak bardziej ludzie z jakiegoś Teksasu na przykład, nie? Takie redneki, to oni są
1: redneki.
0: Tam, mają te koszulki tam z flagą amerykańską, nie lubią uchodźców. My też mamy swoje obiekcje, my to jesteśmy tacy dziwni, bo my to taki cholera wie co w sumie, tak już mówiąc szczerze, nie wiadomo jak nas zakwalifikować, no też nikt nie powie, ktoś kto nie zna chyba nocnego radia, to powie, że tu są lewaki. Jakie tu lewaki? Są przeróżni tutaj ludzie, są mocno ludzie tacy właśnie jeszcze nawet, którzy słuchali kontestacji, to takie antylewackość 100% na przykład, nie? Są tacy, co będą tutaj bronili uchodźców być może, chociaż dzisiaj mało kto się godzi z tym, po prostu z tym stanem rzeczy trochę. Co do kościółkowości, też dzwonią i wierzący, i niewierzący, i różni ludzie, no.
1: A czy w ogóle dzisiaj jeszcze istnieje coś takiego jak neutralność, nieopowiadanie się skrajne za jedną ze stron? Nie wiem, czy...
0: Mało tego.
1: No mało.
0: Mało, ludzie chcą być skrajni, nie? Chcą być skrajni, bo jak...
1: Ta skrajność mnie zabija po prostu. Czasami po prostu nie potrafię się odnaleźć w dyskusji, w jakimś towarzystwie, czy gdzieś w jakichkolwiek społecznych okolicznościach. Skrajność zabija wszelkie jakieś takie, nie wiem, pole do polemiki.
0: No, Ralf, no może i nie sowiecki szpadel, no ale to może też uległem temu czarno-białemu widzeniu świata, skoro jesteś takim strasznym wrogiem Ukrainy i Ukraińców, to pomyślałem, że pewnie jesteś za Rosją w takim wypadku, ale może nie jesteś. Okej, dobra, to zwracam honor, skoro tak uważasz.
1: No i za kim jesteś? O, ale jakie to jest znamienne i takie... To ten tekst, za kim jesteś, jest takim piętnem. Piętnem, które wycina jak lasery z oczu Homelandera po prostu tłum ludzi.
0: To jest takie zapytanie, które tak cię zapyta taki głupol, nie? Bo on traktuje to jak kibicowanie drużynie piłkarskiej, to wszystko, co się wokół nas dzieje, nie? Że jesteś za tymi, czy za tymi, kurwa. No to jest głupol, bo świat jest trochę skomplikowany i można częściowo mieć poglądy takie pro-pisowskie, częściowo utożsamiać się z pewnymi ideałami, które symbolizuje koalicja, być za Unią generalnie, ale dostrzegać wiele, wiele błędów i na przykład coraz mniej jej kibicować, bo się nam coraz więcej nie podoba i problemy przez to mamy i tak dalej, i tak dalej. A takie pytanie, z kim jesteś, kurwa, no to takie jeszcze, o jak coś się nie spodoba, to bach go wryja od razu, nie? No to takie...
1: Dlatego podobała mi się twoja rozmowa z Jolą. Taka merytoryczna, typu konkret, taki tutaj procent wolny od podatku i tak dalej. I ten no nie, trochę niefortunny telefon Gambola, który wyjechał z takim płynnym ogółem, w ogóle nie dostosowanym do waszych konkretów rozmowy o tym dwuznacznych jakichś takich sytuacjach władzy tej a tamtej, któremu po prostu nie podoba się PiS, ale nie potrafi tego konkretnie uargumentować.

0: A wy rozmawialiście na takich konkretach, o których ja nawet nie mam pojęcia, bo się tym nie interesuję, ale przynajmniej z treści waszej rozmowy mogę wyciągnąć, że jednak rozmawiacie o konkretnych sprawach, takich życiowych, wiarygodnych. Także to.
1: No, tak było właśnie o pieniądzach, tak głównie o tym, jak finansowo wypadamy za jednych i drugich rządów. Bardziej o tym właśnie. No, a Ralf, wiesz, bo widzisz, jak ktoś tylko powiedział, że nie, że gdzieś tam za Ukrainą jest, to go wyjebałeś, nie? I się spytał, czemu, to powiedziałeś, bo nie ma dżemu i pach, no. A jak o Rosji coś, to tak nie bardzo kogoś wywalisz, nie? I tam będą rozmowy może w stylu, że każdy, kto chce, może pochwalić Rosję. I nikt przypadkowo też nie powie o Katyniu na przykład, nie? Nic, bo to nie było czegoś takiego, to po co o tym gadać? A to dawno i nieprawda. I wiesz, więc nie dziw się, że mam jakieś tam zdanie trochę na temat pewnych poglądów, które reprezentuje twój kanał, nie? Nie widzę tu jakiegoś pluralizmu czy chęci dojścia do prawdy i widzę kibicowanie raczej tej drugiej stronie, chyba.
0: Kurczę, to są takie najniższe chwyty, typu coś tam Rosja, potem argument Katynia, no to jest taki jak pierwiastek, jedna, druga. I teraz zauważyłem taki trend tych wszystkich środowisk prowschodnich odnośnie, nie wiem, wychwalania Łukaszenki i Białorusi i podstawowym jakby zgrzytem w tej merytoryce i tego przesłaniu tego światopoglądu jest to, co się stało na polskiej granicy, czyli
2: Właśnie,
0: Białoruś jako.
2: to co słuchacze lubią najbardziej.
1: Cześć, cześć Dobliński, hej.
2: Halo, cześć, siema, witam. To co, dymy robimy.
1: Ach, te twoje ulubione dymy.
2: No, to nie moje, to słuchacze lubią najbardziej. Także to stwierdziłem, że zadzwonię, zrobimy dymy jakieś tutaj.
1: No czytam
2: To co,
1: właśnie
2: po
1: o
2: kim
1: tym.
2: jedziemy?
1: No ja czytam o tym zwyrodnialcu, co mi tu artykuł wkleiłeś, co zaatakował.
2: O, widać, no, tak, no, nie wiedziałem, że tobie w gazetach piszą krawiec, słuchaj.
1: No
2: Może się linkiem na
1: kurde.
2: czacie pochwalisz.
1: No jasne, już tu wklejam wam. Słuchajcie, popatrzcie, ja takich ludzi to ja bym. Już nie powiem, co bym z nimi robił, no ale bym pobudował baraczki, kurczę, i nawet by ich praca nie uczyniła wolnymi. Po prostu to masakra, co się dzieje. Zobaczcie, luknijcie na ten artykuł.
2: No ale to przecież o tobie jest artykuł. W gazecie o tobie piszą.
1: Nie, to jakiś inny Marcin Krawczyk ze Środy
2: Jakiś inny,
1: Śląskiej.
2: aha.
1: Co, nie może być
2: Bo
1: innego?
2: o Jabłonowskim dziś pisali też i kurwizy dostał na żywo w studiu, nie? Też pisali o nim. No, było, no.
1: Co to się dzieje, ludzie? No, po prostu masakra jakaś.
2: Jaki temat audycji ogólnie?
1: Hobo. Co, ślepy pan
2: Hobo.
1: nie widzi? Nie mylić z homo.
2: Ale tu pisze, że już nie ma.
1: No, zawsze można wrócić, nie? Jaki temat? A dostał pan linki?
2: A dostał pan linki. Dzisiaj to pan linki dostał akurat. Nawet pan linka wrzucił na czat. Dziś pan linki dostał.
1: Rzucił się z pięściami na prowadzącą i poszło o dewiacje seksualne. Pewnie ten Krawczyk bronił tych homosiów, tak?
2: Ja bym ci dał linka, który poszedł do Olszańskiego. To byś dopiero miał. Złupam, człowieku. Nie no, nie mam już tego linka akurat, ale możesz sobie tam obejrzeć później na projekcie 2.8, nie? Co to był za artykuł i o czym był?
1: Wiesz
2: Się nie
1: co?
2: dziwię, że jasna kurwica pana strzeliła.
1: Wiesz co, ja tak słyszę twoje zadowolenie, No. Z tego wszystkiego i tak słucham, że ty masz te wszystkie linki. Tak się coś mi to podpowiada, kto mógł tutaj wyciągnąć.

0: Wyciągnąć tego filuta, kto za tym stoi wszystkim.
1: Jakiego filuta?
0: Kto jest tym dezinformatorem? I...
1: Ale filuta czy fiuta? Bo nie wiem, o czym mówić. Nie?
0: No ja też nie wiem. No. Ale to coś mam takie przypuszczenia, kto jest takim kawalarzem.
1: Ale jakim? Ale że co? Że
0: tworzy takie ten... artykuły.
1: No to ja się przyznaję, to ja dzisiaj ten, znalazłem generator tych, generator newsów i to są szablony i tylko się wchodzi, się wpisuje tam czyjeś dane, nie? I normalnie strona generuje takiego newsa, co wygląda jakby to naprawdę, wiesz, jakaś tam Interia czy Onet publikował, tylko coś nazywa Dziennik Bulwarowy online, no. Ale generalnie to tak, no. To ja, tak, przyznaję się, to ja. No taki sposób na żarciki dzisiaj znalazłem. Stwierdziłem, no taki content zrobię, nie? Wezmę tutaj ten.
0: Ja ci dam Krawczyka.
1: Potroluję trochę.
0: Ja ci dam Krawczyka. Zaraz. To ja, czy ja do ciebie mówię po nazwisku?
1: Ale ja nie mówię, ale to no poczekaj, to w gazecie napisali, to co ty do mnie masz?
0: Zaraz o tobie napiszą.
1: No patrz, dziennik bulwarowy.pl, nie? Taka strona jest i to można sobie generować takie newsy, ale te strony, powiem ci, naprawdę dość autentycznie wyglądają tak naprawdę, nie? Nawet jest coś o emigrantach tutaj, że chłopa pomylili z imigrantem i chcieli go deportować gdzieś tam, wiesz, do Afryki z powrotem. Także taki news na czacie raczej, na czasie raczej. Także no, można, wiesz, żarciki robić, no przecież wiadomo, że to nie jest na serio, nie? Także się tam nie obrażaj już, no ale tak, przyznaję się, ten bez bicia, to ja jestem tu winny dzisiaj, ale tylko dzisiaj.
0: No cóż.
2: Wow.
0: Jak byś to, Mat, skomentował właśnie? Mówisz, że wow, rewelacja.
2: Dobra. Świetne wejście, jak upiór z opery spłynął z nieba
1: i spalił operę. Co tam macie u ciebie? Znowu mi będziesz tutaj ubliżał, czy nie? Czy dziś się powstrzymasz?
2: Nie pamiętam, kiedy cię ubliżałem.
1: Jak ty zadzwoniłeś taki napierdolony, mówiłeś, że jesteś w tym, w Libercu byłeś.
2: No, w Czechach. To tak. Jak sikałem do karawki.
1: No, o, to
2: ale fajnie. Potem jeszcze dzwoniłem, rozmawialiśmy o filmie Poniedziałek, Wtorek i mieliśmy chyba jakąś taką luźną relację.
1: No, ja mógłbym nawet szczerze powiedziawszy, myślałem o tym, żeby zrobić o tym audycję normalnie, Poniedziałek, Wtorek, bo widzę, że lubisz ten film. Nawet mógłbym cię zaprosić jako gościa, tylko... Nie jestem ciebie pewien na tyle, czy tam czegoś nie odwalisz, brzydko mówiąc.
0: Na co, Mat?
1: Na tego typu audycji.
0: Mat by coś odwalił? Mat by odwalił coś? Co?
1: No nie wiem, ja te filmy lubię, naprawdę lubię. Obydwa te filmy oglądałem, i Poniedziałek, i Wtorek. Bardzo chętnie bym je omówił, tak naprawdę. Tutaj z didaskaliami od Mata, załóżmy. Tylko bałbym się, że Mat by się znowu napierdolił, brzydko mówiąc, i zacząłby gadać właśnie, wrzucać jakieś teksty, bo zsikałem się do karawki właśnie, nie? To by rozwaliło całą audycję tak naprawdę, nie?
0: No a tu ludzie na czacie piszą, że gruby z Dublina nawalony właśnie, znowu nawalony, gruby z Dublina, to, o ciekawe to o kim.
1: A tam nie. Gruby od razu, ledwie 200 kilo.
0: Grube kości po prostu.
1: No, grube kości, dokładnie, co to 200 nasikać, kilo to jest?
2: Nasikać do karawki to jeszcze takie finezyjne sformułowanie w zasadzie w tamtej sytuacji, która nie była skrajna, jeżeli chodzi o okoliczności, nie byłem w jakimś, wiesz, w jakiejś patologicznej sytuacji czy czymkolwiek. To była moja wolna wola. Posłużyłem się kryształową butelką, żeby oddać do niej mocz. Nawet... Ja wiem, czy to jest takie skrajne, żebyś się mnie bał. Na antenie.
1: Nie, ja się ciebie nie boję. Ja bardziej myślę o tym, że to po prostu jest takie spłycanie trochę, wiesz. No bo generalnie, wiesz, wziąć się, przygotować do audycji, do tematu, temat zgłębić, temat omówić, przygotować się do tego, co się mówi, no to jest parę godzin jednak. To trzeba, wiesz, jakiś tam wysiłek i intelektualny i jakiś tam trud w to włożyć, po czym zaprosisz gościa do omawiania tego samego tematu i wiesz, on nagle weźmie i ci coś mówi, zżygałem się do doniczki, zestrzałem
2: jeszcze
1: się do koneczki.
2: Jeszcze się nie zżygałem.
1: Się na balkonie, nie? I wiesz,
2: jeszcze się tak, nie zżygałem, nie zestrzałem, ale wszystko przede mną. A jeszcze się nie zżygałem, nie zestrałem, ale wszystko przede mną. W każdym razie ja naprawdę nie mam czasu, żeby przygotowywać się do jakiejkolwiek audycji czy twojej. Zresztą fajnie, jestem wdzięczny, że mogliśmy rozmawiać na twoim radiu i tak dalej. Wiesz, ja naprawdę nie mam czasu się przygotowywać do tego. Mam dużo zajęć w swoim życiu i czasami lubię po prostu spontanicznie zadzwonić ze względu na jakieś okoliczności i wygadać się tak po prostu anonimowo, bezpośrednio. Nie szukaj tam jakiejś, wiesz, jakiegoś tła za tym, że mi zależy na tym, żeby zaistnieć na twojej czy krawca audycji. Nie, ja lubię wpadać spontanicznie. Zazwyczaj pod wpływem alkoholu oczywiście.
0: Dobra, ja dodam od siebie, że to w sumie było dość dystyngowane, to wysikanie się do karafki. Słuchajcie, to tak elegancja Francja i to takie dystyngowane. I jaki menel jakiś by się do karafki kryształowej wysikał, to naprawdę to są wyższe sfery i to też trzeba docenić tu pewną taką kulturę w tym sikaniu. No. Do karafki. Po kropelce, w dystyngowany sposób, w dobrym hotelu. Także no, to jest coś.
2: A czemu Michała nie ma?
0: Rozłączył się chyba. Może mu się internet, bo jemu się internet krzaczy.
2: No nie, bo teraz będzie, że go rozłączyłeś.
0: Może się wystraszył, poczuł się
2: zahukany. Nie, ja chętnie bym z nim pogadał, przecież to... Kurczę, no szkoda. A teraz będzie, że go rozłączyłeś, no.
0: Nie
2: mam też do ciebie zaufania ze względu na to. Ja właśnie lubię trochę starć.
0: Nie, no co ty. No, Dublińskiemu się internet tam krzaczy co jakiś czas i on tak marzy, że go tam rozłączy. Skype jest chyba wrażliwy na tą taką ciągłość strumienia i to potrafi się sknocić łatwo.
2: Dobra, no jeżeli jeszcze o tych hobo, co tam chciałem coś tam nadmienić, to moimi ulubionymi hobo to był Bob Dylan. To są lata właśnie 60. Stany. Bob Dylan, trochę zbuntowany dzieciak z bogatej rodziny, który właśnie stara się podróżować na gapę pociągami. Trochę kultury właśnie od tych hobo pojmuje, trochę słyszy bluesa. Potem staje się światowym artystą, który dostaje Nagrodę Nobla. Też drugim jest Bruce Springsteen, też hobo, trochę kultury, który gdzieś tam nagrywa swoje piosenki typu Philadelphia, tam jest takim społecznym artystą. No i co? No i oczywiście całe pokolenie bitników. Mam tutaj przed sobą książkę Hans Christian Kirsch, poeci pokolenia bitników. Jack Kerouac. Odsyłam do wspaniałej powieści W drodze Jacka Kerouaca, w całości napisanej w jedną noc pod wpływem mefedronu. Allen Ginsberg, bitnikowy poeta. No i przede wszystkim William Burroughs, pisarz urodzony w 1914 roku, który zmarł w 1997 roku. William Burroughs, który natknął, uwaga tutaj, Huntera Thompsona, mentor Huntera Thompsona, William Burroughs, poeta, pisarz szkockiego pochodzenia. który również był włóczęgą. I przede wszystkim, jeżeli ktoś kocha literaturę i filmy w postaci Las Vegas Parano Huntera Thompsona, to musi się bezpośrednio musi się udać do filmu Nagi Lunch z 1991 roku. Nagi Lunch Williama Burroughsa. Totalne odjechanie narkotykowe Nagi Lunch. O pisarzu, który nieudany pisarz. Nagi Lunch to jest nieudany pisarz, który zajmuje się dezynsekcją i używa do tego takiego proszku. I w pewnym momencie dowiaduje się, że jego żona zaczyna uzależniać się od proszku, którego używa do dezynsekcji, i sam zaczyna go zażywać i dzięki temu przenosi się do innego uniwersum. To jest taka trochę literatura właśnie a propos...
0: Co? Jakiś żarty. Dubliński mnie usunął z rozmowy.

0: No hej, tu się dziwne rzeczy jakieś dzieją, techniczne.
1: No, zauważyłem właśnie.
0: No, myślałem, bo mi się wyświetliło, że mnie Dabliński z rozmowy usunął, ale on tu pisze, że coś mu się pokrzaczyło.
1: Kurczę, miałem taki flow. Nie wiem, kiedy...
0: Nie, ale było słychać. To ciekawe, co mówiłeś, bo nawet się nie spodziewałem, że tak legendarni artyści jak Springsteen czy Dylan to też wniknęli w tą kulturę hobo. To ciekawe, ciekawe. I jeszcze pewnie wielu innych o to zahaczyło, nie? Bardziej lub mniej.
1: Widzę, że Miki wychwycił jeszcze, że o Barausie mówiłem. No to pewnie to się skończyło gdzieś w tym momencie, ale... No, Nagi Lunch, Barausa, w ogóle Baraus to był homoseksualista, pisarz, poeta i uzależniony od broni. Strzelał, wiesz, strzelał bez pytania w ogóle. Siedział w swojej chacie i po prostu nie mogłeś zadzwonić dzwonkiem, bo najpierw byś dostał kulę. Czyli taka trochę aberracja naszego poglądu, wiesz, homoseksualisty jako pacyfisty i tak dalej. Także tam to było zupełnie inne pojęcie, jeżeli chodzi o te klimaty. I Hunter Thompson bardzo dużo czerpał od Barausa, zresztą spotkali się nawet to na YouTubie gdzieś tam widać, że ten stary dziadek z Coltem, z takim magnum, złożoną lufą, gdzieś stoi na poręczy swojej chaty i
0: no, to chyba trolling jest. To chyba faktycznie nie jest prawdziwy Dabliński, bo on tu pisze, bo on ma niby drugie konto.

0: No, sorry jeszcze raz, tutaj tak wyszło.
1: A to jest niesamowite, że Michał, z którym potrafiłem rozmawiać i jakoś się dogadywać, zachowuje się w taki sposób.
0: Ja nie wiem, to może być Michał, bo on faktycznie może mieć tam dwa konta. Sprawdzam tutaj.
1: A może
0: No
1: to nie
0: nie
1: Michał,
0: wiem.
1: może się pomyliłem,
0: A
1: może rzeczywiście
0: może
1: ktoś.
0: nie, znaczy może to trolling, albo to trolling, albo to prawdziwy Michał, tylko ma problemy faktycznie z tym Skype'em, że Skype robi takie siupy, że jak się go połączy, to rozłącza rozmowę, co mi się dziwne trochę wydaje, podejrzane, no bo Skype by po połączeniu rozłączał, bo ktoś co komuś tam się wiesza Skype, to bez sensu trochę by było. Ale never mind, to najwyżej następnym razem będziemy tam wyjaśniać. Ja wolę kurczę ten pogadać o konkretnych jakichś
1: Nie, bo zaś się zagadałem,
0: rzeczach.
1: a nie wiem, kiedy mnie przerwało, ale to...
0: No chyba widzisz, kiedy cię rozłącza, nie? No to.
1: Nie, nie, bo właśnie nie mam tej zakładki, tylko sobie patrzę, wiesz, na twoją okładkę na YouTubie, jak ten, i gadam, potem nie mam zwrotu i patrzę, włączam zakładkę Skype i jest uśmieszek taki smutny i... Dobra, to nie wiem, to... Wszystko idzie w powietrze, ale jak Jack Kerouac powiedział, i tak wszyscy się łączymy. Czy mnie słychać?
0: Tak.
1: Myślałem, że znowu.
0: Nie, już dzisiaj tu nie pajacujemy. No, ja to i tak wyjaśnię. Po prostu się zapytam przy najbliższej okazji Dublińskiego. Nawet już mu tu się
1: Kurczę,
0: zapytam.
1: nie wiem, ale jest taka tendencja, że jak ostatnio do ciebie dzwonię, to ktoś mnie rozłącza. Wpada na rozmowę i rozłącza mnie i ciebie. Jest jakaś taka tendencja. Nie wiem, dajcie sobie spokój. Co wy? To i tak wszystko idzie w eter. Czym się tak przejmować? Zagłuszajcie lepiej, nie wiem, białoruskich troli, a nie mnie.
0: No nie wiem, czasem się bawią jakieś, wiesz, dzieci na przykład, nie? No i tak już będziemy kończyli, bo to już w pół do trzeciej. Dajcie spokój, ile można.
1: A jeszcze pamiętam, jak Marcin Chudzik dzwonił i mówił o tym, że trzeba uważać to, co się pisze na czacie, bo wszyscy jesteśmy w takiej magnetycznej siatce harpowej. To też sobie pomyślałem, że jakbym napisał na przykład, że krawiec nie nosi majtek na czacie, to byłoby zweryfikowane przez służby.
0: Ważna informacja, nie?
1: No bo wiesz, bo po drugiej stronie może być na przykład major Molenda. I on i na przykład może być tak, że majorze, tutaj piszą, że krawiec nie nosi majtek. Co?
0: Czasem noszę.
1: Nie wierzę, krawiec nie nosi majtek. Panie majorze, czy pan przyjął? No i major Molenda przyjmuje, krawiec nie nosi majtek. Jakie mamy instrukcje? No, oni chyba szyfrę nadają. Co to może znaczyć? No i major Molenda może sobie wyobrazić, że o, nie z takimi bratkami sobie radziłem. Szyfr? Krawiec nie nosi majtek? Ja was rozpracuję, nie z takimi sobie dawałem radę. A przecież każdy wie, dlaczego krawiec nie nosisz majtek. To jest dla mnie jakby oczywiste, że jesteś człowiekiem ekologicznym, bo nienoszenie majtek pozwala nie zostawiać za sobą śladu węglowego.
0: No dobra, bo to się za śmiesznie robi trochę. Już trochę zmęczony jestem. Dobra, Matt, dzięki za wizytę twoją.
1: I ten... No, dzięki.
0: Do następnego. Hej, hej.
1: Dobranoc.

0: też się tu rozpytuję, Dublińskiego się pytam. Też się od niego się też coś dowiedzieć czasami, to też jest ciężko. Macie ostatnią szansę, żeby mi wysłać 3 dychy, żeby miał do 100 tutaj. Jak nie będzie, to nie wiem, co zrobię. To ubieram kapelusz, stary płaszcz, tobołek na plecy i wskakuję do pociągu byle jakiego i się tu zjawię za 2 miesiące.
1: Się pożegnam z wami wszystkimi, to jeszcze się tu zapytam, siemanko, jesteśmy połączeni czy nie?
0: No jesteśmy, no chciałbym się dowiedzieć tutaj, co się dzieje, czy to faktycznie ty dzwoniłeś z drugiego konta, czy to trolik?
1: Nie, router wywaliło u mnie w domu, także sieć się przestała łączyć w ogóle, teraz jestem na tym, no z komórki na tym internecie, nie, tam na tatheringu, ale co ty mówisz, że co, dzwonił troll jakiś się podawał za mnie?
0: Tak.
1: Bo słuchaj, dzisiaj
0: jak się go łączyło, to wywalał nas tu z rozmowy, nie?
1: Właśnie
0: i tutaj, wiesz, i tłumaczył, tak, już na czacie pisali, że u Szabla identycznie było. No, czyli podszyw jednak, mieliście rację. Ale jak on tu gra głupa, że tak powiem, bo tu, co za gówno, się zepsuło znowu, o tu... wylogowało mi Skype'a całego, ja nie mogę, jeszcze raz, tutaj, no, taki, widzisz, jakie to cwane.
1: Ciekawe, czy ja nie mam hakera jakiegoś w takim razie, no bo wiesz, ktoś przyszedł, znaczy, dobra, jeżeli to był haker, to przyszedł i mi router wyłączył w takim razie. Ale czy to jest możliwe tak naprawdę, nie? Żeby ktoś przyszedł i ci w chacie router wyłączył, przez to wszystkie urządzenia podłączone do internetu padły po prostu. A dzisiaj u Szabla właśnie identyczna sytuacja była, że też przyszedł ktoś, podawał się za projekt 28 i po kolei wyrzucał ludzi z konferencji tam. I ludzie mieli do mnie kurwa pretensje. Mówi, czemu ty mnie wyrzuciłeś? Nie? Mówię, to nie ja, no gdzie? Ja bym czegoś takiego nie zrobił.
0: No, to ktoś ci psuje opinię, robi z ciebie takiego wyrzucacza wkurwiacza, że się pojawiasz i się tam rozłącza. No widzisz, no to zbanuję od razu, bo to takie mało śmieszne dowcipy chyba, takie na poziomie tam 12-latka, nie?
1: Może a to nie widziałeś, że są fake konta na mnie pozakładane, że przychodzi ktoś, kto się podaje projekt 28 też, albo projekt DHL, albo projekt 29, albo projekt 26, no kilka tych kont jest. To nie zauważyłeś?
0: No ale tu było identyko napisane właśnie projekt 28 i taki sam awatar, tylko że z białym tłem, nie?
1: No właśnie, tylko że z białym tłem. Dokładnie to samo się u Szabla dzisiaj działo, nie? Że przychodził projekt 28 tylko z białym tłem.
0: No widzisz. Jak to jest.
1: Bo to widzisz, jak masz, wiesz o co chodzi, jak masz ten layer, tą alfa warstwę nałożoną, tak, no to ona jako czarne tło wygląda. A jak kopiujesz czyjś awatar i go zapisujesz jako tam JPEG albo PNG, no to wtedy tą warstwę alfa wypełnia białym kolorem.
0: A widzisz, jakie cwane. No to się...
1: No ale rozumiesz, o co chodzi, znasz się na Photoshopie.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. Sprytne, to jest w pewien sposób takie zabezpieczenie trochę, nie?
1: No. Dlatego po tym można poznać, nie? Dlatego mówię wam, drodzy słuchacze, jeżeli przyszedł do was projekt 28 i ma białe tło, ale to teraz bez sensu, bo teraz troll poszedł posłucha i sobie zmieni na czarny.
0: Będzie kombinował, tam już zamalowuje na czarno to białe, tam wkleja, mu nie wychodzi, bo tam mu takie halo troszeczkę widać, że tak nierówno i tam się, kurwa. Ale dowcip przedni, nie? No boki zrywać, no pierdolę, normalnie ja to się tak uśmiałem, że zajady mam.
1: Ja to bym powiedział, że to jest działalność dywersyjna po prostu, no bo kurwa, nie będę tu wskazywał palcem i nie będę mówił, że Podejrzewam Piotra Szlachetnego, bo wiecie, każdy sobie może założyć nick pod tytułem Piotr Szlachetny i tam udawać Piotra Szlachetnego tak samo. No, nie chcę wskazywać palcem, że to Piotr Szlachetny, ale generalnie no, ktoś tutaj działa na moją niekorzyść bardzo tutaj obficie, że tak powiem. Dlatego ten, drodzy słuchacze, jakby coś, co złego, to nie ja, nie? A jak macie problem, to przyjdźcie się zapytać po prostu. Nie wierzcie trollom internetowym, nie? Jakby nie było. Myślę, ale myślę, że to Piotruś.
0: No nie wiem. Sasza, trzy lochy na loszkę? Wiesz co, a jak powiem, że na domen, znaczy że na serwer i za internet na przykład, to gorzej, to wtedy nie? No to tak, na loszkę, na loszkę, tak. To poproszę, tak. No.
1: A dobra, a było jeszcze coś gadane na mnie, czy nie?
0: Nie.
1: Bo tylko po to w sumie dzwonię, żeby wyjaśnić sytuację, nie?
0: No tak ci obrabialiśmy dupę, mówiliśmy, że taki wredny, taki zakłamany, takie głupie te audycje, nudne do tego i księży atakuje. To mnie to zabolało
1: A to akurat
0: zwłaszcza.
1: prawda jest. To nie było obrabianie dupy. To akurat prawda. Ja taki jestem, no, macie rację, no.
0: Czemu ty tak jedziesz na ten kościół, kurwa? Kościółek właśnie, tu nie wolno. No. Ja
1: No
0: chodzę
1: nie wiem,
0: do
1: znam
0: Bozi,
1: historię.
0: rączki składam, tak trzeba. U nas na wsi my wszystkie wierzące są. No. Co?
1: Nie, Czosnek nie jest ze wsi chyba. Ja tam
0: Tutaj?
1: oglądałem jego streama ostatnio, to latał gdzieś po Biedronkach, po Dinach. Już tam, nie wiem, we Wrocławiu chyba nawet to było.
0: No faktycznie, niby z Wrocławia, ja to bym stawiał, że to jakaś jest wieś pod Wrocławiem, jakieś Malczyce, jakieś coś, kurwa, no. I on tak przyjeżdża sobie i świruje pawiana.
1: No wiesz, może mieszka pod Wrocławiem, a dojeżdża do roboty na przykład, nie? Bo tak by z tego wychodziło. Ale w sumie farta ma tak naprawdę. Ja bym wolał mieszkać w jakiejś wiosce pod dużym miastem niż w samym dużym mieście tak naprawdę.
0: No, też bym wolał.
1: Cisza, spokój, ja też blisko. Można zawsze wsiąść w pociąg, w autobus, w tramwaj, podjechać sobie, a później wrócić do siebie i znowu cisza, spokój.
0: Coś w tym jest, ci powiem. Coś w tym jest.
1: A
0: Też
1: mat
0: bym tak
1: jest
0: wolał.
1: jeszcze? A mat jest, czy nie ma już? A ty tak
0: Nie.
1: masz przecież.
0: Z matem się pożegnałem, bo właściwie już kończę audycję. To już takie ciebie odebrałem, bo tam chciałeś wytłumaczyć, nie? Że tego. Że to
1: No,
0: nie
1: dobra.
0: ty. Że to nie ty.
1: A, bo jeszcze się chciałem zapytać, bo ty
0: No.
1: zapowiadałeś tam audycję na sobotę, że w sobotę będzie jakaś audycja, tak? U ciebie?
0: Tak, wpadajcie w sobotę o 22:00, nietypowo. Nie o 21:00, tylko o 22:00 będzie audycja Oram Żaba. Oram Żaba. I
1: Oram żaba.
0: to będzie polemika Jacka z Australii z Jolą, która ma taki pseudonim Żabcia. Żaba.
1: Żabcia. Albo
0: Żaba.
1: ropucha może bardziej by pasowało.
0: I Jacek taką słomkę przyniesie i tą słomkę wsadzi, już nie powiem
1: Tak.
0: gdzie, i będzie dmuchał.
1: No tak. No. A w piątek będą luźne gadki, czy nie?
0: Nie wiem, nie chce mi się coś. Nie ma z tego pieniędzy żadnych.
1: To bardzo dobrze, bo akurat dobrze się składa, bo akurat w piątek, słuchajcie, jest 28 czerwiec i wypadają pierwsze urodziny projektu 28. Kanał został dokładnie założony właśnie. 20, słuchajcie, 8 czerwca roku zeszłego, o, nawet tu wam pokażę. 28 June 2023 i będziemy pierwsze urodziny obchodzić. Także jak coś, to zapraszam na pierwsze urodziny projektu 28. Będzie audycja właśnie w piątek. Jeszcze nie wiem o której, ale myślę, że jakoś tak wieczorkiem. Tak więc zapraszam. O, taką prywatę sobie tutaj pozwolę ten
2: 15 zł na
1: uskutecznić.
2: pół
1: No chyba,
2: loszka,
1: że mi
2: bo
1: internet
2: jeszcze
1: nie
2: bym sobie
1: wróci. No to
2: posłuchał,
1: wtedy, no
2: tego
1: to
2: tak
1: wtedy.
2: worku nie kupuję.
1: No to wtedy inaczej, nie? No ale myślę, że wróci, nie? Ale myślisz, że mógł mi się haker jakiś włamać, czy to po prostu awaria, jak ci się zdaje?
0: Da się zrobić, nie? Powiem tak, da się zrobić, no. Technicznie to się da zrobić. Ale...
1: A ty byś umiał, albo ktoś tam od ciebie umiałby takie coś zrobić, żeby przyjść mi w domu wyłączyć router?
0: Ja już nie będę mówił, kto takie rzeczy by potrafił zrobić, bo może se Kotkiewicz nie życzy na przykład i nie chciałby, żebym ja tak mówił na antenie, że on to od razu by potrafił, ale więc nic, nie będę mówił, kto by potrafił. Ale nie, tak mówiąc serio, słuchajcie, no tak myślę, że się da, tak. Musiałby ktoś gdzieś tam ci podsyłać jakieś trojany, twojego IP-ka może znać, nie wiem, chyba się da zrobić, no.
1: To zastanawia mnie to teraz.
0: Ale nie wiem, tobie się przecież internet od dawna krzaczy. Masz takie rozłączenia co jakiś czas, nie? Może ty popraw sobie kabel, cholera jasna. A ty masz na Wi-Fi'u czy na kablu?
1: Na Wi-Fi'u, ale teraz to w ogóle powiem ci, że siadł router, nie? I to mnie przeraża. Bo to, że tam czasami się coś weźmie i wyłączy, to nie jest problem. Problem jest w tym, że teraz, w tym momencie, to router poszedł w długą.
0: A dymek taki wylatuje z tych dziurek, co tam są?
1: Wiesz co, nie sprawdzałem, aczkolwiek żadne urządzenie mi się do żadnej sieci nie łączy. Te sieci po prostu jakby nie istnieją w tym momencie. Znaczy istnieją, no widać je na podglądzie, że są, ale żadne urządzenie, ani telefon, ani nic nie łączy mi się do tej sieci. Nawet kamerka mi się nie łączy, nie? Mam kamerkę jeszcze tutaj.
0: To spróbuj może przywrócić ustawienia fabryczne routera. Wiesz, jak to się robi, nie? Musisz tam przytrzymać ten przycisk tam od zasilania przez tam ileś sekund, czy jakoś tak, czy tam jest taka dziurka czasami, w którą musisz tam zapałkę czy wykałaczkę wetknąć, to ci się przywrócą ustawienia fabryczne routera, nie? Możesz też zadzwonić tam do operatora i poprosić, żeby ci to może zdalnie spróbowali też zrobić, też tak się chyba da. Może masz jakiś, nie wiem, zawirusowany, wiesz, coś takiego, kurde. W ogóle to byś sobie na kabla połączył, ale kiedyś mówiłeś, że u ciebie to ciężko, tak, przez kabla, bo Wi-Fi jest takie niestabilne trochę i to potrafi tam coś ci siać, zakłócać i to, wiesz, różnie bywa z tym. Ja mam na przykład na kabelku, tak. Jak pan Bozia przykazał, nie?
1: No, ja myślę, że to awaria jest po prostu, że żaden haker nigdzie nie wszedł, no bo bez przesady, ja mam tu firewall i takie rzeczy inne, nie? Także obyś takie zabezpieczenia to trochę sztuka, a poza tym ja mam taką aplikację zabezpieczającą, która nie eksponuje prawdziwego IP do sieci, także ten, no nie byłoby jak tutaj...
0: O kurwa. Niechcący, a to tym razem ja. No. Nie wiem czemu tak.
1: O, znowu coś wzięło się, stanęło. Halo,
0: nie, a tym razem się przyznam, to ja, ale tak zupełnie niechcący, tak nie wiem, jeździłem sobie myszką i tak nagle odruchowo, pyk. I tu, naprawdę. Tak.
1: O, taki masz odruch?
0: No po tylu, po 20, po 30 latach klikania w myszkę mam taki odruch, że palec czasami mi sam robi pyk.
1: Aha, no to fajnie. Nie, myślę, że to chyba nie byłoby możliwe, żeby ktoś mi IP zaatakował, kiedy mam je ukryte, nie? No bo skąd by ktoś miał wiedzieć? Na początku ataku musisz znać cel, więc jak nie znasz IP, no to nie masz jak zaatakować chyba, nie?
0: Teoretycznie może ci ktoś wyciągnąć twojego IP-ka w jakiś tam chytry sposób, nie? No to się da.
1: No zrobić. Bo czekaj, żeby zrobić przez deautoryzację, wiesz o co chodzi, jest takie coś na routerze, że deautoryzujesz urządzenie podpięte pod router, tak? I potem przechwytujesz handshake tak zwany, tak? Kiedy się urządzenie z powrotem pod router łączy, nie? To wtedy tylko możesz sobie to IP wziąć i przechwycić. No ale tak na odległość się tego nie da zrobić. To by musiał mi, nie wiem, pod chatą, pod domem ktoś stać, tak? I w ten sposób mi się tutaj włamywać.
0: Znam w sumie dwóch specjalistów, którzy mogliby takie coś zrobić. O jednym już mówiłem. Drugi to Etam. On ma, słuchajcie, takie hakerskie programiki z gazetki różne. I nie takie rzeczy robił. Słuchajcie, on kiedyś w Pascalu hakował komputery Elvro Junior, z dyskietek wirusy wgrywał. Słuchajcie, to jest też niezły specjalista. No. No, on by mógł to zrobić, wiesz? Takie coś.
1: No ale no, może i by mógł, ale to chodzi o to, że ktoś by musiał być w zasięgu mojej sieci domowej wtedy, nie? Żeby takie coś uskutecznić. Nie wiem, może mam sąsiada hakera, słuchaj. Jakiegoś.
0: Cholera wie.
1: No, ale na tyle, co się orientuje, to takie coś nie jest możliwe na odległość. Tak po prostu, żeby wziąć i zdeautoryzować urządzenie przez router, nie?
0: Cholera
1: no,
0: wie.
1: Ale na... To musiałby być coś w zasięgu sieci i w tą sieć się, wiesz, tam wbijać, nie?
0: Widzisz, jak to jest. Wszędzie te hakiery.
1: A to co, to mówisz, że
0: Mother hacker jakiś, Mother hacker. No.
1: To mówisz, że przyszedł ktoś, że przyszedł Piotr Szlachetny albo ktoś udający Piotra Szlachetnego i wyrzucał ludzi tutaj z konferencji. W moim imieniu, jako Projekt 28.
0: Nie mam pojęcia, czy to ma coś wspólnego z Piotrem w tym przypadku. Bo ktoś, no skąd ma wiedzieć?
1: Ktoś, o, ktoś, jakiś ktoś gdzieś, nie?
0: No i tu ja go łączyłem, a on wyrzucał i pisał tam, o, sorry, to niechcący, tu, a, o, co się stało? Myślałem, że czekaj, to ty, teraz... myślałem, że to ty.
1: Mat do mnie dzwoni jakiś. To jest ten Mat, czy to jest inny Mat?
0: No, myślę, że ten, bo tu też dzwonił, a ja już nie odbieram nikogo, no, więc... Bo już tak się szykuję, żeby kończyć, tak trochę gadam tu z rozpędu, nie?
1: No dobra, to ja nie przedłużam tak naprawdę. Tylko tyle powiem, że w piątek zapraszam, 28 czerwca, pierwsze urodziny Projektu 28. Możecie dzwonić, życzenia składać i wysyłać donaty, nie? A ja będę leżał do góry dupą, i, znaczy do góry brzuchem i ten, i się tutaj pławił w laurkach, które mi będziecie wysyłać.
0: No, czyli, dobra, zamiast piątkowej audycji w nocnym radio, słuchajcie, Projekt 28 was będzie zabawiał, będzie urodzinowa audycja, będą jaja, będzie fajnie, a ja mogę zdechnąć.
1: Nie, nie będzie jaja.
0: A ja mogę zdechnąć. Trzeba się mnie pozbyć! Ja mogę umrzeć! Matuchno, przenajświętsza, ja mogę umrzeć. Pochowajcie mnie w jamie!
1: Nie umieraj, krawie, co to będzie, jak ty umrzesz, nie umieraj, będziesz żył, odmówimy za ciebie różaniec specjalnie z Janem Wojtalą tutaj.
0: Różańczyk?
1: Różaniec, do Matki Boskiej Częstochowskiej, no.
0: To radio trzeba przemodlić, bo to jest zademonione całe.
1: No jest, jak najbardziej żyje.
0: Twoje to jest
1: zademonione.
0: Twoje to jest zademonione dopiero.
1: No ja mówię, no tak, no.
0: Moje to,
1: no
0: jest...
1: to jest tak zademonione, że ja pierdolę, nie? Tu już więcej demonów się nie zmieści. Tu jeszcze, wiesz, stoją w kolejce te demony i czekają, no ale już na razie miejsca nie ma, nie? Tak bardzo zademonione jest to radio.
0: Ja się zastanawiam, czy skarpetka Jana Pawła II by tu nie pomogła.
1: Ja myślę, że kalesony albo szlafmyca bardziej.
0: Spróbujcie kiedyś na próbę gdzieś tam przyłożyć do mikrofonu, macie jakąś skarpetkę Jana Pawła, czy tam kropelkę jakąś jego spod pachy, czy tam coś, no to przyłóżcie do mikrofonu. Może Dabliński zacznie tak harczeć, jak ci zademonieni.
1: No. Zacznie go wykręcać, żygać zacznie, ale czarną mazią.
0: Ale zobaczcie, jak Jan Wojtala wysłał świętego Bożego donata, gdzie tam było szczęść Boże, żeby Bozia czuwała.
1: A to nie był on.
0: To popatrzcie, jak Michał dostał furii wtedy, on piana na ustach. On. To jest znak zademonienia.
1: To nie był on. Powtarzam jeszcze raz, Jan Wojtala nie ma konta, donat był wysłany blikiem w ogóle. No chyba, że Jan Wojtala pierdolił, że nie ma konta w banku, bo on zawsze wysyłał tylko SMS-em. Ten donate, do którego się wkurwiłem, przed blikiem, a Jan Wojtala się do niego w ogóle przyznał, co jest najdziwniejsze. Ale twierdzi, że nie ma konta i on nie ma jak blikiem wysłać, tylko SMS-em. Także coś tu kurwa jest, ktoś tu wali w chuja, brzydko mówiąc.
0: Może Jan Wojtala...
1: No blikiem przyszedł.
0: Może,
1: blikiem.
0: Może to egzorcysta zadziałał w zmowie z Janem Wojtalą. Jan Wojtala poszedł do proboszcza, powiedział, że jest taki kanał, Projekt 28. Proszę pana, proszę księdza. I to trzeba by jakoś, bo to chyba zademonione jest, tak czy nie? Jak to jest?
1: Znaczy pan, jest,
0: ksiądz,
1: tak,
0: ksiądz, znaczy się ksiądz, oczywiście. Nie pan, tylko to się nie mówi pan, tylko się właśnie ksiądz mówi, to właśnie ja chciałem zapytać, czy ksiądz by mógł coś jakoś to tam tymi mocami egzorcyzmowymi jakoś tutaj, żeby to naprawić, tego, bo tego kolegę właśnie Michał się nazywa. No i tam się zgadali. Przyszedł ksiądz, tam wysłał donata na próbę, żeby sprawdzić, jak ty zareagujesz. I ty wtedy z ciebie wyszedł demon. Wtedy, co było pierwszą oznaką opętania. Już i teraz tak. Szykują się na ciebie teraz po prostu już.
1: Tak. No, ale nie, powiem ci, że to dziwne jest, bo Jan Wojtala się do tego donata nie by przyznał, przepraszam, u ciebie na audycji. A ja potem wszedłem i tak stwierdziłem, bo coś mi nie pasowało, no bo tam Jan Wojtala wysyłał po 12 zł, bo tam jakiś podatek czy coś takiego od tych SMS-ów jest, że tam nigdy nie ma takiej stałej kwoty, że tam wysyłasz dychę, nie? Tylko coś tam z podatkiem jeszcze jest związane. I on zawsze wysyłał po 12 i tamten donate przyszedł 10 zł. Ja sobie myślę, kurwa, sprawdzę, nie? Jeszcze, bo też tak do mnie tak dotarło, że może wiesz, tutaj biedny chłop, tak naprawdę, ja go obwiniłem tutaj niepotrzebnie, nie? I tak dalej, wiesz, tak mi się przykro trochę zrobiło i wszedłem na to Tipli i wchodzę, patrzę, a tam jest metoda płatności Bli. No ale żeby wysłać Blika, to trzeba mieć konto. A Jan Wojtala twierdzi, że nie ma konta bankowego. A do donata się przyznał w ogóle. Więc są dwie możliwości. Albo Jan Wojtala kłamie, bo przyznał się do donata, którego nie wysłał, albo jednak jebany ma konto. No chyba, że jest jeszcze jakaś inna możliwość, ale...
0: Albo to był taki jego chytry plan, żeby się przyznać, że to jego, bo potem zadzwonił, poprosił, żebyś mu oddał tego donata. No, więc...
1: no właśnie, no właśnie.
0: Cwaniaczek, no chciał dychę zahachmęcić, dychę chciał.
1: Ale to przemawia na korzyść teorii, że Jan Wojtala jednak jest trolem.
0: No nie wiem.
1: Tylko się jebnął w zeznaniach, brzydko mówiąc. Zamotał się, o.
0: Czy troll nosił czapkę?
1: Jak ktoś kłamie, chodzi o to, że jak ktoś kłamie, no to musi, wiesz, pamiętać, co później mówił, żeby sam sobie nie zaprzeczyć w sytuacji, kiedy zostanie skonfrontowany sam ze sobą swoim kłamstwem, nie? I może tu mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy Jan Wojtala pomimo swojego kłamstwa, może, mówię teoretycznie, żebyś tu Janie Wojtalo zaraz tutaj na mnie psów nie wieszał, że może Janie Wojtalo zostałeś skonfrontowany ze swoim kłamstwem i po prostu nie pamiętałeś, co mówiłeś wcześniej, nie? Czyli te twoje zadanie domowe, które jako perfekcyjny troll, które miałeś odrobić wzorowo, jednak gdzieś tam uchybiłeś, jednak gdzieś ci się tam ta nóżka podwinęła. Takie mam wrażenie. Dobra, kończymy krawiec, nie? W takim razie ja ci nie będę tu przedłużał i ten chuj w dupę, znaczy jebać tego, kto się za mnie podaje tutaj i sieje spustoszenie i ferment, bo w sumie nawet bym się nie zdziwił, że wiecie, że ktoś do mnie przychodzi i ma do mnie jakieś wąty, jak to mówią, bo myśli, że ten ktoś, kto zrobił jakieś bydło czy jakiś syf w moim imieniu, to jestem ja. Także jebać cię. Trolu podszywaczu. Chuj ci w dupę. Przepraszam, Nocne Radio to nie jest taki kanał, gdzie można tak zadzwonić na Skype i przyklinać. Dobra, to uciekam, już mnie nie ma. Dziękuję bardzo, pozdrowienia.
0: Pozdrowienia, hej. Cześć. Cześć. Jest taka piosenka zespołu Bonnie M. Wojtala, lala. Wojtala, lala. I taki murzyn tam tańcuje. Wywiasy robi, obertasy różne. Jakoś tak to szło. Dobra, słuchajcie, idę se. No, jako że nie zebrałem do tej stówy, zabrakło trochę, no to nie będzie audycji w piątek. Jutro nie będzie. W sobotę nie będzie, bo jest audycja Jacka, to nie śmiałbym tam wchodzić ze swoimi jakimiś smraklokami bez sensu zupełnie. Se posłucham za to z przyjemnością, no, będzie fajnie. W niedzielę myślę, że Ania może się pojawi, może z Gambolem. No. A w przyszłym tygodniu to nie wiem, bo mi się nie chce. W ogóle mi się już nie chce z wami gadać. Nie chce mi się z wami gadać. Biedaki. O. Co, $12 za serwer? Mam zapłacić? Czemu aż tyle? Po co ten serwer? Po co ja go trzymam w ogóle? Na chomiku jest, można sobie przecież pościągać. Prawie $13. No. To jest bardzo dużo pieniędzy. To jest 50 zł. Przecież wrzuciłem połowę. No właśnie, ale to połowę. A poza tym ciągle ty masz wrzucać, a inni co, się nie poczuwają? W ogóle? Co? Dobry wujek z Donbasu? O. Dobra, ja sobie tak odpocznę przy okazji. Posłucham sobie audycji Michała. Jednego Michała będę słuchał, potem drugiego Michała. Se posłucham, o. No. I wiecie, jak to jest. Jak tak się... To może się skończyć tak, że już się w ogóle nie pojawię. No. Druga połowa, jak jeszcze posiedzisz. To... Nie, to darujmy sobie lepiej. Po co to? Zatem do której ja mam siedzieć, przepraszam? Zaraz się jasno zacznie tu robić. Pamiętacie, co mówił ten poseł, jak on się nazywał? Matecki od mataczenia, tak? Matecki to mataczy. Ten, co chodził po dachach. No to mówił. O 3 rano to wschód słońca jest. To za 2 minuty wschód słońca. A żaden polityk z PiS by nie kłamał tak bezczelnie.

0: słychać trochę, że AI, nie? Taki charakterystyczny wokal. Nie czuć tu człowieka. Teraz wszyscy robią na tym suno te utworki. Już mi się przejadło trochę chyba. Robią te disco polo. Jakieś Martyniuko podobne, te swoje. Ale dobrze, dobrze, że ludzie coś tworzą. No. Przynajmniej, że się jeszcze komuś chce coś tworzyć. Jak ja zrobiłem takie serwisy robiłem, żeby sobie animacje tworzyć czy coś, to się nie chciało. Ale tutaj to jest takie tworzenie, że wpiszesz tekst, napiszesz tylko, że w stylu na przykład disco polo i pyk i się robi. No to nie trzeba dużo, nie? Ludzie są leniwi i muszą mieć takie generatory typu jest duży czerwony przycisk, a na tym przycisku jest napisane weź mi kurde coś zrób fajnego. I ktoś to klika i mu się robi coś losowo, coś takiego fajnego. No. Tak. Siebe Nacht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Brigadier. 5, 6, o ein Klecks, 7 Nacht, gute Nacht.
1: Sasza z Donapsu, 15 zł.
0: Dobra.
1: A masz na ten serwer, co by słuchacze byli zadowoleni?
0: No nie wiem, co powiedzieć. No, po prostu. No, dziękuję, no. Akurat jak włączyłem intro, już się żegnałem. No i muszę dotrzymać słowa teraz i powiedzieć, że będę w piątek, tak? No to dobra, no słowo się rzekło, nie? Jak obiecałem, że będę w ten piątek, jak wpłacicie 30 zł, no i jeden Sasza musiał tu wpłacić. Widzicie? Tak więc szanujcie Saszę, bo dzięki niemu będzie audycja w piątek. No i skurwiło się menelisko za 15 zł, no. Ale dobrze, akurat będę miał na kustosza albo na brewera, no. Dobrze jest. No dobra. To w takim razie miałem powiedzieć, że do usłyszenia się z wami kiedyś tam, jak mnie się zachce. Czyli nieprędko, no ale się pożegnam w takim razie do usłyszenia w piątek. Czyli jutro właściwie. No dobra, no. No dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że audycja się podobała. Jak się podobała, o, to proszę dołączyć do patronów. Pozdrawiam tu Tomisia, który dołączył. Więc mam już 4 patronów. No, co prawda inni mają po 100 albo po 200. Tam. Sobie, no, Piotr napierała, to tam 7 koła zbiera na patronie swoim. No, ja trochę mniej, ale... Cóż, no, a co do tego Macierewicza Boskiego, którego Jola nie uważa za żadnego szpiega, no, to ciekawe, czemu go przez długi czas finansował w PRL-u i się z nim kumplował donosiciel SBEK, patentowany, skazany przez sąd lustracyjny. I czemu, nawet jak to wyszło, to Macierewicz nie zerwał tych kontaktów? Czemu Kaczyński się spotykał z agentami FSB? Wtedy to KGB chyba jeszcze. Tak, KGB. i to takimi ważnymi, i do nich do domu przychodził, sobie gadali, pili se razem w mieszkaniu tego agenta KGBisty, gdzie wiadomo, że wszystko nagrywane i tak dalej. I ogólnie ci ludzie z PiS-u to mają takie ciągoty, że jacyś agenci, jacyś stalinowcy i tak dalej. No. Macierewicz skompromitował całą lustrację tak naprawdę. Wyszedł, narobił bigosu i dał jakby pretekst świetny do tego, żeby wszystkich wystraszył, obwieścił to, co można było po cichu i skutecznie zrobić. To on wyszedł, narobił hałasu, wszystkich ostrzegł, skompromitował, zrobił cyrk, powiedział, że prezydent jest agentem i ostatecznie nie zrobiliśmy tego, co Czesi na przykład, czyli dekomunizacji. I jaka cena za to? No, całe lata mieszania się służb do polityki i do biznesu i polityki do biznesu i służb do biznesu i polityki i służb do biznesu i biznesu i służb do polityki. No i różne tam ciekawe rzeczy. Smoleńska nie wyjaśnił, a tylko skompromitował ten temat, robiąc jakieś eksperymenty na puszkach i parówkach, szlając się z jakimś Harrym Potterem śmiesznym, wykopując trupy po 10 razy te same, gubiąc dowody ważne, nie oddając ich. No, to, że ujawniał naszych agentów, likwidując tam te wojskowe służby informacyjne, niby je reformując, tak? To i ujawniał agentów, którzy przeprowadzali operacje jeszcze, żeby tak, jak ktoś chce, to żeby mógł ich zabić na przykład. I pozbywając się ludzi utalentowanych, nie biorąc pod uwagę tego, że nigdzie na świecie nie robi się tak, że się takich agentów po prostu zwalnia i wypuszcza gdzieś w świat. Żeby, najlepiej, żeby sobie wyjechali na Białoruś i tam się zatrudnili, nie? Na przykład. Albo żeby przeszli do mafii, albo żeby potem haki sobie jakieś tam wzięli ze sobą i szantażowali polityków, nie? I żeby trzeba było od nowa szkolić.

pozbierał różne teczki, które tam znikały. Całą audycję o tym nagrałem. Znikały sobie ważne archiwa bezpowrotnie. Gdzieś ktoś je zabrał i mówi się, że to właśnie Antek. Antek zabrał i że ma bardzo ciekawe haki. Na Busia na przykład ma haki, nie? Buś. To nie jest imię kota Kaczyńskiego. To taka operacja służb, która miała zbadać tego człowieka, sprawdzić, dlaczego on tak się z agentami kontaktuje na przykład i czy jest faktycznie tym gejem i czy lubi młodych chłopców i czy mu dostarczają tych młodych chłopców. Takie tam rzeczy. No to jak się ma takie informacje na wyłączność, najlepiej jeszcze różne dokumenciki, no to można zostać nawet ministrem obrony i nikt cię nie ruszy, nikt cię za nic nie rozliczy. I możesz tak robić dziwnym trafem, że zawsze będzie pomyśli Rosji wszystko, co zrobisz na korzyść. Właściwie wszystko, co robił Macierewicz, zawsze było na korzyść Rosji. Nie wiem, ten raport z likwidacji WSI, to jeszcze zanim go w Polsce opublikowano, to on już go na ruski przetłumaczył. Nie wiem, trzeba być jakimś, przepraszam, że tak powiem, niepełnosprawnym umysłowo, żeby tego wszystkiego nie widzieć, negować. To co miałby jeszcze zrobić, kurwa, nie wiem. Odśpiewać międzynarodówkę i Putina pocałować i Putinowi zrobić gałę, czy nie wiem, wystrać się na polską flagę, czy co jeszcze miałby zrobić, żeby go ludzie... Z nim jest chyba tak jak trochę, wiecie, u wyznawców PiS to jest często tak jak u kibiców, nie? Albo jak w mafii, że co by nie robili, to zawsze tak jak się księdza broni. Ksiądz tam molestował, pedofil, coś, a tu święty człowiek, zostawcie go. No to też tak będą zaparte do usranej śmierci go różni ludzie bronić. No. Bo on jest nasz. Bo to jest dobry człowiek, patriota. To jest z PiS-u. A Tusk lepszy, tak? Jeszcze ja rozumiem jakieś stare baby z demencją i dziadów jakichś niepełnosprytnych, ale Jola to nie jest głupia kobieta, wręcz przeciwnie. Ona jest całkiem inteligentna, ma wiedzę też na różne tematy i kontaktuje, wszystko rozumie, nie? I da się z nią normalnie porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. No i dlaczego ona broni tego Macierewicza na przykład? Ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi? Może faktycznie jest jakąś agentką. Agentka Jola na przykład, nie wiem. Może oni są w zmowie jakieś, nie wiem.

i tak w zasadzie nie mamy żadnych rządzących, żadnych partii, chyba za bardzo takich, które by faktycznie jakoś służyły Polsce, nie? Tylko zawsze to są czyjeś interesy. Albo niemieckie, albo rosyjskie, albo ktoś robi laskę Unii, albo Niemcom, albo Ruską. Zawsze są ważniejsze czyjeś interesy. Polak może zdechnąć. Albo Watykan, najważniejszy, nie? Coś tam teraz Ordo Iuris nawywijało, kurczę, tylko nie pamiętam co. O, a tu ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich z panem Gawłem, z panem Pawłem i z panem Gawłem. Za Ziemkiewicza się teraz wzięli, bo też coś powiedział.

Jan Piński, rozmowa z Niesiołowskim. Ewy Lipki i jakichś tam Czosnków to już przestałem w ogóle słuchać, bo oni tam się sobą tylko zajmują. To są całe godziny gadania o sobie, oni o sobie samych tam gadają. A co ten powiedział? Przecież ty mówiłeś, a przecież to nie ja mówiłem, tylko ty mówiłeś, że on jest głupi. Nie, bo on jest głupi. A co, a nie jest głupi? I takie rozmowy są cały czas. To jest gdzieś na poziomie, nie wiem, przedszkola się zrobiło. Oj, Ewa, dałaś się wciągnąć w takie rzeczy. Naprawdę. To jest tragedia. Upadek człowieka.

Abre. No to żegnam się z Państwem w takim razie. Trzymajcie się tam, cholera jasna, w jakiś sposób. Pa, pa, hej.

0: Cześć wszystkim. Witam, o zdrowie pytam. Krawiec przy mikrofonie. I postanowiłem razem z wami dziś o tej nietypowej porze zastanowić się właśnie nad tym, dlaczego street food w Polsce jest tak marny. Oczywiście ktoś może się nie zgodzić i może znajdą się tacy szaleńcy, którzy powiedzą, że nie, street food w Polsce to jest klasa i jest tego dużo i obfite dania i jeszcze tanio. Cześć Arwial, cześć. Dzień dobry. Dobro choranku, czy jak tam się witają Ukraińcy. A, no właśnie, tak sobie siedzę i powoli robię się głodny. I przyjdzie chyba znowu podsmażyć kurczaka, wlać sos ze słoika i spałaszować to chemiczne, pyszne danie. A mogłoby być tak pięknie, mógłbym sobie wyjść teraz gdzieś na powietrze i spotkać na przykład pana z takim charakterystycznym amerykańskim wózkiem i kupić sobie dobrego, porządnego hot doga z jakimś fajnym sosem i sobie go spałaszować. No mogę kupić przyzwoitego hot doga, akurat mam ten komfort, bo sieć Kurcze Pieczone ma tutaj swoją budkę. Franczyzowa sieć Kurcze Pieczone. Całkiem niezła akurat. Te dania z kurczaka mają naprawdę dobre. Dobre kurczaczki, dobre rzeczy, ale mało i trochę już nudzi mi się to. Nudzą mi się kebaby, nudzi mi się pizza. Czemu tak dużo tego w Polsce jest? Tych kebabowni. Kebabownia przy kebabowni, nie? Tak jakby nie można było jakichś pierożków sprzedawać czy innych wymyślnych dań. A co sobie na YouTubie dla rozruszania kubków smakowych włączę jakieś nagranko, takie, gdzie pokazują, jak Azjaci różni, Japonia, Chiny, Tajwan, jak tam się przygotowuje różne ciekawe dania, no to ślinka cieknie, no i zjadłoby się coś takiego dobrego. I nie ukrywam, że miałbym smaka na przykład na taki ramen, żeby sobie kupić. Oczywiście mówię cały czas o jedzeniu takim na kieszeń przeciętnego Kowalskiego czy Jabłonowskiego. Popularne nazwisko, Jabłonowski. No raczej Jabłoński niż Jabłonowski, ale prawie to samo. Kowalski czy Jabłonowski, no to zjadłby sobie coś takiego fajnego, niedrogiego, takiego za kilkanaście złotych. Mówię o daniu za kilkanaście złotych, chociaż coraz ciężej. Zestaw pół kurczaka, surówki, frytki, no to już jest 23 złote. 23 złote. Jeszcze niedawno było 19. A zanosi się na kolejne podwyżki. Może to jest przyczyna tego... Na pewno tych przyczyn jest kilka. Tego, że nasz street food jest taki marny. Nie tak dawno temu jeszcze tutaj przyjeżdżał co jakiś czas pan, który serwował właśnie ze swojego samochodu świetne frytki, robione samodzielnie. Frytki na różne sposoby. I to mogły być nawet frytki, do których dodawał trochę mięsa mielonego, albo frytki takie vinaigre po irlandzku. W Anglii chyba też jedzą takie frytki. Właśnie, chociaż vinaigre kojarzy mi się ten smak z Irlandią. Zdecydowanie. No ale wiadomo, że jest to też popularne danie wśród Angolii. Cześć, Luke Roy. Witam cię. Zaczynam ślinkę przełykać. Chyba sam siebie tutaj... jakoś tym rozmawianiem o jedzeniu pobudziłem kubki smakowe sobie. No, może koszt prowadzenia takiej działalności jest taki, że po prostu nie opłaca się. Jest to ciężkie, aby się wielu osobom chciało, nie? Zatrudnić kogoś, zainwestować w to wszystko. A może powodem są upodobania Polaków, którzy zasmakowali w tych różnych takich właśnie daniach typu kebab, knysza, hot dog, hamburger, no bo to jest. Mogę sobie pójść i kupić hamburgera, tylko ile można hamburgera pałaszować, no ludzie. O, cześć Kasia, cześć. Co Kasia myślisz, czemu w Polsce jedzenie uliczne jest takie mizerne? Czemu te dania są tak mało obfite, czemu tak mało jest tych punktów? Zauważyłem, że w dużych miastach jest jakby mniej, nie? A w małych miejscowościach, też taki malutki research zrobiłem przed audycją, patrzę tutaj sobie na Facebooka Street Food Polska i nie ma w ogóle dużego zainteresowania chyba. Mało komentarzy, jakieś zdjęcie zupy, rachunek jakiś, z którego wynika, że ktoś tam znalazł gdzieś tam znalazł tanio w miarę. Tak się zastanawiam, czy ktoś, kto powiedzmy otwiera sobie food trucka i niekoniecznie chce jechać na jakiś festiwal, niekoniecznie jakaś specjalna okazja, tylko chce po prostu tego sprzedać dużo. Chce sprzedać dużo, chce zarobić i się utrzymać, no, z tego i żeby to działało, to czy są takie szanse, nie? Opłacić ZUS, gaz, wszystko, no bo wiadomo, dużo, dużo idzie gazu. No i powiedzmy, że ktoś wymyśla sobie jakieś takie nietypowe dania. Powiedzmy, ktoś sprzedaje kanapeczki przeróżnego typu. Różne kanapki można sobie zamówić. Oczywiście prowadzenie takiego interesu zwykle wygląda tak, że przychodzi się dużo wcześniej i się to wszystko szykuje. Czyli powiedzmy, no trzeba. To nie jest prosty biznes, bo wypadałoby też, aby to było długo otwarte. Czyli przychodzimy o tej 6 rano i zaczynamy robić, tak jak Azjaci, nie? Gotują makaron, siekają warzywa, gotują mięso i potem z tego wszystkiego powstaje ten smakowity ramen, ta pyszna zupa. Trzeba ugotować jajka, bardzo wiele rzeczy trzeba zrobić. Albo jak się prowadzi taką jakby piekarenkę, że są różne bułeczki, ciasteczka, zawiasy. No oni to chyba z Ciągiem kiedyś gadałem o tym i on mówił, że jemu to tak średnio pasuje. Znaczy nie pamiętam, czy to był Ciąg, ale chyba tak, bo z nim dużo o jedzeniu gadaliśmy. Że jemu jakoś nie podoba się ta kuchnia, gdzie wszystko jest smażone na głębokim tłuszczu. O, Gumball, a któż to się pojawił? Syn marnotrawny wrócił radiowy. Witam Gumballa.
1: No witam. No dzwonię właśnie, bo była audycja wcześniej, to minęłem ją, a teraz dzwonię, chociaż na szybko, bo za godzinę muszę spieprzać do tego Dino.
0: O, już? Tak. Ale co, to pierwszy dzień w pracy, tak, czy już tak. Pierwszy dzień?
1: No tak, pierwszy dzień. Ja w zasadzie powiem ci, co będzie, jak mnie wypieprzą. Nie wypieprzą, jak będą chcieli ze mną współpracować, to też fajnie. Wiem tyle, że na razie zostałem rzucony na market, w którym nie będę uczyć przez przynajmniej tydzień. Bo nowy market już mają otwierać, ten, który mam pracować docelowo, czyli ten lepszy, bo jest blisko mnie. Dojazd mam, więc w sumie nie jest źle, jadę tam z jedną osobą. No, najwyżej będzie śmiesznie, ale ja tu chciałem do fast fooda, bo co to za narzekanie na fast fooda w Polsce? Ja uważam, że całkiem dobre mamy fast foody, nawet lepsze niż w kraju, gdzie one przecież królują, w USA. Ja uważam, że nasze są lepsze, zdrowsze i w ogóle super fajnie.
0: No, ale ja bardziej mówię o street food, czyli wiesz, o czymś takim, że masz na powietrzu na przykład jakieś takie stoisko, gdzie przygotowują wszystko. Zwyczajni ludzie, nie żadna sieciówka, nie żaden Max Ratch, czy KF Sheet, czy inny Burdel King, tylko no właśnie normalni obywatele coś sobie tam szykują dla innych swoich ziomeczków, nie?
1: Tylko miks ogólnie całym street foodem jest taki, że to w większości przenosi się na fast food, jeśli się udaje, a te, które nie udają się, to raczej szybko umierają. No i raczej zostają tym street foodem do końca i po prostu serwują słabą jakość. Tak na przykład, kurczę, teraz muszę sobie przypomnieć tą markę burgerów we Wrocławiu. Oni robią takie burgerki, ale typowo na miejscu, czyli masz mielone mięso, tam wszystko ładnie. Znaczy oni chyba nawet mielą sami to mięso, robią ci tam wszystko. I to na początku był street food, a potem przeszło to do galerii, już tam nawet jakąś otwierają swoją placówkę. I wiesz, no to raczej jedno do drugiego raczej dochodzi, a te, które zostają street foodem, no to albo jakaś nisza bardzo taka, że ktoś nie chce się rozwijać, albo po prostu no już jest śmierć naturalna i raczej gdzieś ta jakość będzie słabnąć, a raczej to drugie będzie w większości, więc uważam dlatego street food pewnie jest taki, a nie inny w Polsce.
0: No nie wiem, czy się zgodzić z tobą, że każdy street food jest skazany na to, że się potem sieciówką nagle stanie, bo tak nie widzę, żeby na przykład bar u Witka we Wrocławiu, gdzie legendarne tościki pyszne robią, właśnie coś takiego mam na myśli, nie? Żeby to nagle się sieciówką stało, ale jest bardzo popularne. Nie wydaje mi się, żeby też ci wszyscy Azjaci, którzy szykują te różne bułeczki tam z mięsem, smażone jakieś rybki, coś, to żeby oni się nagle w sieciówki zamieniali, nie? Jak im dobrze interes idzie. Raczej chyba im ani na tym nie zależy, ani nie ma takiej możliwości za bardzo, bo tych
1: Czyli
0: różnych.
1: miernie idzie interes, czyli jednak idą w dół, bo ostatecznie ten, kto się nie rozwija, ten będzie kończył na bruku, bo tak działa kapitalizm. No chyba, i tu mówię wyjątkowo, że to jest jakaś specjalna knajpa, w której jest kurwa wyjątkowo zajebiste jedzenie, no i ona sama na siebie zarobi tym, że po prostu jakość jest taka, że no już nie ma w ogóle konkurencji.
0: Kasia, chyba tutaj z tego co czytam, wnioskuję, że nie przepada w ogóle tak za jedzeniem, nie jest to dla niej ważne, ale jak już to na przykład zapiekanki. No tak, zapiekanki to jest taki polski właśnie fast food, street food, coś takiego naszego, te zapiekanki, tak. Jeśli już to można by coś wskazać, to zapiekanki, ale ja bym widział jakieś takie bardziej pierożki, kanapeczki, coś zupełnie. Nieściągniętego, no ile tych burgerów można żreć? No ludzie, burger jest fajnie pomyślanym jedzeniem, jasne, no ale co za dużo, to i świnia nie chce. A Gumball, no ty tak stawiasz sprawę, jakby celem każdego było stworzenie sieciówki, sprzedanie tego i gdzieś
1: Nie,
0: tam
1: nie
0: komuś
1: sprzedanie. Właśnie
0: rozwinięcie się,
1: sprzedaż
0: no dobra.
1: to jest inna
0: No
1: rzecz.
0: dobra, rozwinięcie się, ale. Ja tak jakoś tego nie widzę. Może, wiesz, jak ja bym na przykład prowadził sobie jakąś małą taką knajpkę, do której przychodzą ludzie, czy sprzedawał coś tam na ulicy, to niekoniecznie by mi chodziło po głowie, że ja muszę dojść do tego, żeby to rozwijać, tworzyć nowe punkty.
1: Okej, ale inni się rozwijają, wiesz o tym, nie? I inni zniszczą ciebie, po prostu.
0: Nie widzę za bardzo, znaczy to jest dziwna sytuacja, bo gdybym otworzył coś takiego tu w Środzie Śląskiej, na przykład wspomniane kanapeczki różne, nie? Taki, jak to się nazywa, takeaway, gdzie te kanapki sprzedają? To jest.
1: Coś w tym stylu, no to raczej takie właśnie, ale to takie raczej saby czy typowe tosty?
0: Powiedzmy, że takie nasze bardziej polskie kanapki, czyli białe pieczywo, jakieś bułki,
1: No, to tosty bardziej,
0: ale
1: takie
0: takie,
1: tostowe
0: no
1: bardziej.
0: nie tostowe właśnie. No
1: Ale
0: właśnie nie
1: nie, ja nie
0: tostowe.
1: mówię, że tostowe takie na grillu, tylko taki typ pieczywa raczej, no takie raczej typu tost, no bo nie widzę, żebyś robił to na kajzerkach, nie?
0: A czemu nie?
1: Raczej, pomimo że je się u nas kajzerki, to w szybkim tak ruchu to raczej preferuje się jeść tosty, bo one zwykle, te przynajmniej, które tam robisz, to oni nawet nawilżają je, żeby się szybko jadło, a kajzerkę, no dosyć ciężko się je.
0: Ale ty jesteś straszny, ty już myślisz tu, żeby nawilżać, żeby szybciej zjadł i kupił następne. Ty jesteś jakiś wściekły kapitalista wstrętny. Prywaciarz. Ty właśnie. Gamble to jest taki wstrętny prywaciarz, taki jak go PiS maluje. To jest taki prywaciarz. On by już tu nawilżył, sprzedał, rozwinął, w sieciówkę zamienił. A gdzie jakaś pasja, gdzie chęć dostarczania ludziom fajnej szamy? Właśnie, no a wiesz.
1: Ale wiesz, gdyby ludzie tego nie chcieli, no to by nie było takiego demandu na to, nie? No to wiesz. To jest ważne, że ludzie chcą szybkiego jedzenia. Jeżeli chcieliby czegoś jakościowego, no to by szli na jakość. I rzeczywiście jakość też może się wybronić, tylko żeby jakość się wybroniła, to ty kurwa musisz być wybitny w czymś, bo jeżeli zrobisz jakąś placówkę, fakt, ona na początku będzie działać, nie? Środa Śląska mała, czy tam średnia i nie ma takich miejsc, no to spoko, ale ktoś powie, kurde, no ten to udało mi się, to ja zrobię drugą. No i ten zrobi budę drugą i nagle zacznie z tobą konkurować i stwierdzi, dobra, to ja zrobię tak, żeby ludzie bardziej byli zainteresowani i w końcu pojawi się trzecia buda, no i ty będziesz jedyny, który będzie stawiał nadal na jakość, taką maksymalną, przy jeszcze powiedzmy cenach. No i w pewnym momencie albo nie będzie ci się spinał budżet, albo ludzie nie będą do ciebie przychodzić, bo będzie za drogo, albo po prostu twoja jakość spadnie. No coś, jeżeli nie będziesz się rozwijał, no to po prostu coś ci, po prostu konkurencja cię wygrzmoci, no i tyle.
0: Ale to, co mówisz, miałoby sens w sytuacji, jakbym widział, że faktycznie jest jakiś pęd do zakładania, czy to jakiś stoisk, budek, knajpek,
1: no bo nie
0: a w środzie
1: ma pędu,
0: nie to... ma, to co? I nagle ja bym tu zaczął jakieś pierogi na przykład serwować i wszystkich by nagle tchnęło, tak, żeby ze mną konkurować, tak, i powstałoby pięć zaraz obok, tak? To jakieś
1: tak,
0: czary.
1: Jeżeli twój biznes byłby tym czymś, czego brakuje w Środzie Śląskiej, to tak. Ale jeżeli nie jesteś tym czymś, to po prostu zbankrutujesz i tak, no bo nie będziesz wystarczająco dochodowy, żeby po prostu ten biznes miał sens. Wiem, bo widziałem już takie budy, które otwierały się i no tam sprzedawały kanapki, nawet były ok, jakieś inne rzeczy, zamykały się, no bo no nie ma dochodu. A były miejsca, na przykład jak McDonald's w mojej miejscowości, nagle jebnęło. No bo fast food, kurde, i tam nikt w zasadzie nie chodził na fast foody, bo taka odrębna część miasta i nagle budują drugiego fast fooda, tutaj jeszcze jakaś inny gościu próbuje walczyć, jakiś trzeci, czwarty i nie tylko McDonald's, bo też jakieś tosty kiedyś u nas robili, to była taka bardzo popularne miejsce. No ale przez to, że było popularne, no tak ktoś sobie myśli, dobra, to ja będę sprzedawał teraz też coś tutaj. I robi kebaba i nagle wszyscy zaczęli na tego kebaba iść. I te tosty legendarne w moim mieście nagle stały się kiczem, pomimo, że nadal były jakościowe, bo za drogie, bo ten i tamten i bankrutują. I ja widzę takie rzeczy. To nie jest coś, co ja sobie wyciągam z palca, tylko po prostu widzę, jak działa rynek wolny i niestety to też jest trochę chujowe, ja nie mówię, że to jest dobre, no po prostu tak jest, a nie inaczej. Są wyjątki, ale to są wyjątki od reguły.
0: Czemu w takim razie, jak sobie patrzę na te, gdzieś na nagraniach, na takie wielkie skupiska właśnie u Azjatów to jest, że są całe skupiska różnych takich punktów, gdzie ten serwuje to, ten tamto, tylko że każdy ma troszkę coś innego. Czyli albo jakoś się potrafią dogadywać, albo mają w sobie, może są bardziej, nie chcę powiedzieć innowacyjni, bo to chyba nie jest to słowo, które tu pasuje najlepiej. Szukam słowa. No po prostu nie patrzą, że sąsiad sprzedaje coś i robi to samo, bo mu to idzie, tylko sobie wymyśla, a to ja będę sobie robił jakieś inne przysmaki. I tych przysmaków, dlatego tam jest tyle różnych do wyboru na takim targowisku i nikt nikomu nie wchodzi w drogę i jakoś to hula. A może też u nas po prostu koszt prowadzenia takiej działalności, ZUS, podatki, wszystko, ceny wszystkiego są takie, że to po prostu bardzo ciężko spiąć, tak po prostu, nie? I różne te rzeczy się składają. Wiesz, w tobie też zauważyłem brak jakiegoś takiego pomysłu, brak takiego pozytywnego myślenia. Czemu ty chcesz jakieś na chlebie tostowym, syfiastym sprzedawać, skoro w Polsce żyjemy i mamy słynne na świat pieczywo fajne? Czemu tego nie wykorzystać?
1: Tylko myślałem, że we Włoszech mają słynne na świat.
0: Chodzi o to, że nasze pieczywo też jest uważane za bardzo dobre. I tak, wiesz, i wiele razy słyszałem, że ktoś tu przyjeżdża do Polski i zachwyca się, że ale macie dobry chleb, ale macie dobre bułki, a ty byś sprzedawał syfiasty chleb tostowy chemiczny, taki jak w Irlandii mają te kanapki swoje, nie? Wszystko na tostowym.
1: Nie, skąd ty wyciągnąłeś taką rzecz, nie? Jeżeli ja bym podchodził do biznesu, robiłbym to naturalnie, robiłbym pieczywo na miejscu. Tak jak na przykład Subway robi pieczywo na miejscu. Wszystko na miejscu po to, żeby to było świeże jedzenie, a mokre po prostu, mokre pieczywo raczej dużo ludzi lubi, ale niektórzy lubią na przykład chrupkie, to też nie ma problemu. Spoko, jest sobie chrupkie, też jest spoko. To wszystko jest w zależności od tego, kto jak lubi i dlatego też trzeba mieć jakąś różnorodność. A wracając do, bo mówi street foody, na przykład w Korei Południowej, bo pewnie o to ci chodzi, te street foody, no to zauważ, że oni bardzo mocno ze sobą konkurują w innych aspektach. Mówimy tutaj cena, bo to są horrendalnie niskie ceny za produkty, które jak widzisz tam, to po prostu byś chciał pierdolić od razu, a w Polsce to byś, nie wiem, 25 zł musiał za to zapłacić, u nich tak pewnie z 15, może dychę. I z połowa ceny tego, co byś zapłacił w Polsce, czasem nawet mniej, i po prostu to się opłaca ludziom, tego kupują. No a druga rzecz, konkurują na zasadzie szybkości. Widzisz, jak oni tam mają to ogarnięte metody, tutaj wszystko, myk, myk, myk. Myślisz, że Polak, no sorry, powiem wprost, znajdź mi Polaka, który by chciał tak pracować, że tu by cię zapierdalał cały czas i cały czas tak, wiesz, musiał przy czymś majstrować przez 8 godzin, nie mając zbytnio czasu nawet na przerwę. No, no znajdź mi tego Polaka. Koreańczycy, no, co już wprawieni w taką pracę.
0: No to na pewno też. Tu się zgodzę, tak. Taka mechaniczna, szybka, bardzo systematyczna, systemowa wręcz praca, to nie tutaj, to nie pod tą szerokością geograficzną, tak. Niestety. A Klawo pisze, że u niego we Francji są fajne stoiska street foodowe, ale tylko podczas sobotniego targu. Tak, u nas też jest taki właśnie klimat, że na jakichś imprezach, na festynach to można znaleźć, tak, całkiem niezły street food. Oczywiście też będą to burgery. Nie wiem, brakuje mi. Wiesz co, oglądałem sobie jakoś tak z miesiąc temu stawiam na Tolka Banana, taki bardzo stary polski film i tam było pokazane, że na targowisku jakaś pani w garze sprzedaje zupę, którą po prostu ugotowała w domu. Ciekawe, czy teraz coś takiego w ogóle byłoby możliwe, że gotujesz sobie w domu w garze jakąś zupę i wlewasz ludziom do miseczek.
1: Sanepid cię rozpierdoli.
0: No to mamy kolejną chyba przyczynę tego, że jest no, tak, jak jest.
1: Słuchaj, sanepid, podatki, ZUS, to wszystko jest problemem. Powiem jak Korwin. Trochę chamsko, ale mi się marzy, kurwa, żebyś mógł sobie wyjść. No, to jest trochę kontrowersyjne, ale mógł, kurwa, sobie sprzedawać te hot dogi, wyjebane, tam podatki płacisz tylko standardowe, czyli każdy płaci tyle samo i sobie sprzedajesz te hot dogi, wyjebane masz wszystkie opcje typu ZUS, KRUS, chuj.
0: To znaczy nie, słuchaj, opodatkować to na miarę tego człowieka, czyli od każdej sprzedanej zupki, czy tam, czy jakiegoś dania, coś tam oddajesz państwu, ale tak, żeby cię nie zadusić, nie? Tak po prostu po ludzku.
1: Ale to wiesz jak jest.
0: No bo jaką ma państwo alternatywę, że ty w ogóle tego nie zrobisz?
1: Każdego, żeby opodatkować po prostu.
0: Nie, ale słuchaj, ale nie, no państwo ma dwie w zasadzie tylko opcje. Albo cię z góry opodatkować tak, że ty po prostu tego nie zrobisz i wtedy i państwo wtedy nie ma nic, albo zrobić ci takie warunki do tej pracy, do sprzedawania, żeby ci to jako tako działało. I to są jedyne dwie opcje. A u nas państwo, kapitan państwo, to jest taki pies ogrodnika. Znaczy taki,
1: jesteś taki, pewien, że nic nie mają?
0: Taki inny trochę. Znaczy, no słuchaj, jak w ogóle masz takie warunki, że ci się nie kalkuluje, to w ogóle tego nie zrobisz.
1: Ale pomyśl tak jeszcze.
0: I co wtedy państwo ma?
1: Tego nic nie mają, bo...
0: No ma rzesze bezrobotnych, których może potem przekupywać na przykład jakimiś socjalami.
1: Nie, to tam walić. To jest wiadomo, efekt uboczny. Ale dlaczego takie rzeczy się dzieją? To jest oczywiście teoria spiskowa. Nie mam na to dowodów, ale uważam, że tak pewnie jest. duże korpo, które już jest wbite w ziemię, ma pieniądze na podateczki, ma inne rzeczy. Zresztą korpo dostanie ładny upust albo wypierdoli do raju podatkowego. Ono tam mówi: ej, siema Kaczyński, ja tu mam do ciebie, wiesz, tak pod stołem, na przykład miliard tam albo chuj wie co, jakiś hajsik, nie? Ty weź tutaj upodatkuj tych małych, tych pizdryków, nie? Żeby oni w ogóle biznesów nie zakładali, żeby w ogóle nawet konkurencji nam nie robili, wiesz? Będzie zajebiście, ty masz tu kasę, nie? Tam będzie tyle, co by
0: A może,
1: zapodatki
0: a
1: ci
0: to
1: zapłacili.
0: może coś być na rzeczy, faktycznie to, co mówisz. Tworzenie takich warunków, żeby ten McDonald's, bo tych McDonald'sów jest całkiem sporo, tych różnych znanych sieci. No i jakby tak stali sobie gdzieś w pobliżu, kilkaset metrów dalej, ktoś by stał i hot dogi sprzedawał, albo jakieś burgery dobre, no to by im spadły dochody. Czyli tworzy się takie warunki, żeby ten największy, ten duży, żeby nikt mu nie przeszkadzał, tak? I żeby
1: No
0: na
1: tak.
0: nim, żeby na nim więcej zarabiać. Czyli znów mamy sytuację, w której państwo się zupełnie o nas nie dba i nie jest dla obywateli, tylko jest ewentualnie dla korporacji, nie?
1: No to tak PiS w sumie w tą stronę chce iść i lewica. Lewica wprost mówi, tam nie wiem, cholera, bo teraz nie chcę mówić, kto to powiedział, ale jedna osoba powiedziała z lewicy, żeby po prostu już nie skupiać się na tych bieda firmach w ogóle i tylko na tych, wiesz, dobrze zarabiających, wiesz, korporacjach. To oni chcą już korporacjonizm, który jest tragiczny. Uważam, że wolny rynek jest świetny, a korporacjonizm jest ferendalny. Dlaczego? Bo korporacjonizm to opiera się tak naprawdę na przekupstwach, bo do tego by nie doszło w wolnym rynku, który nie jest przekupywany.
0: Jola, twierdzi, że cały zachodni świat jest skażony właśnie tym zjawiskiem, że się dba właśnie o sieciówki, bardziej o franczyzy, o różne korporacje typu McDonald's, a zwykłego obywatela się gdzieś tam spycha na margines i zwykły obywatel, tak, my jesteśmy chyba skazani na to, że coraz bardziej będzie nam się robiło pod górę. Może właśnie wszystkie te sanepidy, te tworzenie tych takich zupełnie nieprzystępnych warunków dla zwykłego człowieka do prowadzenia działalności, wszystko jest po to, żeby ostatecznie nas zachęcić do jakiegoś dochodu gwarantowanego, przekupić nas czymś, znaczy zobowiązać nas w tym samym do posłuszeństwa, bo to będzie oowarowane jakoś, żebyś dostał ten dochód gwarantowany i mógł sobie nic nie robić i pasożytować spokojnie i głosować na tego, co trzeba, no to musisz się zgodzić na pewne warunki, a rozwijać się będą właśnie korporacje, sieciówki, franczyzy. Straszne to jest, straszny świat. To taki świat jakiś cyberpunkowo-Blade Runnerowo-chujowy. A ja bym wolał takiego świata, gdzie jakaś pani sprzedaje dobre pierożki sobie, ja sobie idę, kupuję, ile można żreć te kebaby, inny syf. No kurczę, często wolałbym sobie ogórkową na przykład dobrą zjeść, siąść sobie przy jakimś fajnym, przy fajnym stoliku, z kimś sobie pogawędzić, zjeść tą zupkę, tylko że nie wiem, może ktoś nam też wbił do głowy, że to jest takie wieśniactwo, nie? Co będziesz zupę jakoś jadł, tak możesz pysznego burgera od maty,
1: Jestem
0: od sraty
1: wieśniakiem.
0: taty maty zjeść. Nowy zestaw maty taty sraty taty. No
1: To
0: to...
1: normalne.
0: Co?
1: Normalne jest takie myślenie u młodych. Ja sam jestem pokoleniu młodych, a tak nie myślę, ale widzę ludzi, bo ja jestem pokoleniem Twittera trochę i social mediów typu 200 znaków, 240 znaków, czyli nie myśl, nie mów, co myślisz, nie wgłębiaj się w to, co myślisz, po prostu coś pisz, nawet głupoty. No i większość ludzi traktuje jedzenie typu w domu albo jakiś ten, że to jest wieśniactwo, tak jak ty mówisz, ale ja uważam, że większym wieśniactwem jest po prostu to, że wpierdalasz cały czas. Idziesz do maka tam z kumplami, kurwa, robisz jakiś rozpierdol. Już widziałem takie opcje. Tam puszczasz muzykę na max i oni to uważają za super tam zajebiste. Wpierdalają dwa cheeseburgery, bo nie mają więcej pieniędzy. No to nie będę ich za to atakował, ale no mówię, ja uważam, że jak ja sobie pójdę na jakiś pyszny obiadek w Barze Mlecznym albo jakiejś małej restauracji, No to jest spoko sprawa i żadne wieśniactwo. Jak ktoś mówi, że wieśniactwo, to raczej zazdrości. I tyle.
0: Dobra, Gumball, to leci do tej roboty. Mam nadzieję, że coś nam potem opowiesz, kurczę, o swoich przygodach w nowej pracy. Co?
1: O nerwosolu. Dobra, mam nadzieję, że nie. Dobra, cześć, trzymaj się.
0: A czy co, mam nadzieję, że nam nie opowiesz? To znaczy, masz
1: nie,
0: nadzieję,
1: nie,
0: że...
1: Nie, nie, nie, ja opowiem na pewno, ale mam nadzieję, że nie będę mówił o tym, jak jestem wkurwiony cały czas.
0: Aha. Nie, no słuchaj, dobra. Weź tam się przyłóż trochę, wiesz, to może być całkiem spoko robótka i jakieś doświadczenie życiowe i do portfolio coś od razu. Ja myślę, że warto się przyłożyć. Stary, no a czemu nie? A co? To jest
1: no,
0: ciekawa
1: sorry,
0: rzecz.
1: Ja nie traktuję tego jako pracę, którą będę się szczycił, tylko jakieś momentowa sytuacja, no chwilowa sytuacja.
0: Źle myślisz,
1: ale...
0: chłopie. Źle myślisz, naprawdę, bo dla wielu pracodawców, jak zobaczą, że ty i małeś się też takiej roboty, to pomyślą sobie, kurczę, jest chłop taki, który, wiesz, bierze się z życiem za bary, żadnej pracy się nie boi, nie będzie mi przez to kręcił nosem tutaj, to może być bardzo, może to dla ciebie jest śmieszne, ale ja wiem, że tak jest, wiesz, że pracodawcy często szanują takie osoby, które, jak to się mówi, pracowały przy zmywaku, czy w sklepie, czy coś, bo widzą, że to jest normalny człowiek, a nie jakieś muchy w nosie, czy coś takiego, wiesz, o co chodzi, nie?
1: Mógłbym ci przy następnym razie wytłumaczyć, dlaczego to jest problem pracodawcy, a nie pracownika, ale teraz w sumie nie mam czasu, więc zostawię z tym przemyśleniem ciebie, może sam nie wgłębisz się, a ja po prostu się zwijam, także na razie cześć i czołem.
0: No, cześć czołem. Kluski z rosołem. W którejś z poprzednich audycji pytał się jakiś słuchacz, przepraszam, nie pamiętam, jak tam z tym odwołaniem się od... znaczy, jak z ubieganiem się o zwrot pieniędzy za Gale Prime. No... Zgłosiłem i czekam. Zobaczymy, czy oddadzą. Mało tego, zgłosiłem też po raz pierwszy... zgłosiłem się o zwrot kasy za grę kupioną na Steamie, bo mi się zwyczajnie nie spodobała ta gra. I też czekam. Zobaczymy, jak to wygląda właśnie ze zwrotem za grę. No, kupiłem sobie za 50 zł Stardew Valley. Wydawało mi się, że jest to fajna gra, to bo tam sobie można ogródek uprawiać, jakieś surowce tam rozwijać się, chatę sobie rozbudowywać, a to wszystko się okazało tak nużące, tak nudne i mało satysfakcjonujące, że po prostu... Takie dałem też uzasadnienie, że ta gra jest po prostu nudna i kiepska. I tyle. I zobaczymy, czy oddadzą. Lukas napisał wcześniej, co za szuryzm, a jak się zapytałem, dlaczego tak uważa, to napisał, że tak przekornie sobie mówi i się, ale tak ogólnie to się zgadza, no to fajnie, to wy co, tak przychodzicie i żeby prowadzącego zbić w stropu i żeby go podkurwić, tak, to wydajecie jakieś takie opinie, że szuryzm, nie wiem, o co wam chodzi, ludzie. Nie sądzisz, lepiej, żeby promować akcję uczęszczania do barów mlecznych? Zapytuje LT. Bardzo bym się cieszył, gdyby były bary mleczne. Nie wiem, czy nadal są. Pewnie gdzieś tam jeszcze się jakieś zachowały. Trochę się tam przebranżowiły, zmieniły, ewoluowały. Może gdzieś jakieś są. Nie wiem, czy widzieliście takowe. Ja za bardzo nie. To znaczy, zależy, co uznajemy za bar mleczny. No, bar mleczny to taki bar, gdzie po prostu nie ma potraw mięsnych za bardzo, nie? Tylko są właśnie jakieś pierogi, placki, ewentualnie zupka, coś takiego, nie? Ja tak rozumiem bar mleczny, jakieś naleśniki. No, takie dania powinny być w zasadzie też tańsze, tylko że teraz mamy takie zwariowane czasy, że wcale niekoniecznie tak w sumie musi być, nie? Skoro masło na przykład to jest towar luksusowy, no to... Wiecie, to już nie jest tak, że... No bo kiedyś tak było, że mięso było drogie, a pozostałe rzeczy tańsze. No więc wtedy to miało większy sens też. myślę. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest dobry stan rzeczy, że idziemy do baru, bo tam jest tanio. Nie, żeby dobrze zjeść, nie, bo mamy ochotę na coś, tylko bo nie mamy pieniędzy. To chyba nie jest takie zdrowe znowu, nie? No bo czemu by tak miało być niby? Wolałbym żyć w takim świecie, gdzie po prostu sobie jem. Idziemy do takiego baru mlecznego, bo mamy chętkę na pomidorówkę jakąś, na fajne naleśniczki, a nie, że nam pieniędzy brakuje. No to chyba się zgodzicie, że to jest to taki stan awaryjny, nie? I takie upodlenie człowieka. I idzie gdzieś, bo go na coś innego nie stać, no. Pozdro. Luigi, chyba dobrze czytam. Chyba Luigi. Luigi i Mario. A gdzie Mario? Zgubiłeś? Luigi. Mamma mia! No. Ciężko mają dzisiaj różni restauratorzy. COVID dał im po tyłku. Z restauracjami, z knajpami jest tak, właściwie z wieloma biznesami jest tak, że taki lockdown to jest śmierć, no bo trzeba opłacać cały czas lokal, wszystko. Działalności się też raczej chyba nie zawiesza, tylko się ją prowadzi dalej. Chociaż można zawiesić, no ale potem to trzeba odwieszać, no to tak, nie wiem. No. Ciekawe, można by w zasadzie zrobić sobie biznesplan i postarać się wyliczyć, ile tych kanapeczek, ile tych pierogów trzeba sprzedać, żeby zarobić na, powiedzmy, dwóch pracowników, nie? Jedna pani i druga pani, jedna pani robi to, druga tamto, no tak samemu ciężko czasami wszystko ogarnąć i sprzedawać, i przygotowywać, i wszystko mieć na oku. No więc tak, no widzę na przykład, że w tej budce kurcze pieczone to są dwie panie, zawsze są dwie panie. Druga pani się często zmienia. Co wskazuje, że są jakieś problemy. W ogóle widzę, że w tych knajpkach, które tutaj są w środzie, to się ciągle zmieniają pracownicy, ciągle. Jest strasznie duża rotacja, co wskazuje, że chyba coś jest nie halo, nie? Bo gdyby praca była dobra i by ludziom odpowiadało, no to by te same osoby były. A nie, że co przyjdę, to inna osoba. Czemu to tak jest? Musi być jakiś powód tego. No. Poza tym zaznaczam, że mniej mówimy o fast foodzie, a bardziej mówimy o street foodzie. Street foodem może być wszystko. To mogą być zupki. To może być pyszna ogórkowa zupa. No. Albo to może być kanapka z pastą z jaj. Na tej stronie Street Food Polska znalazłem, właśnie bardzo zachwalali pastę jajeczną, że to jest taka jedna z fajniejszych rzeczy śniadaniowych, pasta jajeczna. Potwierdzam, też jestem wielkim fanem pasty jajecznej. Mój stary star przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Tak śpiewał Janusz Rewiński kiedyś. No, opodatkowanie i przymusowe składki nie sprzyjają takim biznesom. No, u nas powinno wszystko progresywnie działać, czyli im ci lepiej idzie, im więcej zarabiasz, tym gdzieś tam, no, zwiększają się różne twoje zobowiązania względem państwa. Jak, no bo już wiadomo, że dla dużej sieci duża sieć sobie jakoś może wkalkulować właśnie w ceny, nawet te wyższe trochę haracze. A taki mały ziutek, no to co, udupić go od razu, nie? Żeby w ogóle po nocach nie spał, płakał i żeby mu ledwo co starczało na życie, a żeby najlepiej na minusie jeszcze był, nie? To jest plan naszych rządzących. Oni tak widzą, bo oni nienawidzą prywatnego biznesu. To są bardzo często ludzie, którzy nigdy nigdzie nie pracowali. Ich to jest zawód poseł, nie? Zawód kierownik, jak w misiu. Straszni ludzie. Trzeba by ich wypierdolić w ogóle gdzieś na Madagaskar i normalnych wziąć jakichś takich, którzy coś w życiu robili, nie? a nie spółeczki, ewentualnie w spółce Skarbu Państwa dostał po znajomości i tam był dyrektorem od razu, nie? To są ludzie, którzy ani... Oni w ogóle nie rozumieją, jak żyje normalny człowiek często. Nie potrafią nawet zakupów czasami zrobić. I dla nich to jest nowość. Pójść często do sklepu i zrobić zakupy, bo ktoś to całe życie robił za nich. Chorzy ludzie, niepełnosprawni tacy, niepełnosprawni społecznie. Ale za to gęba pełna frazesów, mądrości, będą nas pouczali, mówili jak żyć. No, dania z ziemniaków, myślę, są dosyć nadal opłacalne w sprzedaży, nie? No bo ziemniaki nie są jeszcze chyba takie bardzo drogie, więc jakieś właśnie frytki, ale ile można tych frytek jeść? No nie, to raczej jakieś placki. Była plackarnia we Wrocławiu, często koło niej przejeżdżałem, ale zamknęli ją jakoś. A przecież takie placki można na tyle sposobów dawać. Z sosem gulaszowym, tam ze śmietaną, takie, owakie. Na pewno dużo jest różnych pomysłów na placki. Jola pisze, duża sieć narobi długów, a my ją dofinansujemy, aby utrzymać miejsca pracy. No może to i tak być. Wszystko chore. Chory świat po prostu, wszystko do góry nogami. Ale ludzie może uważają, że to jest normalny stan, bo jakoś tak spowszedniało. Spowszedniała nam nienormalność. Spowszedniało nam to, że nic już nam nie wolno, że nie możesz sobie właśnie nagotować dobrej zupki i komuś sprzedać. To normalne. I bardzo często przypuszczam, że jakbyśmy taki temat poruszyli z Szarym Kowalskim, to on by powiedział, a jak ktoś się zatruje... Czyli takie zakładanie, że zaraz ktoś nie umyje łap, zatruje cię, będzie miał wszystko w dupie. I może to też jest problem, że ludzie tacy sponiewierani, zniechęceni do wszystkiego, to też mogą tak właśnie działać, że faktycznie będzie tam, nie będą przestrzegane pewne normy. Ktoś właśnie się wysra, nie umyje rąk, nie? Bo już mu się to, bo ma wszystko w dupie. Ma w dupie drugiego człowieka, bo myśli o sobie. Już musi tak bardzo myśleć o sobie, że ma innych w dupie, więc faktycznie wszystko to są jakieś naczynia połączone, nie? Ile musisz zrobić placków i sprzedać, aby zapłacić 1500 ZUS i 270, czyli najniższą składkę zdrowotną? Aha, no widzisz, ja się nie znam, to już nawet nie pamiętam, jak to jest, bo to się jeszcze płaci dodatkowo jakąś składkę zdrowotną, oprócz tego ZUS-u. Myślałem, że składka jest już w tej opłacie ZUS-owej, że tam jest właśnie ubezpieczenie, składka zdrowotna, emerytura. Czy jakoś tak, znaczy nie emerytura, sorry, myli mi się wszystko, po prostu mam to już tak bardzo w dupie, że już nawet takie obrzydzenie czuję, żeby o tym mówić na antenie, nie? No bo czy to jest ciekawy temat, rozmawiać o tym, jak bardzo nas dymają i czy boli bardzo, czy tylko trochę? To są takie najgorsze tematy. Wolałbym już o tych plackach porozmawiać, nie? Czy lepsze są ze śmietaną, czy lepsze są tam ze smażonką, z boczkiem. Ale boczek drogi, nie, to nie. Może być tak, że też jest jakaś taka mentalność, powiedzmy, już w nas się wyrobiła, że ktoś może zaraz kombinować, jak tu wszystko tak wytanić, zmniejszyć, downsizing i tak dalej. Jak patrzę sobie na niektóre nasze te street foodowe dania, to one tak strasznie mizernie wyglądają objętościowo, wiecie, nie? U Azjatów to tam ci nakładzie, nawrzuca, masz tego po prostu dużo, nie? Także się najesz. A u nas tak malutka paróweczka, malutka bułeczka, tam posypie tej cebulki nie za dużo. I tak, wiecie, po prostu mizeria straszna. A propos mizerii, no to też dobre danie, znaczy moje ulubione, chyba jeśli chodzi o surówki, to bardziej to sałatka się mówi, tak? Na sałatka to niby z owoców, nie? A warzywna to surówka, tak? NFZ to osobna składka. Płaciłem ich pełno. Kiedyś opublikuję zasiłek, opublikuję pasek zarobkowy z kopalni. pisze Arwial. Ary Lamson, cześć, cześć, cześć. Zamiast street foodu będzie kuchnia wojskowa. Ponoć Ruscy zapukali do bram Ukrainy. No, tak, niestety, niestety, no, wygląda na to, że wojna. Po prostu ruskie to są takie bandziory, które nawet jak nie mogą kogoś zaatakować, bo nie ma warunków do tego, to będą prowokacje robili. I były różne prowokacje, żeby w końcu mieć pretekst, pretekst. Wiecie co, każdy bandyta, każdy oszust zawsze sobie szuka pretekstu, żeby ci nie oddać, żeby ci nie zapłacić, żeby cię zgnoić. Tak zauważyłem, obcując jakoś z ludźmi, którzy mnie oszukali. Zawsze widzę, że w pewnym momencie zaczynają szukać pretekstu do tego, żeby na przykład nie oddać. Układają sobie legendę taką jakoś, nie? Żeby po prostu mieć pretekst, bo no głupio tak powiedzieć komuś, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz, nie? To tylko tak w misiu i w państwie polskim bardziej, tak. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? A taki zwykły człowieczek, to on sobie szuka jakiegoś powodu, żeby ci powiedzieć, dlaczego ci tego płaszcza nie odda. Bo na przykład mu naniosłeś błota i on musi sprzątać i to jest bardzo drogie sprzątanie, nie? Albo na przykład ten płaszcz, to jest wielu takich, co bardziej go potrzebują, a ty masz dwa i będzie coś wymyślał, kombinował jak koń pod górę, żeby mieć jakiś pretekst, żeby ci tam nie oddać tego płaszcza. No tak to jest już. Więc kiepsko.

Przypuszczam, że takich placków trzeba sprzedać bardzo dużo. No bo wiadomo, jak mówimy o jedzeniu ulicznym, to mówimy też o niskich cenach. To nie może być drogie jedzenie. Przypuszczam, że sytuacje, w których u nas na różnych festynach, targowiskach, tam świątecznych, były takie reportaże, gdzie reporterzy dziwowali się. Proszę pana, dlaczego ta pajda chleba kosztuje 10 zł? Takie są ceny, proszę pana. Proszę mnie nie kamerować, dobrze? Ja sobie nie życzę, dobrze? I faktycznie, czasami można się, szczęka może opaść do ziemi, bo wychodzi na to, że musisz 30 zł zapłacić za jakąś kiełbaskę, pajdę chleba. I pytanie, czy to wynika z pazerności Polaków, czy z tego, że są tak bardzo obłożeni różnymi haraczami, opłatami, opodatkowani, ozusowani. Ja myślę, że jedno i drugie. I pazerność, i mniejsza wydajność w pracy. No właśnie, ten Azjata to on zapierdala, nie? On już jak robot, tu przerzuci makaron, tu zaleje, tu ma przygotowane, tu ciach-ciach, zupka-ciach. Następny. A u nas to tak, no trochę mniejsze tempo, więc wiadomo, że się tego mniej z przejedzeniem. I pokusa zaraz, żeby sobie właśnie jakoś zamienić tą ciężką pracę na wyższą marże.

A teraz policz, dwie panie i ich najniższa pensja, no właśnie, też zwiększanie pensji minimalnej, czyli narzucanie przez rząd po prostu, ile ty musisz zapłacić, nie? Nie możesz się dogadać, tylko musisz tyle zapłacić. No tak, może niekoniecznie aż tak, że z 3000 się robi 6, jak pisze Tomu, ale pewnie coś koło tego. Ale jak, czyli razem 9? No nie rozumiem. 900 placków po 10 zł. Jakieś złe te wyliczenia są. No wiadomo, że na plackach nie zarobisz 10 zł raczej, nie? Na jednym daniu z plackami, tylko raczej 3 zł, 4 zł prędzej, 5 zł, no ale chyba nie 10 aż. Chociaż w sumie może i tak jest, że drugie tyle zarabiasz, nie? Że koszt tego dania dla ciebie to jest powiedzmy te 10 zł, dorzucasz drugie 10 i masz placki za 20, nie? Ale 20 zł za placki to już jest sporo moim zdaniem, 20 zł. Za kurczaka z surówką i z frytkami płacę te 23, no ale to jest jednak kurczak, którego trzeba piec kilka godzin, oni tu pieką te kurczaki. No są te warzywa, a jak jest marchewka, to jeszcze drożej, bo odkąd jesteśmy w Unii, marchewka jest owocem, a owoce są drogie. No, tak więc nie wiem, no trzeba by to jakoś na spokojnie wszystko wyliczyć. 3 koła dostaje pracownik, a pracodawca brutto musi razem ponieść koszty 9 tysięcy. No nie wydaje mi się, żeby się z 3 tysięcy robiło 9. Nawet gdyby wszystko zsumować, no to jakoś tak dużo wychodzi, nie? No jak, 9 tysięcy za pracownika z 3 tysięcy? Ale no, nie znam się za dobrze na kosztach pracy, na podatkach, bo w sumie gdzieś tam chyba przechodzę na prawo naturalne i na dekret Krawca, i tam jest punkt pierwszy. Mam państwo w dupie i tych wyzyskiwaczy, bandytów, złodziei, tą całą mafię, mam ich w dupie i w ogóle jakoś tak nawet przykro o tym, o nich gadać. Luigi poleca książkę Roosevelt a sprawa polska Longina Pastusiaka. Tomu pisze, żeby sprawdzić po prostu. No dobra, może sprawdzę. Nie to, żeby mnie to jakoś interesowało, bo już jakby kładę lachę, trochę powiem tak brutalnie, kładę lachę na to państwo, na ludzi, na rząd, bo wiem, że tu się nie prędko, może za 100 lat się tu coś zmieni, nie? To jest kraj skazany na porażkę, kraj z papieru, dykty i to nie tylko jest wina rządzących, tylko jest wina ludzi samych, bo ktoś tych skurwysynów wybiera, ktoś im, ja widzę, że poparcie dla PiS cały czas wysoko, dla Kościółka też, no po prostu Polacy lubią taki klimat, lubią syf, lubią biedę, lubią dostać coś, w dupie mają, że żeby im ktoś dał, to komuś trzeba zabrać i tak dalej, no. Więc, znaczy, jest wielu Polaków wspaniałych też, no ale generalnie jest taki klimat, no. W ogóle Sroka znów w szpitalu, się dowiedziałem. Było ryzyko, że mu drugą nogę obetną, ale na szczęście da się ją uratować. No, starość, nie radość. Tak naprawdę myślę, że praca na czarno i kombinowanie dzisiaj powinno być standardem i powinno być uważane wręcz nawet nie tyle za coś niekoniecznie złego, tylko za coś chwalebnego, normalnego, logicznego i zgodnego jakby z instynktem samozachowawczym i z instynktem przetrwania i z niebyciem frajerem i łosiem. Tak mi się wydaje. Kiedyś uważałem inaczej, ale

stronę po prostu za wroga, za naszego wroga, który chce nas zniszczyć. No to pytanie, czy to jest normalne, nie? Że ktoś przychodzi, leje nas pałą, zabiera nam wszystko, a my mówimy, no ale on tak musi, tak już, taki już świat jest. Nie ma co, nie? I jeszcze nakapować na tego, który gdzieś tam się zbuntował i oddał, nie? No to nie wiem. Krawcze, a co innego? Kogo byś wybrał? Nie wiem, Jola, ale nie staraj się, bardzo cię proszę, nie staraj się mnie przekonać, że PiS jest dobry, bo nie mam ochoty za bardzo na takie rozmowy, wiesz?

Dobra, ktoś ma ochotę jeszcze pogadać na antenie? Może inaczej. Proszę nie starać się, nie tyle mnie przekonywać, że PiS jest dobry, tylko a nawet nie chcę słuchać, że PiS to jest jakieś mniejsze zło, że nie ma nikogo innego lepszego. Po prostu zły się robię, jak ktoś mi coś takiego stara się wbić do głowy, nie? Że a kogo byś chciał zamiast tego PiSu? To już ten PiS... Nie wiem kogo, Jola, nie wiem, nie myślę o tym kogo. To tak samo jakby ktoś przychodził, nie wiem, rypał mnie tutaj, wiesz, w dupę, przywiązywał i pałą lał, a ty byś mnie starała się przekonać, że no a co, a inni to z kolei cię jeszcze będą cieli żyletką i jeszcze ci urwą jaja, a ci to przynajmniej ci zostawili te jaja. Czy to jest jakiś w ogóle kierunek, w którym warto iść... No nie wiem. Nie wiem. Może nawet to PO byłoby lepsze, bo PO bardziej tak zostawiało może ludzi samym sobie bardziej, a nie wpierdalało się we wszystko. PiS jest dobry, bo kradnie mniej niż PO. Proste. Nie wiem, czy mniej kradnie. To musielibyśmy tutaj mieć jakieś dane, rozważać, czy liczyć to wszystko. Ale ja nie będę dawał żadnej propozycji. Niech każdy sobie sam da propozycję. Ja na nikogo nie głosuję. Odciąłem się w ogóle od partii, od rządów. Nie zamierzam na nikogo głosować. Nikogo wspierać, nikogo też wam proponować, bo macie własny rozum, jesteście dorośli wszyscy tutaj, więc sami sobie wymyślcie, na kogo chcecie głosować. Nawet sobie głosujcie na PiS, jak chcecie. Mnie to nie interesuje. Sobie żyję po swojemu. A Arwial tutaj zwraca uwagę na to, że nadal nie działają strony internetowe z długiem ponoć publicznym oraz ta, na której sprawdzałem, ilu mamy w Polsce legalnie przebywających u nas cudzoziemców. Chyba to już 6. tydzień. To jest ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Sprawdźmy, wpiszmy dług publiczny. Była taka strona, no. Dugpubliczny.org.pl. Czy masz na myśli tą stronę? Przerwa techniczna. Strona będzie dostępna wkrótce. No, nie działa, faktycznie. Zastanawiające. To nie jest chyba aż tak bardzo skomplikowana strona, żeby coś tam się zepsuło. Chyba bardziej skomplikowane... rzeczy są na naszej stronie, nie? Na której już działa radyjko. Wielkie dzięki dla ByteEatera, że naprawił. No i to są bardziej skomplikowane sprawy niż podpięcie jakiegoś licznika, który jest no, podpięty pod inne jakieś tam bazy danych, nie? Ta strona tylko wyświetla pewnie. Nic nie liczy, tylko wyświetla pewne dane, które są brane z innego źródła. I dlaczego nagle przerwa techniczna ma tyle trwać? Coś się wydarzyło. Tajemnicza sprawa trochę, nie? Jola pisze, ale możemy gadać o kanapkach, a polityka i tak nas dopadnie, niestety. Jola, ja myślę, że już nas dopadła i... Słuchaj, ja nie wiem, po prostu nie widzę sensu w ogóle w proponowaniu czegokolwiek, na kogo głosować i tak dalej, bo... Żyjemy w takim kraju, gdzie PiS ma cały czas tak wysokie poparcie bez względu na to, co robi, jak się głupio zachowuje.

zachowuje. Duda ma też bardzo wysokie poparcie u Polaków, mimo że zachowuje się jak Jaś Fasola. Teraz wojna na Ukrainie, a on o romantyzmie jakieś referaty robi, o romantyzmie. Wielki romantyk z bombą w nosie i z miodem w uchu, nie? Więc... Aha, dzień, nie tydzień, przepraszam. Dzień, nie tydzień, tu poprawia mnie Arwiel. Nie, żadnej też rewolucji, bo Polacy nie są zdolni do rewolucji. Nie są zdolni do żadnej rewolucji, i masy są zbyt bezrozumne, żeby po tej rewolucji wskazać kogokolwiek rozsądniejszego od tej mafii, która rządzi teraz. Zresztą wielu Polakom, większości Polakom imponują takie zagrania właśnie półmafijne, nie? Coś na kształt mafii. Nepotyzm, tworzenie jakiejś sieci, powiązań, ludzie są tępi. No przepraszam, że tak powiem, wiem, że to jest niepopularne kalać własne gniazdo, tak? Ale ludzie są zbyt tępi, żeby cokolwiek zmienić, więc żadna rewolucja. Zbyt też są, nie wiem, zniechęceni, zgnuśniali, żeby robić w ogóle taką rewolucję, a co potem, nie? Więc jest kraj stracony, znaczy musi pewnie dojść do momentu takiego, gdzie ludzie nie będą mieli co włożyć do gara, może nie staną się od tego jacyś bardziej roztropni, może nie przestaną być analfabetami politycznymi, ekonomicznymi i w ogóle tępakami, takimi w rodzaju Krzysztofa Kononowicza, tylko chociaż nabiorą takiej siły i pędu, żeby, nie wiem, żeby walczyć, się sprzeciwiać w jakiś tam sposób i to może coś tam da. Nie wiem, zresztą no po prostu nie widzę za bardzo szans, ale to tylko moje zdanie. Arwiel pisze, mi nie imponują gangi i sekty. No, ale jesteśmy w mniejszości, niestety, panie kolego. Jesteśmy w mniejszości. Większości Polakom imponują sekty i gangi. Co widać też u młodych, i u starych. Jest najwięcej filmów u nas powstaje o oszustach, o gangsterach i ludzie patrzą z rumieńcami na twarzy, jaki to wspaniały gangster. Oszust. Na tym chciał pojechać Najman, tylko że przegiął po prostu, biorąc już takiego gangusa, nie? A to mu przypomina taki znany kawał, który krążył. Jaki jest szczyt bezczelności? Zagłosować na Kaczyńskiego albo Tuska i spierdolić z kraju, no. Dokładnie. Jola pisze, że ale nigdy do tego nie dojdzie, aby był głód. Być może. Będzie taka stagnacja, takie balansowanie na krawędzi ciągłe, życie od pierwszego do pierwszego, socjale i raj dla populistów. Będą się przekrzykiwać w obietnicach, ile to dadzą. Przeciętny Polak jest zainteresowany głównie tym, co mu rząd da, prawda? I od tej strony patrzy na politykę. Nie rozlicza rządzących, nie przeszkadzają mu żadne afery za bardzo. Znaczy, może nie przeciętny, ale powiedzmy te 50% i to wystarczy już, nie? A powiedzcie, jakie takie jedzenie street foodowe, fast foodowe najbardziej lubicie? Ja bym powiedział, że lubię hot doga, dobrego zjeść na pewno. Kebaby przez długi czas lubiłem, ale w końcu się przejadły. Pizzę lubię. No, ale to mówię o tym, co jest dostępne tu u nas, bo tak naprawdę wolałbym, jak mówię, kupić sobie na ulicy dobre placki po węgiersku, pierożki, zupkę sobie zjeść. I tutaj okazuje się, że całkiem dobrą robotę robi to wietnamskie jedzenie, znane u nas chińszczyzną, zwane u nas chińszczyzną, Thai Hui, restauracja, czy tam Hui Pei, nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale tam na przykład to jest jedyne tutaj miejsce w środzie, gdzie mogę właśnie kupić zupę. Tylko znów jest problem, bo te zupy są strasznie ostre.
są strasznie pikantne. Ja nie lubię ostrego jedzenia. Chciałbym coś łagodnego. Wolałbym właśnie ogórkową sobie zjeść, albo pomidorówkę, albo kapuśniak. Z kiszonej kapusty można dużo fajnych dań zrobić. Na przykład ja sobie czasem rzucam na patelnię kiszoną kapustę i dodaję do tego podsmażony boczek. I to jest świetne, świetne danie, naprawdę. Kapusta zdrowa też jest. Pomyślcie, o ile zdrowsze jest takie jedzenie. Znaczy ciężkostrawne trochę, w sumie, chyba jest takie jedzenie. Jak się nażrzesz tej kiszonej kapusty smażonej z boczkiem, to raczej będzie to tam leżało, gniło trochę w żołądku, ale jakie dobre i w zasadzie zdrowe. Tak pomijając tą ciężkostrawność, to raczej zdrowe jest, nie? Radosław, cheeseburgery i zapiekanki z budy na bazarze. No, z kolei zapiekanki w kurcze pieczone nie są chyba takie znowu dobre. Jakoś mi nie podchodzą do końca. Można sobie taką dużą, ale są tanie. Są tanie. Taką dużą zapiekanę to nie wiem, tam za 8 zł można kupić. Przypuszczam, że te zapiekanki nie są takie dobre, bo tutaj bardzo dużo zależy po prostu od dwóch takich prostych rzeczy: jakość pieczywa i jakość sera żółtego. A u nas jest też taki trend, żeby ten żółty ser kupować gdzieś w hurtowniach, taki wytaniony, taka masa serowa, tak? Taka jakaś mieszanka serowa. Taki pseudo-ser w sumie, nie? I też się to na pizzę często daje. A to powinien być dobrej jakości ser. Dobrej jakości ser i dobra bułeczka. I wtedy to jest dobra zapiekarka. No bo tam niewiele więcej trzeba. Pieczarka to pieczarka, nie? Ale nie ukrywam, też akurat lubię cheeseburgery, ale no te makstraczowe, nie? Są po prostu dobre. Zjadłbym sobie dobrego tosta. Właśnie ubolewam nad tym, że zamknięto takie jedno z ciekawszych tutaj miejsc kulinarnie, jeśli chodzi właśnie o tego typu jedzenie, czyli Bar Arizona. Można tam było kupić właśnie dobrego tosta, na przykład tosta, taki duży tost, dużo sera, gyros jeszcze w środku, bo była też taka wersja tego tosta z gyrosem. Mieli najlepszy kebab, bo to był kebab taki zestawowy, nie? Gdzie były po prostu frytki, świeże warzywa z dobrym sosem. I brałem sobie to do domu zawsze i jadłem. I wolę w ten sposób zjeść już gyrosa, niż takiego, wiecie, w papierek zawiniętego, nie? Do jedzenia na ulicy. Wióry serowe, pisze Lukroj. No coś to jest jakiś taki, taka wytanione wióry serowe, robione nie do końca chyba z sera, tylko to jest jakaś mieszanka taka, nie? Nie wiem, co oni tam dają. Muszę kiedyś zbadać temat sobie. No tak, w dzień. A co, nie wolno? Tak więc, i tam jeszcze było parę innych fajnych rzeczy, ale niestety lokal do wynajęcia, jak wiele lokali w Środzie Śląskiej. I cały czas, jak tam przechodzę, to widzę, że on jest cały czas do wynajęcia, czyli nie ma zainteresowanych. Nie ma zainteresowanych, widzicie, na wynajęcie lokalu w zasadzie w jednym z lepszych miejsc tutaj, takich komercyjnie, nie? No bo tam bardzo dużo ludzi przechodzi. Przechodzą wszyscy, którzy idą do Biedronki po zakupy, przechodzą tam ludzie, no zawsze tam dużo ludzi przechodzi po prostu. Nie jest to żadne ukryte takie miejsce, tylko jest bardzo na widoku. No świetny lokal, świetny lokal. I do wynajęcia od razu z całym wyposażeniem, nie musisz nic kupować, tylko masz od razu tam kuchnię, masz zlewy, wszystko przygotowane do tego, żeby wynająć i prowadzić tam jakiś kulinarny biznesik. Ale nie. Cały czas to leży odłogiem, co też nie nastraja zbyt optymistycznie. PiS przecież przewalił tyle pieniędzy, że Tusk się rumieni ze wstydu do dziś. No, oczywiście, ja też tak myślę, że za PO nie było tyle afer. Były też, ale nie tak, że afera za aferą i co 2 dni nowa, nie?
nie było też ciągłych zakusów, żeby coś nacjonalizować, żeby wykupywać przez spółki Skarbu Państwa. Nie było takiego marnotrawstwa, nie było takich afer, że mieli zrobić wybory, ale nie wyszły i jesteśmy o kilkadziesiąt baniek w plecy nagle, nie? Nie było takiego rozdawnictwa dla ryzyka też pieniędzy, że tu 300 milionów, tu 200, tu 100. Nie było takiego kolesiostwa aż, nie było takiego marnotrawienia na każdym kroku pieniędzy, nie było socjalu, przecież te 500 plusy, one strasznie drenują budżet, nie? PiS zadłużył rekordowo, więcej niż wszystkie ekipy razem wzięte, nasz kraj. I co, mamy to traktować tak, że to nic takiego? Przecież wszystko trzeba będzie kiedyś pospłacać. Znaczy, nie będzie trzeba, tylko rolowanie długu nas coraz drożej kosztuje i mamy coraz mniej pieniędzy w budżecie, bo więcej zabiera to rolowanie długu ciągłe. No więc PiS to największe szkodniki według mnie, ale nie zamierzam was absolutnie przekonywać, że Donald lepszy czy coś w tym stylu. To ewentualnie Skała może was przekonać, bo też więcej pewnie wie na ten temat. Były jeszcze większe Krawcze, pisze Jola. No, ja się nie zgodzę. Poza tym słaby temat się przekonywać znowu, czy co jest mniejszym złem, PiS czy PO, nie? To strasznie słaby temat. Już było o tym, więc...

bo nam to nic w sumie nie da. Te afery ze skokami, to jakie tam pieniędzory były. Ale dług się zawsze roluje. Mi chodzi o to, że są dużo wyższe odsetki od długu, no Jola. Nie wiem, jak się zapożyczysz na 100 tysięcy, no to masz dużo wyższe odsetki niż jak pożyczysz 10 zł, prawda?

PiS, PO, jedno zło, więc, też będę się trzymał tego, że to kiepski temat jest. No właśnie, myślę tak jak Zenon, że to napisał, to nie jest kwestia przekonywania, starczy popatrzeć na dług publiczny i ustawiczne afery. No dokładnie, to ja podobnie myślę. A resztę tam, czy rząd patriotyczny, czy niepatriotyczny, czy boży, czy nieboży, mam to, nie powiem w czym, bo jest przed 23. Tu się ugryzę w język.

0: Tak podsumowując, bo będę kończył, za bardzo nikt nie dzwoni. Myślę, że to, że nie ma u nas ciekawego street foodu, że nie jest to popularne, tak jak w niektórych krajach, to...
1: Zła wiadomość. 10 zł. W Polsce jedyna rozsądna opcja to jedzenie homemade, nocniki do garów.
0: No, dzięki wielkie za donajcika. W Polsce jedyna rozsądna opcja, jedzenie homemade. No, wiadomo, no, może niedługo już i to będzie kiepska opcja, nie? Często w ogóle jest tak, że taniej jakby wynosi mnie kupienie sobie czegoś gotowego, no bo tak, jak się idzie do sklepu, to może i taniej wyjdzie, jeśli bardzo starannie dobiorę te składniki. Jeśli kupię tylko tyle, ile mi trzeba, nie? No to wiadomo, że taniej. Ale wiadomo, nigdy się nie robi w ten sposób zakupów. Zawsze się kupi jeszcze coś przy okazji, trochę więcej tych składników i w rezultacie ciężko dziś zrobić jakieś rozsądne zakupy za mniej niż 50 zł, nie? A nawet tak za 100 to kupisz sobie i tak patrzysz potem i niewiele tego. A tutaj kupujesz sobie za te 20 zł gotowy posiłek i masz z głowy, więc wydajesz w zasadzie mniej. No, ale no fakt, no dobrze sobie w domu zrobić, tylko no ja bym chciał, żeby mógł sobie wyjść na ulicę i mieć do wyboru przeróżne fajne smakołyki, nie? Jak na tych różnych targowiskach u Azjatów. Takie, owakie, tu jakaś parówka zawijana w ciasto z żółtym serkiem spływającym, jakaś zupka, w której mam kawał mięsa, jajeczko, no, szczypiorek, makaronik, wszystkiego dużo. No, chciałbym sobie właśnie kupić jakieś pierogi, placki, a to, że tego nie ma, to pewnie jest wypadkowa różnych rzeczy. Właśnie wysokie koszty prowadzenia takiej działalności, podatki, różne haracze, ZUS za pracowników, koszt wynajęcia lokalu, no koszty po prostu. Ale też pewne cechy ludzi tutaj mieszkających pewnie też do tego się przykładają. Właśnie to nieustanne kopiowanie. To, co Gumball mówił, patrzcie, no młody człowiek zadzwonił i powiedział, że on, bo przyjdą i ci... Ktoś zobaczy, że ci idzie i to samo zrobi obok. No, a jakoś u Azjatów nie robi ktoś tego samego obok, tylko obok stoi ktoś i ma co innego, no. I wszyscy jakoś sobie prosperują, nie? Nie namawiajcie Joli, żeby, bo tu, nie wiem, Jole chyba... Ktoś namawiał, żeby dzwoniła i żebyśmy ten temat podjęli. To nie jest ciekawy temat, poza tym, tak jak Jola mówi, już o tym rozmawialiśmy, więc co kto miał do powiedzenia, to powiedział już. Natomiast zachęcam do porozmawiania o czymś innym. Jeśli Jola miałaby ochotę porozmawiać o czymś innym, to jak najbardziej. Ale o PiS-ie, o PO, nie, naprawdę, są... To już jest męczące trochę. I dla mnie, i pewnie dla Joli chyba też, i dla słuchaczy, więc po co? I kto kogo i do czego chce przekonywać?

Puszczę wam wesoły utworek, który skomponował DJ Neat 19. Posłuchajcie.

0: kurwa, pizda, pizda, głupia pizda, głupia pizda, głupia kurwa, pizda, pizda, głupia pizda, głupia pizda, głupia kurwa, pizda, pizda, głupia pizda, głupia pizda, głupia kurwa, pizda, pizda.
1: Black ink is low, color ink is low. No cartridges installed. Please load paper in the auto sheet feeder. The paper has jammed. Photo ink is low. There is a problem with the printer. Printing complete. Thank you.
0: Głupia pizda, głupia pizda, głupia.

0: głupia pizda, kurwa. Jebana chujnia z ciebie jest, kurwa.
1: Będę miał pojebany znowu komputer, ja pierdolę.
2: Problem communicating with the printer.
3: DJ Neat 19 i MC Etam, wojujący z drukarką swoją. To był chyba jedyny raz, kiedy się tak zbulwersował straszliwie nasz kolega Etam. Krawiec, rób prawo jazdy, kup kampera i w drogę. Wiesz, ile by mnie to wszystko kosztowało? Znaczy, nie mam takich pieniędzy. Żyję w Polsce, gdzie wszystko stało się nagle luksusem, nawet ziemniaki, więc ty mi mówisz, kup sobie kampera, opłać sobie zrobienie prawka, samochód sobie tam wszystko wyposaż w odpowiednie urządzenia, tam do gotowania. To by mnie pewnie wyniosło z kilkadziesiąt tysięcy, no tak minimum, nie wiem, 40 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, nie? Jakby to wszystko podsumować. Zatrudnij kogoś jeszcze, nie? Do pomocy. No więc ile musiałbym potem sprzedać kiełbasek łamane przez placuszków, pierożków i tak dalej, żeby mi się zwróciło te 50 klocków? Ojej, to był głos pana Etam. Tak, to był głos pana Etam. No, tekst dosyć nieskomplikowany piosenki, ale fajny utworek, zabawny. I wiecie co? Ja ten utworek dostałem zaraz po tym, jak się obudziłem, a miałem taki mega psychodeliczny sen jakiś. Straszne rzeczy tam się działy. Zapamiętałem, że były smerfy zombie, które mnie ścigały. Jakaś gigantyczna Wonder Woman zabawkowa robiła demolkę na osiedlu.
4: Pan prezes, 10 zł. Pozdrawiam nocne radio w dzień.
3: A my pozdrawiamy pana prezesa. Dzięki bardzo. No, widzicie, pogadałem trochę i zarobiłem sobie na posiłek i chyba sobie pójdę, może coś kupię. Chociaż nie, no, mam kurczaka w lodówce, muszę przygotować obiadek. Chyba taniej wyjdą narkotyki. Tak, myślę, że tak. Ja mam ziemniaki po 5 zł za kilogram. No ja nie wiem, nawet się boję patrzeć już na ceny, po prostu biorę. Ale zgadzam się z tym, że była świetna audycja u Etama, pogadanki Etama. Dzwoniła Ewa Lipka, dzwonił Tomisiu. No, takie luźne gadki u Etama się zrobiły, nawet sporo osób tam słuchało. 6 godzin audycja. Etam tym razem zbierał na 2 pizze gigant farmerskie. Nie wiem, czemu to 90 zł mu aż wyszło z dowozem. To jakaś strasznie drogie te pizze, nie? No, ale jak pizza gigant, no to widzicie. No, na pewno gdyby on pokazywał na żywo, jak wciąga 2 pizze gigant, to wielu ludzi by z ciekawości oglądało. To raczej niemożliwe spałaszować 2 takie pizze. To rekordziści chyba jedną taką pizzę gigantyczną potrafią sami spałaszować, a 2, no to słabo to widzę. No ale dobrze, że Etam ma czym gryźć przynajmniej. No, lubię nawet słuchać rozmów Etama z Ewą. Fajny duet tworzą, nie? Oni tacy... jakoś fajnie się uzupełniają, są różni. Ewa na wstępie zarzuciła Etamowi, że straszny egoista jest, bo Etam faktycznie jest taki trochę, może nie egoista, ale egocentryk po prostu, nie? Cały czas tu ja, bo ja tak mam właśnie i nie wiem, czy ja już mówiłem, ale dam wam radę ode mnie właśnie tego i tak, no faktycznie, dobrze mu tam zwróciła uwagę Ewka, żeby może trochę mniej się tak koncentrował na sobie, ale i tak się świetnie słucha ich razem. Ciekawe, może w końcu coś z tego wyjdzie, może się zwiążą ze sobą jakoś. Etam nie ukrywa, że swojej tam fascynacji Ewką i tam smali do niej cholewki. No. Arvial też jest wielkim fanem właśnie tego duetu. No, Ewa często te nagrania też potem publikuje u siebie na kanale, tak więc jest jakaś tam obopólna korzyść z tego nagrywanka i bardzo dobrze. No, ich rozmowy są po prostu, no, fajnie się tego słucha, są i zabawne, i zawsze jakiś tam temacik sobie znajdą, też lubię słuchać. Lubię takie, jakoś tak odpręża to słuchanie tych audycji. $90 za dwie pizze, bodajże o średnicy 50 cm, to raczej nie jest drogo. No raczej chyba jest drogo. W mojej pizzerii tutaj 3x3 to mam jakoś sporo taniej. Zwykle płacę te 20 parę złotych za dużą. No ale to Środa Śląska. W Środzie Śląskiej może jest taniej. Krawiec, a słyszałeś, że Amazon ma prawa do materiału źródłowego do Ring of Power, a po śmierci syna Tolkiena zwolnił konsultanta do spraw lore. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Ale że co, że Amazon sobie wykupił pełne prawa i wyłączność ma jakby do uniwersum Lord of the Rings? Czy bo tak nie do końca wiem, o co ci chodzi, panie Zenonie. To ta Ewa od Mefedronu? Pyta Kazimierz. No tak ją nazwał Osadowski właśnie, pani Mefedron. W sensie, że taka odjechana. Jakby brała jakiś mefedron. Dla mnie Ewa nigdy nie była aż tak strasznie odjechana. Ona jest trochę szalona, ma poglądy takie bardzo oryginalne, ale żeby jakaś, nie wiem, jak po mefedronie, coś takiego, to nigdy nie miałem takich skojarzeń. Po prostu wiele rzeczy... Aha, a Amazon nie ma prawa, przepraszam, jakoś coś ostatnio mam problemy z odczytaniem tego, co piszecie, mylą mi się literki, nie wiem, jakoś muszę starannie czytać. Zenon pisał, że nie ma prawa do materiału źródłowego. Czyli robią te filmy, ten serial w uniwersum Władcy Pierścieni, nie mając praw. No to ciekawe. Wykupił połowę, ale nie tą połowę, którą będzie ekranizował. Amazon. Na pewno jakoś się dogadają. No, Amazon ma takie pieniądze, że zaraz tam załatają pewnie, nawet jak są jakieś nieścisłości. No, metoda małych kroków z kamperem. No nie. Znaczy, po prostu to nie dla mnie, nie? Prowadzenie takiego biznesu. Zupełnie nie moja bajka. Ja to bardziej po tej drugiej stronie. Wolałbym jeść, a nie przygotowywać. I to, że stwierdzam, że nie ma ciekawego street foodu, że jest go mało i że wszystko na jedno kopyto, te kebabownie i hamburgerownie same, no to nie znaczy, że zaraz sam muszę zakładać, żeby ten stan rzeczy naprawić, nie? Przy Ewie Błażej to umiarkowany socjaldemokrata. Ona jest wprost marksistką. No, ja bym, wiesz co, mi się wydaje, Wudzu, że ona ma po prostu, ona nie rozpatruje tego w tych kategoriach właśnie, że jakby to powiedzieć. Ona ma po prostu takie jakieś szalone swoje wizje, że zmieńmy wszystko, dajmy ludziom albo tam zabierzmy coś. I ona tego nie traktuje tak politycznie, gospodarczo, tylko po prostu ma jakąś tam swoją wizję. Trochę może, nie wiem, tak jak dziecko sobie coś wymyśla, wiesz, że nie patrzy na to pod tym kątem. Ona po prostu sobie coś wymyśla, tak jakby zmieniła świat, ale może nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, jakie to by pociągnęło ze sobą konsekwencje ogólne. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu tak sobie lekko traktuje te rzeczy i sobie tak marzy o lepszym świecie, w którym by pozmieniała wiele rzeczy, często pewnie niemożliwych do zmienienia, nie? I tak myśli trochę utopijnie, ale mi się to podoba, bo gdyby więcej było takich marzycieli, którzy zwracają uwagę na to, że żyjemy właśnie w popieprzonym świecie, że weźmy to wszystko, zmieńmy, no to by się dało zmienić, ale że takich ludzi jest mało, to są traktowani jak szaleńcy.

Czas chyba zrobić sobie jakąś dobrą herbatę i się zabrać do robótki. Kupiłem sobie herbatę z gruszki i z ananasa. Jest bardzo dobra. Lubię takie owocowe różne wynalazki. Może czas też się wybrać do sklepu, zrobić jakieś zakupy w końcu. Ten jej świat to byłoby piekło. To znaczy, ja bym powiedział inaczej w wodzu, że wydaje mi się, że po prostu jej świat jest niemożliwy. Trochę wszyscy byśmy się zakałapućkali, byłyby jakieś dziwne sytuacje same. Po prostu Ewa... Ona jak myśli nad naprawą świata, to skupia się na jakiejś wąskiej dziedzinie życia i tam wymyśla różne rozwiązania, ale brakuje u niej może takiego spojrzenia całościowego, nie? Co sprawia, że jej rozwiązania mogą być po prostu uważane za nierozsądne, no bo świat trzeba wymodelować jakoś, mając na względzie różne dziedziny życia, różne grupy interesów, żeby to wszystko, żeby ten cały system działał jak dobrze naoliwiona maszyna, a Ewa sobie wybierze jakąś jedną rzecz i chce ją nagle pozmieniać według swoich różnych planów. Tak bym to postrzegał może bardziej. Chociaż nie wiem, sam nie zastanawiałem się tak dużo nad tym.

A możesz podać jakiś przykład wudzu, dlaczego jej świat to byłoby piekło? Jakiś taki konkretny przykład byś tutaj podał, to może by nas to naprowadziło do czegoś konkretnego. A wojna na Ukrainie, mówi się, że będzie miała też konsekwencje dla Polski. To znaczy Ukraina jest na 18. miejscu pod względem tam ważności, jeśli chodzi o import różnych rzeczy dla Polski oczywiście. No więc to wszystko, no nie ma siły. Każda wojna zawsze niesie za sobą konsekwencje nie tylko dla państw napadających i napadanych, ale też dla różnych sąsiadów, więc znowu się na nas odbije niekorzystnie oczywiście to wszystko. Jakbyśmy mało mieli problemów, nie? Według niej ludzie piszący książki są zbędni. No, ma Ewa takie szalone jakieś wnioski, często wysnuwa, nie? Że ci są niepotrzebni, a ci to po co? A po co w ogóle to wszystko? A po co? A zlikwidować się wszystko. To... Ona by przede wszystkim dużo rzeczy zlikwidowała. Wydaje mi się, że Ewa zbyt często się skupia na tym, co by zlikwidowała i co jest niepotrzebne, a mało jest rozwiązań takich, co by, jak coś ulepszyć i jak zrobić lepiej, nie? Nie mówię, że nie ma tego, ale łatwiej jest o wiele mówić, że to by się zlikwidowało, to niepotrzebne, to wywalić, no ale co zamiast i jak lepiej zrobić, żeby działało i tak dalej, nie? Małżeństwo zlikwidować, tak, niepotrzebne. Ale też wielu chrześcijan tak podchodzi do sprawy też. A jak jeszcze się zdarzy chrześcijanin, taki antypaństwowiec, to w ogóle sobie wszystko, to sobie załatwia te rzeczy po prostu na gębę ze swoją wybranką, wybrankiem i sobie to załatwiają we własnym zakresie sami i traktują zawarcie małżeństwa tak po prostu, no, że się zgadzają oni na coś, jest między nimi jakaś umowa i tyle.

No, chyba adwokat ma dobrze to podsumował, że Ewa ma dziewczęce fantazje i wyobrażenie świata. Może właśnie pod tym względem by do siebie pasowali faktycznie Etam i Ewa, gdyby się związali ze sobą, bo oboje są... No, Etam wczoraj sam powiedział, że on mentalnie jest 20-latkiem, nie? Tylko w ciele starszego człowieka. I z Ewą trochę jest podobnie. Ona ma takie właśnie dziewczęce różne pomysły, nie? Trochę widzi świat tak oczami dziecka. Więc oboje są właściwie tacy, nie chcę mówić niedojrzali, bo ja tak do tego nie podchodzę. Po prostu mają taką perspektywę młodego bardzo człowieka, nie? Na świat. Ja też często taką mam. Być może. Może dlatego mi to nie przeszkadza jakoś szczególnie.

Ja cały czas jestem chętny, żeby pohostować dyskusję Wudza i Joli. Było to już wcześniej zapowiadane, że może być taka audycja właśnie w Nocnym Radio, gdzie będą się spierać o różne rzeczy, dyskutować sobie o różnych sprawach, wymieniać się poglądami właśnie Wódz i Jola. No, i to może być bardzo ciekawe. Jak się zgadacie ze sobą w jakikolwiek sposób, to nie ma problemu. Ja hostuję, przygotowuję wszystko tam, planszę, audycję ustawiam, wy tylko przychodzicie, łączymy się na Skype'ie i możecie rozmawiać dowoli, nawet się nie będę za dużo wtrącał, bo chyba czasami ten błąd popełniam, że hostuję kogoś, a potem zaczynam brać udział w audycji, bo mi się tam nudzi trochę, coś bym sobie też pogadał i się zaczynam wtrącać za dużo, a tym razem mogę jakby się skupić na słuchaniu, nie? I na hostowaniu audycji, żebyście mieli dużą, większą jakby, większe pole do popisu, nie? Większą swobodę, żeby wam nie przeszkadzała trzecia osoba. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Apokalipka, pisze Big Stan. Apokalipka. Dobre. Proponowałbym, żebyście się jakoś wymienili kontaktami. Będzie wam łatwiej się dogadać poza anteną i niekoniecznie na czacie. Nie wiem, czy macie do siebie Skype'a. Jak chcecie, to mogę jakoś pomóc w tym, czyli na przykład udostępnić Wudzowi kontakt do Joli albo vice versa. Tak więc, jeśli to by coś ułatwiło, to chętnie. No, a tymczasem powoli będę już kończył. To taka niespodziewana audycja dzienna. Naszło mnie, żeby po prostu pogawędzić sobie chwilę i tyle. Korci też, żeby pograć na antenie w coś i wskrzesić trochę ideę audycji nocnej graszki. Też takie granie na antenie to też jest czasami pretekst i okazja może, żeby pogadać z ludźmi. Można grać i gadać, nie? Okej, to skoro domyślam się, że nie macie nic przeciwko, to ja tu w takim razie spróbuję jakoś was ze sobą spiknąć. Dobra, mam już tutaj Jolę.

Okej, okay, już powinniście mieć oboje kontakty do siebie na Skype'ie. Może to wam ułatwi jakoś dogadanie się co do pory, co do dnia. Więc śmiało, śmiało. I jak już się zgadacie, to do mnie kontakt oboje macie. Nawet nie czuję, że rymuję. I czekamy, i czekamy. Trzeba iść dalej spać w takim razie. XD, pisze Piotr. Salut. Salut. Trzymaj się, Piotrze. No i wy też.

Dobry wieczór. Witajcie, kochani. Krawiec przy mikrofonie. No i standardowo luźne gadki dzisiaj też. Taki mam jakiś luźny nastrój w ogóle. No i też w piątek lubimy chyba sobie posiedzieć bez spiny, bez jakiegoś planu, bez wymądrzania się. A przecież, jeśli najdzie nas na to, żeby porozmawiać sobie na jakieś poważniejsze tematy, a na pewno nas najdzie, no bo zawsze nas nachodzi w sumie. Luźne gadki luźnymi gadkami, ale prawda jest taka, że często nasze rozmowy schodzą na różne poważniejsze tematy przecież i sobie rozmawiamy o przeróżnych sprawach. A formuła jest taka, że nie musimy się przynajmniej ograniczać do jednego tematu, tylko co tam komu w duszy gra, co tam kogo spotkało w życiu, to zawsze możemy sobie o tym pogawędzić. Witaj, szyjący portki. O, mam nowy tytuł. Szyjący. Witaj, o, szyjący portki powinno być, dobrodzieju. Witaj, o, ty, który portki szyjesz, jakoś tak bardziej patetycznie, wzniośle. Hello, hello, niteczko. Mogę tak mówić? Niteczko? Czy pozostajemy per nitka? Czy ja się nie spoufalam za bardzo? Cholera jasna. Jest też Furiat i jest też Becia, jako pierwsza się zjawiła. Pokazuje tutaj znak solidarności z nocnikami. I tak to wygląda. Schodzą się ludzie. Za oknem się robi już szaro. Ostatni Janusze chowają kosiarki. Nieśmiało za ścianą stuka młotkiem jakiś debil. Zaraz popatrzy na zegarek i zobaczy, może się jakoś ogarnie, że to o tej porze to już nie za bardzo. A ja dzisiaj wstałem sobie, umyłem się, oporządziłem. Trzeba trochę tak zacząć troszkę jakoś się czesać i tak dalej. No i poszedłem, kupiłem sobie akcesoria rowerowe różne, różniste. Wierci ktoś? Bez jaj, czekajcie, zdejmę słuchawki. No, wierci pięta. No, o 21:00 trochę przygięcie. Tak, to jest rower. Zastanawiałem się, czy wklejać zdjęcie, bo na pewno się będziecie ze mnie śmiali trochę i w sumie może i zasłużenie, ale o tym to za chwilę opowiem. Może pierw co kupiłem, jakie akcesoria. Należy się wyjaśnienie. Jest rower, jest i rower, i są akcesoria, dobrodzieju. No więc tak, kupiłem sobie uchwyt na bidon, kupiłem sobie chwytak na komórkę, tylko że to potem dopiero się zorientowałem, ja nie potrafię robić zakupów trochę, dopiero później się zorientowałem, że to jest taki uchwyt na komórkę, no żebyśmy sobie mogli po prostu mieć tą komórkę do kierownicy przyczepioną, a nie żeby nią kręcić. To jeszcze sobie muszę zamówić drugi taki. Z czego się śmiać? No zaraz Christopherze wyjaśnię tutaj, że być może się znowu wykazałem naiwnością trochę, ale to za moment. Co jeszcze? Zamówiłem, ponieważ nie było na miejscu, trzeba było zamówić sobie odbiorę jutro albo w poniedziałek. Tak zwany gimbal, nie mylić z gambolem.
Czyli taki uchwyt do komórki, przyczepiamy do niego komórkę i on ma stabilizator, dzięki czemu możemy fajniejsze filmy kręcić. Bo zamierzam kręcić różne filmy z pleneru, z jazdy na rowerze i to jest taki stabilizator fajny, nie? Że możemy ruszać ręką, a to nam się tam poziomuje ładnie. Zobaczymy, jak to działa. Zawsze chciałem mieć takie coś. Co jeszcze nabyłem? Chciałem kupić kask na łeb, ale się okazało, że mam za wielki łeb i nie ma takich kasków. Mam jakoś dużą głowę, cholera jasna. Jakiś krawiec specjalnej troski, mam wielki łeb po prostu. No i przymierzyłem jeden, M-kę. To w ogóle jakiś, co to ma być, to mi na czubek głowy wchodzi jedno. No, przymierzyłem L-kę, czy tam XL-kę, nie, już nie pamiętam, też za mały był i się okazało, że nie mają takich kasków po prostu. Muszę w jakimś sklepie rowerowym kupić większy. No i kupiłem jeszcze kartę pamięci do telefonu, żeby móc nagrywać dłuższe filmy. Witam serdecznie wszystkich schodzących się. No... Pozdróweczka, pozdróweczka. No i to chyba tyle z takich zakupów. No muszę chyba kupić ten kask. Starałem się dowiedzieć, czy kask jest obowiązkowy. Sprzedawca nie wiedział dokładnie, ale powiedział, że to raczej dla... Dzieci mają obowiązek nosić kask, a dorośli niekoniecznie, że to na własne ryzyko. No ale trzeba kupić jednak. Nitka pisze, że jeździ bez kasku. Krawiec wybrał się na zakupy, jak moja żona. Poszedł po jedną rzecz, a wrócił z 10. To misiu. No... No to są takie rzeczy niezbędne. A co do rowera? No, zadzwoniłem do pana Mańka. Okazało się, że nie przebywa on w Środzie Śląskiej, tylko w Miękini. Miękinia to jest taka miejscowość przylegająca tutaj obok Środy. No i dla mnie trochę problematyczne byłoby tam jechać komunikacją, szukać domu, no wiecie, to trochę to pół dnia bym na to przeznaczył, nie? Ale się dogadałem, że pan przywiezie rowerek. Przyjechał pan handlarz, on handluje różnymi rzeczami. Aha, wcześniej jeszcze przez telefon powiedział mi, co ma na stanie i zaproponował mi rower, który... No, powiedział, że to jest niezłej klasy rower, tylko ma jeden feler, że ma pękniętą dętkę i czy bym się na taki zdecydował. No, coś za coś, ale w Środzie jest, mogę sobie pójść tutaj, mam bliziutko do sklepu, gdzie mi za 30 zł wymienią tą dętkę. No, to się zastanawiałem. No i pomyślałem sobie, że skoro... niezłej klasy, a trzeba przy nim troszkę tylko pogrzebać, to może warto, może będzie... I tak muszę się przejść, jak kupuję używany, żeby tam sprawdzili, czy wszystko jest okej, czy dobrze tam wszystko się trzyma, żeby się nie rozpadł, nie? I... No i wiecie, no i się zdecydowałem na taki rower i to jest właśnie to... Troszkę też rdzy na nim jest i co dopiero później tak zauważyłem. No, nie potrafię kupować. Jestem trochę taki może zbyt ufny, bo zaufałem, że jest to jakaś dobra marka roweru. Z tym, że potem, jak zacząłem szukać tej marki, to się okazało, że takiej chyba nie ma. Nie wiem, czy tam są różne napisy na ramię, ale... Ten taki największy napis to jest trend. Stąd dzisiejszy tytuł audycji, rowerowy trend. No i wygląda na to, że dałem się wpuścić w maliny, bo to jest taka marka, jak marka, wiecie, Turbo, nie? Marka Turbo. A nie, to Turbo to jest świetna marka. Doskonała marka, proszę pana, Turbo.
słyszał pan? No i tak szukam tej marki Trend niby, może tam gdzieś indziej jest napisane jeszcze coś, ale to tak, bo wysłałem SMS-a potem, żeby mi przypomniał, co to za marka, to napisał, że jest napisane na ramię. Pan Maniek. Tak trochę niegrzecznie, nie? To tak weź se pan sam se zobacz pan, nie? No, a na początku dobrze mu z oczu patrzyło. Co prawda gabaryty takie trochę dresiarskie oczywiście. Tu przyjechał pan taki spory. Ale jakoś tak się wysławiał normalnie, sympatyczny. Dobrze mu z oczu patrzyło. No tak zaufałem jak zwykle, nie? Że to jakaś dobra marka roweru. Kosztował 170 zł, więc no nie ma tragedii. Nie ma tragedii, no nawet jak się troszkę sfrajerowałem i czy coś, no to trudno, nie ma co się przejmować, no trzeba dobrych stron szukać, na przykład takich, że trochę sobie pochodzę, pozałatwiam, coś się będzie działo, znam wam relacje, będziecie widzieli, jak się rower zmienił, nie? Jak go odrestaurowałem troszkę, bo tam pewnie trzeba będzie coś wymienić. Zobaczymy też, co powie sprzedawca. Waligura pisze, rower pewnie kradziony. Nie wiem, czy kradziony. Stawiałbym na to, że ten Maniek, on sprowadza rowery z Niemiec, które ludzie oddają po prostu. Gdzieś tam zostawiają, już ich nie chcą, bo Niemcowi się nie chce, powiedzmy, już tego naprawiać, już trochę rdzy jest na tym, już to brzydko wygląda i on to po prostu ma to gdzieś no, ale wiecie, z drugiej strony 170 zł, no to... Nie, to nie wiem, czemu tak piszesz, Zenon, że za mały, że nie jest dla dorosłego chłopa. To jest normalny, duży rower. Wsiadam na niego i wiesz, jest to normalny, taki męski, duży rower, nie? Tylko trochę mnie niepokoi, że taki łańcuch trochę jakby przyrdzewiały jest. Myślę, że trzeba będzie wymienić łańcuch. No ale to nie ma tragedii, nie? No, wymienię sobie łańcuch.

0: najbardziej, no takie rowery kiepskiej, no takiej kiepskiej klasy trochę, nie? Więc, no nic, a może o czymś nie wiem, może to faktycznie jest niezłej klasy rower, tylko troszkę stary i trzeba go trochę odnowić. A tymczasem Etam się pojawił na antenie niespodziewanie. Witam Etama.
1: No hej, wiesz co, słyszę cię co drugie słowo, nie wiem czemu, mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać.
0: Nie, to połączmy się jeszcze raz, bo dobrze, żebyśmy się obaj słyszeli.
1: O, już teraz jest okej, okay. Już skoczyłeś teraz dobrze.
0: Ustabilizowało się, no dobrze. No. No dobrze.
1: To już się tłumaczysz, że kupiłeś szmatę, mówisz?
0: Szmatę? Czy musisz?
1: Dobrze. Nie, no tak się mówi, że kupiłeś szmatę, nie? Czyli wiesz, to jest tak jak ten, dobrze, że ci sponsorzy nie dali na samochód, bo to na giełdę by trzeba było się wybrać, wiesz, z fachowcem jakimś, który by zerknął i tak dalej, nie? Ale nie, no rower jak rower, nie? Pomalujesz go sobie, czy tam, nie wiem, co tam będziesz chciał w nim porobić, nie? Jakiś dzwonek, chyba tam nawet jest dzwonek, nie wiem.
0: Jest dzwonek, ale coś kiepsko działa, muszę sobie dzwonek wymienić, ale to są wszystko pierdoły, nie? Najważniejsza jest, myślę, rama, przerzutki, takie rzeczy, no sprawdzałem tam, przerzutki działają niby, troszkę ciężko chodzą, ja myślę, że troszkę trzeba w niego włożyć pracy, serca, wysiłku, ale to jest fajne, to mi się podoba, bo... Wiesz, to jest fajne na swój sposób, bo możesz z tym rowerem się tak jakby trochę zakumplować, nie? Coś w niego tam włożyć, może mi się uda namówić w serwisie, żeby mi go faktycznie przemalowali, zedrę te naklejki, to będzie taki mój po prostu rowerek, nie?
1: No spersonalizujesz sobie go. No, zobaczymy ten, pierwsze 2-3 tygodnie będą decydujące, to ci mówię już z doświadczenia, bo sam miałem doświadczenie. Ważne, że tyłek nie boli od siodełka, bo to jest najgorsze, co może być. A sobie go tam zmodyfikujesz, tam jakiś koszyczek na zakupy, nie wiem, czy tam do bagażnika da się, ale pewnie da się przymocować też jakieś, no. Jakieś te, żeby jakieś zawiniątko tam sobie wozić, nie?
0: To jest chyba rower tak zwany miejski, tak? Spotkałem się z takim określeniem rower miejski. No i chyba taki mi najbardziej odpowiada. Nie wiem, czy chciałbym rower górski, czy jakąś kolażówkę, to chyba nie. Coś. Taki miejski to jest taki uniwersalny dosyć, nie?
1: Znaczy przy kolażówce to można skrętu kręgosłupa dostać, bo to są z tymi kierownicami takimi w kształcie rogów barana, nie? Takie wiesz, takie zagięte są te kierownice, a to jest prosta kierownica, czyli taki typowy właśnie spacerowy rower, nie? No taki dokładnie mniej więcej jak ja, tylko ja miałem w troszeczkę innym malowaniu, ten, który oddałem sąsiadom niedawno, także mniej więcej coś w tym stylu też kupiłem. No ja za swój dałem akurat 200 niecałe, bez złotówki, bo był w promocji na wyprzedaży, także też tam były i przednie, i tylne przekładnie. Ale powiem ci szczerze, że jak sobie znajdziesz odpowiednią przekładnię, to tak na miasto, to właściwie te przekładnie nie są do niczego specjalnie potrzebne. No chyba, że będziesz forsował rzeczywiście jakieś jazdy pod górę, gdzie rzeczywiście szybsze pedałowanie, a mniejszy opór, nie? To wtedy to ma sens. Ale po mieście to się znajduje swoją jakąś tam optymalną opcję i jeździ się. Ja nawet szczerze mówiąc szukałem roweru damskiego, czyli bez tej dodatkowej poprzeczki, bo wygodniej się po prostu wsiada na to, nie? Natomiast no odradził mi sprzedawca, bo mówi, że no pan przy swojej wadze tak na oko, no to może się po prostu złamać taki rower na pół, nie? Bo to jest to właśnie ta rama dla mężczyzn.
0: Trzymajmy się ramy, to się, prawda? No, nie no. Zesramy.
1: Nie no, wiesz, ta rama jest dosyć niebezpieczna, bo jak będziesz na przykład forsował jakieś uważaj na krawężnikach, bo jak będziesz forsował jakiś krawężnik, to wiesz, że trzeba przyspieszyć, nie? Ale jak jest zbyt wysoki, to lepiej zejść i przejść, bo jak łupniesz w krawężnik, to tyłek ci zjedzie z siodełka i wylądujesz na ramie kroczem, więc to nie jest... To jest taka porada od człowieka, który jeździł takim rowerem. No. To nie jest bezpieczne, wjeżdżanie na zbyt wysokie krawężniki takim rowerem.
0: No, myślałem, że będziecie się śmiali, że o, krawiec się sfrajerował, kupił z pękniętą dętką złoma, co za frajer. A tutaj raczej takie komentarze pozytywne, że fajnie, że spoko, no to się cieszę. No i...

0: Jest też propozycja, żeby go sobie spersonalizować jakoś i zrobić na przykład w kolorach nocnego radia. No, gdyby się dało, jeśli to nie będzie jakieś bardzo drogie takie, no taka, właściwie ten rower trzeba by rozkręcić w serwisie i żeby go pomalować, to trzeba by go pewnie rozkręcić na części. No i to może trochę kosztować, ale zobaczymy, zobaczymy. Jutro mam zamiar pójść, jest tu taki punkt rowery, serwis i spytam się od razu, czy to, co sprzedawca mówił, to się jakoś trzyma kupy, trzyma ramy. No i ile by kosztowało? Odrestaurowanie go trochę. No, jeszcze mi zostało sporo gotówki z tego, co od was mam. No i zamierzam to przeznaczyć na... zainwestować trochę w rowerek, bo rower to jest świat, to jest życie, rower.
1: No ja na przykład patrząc się na to zdjęcie, to tak widzę, że tak w ten trójkąt tej ramy, która tworzy taki trójkącik, tak, to można, mógłbyś sobie tam wkleić, znaczy, no ja bym pewnie poszedł do Biedronki po karton i bym obkleił jakąś ładną tapetą i na to nakleił logo NR, nie? A w kółka wsadzić, bo są też takie rowery z wypełnionymi kółkami do kolarstwa torowego i w kółka wsadzić dwie płyty takie grające w szprychy, nie? Żeby, czy to znaczy pod szprychy, nie? Ale wypełnić je. No i takimi dwiema płytami i logo nocnego radia byś jeździł. Już ci wymyśliłem, widzisz?
0: Spoko. Nawet... fajnie, że on nie jest jakiś tam mega, bo mogę przy nim z czystym sumieniem sobie nawet sam pogrzebać, jak tu niektórzy doradzają. Mam klucze, też kupiłem sobie taki zestaw kluczy niedawno i może coś rozkręcę, może się nauczę trochę. Często jest tak, że się bierzemy za coś i się szybko możemy nauczyć. W internecie dzisiaj wszystko można znaleźć. Ktoś pewnie podpowie tutaj i może mi się uda samemu coś odkręcić i pomalować jakimś jakoś fajnie sprayem. To też jest zabawa móc sobie fajnie tak stuningować, pomalować coś.
2: Też po prostu no coś.
0: I się tam...
1: A powiedz, jak też, pierwsza coś takiego, jazda? Czego nie rozumiem. Pewnie czy niepewnie? 50 zł. Czy gibutało cię na boki? Jak ty mnie zaimponowałeś
0: w tej chwili? Czekaj, bo donajcik przyszedł, troszkę cię zagłuszył. Mat, 5 dych rzucił. Wow, człowieku, szalejesz znowu. Mat powraca, Mat strikes again. Panie krawiec, jak ty mnie zaimponowałeś, to ja tak siarzewski trochę. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili, panie krawiec.
1: No ja myślę, że Mat, już mi się przypomniał, skąd go znam. To on tak często ja myślę, że on jest matem na statku, ale tak mi się może tylko wydaje, ale powinien się znaleźć takie trzy złote literki pod logiem nocnego radia MAT, takie ładne. Jak chcesz, to ci mogę zrobić PNG za chwilę, taki złoty albo srebrny, no nie wiem jak to, taki order.
0: Musiałbym jakąś naklejkę tam zrobić nocne radio, i żeby przykleić. Pomalowanie 500, to sporo, raczej nie będę, ale może to okazja, żeby samemu rozkręcić. Trochę się boję, że rozkręcę i już nie skręcę tego rowera, ale no, może spróbuję. W ogóle dzisiaj przyszedłem do piwnicy, okazało się, że tam jest zarośnięte pajęczynami. Ja do tej piwnicy nie schodziłem po prostu, nie łaziłem tam, bo nie potrzebowałem. Od kiedy tu mieszkam, przychodzę, a tam w ogóle pajęczyny, tam się bałem wejść. Teraz wiem, co czuje wojownik w fantazy, w jakimś RPG-u, który wchodzi do podziemi. To strach, słuchajcie, bo te pajęczyny cię oplatają. Pająk ci wejdzie gdzieś za koszulkę i znaczy, musiałem tam trochę oporządzić.
1: W swojej piwnicy byłem jakoś w 2008 chyba? Jakoś tak. W ogóle tam przestałem zaglądać, w ogóle przestało mnie to interesować, co się w tej piwnicy dzieje. Miałem już takie zawalisko, że ten, moja kobieta tam co sobie coś tam pochodnikowała, ale powiedziałem, słuchaj, mnie w to nie mieszaj, rób z tym, co tam jest, co chcesz, nie? Także podejrzewam, że powyrzucała i jest jakiś tam w miarę porządek, ale ja nawet nie wiem, gdzie są klucze, szczerze mówiąc, musiałbym spikować kłódkę, co nie jest akurat takie trudne, natomiast musiałbym się do niej po prostu włamać teraz w tej piwnicy, nie? Żeby tam w ogóle wejść. Ale z drugiej strony... Tak. Z drugiej strony, wiesz co, to jest wprawdzie taka piwnica, no jak to piwnice w blokach, 2x2, no może nawet 1,5x1,5. I to jeszcze tak, że są ściany takimi cegłówkami przeplatanymi, że są dziury pomiędzy nimi. Nie wiem, czy się orientujesz. Są takie piwnice właśnie z dziurami, że widać to, co jest w piwnicy obok. Nie?
0: Tak, tak, kiedyś taką miałem.
1: Ale gdyby to było trochę większe, takie chociaż 3x3, to ja bym tam sobie, kurde, ładnie zrobił, miałbym taką samotnię. Mógłbym tam uciekać od stresu dnia codziennego.
0: No, piszecie tutaj, co artysta miałby, artysta plastyk miałby komuś dawać do pomalowania? Come on! Christopherze, no ja właściwie nie jestem artystą plastykiem. Żeby się nazywać artystą plastykiem, trzeba ukończyć ASP, Akademię Sztuk Pięknych. Ja jestem jenoplastyk, nie artysta, plastyk tylko, a to i tak mnie jakoś tam przenieśli na profil ogólny, coś, no więc nie wiem, czy w ogóle mam prawo się nazywać. Ale no, spróbujemy. Problem w tym, że żeby pomalować taki rower, to trzeba niby rozkręcić go na części, żeby ta rama była osobna, żeby...
1: Rozpryskasz sobie wszystko, nie? Bo to się sprayuje, nie? Są takie do... Są takie, tylko teraz nie wiem, czy to ta dasz radę
0: nie,
1: podłączyć,
0: nie, to,
1: bo
0: to
1: pamiętam.
0: Nie można tak sobie pryskać, tam wydaje mi się, bo zapryskasz sobie wszystkie części, wiesz, tym sprayem, no jak to...
1: Nie, ja mówię o tym, dlatego trzeba rozkręcić, bo sobie opryskasz wszystko, nie? Dlatego musisz mieć osobno, chyba że jakoś uda ci się zasłonić elementy, które w danym momencie nie będziesz tam sprayował, czy... Nie, teraz są spraye, ja to pamiętam jeszcze czasy, kiedy się do odkurzacza podłączało, wtedy były jeszcze takie odkurzacze, że można było rurę z przodu lub z tyłu podłączyć przy wydmuchu i na końcu był taki do malowania ścian, to się stosowało w domach, taki spray, taki pistolet z takim zbiornikiem jak do paintballa. I tak się malowało. No ale teraz rzeczywiście teraz są w aerozolu, to nie ma problemu, nie? No i smarowanie, także musisz wódę kupić, nie?
0: Wódę to ja czasami kupuję, tak.
1: Wódę 40 dla 40-latka, no akurat.
0: No, zobaczymy, może faktycznie się uda zabezpieczyć, jakoś okleić części, które nie powinny być pomalowane. Trochę się boję, ponieważ kolory Nocnego Radia to jest taki seledynowy i różowy. Jak zacznę jeździć po tej Środzie Śląskiej na różowym rowerku, to mogą się dziwnie patrzeć trochę chyba, nie?
1: Jeszcze w krótkich spodenkach, nie?
0: Będę jeździł na różowym rowerku i krzyczał hello, hello.
1: Niech krawiec, ubierz się w krótkie spodenki, takie o takim wściekłym pomarańczowym kolorze, albo czerwonym, i do tego klapki i białe skarpetki. I tak na rowerku.
0: W każdym razie jestem zadowolony, aleluja i do przodu, trzeba się nie przejmować, coś działać. Na pewno jakoś swoje skille mechanika rozwinę, ponieważ tak czy owak muszę tam parę rzeczy odkręcić. Tam są takie dziwne jakieś chwytaki, takie lekko tam przyrdzewiałe, jakieś takie, wiesz, takie niepotrzebne rzeczy, które na pewno muszę odkręcić. No, wyjdę sobie na słoneczko, wezmę klucze. Fajna robota, coś nowego, co tylko siedzieć przy tym komputerze. Ja się cieszę, już nabrałem takiego zapału. Już. Kurde, ale że ten maniek ode mnie nie odbiera już, bo chciałem się zapytać, co to jest za marka Trend, czy to jest lepsza marka od marki Turbo? Może? Czy... To tutaj ktoś wynalazł,
1: nie
0: pamiętam już, kto to napisał tutaj na czacie, że znalazł, ktoś tam wyszpiegował markę Trend w Indiach. No, ja dzisiaj wpisałem Trend Bike też, i wygląda na... I przeróżne się rzeczy wyświetliły. No to wiecie co, Trend to nie jest chyba żadna marka. Coś mnie tam naściemniał pan Maniek. Ale dobra, tam spoko. Zenon wcześniej pisał, że za poniżej tysiaka mógłbym w komisie kupić powystawowy. No nie wiem, czy bym znalazł powystawowy po...
1: Jakiś, wydaje no, mi się, Zenku,
0: dzisiaj,
1: że...
0: Dzisiaj patrzyłem na ceny rowerów. Nowe rowery, słuchajcie, to tak za 4000, za kilka... Co to w ogóle są za ceny? To są ceny na Polskę?
1: Tak, tak.
0: Jak człowiek...
1: Wiesz,
0: to za,
1: byłem,
0: jak, no.
1: Byłem w takim sklepie 2-3 lata temu, jak córze był kupowany rower, taki lepszy właśnie, i tam to był sklep właśnie wyspecjalizowany, nie? No to tam te rowery to były właśnie po kilka tysięcy, nie? I tak i gość mi tłumaczył, no po prostu, wie pan, no to nie jest market, nie? No na przykład ja jak szedłem, to oczywiście do marketu, i jedynym wyznacznikiem dla tego roweru, poza tym, żeby nie wyglądał jak dla dzieci, to było to, żeby cena była jak najniższa, nie? Gdyby były rowery po 99, a nie po 199, to kupiłbym ten za 99, nie? Bo ten by był najlepszy. No.
0: Chciałbym jeszcze nadmienić, że no, budżet może i był właśnie taki, żeby stykło, ale no, weźcie pod uwagę, że ja muszę coś dokupić jeszcze, dodatkowych parę rzeczy. No i też... No, nie jest żadną tajemnicą, że trochę się utrzymuje zadyjka, jutro mam do zapłacenia czynsz, różne rzeczy, no to tak, wiecie, no, staram się być oszczędny tutaj i, no i też tak jak mówię, może jakiś fan z tego też będzie, wszystko się okaże jutro, zobaczę ile trzeba zapłacić.
1: Jutro jest 15, nie?
0: Tak.
1: To jutro mają coś ogłosić tam, do tego jeszcze ogłoszą, bo podobno jakieś nowe podatki mają, ten jeszcze ogłoszą, że na rower trzeba będzie mieć tablicę rejestracyjną, ale byś trafił, i OC obowiązkowe, ale kurde, ten, nie, bo już kiedyś był na ten temat parę lat temu, za księcia Tuska były takie pomysły, żeby rowerzyści mieli OC obowiązkowe, nie? NW nie, ale OC tak. Także kto wie, no ale trzymam kciuki, żeby darowali sobie bicyklistów, jeszcze gnębić. A te kaski są obowiązkowe, wiesz, ja tutaj dwóch sąsiadów się dowiedziałem, jeszcze jak jeździli obaj na rowerze, że tak, bo ja wyszedłem na nich, oni jak żółwie ninja, a ja się pytam, co panowie, co, o co chodzi, nie? A on mówi, no sąsiad, nie wiesz? Musimy mieć na głowach kaski, bo przecież mandat 500 zł, nie? Także jest obowiązkowe i ten, ale oczywiście ja jeździłem bez kasku. Ja zawsze jestem przekorny w takich sprawach.
0: Zobaczmy, co piszą w internecie. Zweryfikujmy. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach. Problem obowiązku... No tu wynika, że jednak się mylisz, Etamie, że nie ma obowiązku.
1: Znaczy to się mylą sąsiedzi w takim razie, bo ja to od sąsiadów słyszałem, nie? Natomiast gdzieś już też słyszałem, że te kaski, one są, zdaje się, bo to mi córa tłumaczyła, bo ona z kolei korzysta czasami z elektrycznej hulajnogi, ale tutaj wszędzie u nas pobudowali lub wydzielili takie osobne ścieżki dla rowerów i hulajnóg i tych wszystkich takich miejskich pojazdów, co się na QR-y wynajmuje przez komórkę. Nie? I są osobno pasy ruchu. I są ograniczenia normalnie tam teraz zrobili. Rzeczywiście zrobili. Ja myślałem, że to można jeździć sobie po prostu tyle, ile fabryka dała, czyli ile jesteś w stanie w mięśniach. Nie? A tam są ograniczenia prędkości. Kurde. Normalnie no, są jakieś znaczki takie te.
0: Na innej stronie też piszą, że nie jest to obowiązkowy, więc chyba się mylili jednak sąsiedzi. No, są na pewno obowiązkowe do jakiegoś tam wieku, dla młodszych. Ale nie, chcę kupić kask, bo jednak warto chronić głowę. Głowa to jest moje narzędzie pracy. Co ja bez głowy zrobię, jak rozwalę? To. Przydaje się głowa przy prowadzeniu radia, przy tworzeniu czegoś. To bardzo przydatna rzecz, głowa. Mat znowu tutaj wymiata i dwie dyszki tym razem rzucił znowu. Mat, rozszalałeś się chyba znowu, chłopie. Panie Krawiec, jeszcze koszyk, jeszcze koszyk na kierownik.
1: Ale krytykowałeś, panie dyrektorze.
0: Dobra, ale daj mi tam skończyć, strasznie przerywasz mi dzisiaj.
1: Wiem.
0: No to jak wiesz, to daj mi powiedzieć. Panie Krawiec, jeszcze koszyk na kierownik, a do koszyka weź pana Etama i w drogę ku tajemnicą Dolnego Śląska. No tajemnicą się trochę inaczej pisze. No to taki koszyk na Etama, to myślę, że to może nie wystarczyć, bo do niego trzeba taki kosz, jak dla psa taki do spania, taki wielki.
1: Jakbyś mnie wziął jak kobietę na ramę, to ramę byś miał wygiętą. To po prostu tak w pół się na taką literkę V by się to zrobiło, to a B byś nie ruszył, bo prawdopodobnie z sił by ci w nogach nie starczyło. Nawet po moim odchudzaniu zaznaczę.
0: ale obiecuję Matowi i w ogóle wam, że teraz różne te środki od was, dary Boże, będę przeznaczał na rowerek, żeby zrobić go jakoś fajnie i wam będę pokazywał, co tam robię. Chyba go pomaluję tak czy owak, nawet jak gdzieś tam ta farba pójdzie na części, to się nie ma tak chyba co przejmować. No. Będzie taki posprayowany, to będzie przynajmniej mój w 100% taki spersonalizowany, trochę krzywo pomalowany, ale mój. No i nie ma co się przejmować. No, jakiś fantazyjny. Nie podoba mi się trochę jego kolor. Taki, nie lubię takich gradiencików, taki, że tutaj tu taki czarny, tu przechodzi w biały. Wolałbym jednokolorowy, na przykład taki cały seledynowy. Ja lubię ten kolorek i czuję, że taki sobie kupię spray właśnie seledynowy i pomaluję błotniki. Taki błotnik to się prosto rozkręca.
1: Tak. Ja, ty przypomniałeś mi, ja do swojego roweru błotniki, bo on były tanie, te tanie rowery nie miały błotników, trzeba było dokupić, nie? I ty masz zły przedni błotnik, widzę, bo ja też taki kupiłem krótki, to znaczy krótki w sensie, jak masz to światełko górne to odblaskowe, to widzisz, że on jest poza osią koła. Jak wjedziesz w jakieś takie błotko, które się przylgnie, to ci ochlapie kolana. Ja miałem to samo, on powinien być troszeczkę dłuższy, żeby był jak gdyby bardziej jeszcze w przód tego koła. Może mnie poprawią tutaj niektórzy, co się bardziej znają na rowerach, ale ja miałem, zdaje się, właśnie taki, mi chlapało ciągle na kolana od błota, jak gdzieś wjechałem.
0: Może sobie zrobię w stylu postnuklearnym, zamontuję jakieś kolce,
1: wymuszacz uprzejmości.
0: Ćwieki z boku, tam jak jest środek koła, jak się nazywa ta część, gdzie jest środek koła, gdzie się spotykają wszystkie... Oś, o właśnie, tam gdzie jest oś, to takie obracające się noże, żeby kosić przechodniów.
1: A na kierownicę wiatraczek, taki jak były na jarmarkach.
0: Jakby można nazwać wtedy taki postnuklearny rower zagłady?
1: Nie, no ja pamiętam, jak wprawdzie to nie był rower, tylko koszyk do sklepu marketu na wyprzedaż, ale Bundy zrobił wymuszacze tej uprzejmości. Takie właśnie z przodu bagnety były, nie? Także taki byłby, kurczę, fajny właśnie. I koniecznie łańcuchy na opony, nie? Takie malutkie łańcuszki są w Castoramie dostępne, takie z małymi oczkami.
0: Tak?
1: Zajebiście by wyglądał. Oczywiście, że tak. To tam kupujesz na metr i sobie ucinasz. Taki gruby to ci przychodzi facet uciąć, ale są takie... Ja wiem, te kółeczka mają, te oczka mają może centymetr, może nawet kilka milimetrów. Można na metry kupić, czy na kilogramy, nie? To się kupuje czy na metry, czy na kilogramy, nie jestem pewien w tej chwili. No i sobie normalnie zrobić taki ten, no oczywiście na czas, kiedy będzie ślisko bardziej, nie? Bo teraz to w łopciach trochę byś się ślizgał na tym rowerze po asfalcie.
0: Krawcower jest propozycja. Krawcower. No, taki rower śmierci. Może macie jeszcze jakieś propozycje? Rower śmierci. Chociaż...
2: Miechu warte.
0: Warto... Ha, ha, o, przepraszam ha, ha. Bardzo, przepraszam bardzo. Na tuning.
3: 21 zł, 37
0: wow, dalej
3: groszy.
0: Lecą.
3: Na tuning rowerka uśmiechnięta buźka.
0: Jeszcze
1: nie widzę.
0: Jeszcze awansowałem znowu na jakiś nowy poziom. Będę miał lepsze stawki na Tipli znowu. Ale
1: a to
0: fajnie.
1: Wszystko jest uzależnione od tych, od combo, tak? Jakieś takie jest tam zrobione, rozumiem.
0: Jak przekraczasz, jakąś tam stawkę, nie? Ile już dostałeś, to awansujesz na kolejne. Czyli skoczyłem level, słuchajcie. Christopher, dwie dyszki z hakiem i na tuning rowerka. Dzięki, man, dzięki.
1: Ty, a ile te tipli kosztuje miesięcznie? Znaczy, to oni procent biorą, czy to jest jakiś taki...
0: Nie wiem, taki... nie wiem w sumie jaką mają prowizję. Nawet
1: podsunąłeś
0: tego nie
1: mi właśnie świetny pomysł. Jeżeli by mnie siekło, bo tutaj mi parę osób pisało, weź załóż, tam będziemy ci tam wpłacać na jakiś cel, nie? Tylko że ja celu nie mogę wymyśleć. Że teraz mam cel, bo wczoraj zostałem zaproszony jako świadek na ślub. Mam specjalne zamówienie na prezenty, bardzo ciekawe prezenty, ciekawy pomysł na prezenty. No w każdym razie podsunąłeś mi świetny pomysł. Jeżeli tipli od pewnego poziomu wskakuje na jakiś bonus poziom, taki level, to ja przecież mogę sobie sam wpłacić to tipli z 1000 zł. i podbiję sobie ten level, nie? Takie kody sobie wymyśliłem, patrz, widzisz, jak szybko.
0: Próbowałem kiedyś samemu sobie wpłacić i się okazuje, że wtedy jakiś błąd wyskakuje. Tak jakby to było jakieś zabezpieczenie właśnie, żeby sobie samemu nie wpłacać.
1: Nie, no samemu sobie wpłaciłbym przez konta znajomych, bo ja nie konta nie mam, nie? Także tak jakoś tam bym poprosił córę, czy tam kogoś jeszcze bym poprosił, żeby mi wpłacił. Dałbym do ręki pieniądze, nie? Tylko żeby mi wpłacił, nie? Ciekawe, czy na Multipli można w ogóle przez pocztę wpłacić polską, tak na druczku.
0: Macieju, chyba się mylisz. Nie jest najtaniej przelewem. Wydaje mi się, że najtaniej jest PayPalem. I z PayPala od razu przechodzi na PayPala, jakby. I widzę, że większość kwoty przechodzi, więc chyba jest najmniejsza wtedy prowizja. A przelew. Najgorzej SMS-em. Wtedy to zdziera i to słyszałem, że raczej to jest z winy nie tyle tych różnych tipli, czy tam operatorzy. Tylko tak, to operatorzy
1: ta,
0: sobie
1: ja wiem, ja wiem, bo ja kiedyś w redakcji robiłem SMS-y, to znaczy współpracowałem bardzo wiele lat przez właśnie redakcję z takim właśnie serwerem premium SMS i tam po prostu była umowa taka, że to było 50-50, ale od pewnej kwoty, do pewnej kwoty oni brali 100%, nie, w tamtych czasach.
0: To może być trend Delta 301, tak, też mi się to gdzieś obiło o uszy, ale nie wiem, czy to znaczy chyba też się natknąłem na, ale on inaczej wygląda. Troszkę jakby podobnie, ale no to wszystkie rowery są podobne, te miejskie, nie, no to jest inny jakiś. Nie ma takiego, słuchajcie, to w tym przypadku ten Delta Trend to jest chyba nazwa modelu, a nie marki. A Delta to jest chyba rower. Chociaż wszystkie te rowery tego typu Delta, Turbo, jakieś. On ma jeszcze inne tam rzeczy napisane na ramię. Jakiś Dynamic Look, dynamiczny wygląd. Tam Turbo Express. Wiecie, to są takie rowery, wydaje mi się, bezfirmowe. Po prostu jakiś. Żadnego producenta konkretnego, tylko ktoś tam, jakaś mała firma składa coś. Nie wiem, jak to jest dokładnie, ale no takie trochę no-name'y. Ale właśnie to jest fajne, że mogę pomalować go na dowolne kolory. Już mam w głowie, że chyba cały na seledynowo pomaluję, bo na różowo się wstydzę. Chociaż może jeszcze jakiś okaże, różowy akcencik.
1: Że to będzie jakiś Orange Country Choppers, jak ci z Discovery, co motocykle składali, że to jest jakiś wyjątkowy egzemplarz. Także wiesz, poszperaj, bo może to się okaże, że kupiłeś, dałeś tam stówę coś, a będzie kosztował w realu na przykład 1000 euro, nie? No kto wie, no czasami się tak zdarza, że można kupić okazję, nie? Nie wiedząc o tym, zupełnie się nie znając, nie?
0: Chociaż tak teraz patrzę i podobny faktycznie do tego Delta Trend 301. Muszę poczytać dokładnie, co jest napisane na różnych metkach, bo trochę tych naklejek tam jest. No ale większość z tych, co widziałem, to takie hasełka, sloganiki. Dynamic, look, coś tam. No więc nie wiem do końca. A może faktycznie. No, pan Maniek się w sumie sympatyczny wydawał. Może i nie kręci. Może to ja o czymś nie wiem. Czy w ogóle znacie jakieś takie marki rowerów? Danusia mi mówiła o jakiejś dobrej szwajcarskiej marce rowerów na V, ale zapomniałem, jak dokładnie się to nazywa. Jakie są dobre marki rowerów? Ale no wiecie, takie kurde, takie prestiżowe, nie? Że jak powiesz, że masz taki, to... Ale ja bym nie chciał właśnie, bo bym się bał o niego. A taki to po prostu nie będę się o niego trząsł. No tylko pytanie, ile bo chciałbym sobie odrdzewić niektóre części. Żeby odrdzewić, to trzeba rozebrać rower raczej na części, więc to już chyba jakiś jest koszt, nie? Ale może jakąś szczotą się da na przykład jakimś środkiem przeciw rdzy to tam spryskać, postoi chwilę, potem jakąś szczotą. Nie musi być tak mega super wszystko, nie? Na glans, ale może się jakoś da trochę go tam... Bo chciałbym też, żeby fajnie wyglądał w miarę, no żeby...
1: No widzisz, a więc szkoda, że żeś na ten temat nie wpadł 2 tygodnie wcześniej, bo mój rower był, nie wymagał, znaczy łańcuch tylko, tak? Bo łańcuch to takie miejsce, które jest newralgiczne. Natomiast no, ja go wystawiłem w końcu, właśnie to sąsiad wystawił go na klatce i drugi sąsiad go wziął. Ale ja miałem go o tyle fajnie zakonserwowanego, że ponieważ te moje jazdy próbne to było kilka razy, jak mówię, z Jaśkiem na tym siedzisku, to ja nad z tych ram, z tych wszystkich tych w ogóle folii nie pozrywałem. Tam była jeszcze folia taka, że tam gdzie się pomarszczyła, to tam odrobinę pozrywałem, ale była taka przyssana do tego. Także on był w stanie super idealnym. No, no szkoda, coś sobie wziął po prostu i tyle. No, ja wolałbym dać tobie, nie? Bo ciekawy jestem, czy czasami koszty przesyłki nie przekroczyłyby kosztów wartości tego roweru. To jest inna sprawa, nie? Bo to jest jednak spory sprzęt, nie?
0: No. Trek, Scott, Gooderide, Cross, wymieniacie tutaj. No, a ten szwajcarski to Willinger, pisze Nitka. Wydałeś 170, to masz za 170, pisze Tomu. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze Giant marka. Ja jestem zadowolony. W ogóle w życiu warto tak wesoło podchodzić do wszystkiego, tam nie pałować się teraz, nie wiem, smucić, że o, ja się sfrajerowałem, a mogłem lepszy kupić, a coś. Ktoś, kto tak podchodzi do życia, to wiecznie będzie nieszczęśliwy. Całe życie będzie nieszczęśliwy.
1: A ja mam laptopa za 70 i jestem bardzo z niego zadowolony.
0: No i prawidłowo.
1: Nawet klejem wczoraj w czasie audycji potrzeby, która mi bardzo się spodobała, tak mi się spodobała, że znaczy, jak mi się audycja spodoba, to mi się fajnie różne rzeczy robi. No i sobie tutaj huba zacząłem instalować na kolejne urządzenia peryferyjne i sobie go przykleiłem do blatu w tym czasie, nie? Tak mi robota dobrze szła, nie? Mhm.
0: Waligura też taki czarnowis trochę pisze. Z tego, co mówisz, jakiekolwiek inwestycje w ten rower są nieopłacalne. Taniej by było kupić rower w lepszym stanie. No to tak zawsze można podchodzić, no. A nawet jak mi się coś nie do końca opłaci, nawet jak trochę więcej wydam niż mógłbym, to czy to jest powód, żeby jakoś tam się smucić i pałować tym? Bez sensu. Bez sensu takie myślenie. Też dzisiaj w kurcze pieczone rozmawiałem z miłą panią. Dowiedziałem się w ogóle, że ta pani zajmuje się stolarką. To taka nietypowa dziewucha, nie? Stolarką się zajmuje, remontami. I chcą ją zwolnić. Chcą ją zwolnić, dlatego że za dużo gada z klientami i rzuca jakimiś tekstami. Strasznie mnie to wkurwiło. Powiedziałem, że ja tu się solidaryzuję, że w razie czego to tu przejdę, będę rzucę, się położę, będę leżał rejtanem, jak to się mówi, tak? No i
1: głodówkę pod kurczem pieczoną.
0: Głodówka pod kurczem. O, dobre, tak powiem. No a to właśnie fajnie. Zawsze jak przychodzę i widzę tą uśmiechniętą, fajną panią, ona taka dynamiczna też jest. Szybko robi, ciach. Coś zagada i co, i zwolnić ją dlatego? To co, to lepszy taki jakiś smutny, co przychodzi za karę pracować, nie?
1: Mam pomysł, jak ten. Masz jakieś rozkładane krzesełko albo jakiś taboret, żeby sobie tam usiąść obok i tak stawiasz sobie taki taboret albo krzesełko, albo najlepiej jakiś leżaczek, bo teraz ci już trochę cieplej. Kartonik i napisz, zaszkodziło mi, nie kupujcie.
0: No co ty. Marcin spisze Giant, BMC, Pinarello, Cannondale, jakiś nie znam. Nic, ani jednej marki z tych, co wymieniacie, nie znam. Mówię, się nie znam na rowerach.
1: Dla sceptyków powiem, że krawiec zawsze mogło być gorzej. Mógł kupić sobie bicykla, nie? Wiesz, jaki to jest? Ten, takie koło jedno wielkie i tam z tyłu takie malutkie kółeczko, nie? I kręcisz tym wielkim kołem, siedząc bardzo wysoko, tak.
0: A powiedzcie wy, którzy się trochę lepiej orientujecie, czy to, że tam jest trochę tej rdzy na częściach, powiedzmy, jakichś tam przekładniach, czy coś, jak to stwarza jakieś niebezpieczeństwo, czy to raczej takie estetyczne bardziej względy, czy to jakoś wielce nie przeszkadza, nie wiem, trochę się... Bo patrzyłem, no pedały chodzą tak lekko, rower jakoś tam trzyma się kupy, wsiadłem, na tej nawet pękniętej dęce tam kawałeczek przejechałem, no da się jechać, działa, no przerzutki przeskakują. Więc chyba okej, ale no nie wiem, czy bo nie wiem po prostu, czy inwestować, czy...
1: Ja bym na twoim miejscu dał, na łańcuch bym dał WD-40 albo w ogóle jakiś smar, taki do maszyn kupić gęsty i tego, tylko tak, żeby ci nie pobrudziło nogawek potem, nie? Wiesz, to zawsze można sobie zrobić gorzej, nie? To zrobiłbym tylko tą modyfikację, co ci mówię, bo rzeczywiście, mam wrażenie, że ten błotnik u góry jest za krótki, on powinien być troszeczkę taki bardziej do przodu, no ale może się mylę, może akurat w swoim egzemplarzu będzie dobrze, nie będzie chlapało błotem. A tam, gdzie jest, bo to rozumiem, że na ramię są też elementy lekko podrdzewiałe, to WD-40.
0: Znaczy, rama sama jest w dobrym stanie raczej. Aha. Tam szprych, wiele elementów jest jakby w dobrym stanie, ale są takie niektóre jakby przyrdzewiałe troszkę. No zobaczymy. Koleś twierdził, sprzedawca, że to można sobie niedrogo w tym serwisie jakoś się tym zająć, nie? Może faktycznie popsika czymś, potem jakąś szczotą przejedzie i nasmaruje i będzie okej, okay, nie?
1: A poza tym na przykład ramy można bardzo łatwo bez żadnego malowania sobie przyzdobić. Kupujesz taką w takim no, jak to się nazywa, w takim kółeczku, jak jest taśma klejąca, nie? To kupujesz taką taśmę srebrną na przykład, albo złotą, bo teraz też są w różnych kolorach i odcieniach i sobie po prostu ją nawijasz wokół tej ramy tak jakbyś takim plastrem, nie? Tylko że pod kątem. I sobie obkleisz elegancko w ten sposób, nie? Na przykład i sobie zrobisz te, na przykład całą srebrną ramę. Bez malowania zupełnie można to zrobić.
0: Też
1: tylko
0: dobrze,
1: starannie, nie?
0: Dobrze, że siodełko jest w dobrym stanie, że nie jest jakieś tam porwane, nie? Czy coś.
1: A na siodełko są, słuchaj, nakładki takie. Kupujesz, no tak jak masz rękawiczkę na rękę.
0: A widziałem.
1: Na siodełko jest taka rękawiczka, no.
0: Żelowa, żelowa jakaś. Ale nie kupowałem, bo to już nie mam takiej delikatnej pupci znowu, żeby tam jakieś żelowe
1: tak,
0: mieć.
1: Tak, ale jest fajna rzecz pod tym, wiesz, bo pod niektórymi tymi jest jeszcze taki, że tam z tyłu, za pośladkami, masz od spodu taką kieszonkę na jeszcze jakieś tam na przykład kluczyki czy coś. Też taką możesz dostać, nie? Znaczy, no ja akurat sobie kupiłem z materiału, nie? Bo mówię, ja mi chodziło o to, żeby było jak największe z uwagi na moją delikatną pupę. Natomiast kupiłem właśnie taką, że miała tam jeszcze taki schoweczek jakby od spodu, nie? Mhm.
0: No, jaki by nie był, to też nie ma co się tak spuszczać na tym, czy właśnie, czy przerzutki markowe, czy nie markowe, czy coś. No, po prostu jest, to jest, nie? I ważne, że można nim pojechać w świat, do lasu, położyć się, coś fajnego nagrać, a może kiedyś kupię lepszy, no, jak mi się spodoba jeżdżenie na rowerze, to może kiedyś kupię lepszy, albo doinwestuje albo coś, ale nie ma co się przejmować. Ważne, żeby że jest i że idzie do przodu, nie? Jutro zdam relację, co tam powiedzą w serwisie, bo ma być, niby jest otwarty w sobotę, co mnie zdziwiło trochę, bo w sobotę takie sklepy to raczej są zamknięte, no ale tu w środzie nie wiedziałem w ogóle, że jest jakiś sklep rowerowy, się dowiedziałem dopiero od sprzedawcy, bo chodziłem tutaj i nie widziałem nigdy, jakoś przeoczyłem. Byłem przekonany, bo tu wielu rzeczy nie ma, które można znaleźć w mieście, no akurat jest sklep rowerowy. No, mogłem...
1: Nie, w małych miasteczkach to ci powiem z doświadczenia, bo mam doświadczenia z małymi miasteczkami, to są takie właśnie serwisy typu na przykład motorynki, rowery, jakieś takie właśnie takie drobne naprawy, bo ludzie po prostu w małych miejscowościach bardziej korzystają niż w miastach. Nie? Mm-hmm.
0: No. Dokładnie, tak jak Tomisiu pisze, trzeba się cieszyć małymi rzeczami i ogólnie być tak nastawionym
1: podstawy już masz, teraz musisz sobie dorysowywać tą. Ja sobie zaraz zrobię print screena z tego i ja ci dorysuję po swojemu modyfikację, taką wersję extreme. Etam jakby to zrobił, ale niczym się nie sugeruj, to jest twój rower, nie?
0: Dobra, to czekamy w takim razie na jakąś przeróbkę od także Etama. Tak. No to dzięki Etam za telefon.
1: Dobra, trzymaj się, nie?
0: No ty też, hej. No.

0: O, patrzcie, kupił rower na pokaz, żeby mu głowy nie zawracali. O, taki człowiek, oszust radiowy. Ale jak rdza, to nie aluminium. Nie wiem, szuruburu, jak... No, jakoś tak, no. Jest tam trochę rdzy. Ale wszystko się da oporządzić. Ten miechu rower... Warte.
1: Mat, 20 zł. Panie krawiec, rower to zawsze wygodne dobro, bo do lombardu nie trzeba zanosić, lecz można pojechać. Wygodne, mobilne dobro.
0: O, mat. Dzięki, stary. No tak, wygodne dobro. Do lombardu.
2: Przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
1: Autusi, 25 zł. Na bidon do roweru.
0: Haha, Autusi. Darwin zapłać, serdeczne. No to nawet więcej niż na bidon, myślę, ale to już któryś bidon chyba. To ile tych bidonów? Poinstaluję bidony, wleję tam nitro do tych bidonów i do lasu po lepszą wiadomość. Kurczę, cały czas mam takie lekkie obawy, jak to jest z jeżdżeniem po ulicy, no bo te samochody tak pędzą, nie? I to trzeba jakoś zjechać im z drogi, nie? Ile przerzutek? No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. A ważne, żeby się na jednej dobrze jechało, a tam nie będę przecież tam jeździł po jakichś górach, po wertepach czy coś. Ważne, żeby... A nawet... No, myślę, że okej. Dzięki wielkie Autusi. Dzięki. No już tylko dzisiaj wpłynęło tutaj tyle zacnych donate'ów, że przypuszczam, że już to wystarczy na fajne odrestaurowanie rowerka. No i koniecznie trzeba go jakoś fajnie pomalować. To bez tego to ani rusz. Jak wyjdzie, że drogo, to sam to zrobię i tyle. A może w ogóle sam powinienem to zrobić? Może być trochę problem właśnie z rozkręceniem, bo tam ta rdza, którą widziałem, to jest właśnie na jakichś śrubach czy coś. No ale to... A jak to wymienią w serwisie? Patrzyłem dzisiaj w ogóle na taką ofertę serwisową, profesjonalną jakiegoś sklepu i tam są różne usługi. Jakiś przegląd sezonowy, na przykład 80 zł, w co wchodzi, na co się składa sprawdzanie, czy koła są dobrze wycentrowane, jakieś tam ogólne sprawdzanie tego rowera, czy tam nic nie pęka, tak dalej. Czyszczenie, no, to takie podstawowe rzeczy. Potem jakieś taki najdroższy przegląd, że jeszcze coś wymieniają chyba, no to tak 300 zł kosztował, nie? Że już taki full service, taki deluxe, nie? No zobaczymy. Może się potarguje coś, może... Dam w rozliczeniu rower, o. Jedziesz poboczem, a samochody będą omijać. Aha. Tylko na podwójnym gazie nie jeździ. No tak, trzeba uważać. Nie, ja nie piję teraz nic. Nawet dzisiaj, mimo że piątek, to mówię absolutnie. Nawet żadnego piwa, nic. Trzeba unikać. Przegląd 300 za rower. 170. Nie, no, liczę, że taniej będzie, nie? Że, no, nie muszę jakiegoś full serwisu tam z wymianą coś, po prostu, żeby ten łańcuch zmienili, czy tam go odrdzewili, żeby może trochę tam wypucowali tą rdzę i wymienili dętkę i styka, no, i styka. Może faktycznie dokupię koszyk, żeby na zakupy było jeszcze tylko kask rowerowy i jedziemy. Sprawdzałem nawet dzisiaj komórkę, jak tam wygląda z nagrywaniem. Wszystko fajnie działa i nagrywa w rozdzielczości 1280x720. Styknie, w takiej też nadajemy w nocnym radio w sumie. No, więc nagram trochę filmików z jakichś wycieczek, spróbuję wam pokazać Środę Śląską, jak fajnie wygląda. Tu jest ogółem całe te całkiem ładnie, powiem wam. Szczególnie teraz wiosna i aż miło sobie pospacerować, pochodzić w koszulce. Cieplutko, fajnie. Tak właśnie to jest najlepsza pora roku, bo w lato to bywa taki skwar, że po prostu aż się nie chce gdzieś łazić, a teraz jest w sam raz. A kierunkowskaz, jak włączasz, to musisz ręką podnosić. Aha, no widzisz, musicie mi mówić takie rzeczy, no już zapomniałem, już tyle lat się nie jeździło. No ale to tak w żartach, czy serio można tą ręką? No można, chyba tak widziałem, że robią, nie, ręką. Więc czytałem jakieś takie zasady, że nie można mieć na przykład dzwonka, który ma jakiś zbyt donośny tam dźwięk, przeszkadzający ludziom czy coś takiego. To nie wiem dokładnie, jak to jest. No dzwonek na pewno do wymiany. Tak się zastanawiam, bo powiedzmy, że gdzieś tam jest jakaś korozja i to się pociągnie sprayem, szprejem, jakby Niemiec powiedział, no to czy to tak można, nie? Czy to potem nie zejdzie jakoś, czy tam coś się nie zacznie łuszczyć? Czy rower nie dostanie łuszczycy? No. A już tutaj jakieś sportowe budki są, rowerek jest, akcesoria przeróżne są. Jutro być może odbiorę gimbala, może się z nim przejdę gdzieś z tym gimbalem, stabilizatorem, coś ponagrywam już. No, też do właściciela dzisiaj dzwoniłem, się upewniłem, czy mogę powypieprzać z piwnicy różne szpargały, które tam zostawił. Jest tam, ale jest trochę miejsca. Nie wiem, szkoda, że w piwnicy nie ma prądu, w sumie jakiegoś gniazdka z prądem, nie? No to bym tam odkurzył te pajęczyny, ten syf, brud. Tak to jest, jak się czegoś nie używa, to zarasta wszystko. Jest też następna rada, żeby kupić złączkę do łańcucha, zapinkę jakąś taką w razie pęknięcia. Hajluj na zakręcie.

0: Są farby prosto na rdze, popytaj. Mm-hmm, w ten sposób. Tak, faktycznie, widziałem kiedyś reklamę takiej farby. Był pokazany taki porzewiały płot metalowy i była właśnie farba taka na rdze specjalna. No. Fajnie, fajnie. Trochę fantazji trzeba w to włożyć. Aha, no właśnie, jeszcze kupiłem taki ten, jak to się nazywa? Jak się fachowo mówi na taki takie coś, co przypinamy rower do czegoś. Taka przypinka z zamkiem szyfrowym. Żeby nie ukradli. No, nie sądzę, żeby ktoś chciał ukraść. I jeszcze pompkę kupiłem. Co, kurczę, zapomniałem wspomnieć. Jeszcze kupiłem pompkę, ludzie. Ale też te pompki się różnią od tych, które znałem, bo to jest taka mała pompka, taka sprytna pompka. Nie taka pompa jak kiedyś, nie? Pompka rowerowa wielka, tylko taka zgrabna, fajna, mała pompeczka. Zastanawiałem się jeszcze nad jakąś tojebeczką, tojebka, żeby tam przytwierdzić, może też sprawię taką sobie. Zawsze można coś włożyć, nie? Jakieś akcesoria proste. Ten rower będzie na końcu wyglądał jak taka Amiga 500, do której się dołączało przeróżne rzeczy i się robił taki z tego dziwnie wyglądający sprzęt, bo tu coś przytwierdzone, tu dołączone, nie? I ten rower może tak wyglądać, jak się za niego wezmę. A obcisły strój? Pyta Matt. No w sumie jest taki lekko obcisły, ale nie taki bardzo obcisły. Nie ma co obciskać. Żeby chodzić w obcisłym, to trzeba się jakoś prezentować. Trzeba mieć sylwetkę jakąś sportową, a nie taką dziaderską lekko. Krawiec z małą pompeczką. Słyszałem, że na przykład jest mandat za jazdę bez trzymanki. Tak wyczytałem. Zabawne rzeczy tu piszecie. Cześć adwokacie.
1: Cześć Krawcze. Kurczę, chyba zaczynam zbliżać się do takiej granicy ilości dzwonień w tygodniu, coś czuję.
0: No, stały słuchacz. Stały słuchacz.
1: To nie tobie oceniać. Słuchaj, nie słucham w całości, tylko z początku słyszałem, ale widzę po chwili niesłuchania, że entuzjazm jest na wysokim poziomie. I mam takie wrażenie, że już kasę, jaką wydałeś, że można by uznać, że już się zwróciła w jakiś sposób ta kasa, podnosząc ci tutaj morale.
0: No, inwestując w rower, inwestujesz w siebie, takie hasło można by.
1: No, słuchaj, wizyta u psychologa to jest chyba 150 zł za tam jedną wizytę.
0: To aż
1: ten rower chyba nie był dużo droższy, prawda?
0: No, 170.
1: No, stary, to jeszcze masz dwie dychy, że tak powiem. No, załóżmy, że to ta godzina, która minęła, to jest wizyta u psychologa. Rozumiesz, do czego zmierzam.
0: No,
1: już można uznać, że ci się zwrócił rower po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: No. Ale gratuluję zakupu, słuchaj. No fakt, że ma te kolorki takie trochę 40+. I w sumie ty też masz trochę 40+.
0: No to zgadza się wszystko.
1: Ale seledynowy kolor, słuchaj, sam bym przemalował rower swój na seledynowy kolor, wiesz? Powiem ci, że też mi się podoba i jest taki trochę inny niż, no tak dużo rowerów nie ma seledynowych, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, więc jest szansa, że nie zostaniesz, że nie przez ten kolor jakby nie zatopisz się w jakiejś modzie kolorowej. Koloru.
0: No, widziałem jeden taki właśnie miętowy rowerek pod Media Ekspertem, no ale chyba był tam za 1200 czy coś, no i raczej damski to był właśnie taki, damski. W sumie fajnie wyglądał, nawet nie miałbym sam problemu z jeżdżeniem na takim rowerze, bo po prostu był ładny, no czy tam damski, czy męski. No ale to raczej śmiesznie by to wyglądało, że jeżdżę sobie na jakimś miętowym, damskim rowerku. No, ale to sobie sam zrobię taki miętowy rower. No, więc może go nazwę Miętus na przykład.
1: Słuchaj, a czy można jeszcze coś w kwestiach technicznych? Bo ja wiem, że dyskusje o technikaliach raczej w radio są mniej ciekawymi, chyba że faktycznie o czymś interesującym traktują. Ale odnośnie takich technicznych rzeczy, które tam 30 minut temu poruszałeś, można jeszcze coś rzec? Takie podpowiedzi dać ci tu?
0: Pewnie, jasne.
1: Bo słuchaj, bo co do malowania roweru, no to problem jest taki, że jak sam zaczniesz go malować i źle przygotujesz, to ta farba może ci odchodzić, wiesz? Dość łatwo. Więc tam byle czym później stukniesz i będą odpryski się robiły. I nie wiem, czy na razie nie lepiej go po prostu doprowadzić do stanu jeżdżenia i pocieszyć się nim na tyle, wiesz, żeby się nasycić, a potem sobie go może i przemalować. Możesz dać gdzieś może do proszkowego malowania, chociaż to już jest trochę więcej zabawy, bo byś musiał faktycznie cały rozbebeszyć. No ale jakbyś chciał go malować, to wypadałoby całość przeszlifować papierem ściernym. Wiesz, żebyś takiej lipy nie miał, że po prostu później uderzysz przypadkiem tam, nie wiem, jakąś pompką, jak będziesz pompował, czy klucze ci uderzą i odprysk się zrobi. Bo wtedy taki blejacki może zacząć być, wiesz, bardzo szybko.
0: Aha. No,
1: To taka.
0: swoją drogą taki przeszerowany papierem ściernym, to też by ciekawie wyglądał, nie?
1: No, ale wiesz, tu chodzi o
0: Taki,
1: takie.
0: wiesz,
1: A tu
0: Mad
1: przed
0: Max.
1: malowaniem to bardziej chodzi o takie zmatowienie i to tam efektu wizualnego jakby znaczącego nie zrobisz ten. A w ogóle te naklejki możesz zawsze zdrapać, bo często mam
0: Zdrapię,
1: wrażenie,
0: zdrapię.
1: jeśli się da, bo niektóre są jakoś tak dziwnie, wiesz, przykryte chyba lakierem, że faktycznie, nie wiem, jakąś techniką nałożone, że nie jest to aż takie proste.
0: Powinno się dać, bo z tego co widziałem, już tam gdzieniegdzie lekko, tak jak wiesz, naklejka odchodzi z czasem. To nie no, to naklejki są wieśniackie, takie wiesz, trend, dynamic look, sport style, jakieś takie turbo. No to trzeba to pozdejmować. Nie lubię naklejek, logosów, to sobie zedrę.
1: W ogóle niezłe, bo przez to, że jesteś taką personą, jaką jesteś, to jeszcze uchodzi rozmawiać, wiesz, dyskusje wielkie prowadzić o rowerze za 170 zł. Bo inaczej to chyba nikt by tyle czasu nie poświęcił, wiesz, uwagi, ale jako, że tu zupełnie inny wymiar to zjawisko, ten zakup twój ma. To 170 zł w ogóle nie ma znaczenia. Będzie audycja o rowerze. To
0: Zawsze
1: idea roweru.
0: jeszcze taki żółciutki może byłby fajny, taki jak ta myszka, co dostałem w prezencie. To
1: Ty, ale
0: też
1: powiem ci,
0: jest
1: że
0: fajne.
1: żółty kolor też jest fajny.
0: No.
1: No, i to, bo miej taki rower, żebyś tam w tłumie nie ginął, nie? I nie kupuj kasku. Znaczy, wiesz co, ja nie, w sumie się zastanawiałem, czy cię zachęcać do tego kasku, znaczy, czy cię zniechęcać, czy przemilczeć sprawę. Kaski w ogóle są trochę niewygodne, bo w nich się głowa poci, wiesz? I będzie cię swędzić głowa. Będziesz jechał i myślał, jak tam palucha wsadzić pod kask, żeby się podrapać. Nie wiem, jeśli nie zamierzasz tak jak Etam uderzać w krawężniki, to bym odpuścił sobie ten kask, bo ani to fajne, no nie ma jakichś ładnych kasków. Co sobie kupisz, taki BMX-owy kask? Bo te takie kolarskie to są takie. To jakby nie dla ludzi trochę, wiesz, takie. Nie wiem, dla mnie to takie brzydkie wszystko jest.
0: Wszystkie kaski wyglądają identycznie w sumie, tak samo.
1: Nie, no bo są takie typowo kolarskie, sportowe i są takie freeride'owo-skejciarskie, wiesz. Takie hełmy bardziej. Do tego roweru nie pasuje kask. No nie widzę człowieka. No nie, no są takie, ale to oldboyowe takie kaski. No ale dobra, to bym się zastanowił, wiesz, bo chyba, że naprawdę boisz się i o głowę swoją i bo wiesz co, kiedyś miałem taką paczkę w Trójmieście jeszcze jak mieszkałem, znajomych, z którymi jeździłem i nas tam, to taka była gromada, cośmy się w weekendy zwaniali, kto mógł, to wpadał i potrafiliśmy tam w 7 osób czy ileś jeździć po Trójmiejskim Parku tam krajobrazowym. I chyba tylko jedna osoba w kasku jeździła i to ona upadała najgorzej zawsze, nie? Się śmieliśmy, że ten kask po prostu przyciąga te wszystkie wydarzenia. Być może jakby go zdjął, to jak ręką odjąłby te wypadki się. Więc to też może tak działać. No tak żartobliwie trochę to mówię oczywiście, ale to jest fakt. Tak było z tym człowiekiem. Miał kask i uderzał nim o ziemię co rusz.
0: To Misiu proponuje, żeby hełm wikinga lepiej założyć. No to ciekawe, ciekawe, czy policjant by uznał, że to jest ochrona głowy, że to jest kask taki, wiesz, typowy właśnie wikiński Norman z okularem na oczy i czy byłby mandat za brak kasku? No,
1: ale nie ma...
0: W sumie jak kiedyś miałem taki hełm i sprawdzaliśmy wytrzymałość oczywiście, no przypierdolił mi tak z całej siły mieczem kolega i dało się wytrzymać, no taki lekki wstrząs, ale takie wiesz, jeb, no więc to jest dobre.
1: Tutaj straszny świntuch pisze, żebyś lepiej sobie kupił, bo nie masz prawa jazdy i na drodze możesz stworzyć zagrożenie.
0: No nie, lepiej mieć, lepiej.
1: Nie, lepiej no spoko, dlatego nie mówię tak, nie mówię nie, to już ty musisz zadecydować. No ale jak się niepewnie czujesz na drodze, no to lepiej nie jeździć tą drogą, nie? To może od tego bym zaczął. Także no. Po chodnikach nie wolno jeździć, ale no to lepiej żyć niż nie żyć, a tak bym sprawę postawił. No, ale spokojnie.
0: Skoro po chodnikach nie wolno, no to nie wolno. Też trochę problem, bo co, będę ciągle dzwonił na ludzi, ludzie sobie idą, wiesz, a ciągle będę dzwonił na
1: Powiem
0: ludzi.
1: Powiem ci, że ja uważam, że jak jedziesz chodnikiem, to nieelegancko jest dzwonić na ludzi, wiesz? Mhm. No bo tam cię nie powinno być, więc to ty jesteś gościem i raczej zawsze ja taki sługa uniżony się robię, jak jadę chodnikiem i czekam sobie powolutku, z jakimś jadasz, dogodna sytuacja będzie, no jednak... No. Nie można być chamem, nie?
0: No, nie, no pewnie. Raczej chyba ulica prędzej. Chociaż tutaj w środzie to te ulice się często zmieniają w jakieś dróżki, to tak jest dziwnie tutaj trochę.

0: kluczyk tylko do odkręcania kół. Oprócz tego takie łyżki do ściągania dętek nie muszą być potrzebne, bo nieraz opona łatwo schodzi z łapy, ale jak masz taką łyżkę, to możesz łatwo zdjąć i nie uszkodzisz sobie dętki na przykład, bo jak będziesz kombinował z jakimiś innymi tam kluczami czy podkładaniem czegokolwiek innego nieprzeznaczonego do tego, to możesz sobie poszarpać dętkę. Zestaw do łatania dętek,
1: Śmiechu
0: czyli
1: warte.
0: to jest klej, parę łatek i
2: Ha, ha, ha!
0: tam jest jakaś
2: Mat,
0: taka
2: 20 złotych.
0: metalowe sitko do
2: A żeby farba
0: drapania, no
2: nanieść
0: bo
2: się
0: żebyś
2: mogła,
0: sobie sam te
2: położyć w
0: dętki
2: mat,
0: łatał. To
2: stać się
0: jest
2: musi.
0: banalnie proste. Jak
2: Kropka.
0: się ma
2: Racja,
0: wprawę,
2: pani
0: to takie
2: adwokat.
0: koło i zmianę, nawet załatanie na trasie dętki, to w 5 minut można zrobić. Więc takie rzeczy ci później mogę jeszcze na spokojnie podpowiedzieć, żebyś zrobił sam. Rób jak najmniej w serwisie, a jak już coś rozklekoczesz, to dopiero wtedy jedź. I też ci mogę podpowiedzieć, słuchaj. A w takim rowerze, jak go widzę teraz na zdjęciu, no to
3: Tak?
0: przepraszam, bo widzę ten na ekranie dostałeś donate'a.
3: Tak. A tu coś, czekaj, bo coś tu się źle cofnęło chyba. Sprawdźmy jeszcze go raz. A tak, mat, ponownie mat. A żeby farbę nanieść, a żeby farba nanieść się mogła, podłoże mat stać się musi, matowe. No, racja macie. Mat być może się zna na matach. Może też takich matach do ćwiczenia. Racja, panie adwokat. No tak. Właśnie ciekawe, czy jakby się tak wyszlifowało papierem ściernym, to, no to zejdzie raczej ta farba, która na nim jest i stanie się rower taki, wiesz, taki już całkiem obskurny, taki, ale taki fajny mógłby się zrobić, taki czysty, bez żadnych w ogóle, właśnie bez żadnej farby, bez naklejek, taki po prostu metalowy rower. Tak, niektórzy sobie samochody robią, żeby właśnie nie było tam żadnych znaczków, ściągają, maskują sobie różne klamki i samochód się robi taki minimalistyczny. To zajebiście wygląda. Dziwię się, że takich rzeczy w ogóle nie sprzedają. Co w ogóle pokazuje, że ludzie mają raczej taki słaby gust, bo zamiast takiego właśnie rowerka można by częściej sprzedawać takie jakieś pomalowane na jednolity kolor. Bez żadnych tam naklejek turbo, max, coś tam, nie, tylko taki, wiesz, bardziej elegancki, minimalistyczny, jakiś fajny kolorek. No a tak, widzisz, robią te rowery, że co drugi to albo czarny, albo jakiś taki fikuśny, dziwny. Jakby to przyrównać do strony internetowej, no to jest, ten rower to jest taka strona internetowa retro, nie, gdzie tam jakieś marmurkowe tło, gify, logosiki pstrokate, no. Nie jest to wielki szyk, ale zajmiemy się tym. Jeszcze raz wielkie dzięki Macie. No. Fajnie. Ciekawe, czy w ogóle lampka działa, tego jeszcze nie sprawdziłem. Czy tam w ogóle jest jakieś dynamo?
0: Jest dynamo, ale wiesz co, jest dynamo i prawdopodobnie działa. No, co najwyżej tam żaróweczka mogła się spalić, ale obstawiam, że działa, bo te rzeczy raczej nie ma powodu, żeby się psuły. Rzadko się psują, wiesz, takie żaróweczki. Ale dynamo, no może ja nie lubię dynam, nie lubię niczego, co opór zaczyna mi tutaj z kosmosu stawiać, aczkolwiek no masz lampkę i w nocy, nawet jeśli miałbyś spożyć jakąś substancję, to jak będziesz miał lampeczki, to jesteś mniej zaczepliwy z punktu widzenia policji, podejrzewam.
3: Byłyby jaja, jakbym spowodował jakiś taki wypadek, ale taki, że samochody mnie ominęły, jeden trafił w drugi, ciała fruwają, ręce, a mi się tak upiekło i tak stoję z tym rowerkiem, a tam taka masakra gdzieś, nie? I czytacie potem, w Środzie Śląskiej wielka tragedia, 15 osób w stanie ciężkim, 3 nie żyją. Przepraszam, że się śmieję, to nie byłoby śmieszne wcale.
0: No nie byłoby, niestety. Musielibyśmy zeznawać wszyscy.
3: Ja bym zwalił na was winę, to oni mi kazali ogółem, namówili specjalnie.
0: Słuchaj, ale wiesz co, jeszcze tak wracając do tematu sprzętu, bo zobacz, bo to rama jest metalowa oczywiście, jest ciężka, to nie jest aluminium, nie? To już byłby wypas za tą kasę. Stalowa rama jest.
3: Wiesz co, no chyba tak, ale on dosyć lekki mi się wydał. Tak go w jedną rękę wziąłem, przeniosłem do piwnicy bez większego problemu. To nie jest jakiś ciężki. No ale wątpię, żeby był aluminium. Chociaż kiedyś kolega przyjechał właśnie rowerem, no taki bogatszy kolega, to mi się chwalił,

0: chwalił, mówi, patrz jaki lekki, a wziąłem faktycznie, kurde, jak piórko, nie? Rowerek, to on miał pewnie taki aluminiowy.
1: Słuchaj, ale do czego, co chciałem jeszcze powiedzieć, bo faktycznie, jeśli chciałbyś pomalować go tak po swojemu, ja jakbym malował, no to szlifowanie, no, załóżmy, że już nie do gołej stali, tak jak ty to powiedziałeś, potem farba podkładowa najlepiej, bo ona też wzmacnia jakby efekt i na końcu jako druga kolor, nie? No i jak jesteś freakiem, to później jeszcze bezbarwny połysk dajesz. Wydajesz 300 i tracisz 2 tygodnie z życia. Nie, żartuję, ale jakby się tak pobawić. No bo można dwie wersje zastosować, że faktycznie tak jak stoi go malujesz. Albo trochę tam pucujesz przy nim i nie wyglądasz, jakbyś go znalazł na śmietniku i pomalował go wieczorem, wiesz, pod wpływem drugiego piwa na przykład. Bo nieraz takie rowery od czapy pomalowane, no taki mają, wiesz, tak... Ja bym już zrobił na połysk. Nie wiem, czy wiesz, do czego zmierzam.
0: Ty szpanerze, musisz mieć wszystko
1: no,
0: na połysk.
1: No, żeby było tak...
0: Jak cygan.
1: Ale słuchaj, ale wiesz, bo można też taki rower dać do pomalowania proszkowo, jeśli masz jakiś zakład, słuchaj. I to może nie być aż takie drogie, wiesz? Tam pójdziesz, pogadasz, zachmęcisz, coś tam opowiesz, kilka anegdot i jakąś cenę sobie ugadasz i całą no, ramę
0: tak, wie pan, możemy się dogadać. Ja jestem, mam media pewne. Może być reklama w mediach, w których jestem w posiadaniu. Jestem członkiem Rady Nadzorczej Nocnik Limited, proszę pana. No i możemy na spotkaniu rady uzgodnić może w rozliczeniu, w barterze byłby pan zainteresowany reklamą banerową, reklamą YouTube'ową. No i damy Etamowi do zrobienia banerek i już.
1: On rozklei to po osiedlu. Ale wiesz co, bo muszę cię też uświadomić, że malowanie sprayem jest, znaczy jak się nie ma wprawy, ale to pewnie jest, to można po prostu zacieków narobić i lipę zrobić też, nie? Jak za grubo farbę kładziesz, to też ma wpływ na jakby później wytrzymałość takiego lakieru. Ale z drugiej strony 170 zł, tak jak mówiłeś, ja bym eksperymentował i pocisnął z gratem.
0: Dokładnie. Cała no, frajda właśnie w tym, że można z grata zrobić cudaka.
1: Fajną masz korbę od pedałów, białą, już elegancki motyw, będzie pasował ci do Seledynu. Takie detale, ale spoko. Wiesz co, jedyne co warto, na co warto zwrócić uwagę jeszcze, tak żebyś go teraz na szybko sobie uruchomił i trochę pojeździł. No to ustawienie hamulców, nie? Bo tu masz V-breaki sprawdzić, czy koła są wycentrowane. No jak nie masz kół wycentrowanych, to przy V-breakach może to być problem, bo będą ci obcierać. Jak je ustawisz tak, żeby nie obcierały, to będą słabo hamować, więc to jest taka istotna rzecz, żebyś tego przypilnował. I tu możesz mieć, no możesz przynajmniej się zniechęcić, jak tam będziesz próbował ustawiać i ci nie wyjdzie, bo jak poluzujesz te klocki hamulcowe, to one ci zgubią od razu płaszczyznę na dzień dobry i to trzeba później umieć ustawić. Ale to już na prywatnie możemy się jakoś zgadać. Jak będziesz chciał, to ci podpowiem, a jak nie, to pójdziesz do magika i on ci tam akurat taką kwestię ustawi, pokaże i najwyżej podpatrzysz, jak on to robi. I żeby faktycznie nie płacić. Ja nie mówię, żeby tam rowerzyści ci nie zarabiały zakłady, ale jak nie przelewa ci się kasa, to lepiej kupić klucz i samemu ogarnąć. Ja tak, słuchajcie, no poszedłem kiedyś do sklepu rowerowego, żeby kupić sobie, bo żeby odkręcić pedał, to trzeba mieć oddzielny klucz. Tam nie pamiętam, jaki jest numer. Jakaś tam 15 czy może 17, ale on musi być płaski, bo tam jest taka wąska szczelina. No idę do rowerowego, no, to już jakiś czas temu było i był kluczek taki za 12 zł na prasie wybity z blachy. Nie taki odlany, solidny, tylko taki wybity z blachy. No, wyglądał jak klucz za 2 złote, a tylko dlatego, że był do roweru, kosztował 12 i po prostu podziękowałem panu. Kupiłem na rynku taki klasyczny klucz, jak są takie klucze, te klucze płaskie i go na szlifierce, no i tu trzeba mieć szlifierkę, taką kątową szlifierką. Go spiłowałem do takiej płaszczyzny odpowiedniej i miałem klucz za 3 złote, nie? I cały czas go używam, więc no nieraz takie wyjście, ale zobacz, no tu ja jestem oszczędnym człowiekiem, też nie lubię, jak ktoś chce mnie z balona zrobić na jakiejś blaszce za 12 zł, bo to w rowerowym do roweru nie.
0: No i dobrze, zrób to sam. I no. Ty też szanuję.
1: A słuchaj, z łańcuchem to myślę, że go w ogóle mógłbyś sobie kupić jakiś preparat taki w sprayu, wiesz? Jakiś WD, tylko nie taki, bo są preparaty czyszczące i smarujące. I jak będziesz na łańcuch psikał WD takim czyszczącym, to on ci się szybko oczyści, ale wysuszy. I pojeździsz chwilę i po prostu będzie łańcuch suchy i na dłuższą metę on ci tam... Chociaż w tym rowerze, bo masz biegi w manetce, prawda? Z tyłu masz w pieście pewnie przekładnie i masz 3 biegi, podejrzewam.
0: No niby tak, jakoś tak.
1: A, no. Weź na smaru jakąś oliwą, nawet jak nic nie masz, to mógłbyś takim jadalnym olejem na początek.
0: Słonecznikowy.
1: No, tylko tak wiesz, minimalnie, żebyś później takiego tłuściocha nie miał, który ci oblepi się kurzem i później będziesz bał się dotknąć tego.
0: Nazwę go Brudas, syfiarz albo jakoś tak.
1: No, ale spoko. Spoko, fajny rower, stary, za tą kasę. Tylko jeździ.
0: No dobra, adwokat. To myślę, że będziemy powoli kończyli ten temacik rowera, bo tu nie chcę zanudzić słuchaczy. Może jakieś inne tematy wpadną, a ja będę na bieżąco i tak informował, co tam się z rowerem dzieje i będziecie mogli popodziwiać, jak się on zmienia, jak pięknieje w oczach.
1: Ty, ale w ogóle razem może ze mną. Faktycznie trochę o ruchu drogowym sobie poczytaj, jak masz zupełnie zielono, wiesz, żebyś też... nieraz są jakieś takie testy w internetach czy coś i podstawy sobie ogarnij, jak wiesz, nie robić, jak nie wkurzać kierowców, bo będziesz miał charakterystyczny rower, będziesz wkurzał kierowców i oni cię będą pamiętali na tym rowerze już wtedy, wiesz.
0: To ten dziad na miętowym rowerku. Patrz Halinka. Patrz, jak go rozjadę. Aż ty, i tam gdzieś w krzaki.
1: Spoko. Dobra, no to szerokości, to chyba już tak możemy się żegnać powolutku. Mm-hmm. No i dobrej nocy, trzymaj się.
0: No wzajemnie, trzymaj się też. No i cóż, chyba zakończymy na dzisiaj temat rowera, bo w sumie no, jaki rower jest, każdy widzi. Nie ma co mu zaglądać w szprychy. Chyba będę liczył na jakieś wasze propozycje. Może ktoś zadzwoni, może podrzucicie coś. No bo co tu jeszcze można powiedzieć? No, rower jak rower w sumie. Ale mój, ale własny. Ciasny, ale własny. No, nie taki ciasny. Dosyć komfortowy jest. Faktycznie trochę ciężko nogę przełożyć. Chyba mam za wysoko siodełko troszkę. Muszę sobie obniżyć. Jutro się więcej dowiem. No, jeśli faktycznie będzie otwarte, bo może coś źle wyczytałem. Jeszcze sprawdzę, ale powinno być. Krawiec, ty stary rowerze. No, ten rower to taki trochę jest, on pasuje do mnie, ma pękniętą dętkę, trochę przyrdzewiały, ale w gruncie rzeczy może być, tak jak ja. No. A od jutra nie musimy nosić maseczek. No, ciekawe, czy to, jak to zadziała. No, chyba tak te maseczki faktycznie jakoś strasznie dużo nie dają. Trzeba nadal zakładać je będzie przy wejściu do sklepu, tak niby. No, ale coś tam się zmienia. Limity osób się zmieniają w sklepie. Dziś po raz kolejny usłyszałem, panie, ale tu sobie, pan musisz poczekać, limit. No, więc... No, ale widzę, że dużo jest kartek, lokal do wynajęcia, pustoszeje trochę, przenoszą się, no, ludzie cinko piszczą, co po niektórzy przedsiębiorcy. właściciele różnych lokali. Wchodzę do sklepu z ciuchami, a tam dosłownie nikogo nie ma, nie? I tak siedzą te panie smutne. Się pytam, gdzie jest to, gdzie jest tamto, tylko tak palcem. Ping. Widać, że chyba się nie wiedzie za dobrze. No, trochę będzie tak teraz dziwnie nawet wyjść bez maseczki, nie? Bo to założę się, że wiele osób nadal będzie nosiło te maseczki. No, tacy co bardziej przejmujący się, nie? Tym wszystkim nadal będą nosili maseczki. Pewnie wielu z was teraz nie nosiło maseczek i zdaliście to, uważając, że nie warto, że nie będzie nam tu nikt kagańca zakładał, nie będzie nam Kaczyński pluł w twarz i maseczek nam zakładał. No, ja też, no, nie mam nic przeciwko, no, każdy jakoś tutaj sobie decyduje, a też wielkim zabezpieczeniem nie są, chociaż no, jak się pluje na kogoś, no to większe jest ryzyko, że kogoś zarazisz, nie? Niż jak nie plujesz. A te kropelki śliny jednak fruwają dookoła. Niektórzy tutaj wyrażali nawet aprobatę dużą, to chyba Zenon, że się cieszy, bo nie musi wąchać smrodów innych ludzi. Zenon to taki zgorzkniały jakiś. Ludzie chodzą, śmierdzą. W tym, w locie nad Kukułczym Gniazdem był taki jeden właśnie psychicznie chory, który wszystkich oskarżał o to, że śmierdzą. Śmierdzicie, śmierdzisz. Wszyscy śmierdzicie. Fal ma być 6, więc krawiec się tak nie napalaj, pisze Walt Kowalski. Po wakacjach obostrzenia wracają. Też tak myślę, że to jest chwilowe i już tak czuję w kościach, że zaraz powróci, nie? To jest takie, rząd chce po prostu wszystkich trochę uspokoić, żeby ludzie tak pomyśleli, uff, dobrze, już jest spoko, nie? A zaraz znowu nałożą różne obostrzenia, tak? Żeby dać chwilę oddechu, żeby się ludzie całkiem nie wkurwili, no. Też tak trochę to widzę. Logika, krawiec, logika, masz chyba łeb. No mam łeb i to właśnie duży, bo nie mogę kasku kupić do tego, na ten rower i tak wszystkie za małe, to mam łeb faktycznie. Żeby przerobić na riksze, będę sobie dorabiał, tu straszny świntuch ma propozycję. Tak, i kupię sobie jeszcze chiński garnitur. Jak byłem w Irlandii, to widziałem, można było kupić na targowisku. No, to właśnie pokazuje różnice pewne kulturowe, nie? Że tam idziesz na targowisko i widzisz różne takie bardzo niestandardowe rzeczy, oryginalne, jak na przykład chiński garnitur. Aż już byłem o krok, żeby sobie kupić. To świetny strój, nie? Taki, wiecie, a la Bruce Lee, chiński garnitur. No, świetny ciuch po prostu, nie? U nas czegoś takiego za Chiny, nomen omen, nie znajdziesz. Absolutnie. A tam w ogóle zupełnie inne rzeczy w sklepach widziałem. Na przykład wchodzisz sobie do jakiegoś marketu, hipermarketu, a tam sprzęty do malowania, sztalugi, farbki, no u nas nie do pomyślenia też, nie? Nikomu by się to nie opłaciło i ludzie by patrzyli jak na zupełną egzotykę. Raczej nie byłoby popytu. Co nie zmienia faktu, że u nas są sklepy, tylko że specjalnie dla plastyków i to na przykład słynne Jatki wrocławskie, nie? To tam są takie zawodowe sklepy dla plastyków, no ale nie do pomyślenia, żeby w jakiejś galerii były takie rzeczy, nie? Gotowanie żaby i przyzwyczajanie ludzi do nowej rzeczywistości. No tak, no. Co to za wściekłe ataki na żaby? Dziwi się potrzeba. No, jak ktoś jest fanem maseczek, to może sobie kupić taką maseczkę ze światełkami, gamingową maseczkę. Wyglądacie wtedy jak Bane z Batmana.
2: Hello, Mr. Wayne.
0: Szykuj ta dupska ludziska nocnikowe, bo idzie kryzys, jakiego świat nie widział. Będziemy srali się trawy trzymali, prorokuje Walt. No, dla mnie, we mnie duży niepokój budzi ten plan odbudowy europejski, bo będą nowe haracze. Będą na 100%, będą opłaty. Unia sobie to musi zrekompensować. To nie jest tak, że te pieniądze oni wyłożą z tego, co już jest, tylko będą starali się to sobie zrekompensować nowymi haraczami i będą opłaty jakieś tam smogowe, opłaty węglowe, takie różne opłaty, na których bardzo Polska ucierpi, za które słono zapłaci, bo my jesteśmy takim krajem, gdzie dużo tam wydzielamy, nie? No i po prostu my dużo zapłacimy. Inne kraje mniej, my akurat dużo i no i wyjdziemy na tym, no znowu jak Zabłocki na środkach czystości, cholera jasna. No i nie mówiąc już o tym, że to jest kolejne odbieranie nam suwerenności, nie? Nie do końca wiadomo, jak jest z tą solidarnością, z tym aspektem solidarnościowym, że będziemy płacili potem za Grecję, nagle Włochy zbankrutują, za Włochy, no i nie do końca wiadomo, czy to tak, czy nie. No, to, a jak nie wiadomo, to stawiałbym na to, że jest taka możliwość po prostu. Bo nawet jeśli teraz tego nie mają w planach, to nagle mogą zacząć mieć, nagle mogą zacząć tak myśleć, że zróbmy tak, że płacą jedni za drugich. No i skoro nie jest to tak do końca określone, no to ludzie niech sobie nawet protestują, ale i tak to przeforsujemy, nie? Na tej zasadzie, że po prostu taka potrzeba chwili, no i już. I zrobią znowu, że będziemy płacili za innych. No, na razie jesteśmy raczej beneficjentami, ale może się to właśnie zmienić i kiepsko trochę, bo jesteśmy takim raczej niezamożnym krajem. A tu nagle tu płać, tu się składaj, tu zrzucaj, tu płać za innych, tu nowe haracze, które ktoś sobie postara się jakoś też odrobić, narzucając jakieś inne opłaty. I tak no szaleją te ceny, szaleją. Ja jestem wystraszony naprawdę, bo raz, że ta inflacja, dwa, że nie wiem, z innych powodów różne rzeczy drożeją i drożeje wszystko w oczach. A co to będzie dalej? Jeszcze? Jak z powodów, no z jakichś przyczyn związanych z samym COVID-em, jakieś problemy z importem, eksportem, z tym, że ceny wzrastają, bo się mniej sprzedaje. No wiadomo, że chociaż nie, to jest tak, że jak się... Jak to jest w końcu? Czy jak się więcej towaru sprzedaje, to on się robi tańszy? Czy jak się mało sprzedaje, to ceny idą w dół? Jak jest popyt, to... No, wydaje mi się, że jak jest popyt, to drożeją chyba towary spożywcze, tak? Bo producenci wtedy mogą sobie pozwolić na zwiększenie cen, bo i tak się sprzedaje, tak? Czy jak to działa? Zna się tu ktoś? Zna się ktoś na ekonomii? Zawsze jakiś temat, nie? Do pogadania. Trują nas w marketach świństwem zamiast żywności. No... Też można by kiedyś zbadać, ile jest racji w tym, co mówią ludzie pokroju Marcina Bustowskiego, którzy chodzą z tymi różnymi miernikami, sprawdzają. Ja myślę, że sporo jest w tym racji, no bo licznik nie kłamie, nie? I jeśli licznik pokazuje według norm nie europejskich, tylko powiedzmy rosyjskich czy amerykańskich, że jakiś towar się nie nadaje do jedzenia, no to raczej coś jest nie tak chyba, prawda? Coś jest ewidentnie nie tak, skoro już nawet urządzenie elektroniczne wyświetla na czerwono ostrzeżenie nie jedz tego. A potem przełączasz sobie na normę europejską i jest spoko, kciuk w górę, na zielono, możesz jeść, nie? Nie wiem, aż tak jesteśmy różni i taki Amerykanin czy Rosjanin nie może czegoś jeść, bo się zatruje, a Polak to jest jakiś, nie wiem, ma stalowy żołądek czy coś takiego i może jeść. To wszystko mi się wydaje popieprzone strasznie. na pewno powinniśmy być bardziej wymagający jako klienci. No, i kto to mówi, krawiec, ty to potrafisz być wymagający, nie? I robić zakupy. No ale, no. Ale co do żywności, to sprawdzam akurat, czytam skład. Staram się w miarę pilnować. Chociaż też po prostu czasami idę do tej Biedry i kupuję te kurczaki nafaszerowane. Cholera wie czym. Jest w nas takie myślenie, no kurczak to kurczak, nie? No a może niekoniecznie. To nawet nie trzeba Bustowskiego. No, w sumie każdy z was może sobie kupić tam za parę stów, czy tam do tysiaka chyba, jakiś taki mierniczek i sobie tam sprawdzać różne rzeczy.

0: Kurczę, fajki mi się kończą. Chyba nie kupiłem fajek. Może trzeba przy tej okazji ogarniania dupy zacząć mnie jarać też. No bo też mają rację ci, którzy się śmieją. Ej, krawiec, tak się tutaj przejmujesz glifosatem, różnymi innymi tam rzeczami, a jarasz fajki, chlejesz wódę. No i to też jest prawda. To też jest prawda, ale wszystko jest ważne. No i to, i to, i to, i to. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Jak mówił ostatnio filozof Tomasz.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
2: Mat, 20 zł. Dla upiora z opery Wrota Świata stały się nagle w pełni otwarte od 15 maja powrót na zapomniane zaplecze upiornej krzywdy.
0: Mat się tutaj jawi jako poeta domorosły. Dla upiora z opery Wrota Świata stały się nagle w pełni otwarte. Od 15 maja powrót na zapomniane zaplecze upiornej krzywdy. Piękne, piękne. Geniusz epistolarny. Po prostu, słuchajcie, czapki z głów. Szamboba, szamboba. Dzięki, Macie, wielkie. No, żebyś tutaj nie zdominował, bo to tak dziwnie będzie wyglądało tutaj. Mat, teraz mat. Aż się czuję skrępowany. Ale za pieniążki dziękuję. Za pieniążki dziękuję. No, czytam tutaj, że konkurencję dzisiaj mam. Różni inni nadający też są. No, ale tu jest trochę luda, jest trochę luda. No to co? Walt jeszcze dodaje, żeby pogadać z gośćmi z branży, to się przestanę zaopatrywać w marketach. No, często tak, teraz trochę więcej, ale mam takie fazy, że w ogóle nie chodzę do marketów, tylko do sklepów. Chociażby z tego powodu, żeby wspomóc też tych mniejszych przedsiębiorców, no bo tak wszystko oddać tym marketom, a tamci potem zamykają lokale, nie? To trochę nie fair. Sami sobie budujemy taką niefajną przyszłość, korpo przyszłość, gdzie już tylko korporacje będą nas karmiły, nie? Tak narzekamy, no to zróbmy coś. Zagłosujmy tutaj portfelem. Lubimy te markety przede wszystkim za to, że tam wszystko jest pod ręką, wszystko w jednym sklepie, nie? Jeszcze kapcie sobie przy okazji kupimy, no i tak ulegamy. Znowu ta wygoda w nas, chęć wygody zwycięża i machamy ręką i idziemy, nie? No, to szkoda, trochę szkoda. Ale można spróbować znaleźć przyjemność właśnie w takim przejściu się po sklepikach mniejszych, zrobić sobie rundkę. Tym bardziej, że niektórzy nie mają ciężko. Mają na jednej tam ścianie, na jednej ulicy różne sklepy. No dobra, Wolcie, no mówię my krawiec, no. My król. Jak rowerek już jest, to teraz plecak. No tak. Plecak, myślę, że to będzie następny zakup. Plecak, ważna rzecz. Żeby tak nie chodzić z reklamówką, jak... Już nie powiem kto, bo się tam obrazi, no ale są tacy ludzie, którzy noszą swój dobytek w reklamówce, nie?

0: To co, jakie byście tematy zaproponowali? Mnie dzisiaj pochłonął rower, załatwianie spraw, trochę popracowałem i w zasadzie to tak jestem nieprzygotowany. Nie wiem, może jak wspomniałem o swoich wadach, takich jak naiwność i taka specyficzna, że nie wiem, połączona z brakiem asertywności, bo w sumie mógłbym powiedzieć kolesiowi, panie, to wracaj pan do siebie, zabieraj pan ten rower. Nie biorę, co to takie pardzewiała śrubka, panie? Ale nie wiem, jakiś taki chęć też, nie wiem, już chciałem mieć ten rower też, nie? A nie tam znowu zaczynać od początku, sprawdzać, dzwonić, gdzieś po niego jechać. Miałem też okazję, że został przywieziony, to też robi swoje, nie? Dobra cena bardzo. No i bijąc się w pierś, no miałem nie oglądać, ale chyba będę jednak oglądał, no lubię te walki, no, co poradzę, no. I ciekaw jestem bardzo walki Cassiusza z tym Don Cassio z Normanem Parkem. No, ciekaw jestem, jak to wyjdzie bardzo. Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć, jak Don Cassio, król, dostaje bęcki i pokornieje trochę i jak to skomentuje. No, bardzo jest pewny siebie. Właściwie ciężko znaleźć kogoś, kto jest bardziej butny, pewny siebie, obraża wszystkich. No i tak jakoś to działa, że jak mamy takiego dzbana, który jest w ogóle głupi jak but z lewej nogi, albo z prawej, jak to woli, wszystkich obraża, czuje się taki pewniaczek, no i dodatkowo jeszcze jest całkiem niezłym zawodnikiem w sumie i nagle się pojawia ktoś, kto może go sprowadzić na ziemię i też jest to ktoś bardzo pewny siebie, bo ten Norman to tam drzełacha cały czas tego Don Cassio. No ciekawi mnie. Sama walka może być niezła, no bo tu mamy zawodnika bardzo wszechstronnego, judo, zapasy, walczył w UFC, no całkiem niezły jest ten Parker. No, Don Cassio z kolei też całkiem niezły bokser, którego no ciężko go jakoś tam sprowadzić szybko na ziemię. Ludzie stawiają na to, że będzie to walka wygrana na punkty. Cassio ma dobrą defensywę, jest raczej taki silny, no i tu może ma twardą szczękę, jak to się mówi, tytanową szczękę, tytanowy Janusz. Parkę to stary zabijaka, pisze Dobrodziej. No też mi się jawi jako taki, no, kozaczek, nie? Raczej, no, widziałem, co potrafi. Jakieś tam kopy z wyskoku, coś, dostaje ciosy, wytrzymuje. No jest twardy. No ale tym razem troszkę słabo, że to jest formuła box, nie? Formuła box i no nie będzie tych różnych fajnych technik, nie będzie obaleń. A może i dobrze, bo tak to by jeden drugiemu założył balachę i po walce w 10 sekund. To jest kiepskie show. Tak, Mariusz, tak. To jest nowy nabytek, nowy rumak. Kurna, krawiec, wszystko jest nagrane. Rozrywka dla Gamoni. Walt, nie za bardzo spiskowy jesteś. Ja wiem, że to jest taka cecha teoretyków, badaczy spisków i ludzi z kręgów alternatywnych, że we wszystkim widzicie, że wszystko jest ustawione. Nie sądzę, wiesz? Myślę, że gdyby to było ustawione jak w wrestling, to by był... Już dawno byłby wielki skandal, to by wyszło, ktoś by puścił parę. Zobacz, ile tam rzeczy wypływa, takich, które no, nie są raczej wyreżyserowane. Jakieś tam rodzinne sprawy wychodzą, coś. No i wiesz, tak wszystko ustawione, wszystko teatr dla gojów, nie? No to tak nie można też myśleć, no. Myślę, że jest kasa do wygrania. Tym zawodnikom, którzy oni walczą, słuchajcie, o sztabkę złota, kilogramową. Tym razem ona jest takim trofeum do wygrania w walce w wieczoru. Ale obniżyli im garze z tego też powodu. To ma zmotywować do walki, że wszystko albo nic, nie? I walczymy o tą sztabkę złota. Fajna wygrana. No, Fame MMA słynie w sumie z dobrych płac, z fajnie to realizują, trzeba im przyznać, chociaż nie znoszę takiej muzyki, jaka tam jest w tych przerwach. Nie do końca te konferencje tych troglodytów mi jakoś leżą, ale trzeba przyznać, że realizatorsko, no z jednej strony dobrze, a z drugiej ostatnio problemy techniczne były, nie? I czarny ekran i nie można oglądać. No ale zwrócili kasę w końcu, więc tyle dobrego. Eszwolcie, to nikt nie wymaga w sumie, żeby kolesie byli jakimiś intelektualistami. Mają fajną walkę nam zafundować i dobre show, nie? Może bardziej show w tym wszystkim jest ważne, ale walki też są niektóre niezłe. No, nieźle się wyrobili, to już nie jest to pierwsze Fame MMA, gdzie tam jeszcze nikt nic nie potrafił, śmiesznie się miotali, kondycji nie mieli, no ćwiczą, to widać już, ćwiczą, wiesz, od dawna, dzień w dzień, nie ma bata, muszą po prostu się wyszkolić trochę i już niektóre walki robią wrażenie, nawet niezłe. Niektóre zaznaczam, bo niektóre są żenujące. Dziewczyny zawsze jak walczą, to jest mega żenada. Szybko tracą rezon, już widać w ogóle, że nie mają wyrobionych odruchów, że nie są tak przyzwyczajone jakoś do obrywania, że te ich sparingi wcześniejsze to chyba niewiele dały, bo szybko się tam odwracają, zasłaniają, widać już jakieś wiatraki lecą, jedna wsiada na drugą i nieporadnie ją bije. No widać, że wśród amatorów, wśród zawodowców kobiety potrafią często świetne walki.
1: 10 zł. Panie Krawiec, mam temat: postacie realne, animowane, noszące maski od zawsze przed obostrzeniami. Na przykład mój upiór z opery, postacie, które narzekają na brak maseczek.
0: Dziękuweczka, men. Postacie realne, animowane, z maskami. Zawsze.
2: Wiecie, to przystanie taka ale dziękuję za pieniążki.
1: Dobrodziej. 3 zł. Rower spoko, ale musisz dodmuchać tylnią oponę.
0: No, dobrodzieju, widać, że nie słuchałeś od początku. Dętka jest pęknięta i kupiłem ten rower z pełną świadomością, że jest pęknięta dętka, no bo sprzedawca deklarował, że jest to przyzwoity, bardzo przyzwoity rower, niezłej marki, tylko no trzeba, i on spuści jeszcze z ceny, tylko muszę sobie tam w serwisie po prostu wymienić tą dętkę, no i się zgodziłem na to, nie? Nie bądź taki prędki, bo ci pękną dętki. Ktoś tak śpiewał, nie? No, Robert pisze, moja kuzynka walczy w MMA, co mi tu obrażasz kobiety? No, niestety tak to wygląda. Jeśli chodzi o zawodowe MMA, takie bardziej zawodowe, profesjonalne, to kobiety potrafią stoczyć naprawdę świetne walki, ale w tych freakowych, to żenada jest niestety. No, ale domyślam się, że Robercie, że kuzynka nie jest freakiem, tylko zajmuje się tym bardziej zawodowo, tak? No. A co do postaci z maskami, no to jakie wam przychodzą do głowy postacie, oprócz upiora z opery? Może sobie przypomnę jakoś upiora w operze. Kojarzycie melodyjkę? No, bardzo znana melodia. To jest właśnie z upiora w operze. Pamiętam, że w stareńkiej grze Jet Set Willy na Spektrum też było. W kółko leciała ta melodyjka z upiora w operze. No, to taka kultowa postać, znaczy kultowa, no, bardzo znana, nie? Wiele było ekranizacji, wiele różnych przedstawień. Zamaskowane postacie. No, na pewno Bane z Batmana. On miał taką maskę, która mu jakiś środek taki dziwny, jakąś chemię mu pompowała. On wdychał ją i stąd był taki silny. O, Spider-Man, no, wiecznie zamaskowany, no bo to jeden z tych superbohaterów, którzy ukrywają swoją tożsamość, tak jak ja zresztą. To nas łączy ze Spider-Manem. Pokrak z Pulp Fiction. Nie pamiętam Pokraka z Pulp Fiction w sumie, kto to był. Coli, kukurydza, zgadza się. Arvial, zgadza się. Coli. Fajny zespół. Fajna formacja muzyczna. Coli. No, kukurydza, dokładnie. Idę, tam gdzie kukurydzie widzę, idę. Jakaś taka psychodeliczna, dziwna ta piosenka była. Nie wiadomo, co w niej chodziło. Batman, no, też maska. Też zamaskowany, no, też ukrywa swoją tożsamość. Lord Vader, no, to przykład bohatera, u którego maska jest jednocześnie respiratorem i ratuje mu życie. Też w Epic Rap Battles fajnie, jak był Adolf Hitler kontra Lord Vader, to Adolf się śmiał z Vadera, że czemu swojej mocy nie użyjesz do naprawy respiratora swojego, nie? I tak cały czas... No w ogóle taka technologia, nie? No bo on ma cały ten pancerz, który mu właściwie ratuje życie cały czas, podtrzymuje go przy życiu, ten pancerz. No, zbroja Lorda Vadera, to można by o tym całą audycję pewnie zrobić. To jest, wiecie, to nie jest w Kilmuchał, takie są rzeczy. Są tam bardzo jakieś w ogóle pancerne płyty. On dzięki tej zbroi potrafi bardzo dużo wytrzymać. To jest taka naprawdę ciężka zbroja. Pamiętacie pewnie, jak Lord Vader za pomocą mocy wyrwał Hanowi Solo pistolet, ale wcześniej Han strzelał do Vadera, a ten się zasłonił ręką i te pociski z ciężkiego pistoletu, bo Han Solo ma taki dosyć mocny, to jest takie magnum trochę ten pistolet, takie magnum w świecie Gwiezdnych Wojen, to jest heavy pistol, ciężki pistolet. No i mógłby dziurę zrobić, nie? Ładną, a tu Vader się zasłonił, miał jakąś taką blachę na rękawicy. No i taka to jest właśnie zbroja Vadera. Kiedyś jakiś całą audycję o tym sobie słuchałem na YouTubie właśnie, o zbroi Vadera i tam były wymieniane różne rzeczy, które ona ma. Tam jest jest jakaś instalacja, która sprawia, że Vader może wytrzymać w chłodzie, w ogniu, takie różne tam chłodzące, rozgrzewające rzeczy. No, to jest bardzo skomplikowana. Zorro też, no tak, Zorro. Zorro, czyli lis, to znaczy lis. Też nosił maskę. Przebierałem się za Zorro, jak były bale maskowe jeszcze we wczesnych klasach podstawówki, to lubiłem się za Zorro przebierać. Całe życie w sumie chodzę tak, często chodzę na czarno ubrany, więc już tak się zaczęło od Zorro. Za kowboja się jeszcze pamiętam, przebrałem. Za kowboja i za Zorro, a potem już za nikogo. Pamiętam, że taki mały skandal był, bo jeden kolega się, znaczy nie kolega, tylko jakiś chłopiec z innej klasy, no tam jeden za jakiegoś tam misia, drugi za jakiegoś tam kowboja, a ten się w ogóle nie przebrał, tylko tak w stylu Alfonsa przyszedł. Taka rozpięta koszula, jakiś taki żel na głowie i się to strasznie nie spodobało nauczycielom, że on taki, że się nie bawi razem z innymi, tylko tak sobie przyszedł jak facet na imprezę, nie? Także to jakoś zapamiętałem. To był z jakiejś patologicznej rodziny. Się nie przebrał za kowboja, nie przebrał się za Zorro, ani nawet za księżniczkę, tylko przyszedł jak taki Jolero, nie? Przyszedł. Co tam? I sobie tam księżniczki po tyłeczkach. W sumie wszyscy nosimy maski. W pewnym sensie, nie? Takim symbolicznym. Staramy się udawać zawsze troszkę kogoś. I nie ukazujemy do końca naszego oblicza. A, jeszcze film Maska. No właśnie, Matt tutaj przypomina. No, to właśnie nie mylić z Mastką. Można by zrobić film Mastka. Film Mastka. Maska oczywiście. No, Maska to jest ciekawa postać. Pierwowzór to jest oczywiście komiks, znaczy zaczęło się od komiksu. No i tam Maska był trochę bardziej brutalny, trochę bardziej szalony jeszcze niż ten kreskówkowy późniejszy. No i to jest artefakt w sumie, ta maska, który rzekomo należał do boga Lokiego, tego właśnie asgardzkiego. No i to jest potężny artefakt. Powstał nawet taki fanowski film, w czasach wikingów się akcja dzieje. I wikingowie znajdują właśnie tą maskę. I się o nią biją, no bo to wielka moc. Maska daje właściwie nieśmiertelność. I można być kim się chce. No, jak się zastanowić, jeden z potężniejszych artefaktów, które pojawiły się kiedykolwiek w filmach, w książkach, w grach. Taka maska, nie? Maska działa też tak, że zależy, kto ją założy. To znaczy, to, w kogo się zamienimy, zależy od nas samych. Maska eksponuje nasze cechy charakteru, zmienia się trochę wygląd w zależności od tego, co nam tam w duszy gra. No tak więc Stanley Ipkiss, ten kreskówkowy posiadacz maski, bo byli też inni, nie? No to był takim w sumie śmieszkiem trochę, bo on lubił kreskówki, był raczej taki nieśmiały, no więc zmieniał się w takiego, a nie innego dowcipasa. W komiksie Maska kontra Lobo jest taki komiks, gdzie słynny kosmiczny zabójca, najemnik, zakapior kosmiczny walczy właśnie z maską, z posiadaczem maski, i to jest inny koleżka, taki cwaniaczek, który tam na ulicy robi interesy, przed kimś tam spierdala, komuś wisi kasę, no i on znajduje tą maskę. No i to już jest wtedy, zamienia się w trochę innego posiadacza właśnie tej maski. Ta moc inaczej na niego działa, nie? Kimś innym trochę jest. No więc maska mogłaby wam dodać tego, czego wam brakuje z jednej strony, a z drugiej strony zachowalibyście trochę swój charakter. Maska by dopasowała się nieco, wzmocniłaby pewne wasze cechy, a uzupełniła to, czego wam brakuje. Stalibyście się trochę przeciwnością samego siebie. Jak jesteście nieśmiali, to zrobilibyście się mega śmiali, wyluzowani. No ale też nadal to bylibyście trochę wy. No i nie można by was raczej zabić, dopóki ktoś nie ściągnąłby z was tej maski, co jest właściwie ciężkie, bo no, jak tu ściągnąć maskę z kogoś, kto sobie tego nie życzy i ma taką moc, nie? Może się nagle zmieniać w różne postacie, jest nieśmiertelny. No, Lobo znalazł na to sposób. Miał jakiś granat płaczu czy coś takiego, jakąś taki dziwny granat, który wybuchł i spowodował ta chemia, nie wiem, jakaś się rozprysła, i to zadziałało tak na posiadacza maski, że on zaczął mieć straszne wyrzuty za to, co zrobił, za to, że tam mordował ludzi, że tyle ofiar było, i sam zdjął tą maskę i wtedy założył ją Lobo. Jackson też nosił maskę. Tak, można tak powiedzieć. Znaczy, Jackson nosił maseczkę taką jak my, niektórzy z nas noszą dzisiaj w trakcie pandemii. On nosił tą maseczkę rzekomo po to, bo się bał zanieczyszczenia i tak się przejmował, że jest tyle smogu. Ale tak naprawdę ja myślę, że zakrywał troszkę swoją twarz, bo się wstydził tej swojej choroby. On sobie nie wybierał skóry, on miał jakąś chorobę, jakąś bielicę czy coś takiego. No i to powodowało, że był bardzo blady, miał te takie czerwone usteczka, ten nos taki po operacjach plastycznych nieudany trochę. I może z tego powodu zakładał maseczkę. W ogóle taki trochę pokiereszowany człowiek, bo on też na planie podczas kręcenia reklamy Pepsi spaliło mu włosy. Te włosy, które oglądaliśmy, to była peruka. Tak więc no, troszkę się w takiego zombie zamienił z czasem. Jak to ktoś powiedział, z małego, wesołego murzynka zamienił się w dorosłą, smutną kobietę, no, białą. Nos mu nie tyle odpadał, co kości zaczynały mu przebijać skórę na nosie. Bardzo dużo makijażu nosił i próbował trochę tam ukrywać. Też myślę, że to była jedna z tych gwiazd, które były trochę odrealnione, trochę takie się źle czuły na tym świecie, niezrozumiane i no i jeszcze właśnie ten wygląd, który się zmienia i też takie nieprzysposobienie się w ogóle do starości, nie? On się bał chyba tego, że się zmienia, że już nie jest tym przystojnym Michaelem, tańcującym, tylko zmienia się po prostu w starszego gościa już, nie? I trochę ciężko mu z tym było. Może go dopadały też jakieś demony z przeszłości, no bo wygląda na to, że faktycznie molestował tych chłopców i tak dalej. No, taki pokiereszowany psychicznie, fizycznie. Więc kiepsko. Jak mówimy o maskach, no to chyba jedna z najsłynniejszych dzisiaj masek to maska Anonymous, nie? Ja nie wiem, czy ta maska była znana jakoś przed nakręceniem filmu V for Vendetta? Nie wydaje mi się, to chyba ten film spopularyzował tą maskę, nie? Która stała się takim trochę symbolem buntu, można powiedzieć. Buntu przeciwko systemowi. Niektórzy twierdzą, że ten film V for Vendetta jest lewacki, że no bo tam jest ten rząd zamordystyczny w Anglii, jest przedstawiony jako taki mega prawicowy rząd. Może stąd takie skojarzenia, że to lewacki film, nie? No jak się pojawia taki samotny mściciel, wojownik z prawicowym rządem, no to lewak, no i film lewacki. Ale tam nie wiem, co tam takiego lewackiego było. To raczej taki antysystemowy po prostu film i pokazujący, jak się ludzie jednoczą. I potem fajnie wyglądał ten tłum, taki wielki tłum stojących ludzi i wszyscy te maski ubrali, nie? I te kapelusze i tak stoją tacy, cały ten tłum, a wszyscy wyglądają jak jeden. Wódz twierdzi, że każdy rząd jest zamordystyczny. No w sumie, jak się nad tym zastanowić, to tak. Każdy rząd, jak ja uważam w ogóle, że każda instytucja, każdy rząd, każda w ogóle grupa, która rośnie w siłę, staje się coraz bardziej zamordystyczna. Że to wszystko się sprowadza do efektu skali na dobrą sprawę. I to wszystko. Nieważne, kto to będzie, czy to będą katolicy, czy to będzie Watykan, czy to będą rządy, czy to będzie jakaś korporacja. Zauważcie, że jak powiedzmy, że jakaś korporacja przejmuje całkowicie produkcję żywności dla nas, nie? I wszystko, co kupujemy do jedzenia, to mamy od jednej korporacji, która wchłonęła inne, no to oni też zaczynają się z nami obchodzić byle jak, już im nie zależy, nie mają z kim konkurować. Tu się chyba wódz ze mną zgodzisz, że tutaj konkurencja jest kluczem, nie? Do fajnego świata jednak. I jak nie ma konkurencji, to świat zaczyna gnić, psuć się, wszystko zaczyna nawalać. Konkurencja musi być i konkurencja to jest samo dobro dla nas. Ostatecznie. Tak, Alan Moore, no. Autor komiksu jest lewicowcem, pisze Woods. A, w ten sposób. Już tak nie pamiętam dokładnie tego V for Vendetta i tak nie analizowałem pod tym kątem, ale może faktycznie ten film i komiks, no tak, no bo też nie wspomniałem, że komiks w sumie. sobie przypomnę. V for Vendetta. Dystopiczny Londyn. 2005 rok. Tak, tak. Na podstawie komiksu Alana Moore'a, kultowego twórcy. Natalie Portman. No, no, ta maska niby ma przedstawiać taką karykaturalną twarz Guya Fawkesa, nie? Ale, no, na pewno jest to dzisiaj symbol. Sam mam taką maskę, tutaj leży sobie na półeczce. Ciekawe, czy można w takiej masce wyjść zamiast maseczki. Zawsze jak nas zaczepią gdzieś w sklepie, panie, pan, co to pan za maskę, pan nie świruj, proszę pana, pan nie masz maseczki, tylko jakieś pan założyłeś. A ja mogę wtedy wygłosić jakąś kwestię z filmu, tam idee są kuloodporne, albo coś. Ten bohater, który nosi tą maskę, on strasznie się fascynował starymi filmami, jakimiś klasykami, Robin Hood, Zorro właśnie, i stąd nabrał takiego stylu, właśnie takiego zawadiaki, nie? Który jest romantyczny, który walczy ze złem, no i używa broni białej też, szermierka, jakieś tam noże. No, bardzo to mu się podobało. Moore to lewicowy anarchista. A co ty myślisz, Wudzu, o lewicowych anarchistach? No, sam też jesteś trochę anarchistą chyba, nie? Tylko ty jesteś anarchokapitalistą bardziej, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Mi się to myli trochę tam. Te różne etykietki. No, ale może czym się tak w praktyce różni, można by tutaj przeanalizować. Lewicowy anarchista od anarchokapitalisty. No. Czym się różni? Lewicowy jest na pewno mu za takimi rzeczami jak walka z dyskryminacją, równość i żeby... I może co? No, nie wiem, czy lewicowiec to tak samo jak komunista chce zlikwidować własność też, to do tego dąży. Jason Voorhees. No, to kultowa postać, macie, kultowa postać. Właśnie, piątek 13, tak. Fajny bohater, bo właściwie nie wiadomo, czemu on tak właściwie stał się kultowy, bo nic nie mówi, tylko idzie i zabija maczetą. No ale okazuje się, że wielu bohaterów stało się znanych, popularnych po prostu z powodu jakichś tam smaczków. No tutaj może być ta taka nieugiętość tego Jasona, on ciężko jest go zabić, nie? On zawsze się gdzieś tam wejdzie, drzwi rozwali, jest taki półnieśmiertelny, zawsze gdzieś tam, jak go zmasakrujesz, to on będzie miał dziury, ale potem wstanie i znowu za tobą idzie, taki nieugięty. No i ta maska hokejowa, nie? Na twarzy, która skrywa jego oblicze, i możemy się tylko domyślać, jak szkaradna twarz się chowa pod tym obliczem, pod tą maską. Bo widać kawałek jakiejś takiej spalonej, zgniłej głowy, nie? A to gdzie reszta? No, schowana pod tą maską. Mam mieszane uczucia, pisze Wódz. Kiedyś się zgadywaliśmy z Ciosanym, żeby zrobić audycję o tym właśnie, bo Ciosany jest lewicującym, ale też anarchistą, tak? Ale musielibyśmy mieć kogoś, kto nas zhostuje. No to już macie, ja bardzo chętnie. Zawsze wszystkich, którzy chcą coś ponadawać, to ja chętnie pohostuję. No chyba, że z Zenonem się zgadzacie faktycznie i on, ale ja zawsze chętnie. Kim był Jason? No, Jason był chłopcem takim, z którego się inni śmiali, bo był taki jakiś

No, wszyscy tutaj po troszku, myślę, nosimy jakieś maseczki, maski. Coś tam ukrywamy. Czasami pewnie występ na antenie jest to też pewna maska. Mamy tutaj pseudonimy. Pseudonim to też taka trochę maska, nie? Więc maski są jak najbardziej nam bliskie tutaj. Nawet gdybym miał teraz zwizualizować jakoś nadających postacie, to wszystkich bym zrobił w maskach. Może tak zrobię jeszcze. Wszyscy by nosili jakąś maskę. Maska kota, maska jakaś superbohatera, maska innego jakiegoś zwierzaka. W takiej fajnej grze komputerowej Hotline Miami. Bardzo ciekawa gra, ponieważ ona jest taka bardzo mroczna, psychodeliczna, jest bardzo specyficzny klimat tam, taki nocny, fenomenalna muzyka, dźwięk, dodają tutaj jeszcze klimatu, no to tam są też takie maski. Maski różnych zwierząt, które bohater nakłada i dzięki temu zyskuje różne dziwne umiejętności. Związane w jakiś sposób, nie? Jak no, na zasadzie, że założysz maskę konia, to potrafisz kopnąć kogoś z większą siłą jakoś tam i go na 5 metrów do tyłu, nie? Albo jakąś tam maskę węża, no to tam możesz kogoś zatruć. No teraz trochę zmyślam, bo już nie pamiętam, jakie tam były moce dokładnie, ale w każdym razie gierka jest niezła. Niezła rozpierducha. O maskach pisałem maturę, pisze wódz. O, może zadzwonisz i coś powiesz o maskach, skoro taki temacik mamy teraz. Morf, jaki temat? Wiesz co? Luźne gadki są i w zasadzie skaczemy z tematu na temat. Przez sporą część audycji chwaliłem się rowerkiem. Też było wspomniane na czacie, że to właściwie pomysł od Grześka się wziął, od pizzy naszego sympatycznego kolegi, i to on wymyślił jakby tutaj rowerek. No więc dziś w końcu kupiłem i tutaj opowiadałem o rowerku. No a teraz tak szukamy tematów i akurat zeszło na maski. I omawiamy sobie różnych bohaterów, którzy noszą maski. Hej, laski, ściągnijcie maski. Sorry, potwory. He, he, he. Jak byłem mały, to tak, jak byłem dzieckiem, to tak się krzyczało za dziewczynami. Hej, laski, ściągnijcie maski. Sorry, potwory. He, he, he. I się uciekało, bo baby są głupie. He. I nie potrafią grać w kapsle. Co je całkowicie dyskwalifikuje. I się całować chcą. To już w ogóle, fuj. Fu! Nie gra w kapsle i się całować chce. Trzeba uciekać, bo jeszcze cię pocałuję. Aha, przepraszam, to było pytanie do wódza. Sorry.

a na ekranie już pojawiła się przeróbka Etama. Słuchajcie, jak powiedział, tak zrobił. No niezła. Wow, naprawdę niezłe to jest. Nie, nie,

Nie spodziewałem się czegoś tak ciekawego. No po pierwsze mamy tutaj włożoną jakby płytę gramofonową w szprychy, czyli muzyka, radio. Mamy oczywiście logo Nocnego Radia. Rover. Rover. Przez EU. No i no, jesteśmy trochę tutaj tacy tacy też, że nie zaszkodzi zamontować karabin maszynowy. Były przecież audycje o militariach, wielu się tu interesuje. No, takie ostre chłopaki z tego Nocnego Radia, ale dziewczyny zresztą też. No i musi być tutaj AK, to chyba jest AK, tak? Bez kolby, żeby nie zaczepiało o nogę. No i kamerka, żeby można było uwiecznić egzekucję. No i koszyk, ale koszyk jest z klatką, to jest jakiś taki dla kota. No, koty też są nam tutaj bliskie. Kot też zwierzę nocne. Nocą wychodzi na łowy. No wszystko pasuje pięknie. No zajebisty. No tak właśnie stuninguje rowerek.

darujmy sobie te kolce, no, no to już, już nie bądźmy tacy ostrzy. Ale, ale kółeczka nie napompował. Mógł tutaj jeszcze napompować kółeczko, jak już tyle poinstalował różnych rzeczy. Ale to może takie, może to też jest taki znak, taka symbolika jakaś, no. Troszkę to takie nasze radyjko to jak taki rowerek z jednym kółkiem nie napompowanym, no. Niech będzie.

0: Kurczę, martwią mnie te kończące się papierosy. Zostały 4 sztuki. A nie będę grzebał gdzieś tam po popielniczkach już jak żul ostatni. Mimo że rower mógłby troszkę na to wskazywać. Ale nie. Może daruję sobie. Biedronkę, powiem wam, że otwierają teraz. Biedronka jest czynna do 12. Może skoczę, cholera jasna, bo bez fajek to się zapłacze przecież. Mógłbym tak jak kiedyś zadzwonić sam do siebie na nocne radio i się przejść. Chociaż już nie zdążę, bo tam już o 23. Chociaż zaraz, to jest do 12 czy do 1? Zobaczmy. Biedronka, godziny otwarcia. Słyszałem w ogóle, że kolejne hipermarkety, a widzicie, dzisiaj jest do 23.30 z kolei. No ale w sobotę o 5 rano otwierają, jakoś wytrzymam. I tak dzisiaj jeszcze posiedzimy trochę. Pójdę sobie, skoro świt, o 5 do Biedry. Może nagram jakiś filmik. Zaczyna mnie to kręcić. Może właśnie więcej zacznę coś nagrywać i wam pokazywać. No i tak już nie zdążę. Teraz to musiałbym na stację iść. Jest jednak dzisiaj akurat jest do 23.30. To dziwne, bo w piątek powinni właśnie dłużej. Ostatnio było do 12. Ale też jak przyszedłem ostatnio, to widziałem, że w ogóle tam się zmienia o takiej późnej, o 12 w nocy. To tam już sprzątają towar, chowają do magazynów z tych zamrażarek, krzyczą, jakiś koleżka tam łazi, drze japę, nie? To już taka inna Biedronka trochę. Biedronka, jakiej nie znacie. Nie no, w 5 minut nie zdążę, zanim włożę pantofle. Krawiec, masz świadomość, że papierosy to narkotyki? Są szkodliwe. No... Narkotyki nie są tak szkodliwe jak papierosy, raczej przynajmniej te, które ja lubię, nie są tak szkodliwe, zdecydowanie. Raczej właśnie dużo palę, czasami tak fajka za fajką, ale powiem wam, że strasznie się chce jarać, jak się prowadzi audycję, nie wiem czemu. Znaczy, tak mam, że jak pracuję, to ma związek ze skupieniem się, to znaczy takie zajęcie się czymś, nie? Jakimś tam rozwiązaniem są paluszki. Tutaj ukłon w stronę Lajkonika, moim zdaniem najlepsze paluchy. Lajkonik. No i one tak zastępują trochę. Co pokazuje, że to jest psychika. Psychika ma znaczenie tutaj, nie? Chce się po prostu coś trzymać w ręku, sztachnąć się czymś, ale tak, no, głowa tego chce. Niekoniecznie organizm się domaga nikotyny, tylko na rowerze byś zdążył. Właśnie bym nie zdążył, zanim bym go wyniósł z tej piwnicy. Poza tym ja tu mam do Biedronki rzut beretem i to mokrym. Rzuć to gówno, moja rada. No, dziękuję, wujku, dobra rada. No co? Wiesz, to ja też ci dam radę. Nie oglądaj telewizji, nie jedz niezdrowych rzeczy, nie graj w gry, szkoda czasu. No, takie rady. Wujek, dobra rada przyszedł. Fajki uspokajają. No tak. W Metal Gear Solid Snake, kiedy jarał papierosy, to uspokajał się, ale mu spadało życie. I to tak dosyć szybko to życie spadało. Było to trochę przesadzone. Tu Kojima trochę przesadził ze szkodliwością papierosów, ale... No tak, na chwilę uspokajają. Nie? No dobra, siedzimy sobie w luźnej atmosferze, wieczorową porą. Rozmawiamy o dupie Maryny, a czasami o cyckach Zośki. Więc rzućcie jakieś temaciki, albo niech ktoś zadzwoni, bo mówię, dzisiaj jestem nieprzygotowany i w ogóle nie wiem, o czym gadać. Czy ja miałem jakąś nadzieję, że rozmawianie o rowerze zajmie, wystarczy na tyle godzin? Chyba nie miałem. Sam siebie może oszukiwałem. Jakieś przedszkole zdemolowali, wyobraźcie sobie, bo miało tęczę wymalowaną i się nazywało tęczowy domek. Tak, to pomysł córki właścicielki. No i tęczowy domek został obrzucany jakimiś fekaliami, jakąś oleistą mazią i zostały poniszczone zabawki, znaczy zabawki, urządzenia jakieś takie są na placu zabaw, huśtawki, coś. I straty są szacowane na 150 tysięcy złotych. No to nie w kij dmuchał, nie? Strasznie narobili szkód. Jakieś podpite prymitywy. No i nie wiem, to w takim przypadku zdecydowanie nie jestem po tej stronie. To co, komu szkodzi przedszkole? Nawet w komentarzach widzę, że jest takie poparcie, że bardzo dobrze, bo nie będzie nam tutaj tęczy nikt tęczował.
1: Wiecie, to przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Bazooka serwis 40 zł. By the way, rower jest ok.
0: Haha, wow. No naprawdę zacny donejcik. Dzięki Bazooka Service. Aż się wzruszyłem pod pachami. By the way, rower jest ok. Hej, hej, hej, wariacie. Hej, rower jest ok. Hej, by the way. Dziękóweczka, man. No, mój rower rośnie w siłę. Przy takich donatach to... Czego ja tam nie zamontuję, naprawdę. Wymienię wszystko, po prostu, że nic nie zostanie. Zostanie tylko dzwonek ze starego roweru, a wszystko będzie wymienione. Rama, koła, szprychy, siodełko, kierownica, przerzutki, trybiki, śrubki. Wszystko będzie wymienione. Dętki, no, lampy i będzie zupełnie nowy rower. Przy takich donatach, a co? Kto bogatemu zabroni? Wow, wow. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i co myślicie o takim traktowaniu tęczy? Bardzo ładne zjawisko optyczne. A no i no wiadomo, tęcza kiedyś kojarzyła nam się z czymś pięknym. A chrześcijanom z przymierzem, które zawarł Bóg z ludźmi, po potopie zrobił tęczę i to miała być taka obietnica, to miał być symbol, przypieczętowanie, taki symbol tego, że już tego nie zrobi, bo stwierdził, że to głupie było wybić wszystkich, tak? I że już nie będzie czegoś takiego. Jest taka obietnica niby, nie? No i na znak tego stworzył tęczę. Ja w to wierzę, że tak było faktycznie. Wtedy właśnie powstała tęcza. Tęcza stręcza. No i... Może to jakaś prowokacja, może źle przekazano informację o zdarzeniu. Nie wiem, są tu jakieś zdjęcia o skurwiałej ściany obrzuconej czymś. No, nie pokazali zniszczonych sprzętów, ale czemu ktoś miałby w sumie robić... taką jakąś akcję, to trzeba by w to zaangażować. Jeszcze jakieś przedszkole, łapówy, bez sensu. W ogóle mi się to nie klei. I co, żeby napisać jeden artykuł, o którym już wszyscy dawno zapomnieli, bo to było wczoraj? No, bez przesady, nie? Bez przesady. Tęczowy domek. Ktoś chyba jeszcze zdrapał M. K, znaczy się K. Bo tu nie widzę, chyba że takie lekko widoczne. No, nie podoba mi się takie coś. Nie lubię w ogóle wandalizmu. Wandalizm jest... No, nic w tym fajnego nie ma, nie? Nawet jeśli w ogóle jakieś akty wandalizmu, palenie książek, to źle się kojarzy. Raczej tylko i wyłącznie źle. I nieważne już, kto komu co zniszczył, Nie wiem, a w ogóle to przecież to jest debilizm, niszczyć przedszkole, bo jest tęczowy domek. No to nie. Dajcie spokój. Nie da się tego w żaden sposób, moim zdaniem, wybronić. I zdziwiłbym się, gdyby wśród was znaleźli się tacy, którzy powiedzą, bardzo dobrze, nie będzie żadnego tęczowego domku. To są bachory LGBT-owskie, pedalskie dzieci. No to chyba nie ma tu takich, co? Którzy by przyklasnęli. A może ktoś jest. Może temat. Znaki, jak są odbierane dziś, a wczoraj. Ale jakie znaki? Znaki końca świata? Nowy ład nam wprowadzają i przypadkiem ktoś zdemolował kolejną tęczę. No nie wiem, nie sądzę, żeby ktoś szukał takich tematów zastępczych, że bo to nie odwróci niczyjej uwagi. To jest jeden artykulik. Gdzieś tam jakieś przedszkole zniszczyli i za chwilę już nikt o tym nie pamięta. To nie ma żadnej siły. Więc, a czemu tak ciężko jest uwierzyć, że faktycznie jakiś, nie wiem, jakiś kilku podpitych gości faktycznie zniszczyło przedszkole, bo im się nie podoba tęcza, bo mają wstręt do tęczy, do takich rzeczy. No czemu to tak ciężko w to uwierzyć, że to się po prostu stało? Wszystko jest jednym wielkim spiskiem. Witam Kurta.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Gratuluję Krawczy zakupu wehikułu.
0: A dziękuję bardzo, dziękuję. Też się cieszę bardzo z tego zakupu. Myślę, że to nowy ład w nocnym radio jakiś tutaj nam nastaje. Rowerowy.
3: No to ludzie trochę krytykowali, że kupujesz sobie taki tani rower i używany za 170 zł, ale moim zdaniem jest to dobra decyzja, bo na przykład jeżeli po sezonie jednym czy po dwóch on by ci się znudził, no to nie byłoby aż szkoda.
4: To jest po prostu szkoda, coś.
3: Nie czułbyś, że wydałeś
4: coś takiego, czego nie rozumiem.
3: Liczby pieniędzy na coś, czego nie będziesz używał. Tak?
2: Na holder do smartfona, na kierownicę rowerka.
3: Moim
2: żebyś
3: zdaniem.
2: To mógł używać mapy swobodnie, zwiedzając Polskę, buźka mrugająca okiem.
0: Masz rację, Kurcie, dokładnie. Żeby nie robić z tego jakiegoś wielkiego ajwaj, że potem się będę trząsł o ten rower. A poza tym, no, właśnie fajna okazja, żeby właśnie czy pomalować go, czy coś z nim zrobić, no, można się bawić tym rowerem, nie? Jest to taka zabawka, której no, nie ma chyba nic głupszego niż kupić dziecku jakąś drogą bardzo zabawkę i potem je strofować na przykład, albo trzymać ją za szybką, nie? Takie są tacy rodzice pewnie gdzieś, którzy tak podchodzą do sprawy, a tu jest zabawa, tu jest rower, który można po prostu o który się nie trzeba bać, z którym można coś fajnego zrobić i no też no, nie ukrywajmy, że po prostu nie stać mnie trochę, żeby sobie kupić rower za 4 koła, czy jakiś super wypasiony, dobrej marki, a nawet taki za tysiaka byłby trochę problematyczny, no trzeba coś do tego roweru dokupić, tam jeszcze parę rzeczy, chociaż no tutaj dzisiaj mnie rozpieszczacie znowu, bo Grzesiu Bukowski, tutaj 5 dych, ja pierdzielę, no normalnie zaskoczenie. Na holder do smartfona, na kierownicę rowerka, żebyś mógł używać mapy swobodnie, zwiedzając Polskę. Grzesiu, ale ja kupiłem już taki holder, tylko właśnie. Ale to za te pieniądze kupię właśnie coś takiego, co by komórkę trzymało tak, żebym mógł nią nagrywać, żeby ona była do przodu bardziej, nie? A nie tak do mnie zwrócony, bo te holdery to różne są. No, niektóre są widać do takiego nagrywania tego, co mamy przed rowerem, a niektóre są do tego, żeby sobie obsługiwać ten, na przykład GPS-a używać, nie wiem, na rowerze.
3: No poza tym taki rower właśnie używany, nad którym trochę trzeba popracować, to wiesz, to jest takie troszkę wyzwanie i jeżeli uda ci się go doprowadzić do takiego stanu używalności bądź poprawienia jego specyfiki, no to jest to także duża satysfakcja. A być może po prostu zainteresujesz się właśnie jakimiś takimi sprawami właśnie jak naprawianie, jak majsterkowanie.
0: świetna sprawa. Można sobie na powietrze wyjść, jakąś gazetę rozłożę, wezmę te klucze, które sobie kupiłem, coś tam odkręcę, przykręcę. Chyba nie będzie tak źle, to nie jest sprzęt elektroniczny, gdzie faktycznie można coś otworzyć i potem już ciężko to poskładać do kupy. Rower jest prostszy, nie? Jak odkręcę śrubę i wyjmę, no to potem raczej włożę i zakręcę. No to, tak myślę przynajmniej.
3: Tak, tak, dokładnie tak, więc no, trzeba, nie jest to aż tak skomplikowane jak urządzenia elektroniczne. Jest to dużo tańsze w naprawie, mi się wydaje. No tylko musisz mieć jakiś zestaw narzędzi.
0: Ciekawe, czy są jakieś takie zupełnie nietypowe, wariackie rzeczy do roweru. Gadżety jakieś, o których mało kto wie i mało kto tego używa. Ja coś takiego, wiesz, odjechanego do roweru. Nic mi nie przychodzi do głowy.
3: Mi też nie przychodzi. Światełka, jakieś terkotki, koraliki może. Ale to raczej nie będziesz montował koralików sobie na szprychy, bo nie masz 7 lat.
0: No tak.
3: Ale to by było dobre. Wyobraź sobie taki obrazek, że jedzie taki dorosły człowiek, który już widać, że jest powiedzmy w średnim wieku, czyli ma powyżej 30. A jedzie rowerem, który ma te dokręcone po bokach te kółeczka małe, które go stabilizują.
0: No. No, wódz, tak jak piszesz, no, tak jak piszesz to, co mówiłem, no, przymierze między Bogiem a Noem. Ale wódz tutaj cytuje dokładnie tą obietnicę, no, że już nie będzie potopu. No, głupie było. I nieomylny Bóg już się zreflektował. Przepraszam cię, kurcie, znowu donejcik, to od razu przeczytam.
1: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Kurde, no ludzie, no po prostu nie mogę zwalić.
2: Pozdrawiam Grześka Bukokiego i Lajtowskiego.
0: A jeszcze znowu trzy dychy. Wiecie, już pieniędzy uzbierałem? No, bardzo dużo. I pójdzie wszystko na rowerek. Hiszpan.
1: Przestańcie taka...
0: Pozdrawiam Grześka...
1: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Nie Bukakiego, ani Bukokiego, tylko Bukowskiego.
2: A ja będę jak ten pokorny krawczysta. Lajtowskiego. Wpłacę mało, ale często.
0: I Lajtowskiego. A ja będę jak ten pokorny krawczysta i wpłacę mało, ale często. Dodaję dobrodziej. Dzięki. Dzięki Hiszpanie, panie Hiszpanie. Dzięki dobrodzieju. Dzięki Grzesiu. Dzięki Macie. Dzięki wszyscy. No. Sorry, Kurt, bo tak zagaduję. No, mów.
3: Nie, spoko. Może właśnie te donaty właśnie powinny iść na zestaw narzędzi, no bo on jakby na pewno przetrwa dłużej niż taki rower. Na pewno. Poza tym narzędzia no, są przydatne jednak, tak? To one będziesz z nich korzystał nie tylko, żeby coś usprawnić w rowerze, żeby go naprawić, ale żeby sobie także na przykład coś w domu usprawnić, tak?
0: Tak. Ostatnio wyszło, że jak mama była tutaj, to się okazało, że tam jakiś karnisz odpada czy coś, trzeba wbić kołek. Się okazało, że w domu nie ma młotka. Wstyd trochę, nie? Tak wiesz, w ogóle facet bez takich podstawowych narzędzi, właśnie młotek, śrubokręt, to czy to jeszcze jest facet?
3: No, przydałoby się mieć po prostu... Jest takie, słuchaj, w sklepach budowlanych można kupić taką skrzynkę z narzędziami. Tam chyba młotka nie będzie w zestawie, ale właśnie będą jakieś klucze, jakieś śrubokręty i tak dalej. Tak? Więc to da się kupić. A młotek to też nie jest jakaś droga rzecz. No ja tutaj tak zadzwoniłem, bo usłyszałem o tej, co mówiłeś o tym przedszkolu tęczowym, to znaczy tęczowym, z tęczą wymalowaną, tak? Którego elewacja została zniszczona. Ja pamiętam taką sytuację kilka lat temu. Właśnie narodowcy w jakimś mieście nagapywali dzieci i ich rodziców, bo dzieciaki sobie na chodniku właśnie malowały kredkami tęcze. Oni tam przyszli i wzięli butelki z wodą i zaczęli te rysunki dzieci niszczyć i mówić, że do tych rodziców, że co wy, że wy uczycie dzieci to bycia jakimiś tutaj zboczeńcami i tak dalej. Tak więc no... Niestety nasz kraj doszedł do takiego momentu, że mamy XXI wiek, 2021 rok, a zaczynamy po prostu biegać z pochodniami za ludźmi, którzy inaczej wyglądają, za ludźmi, którzy inaczej się zachowują, chociaż nikomu nie przeszkadzają. No i zaczynamy na przykład palić szpitale, no bo w szpitalach siedzą źli lekarze, którzy chcą nas zamordować.
0: Mordercy, nie lekarze. Mordercy, ty co ty mówisz? Jacy lekarze? Mordercy. No, sami.
3: No i jest to bardzo smutne i ciężko mi przewidzieć, co to teraz będzie. No właściwie, no czy to nagle Polska się podzieli na jakieś dwa plemiona, które będą właśnie, będzie takie plemię takich jaskiniowców, którzy chcą zabić każdego odmieńca. Jak kiedyś wspominałeś, że zajebać odmieńca, tak?
0: No, hasełko.
3: No, a drugie plemię będzie po prostu zwykłymi, normalnymi ludźmi.
0: No, fajnie mieć wroga, nie? Wtedy można się czymś zająć. Mamy jakąś misję, wróg nas jednoczy i dobrze mieć wroga jakiegoś. Krawiec, spytaj Kurta, czym on się zajmuje zawodowo. Strasznie mnie to nurtuje ostatnio.
3: Czym ja się zajmuję zawodowo? Już kiedyś mówiłem o tym na antenie, że pracuję na helpdesku informatycznym pewnej korporacji.
0: Można by się domyślić trochę po głosie, bo tak ładnie potrafisz mówić, więc chyba nabrałeś takiego skilla. Może nabrałeś takiego skilla właśnie dzięki tej pracy, nie?
3: Dziękuję uprzejmie.
0: Może to jest taka naturalna ewolucja. Zaczynasz od infolinii, a potem kończysz na radiu. No radio też nie jest ci obce. Już były audycje przecież, nie? W których byłeś drugim prowadzącym.
3: Bardzo by mi było miło. Ja bym nie miał problemu, żeby pracować w jakiejś stacji radiowej, jeżeli wiązałyby się z tym oczywiście jakieś fajne pieniądze.
0: I tu pojawia się właśnie problem. Chociaż jak widzisz, ja nie narzekam dzisiaj w ogóle, wiesz, i tutaj no pomyśl, czy nie chciałbyś w nocnym radio czegoś poprowadzić. Zawsze sobie możesz podpiąć swoje tipli. Może się okazać, że jesteś odkryciem tutaj nowym.
3: Zaraz się okaże, że ty więcej zarabiasz z donatów niż taki właśnie prowadzący w komercyjnym radiu jakimś lokalnym w Środzie Śląskiej czy we Wrocławiu.
0: A żebyś wiedział, że tak jest. Ja już mówiłem o tym, że w komercyjnych radiach bardzo często ludzie pracują za darmo. Dla misji, dla fanu, dla kariery zawodowej, świetlanej w przyszłości. To są często jacyś studenci, praktykanci. Sam takich spotykałem w radiach komercyjnych, na przykład wrocławskim. Przywitał mnie jakiś pankowiec czy coś tam i tam potem się wywiedziałem, że to jest taka praca, wiesz, dla chwały.
3: Taka pro bono.
0: Będzie pan miał do portfolio, nie?
3: No to w takim wypadku no kiepsko. No, drugi problem jest taki, że chyba radia wymierają, tak mi się wydaje. Znaczy one już od dłuższego czasu jakby, od kiedy pojawiła się telewizja, no to radio jest mniej słuchane. A podejrzewam, że teraz jak się pojawił jeszcze internet, no to już w ogóle... Prasa to już praktycznie w ogóle umarła, prasa papierowa. Na przykład, no nie wiem czy wiesz, ale z czasopism komputerowych, czy przepraszam, nie czasopism komputerowy, tylko z czasopism o grach komputerowych, to właściwie na rynku są tylko trzy. CD Action, PSX Extreme i Pixel.
0: Pixel nadal istnieje? Przecież to było takie przedsięwzięcie crowdfundingowe i to jakoś zdechło. To robili ludzie, którzy tworzyli Secret Service, tak?
3: To było tak, że właśnie ogłoszono zbiórkę crowdfundingową na wskrzeszenie Secret Service'a. Ukazały się chyba dwa numery tego wskrzeszonego Secret Service'a, po czym gazeta, czasopismo zmieniło nazwę na Pixel, ponieważ ta osoba, do której należały prawa autorskie do nazwy Secret Service, nagle jej się odwidziało.
0: A, czyli w ten sposób. Czyli zdechło Secret Service, wskrzeszone z powodów jakichś tam kłótni o markę, a Pixel jest do dzisiaj. A to ciekawe. Może nawet kupię, zobaczę, co to za cudo. No bo CD Action moim zdaniem bardzo dużo straciło, kiedy przestali dawać kody do gierek. No to była duża wartość tego pisemka, że masz za darmo za friko fajną gierkę, nie? A teraz no to tak. Kupiłem CD Action ostatnio i nawet w ogóle go nie przeczytałem. Gdzieś tam leży wtrynione w kąt.
3: No bo to już nie ma sensu czekać miesiąc, żeby przeczytać artykuł na temat gry, skoro w momencie premiery albo nawet przed premierą możesz znaleźć na YouTubie kilka recenzji i gameplayów. Także będziesz po prostu widział nagranie z tej gry, tak? Zobaczysz, jak się porusza bohater, jak wygląda grafika, a nie czytał suchy tekst. Tak więc no, czasopismo o grach komputerowych już zupełnie straciły na jakimkolwiek znaczeniu. No.
0: Do kibelka ewentualnie można sobie wziąć. To zawsze tak przyjemnie coś papierowego sobie czytać na kibelku, nie? A chociaż dzisiaj coraz częściej ze smartfonem też miziamy palcem i paluszkiem. Takie śmieszne trochę.
3: A ja mam pytanie, czy ty masz właśnie jakieś takie stare archiwalne numery CD Action albo innych czasopism o grach?
0: Mam gdzieś, tak. Mam nawet gdzieś, nie u mnie, bo to jakby po koleżeńsku jest trzymane gdzieś indziej. Nie mam trochę miejsca i do dziś to w kartonach gdzieś zalega. Mam Top Secrety, Secret Service, Gamblery. Kiedyś zbierałem, nie? Kiedyś miałem w ogóle olbrzymią kolekcję komiksów, gazet. Nie starczało miejsca w mieszkaniu, żeby to trzymać, nie? A jakoś porozdawałem, rozeszło się.
3: No u mnie w taki sposób właśnie wylądowały pewnego dnia wszystkie numery Kaczora Donalda w koszu.
0: A dzisiaj szkoda trochę, nie? A dzisiaj trochę szkoda.
3: No dokładnie, ale pamiętam, że jak przyjeżdżam do domu moich rodziców, no to gdzieś tam zawsze są te numery CD Action i tak się z ciekawości przeglądam. I to są zazwyczaj numery z roku 2000 albo 2001. Jak ja czytam te teksty, które są tam napisane, które pisali wówczas autorzy, to bije z tego tak zupełnie nieprofesjonalizm. Oni tak potrafią kręcić, tak się mylić w niektórych zdaniach, że to się naprawdę koszmarnie czyta.
0: No. Na początku straszna amatorszczyzna była. To było, bo często pisali to ludzie, którzy nie mieli dostępu ani do internetu, żeby coś sprawdzić, ani nawet nie mieli oryginalnej gry, tylko jechali na piracie. I jeszcze jak dodać do tego słabą znajomość angielskiego, to wychodziły takie koszmarki. Właściwie w tych pierwszych Top Secretach to tam pisano tak jak, wiesz, jakiś gimbus by to pisał dla fanu, dla jajet, żeby się pozgrywać. Ale to miało swój styl, bo tam było dużo szydery, jakieś takiej, wiesz, darcia łachy z gry czasami. I to było trochę inne. Dzisiaj jak bardziej profesjonalnie podchodzą, nie? Już nie można sobie pozwolić na takie szaleństwo, na taką radosną twórczość. Ale pamiętam na okładce Top Secretu Mortal Kombat przez C zamiast przez K, w ogóle błędy w tytułach nawet. Albo bardzo często to było tak, że autor tekstu opisując, o czym jest gra, wymyślał po prostu po swojemu całą tą historię, która nie miała tak naprawdę nic wspólnego z prawdą, z faktami. Można się było tego dowiedzieć, jakby mieli oryginalną grę, to by poczytali sobie, o czym jest ta gra w instrukcji, kto jest tam bohaterem, a oni tam po swojemu wymyślali, nie, że jakiś tam ten, to jest krasnoludek, którego żona mu przyprawiła rogi i on tam musi znaleźć magiczne jajo jakieś dziwne. No, a to tak naprawdę to był magiczny kryształ, a nie jajo i wcale mu żona nie przyprawiła rogów i to nie był krasnoludek, tylko bohater, który się nazywał Saberman, jakiś tam, wiesz, wymyślony przez firmę. No, tak po prostu radosna twórczość zupełnie, no, pamiętam te czasy.
3: No ja właśnie, no bo ja jestem z rocznika 90, tak więc w moim domu nie gościł nigdy Secret Service, ani Top Secret, ani tym bardziej Bojtek. Natomiast później po latach odnalazłem sobie niektóre zeskanowane numery tych czasopism w internecie i jak zacząłem czytać je, przeglądać, to złapałem się za głowę, bo te artykuły, które się w nich znajdowały, to w ogóle nie były recenzje gier, tylko to były takie właśnie jakieś opisy. Tam na przykład autor, tak jak mówisz, albo sobie coś wymyślał, Albo po prostu opisywał, co zrobił w danej grze, typu, że o, bohaterem wszedłem do zamku, zabiłem księżniczkę, uratowałem smoka i tak dalej. Nie było w ogóle recenzji, nie było opisu jego odczuć na temat tego, jak wygląda grafika, jak wygląda sterowanie, czy podoba mu się muzyka, tylko to był opis tego, co zrobił w grze. Taka jakby mini solucja.
0: No, były bezwartościowe nieraz. Bywało też, że w takim top secrecie potrafili wydrukować kody, jak ktoś ma piracką grę, żeby sobie mógł grać. Potem dostawali opierdol od wydawcy, ale wydawca jednocześnie się z nimi tam zakumplował i jakaś tam sztama, wiesz, będziemy wam wysyłali gry. No, zupełnie abstrakcyjne dzisiaj czasy. Albo te radosne opisy. Pamiętam opis do gry Franco, że tam Franco i jego koleżka sobie szli po ulicach Szczecina, zaczepili ich tam ty taki owaki. Franco wiedział, przepraszam, ojciec Franka pracował w ZOMO, więc Franco wiedział, co z takimi robić. Nie bijcie nas, bo zadzwonię na milicję, rzekł. Takie opisy były.
3: Ale w ogóle te czasopisma polskie o grach komputerowych, to one są specyficzne, jeżeli weźmiemy pod uwagę czasopisma z tej samej branży z zagranicy. No bo w zagranicy było tak, że jeżeli recenzję ktoś pisał jakiś autor, no to on się tam podpisywał z imienia i z nazwiska. A w Polsce autor podpisywał się, by znaleźć tylko jego ksywę.
0: Tutaj donoszą ludziska, że no właśnie też o tym słyszałem, że dzisiaj z racji tego, że właściwie za 5 minut znikają niektóre obostrzenia, większy dostęp do lokali, w końcu będzie można w lokalach zjeść, słuchajcie. No to jest nowum trochę dla nas dzisiaj, nie? Po tym wszystkim. I no możecie sobie siąść przy stoliku, zjeść pizzę w lokalu. No i ludzie to świętują, już się szykują, jest to jakaś relacja live na wirtualnej Polsce, na przykład, gdzie ludzie już się zbierają, szykują, no ale to trochę bez sensu, bo skoro jest taka pompa i ludzie tam pod lokalami czatują, wielkie otwarcie, no to ciężko się spodziewać, że będą zachowane te restrykcje, że co drugi stolik i tak dalej.
3: Dokładnie. Dokładnie, więc no, ja się obawiam, że tutaj za 2 tygodnie no to będzie znowu wzrost zachorowań i znowu będzie kolejny lockdown, coś mi się wydaje. Ale z tym otwarciem to nie jest tak, że się otwierają wszystkie restauracje i puby, tylko to mają się podobno otworzyć tylko te, które posiadają tak zwane ogródki gastronomiczne, czyli tylko te, które podają jakby potrawy na świeżym powietrzu.
0: A to zmienia trochę postać rzeczy. Serio? A to jesteś pewien, że tak jest? Że tylko na dworzu?
3: Z Onetu. O północy otwarcie ogródków restauracyjnych. Dziś o północy będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach. Wiele lokali zamierza świętować częściowe otwarcie branży gastronomicznej i zamierza od razu gościć klientów w przygotowanych ogródkach. Czyli cały czas się pojawia to informacja, że to są ogródki gastronomiczne, tak? Czyli coś, jeżeli powiedzmy masz lokal, ale nie posiadasz żadnych stolików na wolnym powietrzu, no to niestety nadal będziesz mógł tylko prowadzić swój biznes poprzez dowożenie jedzenia komuś.
0: W kurcze pieczone się dzisiaj dowiedziałem, że mają też mieć z dowozem w końcu. Dziwne, że tak późno. Dziwne, że dla wielu to jest coś takiego, co trzeba ogarniać latami, nie? Że jedzenie na zamówienie. No, trochę się dziwię, taka duża sieć. No ale fajnie, w końcu będzie można sobie zamówić. No widzę, tutaj są różne live'y na YouTubie. Szukam jakiegoś, no może nie tak dużo jednak, bo ciężko coś, tu jeden widzę jakiś i to dwuminutowe nagranko, materiał jakiś. Kędzierzyn Koźle TV. W ogóle okazuje się, że te małe media, takie regionalne, to na swoich YouTubach mają zasięgi mniejsze niż nocne radio. Tutaj 500 odsłon. Jakoś wrocławska telewizja Echo, taka reinkarnacja trochę tej telewizji, oczywiście zrobienie kanału po prostu, tak, który jakoś tam jest, ma być spadkobiercą tej prywatnej telewizji Echo, pierwszej prywatnej telewizji w Polsce, Wrocław, no to też takie 100 odsłon, 50 odsłon. Dzisiaj cholernie ciężko jest się w ogóle wypromować na YouTubie. Wypromujesz się, jak jesteś jakimś tam frędzlem śmiesznym, robisz pranki, śmiejesz się tam, nie wiem, z niepełnosprawnego karła i każesz mu wskakiwać do szamba czy coś za pieniądze, to zaraz cię miliony oglądają, nie? Trochę to źle świadczy może o nas Polakach, że to takie rzeczy wypływają i są popularne, nie? Nie wiem.
3: Ale wspomnienie się o tej telewizji Echo, ja pamiętam, jak mieszkałem we Wrocławiu, to ona chyba już działała pod zmienioną nazwą, to się już nazywało chyba TED, w sensie Telewizja Dolnośląska, jakoś tak. Ale faktycznie, bo ta telewizja Echo to była pierwsza jakby prywatna stacja telewizyjna w bloku wschodnim, przynajmniej tak się reklamowali.
0: No, dokładnie, dokładnie. No, tam to w ogóle były ciekawe przypadki. Baba coś gada, to o tym wspominałem. Prowadzi wiadomości i nagle coś się rozśmieszyło i tak parska, tak pff, i jej glut z nosa dynda. To była telewizja.
3: W ogóle ciekawi mnie to, jak to się stało, że Wrocław właściwie odegrał taką dużą rolę jako takie centrum techniczne w Polsce. No bo przecież we Wrocławiu narodził się pierwszy polski komputer, Odra.
0: Giełda komputerowa też bardzo znana i prężna, tak obok Grzybowskiej w Warszawie, no to taka druga, nie, giełda komputerowa, gdzie też jedyne miejsce w sumie, gdzie można było kupić normalnie komputer, wiesz, nie? I gry do niego pirackie. Fajna była, bardzo dobrze wspominam giełdę, bardzo lubiłem tam jeździć, wstawałem z rana, z jakimś kolegą zwykle się jechało, po te gry, potem się i tam się chodziło, wybierało, co nagrywamy, tu kupno dyskietek, takie, owakie. Oglądanie tego wszystkiego, bo to wiesz, to były takie czasy, gdzie no nie było takich, nie mogłeś sobie, nie było sklepów z komputerami, coś, tylko ta giełda. No to się tam się szło, a tam inny świat, nie? Muzyka jakaś komputerowa, ludzie grają w gry, jakieś kolorowe pudełka. No taki świat. I potem przyjście do domu z tą paczką gier, co się nagrało, i granie z kumplem na dwa joysticki i sprawdzanie. Wiesz, co to za gry, nie? Nowe.
3: No ja niestety urodziłem się za późno, żeby uczestniczyć w właśnie, żeby chodzić na giełdy komputerowe. Jak ja byłem dzieciakiem, no to już wtedy przegrywało się płyty po prostu od kolegi, który miał nagrywarkę w domu, więc już tych giełd nie było. Chociaż chyba pod koniec lat 90. jeszcze piraty były sprzedawane na stadionie dziesięciolecia w Warszawie.
0: Ciekawe, jak dzisiaj wygląda giełda we Wrocławiu. Kurczę, żałuję, że gdybym był dalej we Wrocławiu, to bym się przejechał. Zaczynam czuć w sobie reportera, żyłkę pierdzącą reportera. Chyba będę coś nagrywał komóreczką swoją, jakieś rzeczy i puszczał tutaj.
3: A w którym miejscu we Wrocławiu była ta giełda komputerowa?
0: Gdzieś tam przy Politechnice. Kurczę, nie wiem, wiesz, tak kiepsko się orientuję, już nie pamiętam nazwy ulic.
3: Aha. Nie no, może tam przy Placu Grunwaldzkim, no to tam przecież powstał później tak. Pasaż Grunwaldzki, więc może to...
0: Tak, właśnie, przy Grunwaldzkim, dokładnie, no.
3: No, blisko. To teraz tam są... Teraz tam masz pasaż Grunwaldzki, czyli taką wielką galerię handlową, no i jakieś dookoła biurowce, więc może na miejscu właśnie giełdy powstała ta galeria, tak? Tak więc znowu handlują i tylko odleją czymś innym, tym razem legalnym.
0: Fajnie się na to patrzy, bo oglądam właśnie zdjęcia. Takie trochę inne fryzurki gości, wiesz, jakiś tam wąsik, sweterek, wiesz, te pudła, Atari, no inny zupełnie klimat, nie? Te grzyweczki tutaj, kurteczki, śmiesznie to wygląda po prostu troszkę dzisiaj. A budynek to była stołówka Politechniki, no i domyślam się, że te stoły, na których stały te komputery, to normalnie służyły jako stoły do jedzenia. No, aż szkaradny ten budynek, to takie szkaradziejstwo trochę.
3: Nie wiem, czy widziałeś, na YouTubie jest dostępny taki film dokumentalny. On się chyba nazywa Gry, programy, użytki, co dla pana. Coś w tym stylu. No i właśnie jest to taki film dokumentalny, troszkę taki wspominkowy, gdzie różni bohaterowie przedstawiają swoje jakby, no właśnie swoje wspomnienia związane z giełdami komputerowymi. I fajne jest to, że tam po prostu zebrano kilka osób z różnych części Polski właśnie. Ktoś z Wrocławia, ktoś z Warszawy, ktoś ze Śląska, z Gdańska, ze Szczecina, z Lublina. I opowiadali, jak to u nich te miejscowe, jak te miejscowe giełdy wyglądały w ich miastach. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o takie zmieniające się czasy, to nie wiem, czy kojarzysz takie miasto w Małopolsce, Bochnia?
0: Nie.
3: W Bochni znajdowała się taka dosyć duża kopalnia soli. Chyba nadal się znajduje, no ale nie jest to już największy pracodawca, no bo ta jednak sól już nie jest aż tak mocno wydobywana. Natomiast no, do czego służy sól? No, sól służyła kiedyś do przechowywania żywności. A co jest obecnie największym przemysłem w Bochni? Największym przemysłem w Bochni jest produkcja lodówek, czyli urządzeń też do przechowywania żywności. Tak więc robią cały czas w tej samej branży, tylko technologia się zmieniła.
0: No proszę. A na ekranie widzicie, jak obecnie wygląda ten budynek stołówki Politechniki. No, 6 lat temu już został zburzony, to nawet nie wiedziałem. No, szkoda, kawał historii. Coś tam innego mają zbudować, coś bardziej nowoczesnego.
3: Znaczy zdecydowanie widać po obrazku, że jest to stołówka, ponieważ ja tam widzę łychę.
0: No tak.
3: No dobra, to by było na tyle, tak więc no, dziękuję ci uprzejmie za to, że mnie dobrałeś i za miłą rozmowę. Życzę ci miłego wieczoru, a ja tylko jeszcze powiem, że jutro wybieram się akurat na szczepienie, tak więc już od jutra Bill Gates będzie mógł mną sterować.
0: Zdalnie, za pomocą radyjka. No to, tak to zdaj nam sprawozdanie, jak tam, wiesz, samopoczucie, jak przez to przeszedłeś i tak dalej. Chętnie się dowiemy, nie? Musimy tutaj... My tutaj tylko prawda i tylko prawda i nie będzie tutaj żadnego lobbowania za jakąś opcją. Po prostu jesteśmy ciekawi, kto jak przechodzi, nie?
3: No dokładnie. No chyba, że mi pan Gates zapłaci. No to tyle. Trzymaj się i trzymajcie się, słuchacze. Miłego wieczoru, no i miłego weekendu.
0: Wzajemnie. Trzymanko, hej, hej. To był Kurt Fishtail. No tak, no, kawał gruzu. Z jednej strony szkoda, no a z drugiej strony miasto musi się zmieniać, musi się unowocześniać. No... jakieś takie budowle, po których widać, że są z innej epoki, słusznie minionej, no to nie trzymajmy tego, nie? Co to w ogóle za newsy? Łamanie obostrzeń na uczelni Rydzyka, jest reakcja policji. Można się domyślić, jaka. Zostawcie w spokoju, to święty człowiek. Witam na antenie Galaksjana. Cześć, Kopelat.
5: Cześć, witam. Zdrówka życzę. Ja długo czekałem, żeby się tutaj w ogóle wdzwonić, bo chciałem powiedzieć o gadżetach do roweru. O. Jest jeden super gadżet, który jest nie tylko tani, ale też jakby bardzo, bardzo, nie chcę tutaj anglicyzmu używać, ale fajnie się z tym jeździ, po prostu piękna sprawa. To jest licznik prędkości, ale na linkę. Czyli zero elektroniki, podpinasz sobie ten liczniczek tam do koła i on ci tak wskazówkę, jak w maluchu kiedyś, tam w dużym Fiacie, nie, w dużym Fiacie nie, bo tam była tasiemka, ale jak w takim samochodzie tradycyjnym, że wskazóweczka sobie idzie tym bardziej do góry, im szybciej jedziesz. Także polecam. U Chińczyka myślę, że bardzo tanio to można kupić. Ja w swoim rowerze to mam. I też mam jakiś tam wypasiony licznik rowerowy elektroniczny, na którego w ogóle nie patrzę, bo patrzę sobie tylko na tą wskazówkę, która się wychyla, jak jadę szybciej albo wolniej, i to jest genialne.
0: No widziałem dzisiaj, co prawda, elektroniczny, faktycznie analogowy, ciekawszy, fajnie, w ogóle fajne są czasami różnego rodzaju analogi, to się przyjemnie patrzy na to po prostu, ale no widziałem dzisiaj właśnie jakiś licznik prędkości, ale tak się zastanawiam, właściwie to po co?
5: No tak. Licznik prędkości po co? No.
0: Żebym co, żebym nie przekroczył prędkości 50 km na tym rowerze, to bym się rozsypał, by mi się chyba, jakbym tak szybko jechał.
5: No, dokładnie. Czy wiesz, no można na to patrzeć właśnie w ten sposób, że po co licznik prędkości? Okej, masz rację, dokładnie tak jest, ale powiem ci, że jeżeli sobie zainstalujesz licznik prędkości ze wskazówką, to już będziesz wiedział, po co go masz. Bo on po prostu będzie cię bardzo cieszył, jak będziesz jechał. Ja już przez lata na rowerze jeżdżę od zawsze i zawsze miałem właśnie te liczniki elektroniczne. Tam się człowiek popatrzył, myślał, o, bo dobra, to jadę tam 20 na godzinę, ale fajnie. Ale wiesz, ale to nie wnosi dokładnie, tak jak mówisz, żadnej wartości. Ale licznik na wskazóweczkę, co tam się linka kręci dołączona do koła przedniego, to jest naprawdę super, no wiesz, super doświadczenie, taki super, super szpas, że tak powiem.
0: Czyli mała rzecz, a cieszy.
5: To jest mała rzecz, a mega cieszy. Ona cieszy tak bardzo, że chcesz pojeździć na rowerze tylko po to, żeby zobaczyć, jak ta wskazóweczka się odchyla do góry.
0: Aż tak mówisz. No to trzeba rozważyć w takim razie kupno. No tym bardziej, że dzisiaj tutaj szczodre donajciki, to pomyślę, czy nie kupić faktycznie czego. A ile, jaki koszt jest mniej więcej?
5: A wiesz, nie wiem ile u Chińczyka, bo pamiętam, że ja kiedyś płaciłem chyba, nie wiem, tam z 20 dolców, ale to zróbmy tak, sprawdź na AliExpressie u MyFriendów, ile to będzie i jak będzie taka cena rozsądna, to ja wyślę donata na sfinansowanie tego licznika, bo czuję się już teraz bardzo jakby związany z tą inicjatywą, więc jestem za.
0: Dzięki, stary. No widzę, tutaj nawet za 40 zł można kupić na Allegro bezbateryjny licznik rowerowy retro, wodoodporny. No, faktycznie fajna rzecz, właśnie taka mała, a cieszy, pokazuje ci, wychyla się. Analogowy to jest po prostu ładne i zdecydowanie też bym wybrał taki analogowy licznik mechaniczny, a nie elektroniczny. Z elektronicznym zresztą to problem, trzeba tam pewnie bateryjkę wymienić co jakiś czas i to już tak nie jest takie fajne.
5: Dokładnie, to wiesz, te elektroniczne liczniki, one mają super dużo jakichś dziwnych funkcji, z których nikt nigdy nie korzysta. Ja wiesz, przez lata jeździłem rowerem, gdzie miałem te liczniki elektroniczne. Po co one były? Ja teraz tak, dokładnie twoje pytanie, nie wiem po co, ale ten jest po to, żeby zwiększać twoją przyjemność z jazdy, tak bym powiedział.
0: Ale widzisz, adwokat na przykład zwraca uwagę, żeby gliniarzowi tam pokazać, nie? No to, ale on i tak to pokażesz mu, tego się, nie wiem, czy to się da zatrzymać, ty zatrzymasz nawet, a on ci powie, a pan co źle zatrzymałeś i pan płacisz i tak, nic nie udowodnisz i tak. U nas to policjant jest po prostu zawsze taki zawzięty i tak w zaparte idzie i nawet jak mu, nie wiem, wykażesz błąd, to on po prostu weźmie sobie za punkt honoru, żeby ci udowodnić, że to jednak on ma rację, nawet jak wie, że nie ma, więc nie widzę w tym sensu. A poza tym elektronika nie ma duszy. To jest może właśnie to, o czym gadamy, tak, że niektóre przedmioty mają duszę w sobie, nie?
5: Dokładnie tak. I tutaj właśnie ta dusza wychodzi. To jest po prostu coś pięknego. Wiesz, polecam ci i z chęcią będę stał za tym projektem licznika na wskazówkę.
0: Projekt okay, no, rower.
5: To konkludując, bo może ja skonkluduję, bo w radiu tutaj dużo, dużo ludzi mówi i tak dalej, i ty też dużo mówisz, ale chodzi o to, że o czym wspomniałeś wcześniej, czyli szczepienia, jak tam się który nocnik czuł. Więc ja jako nocnik byłem już szczepiony. Ja byłem szczepiony już dawno temu. Ja w sumie byłem szczepiony w styczniu Pfizerem i to dwie dawki w styczniu chyba, bo pierwsza albo druga była gdzieś tam na początku lutego, nie wiem. Jeżeli nie jesteś szurem, to powinieneś to zrobić. Chociażby ze względu na psychikę swoją. Czyli po szczepieniu po prostu jakby ten stres, który masz w głowie, to on jakby ustępuje. Stres tego typu, że boisz się, a może to trafi do szpitala, ale może nie, albo coś mi się stanie. Zawsze to zostanie, ale generalnie jest luźniej. I wiadomo, to już medycyna dawno udowodniła, że im mniej się stresujesz, tym lepiej dla ciebie. Więc samo szczepienie, jeżeli ci zmniejszy poziom stresu, jeżeli chodzi o tą chorobę, to jest dobre dla ciebie.
0: Niestety mam cały czas takie traumy trochę, wiesz, no bo jak byłem małym dzieckiem, przeszedłem przez te szczepienia dziecięce, to coś się porobiło bardzo złego, nie? I matka twierdzi, że się cofnąłem w rozwoju. Jak chodziłem, to przestałem nagle chodzić. Jak nie płakałem, to zacząłem nagle płakać. I jak nie chorowałem, to zacząłem chorować. No i może stąd mam tego Aspergera właśnie. Coś tam się zepsuło. Ja uważam w ogóle, że jest trochę ryzyko, o którym nam się nie do końca mówi. I wiele, pewnie większość, znakomita większość osób przejdzie przez to bezboleśnie i, znaczy może nie bezboleśnie, ale no przejdzie przez to w miarę gładko. A są takie osoby, być może ja właśnie jestem jakoś predysponowany do tego, żeby źle reagować na szczepionki, czego dowodzi ten przypadek, no, że po prostu boję się, zwyczajnie się boję bardziej szczepienia niż COVID-a. A z drugiej strony przypadek wujka, który całe życie był zdrowy, wiesz, budował dom, wbijał bale zimą w trampkach, wiesz, nic mu nie było. Zaszczepił się w końcu na grypę, namówili go, bo nie chciał i tak się rozchorował, że o mało nie umarł. To w strasznym w ogóle stanie był po tej szczepieniu na grypę.
5: Ja zgadzam się, absolutnie, oczywiście.

0: zobaczyć moją książeczkę zdrowia dziecka, to się nazywało. A już nie wiem, dobra. No w każdym razie, możliwe, że akurat ty miałeś takie problemy, ale ja się nie wypowiadam w kontekście ciebie. Ja ciebie, Krawiec, nie namawiam w żadnym wypadku. Ja tylko mówię w jakimś takim ogólnym sensie, bo okej, okay, co jest jeszcze ciekawe? Ja też miałem COVID-a wcześniej, więc COVID-a przeszedłem, był testowany. Nie, że sobie tam ubzdurałem, że o, no to pewnie był COVID, bo tam coś pokaszlałem. Nie, ja miałem COVID-a zdiagnozowanego i wszystkie objawy tam się zgadzały generalnie, mniej lub bardziej. A potem poszedłem się zaszczepić. Właśnie tylko po to, żeby mieć ten spokój ducha i generalnie super się z tym czuję. Więc występuję dzisiaj w audycji jako ten proszczepionkowiec.
1: Spoko, wiesz, nawet myślę, że gdybyś nawet namówił kogoś, czy jakbyś mnie namawiał teraz, czy kogoś namówił i ktoś by się zaszczepił i odpukać by się to mu odbiło czkawką, to też nie powinieneś mieć sobie nic do zarzucenia w sumie, bo no bo my nie wiemy, jak to dokładnie jest. Mamy sprzeczne informacje. Z jednej strony przecież też słyszymy, o czym też jest tutaj na czacie, że właściwie to jest lek eksperymentalny. To znaczy nie lek, tylko no specyfik, który ma, ma status eksperymentu medycznego. A korporacje, ci producenci szczepionek nie chcą też brać odpowiedzialności za bardzo za powikłania ewentualne. Umywają ręce, co będzie, to będzie. Na własne ryzyko bierzesz. No to jak my mamy do tego podchodzić? Nie możemy być tacy ufni chyba w związku z tym do końca, nie?
0: Kiedykolwiek brali? Czy za jakiekolwiek szczepienie w przeszłości ktokolwiek brał odpowiedzialność?
1: No, nie wiem, pewnie nie, skoro teraz, to pewnie nigdy nie, chociaż nie wiem. Ale no, czego to dowodzi? To dowodzi tylko, że coś w tym musi być, że ryzyko jest być może trochę większe niż powszechnie się nas informuje. Bo gdyby było tak małe, nie wiem, tam oficjalnie się, nie pamiętam już danych, ale no gdyby było takie malutkie, znikome, że no jeden tam na milion coś się przydarzy, no to by brali odpowiedzialność, bo by spokojnie było ich stać na wypłacanie odszkodowań, prawda? A to też chyba nie jest taka sytuacja, że zaraz się znajdą jacyś naciągacze i będą oszukiwać, że moje dziecko dostało autyzmu poszczepionkowego czy coś, bo przecież to wszystko można sprawdzić i sprawdzić, czy było szczepienie faktycznie, czy dziecko wcześniej miało jakąś chorobę, czy nie. Wszystko można przeanalizować i skoro ubezpieczyciele od drogowych spraw potrafią to wszystko posprawdzać, czy ktoś nie kłamie, no to tu też można by spokojnie. Więc wydaje mi się, że ktoś tu kręci trochę i że tylko to jest trochę ciężka sprawa, bo gdyby wiesz, no to może być takie mniejsze zło nawet, nieinformowanie. Znaczy, ciężko to tak nazwać mniejszym złem, ale wiesz, o co chodzi, że gdyby zaczęto informować, że ryzyko jest większe, no to ludzie by się wystraszyli całkiem i nie chcieli się w ogóle szczepić i mogłoby z tego być więcej biedy jeszcze bez szczepień. Wiesz, o co chodzi, że to jest taka sytuacja bez wyjścia trochę.
0: Ja ze wszystkim, co mówisz, się zgadzam jak najbardziej. Wiesz, teraz mamy który? Mamy tam 14 maja. Wiesz, ja moje kroki podjąłem na podstawie wiedzy z 10 stycznia chyba. Więc nie wiem, przypomnijcie sobie, co wtedy było wiadomo. Bo z każdym miesiącem nabieram nową wiedzę na temat tej choroby i w ogóle o tej inwektywinie, czy jak to się to, przepraszam, nie pamiętam, to w ogóle to nie było słychać. Także, wiesz, każdy ma jakieś podejście. Tak samo wtedy, jak ja szedłem na szczepienie, to też było mówione, że niektórzy mówili, o ja nie pójdę, a ja właśnie mówiłem, a ja właśnie pójdę i peace of mind, co nie? Więc ja na przykład czerpię tą korzyść z tego. Czy mi to działa, czy mi to pomaga na COVID, na drugie zachorowanie? Nie wiem. Nie wiem i tak naprawdę niezbyt, niczym mi to nie obchodzi, ale główny profit to mam taki, że po prostu

0: czuję się bezpieczniej.
1: No,
0: Co
1: tak
0: tak jest
1: mówię.
0: naprawdę, to nie wiem, okej, okay, ale ten peace of mind myślę, że dobrze działa na zdrowie ogólne organizmu.
1: No, też ja bym w ogóle tutaj apelował, żeby też szanować tych, którzy się zaszczepili. Już to kiedyś mówiłem w audycji, że zauważcie, że ci ludzie też się wykazują jakąś odwagą. Mamy sprzeczne informacje, boimy się wszyscy trochę i choroby, i być może, no, może są tacy, co się w ogóle nie boją szczepionek, są tak pewni, ale stawiałbym na to, że zawsze jest trochę niepewność, strach, więc pogratulujmy też odwagi tym, którzy się zaszczepili, nie? Tyle, nie ma bata. Jak się człowiek naczyta, nasłucha o odczynach poszczepiennych, niekorzystnych, o autyzmie poszczepiennym, o tym, że zmarł ten, się zaszczepił, znany aktor, i umarł zaraz potem, a ten chwalił szczepionki, zaszczepił się i co? I co? Biegał, skakał, podskakiwał i 2 metry pod ziemią. Jak się człowiek tego naczyta, to nawet największy odważniak straci pewność i będzie czuł tak trochę, będzie szedł z duszą na ramię. Na to szczepienie. Nie wiem, ty, no przyznaj, też trochę pewnie czułeś jakąś tam niepewność lekką, nie?
0: Oczywiście. No wiesz, ja przyznam się szczerze, że spędziłem cały tydzień w zasadzie studiując wszelkie materiały, jakie są, bo okej, okay, styczeń, no nie? Czyli bardzo wcześnie i nagle mi tu wypada mój szef i mówi: hej, idź na szczepienie, bo ja cię wytypowałem, bo ty powinieneś iść pierwszy. W tej grupie pierwszej, ja mówię, no okej, okay, dobra, nie? I wiesz, i tak sobie, wiesz, pierwsza myśl, która mi wpada do głowy, to było, czy to już? No w każdym razie, wiesz, ustawiłem sobie tam termin tydzień później, potem przełożyłem jeszcze przełożyłem parę dni później, czy tam 2 dni, nieważne, ale spędziłem generalnie cały dzień studiując wszystko, co mogłem, żeby podjąć decyzję, więc to nie było tak, że nie wiem, losowo wszedłem sobie na salę i tam dałem się wkuć, ale wiesz, po tym tygodniu, powiedzmy, studiowania uznałem, że to rzeczywiście ma sens i idę w tym kierunku, a nie w kierunku innym, czyli wiesz, unikania. Każdy może powiedzieć: ok, no to przechorowałeś, to masz odporność. Wiesz, jak dla mnie na przykład dużym czynnikiem było to, że duża liczba jakby ludzi w otoczeniu, którzy COVID przeszli bardzo źle. I to wiesz, ludzi, którzy byli zdrowi i w ogóle nigdy żadnych tam nie mieli chorób, a potem jeb, albo ktoś umiera, albo tam ledwo wychodzi z tego, bo tam w szpitalu musiał poleżeć. Niektórzy nawet, a to może nie będę mówił, niektórzy byli naprawdę w bardzo złej kondycji. A w tej mojej rodzinie, moja siostra źle to bardzo przeszła, więc ja uznałem, że okej, okay, że tak trzeba zrobić i że ryzyko tak naprawdę tego kroku nie jest aż takie duże. No okej, okay, może za rok nie pogadamy, może będziecie o mnie za rok mówić: o, no to się tam Galaksja zaszczepił i to jest teraz nocnik, tam można go na cmentarzu odwiedzić. Wiem, może tak być. Po prostu wyestymowałem ryzyko jakby złego scenariusza jako większe, gdy się nie zaszczepisz. Czyli uznałem, że lepiej jest. A wiecie, oczywiście, jeżeli mówimy o tam zyskach tych koncernów, oczywiście, że one zarabiają masę kasy. Ale czy to jest jakiś argument w ogóle? Oczywiście, że nie jest.
1: Samo zarabianie kasy nie jest niczym złym. Ewentualnie zarabianie na cudzym nieszczęściu, jakiś w kiepskim stylu, czy zarabianie poprzez jakieś tam małe oszustwo, no to co innego. No a tutaj, no, ktoś zarabia, to zarabia, nie? Też trzeba wydać grube pieniądze pewnie na badania różne, na laboratoria i tak dalej.
0: Nawet mamy w polskim języku przysłowie: trafiło się ślepej kurze ziarno. I to dobrze jakby odpowiada tutaj, bo wiesz, koncerny farmaceutyczne, no, przez wiele dziesiątków lat robią tam szczepionki, leki, a tutaj nagle taka
1: szampony. Chociaż Johnson & Johnson to ponoć wcześniej robiło medykamenty, a szampon to tak przy okazji. No, ale to też może budzić
0: taka pewien... szansa. Kurczę, dopiero, przepraszam, ale musiałem dopowiedzieć.
1: Śmiało.
0: Teraz słowo przyszło do głowy. Czasami po prostu mam jakieś opóźnienia tam na liniach neuronowych.
1: Spoko.
0: To może przez szczepienie, kurczę, nie mogę przez to szczepienie mi słowo dojść do głowy, tam z bazy danych do tego, do głośnika. No może tak jest.
1: Bariera mózg-krew została zniszczona, ja ci to wytłumaczę fachowo i po prostu cały ten syf ci poszedł do głowy z krwią i teraz masz zapyziałe połączenia neuronowe. Czy coś, dobre, całe te.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Będę leciał, ale na koniec chciałem wrócić do tematu licznika rowerowego. Pamiętajcie, licznik na wskazówkę, na linkę jest najlepszy, tam nie ma żadnej baterii, nie ma niczego. Piękna sprawa i ja będę sponsorował ten licznik dla krawca. Rower genialny, bardzo mi się podoba. Pojeźdź. Dziękuję.
1: No, dopiero będzie się podobał, myślę. Na razie jest taki niepozorny, ale zobaczymy. No, a ten na ekranie, no to tak, to już jest, ale to jest przerobiony, jest stuningowany przez Etama. Ma działko, ma karabin, ma wszystko, kamerę VHS. To w stylu Etama widać, to jest taka stara kamera VHS jeszcze. Ma koszyk na kota, ale, wszystko. No.
0: Tak, ale widziałem ten na początku audycji, więc ten jeszcze bez tuningu. Także właśnie na ten łożę, bo na ten, to co teraz widać, tylko nie widzę na ekranie, o tak, dalej jest ten stuningowany w paincie, no spoko, ale ja łożę na ten wcześniejszy, zdecydowanie lepszy, Indian style. Trzymaj się, dzięki.
1: Dzięki za telefonik, nara. Galaxian zadzwonił, który dawno nie dzwonił. Zastanawiam się, czy ta płyta gramofonowa, to czy tam jest też igła? Czy to jest tak, że jak się tym rowerem startuje, to zaczyna muzyczka grać z tej płyty? Nocne radio mi gra, do mnie mówi ten głos. I tak jedziesz i gra. Etam to jest geniusz, słuchajcie. Zrobił hybrydę adapteru z rowerem. Ja słyszałem, że podwodny samolot też buduje w łazience swojej Etam, ale to śmiałem nie mówić, cholera, o podwodnym samolocie. To jest naprawdę geniusz, czysty geniusz. No a z tymi szczepieniami, to naprawdę, ludzie, szanujmy się. Myślę, że i ci, którzy się szczepią i nie szczepią, to wiecie, to są też ludzie, nie? I jedni i drudzy są ludzie i tak nas wiele nie różni. Nie szanować to można, nie wiem, kurwy, złodzieja, chociaż ja mam szacunek w sumie do prostytutek, wykonują ciężką pracę. Ale jakiegoś tam Alfonsa czy cwaniaczka jakiegoś z bombą w nosie, czy coś, no to takich może, czy polityka, o, posła, to tych nie szanujmy. Pójdziesz ty, szmaciuro wyczochrana, ty masz, ty kopa, takiego można nie szanować, a że ktoś tam się szczepi, czy nie szczepi, to jest takie ważne w sumie, to jest czyjaś decyzja, nie, ktoś podjął i to... Też mówienie takie, że ci, co się zaszczepili, to lemingi, oni takie głupi są, takie idą i ślina im kapie, głupi, nic nie rozumie. Też nie tak. No widzicie, Galaxian długo myślał, analizował, sam nie wiedział, czy się szczepić, czy nie szczepić. W końcu podjął decyzję świadomie. Krawiec, śpiewać każdy może, ale nie każdy powinien. Bill się rozwodzi... z Melindą, no tak. Chyba najsłynniejszy rozwód ostatnich czasów. I mówi się, że Melinda jeszcze przed rozwodem, przed ustaleniem jakichś tam alimentów i innych opłat, no to już jest miliarderką. Jakoś tak to poszło. Bo w ogóle to... Czasami tak myślę, że dla wielu kobiet to może być pokusa taka, żeby na siłę się rozwieść trochę z facetem, no bo potem całkiem fajne życie, nie? Dostajesz pieniądze cały czas i to często niemałe, bo to te alimenty bardzo różne bywają w zależności od zamożności delikwenta, który się rozwodzi. No to tak dla niektórych babeczek to może być kuszące bardzo takie, żeby z tym facetem, z którym tak ani źle, ani dobrze, żeby tak ustawić sprawę, żeby się rozwieść z nim i dostawać potem kasiorę za nic, tak co miesiąc wpływa na konto kilka tysiaczków na przykład. Też bym tak chciał, cholera jasna. A czy kobieta może płacić alimenty mężczyźnie? Może ja sobie znajdę jakąś się rozwiodę, jakąś bogatą laseczkę i się rozwiodę i będę potem pieniędzory dostawał, to można by tak? W ogóle tak, znajdę sobie się bogatą żonę, rozwiodę się na siłę, żeby dostawać alimenty, zaadoptuję sobie dwie 16-letnie tajki, będę dostawał 2500 plusy. Kurde, to zgromadzę taką fortunę, 10 tysięcy będzie wpadało. Pierw zaadoptuję, a potem je wygonię z domu, ale nadal będę dostawał te pieniądze. Gdzieś tam będą mieszkały, nie wiem. Sobie. Nie, no nie będę taki, nie będę taki. Ale Bill przecież pozbył się pieniędzy na rzecz fundacji. No tak, wierzysz, że on się pozbył wszystkich pieniędzy? Nie sądzę. Chociaż Elon Musk spieniężył bardzo dużą część swojego majątku. Trochę, żeby pokazać inwestorom, że zależy mu na tych SpaceXach różnych i tych innych Teslach, że on to traktuje serio. To miał być taki znak, ale zostawił sobie jakieś akcje. No wiecie, taki bogacz, jak on się pozbędzie nawet 3/4 swojego majątku, to może być tak, że zostaną mu nadal miliardy. A media trąbią, że o, się pozbył, jaki w ogóle niematerialista, jaki w ogóle dobry człowiek. A jemu na koncie zostało jeszcze no takie skromne kilka miliardów dolarów, nie? Cześć, tam, witam ponownie.
2: No, z mojego punktu widzenia to, czy ja bym miał milion dolarów na koncie, czy miliard, to żadna różnica. No może poza tym, że z miliarda miałbym więcej do rozdawania, ale osobiście mi to by wiele, że tak powiem, nie zmieniło mojego podejścia do życia codziennego. Na pewno nie kupiłbym sobie od razu, nie wiem, iPhone'a czy czegoś takiego, bo po prostu mi to nie jest do życia potrzebne. To sobie już dawno uświadomiłem. Nie wiem, czy ten też należy do takich ludzi, ale po prostu zwyczajnie, no mi nie jest potrzebna taka ilość pieniędzy do życia, tak? No poza takim może komfortem psychicznym, tak, że mi ich nie zabraknie, ale mówię, milion czy miliard, czy 10 milionów dolarów, to są tak totalnie abstrakcyjne kwoty, które w zasadzie nic nie zmieniają. No, chyba, że ktoś chce rzeczywiście pływać własnym jachtem, tak, robić jakieś, nie wiem, akcje, tak jak robi pan Bill Gates, tak? I tak dalej, i tak dalej. A natomiast to, że ona dostanie pieniądze, no to jest właśnie ta rzecz, którą nam mówiono, często zresztą Polakom wmawiają, że rzeczy, które są dobre, są rzeczami złymi. Otóż intercyzy małżeńskie w bogatych rodzinach są oczywiście rzeczą dobrą, bo intercyza, wbrew temu, co nam się mówi od maleńkości, zabezpiecza stronę słabszą, czyli tą, która ma mniej pieniędzy, bo tam jest jasno określone, ile pieniędzy dostanie osoba taka w przypadku rozwodu od rodziny tej takiej zamożnej, tak? Nie wiem, czy o tym sobie, czy z tego sobie słuchacze zdają sprawę, ale tak jest w intercyzie, nie? Takiej prawdziwej. Natomiast zaczynam żałować, że na tym rysunku zamiast MK47 albo 74, nie jestem już teraz pewien, nie umieściłem strzykawki jako ramienia do tej płyty, bo to oczywiście jest ramię do płyty z igłą, które odtwarza, a nie karabin, żeby nie wyszło, że ja jestem tutaj jakiś, żeby ktoś tam wymuszał pierwszeństwo, tak? Chociaż były pomysły, żeby do osób, które nie chcą się zastrzyknąć, strzelać z tych takich strzelb, którymi usypia się zwierzęta. Ja natomiast na czacie napisałem takie 4 czy 5 punktów, które są dla człowieka logicznie myślącego jak gdyby decydujące o tym, że zastrzykiwać się preparatami niewiadomego pochodzenia i niewiadomego skutku, bo jak już mówiłem oficjalnie, firmy podały, że druga połowa 2023 roku, a może nawet trochę później będzie skończona faza kliniczna. Ja to tak sobie myślę, że oni sobie wymyślili, że tą fazą kliniczną jest wszyscy, którzy stoją teraz w kolejkach, które dziwnie przypominają kolejki pod prysznice z obozów w czasie II wojny światowej. Tyle tylko, że te są akurat nie po selekcji na rampie. Natomiast te punkty właśnie. Po pierwsze to bym powiedział, moim zdaniem jest to strach tych osób. Nie tyle, tak jak mówił Galaxian, przed jakimś takim komfortem, tak, żeby mieć jakiś właśnie komfort w głowie, tylko przed tym, że nie dostaną się za granicę, że nie będą mieć tego paszportu, który już oficjalnie wchodzi, nie? Już teraz wiemy o tym, że to wejdzie. No, nawet są dzisiaj nagłówki na ten temat, że przyspieszają nad tym pracę, że to już lada chwila, lada dzień i tak dalej. Nie martwcie się, kochani, będzie czarny rynek, oczywiście tego i tyle. I sprawa jest jasna, jeżeli to nie jest obowiązkowe. Poza tym będzie można na tym świetnie zarobić, ponieważ artykuł 14 i 18 Deklaracji Praw Człowieka wyraźnie zabrania takiej selekcji, więc będą potężne pieniądze do zarobienia na tym. Potraktujcie to jako ci, którzy nie chcą tego robić, jako przyszłe źródło dochodu za dyskryminację. To jest jedna sprawa. Druga to przede wszystkim, nawet ja skrócę tutaj, druga to sprawa to jest to, że firmy ubezpieczeniowe nie mają w ogóle ubezpieczenia odnośnie powikłań. Nie da się ubezpieczyć w tej chwili. Podzwońcie sobie po firmach, czy może jest jakaś forma polisy przeciwko odczynom poszczepiennym. Nie dostaniecie takiej polisy, bo nie ma.
1: No, a to jest, przepraszam, będę się wcinał trochę. To jest ciekawy temat, a nie chcę, żeby potem umknęło, jak przejdziesz do następnych. No, warto by to sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Czy ETAM dobrze tutaj zasięgnął informacji. No bo jeśli ja to dzisiaj, by tak miało ja to być, to będzie to...
2: Czytałem w Business Insiderze, nie? Także myślę, że to jest dobre źródło informacji.
1: No, chyba tak. Nie jest to jakaś szuria. No więc to też nam coś daje do myślenia. Na pewno. No dlaczego nie chcą ubezpieczyć od niekorzystnego odczynu poszczepiennego?
2: Dlaczego? Trzecia rzecz to jest taki bardzo mocny argument, to jest niebranie odpowiedzialności przez firmy, które to tak już powtarzają do znudzenia to ludzie i powtarzają to już tak mechanicznie, jakby to było oczywiste.
1: Ale przepraszam cię, Tamie, przepraszam, że ci przerwę, no ale tutaj Robert pisze, że Lloyd ubezpiecza. Nie wiem, co to jest Lloyd, jakaś, co to jest za agencja ubezpieczeniowa, ale...
2: To jest jakaś angielska, z tego co pamiętam.
1: No tak brzmi. Pewnie przez Y, a nie przez J. Lloyd, przez 2L... Tak, Lloyds, dokładnie. Lloyds przez 2L i Y. Lloyds, sprawdźmy. Lloyds, ubezpieczenie szczepienia. Zobaczmy, czy coś pokaże. Lloyd pokryje koszty wątpliwych pakiety medyczne. No to profilaktyczne dwa szczepienia. Pakiety medyczne. Dobra, to przepraszam cię, że ci przerwałem, Etamie. Mów, a ja to będę szukał.
2: To znaleźć. Ja myślę, że to też dotyczy nie obszaru Polski, bo to jest jeszcze inna kwestia. Czy
1: jest szczepienia, tak. Jest taki pakiet. No.
2: No trzeba by było wniknąć w tą policję bardzo dokładnie. Ja mówię, no ja zasięgłem akurat takiego źródła, które wydało mi się wiarygodne. Znaczy ja się nie zamierzam od tego ubezpieczać, natomiast przekonacie się, że nie minie tydzień, dwa, może miesiąc, bo będziemy chwytać za słówka, że już tego i nie ma tego, ale będzie nacisk na przymus szczepień. Najpierw te starsze grupy, potem troszkę młodsze, potem jeszcze młodsze. To zobaczycie, że to będzie najbliższe kilka tygodni. Już wakacje z całą pewnością to będzie.
1: Przepraszam, bardzo źle sprawdziłem. To nie jest ubezpieczenie, tylko to są szczepienia w pakiecie medycznym. Jakimś źle sprawdziłem. Tak więc nadal szukam informacji potwierdzającej, że Lloyd, ten cały Lloyd, a tu widzę, że jest jakiś bank Lloyd. Nie wiem, to dobra, ciężko tak w trakcie teraz audycji znaleźć. na szybko, więc zostawmy to, ale zapiszę sobie, bo to jest ważne, bo wiesz,